0: godziny na porozumienie. Z moich informacji wynika, że co do samego pułapu zgoda jest, ale są inne postulaty, które uniemożliwiają zatwierdzenie najnowszego pakietu sankcji. Wątpliwości zgłosiła Grecja w sprawie tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego przez unijne wody, a Austria próbuje zabezpieczyć interesy banku Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji. Wiedeń chce wykorzystać do tego zamrożone aktywa jednego z rosyjskich oligarchów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Wyrazy uznania dla całego zespołu Hiszpanii i niedosyt po tym, co pokazali piłkarze z Francji. To pierwsze opinie kibiców po zwycięstwie Hiszpanii 2-0 z meczu w półfinale Mistrzostw Świata. Komentarze kibiców obu drużyn zebrał Maciej Szefer.
2: Francja mnie bardziej rozczarowała z tego względu, że po Hiszpanii defensywy to jest jedyne, czego się spodziewałem. Bardziej grania do przodu, może niekoniecznie, natomiast sam wynik jest zaskakujący mimo wszystko.
3: Jutro oglądam ten mecz jeszcze raz z moimi siostrzeńcami, którzy myślą, że mecz odbywa się w nocy, więc będzie to trudne. Grali źle, grali gorzej niż Hiszpania, więc uważam, że Hiszpanii się należała ta wygrana.
4: Jestem bardzo zadowolony, po pierwsze z tego, co zobaczyłem, a po drugie to z wyniku po prostu, nie? No 2-0 to w taki sposób. Przecież oni co minutę byli na drugiej połowie.
1: Dziś w drugim półfinałowym spotkaniu Anglia zagra z Argentyną. Początek tego meczu o 21:00. Robert Lewandowski oficjalnie zaczyna przygodę z Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski mówił, że wrażenie zrobiły na nim starania nowego pracodawcy.
5: Byłem pod wrażeniem tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów.
1: Kontrakt Roberta Lewandowskiego będzie obowiązywać do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Najbliższy mecz 17 lipca. Mężczyzna, który atakował kobiety w dzielnicy Górna w Łodzi, zatrzymany. 48-latek usłyszał już zarzuty, mówi prokurator Paweł Jasiak.
6: Naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie pokrzywdzonej na poważniejsze obrażenia oraz gruźb, jak również gruźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej w zakresie kolejnego zdarzenia.
1: 48-latek nie przyznał się do winy. Wcześniej był wielokrotnie karany za rozboje i gwałt. W więzieniu łącznie spędził 17 lat. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: Ostrzeżenia dla południa i centrum kraju przed burzami z intensywnymi opadami deszczu, a w dzień na termometrach od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 28-29 w centrum i na wschodzie kraju.
7: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
8: Błażej Prośniewski, dzień dobry i zapraszam na wtorkowe wydanie magazynu Saldo, w którym m.in. o progu podatkowym i o tym, czy powinien zostać on podniesiony. Także o tym, czy system podatkowy, który mamy dziś w Polsce, jest sprawiedliwy. A gościem magazynu Saldo jest teraz Grzegorz Grochowina, wicedyrektor działu doradztwa podatkowego, szef zespołu zarządzania wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: A porozmawiamy o progu podatkowym, bowiem wczoraj odbyło się spotkanie w tej sprawie ministra finansów Andrzeja Domańskiego i minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Przypomnijmy, szefowa Polski 2050 naciska na to, aby rząd podniósł próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy. Minister Domański temu rozwiązaniu jest niechętny, chociażby z uwagi na presję wysokiego deficytu. No ale co przyniesie przyszłość, to przekonamy się pewnie wtedy, kiedy jakaś decyzja co do progu podatkowego zapadnie. 20 tysięcy złotych to z jednej strony dużo, z drugiej strony

0: niedużo. No i tak się zastanawiam, czy gdyby faktycznie rząd zdecydował się na to, aby podnieść próg podatkowy, to zrobiłoby to dużą różnicę? To znaczy, czy to rozwiązanie byłoby odczuwalne dla podatników?
1: Powiem tak, panie redaktorze, tutaj największym problemem nie jest sama wysokość tego progu, tylko brak jakiejkolwiek automatyzacji czy waloryzacji tego wskaźnika, tak? No bo to, czy podniesiemy sobie o 10, o 20, o 30 tysięcy, to i tak okaże się, że za rok, za dwa znowu ta kwota będzie za mała, tak? Bo będą nam rosły wynagrodzenia, będzie nam rosła inflacja i dalej nie będziemy mieli tego, czego chcemy, tak? Czyli pewnego rodzaju zrównania naszych wynagrodzeń, inflacji i tej skali podatkowej, tak? Bo podniesienie oczywiście o 20% nie jest jakimś, można powiedzieć, prezentem, bardziej jest zbliżeniem do realiów gospodarczych.
0: O tym, czy i jak podnosić ten próg, będziemy dziś rozmawiać. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to może powiedzmy chwilę o samej skali podatkowej, bo to chyba nie jest takie oczywiste dla wszystkich podatników. No właśnie, jak działa skala podatkowa i dlaczego te progi, o których dziś mamy mówić, są tak istotne w tym systemie?
1: Tak, tutaj mamy progresywną tą skalę podatkową, czyli mamy dwa progi podatkowe, 12% do 120 tysięcy i 32% od powyżej 120 tysięcy. Tutaj myślę, że na początku warto obalić mit, który przez wielu podatników, czy przez wielu słuchaczy może jest gdzieś tam słyszany i postrzegany, że tak naprawdę jeżeli, nie wiem, zarobimy powyżej tego drugiego progu, powiedzmy 130 tysięcy, 140, to nie jest tak, że od razu płacimy 32% od całej sumy, tak? Płacimy tylko od różnicy. Powiedzmy, że nasz podatnik zarabia 130 tysięcy złotych rocznie, to 32% płaci tylko od tej różnicy, czyli 10 tysięcy. Myślę, że to jest ważna informacja dla słuchaczy, ponieważ no, jest ta różnica, bo każdemu się wydaje, że no, boję się wejść w ten drugi próg, bo nagle będę musiał płacić od całości 32%.
0: Tak czy inaczej, przekroczenie tego progu bywa bolesne i bywa bolesne dla coraz większej liczby Polaków, bo ci coraz częściej doświadczają gdzieś zazwyczaj w drugiej połowie roku tego, że ich pensja na rękę spada, pomimo tego, że brutto zarabiają cały czas tyle samo. To jest właśnie efekt tego, że przekroczyli ten próg podatkowy.
1: Dokładnie. Tutaj można powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu wydawało nam się, że ktoś przekroczy ten drugi próg podatkowy, no to już jest człowiekiem zamożnym, bogatym, tak? A teraz okazuje się, że jak pokazują statystyki i prognozy, za 2025 rok już praktycznie co dziesiąty Polak, mówiąc kolokwialnie, wejdzie w ten drugi próg podatkowy, tak? Czyli 32%. I okazuje się, że wcale te 32% nie jest miarą bogactwa.
0: No właśnie, coraz więcej Polaków wpada w ten próg podatkowy. W przeszłości bywało tak, że ten próg przekraczała nieliczna grupa podatników. Dziś to jest już, tak jak pan powiedział, blisko co dziesiąty, co może oznaczać, że on jest faktycznie na zbyt niskim poziomie.
1: Dokładnie. Nie jest jakby adekwatny do odpowiednich realiów gospodarczych, do rosnącej inflacji, no i wskaźnika wynagrodzeń, który też jakby wzrasta. Wzrastają wynagrodzenia, wzrasta inflacja, a tak naprawdę ten próg mamy na tym samym poziomie.
0: Przez to, że ten próg jest ustawiony na takim, a nie innym poziomie, klasa średnia biednieje, bo i takie komentarze można spotkać w sieci?
1: Nie wzbogaca się, tak? No bo tak naprawdę zarabiamy tyle samo, a płacimy wyższe podatki. Nie wiem, czy to dobrze nazwę, to jest tak zwana pełzająca progresja, tak? Czyli tak naprawdę rząd ma większe przychody, nie podnosząc podatków. Tak naprawdę płacimy więcej przy tej samej skali podatkowej. Tak, poprzez to, że inne wskaźniki typu inflacja, typu wynagrodzenia wzrastają.
0: No właśnie, zarabiamy więcej, więc też więcej podatku odprowadzamy i też częściej w ten drugi, wyższy próg podatkowy wpadamy. No i z tego też powodu, jak rozumiem, Ministerstwu Finansów wcale nie zależy na tym, aby ten próg podnosić, no bo z jednej strony dzięki temu ma wyższe dochody, a z drugiej strony, gdyby podnieść ten próg, to automatycznie te dochody by spadły. Szacuje się, że podniesienie tej kwoty tego progu o 20 tysięcy złotych, co dziś jest na stole, kosztowałoby około 9 miliardów złotych budżetu rocznie, a to są już znaczące pieniądze, zwłaszcza, że cały czas jednak borykamy się z dość dużym deficytem w budżecie.
1: Myślę, że tak, panie redaktorze, natomiast ja bym tutaj spojrzał też z drugiej strony. Tak naprawdę no, mając więcej środków finansowych, no, nie wszystkie chowamy do portfela. W jaki sposób je konsumujemy? Czy to poprzez właśnie zakup innych dóbr i tak dalej. Więc tutaj bym widział też jakieś światełko w tunelu, że no wzrosną na przykład przychody z VAT-u, z akcyzy, czy też z innych źródeł, które no też w jakiś sposób

0: wzbogacą budżet państwa. To no nie jest tak, że jeżeli 20 tysięcy powiedzmy stracimy, to jest 9 miliardów i tak dalej. No tutaj konsumenci też będą te środki przekazywać.
1: Tu też pojawia się taka propozycja, aby część tego ewentualnego ubytku z podniesienia progu sfinansować podatkiem cyfrowym, czy wzrostem akcyzy, czy też wyższym podatkiem bankowym.
0: Tak, właśnie tutaj też czytałem dzisiaj wywiad, że no, jak to powiedziała tutaj pani minister, te środki na ten próg też się muszą, na podwyższenie tego progu, przepraszam, no muszą się skądś znaleźć. No, z powietrza się nie pojawia, no bo to jednak jest kwota, o której mówiliśmy. Jest to kilka, czy nawet 9 miliardów, jak tutaj pan redaktor słusznie zauważył, w ciągu roku. No to są pieniądze, które nie powstaną tak z dnia na dzień i nagle tej dziury nie ma co oszukiwać się, że jednak no, ten deficyt się powiększy. Tak?
1: To teraz porozmawiajmy, w jaki sposób podejść do kwestii progu podatkowego, jak on powinien być waloryzowany, bo jak rozumiem, w związku z tym, że nasze wynagrodzenia rosną, rośnie inflacja, on powinien być waloryzowany. No właśnie, pytanie, w jaki sposób i czy są jakieś dane mówiące o tym, ile osób powinno wpadać w ten próg, aby te progi były ustawione w taki sposób optymalny? Czy 10% społeczeństwa pracujących Polaków, którzy płacą ten wyższy podatek, to jest już za dużo? Czy być może faktycznie jest tak, że jeżeli mówimy o 10% najbogatszych Polaków, zazwyczaj w różnego rodzaju badaniach, statystykach, no to, że te 10% płaci tę wyższą daninę, to jest ok.
0: Ja myślę, że to nie jest miarodajny wskaźnik, który mówi nam, ile powinno tych Polaków być w jednym, w drugim, czy może w trzecim progu, jak kiedyś bywało, tak? Mieliśmy 3 czy 4 progi w dawnych czasach. Jeżeli chodzi o sam wskaźnik, bo to jest najbardziej interesujący, który by był jakby najbardziej adekwatny do tego, jak te progi powinny wyglądać, no to nie ma się co oszukiwać, mówiąc kolokwialnie, Ameryki też nie odkryjemy, że chodzi albo o średnie wynagrodzenie na przykład, albo o wskaźnik inflacji, tak? Czyli to są te głównie dane bazowe, o których można byłoby oprzeć tą wartość tych progów, tak? Wydaje mi się, że to jest podstawowe i najważniejsze zadanie dla rządu, żeby właściwie ustalić te wskaźniki, te czynniki, które powinny wpływać na ten próg podatkowy, tak? Bo jeżeli sobie będziemy podwyższać, to będzie tak, że podwyższymy sobie o 10 tysięcy teraz, przyjdzie inny rząd, podwyższy albo zmniejszy inny i nie będzie tego wskaźnika, który byłby adekwatny do danej sytuacji, do danych warunków rynkowych czy też realiów gospodarczych. A o to nam wszystkim chodzi.
1: Czyli jak rozumiem, najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takiego automatyzmu i tego, aby wskaźnik był, próg podatkowy był indeksowany w oparciu o na przykład średnie wynagrodzenie. Pytanie tylko, czy to faktycznie byłoby najbardziej korzystne rozwiązanie. Myślę tutaj na przykład o całości systemu podatkowego, bo wiemy, że ten system jest dosyć skomplikowany i też ma wiele furtek, które pozwalają na przykład unikać płacenia wyższego podatku. Wystarczy chociażby przejść z etatu na B2B. No więc pytanie, jak to rozwiązać, jak to zaprojektować, tak aby te podatki były sprawiedliwie płacone i żeby nie było takiego poczucia pewnej społecznej frustracji, że ktoś brutto zarabia tyle samo, ale na rękę dostaje mniej, bo płaci normalnie podatki, a nie ucieka na przykład w B2B bądź inne rozwiązania.
0: No tak, przypomnij sobie kilka lat temu rząd nawet namawiał, bo wtedy jeżeli wchodził ten popularny, znaczy wchodził, no był bardziej rozpowszechniony ten ryczałt, tak? Wszyscy mówili, że jest to super rozwiązanie, no bo faktycznie nie przejmujemy się kosztami, mamy stały przychód i od tego płacimy daną wartość podatku, daną stawkę podatku w zależności od zakresu świadczeń, które wykonujemy. Wydaje mi się, że byłoby to trudne, ponieważ no, obecne przepisy jakby no, nie zabraniają nam, to jest jeden z rodzajów, tak, przychodów, jeden z rodzajów możliwości uzyskania środków finansowych, czy jest to umowa o pracę, czy jest to umowa zlecenia, czy jest to działalność gospodarcza. Dopóki są legalne, dopóki jest definicja działalności gospodarczej spełniona, no tutaj no, nie ma jakby się do czego przyczepić. Teraz wiadomo, możemy się skupić na tych nowych uprawnieniach
1: Państwowej Inspekcji
0: Pracy. Dokładnie. I jak to będzie wszystko weryfikowane. No ale dopóki będzie wszystko spełnione, no to dlaczego, jeżeli przepisy podatkowe dają taką możliwość, to z niej nie skorzystać. Z drugiej strony wydawałoby mi się, że jeżeli byśmy to ukrócili w pewien sposób, że nie możesz, tylko jest umowa o pracę, to pewnego rodzaju byłoby to tutaj na niekorzyść podatników jakieś tam ograniczenie praw, no bo skoro jest w innych

0: krajach jest możliwość tej działalności gospodarczej, no to nie możemy też wszystko wrzucać do jednego worka, tak? Bo wydaje mi się, panie redaktorze, że jeżeli mówiliśmy właśnie o tych wskaźnikach, co by tu warto było wziąć pod uwagę, to też możemy popatrzeć nawet z ciekawości na kraje, tak? Na kraje europejskie czy kraje, no może troszeczkę dalsze, gdzie tam w większości krajów te podatki może i są wyższe, tak? Wcale nie jest powiedziane, że Polska ma najwyższe podatki, ale tam ta waloryzacja, ten klin podatkowy jest o wiele mniejszy i o wiele częstsze są te aktualizacje niż w Polsce. I to jest ta bolączka. Wcale nie jest powiedziane, że Polska ma najwyższe podatki. One są po prostu nieodpowiednio aktualizowane do danych realiów gospodarczych.
1: No właśnie, bo to często nie jest kwestia tego, czy podatki są wysokie, czy niskie, tylko kwestia tego, jak społeczeństwo odbiera konieczność płacenia podatków, czy one są dla nich uciążliwe, czy odbierają je jako sprawiedliwe i uzasadnione, czy nie. No i faktycznie może się wydawać, szczególnie po tych latach bardzo dynamicznego jednak wzrostu płac i inflacji, że
0: 2022 rok chyba 14%.
1: Dokładnie tak, że brak waloryzacji tego progu jest rodzajem niesprawiedliwości.
0: Tak, tak, dokładnie. No to o tym jakby wspominaliśmy, że tutaj mogłoby się wydawać o tej pełzającej progresji podatkowej, że rząd mówi, no ale przecież my nie podwyższamy podatków, tak? Wszystko jest na tym samym poziomie, no ale płace wzrastają, wzrasta inflacja i automatycznie ta siła nabywcza pieniądza jest większa od jej wartości nominalnej, tak? I co z tego, że zarabiamy tyle samo, jak więcej, skoro są ceny dóbr konsumpcyjnych wyższe, mamy na tym samym poziomie skalę podatkową i tak faktycznie dostajemy do ręki o wiele mniej, niż byśmy zarabiali tyle samo kilka lat temu, tak?
1: A czy oprócz tego, że te progi powinny być w jakiś sposób automatycznie indeksowane, powinno być ich też więcej? Czy większa liczba progów podatkowych sprawiłaby, że system podatkowy byłby bardziej sprawiedliwy? Bardziej skomplikowany, ale czy byłby bardziej sprawiedliwy?
0: Nie wydaje mi się. Mieliśmy kilka progów, jednak badania jakby społeczeństwo wskazywało, że jednak im prostszy system, im tych progów jest mniej, jest ten system bardziej klarowny, tym lepiej. No już się zaczną progi, zaczną się kolejne wolne kwoty, że tobie się należy tyle, tutaj nie ma tej wolnej kwoty, tutaj jest, więc wydaje mi się, że im mniej ten system jest skomplikowany, im bardziej zależności właśnie od tych wszystkich wskaźników, tym lepiej, bo wtedy jakby mamy ten system, nadąża za czymś, tak? Jeżeli znowu zrobimy skalę 3-4 progi i to się okaże, że za 2-3 lata trzeba będzie znowu zmieniać.
1: Czyli jak rozumiem, rozwiązaniem tego problemu, pana zdaniem, nie najlepszym byłoby na przykład wprowadzenie dodatkowych ulg dla tych osób, które zarabiają powyżej 120 tysięcy złotych, po to, aby trochę im zamortyzować to, że przekroczyły ten próg 32%.
0: Tak, wydaje mi się, że każde wprowadzenie dodatkowych, no ulga jest pewnego rodzaju wyjątkiem, tak, od powszechności opodatkowania. Co nie zmienia faktu, że oczywiście każdy by chciał płacić tych podatków jak najmniej. Natomiast wydaje mi się, że tu trzeba byłoby gdzieś w zalążku tego systemu zrobić to tak, żeby było dobrze, a nie dodawać kolejnych ulg, bo to naprawdę nic nie zmieni. Widzimy, ile jest ulg podatkowych. Nie jest ich wiele, a jakie są skomplikowane, ile jest z nimi problemów? Czy jest ulga termomodernizacyjna, czy jest ulga na robotyzację? Im więcej jest tych ulg, tym pojawia się więcej problemów. Więc wydaje mi się, że zabrzmi to górnolotnie, napisanie takiej ustawy od nowa, która ma kilkadziesiąt lat już praktycznie, tak? 91 rok. To byłoby tym... Były próby, tak? Były próby pisania ustaw podatkowych, ustawy o PIT. Wiadomo, jak się skończyły. Natomiast wydaje mi się, że dodawanie kolejnych zwolnień, dodawanie kolejnych ulg, no to jeszcze bardziej pogłębi problematykę tego polskiego systemu podatkowego.
1: No, prosty system podatkowy to jest marzenie chyba każdego. Pytanie, czy dziś jest to w ogóle realne.
0: Rada, czy Krajowa Izba Doradców Podatkowych ma takie bardzo fajne hasło w jednym z konkursów: podatki proste jak drut. Więc miejmy nadzieję, że takie będą kiedyś.
1: Chyba tego wszyscy by sobie życzyli. System podatkowy, jak mówimy dzisiaj, jest bardzo skomplikowany i pewnie warto byłoby pomyśleć o tym, jak go naprawić. Z jednej strony po to, żeby był on bardziej przejrzysty i przyjazny, a z drugiej strony, żeby Polacy mieli takie poczucie, że płacą te podatki po coś, a nie jest to taka wymuszona danina.
0: I wiedzą też, na co te podatki państwa idą, bo bardzo my jako KPNG robiliśmy kiedyś taki raport odnośnie zeznań podatkowych i tam było jedno z pytań, czy podatnicy są świadomi.

0: i na co te podatki idą, w jakiej części. I powiem panu, że, panie redaktorze, że większość respondentów nie wiedziała tak naprawdę na co idą podatki, czy to są daniny publiczne, czy jak one są rozdzielane i tak dalej. Więc wydaje mi się, że dużą rolę też musi odegrać świadomość, tak? Świadomość podatników, jak płacić podatki i za co te podatki płacą.
1: No i świadomość właśnie tego, że te podatki warto płacić, bo one przekładają się na dobro wspólne, mówiąc tak nieco górnolotnie, że to nie jest tak, że tylko nam się zabiera te pieniądze, ale w zamian też coś się oferuje, przez co mamy chociażby lepszego rodzaju infrastrukturę, prawda?
0: Niewątpliwe.
1: A czy alternatywą dla podniesienia progu mogłaby być wyższa kwota wolna od podatku? Bo to też jest dyskusja, która co chwilę się pojawia i pewnie też niebawem się pojawi, bo przed nami kolejna kampania wyborcza. Wiemy, że wyższa kwota od wolna była jedną z takich sztandarowych obietnic Platformy Obywatelskiej, wtedy teraz Koalicji Obywatelskiej, więc można podejrzewać, że ten temat prędzej czy później wróci.
0: Tak, panie redaktorze, ja bym tutaj nie przeciwstawiał tych dwóch rozwiązań. To nie jest powiedziane, że jeżeli zrobimy jedno, to nie może iść za tym w parze to drugie, tak? Że tak naprawdę te dwa rozwiązania byłyby, no, można powiedzieć, najbardziej racjonalnym takim rozwiązaniem, tak? Czyli stopniowe zwiększanie tej kwoty wolnej oraz jednoczesne wprowadzenie tego, tej, jak ja to powiedziałem, automatycznej waloryzacji tych progów podatkowych. Bo tak naprawdę kwota wolna, no nie ukrywajmy, no pomaga wszystkim podatnikom, ale jednak jest skupiona na tej, wspiera te osoby podatników o najniższych dochodach, tak? No bo tam do tych 30 tysięcy tego podatku, przepraszam, nie płacą.
1: A z drugiej strony mamy też coraz liczniejszą klasę średnią, która także chciałaby być zaopiekowana. No i dla niej z kolei takim prezentem mogłoby być właśnie podniesienie tego progu, tak aby tak często i tak szybko nie wpadali w 32-stopniowo-procentową stawkę.
0: Dokładnie.
1: A pana zdaniem, gdybyśmy dziś mieli mówić o tych konkretnych stawkach, to w tym momencie jaka byłaby optymalna wysokość tego progu podatkowego? To jest to 140 tysięcy, do którego dąży Polska 2050? Czy ten próg mógł być ustawiony trochę niżej obecnie albo powinien być trochę wyżej?
0: Tutaj wydaje mi się, że to jest dosyć problematyczne ustalić konkretną stawkę, natomiast pamiętajmy, że ten próg nie był podwyższany od kilkunastu lat, tak? Ostatnia zmiana była w 2022 roku, ale mówiliśmy wtedy o zmianie z 17 na 12% tego pierwszego progu. No więc wydaje, patrząc na to, że 85 tysięcy było przez prawie 13 czy 14 lat poprzednie, czy nawet więcej, no to wydaje mi się, że tutaj podniesienie o 20%, o 20 tysięcy, no nie byłoby jakimkolwiek prezentem, a mówię, no lekko by może zbliżyło do tych realiów gospodarczych. Na pewno, jeżeli ja miałbym to osądzać z własnym, tutaj własnym zdaniem, to wydaje mi się, że taki próg na poziomie 150-160 tysięcy, no już poniekąd by te realia gospodarcze spełniał. Nie byłoby to wiadomo, nikt nikomu nigdy nie dogodzi, jeżeli chodzi o te sumy, bo zawsze są jakieś czynniki i automatycznie by się przekładało to na większy deficyt w budżecie. Natomiast jeżeli to już bawimy się poniekąd tymi liczbami, to wydaje mi się, że taki właśnie próg, który by był podniesiony nawet do te 20 czy 30%, no to już by było coś. Natomiast 20 tysięcy, no obecnie już wiemy, że tak naprawdę, żeby zarobić 10 tysięcy, to już nie trzeba być kadrą kierowniczą.
1: 10 tysięcy brutto dodajmy.
0: Dokładnie. To już nie trzeba być kadrą kierowniczą. Mamy tutaj pewnego rodzaju specjalistów z branży IT, prawników, gdzie stawki na poziomie 10-15 tysięcy są normą.
1: I tutaj musimy stawiać kropkę. Zobaczymy, co z tego pomysłu będzie. Grzegorz Grochowina, wicedyrektor działu doradztwa podatkowego, szef zespołu zarządzania wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce, był gościem wtorkowego południowego wydania magazynu Saldo. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Ja także państwu za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Teraz zajmiemy się sprawami światowymi, a właściwie bliskowschodnimi. Z nami pan dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.

0: Rozmawiamy o tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej i na Bliskim Wschodzie. Kto teraz tam dyktuje warunki?
1: No wciąż nie jest to sytuacja, w której można powiedzieć, że nie ma dyktującego warunki, tylko są reguły, prawda? Wciąż mamy sytuację wojenną, w której z jednej strony Iran, a z drugiej strony Stany Zjednoczone są tymi graczami, którzy wymieniają ciosy. Nam właśnie nie powinno zależeć na tym, żeby to ktoś dyktował warunki, tylko właśnie, żeby Cieśnina Ormus funkcjonowała według pewnych reguł ustalonych wcześniej, reguł zgodnych z prawem międzynarodowym. Tego w tej chwili nie ma. Tak? Mamy w tej chwili sytuację, w której Iran w każdej chwili, bo pokazuje to od miesięcy, że może tak naprawdę zaburzyć funkcjonowanie Cieśniny Ormus, i mamy Stany Zjednoczone, które po tym okresie, można powiedzieć, trochę ustępstw w stronę Iranu, czy trochę takiej no, bardziej dyplomatycznych działań doszli do kresu z kolei możliwości czy cierpliwości Trumpa i pokazują w tej chwili siłę. Cieśnina Ormus nie funkcjonuje tak, jak powinna. Ropa i gaz nie są w stanie wypływać z Zatoki Perskiej tak, jak powinny i tak, jak to było przed wojną, i za to wszyscy płacimy i będziemy płacić.
0: I czy to właśnie nie jest sukcesem Iranu, że kiedy na przełomie lutego i marca ta wojna wybuchała w tej pełnoskalowej formie, mówiło się o tym, że jest to wojna o to, żeby zahamować rozwój programu nuklearnego irańskiego. W tej chwili rozmawiamy przede wszystkim o cieśninie Ormus, o jej odblokowaniu.
1: Iran nie tylko narzucił narrację, Iran narzucił w ogóle reguły tej wojny. Narracja towarzysząca tej wojnie z obydwu stron jest oczywiście sprzeczna częstokroć, natomiast i rzeczywiście mamy do czynienia też z wojną na słowa. To, co jest tutaj najistotniejsze, to to, że ta wojna pokazała, że Iran dysponuje opcją atomową bez broni atomowej, można by tak powiedzieć, czyli właśnie możliwością zablokowania cieśniny Ormus. O tym wcześniej wiedzieliśmy, że Iran mógłby tej opcji użyć i ona będzie kosztowna. Natomiast ta wojna po prostu sprawiła, że Iran rzeczywiście z tego, co ma pod ręką, zaczął korzystać w sposób systematyczny. I tak naprawdę już teraz wiemy, że Iran wcale nie musi posiadać broni atomowej, tak, żeby w sposób skuteczny, chociaż w tej asymetrycznej wojnie, ale jednak walczyć ze Stanami Zjednoczonymi czy ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Więc Iran rzeczywiście dyktuje warunki w tej chwili w tej wojnie, i ponieważ Stany Zjednoczone próbują tak naprawdę, i to jest bardzo często powtarzane w rozmaitych komentarzach i analizach, że Stany Zjednoczone próbują w tym momencie powrócić do stanu sprzed wojny. Prawda? Czyli nie mówimy już w tej chwili nawet o, znaczy od czasu do czasu mówimy o kwestiach związanych z programem nuklearnym i wszystkimi kwestiami związanymi właśnie z tymi ambicjami, domniemanymi ambicjami Teheranu w kontekście uzyskania broni atomowej. Natomiast w tym momencie kluczowe jest odblokowanie cieśniny Ormus i oczywiście doprowadzenie do sytuacji, w której nikt nie boi się pływać cieśniną Ormus, bo to nie jest tak, że Iran jest w stanie ją zablokować w 100%, tylko że oczywiście wiemy, że każde ryzyko związane z przepłynięciem przez cieśninę Ormus wiąże się z wyższymi kosztami ubezpieczenia itd., itd. W związku z czym to efektywnie pokazuje, że Iran fizycznie nie jest w stanie całkowicie zablokować cieśniny Ormus, ale jest w stanie efektywnie ją kontrolować. I to jest w tym momencie ten największa broń Iranu, jaką posiada w tym miejscu. I tak, więc w tym momencie rzeczywiście Stany Zjednoczone próbują powrócić do sytuacji, która istniała przed momentem, kiedy podjęli decyzję o tym, żeby iść na wojnę z Iranem.
0: A przypomnijmy, przed 28 dniem lutego tego roku cieśnina Ormus była w pełni żeglowna.
1: Oczywiście, że tak, i ponad 100, tam 130 statków przepływało i nikt się nie obawiał tego, że coś się tam może dziać, że będą latały drony, że będą ataki na tankowce czy inne statki, które przepływają przez cieśninę Ormus. Pamiętajmy, że no zaburzeniu oczywiście uległ transport ropy, ale też transport gazu, co dla Polski jest szczególnie istotne, ale plus transport wszelkiego typu wyrobów ropopochodnych związanych choćby z produkcją nawozów sztucznych. To jest ten trzeci komponent, który uległ, no właśnie ten trzeci typ towaru, który uległ zaburzeniu, jeśli chodzi o globalne rynki, co z kolei już wpływa i będzie wpływało na przykład na wzrost cen żywności.
0: Donald Trump i Amerykanie reagują na to, co robią i mówią Irańczycy. Amerykański prezydent ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego towaru.

0: waru, na ile jest to w stanie być argument, który wpłynie na działanie Irańczyków, irańskiego reżimu?
1: Już wielokrotnie Amerykanie nakładali rozmaite, próbowali nakładać blokadę też na, przede wszystkim na irańskie, czy na statki, które płynęły do portów irańskich. Wiemy, że Amerykanie są w stanie efektywnie taką blokadę wprowadzić, ale ona nie robi wielkiego wrażenia na Irańczykach i to jest najistotniejsza kwestia. Wydaje się, że tym razem również te działania nie zrobią wrażenia na Iranie, na irańskim reżimie.
0: Dlaczego?
1: Ponieważ można odnieść wrażenie, to jest oczywiście pewnego rodzaju spekulacja w tej chwili analityczna, ale można odnieść wrażenie, że ten wojskowy komponent reżimu irańskiego, związany oczywiście z Korpusem Strażników, jest nastawiony na długofalowe działanie, na długofalową wojnę. Ja bym zaryzykował taką tezę, że im chodzi o to, żeby, trochę tak jak Netanyahu z jednej strony, chodzi o to, żeby ta wojna trwała dłużej, tak i im może chodzić o to, żeby ta wojna trwała dłużej, ponieważ reżim irański już pokazał z jednej strony, że nie da się go obalić tak łatwo i to nie tylko w czasie wojny, ale również przed wojną. Pamiętamy, mieliśmy falę protestów, które zostały brutalnie stłumione i okazało się, że no, ten reżim jest wytrzymały. Potem się okazało, że jest w stanie wytrzymać dekapitację najwyższego przywództwa. W związku z czym rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, co Amerykanie musieliby w tej chwili zrobić, żeby w ogóle ten reżim obalić. Więc on jest raczej mało obalalny w tym momencie. A skoro już poniósł takie koszty, no to trzeba by wykorzystać tę sytuację, żeby przebudować tę irańską scenę polityczną wewnątrz. I wydaje mi się, że w interesie elity wojskowej, czy tej elity przede wszystkim związanej z Korpusem Strażników Rewolucji, może chodzić o to, żeby umocnić się wewnętrznie kosztem innych segmentów czy komponentów reżimu autorytarnego w Iranie. Mam na myśli tutaj przede wszystkim duchownych, czy też tych, nazwijmy to, powiedzmy umiarkowanych członków reżimu. Bo jednak ten reżim był bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o poglądy na temat tego, choćby jak należy prowadzić politykę zagraniczną, czy w ogóle politykę wewnętrzną. No i teraz w moim odczuciu im dłużej ta wojna będzie trwała, tym z perspektywy reżimu będzie umacniany ten komponent właśnie związany z korpusem, związany z ich interesami. Pamiętamy, korpus to jest nie tylko elitarna jednostka wojskowa, ale to jest też kluczowy aktor ekonomiczny w Iranie. I w sytuacji, w której się on w tej chwili znalazł, no wojna mu sprzyja, ponieważ on może właśnie umacniać swoich ludzi, obsadzać stanowiska swoimi ludźmi, marginalizować krytyków wewnątrz reżimowych i tym samym im dłużej ta wojna będzie trwała, pod warunkiem, że ten reżim nie upadnie, tym bardziej będzie powstawać tam coś na kształt dyktatury wojskowej, w której to ten komponent islamski będzie jedynie pewnego rodzaju, bym powiedział, dekoracją. I tego bym się spodziewał, jeśli chodzi o czy być może jakby tutaj dostrzegam tego typu potencjalne intencje, jeśli chodzi o tych najbardziej twardogłowych członków reżimu irańskiego.
0: Czyli nie będziemy już mówić o reżimie ajatollahów, tylko o reżimie, no właśnie, wojskowy?
1: Znaczy, on się może nie zmienić w ogóle, jeśli chodzi o jego taką, nazwijmy to, konstytucyjną charakterystykę, ale personalnie, czy jeśli chodzi o to, jakie grupy kontrolują tak naprawdę państwo, to wydaje mi się, że pójdzie to w stronę wojskowych. Sam wybór Mocztaby Chameneiego już o tym świadczy, ponieważ pomimo tego, że Mocztaba jest duchownym, to jednak z tej karuzeli nazwisk, która gdzieś tam wcześniej była wymieniana po śmierci Alego Chameneiego, to Mocztaba był kojarzony najbardziej z Korpusem Strażników Rewolucji. W związku z czym okazało się, że to wygrał człowiek najbardziej związany i lojalny wobec elity wojskowej. Mm-hmm. Znaczy elity wojskowej w rozumieniu nieregularnego wojska, oczywiście tylko tego wojska elitarnego, jakim jest Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.
0: Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie, panie doktorze, i teraz je zadam. Mm-hmm. Skąd reżim w Teheranie ma pieniądze na prowadzenie tej wojny i co daje mu tę pewność, że im dłużej ta wojna z Amerykanami będzie trwała i z Izraelem, to tych pieniędzy im wystarczy. Jest jakiś zewnętrzny sponsor, czy oni te pieniądze gdzieś mają, nie wiem, z jakiegoś innego swojego źródła?
1: Ograniczenia, znaczy na pewno wojna kosztuje Iran jako państwo bardzo dużo pieniędzy. Iran nie jest w stanie również handlować swoją ropą, choćby poprzez cieśninę Ormus, jeśli ona jest blokowana także przez Stany Zjednoczone, więc a to jest ten główny sposób wydostania się również irańskiej ropy z Iranu. W związku z czym na pewno mówimy tutaj o, trudno oczywiście o wiarygodne szacunki, ale mówimy tutaj na pewno o bardzo wyraźnych stratach finansowych.

0: Iranu. W międzyczasie pojawiały się rozmaite pogłoski o tym, że gdzieś tam lądowo, powiedzmy przez kraje sąsiednie, trochę ropy jest sprzedawane z Iranu, ale na pewno nie są to takie liczby czy takie wolumeny, które są w stanie zrekompensować te straty. Więc z punktu widzenia państwa mówimy o ogromnych stratach, na pewno finansowych. Zresztą te straty są na wielu poziomach, ponieważ to nie tylko kwestia tego, że nie muszę handlować ropą, nawet pomimo sankcji, bo pamiętajmy, że no nie wszyscy oczywiście stosowali się do reżimu sankcyjnego. Iran miał odbiorców, choćby w Chinach. Natomiast te straty są z pewnością ogromne. Tak jak powiedziałem, trudno je w tej chwili szacować, ale na pewno są ogromne. I alternatywne sposoby nie są w stanie ich zrekompensować. Natomiast ja bym to widział w ten sposób, że na chwilę obecną traci państwo i na pewno irańskie społeczeństwo będzie to bardzo mocno odczuwało. Natomiast w jądrze tego państwa jest reżim, prawda? I ten reżim okazało się, że jest w stanie, że to jest taki, powiedzmy, to jest ten komponent państwa, czy to jest ten element państwa, który na końcu odczuje wszelkie możliwe braki. Tak on został skonstruowany i został w pewnym sensie właśnie to tak zbudowany, żeby w pewnym sensie przetrwać tego typu trudne sytuacje. Dlatego też tak jak powiedziałem, Iran też nie jest w stanie oczywiście prowadzić tej wojny w nieskończoność, natomiast jest w stanie prowadzić ją na tyle długo, mając też oczywiście pewne zapasy, które zgromadził. Tak? No bo tutaj, jeśli mówimy o kwestiach związanych z uzbrojeniem, no to tak do końca też nie wiedzieliśmy, ile broni, ile nie wiem, rakiet, ile dronów, ile paliwa Iran wcześniej zdołał zgromadzić, żeby móc walczyć w tego typu wojnie. To wszystko było, no powiedzmy, te wszystkie liczby, które podawali Amerykanie, też były orientacyjne i wydaje się, że były jednak zaniżane. Więc zakładałbym tak, że Iran zbudował zapasy, jeśli chodzi o broń, no jeśli chodzi o paliwa, no też. Natomiast na pewno nie jest w stanie prowadzić tej wojny w nieskończoność, natomiast i reżim będzie tym ostatnim elementem państwa irańskiego, który, można powiedzieć, odczuje katastrofalną sytuację. I wydaje mi się, że do tego się przygotowali. Tak jak powiedziałem, są w pewnym sensie nieobalalni, w związku z czym to, że irańskie społeczeństwo będzie bardzo mocno odczuwało skutki tej wojny jeszcze przez długie, długie lata. Nie zmienia to tej sytuacji, że tocząc taką wojnę asymetryczną, Iran jest w stanie jeszcze ją toczyć przez pewien czas.
1: Pan doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Panie doktorze, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu, z nami teraz połączony. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry.
1: Najpierw o sprawie zatrzymania Macieja Świrskiego porozmawiajmy, jeśli pan pozwoli. Dlaczego sprawa, która wyglądała na tak oczywistą, musiała czekać prawie dekadę na to, żeby CBA na polecenie prokuratury dokonała tego zatrzymania?
3: Ponieważ nie znamy ani akt poza kontekstem, o którym powiedziały władze, jeżeli chodzi o podstawę zatrzymania. Wiadomo, że chodzi o działalność w ramach podmiotu, w którym pan Świrski brał udział. Natomiast dlaczego tyle to trwało? Bo często niestety tak jest, że zbieranie materiałów, które stanowią podstawę dowodową do tego, aby zatrzymywać, aby stawiać zarzuty i móc w perspektywie dłuższej formułować akt oskarżenia, po prostu wymaga to czasu. Zawsze też można powiedzieć, i to jest mi coraz bliższe, że prokuratura czy wymiar sprawiedliwości powinien działać zdecydowanie szybciej, właśnie żeby nie było takiej konstatacji, jak wybrzmiała z pani pytania, dlaczego to trwało dekadę.
1: Czy to, co dzieje się w tej chwili z Maciejem Świrskim, może wpłynąć w jakiś sposób na to postępowanie, które jest zapowiadane przed Trybunałem Stanu?
3: Dzisiaj trudno powiedzieć, dlatego że sytuacja prawna pana Świrskiego dziś koncentruje się na tym, że został on zatrzymany. Przez 48 godzin pozostaje do dyspozycji prokuratora. I prokurator zdecyduje, czy zostanie zwolniony, czy też prokurator, bo taką ma możliwość, po uprzednim ewentualnym postawieniu zarzutów wystąpi.

0: do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, bo tylko sąd może taki wniosek rozpoznać i zdecydować o środku izolacyjnym. I wtedy będzie można tak naprawdę odnosić to do sytuacji odnoszącej się bezpośrednio do postępowania toczącego się przed Trybunałem Stanu. Myślę, że na obecnym etapie nie ma to większego znaczenia z uwagi na to, że jak pewnie Państwo doskonale pamiętacie, wskutek działania pani Małgorzaty Manowskiej, no postępowanie pana Świrskiego jest, w cudzysłów oczywiście użyję takiego słowa, paraliżowane procesowo, dlatego że należy oczekiwać rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, które pojawiły się w tym postępowaniu. A to niestety, jak wszyscy wiemy, nie następuje z uwagi na taką, a nie inną postawę byłej przewodniczącej Trybunału Stanu. Z drugiej strony proszę też o tym pamiętać, że Trybunał Stanu w sprawach, które rozpoznaje po uprzednim postawieniu takiej osoby w cudzysłów stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, stosuje przepisy kodeksu postępowania karnego i tam również są instrumenty w sytuacji, kiedy osoba podlegająca postępowaniu przed Trybunałem Stanu bowiem na wolności, aby taką osobę na jej wniosek doprowadzić, czy też doprowadzić wtedy, kiedy Trybunał Stanu rozpoznający sprawę, można powiedzieć, tak jak sąd karny uznaje, że stawiennictwo tej osoby na określonym etapie jest konieczne, bo na przykład chodzi o złożenie przez taką osobę wyjaśnień. Instrumenty procesowe są, nie jest zagrożone zabezpieczenie praw procesowych osoby, która ma sprawę przed Trybunałem Stanu w sytuacji, kiedy jest pozbawiona wolności, czy to zatrzymana, czy tymczasowo aresztowana, czy też odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie.
1: Maciej Świrski zatrzymany przez CBA w sprawie działalności Fundacji Polskiej Fundacji Narodowej. Z kolei to postępowanie przed Trybunałem Stanu dotyczy jego działalności jako szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To takie jeszcze przypomnienie również dla naszych
0: słuchaczy. Wszystko się zgadza, dokładnie.
1: Panie mecenasie, sprawa wczorajszego postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania, a właściwie braku tego nakazu dla Zbigniewa Ziobry. Zaskoczony jest pan tą decyzją i jej uzasadnieniem?
0: Nie jestem zaskoczony. Ta decyzja ma oparcie w obowiązujących w Polsce przepisach, czyli w kodeksie postępowania karnego i nie można było tak naprawdę spodziewać się innej decyzji, dlatego że zgodnie z polskim kodeksem postępowania karnego europejski nakaz aresztowania może być wydany tylko wtedy, kiedy jest podejrzenie, że osoba ścigana przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego. Mogę powiedzieć, że jak nazwa wskazuje, to przecież europejski nakaz aresztowania. Niemniej jednak sąd innej decyzji nie mógł podjąć. Natomiast bardzo, myślę, ciekawa kwestia, pewnie Państwa zaskoczę, ale implementacja dyrektywy wprowadzającej, przepraszam, decyzji ramowej wprowadzającej europejski nakaz aresztowania. To jest prawo Unii Europejskiej z 2002 roku do polskiego kodeksu postępowania karnego. Nastąpiła w taki sposób, że Polska sama z siebie ustanowiła dodatkową przesłankę, która ogranicza wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Tą przesłanką właśnie jest konieczność wykazania, że osoba ścigana przebywa na terytorium jednego z państw członkowskich.
1: Po czyjej stronie jest obowiązek właśnie przedstawienia dowodów na to, uprawdopodobnienia tego, że osoba ścigana jest w Europie?
0: Po stronie prokuratury, ale sąd musi też z urzędu tą okoliczność zbadać, dlatego że polskie przepisy nakładają na sąd taki obowiązek. Natomiast to, co jest właśnie ciekawe, to zwracam uwagę na to, że ta decyzja ramowa w żaden sposób nie wymaga, aby taka przesłanka była obowiązująca w przepisach krajowych. Istnienie decyzji ramowej polega na tym, że są pewne ramy, które muszą być następnie wprowadzone do krajowych przepisów. Czyli w Polsce jest to kodeks postępowania karnego i Polska sama sobie związała ręce, wskazując na konieczność właśnie wykazania tego podejrzenia, że osoba ścigana przebywa na terytorium państwa Unii Europejskiej. Ta decyzja ramowa, o której mówię, którą trzeba było implementować, w Polsce doszło do implementowania właśnie w KPK tej decyzji, takiej przesłanki nie wprowadza.
1: I rozumiem, że sąd nie może pominąć tych krajowych uwarunkowań i odnieść się tylko do tego unijnego, tej unijnej zasady.
0: Nie może, dlatego że przepisy w tym wypadku są jednoznaczne. Implementacja decyzji ramowej polega na tym, że państwo może ustanowić dalej idące zasady, dalej idące ograniczenia. Może, oby nie były one sprzeczne oczywiście z decyzją ramową, wprowadzać takie rozwiązania, które będą chroniły interesy przede wszystkim obywateli. Z tej perspektywy jest to działanie prawidłowe, ale z drugiej strony z perspektywy efektywności europejskiego nakazu aresztowania, a po to on został

0: ustanowiony w 2002 roku, żeby zastąpić ekstradycję, czyli właśnie, żeby uprościć, przyspieszyć, dać organom ścigania realne instrumenty pozwalające na ściganie przestępców, na ściganie osób, które są podejrzewane o określone przestępstwa. No po to właśnie wprowadzono europejski nakaz aresztowania. Zresztą sama decyzja kwalifikuje sprawy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania do spraw niecierpiących zwłoki, czyli takich, które powinny być przez sądy rozstrzygane niezwłocznie. Oczywiście zawsze przy poszanowaniu praw, które wynikają z konstytucji czy z karty praw podstawowych. Myślę tu przede wszystkim o dwóch podstawowych, mianowicie prawie do rzetelnego postępowania karnego i prawie do obrony. No ale niemniej jednak ta transpozycja, czyli to wprowadzenie przepisów tej decyzji ramowej do polskiego porządku prawnego, nastąpiło właśnie w taki sposób, że trudno, biorąc pod uwagę sprawę, o której rozmawiamy, powiedzieć, że jest to narzędzie efektywne z punktu widzenia oczywiście interesów polskiego państwa. Z perspektywy osoby ściganej czy osoby podejrzewanej można powiedzieć, że ma dalej idące prawa, po których zdecydował polski ustawodawca, czyli Sejm, Senat, a następnie podpisał to prezydent. To te przepisy zostały wprowadzone dawno temu, wtedy kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, dlatego że mieliśmy obowiązek zastosować się oczywiście do tej decyzji ramowej, ponieważ jest to źródło prawa unijnego, czyli jeden z wielu aktów, które należało transponować, czyli wprowadzić do obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Ale w ogóle ta sprawa, jeżeli pani mnie pyta o tą kwestię dotyczącą rozstrzygnięcia samego wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jest też ciekawa z takiej perspektywy, że polski wymiar sprawiedliwości tam dostarcza przykłady takich sytuacji i takiego rozstrzygania spraw, gdzie jednego dnia dochodzi do wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania przez sąd rejonowy i tego samego dnia wpływa wniosek do sądu okręgowego o rozstrzygnięcie w przedmiocie wydania europejskiego nakazu aresztowania i w tym samym dniu sąd okręgowy jest w stanie wydać europejski nakaz aresztowania. I to, proszę sobie wyobrazić, wydarzyło się w Polsce. Pewnie państwo pamiętacie taką tragiczną sprawę, która łączyła się z wypadkiem drogowym pod Piotrkowem Trybunalskim. Sprawca następnie został ujęty ostatecznie w Dubaju, sprowadzony do Polski. To była bardzo głośna sprawa i dokładnie w tej sprawie, wtedy to był rok 2023, to był wrzesień, prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości był pan Zbigniew Ziobro. Jeżeli dobrze pamiętam, 28 września przedstawiono zarzuty, 29 sąd rejonowy zastosował tymczasowy areszt i tego samego dnia sąd okręgowy wydał europejski nakaz aresztowania.
1: To dlaczego, panie mecenasie, wtedy, kiedy wiadomo było, gdzie znajduje się Zbigniew Ziobro i że jest na terytorium Unii Europejskiej na Węgrzech, nie było tej decyzji o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania?
0: Panie redaktor, myślę, że problem leży w organizacji wymiaru sprawiedliwości i czynnościach procesowych, które były w tej sprawie podejmowane. Z jednej strony zwróćcie państwo uwagę, że w tej sprawie dochodziło do wyłączeń sędziów, co w sposób oczywisty odwlekało rozpoznanie merytoryczne wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Z drugiej strony za każdym razem losowano kolejnego sędziego. Natomiast czy losowanie kolejnego sędziego w przypadku wydania europejskiego nakazu aresztowania jest konieczne? W świetle decyzji ramowej, o której rozmawiamy, nie, bo takich wymogów tam nie ma, aby sędzia był losowany. Jest tu decyzja państwa, w tym wypadku państwa polskiego, że kształtowanie składu sądu następuje w tym trybie, a nie na przykład poprzez przydzielenie sprawy sędziemu dyżurującemu, bo też tacy sędziowie w sprawach karnych w każdym sądzie dyżurują. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jako adwokat codziennie wykonujący zawód, chcę państwu powiedzieć, że bardziej poważna kwestia, jaką jest rozstrzygnięcie o zastosowaniu lub nie tymczasowego aresztowania, jest rozstrzygana przez sędziego dyżurującego. Nie losuje się sędziego do rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania w momencie, kiedy taki wniosek wpływa i sąd ma 24 godziny na podjęcie decyzji w tym przedmiocie. Natomiast w odniesieniu do europejskiego nakazu aresztowania, która to decyzja nie jest moim zdaniem takiej kategorii jak decyzja o pozbawieniu kogoś wolności, bo proszę pamiętać, że europejski nakaz aresztowania jest w pewnym sensie niejako wykonaniem uprzednio wydanego postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, bo europejski nakaz aresztowania umożliwia poszukiwanie i zatrzymanie osoby podejrzewanej czy podejrzanej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. I w tym drugim wypadku, czyli przy wydawaniu europejskiego nakazu aresztowania, dochodzi do losowania sędziego. I myślę, że tutaj

problem polega trochę na organizacji wymiaru sprawiedliwości, plus to, co powiedziałem na początku, wnioski o wyłączenie sędziów, czy też wyłączanie się sędziów z urzędu. No i w ten sposób ta sprawa, czy podobne sprawy, jeżeli trafiają do sądów, a dochodzi do tożsamych czynności, o których rozmawiamy, siłą rzeczy rozpoznawane są w dłuższym okresie.

0: oczekiwanych na terytorium Unii Europejskiej, no taka organizacja wymiaru sprawiedliwości na pewno celów tej decyzji ramowej nie realizuje. I mamy do czynienia no, z takim, a nie innym oglądem tejże sytuacji.
1: Prokuratura nie wyklucza, że ponownie złoży wniosek do sądu o jednak wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Gdzie musiałby się Zbigniew Ziobro znaleźć, żeby ten europejski nakaz mógł zostać zrealizowany? Czy to jest terytorium kraju, który znajduje się w Unii Europejskiej, w strefie Schengen, a może gdzie działa Europol?
0: Panie redaktor, to jest Unia Europejska, tak naprawdę strefa Schengen. To jest ten obszar, gdzie europejski nakaz aresztowania powinien być bezzwłocznie i bezwarunkowo wykonany przez każde państwo członkowskie. I znów wrócę do tej decyzji ramowej. Tak dokładnie, literalnie stanowi owa decyzja ramowa, bo to też ta bezwarunkowość i niezwłoczność uzupełnia cele, dla których wprowadzono w ogóle europejski nakaz aresztowania. Strefa Schengen, Unia Europejska, odpowiadając na pani pytanie, to jest to miejsce, które w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że osoba poszukiwana przebywa, stanowi jedną z przesłanek do wydania europejskiego nakazu aresztowania, aktualną z punktu widzenia polskiego kodeksu postępowania karnego i to, co powiedziałem na początku naszej rozmowy, niewymaganą w decyzji ramowej z 2002 roku, która w ogóle ustanowiła i wprowadziła w państwach członkowskich europejski nakaz aresztowania.
1: Gdybyśmy mieli porównać sprawę Zbigniewa Ziobry i sprawę Marcina Romanowskiego w tym aspekcie europejskiego nakazu aresztowania, to co te dwie sprawy łączy, a co je różni?
0: Proszę pamiętać, że w przypadku pana Marcina Romanowskiego decyzja o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania zapadała wtedy, kiedy uprawdopodobniono, że jest to podejrzenie, czy też po prostu było podejrzenie, że pan Romanowski przebywa na terytorium Unii Europejskiej, więc ta przesłanka była aktywna, ona występowała, dlatego sąd ten wniosek uwzględnił przy oczywiście spełnieniu pozostałych przesłanek wskazanych w przepisach. W dniu wczorajszym, jak decyzję podejmował sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, ta przesłanka w odniesieniu do pana Zbigniewa Ziobry no nie została spełniona, bo to wynika z komunikatu rzecznika prasowego Sądu Okręgowego. I to jest zasadnicza różnica. Decyduje tak naprawdę moment podjęcia decyzji. Nie sam moment złożenia wniosku, tylko moment podjęcia decyzji. Jeżeli te przesłanki są spełnione, to sąd wniosek uwzględnia. Jeżeli nie są spełnione, to wniosku nie uwzględnia. I to, co trzeba podkreślić, to jest jedna z niewielu decyzji procesowych, które nie podlegają kontroli przez sąd wyższej instancji. Czyli innymi słowy, nie można ich zaskarżyć, nie można złożyć zażalenia, bo takie są przepisy.
1: Panie mecenasie, teraz porozmawiajmy chwilę o tym, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, bo tam kolejne podejście do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ważny apel byłych prezesów TK do prezydenta Karola Nawrockiego. Czy ten apel pana zdaniem przejdzie bez echa, czy jednak będą jakieś konsekwencje tego, co dzieje się i tego, co piszą, co mówią byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego do pana prezydenta?
0: Redaktor, chciałbym i życzyłbym tego przede wszystkim całemu społeczeństwu, bo Trybunał Konstytucyjny jest organem, który działa w interesie całego społeczeństwa, w interesie obywateli, aby ten apel nie przeszedł bez echa. To jest ważny apel, ważny głos, natomiast ubolewam, że pan prezydent nie odniósł się do tego apelu. Przez szacunek dla dorobku osób, które podpisały ten apel, pan prezydent, niezależnie od tego, czy podziela i jak ocenia osoby, które podpisały się pod tym apelem, powinien tak naprawdę odnieść się do tego apelu. Im szybciej Trybunał Konstytucyjny zacznie działać w pełnym konstytucyjnym 15-osobowym składzie, tym lepiej z punktu widzenia ochrony interesów obywateli, czyli ochrony praw i wolności zapisanych w Konstytucji. Proszę pamiętać o tym, że prawidłowy wybór dokonany przez Sejm powinien skutkować tym, że osoby wybrane powinny niezwłocznie w momencie, kiedy stanowisko, na które zostały wybrane, zwolni się, aby mogły objąć to stanowisko, aby te osoby zaczęły orzekać. Dlatego, że to jest właśnie w interesie społeczeństwa, w interesie obywateli, w interesie każdego, kto podlega jurysdykcji polskiego państwa, przede wszystkim w perspektywie praw i obowiązków zapisanych w Konstytucji. Im dłużej ta sytuacja trwa, tym dłużej trwa stan, który jest groźny dla obywateli. Ujmę to w ten sposób.

0: Trybunał Konstytucyjny, to wielokrotnie powtarzałem na antenie Polskiego Radia, jest organem, który kontroluje władzę, zwłaszcza w kontekście stanowionego prawa, a wszyscy doskonale wiemy, że stanowione prawo kształtuje naszą sytuację w naszym państwie. I skoro pomyślano w Konstytucji o Trybunale Konstytucyjnym, jako właśnie tym organie, który realizuje swoje cele i zadania określone w Konstytucji, a które są co do zasady skierowane na interes obywateli, to ten organ musi jak najszybciej rozpocząć pracę w sposób absolutnie wolny i niezależny od jakichkolwiek polityków. I to przywracanie Trybunału Konstytucyjnego, które obserwujemy od kilku miesięcy, jest procesem, który na końcu ma przede wszystkim interes obywatela.
1: Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rosyjski samolot obserwacyjny przechwycony nad Morzem Bałtyckim Ju-20 pojawił się niebezpiecznie blisko polskiego terytorium, przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
0: Samolot pojawił się 30 km od Ustki. Według relacji szefa MON miał szpiegować polskie systemy obrony powietrznej. 54-letni mieszkaniec Bielska-Białej usłyszał zarzut publicznego znieważenia trzech obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Chodzi o sobotni incydent w autobusie MZK w Bielsku-Białej, mówi prokurator Łukasz Witkowski.
2: Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się i zakazem kontaktowania się do osób pokrzywdzonych.
0: Ataki na osoby z Ukrainy w najbliższych miesiącach mogą się nasilać, mówi w rozmowie z Polskim Radiem ekspertka ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dr Anna Tatar.
3: Ja bym tu w pierwszej kolejności obwiniała polityków, którzy dla swoich profitów politycznych od już nie tygodni czy miesięcy, tylko od kilku lat stosują propagandę antyukraińską, przypisuje im rzeczy, których nie popełnili. I tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
0: Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar podziękował między innymi polskim władzom i służbom za reakcję za znieważenie ukraińskich nastolatek w Bielsku-Białej. Podkreślił, że nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka. A Prawo i Sprawiedliwość dystansuje się od słów Przemysława Czarnka. Polityk mówił o wstrzymaniu finansowania zbrojeń dla Ukrainy oraz odbudowy tego kraju do czasu, aż, cytuję, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Jarosław Kaczyński zapowiada, że kierownictwo partii zajmie się tą wypowiedzią, a premier Donald Tusk wypowiedź Przemysława Czarnka nazwał idiotyczną. Niemcy odnotowują informację podaną przez Donalda Tuska o jesiennych manewrach koalicji chętnych w Polsce. W ćwiczeniach mają wziąć udział wojska francuskie i brytyjskie. Niemcy nie zostali wymienieni, ale podkreślają, że są liderem innego porozumienia.
4: Niemcy z 9

0: ma innymi państwami, w tym z Ukrainą, zobowiązały się w memorandum do budowy wspólnych sił odpierających rosyjskie ataki rakietami balistycznymi. Sercem projektu jest pocisk przechwytujący opracowany przez startup w Kijowie, Firepoint. Zaangażowanie Niemiec już jest nie tylko deklaratywne. Dwa inne ważne ustalenia z niemieckimi firmami zostały podpisane wcześniej, również w Paryżu. W czerwcu na targach przemysłu obronnego niemiecki producent czujników Hensoldt zobowiązał się, że wniesie do projektu swój mobilny radar o wysokiej wydajności. TRML-4D to system zdolny do jednoczesnego wykrywania i śledzenia do 1500 celów powietrznych w zasięgu do 250 km. Już w kwietniu Firepoint podpisał umowę o partnerstwie technologicznym z koncernem zbrojeniowym Diehl Defence. Niemiecka firma dostarcza głowicę naprowadzającą na podczerwień, nazywaną termoczułym okiem pocisku, bo namierza ciepło emitowane przez silniki lecącej wrogiej rakiety. Niemcy liczą, że do tego projektu dołączą kolejne państwa. Rozważa to m.in. Polska. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Tymczasem z koalicji chętnych wycofuje się Bułgaria. Decyzję ogłosił premier tego kraju. Dolny Śląsk najbardziej dotknięty skutkami nawałnic, które przechodzą przez południową Polskę. W Jeleniej Górze woda zalała 4 oddziały szpitala. W mieście zawalił się też fragment dachu jednej z hal magazynowych i ucierpiał pasaż w galerii handlowej. Z obiektu ewakuowano klientów i pracowników. W wielu punktach Jeleniej Góry kanalizacja nie była w stanie odebrać wody. W ciągu godziny spadło tam 55 litrów deszczu na metr kwadratowy. Hiszpania pokonała Francję 2-0 i zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata.
2: Reprezentacja Hiszpanii jako pierwsza zameldowała się w finale Mistrzostw Świata. Oyarzabal w 22 minucie wykorzystał rzut karny za faul na Laminie Yamalu i było 1-0. Hiszpanie grali z ogromną dyscypliną taktyczną w obronie. Francuzi nie umieli uwolnić potencjału ofensywnego. W drugiej połowie wydawało się, że rzucą się na kadrę La Furia Rocha, ale nic bardziej mylnego. To drużyna Hiszpanii wciąż prowadziła grę i w 58 minucie kapitalna akcja. Porro zagrał do Olmo, Olmo upadając odegrał do Porro, a ten z ostrego kąta trafił na 2-0. Nie pomogły Francuzom zmiany, nie pomogły już desperackie ataki w końcówce. To Hiszpania wygrała 2-0 i melduje się w niedzielnym finale Mistrzostw Świata.
1: Dziś w drugim półfinałowym spotkaniu Anglia zagra z Argentyną. Początek tego meczu o 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Do godziny 6 rano obowiązują ostrzeżenia dla południa i centrum kraju przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy i południowym wschodzie w nocy mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień temperatura od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Noc. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
4: Profesor Danuta Plecka, politolożka, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, pani profesor.
5: Dzień dobry.
4: Chciałabym zacząć naszą rozmowę od tego, co dosłownie kilka chwil temu powiedział premier Donald Tusk a propos rozliczeń. Nie wiem, czy pani się spodziewała takich słów i takiej deklaracji pana premiera. Za chwilę się do niej odniesiemy. Przypomnijmy, co powiedział.
6: Minister Żołek jest naprawdę zdeterminowany, znacie go. Znaczy, to jest też w jakimś sensie ofiarą, podobnie zresztą jak jego poprzednik, minister Bodnar, tego, że nie jesteśmy w związku z prezydentami Dudą i Nawrockim, nie jesteśmy w stanie realnie przebudować prokuratury. I to tak, ja wiem, że tak jest. Te kluczowe zmiany w prokuraturze wymagałyby tak czy inaczej zgody prezydenta, zgodnie z ustawą pisowską, moim zdaniem niekonstytucyjną, ale tak sobie wymyślili i ta ustawa jest, dzisiaj obowiązuje. Więc czasami tak, mam wrażenie, że minister Żółek ma dużo więcej ochoty niż możliwości i ma trochę skrępowane ręce. Taka jest prawda. Przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni. Wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia, nie przewidziałem, że to będzie tak trudne w związku z sytuacją między innymi w prokuraturze.
4: powinienem

0: Mieć więcej wyobraźni, kiedy proponowałem czy obiecywałem szybkie rozliczenia. Cóż to, pani profesor, za deklaracja, właściwie przeprosiny?
1: No to są przeprosiny za, jak to w koalicji jest takie powiedzenie, dowieziemy albo nie dowieziemy, za właśnie niedowożone obietnice. Nie sądzę, że pan premier nie wiedział o zabetonowaniu ustawowym takim... O zabetonowaniu prokuratury ustawą, która została stworzona w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości. No i chyba powinniśmy jako obywatele się cieszyć, że wreszcie to zauważył.
0: W porę czy za późno?
1: Zdecydowanie za późno, dlatego że ta komunikacja polityczna ze społeczeństwem, którą próbuje jak gdyby selfować koalicja rządząca, ona nie trafia do opinii publicznej, ona jest cały czas kulawa. No, trzeba zauważyć, że koalicja rządząca i koalicja obywatelska jako największe ugrupowanie w tej koalicji ma duży problem z komunikowaniem społeczeństwu pewnych decyzji. Ja mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że jest reaktywna w komunikowaniu i reaguje dopiero na pewne sytuacje kryzysowe. Obawiam się też, że znaczna część opinii publicznej już zapomniała, o co chodzi w tej sprawie związanej z Ziobrą i Romanowskim i wiedzą tylko tyle, albo orientują się tylko na tyle, że panowie dość skutecznie unikają spotkania z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.
0: No tak, bo Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Kto wie, czy to nie utrudni ścigania byłego ministra, który ma 26 zarzutów postawionych przez prokuraturę. Pan minister Waldemar Żurek zapowiada, że sąd, że po tym jak pozna uzasadnienie postanowienia sądu, rozważy ponowne złożenie wniosku. No tylko, że pan minister Ziobro będzie mógł teraz właściwie swobodnie przyjeżdżać do Europy z takim transparentem prawdopodobnie, bo co mi zrobicie?
1: Oczywiście, że tak. No, spójrzmy na to szerzej. Zbigniew Ziobro w mojej ocenie jest politykiem skończonym, dlatego że jest postacią niewygodną również dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast z perspektywy takiej rodzinnej, z perspektywy, nie wiem, gry na emocjach, jeżeli chodzi o opinię publiczną, no zdecydowanie wygrywa to starcie z koalicją rządzącą i skutecznie unika odpowiedzialności za swoje działania, kiedy był ministrem sprawiedliwości.
0: No tak, tu się z panią profesor zgodzę, że już właściwie nieważne, o co chodzi. Ważne o to, kto to starcie wygrywa, kto jest z przodu. Na razie jest to Zbigniew Ziobro, który pokazuje brak sprawczości, nawet jeżeli sąd miał wszelkie podstawy do tego, żeby taką decyzję wydać, to będziemy się poruszać w sferze emocji i łatwo w takiej atmosferze wskazać, kto wygrywa, kto przegrywa, a o to chodzi.
1: No tak, tym bardziej, że jest ta narracja, która jest elfowana przez koalicję rządzącą, mówi o tym, że sądy są niezależne, niezawisłe. I to właśnie to, co pada często z ust polityków tej części sceny politycznej, to podkreślanie, że my nie upolityczniamy sądów. Czyli co? Ziobro ma rację, tak? Bo nawet sądy przychylają się do tego, żeby negować działania wymiaru sprawiedliwości, znaczy ministra sprawiedliwości, bo nie wymiaru sprawiedliwości, ale ministra sprawiedliwości. I to jest ta narracja, którą na pewno Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta w trakcie prekampanii i kampanii wyborczej, a przeciętny obywatel już nie będzie pamiętał o tych milionach złotych wyprowadzonych z Funduszu Sprawiedliwości, który służył politykom, a nie służył obywatelom.
0: I nie będziemy pamiętać, co ma na swoim koncie sędzia Piebiak. Będziemy, nie wiem, bombardowani argumentami, że Sąd Najwyższy nie zgodził się na uchylenie mu sędziowskiego immunitetu. I tak to będzie rozgrywane. Pani profesor, a może jest sens w tym, że trzeba dokonać resetu i przestać wskazywać sędziów i dzielić ich na neo, paleo i innych, jak mawia pan prezydent. Za tym jest też, tylko dodam, nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
1: Oczywiście wymiar sprawiedliwości został bardzo skutecznie

0: zabetonowany przez poprzednią władzę i co do tego chyba nie mamy wątpliwości. Z takiego punktu widzenia praktycznego, takiego z perspektywy obywatela, no, to czego my oczekujemy od sądów to skuteczności, sprawczości, załatwiania naszych spraw w miarę szybko. No niestety to te spory polityczne wokół sędziów nie służą temu, bo się okazuje, że jeżeli ktoś jest neosędzią, to wówczas ten wyrok może być podważony chociażby w sądach europejskich i tak dalej. No i cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, ale proszę zwrócić uwagę, że też nie ma woli politycznej, żeby to uporządkować najkorzystniej dla obywateli. Wokół sądownictwa, wokół wymiaru sprawiedliwości szeroko pojętego toczą się cały czas spory polityczne i nie ma woli porozumienia z żadnej ze stron.
1: No tak, chociaż kilka dni temu rozmawiałam z przedstawicielką środowiska prawniczego na temat zmian proponowanych w nowej ustawie, zmian w sądownictwie, które miałyby mnie, pani i każdemu z nas ułatwić dostęp do systemu. One nie były polityczne, polegały na, nie wiem, wprowadzeniu cyfryzacji tam, gdzie można, na zmianach dotyczących samych biegłych, na przykład i kompetencji niektórych organów sądów. No i pozostaje tylko decyzja pana prezydenta, który powie tak albo nie. Ja pozwolę sobie na opinię, że powie nie, bo postawił sobie taki cel, żeby utrudniać życie rządowi tak, czy funkcjonowanie rządowi tak bardzo, jak to się tylko da. Więc oprócz tych bardzo upolitycznionych spraw zaczynają się dziać też te, które mają służyć nam wszystkim. No jestem ciekawa bardzo decyzji pana prezydenta, ale też jesteśmy w sytuacji, pani profesor, w której po tym jak Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła, że ponad 94% publicznych pieniędzy wydanych przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej zostało obarczone nieprawidłowościami, to jest prawie 40 milionów złotych, między innymi na fortepian Paderewskiego, który do niego nie należał. Czy pani słyszała, pani profesor, żeby na kimś to zrobiło jakieś wrażenie?
0: Nie, dlatego że my żyjemy w takiej demokracji aferalnej, może w ten sposób, a poza tym, jak wskazują badania prowadzone w wymiarze ponadkrajowym, czyli w wymiarze międzynarodowym, 40 milionów to jest dla przeciętnego obywatela kwota abstrakcyjna. Proszę zwrócić uwagę, cofnę się do innej afery jeszcze za czasów ministra Czarnka, tak, który ta afera została ochrzczona mianem Billi Plus. Ta afera też na nikim nie robiła wrażenia, dlatego że tam padały kwoty abstrakcyjne dla przeciętnego człowieka. A poza tym to jest
1: i te wydatki
0: kwestia.
1: Były takie dalekie od nas, prawda? Bo
0: bardzo
1: nie do końca
0: od nas.
1: Potrafiliśmy sobie wyobrazić te wille i pieniądze, które przepływały no, w nie do końca zgodnym z prawem trybie. No tylko, pani profesor, wracając też jakby w związku z tym, co się dzieje wokół ministra Ziobry. No, słyszymy o aferze Villa Plus, mijają lata i nie mamy do czynienia z aferą według organów ścigania. No, nic się nie dzieje, a przynajmniej nie słyszymy. No to skąd mamy tkwić w przekonaniu, że to afera?
0: Oczywiście, no to jest narracja, która się przebija do opinii publicznej bardzo szeroko, którą część polityków chętnie przekazuje, podejmując wyzwanie, że się tak wyrażę. Ale tak jak powiedziałam, od jakiegoś dłuższego czasu afera goni aferę i ta demokracja, w której my funkcjonujemy, już jest demokracją tak zwaną aferalną, a z drugiej strony te afery dotyczą kwot, jeżeli mówimy o pieniądzach, które są abstrakcyjne dla przeciętnego obywatela i dzieją się w znacznym oddaleniu od nas, bo jeżeli ktoś mieszka w małej miejscowości na wsi, to metropolia Warszawa jest tak daleko, że być może nawet mniej nigdy nie był nawet z wycieczką szkolną.
1: No tak, proszę.
0: To wszystko składa się właśnie na taki obraz uruchamiania emocji negatywnych, ale to jest wypuszczanie bardzo często ginu z butelki. Jedna władza zniszczyła status zawodu nauczyciela, a teraz mamy do czynienia z zniszczeniem lekarzy różnymi narracjami. Ale proszę zwrócić uwagę, że być może wywoływanie do tablicy znowu afery związanej z Prawem i Sprawiedliwością jest formą przykrycia tej afery, z którą mamy do czynienia w Szpitalu Południowym, I

0: tych niedociągnięć, które są po stronie Koalicji Obywatelskiej. Więc przestało to na nas robić wrażenie takie, jak w 2014 zrobiła chociażby ta słynna afera ośmiorniczkowa.
1: No tak, i zawsze,
0: do tego przyzwyczaili.
1: Jasne. I zawsze będzie robiło na nas większe wrażenie zamieszanie w przychodni w Piasecznie, bo to są kolejne informacje Wirtualnej Polski, tak, o tym, że lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej na przykład dzwonili bezpośrednio do kierownictwa, do rejestracji w ostateczności. To, że wysyłali prośby o recepty mailem, to jest normalna praktyka w przychodniach, dostępna każdemu, nie tylko politykom Koalicji Obywatelskiej. Tak się tylko odniosę, bo mam takie doświadczenie. Można, każdy z nas, ja, pani, każdy pacjent może wykonać taki ruch, więc tutaj powiedziałabym, nic złego się nie dzieje. No ale jest to przychodnia założona przez samorządowców i tak im się trochę wydawało, że mogą więcej. Zawsze to będzie robiło na nas większe wrażenie niż Villa Plus i inne.
0: Oczywiście, że tak. Natomiast tutaj trzeba wyraźnie postawić granicę, bo wylejemy dziecko z kąpielą. Zawody okołomedyczne, które wchodzą w skład tego, co szumnie nazywamy ochroną zdrowia, kiedyś służbą zdrowia, to są zawody wysokiej wrażliwości społecznej. Proszę zobaczyć, że od jakiegoś czasu dopiero nie słyszymy doniesień medialnych o hurtowym wyjeździe absolwentów kierunków lekarskich za granicę i poszukiwaniu tam szczęścia i dobrobytu. To po pierwsze. Po drugie, jest to środowisko, które w tej chwili próbuje się, no powiem brzydko, obrócić wszystkich stron, a mamy tam do czynienia, no ja nie chcę używać słowa margines, ale z mniejszością tych, którzy naruszyli prawo i powinni za to być pociągnięci do odpowiedzialności. Rzesza lekarzy, pielęgniarek, laborantów, ratowników medycznych i tak dalej, faktycznie służy polskiemu społeczeństwu. I wokół opieki medycznej jeszcze nie udało się wygrać żadnemu państwu taką stworzeniem takich zasad, i to nie tylko dotyczy Polski, to dotyczy również Europy, takich zasad, które byłyby na tyle hermetyczne i stabilne, żeby każdy czuł się zadowolony z ochrony zdrowia w danym państwie. Nie jestem w stanie sobie takiej sytuacji przypomnieć. Te działania, które w tej chwili podejmuje koalicja rządząca w stosunku do lekarzy, bo nawet nie projekty, tylko jakieś takie emocjonalne oświadczenia, tak bym to określiła, nie służą nam jako pacjentom, na pewno nie służą środowisku medycznemu, nie unormują tego rynku publicznego, natomiast wyraźnie jeszcze bardziej sprywatyzują ochronę zdrowia w Polsce.
1: Choć znowu powołam się na rozmowę z ekspertką z portalu Co w Zdrowiu. Pani redaktor, omawiałyśmy poszczególne elementy projektu pani minister Sobierańskiej-Grendy i ona twierdziła, że większość z tych rozwiązań ma ręce i nogi, że tak powiem kolokwialnie, potocznie. Czym innym jest narracja pani profesor i ciskanie gromów w lekarzy w znacznej większości Bogu ducha winnych, oddanych swojej pracy, z poczuciem misji i odpowiedzialności, a czym innym są te rozwiązania i pojedyncze przypadki ludzi, którzy jak czują, że mogą, to wykorzystują sytuację.
0: Oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę na to, ja nie wiem, czy mogę się powołać na portal. Mogę się powołać na portal internetowy, prawda?
1: Proszę bardzo.
0: Onet.pl obliczył, korzystając z danych Ministerstwa Zdrowia, ilu w Polsce jest lekarzy, którzy zarabiają powyżej 1 000 000 złotych rocznie. Podkreślam rocznie. I tych lekarzy w Polsce jest 625 albo 645. Mówimy o takiej liczbie w tej grupie zawodowej, która zarabia bardzo, bardzo duże pieniądze. Najszersza grupa zawodowa, tych, którzy są i na kontraktach, i na umowie o pracę, zarabia pomiędzy 30 a 40 tysiącami złotych. Brutto oczywiście, bo ja mówię o kwotach brutto, tak? Czyli trzeba odprowadzić od tego podatki, ZUS-y i tak dalej, i tak dalej. Miesięcznie, tak? 30-40 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz proszę zwrócić uwagę, że ta narracja, ona się nie przebija do opinii publicznej. Przebija się do opinii publicznej selfowanie takiej narracji, gdy lekarze mówią o tym, że jeżeli zarabiają te 30-40 tysięcy złotych miesięcznie, to nie pracują 4 godziny dziennie, pracują około pomiędzy

0: 8, a 10 godzinami dziennie. Przyjmując więcej pacjentów, czyli tworząc nam tą otwartą opiekę zdrowotną, tą ochronę zdrowia, tak?
1: Jasne, albo wykonując więcej zabiegów, bo...
0: Procedur. Tak, a my słyszymy od polityków, że jeżeli zostaną ograniczone zarobki lekarzy, to zwiększy się dostępność do procedur. No bzdura kompletna. Populizm czystej maści.
1: Pani profesor, wspomniana przeze mnie ekspertka, redaktorka Co w Zdrowiu, mówiła, że te 240 zł za godzinę nie przejdzie, że to jest wstępna propozycja, będą rozmowy, że to nie przejdzie. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to pójdzie, podobnie jak już na koniec może zdążymy. Po tym, co się wydarzyło w autobusie z dziewczynką z Ukrainy, myślę sobie, czy któryś z tych polityków, którzy tak szczują, miał jakąś refleksję. Skądinąd dziewczynka poradziła sobie znakomicie. Ale nie to powinno być, nie na tym dziecko powinno się skupiać w swoim życiu, żeby sobie radzić z agresorem.
0: Pani redaktor, słusznie pani użyła słowa szczują, bo to ta cała nasza rozmowa dotycząca lekarzy, czy nauczycieli, czy kogokolwiek, to też jest szczucie na grupę tutaj zawodową. Natomiast w przypadku Ukraińców dżin został wypuszczony z butelki i niestety to jest dżin, który będzie się rozprzestrzeniał w sferze społecznej, w sferze publicznej. I podgrzewanie takiej atmosfery negatywnych emocji w stosunku do Ukraińców, którzy żyją w Polsce, niekoniecznie z własnej woli, co chcę podkreślić, tylko dlatego, że uciekli przed pożogą wojenną, jest po prostu niebywałym zagrożeniem dla stabilności społecznej i bardzo nieodpowiedzialnym działaniem polityków, którzy chcą albo utrzymać władzę, albo zdobyć władzę dla samej władzy.
1: I normalny człowiek na widok tej sytuacji powinien się zastanowić, co robi. Kto wie, czy nie wystraszyć konsekwencji swojego działania. Ale czy polityk ten, czy inny jest normalnym człowiekiem w tej sytuacji?
0: No, pozostawmy to jako pytanie retoryczne.
1: Dziękuję pani bardzo za rozmowę, pani profesor. Profesor Danuta Plecka z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Co oznacza, że decyzja sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry, a raczej w sprawie Ena, jest niezaskarżalna?
3: No to, że jest decyzją prawomocną i to jest... twierdzenie, które jest oczywiście słuszne. Natomiast jest kwestia interpretacji przepisu, który służy blokowaniu, betonowaniu w ogóle działalności prokuratury i polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dlatego, że argumentacja ministra Żurka jest trafna. No nie może być tak, że ENA nie może być wydane w sposób warunkowy, to znaczy, że gdyby był na terenie Unii Europejskiej, to ten nakaz aresztowania działa. To jest zupełnie logiczne, że jeżeli jest w Stanach Zjednoczonych, to ENA nie działa, bo dotyczy tylko krajów członków Unii Europejskiej. Ale to jest kwestia właśnie interpretacji. Uważam tutaj, że są argumenty za tym, żeby tak interpretować ten przepis i że prokurator generalny ma tutaj rację. Cała polityka PiS-u szła w tym kierunku, ażeby zabetonować niekaralność osób, które no, mają bardzo poważne grzechy z okresu ich władzy i możliwości rozwalania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
1: Michał Fabisiak, panie profesorze, przypomniał, że Zbigniew Ziobro leczy się na przykład w Belgii. Przecież on ma tam swoje miejsce zamieszkania. Nie wiem, czy jeszcze jego dzieci chodzą tam do szkoły, czy może sytuacja się zmieniła. Przecież wszystko wskazuje na to, że miałby argumenty, żeby do strefy Schengen przylecieć.
3: No ja właśnie też idę w tym kierunku, to znaczy przecież wiemy wszyscy, że mieszkał tam, nie wiem nic o jaka jest sytuacja.

0: jego rodziny, ale mieszkał tam, leczy się tam. Wobec tego można traktować, że pobyt w Stanach Zjednoczonych jest pobytem jakimś czasowym, przejściowym. W związku z tym trudno też mówić, że on nie jest związany z terenem państw należących do Unii Europejskiej.
1: I wyobrażam sobie, panie profesorze, sytuację, w której prokuratura na przykład dostaje informację, że pan Zbigniew Ziobro jest w Europie albo się wybiera do strefy Schengen, zwraca się do sądu ONA, a sąd decyduje, że posiedzenie odbędzie się 3 września.
0: No właśnie.
1: Albo 11 listopada.
0: No, tak,
1: no nie, bo to dzień wolny od pracy.
0: Tak nie może prawo funkcjonować. Tak nie może funkcjonować prawo. Tutaj ja uważam, że są merytoryczne argumenty, żeby uznać, że ENA powinno być tutaj stosowane.
1: To jeszcze chcę pana profesora zapytać, na jakiej podstawie sąd wydał taką decyzję? Wszystko jest zgodnie z przepisami?
0: Na podstawie takiej literalnej interpretacji przepisu kodeksu postępowania karnego, ale no, tutaj też trzeba taką wykładnię celowościową wyrazić. No, nie może być ten instrument ścigania osób, które uchylają się od wymiaru sprawiedliwości w Polsce, interpretować w tak zawężający sposób, który no, uniemożliwia realizacji woli ustawodawcy. No niestety ten ustawodawca wtedy tą wolę miał zupełnie w innym kierunku ustawioną, ale interpretacja tego przepisu właśnie w sposób celowościowy jest możliwa.
1: Co może zrobić minister Żurek, panie profesorze? Dlatego zapytałam o znaczenie określenia niezaskarżalne, bo czy to oznacza, że trzeba zupełnie inaczej sformułować ten wniosek?
0: Tak, z innym uzasadnieniem. To tutaj może radził, prawda, prokuratorowi generalnemu, z innym uzasadnieniem właśnie wskazującym na to, że interpretacja przyjęta przez sąd wydający, który wydawał to postanowienie, nie jest interpretacją jedyną, że można, prawda, przyjąć taką interpretację właśnie celowościową, to znaczy powiedzieć, że ENA musi być wydana na wypadek, gdy dana osoba znajdzie się na terenie państw Unii Europejskiej.
1: Pozwolę sobie na delikatną ironię. Może tam trzeba dopisać, że pan minister Żurek leczy się w Belgii, ewentualnie może...
0: No chociażby tego typu argumenty trzeba by tutaj podnieść. No.
1: Minister Ziobro, przepraszam, jasne. Panie profesorze, czyli rozumiem, że cel ten sam, czyli ponowny wniosek o wydanie ENA, tylko z innym uzasadnieniem.
0: Tak.
1: Czy pan premier dziś rano pozwolił sobie na dość gorzką refleksję, że może za wcześnie obiecał szybkie rozliczenia, że może był optymistą w tej sprawie? Zgadza się pan profesor z tym, że ta obietnica rozliczeń przyszła za szybko, poszła za łatwo?
0: Ta obietnica była absolutnie uzasadniona, no bo są merytoryczne podstawy do tego, żeby jednak te osoby, które zepsuły ustrój państwa, no ponosiły odpowiedzialność za to. I w związku z tym te utrudnienia, proszę zobaczyć, jak to się wszystko łączy. Rozbity jest Trybunał Konstytucyjny. Wobec tego nie ma instrumentu do kontroli ustawodawstwa, które było tworzone przez PiS. I my mamy taką sytuację podobną do tego, jak była w 1989 roku, gdzie cała transformacja była oparta na ustawodawstwie PRL-owskim. Ale dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu można było wyczyszczać porządek prawny, prawda, i dawać możliwości prowadzenia reformy ustrojowej, jaka miała wtedy miejsce. Tutaj PiS był przewidywał, że może utracić władzę. I w związku z tym, szczególnie ustawą z lipca 2023 roku, zablokował działalność prokuratury. Prawda, to, że prokurator generalny nie może usunąć swoich zastępców bez zgody prezydenta. No to jest absolutny nonsens, żeby szef danej instytucji nie mógł usunąć przeszkadzających.

0: mu zastępców prokuratora generalnego. No to jest rozwiązanie, które no, stoi zupełnie na głowie. Ale to jest obowiązujące prawo. Prawda? Obowiązujące prawo, które zostało celowo wydane, żeby nie umożliwić prowadzenie reformy wymiaru sprawiedliwości.
1: Ale są też, panie profesorze, sprawy bliższe ludziom, na przykład sędzia Iwaniec. Zatrzymane prawdopodobnie, wiele na to wskazuje, pod wpływem alkoholu, zadzwonili na policję jego sąsiedzi i do dziś jego immunitet sędziowski jest niezagrożony. Na przykład pani prokurator, która prowadziła sprawę syna Jacka Kurskiego i umarzała postępowania, które teraz zresztą zostało wznowione.
0: Mówimy
1: też czeka na decyzję.
0: Mówimy o tym samym, dlatego że są znów prowadzone właśnie takie blokady. Dlatego nie można pociągać do odpowiedzialności sędziego, który popełnił przestępstwo, bo to jest prowadzenie stanowczości jest przestępstwem, ale o to jest podejrzany. Nie można prowadzić, bo jest immunitet sędziowski, który może usunąć nieprawidłowo, niekonstytucyjnie utworzona izba w Sądzie Najwyższym, która jest kompetentna do usunięcia takiego immunitetu. I to nie tylko jest sprawa tego sędziego, nie tej prokurator, to jest kilka spraw, które nie mogą zostać załatwione, to znaczy wymaga usunięcia immunitetu, odwołania immunitetu, bo organ, który do tego jest uprawniony, jest objęty, prawda, no, żyję tego, nie lubię tego określenia, ale neosędziami, którzy no, blokują, prawda, uniemożliwiają usunięcie immunitetu, a bez tego prokuratura i sądy mają związane ręce.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o Trybunale Konstytucyjnym, który miał stać na straży porządku i bezpieczeństwa prawnego w naszym kraju. A tymczasem prezes Trybunału Bogdan Święczkowski chce zabronić nowym sędziom udziału w zgromadzeniu sędziów. To zgromadzenie jest zwołane na dzisiaj, między innymi dlatego, że musi przyjąć sprawozdanie pana prezesa za 2025 rok, zaopiniować projekt budżetu Trybunału na 2027 rok. Ma na to czas do końca września. A tymczasem pan Bogdan Święczkowski, a to zmienia miejsce takiego spotkania po to, żeby nie wpuścić tych czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec prezydenta. Jedno takie spotkanie już zerwał. No i co może dalej zrobić? Jak długo prezes Święczkowski może blokować to jedną z najważniejszych instytucji w naszym kraju?
0: No, proszę, znów mówimy o tym samym praktycznie, bo też tutaj mamy blokadę. Pan prezes Święczkowski, już pomijam sprawę wyboru jego na prezesa, bo też tutaj są zastrzeżenia ze strony porządku prawnego, ale zostawmy to. Zgromadzenie ogólne wymaga obecności wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby na tym zgromadzeniu ogólnym byli obecni. Czterech, a dzisiaj pięciu sędziów wybranych przez Sejm, a tylko Sejm wybiera i tylko Sejm uczestniczy w procesie wyboru sędziów Trybunału, prezydent ma przyjąć i to jest tylko, to nie jest żadna kompetencja prezydenta, to jest obowiązek prezydenta przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału. Tutaj nikt nie może kwestionować prawidłowości wyboru, czyli prezydent łamie prawo i pan Święczkowski łamie prawo, nie wpuszczając prawidłowo wybranych sędziów, którzy złożyli zresztą ślubowanie wobec prezydenta. Prezydent był nieobecny fizycznie, ale prezydent otrzymał treść ślubowania, bo zostało złożone w kancelarii prezydenta, ale te osoby złożyły ślubowanie, wypowiadając rotę, składają je wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I uważam, że cała procedura została tutaj spełniona, złożenia ślubowania. I pan Święczkowski nie ma co czekać na to, czy prezydent mu powie, że oni złożyli ślubowanie, czy nie, tylko ma obowiązek wpuszczenia ich do

0: Trybunału Konstytucyjnego i dania im warunku orzekania w Trybunale. Zwołanie, to co dzisiaj zwołuje prezes Święczkowski, jest spotkaniem osób, które obecnie urzędują w Trybunale Konstytucyjnym, spotkanie, które nie ma charakteru zgromadzenia ogólnego, bo nie biorą w nim udział wszyscy wybrani sędziowie Trybunału. I każde orzeczenie dzisiaj, nie można w cudzysłowie należy użyć to słowo orzeczenie, wydane przez osoby dzisiaj siedzące w Trybunale, nie jest pozbawione podstaw prawnych, jest bezprawne, dlatego że skład tego zespołu orzekającego nie został ustalony w oparciu o wszystkich wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie mamy Trybunału Konstytucyjnego obecnie, dopóki te osoby nie będą mogły orzekać w Trybunale.
1: Co więcej, panie profesorze, na ślubowanie czeka profesor Sławomir Patyra, nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie.
0: Tak.
1: Niezwłocznie po tym, jak sędzia Zielonacki zakończył swoją pracę w Trybunale Konstytucyjnym, więc tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić, przepraszam za słowo. I podobno otoczenie pana prezydenta sprawdza orzeczenia czy decyzje, które pan sędzia Patyra wydawał w ostatnim czasie po to, żeby ewentualnie coś zakwestionować. Ale
0: proszę pani, prezydent nie ma żadnych kompetencji do badania, merytorycznego badania zasadności uchwały Sejmu.
1: Prezydent, ja rozumiem, panie profesorze, tylko dzieje się coś, co prawdopodobnie, znaczy, myślę, że może pan prezydent szuka powodu do tego, żeby nie przyjąć ślubowania od pana
0: ale nie ma
1: sędziego,
0: żadnego,
1: czy to może zrobić, czy nie.
0: Nie może tego zrobić, bo nie ma podstawy prawnej do tego. Prezydent, tak jest artykuł 7 Konstytucji, który mówi, organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa. Prezydent jest też organem władzy publicznej, w związku z tym musi mieć do każdego działania podstawę prawną. Musi mieć też podstawę prawną do zaniechania działania.
1: Ja chcę tylko, tak, panie profesorze, tylko chciałabym przypomnieć naszym słuchaczom sytuację z 24 czerwca. Wtedy doszło do pierwszego spotkania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które miało przyjąć to sprawozdanie i opinię w sprawie projektu budżetu. Wtedy okazało się, że nie tylko dwoje sędziów, którzy przyjęli ślubowanie, czy złożyli ślubowanie wobec prezydenta w Pałacu Prezydenckim, weszło na salę, ale także ta czwórka sędziów, którzy złożyli to ślubowanie w Sejmie. Pan prezes Święczkowski oburzył się, że tych czworo sędziów spotkało się z takim dość serdecznym, powiedziałabym, przyjęciem pozostałych, że rozmawiali ze wszystkimi i taka była dość koncyliacyjna atmosfera. No i opuścił salę razem ze Stanisławem Piotrowiczem i sędzią dublerem Justynem Piskorskim i zerwał wtedy to posiedzenie. Dziś może zrobić to samo. I co dalej?
0: No nie, to jest bezprawne zachowanie pana Święczkowskiego. Muszę pani powiedzieć, że myśmy w czwórkę, to znaczy byli prezes Trybunału Konstytucyjnego. Byliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, siedzieliśmy w tym holu już znanym, prawda, w którym mogą dzisiaj przebywać wybrani prawidłowo sędziowie Trybunału. Byśmy siedzieli z nimi i po tym spędzeniu z nimi pewnego czasu poszliśmy do gabinetu prezesa Trybunału, żeby mu na stojąco, zapraszał nas na kawę, ale żeśmy z tego nie skorzystali, powiedzieliśmy mu, że działa bezprawnie. Wprost po to żeśmy poszli, żeby mu to powiedzieć.
1: Jak zareagował?
0: Zareagował w ten sposób, że się z nami nie zgadza, prawda? Też wyraził się, że bardzo mu żal, bo był moim studentem. No mnie jest żal, że takiego studenta miałem, prawda? Bo to jest wyraźnie niekonstytucyjne, niezgodne z prawem działanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
1: Powtórka programu. A z nami mecenas Kinga Dagmara Siadlak, wiceprezeska Fundacji Aktywna Demokracja, Tour de Konstytucja. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pamięta pani

0: plakaty. Tam był sędzia, który rzekomo ukradł ze sklepu kiełbasę. Miał ukraść jakiś element wiertarki, spodnie, o tym, że sędziowie, tak, mieli wypuścić groźnego pedofila przez błąd proceduralny sądu, o sądach, które, o sędzim, który przez lata nie potrafił skazać sprawców brutalnych przestępstw. To taka kampania Polskiej Fundacji Narodowej, która miała promować nasz kraj za granicą i teraz Maciej Świrski zatrzymany przez CBA.
1: Trudno jest zapomnieć tę kampanię. To była jedna z takich głośniejszych kampanii, która miała modelować myśleniem polskiego społeczeństwa i też wskazać konkretną grupę odpowiedzialną za wszelkie niedociągnięcia i wskazać również grupę, którą później łatwo będzie uciszyć wtedy, kiedy planowano zamach na polskie sądownictwo, na niezawisłość sędziów, na niezależność sądów. I tak na dobrą sprawę nie można jej inaczej ocenić jako faktycznie kampanii, która była realizowana jednak za publiczne pieniądze w celu degradacji państwa. Także tak, ta kampania wymaga cały czas nadal rozliczenia i wymaga tego, żeby pochylić się nad tym, w jaki sposób można komunikować, nawet jeżeli są pewne nieprawidłowości, to w jaki sposób można komunikować to społecznie.
0: To była nagonka?
1: To była ewidentnie nagonka. To była nagonka obliczona na to, żeby później w sposób sprawny usprawiedliwić łamanie konstytucji pod takim płaszczykiem ochrony społeczeństwa polskiego. To
0: no tak,
1: typowy
0: bo jeśli
1: mechanizm
0: sędzia ukradł wiertarkę, to znaczy, że władza ma prawo dokonać zmian na przykład w KRS-ie lub Sądzie Najwyższym.
1: No to jest typowy mechanizm właśnie faszyzacji. Typowy mechanizm,
0: mocne słowo faszyzacji.
1: Tak, to są mechanizmy faszyzacji z tego względu, że one mają na celu spowodować zmianę myślenia społeczeństwa i przede wszystkim przygotować grunt do tego, żeby wprowadzać przepisy, które będą usuwały mechanizmy, które mają na celu zabezpieczyć prawidłowe działanie państwa.
0: I jeszcze zbudować przyzwolenie społeczne dla zmian odbywających się niezgodnie z prawem, bo przypomnę, zmiany w KRS-ie łamały konstytucję.
1: Zdecydowanie tak.
0: Czy żyjemy w kraju demokratycznym, pani mecenas?
1: Żyjemy cały czas jeszcze żyjemy w kraju demokratycznym, w którym są bardzo silnie jeszcze rezonujące mechanizmy erozji demokracji. Czyli przez wiele lat były one stopniowo wprowadzane i niejako betonowane nie tylko i wyłącznie w przepisach prawnych, ale przede wszystkim w sposobie myślenia ludzi i również tych ludzi, którzy wykonują zawody zaufania publicznego. Ten efekt mrożący, ten mechanizm, który powodował, że lojalni byli nagradzani, czy to finansowo, czy to jakimiś spektakularnymi karierami, jednak przemodelował bardzo myślenie społeczne i to jest niewybaczalne i to jest bardzo silnym uderzeniem w demokrację. Mhm. Demokracja jest bardzo kruchym systemem i wymaga takiego bardzo rozsądnego, jednak nie chcę powiedzieć modelowania, ale takiego rozsądnego rozważania mechanizmów, które czasami trzeba zastosować, żeby państwo sprawnie działało. Natomiast nie w celu utrzymania władzy, bo w tym momencie polityka przestaje być działaniem w celu dobra wspólnego, a staje się tylko i wyłącznie celem utrzymania władzy bądź zdobycia tej władzy bez względu na konsekwencje i środki. Czyli nie można tego w żaden sposób usprawiedliwić.
0: Tam chodziło jeszcze o to, żeby pokazać, że to wszystko się dzieje. Oczywiście, że powstaje kasta, która jest uprzywilejowana, ale że to wszystko dzieje się kosztem zwykłych obywateli, czyli kosztem moim, pani i pewnie jeszcze wielu,
1: wielu
0: innych.
1: Pamiętamy te billboardy. Ja przypominam sobie taką wystawę, która miała być wystawą kulturalną, na której był pokazany taki plakat z rybą ubraną w togę sędziego z napisem, że ryba psuje się od głowy, państwo psuje się od głowy, co w jednoznaczny sposób pokazywało społeczeństwu, że najgorsi są ci, którzy sądzą społeczeństwo. W związku z czym to niejako musiało spowodować rozprzężenie takie, jeżeli chodzi o zaufanie do sądów, ale również takie rozprężenie

0: Nie, na zasadzie, skoro inni nie przestrzegają prawa, to my też nie musimy, ponieważ jednak społeczeństwo bierze przykład z tych osób, które są na świeczniku, również z tych osób, które wykonują zawody zaufania publicznego. To w sposób oczywisty mogło i na pewno wpłynęło również na postrzeganie prawa przez każdego zwykłego obywatela.
1: To dlatego przestaliśmy wychodzić na ulicę wtedy, kiedy prawo jest radykalnie łamane?
0: W momencie, w którym społeczeństwo decyduje się na taki krok, jak wyjście na ulicę, to muszą być spełnione bardzo określone, konkretne przesłanki. Czyli przede wszystkim ludzie muszą czuć, że to łamanie prawa dotyczy bezpośrednio ich praw i wolności i muszą poczuć, że ich prawa i wolności są zaatakowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że muszą czuć, że faktycznie to wyjście na ulicę, które się często dzieje kosztem ich własnych czy to środków, czy to pracy, czy to chociażby rodzin, że będzie w jakikolwiek sposób sprawcze. W momencie, kiedy my przestajemy czuć tę sprawczość i też jesteśmy zmęczeni tym, że tyle razy wychodziliśmy na ulicę i to może nie tyle niewiele dało, bo jednak się sporo zmieniło w państwie, ale niewiele wpłynęło na bezpośrednią, osobistą sytuację każdego obywatela. W związku z czym ludzie są już zmęczeni i też ten sposób manifestacji troszeczkę się nadwyrężył przez ilość tego, przez ilość łamania prawa, które powodowało, że trzeba było wyjść. Bo pamiętamy przecież, wychodziliśmy i w związku z tym haniebnym orzeczeniem, trudno mi tutaj nazwać Trybunału Konstytucyjnego, ale organu, który tak jeszcze się nazywa w związku z aborcją. Tak samo było, jeżeli chodzi o KRS, jeżeli chodzi o kwestie Sądu Najwyższego i ludzie protestowali bardzo często kosztem właśnie własnego życia. Raz, drugi, trzeci ludzie mówią wprost, że są po prostu zmęczeni. Mamy prawo też do tego, aby żyć w państwie, pilnując oczywiście jako obywatel konstytucji, ale nie przejmując na swoje barki całego ciężaru bronienia i pilnowania demokracji.
1: Ale to nie znaczy, że jest nam wszystko jedno?
0: Nie sądzę, żeby to mogło znaczyć, że jest nam wszystko jedno, bo jednak jest sporo ludzi i sporo organizacji, które cały czas ten ciężar niosą. Tutaj chociażby Fundacja Aktywna Demokracja, ale też wiele różnych innych organizacji, które cały czas pilnują, żeby prawo jednak bardzo konsekwentnie broniło praw i wolności. I również mam takie przeświadczenie, że bardzo zostało docenione to, że te nawyki społeczne i to, żeby szanować prawo, powinno być skierowane właśnie do młodzieży i ta edukacja powinna się zacząć nawet nie tyle w szkołach, co już w przedszkolu, bo to bardzo dobrze modeluje na przyszłość.
1: Mam nadzieję, że w prezydenckim projekcie znajdzie się przepis pozwalający na usunięcie prezydenta z urzędu z powodu niewykonywania przez niego konstytucyjnych i ustawowych zadań. Pani się uśmiecha, to profesor Marek Chmaj. A propos zmian czy nowej konstytucji, którą proponuje prezydent Karol Nawrocki, najwyższy urzędnik w naszym kraju, łamiący zdaniem ekspertów konstytucję. Nie raz, nie dwa.
0: Myślę, że w tej chwili w naszej konstytucji nie ma takiego mechanizmu, który by mógł spowodować usunięcie prezydenta z urzędu z tego powodu. Bierze się z tego, że nikt, kto projektował konstytucję, nie zakładał, że ktokolwiek będzie wykonywał najważniejsze urzędy państwowe, mając na celu cokolwiek innego niż dobro wspólne. I nikt nie zakładał, że ktoś będzie w ten sposób interpretował tylko i wyłącznie celem zdobycia władzy dla jednej określonej formacji politycznej. Myślę, że doświadczenia z ostatnich lat spowodują to, że będzie trzeba pewne mechanizmy dopracować w konstytucji, ale nie oszukujmy się. Żaden przepis konstytucji nie spowoduje stuprocentowego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o jej przestrzeganie, bo nawet najlepsze zamki w drzwiach nie są w stanie powstrzymać włamywacza, który przyjdzie z jakimiś piłami tarczywymi tymi laserami.
1: Albo wejdzie przez okno, używając tego, prawda, obrazowego
0: porównania. Ważnym jest, żebyśmy my jako obywatele wiedzieli, kogo wybieramy i czy te intencje osoby, która kandyduje na konkretne stanowisko, faktycznie mają na celu doprowadzić do sprawnego funkcjonowania państwa, czy jednak niestety jesteśmy ofiarami w pewnym sensie manipulacji emocjonalnej, bo proszę zauważyć, że ostatnie kampanie polityczne mają niewiele wspólnego niestety z merytoryką.

nie rozmawiamy o faktach, nie rozmawiamy o programach, liczą się tylko i wyłącznie emocje i to, czy dany kandydat potrafi wpasować się w

0: Na nieco inny temat, ale zatrzymanie Macieja Świrskiego wywołało wspomnienia i te refleksje. Ale to, co mamy do czynienia w tej chwili w sprawie obywateli Ukrainy, którzy są wśród nas, budują nasz produkt krajowy brutto, pracują z nami ramię w ramię, a są wskazywani palcem, delikatnie mówiąc, przez niektórą część, przez część środowiska politycznego, to też jest nagonka?
1: Myślę, że nie tyle nagonka sama w sobie, znaczy myślę, że samym celem nie jest naród ukraiński, tylko celem jest zdobycie atencji wyborców i zbicie na tym kapitału politycznego bez względu na koszty. Bo
0: no właśnie, ale czy ktoś pomyślał, że ofiarą takiego działania będzie mała dziewczynka w autobusie,
1: ale myślę, że
0: zaatakowana zupełnie przez dorosłego mężczyznę, agresora, człowieka bez wyobraźni i bez, nie wiem, bez czego, bo jak można atakować dziecko?
1: Na to pytanie wszyscy, myślę, zadajemy, zadajemy sobie to pytanie, natomiast proszę zauważyć, że Polacy w lutym 2022 roku otworzyli serca, otworzyli drzwi i to zrobiliśmy my jako społeczeństwo polskie, nie dlatego, że władza nam kazała. I teraz coś się dzieje. W momencie, kiedy rozpoczęła się kampania prezydencka, czyli właściwie trwająca przez wiele, wiele miesięcy przed wyborami, i to też jest mechanizm faszyzacji, zrobiono sobie z Ukraińców takiego kozła ofiarnego, a ponieważ łatwo było zmanipulować społeczeństwem, łatwo było pokazać, że to oni stoją za ewentualnymi problemami, za kolejkami do służby zdrowia, za to, za tym, że otrzymywali świadczenia społeczne, i w momencie, w którym elity polityczne zrobiły sobie właśnie z tego argumentu argument do zmieniania własnego kapitału politycznego, niestety bardzo mocno to podziałało na społeczeństwo. I zauważmy, to co wydarzyło się w Bielsku-Białej, to oczywiście oceni prokuratora, następnie sąd, ale w mojej ocenie to stanowiło przestępstwo i tak na dobrą sprawę zrobiono to publicznie. Kto kradnie publicznie? My jako ludzie bardzo intuicyjnie wyczuwamy, że jeżeli coś stanowi przestępstwo, to raczej nie robimy tego jawnie, raczej się ukrywamy, jeżeli już zamierzamy popełnić przestępstwo. A tutaj bardzo wiele osób w ogóle nie czuje tego, że to jest coś złego. A to
0: ale
1: przykład
0: dlatego,
1: idzie z góry.
0: A właśnie dlatego, że dostają na to przyzwolenie. I teraz
1: jest
0: pan
1: przyzwolenie,
0: prezydencki
1: jest
0: minister, pan Przydacz, apeluje, szanowni państwo, ja teraz upraszczam, dokonuję pewnego uproszczenia, tak? Rzeź Wołyńska i stanowisko Ukrainy to jedno, a dziecko w autobusie to zupełnie co innego. Tylko że, panie ministrze, takie są konsekwencje szczucia i podburzania nas do...
1: Pani redaktor, tak to od wieków wiadomo, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. W związku z czym,
0: to pan minister tego nie wiedział, myśli pani?
1: No, myślę, że bardzo często politycy patrzą bardzo krótkowzrocznie i nie zastanawiają się nad tymi daleko idącymi konsekwencjami. Natomiast ewidentnie obecna radykalizacja społeczeństwa jest związana z tym, co obserwuje wśród elit politycznych i to, co widzimy na co dzień, przyjmujemy za przyzwolenie do działania, a później niestety to eskaluje.
0: To ja zapytam ostro, czy politycy, którzy szczują,
1: są odpowiedzialni za, tak, uważam, że
0: nie
1: są odpowiedzialni.
0: Zapytać. Współodpowiedzialni za to, co się wydarzyło w Bielsku-Białej.
1: Tak.
0: Czy są współodpowiedzialni za, będą współodpowiedzialni, jeśli te sytuacje się będą powtarzać, a kto wie, czy nie będą?
1: Będą odpowiedzialni, przy czym ta odpowiedzialność jest polityczna i ma niestety tą swoją wadę, że jest uzależniona od głosów wyborców. I teraz pytanie jest następujące. Jak my jako społeczeństwo będziemy na tyle mądrzy, żeby rozpoznać tę manipulację i zrozumieć, że ci, na których często głosujemy, działają na naszą szkodę. Działają na naszą szkodę nie tylko i wyłącznie jako społeczeństwo, które jest coraz bardziej spolaryzowane i my przestajemy potrafić ze sobą rozmawiać i to, co mówimy, już przestaje być naszym poglądem, a staje się osią naszego życia i nie potrafimy w ogóle słuchać innego stanowiska. I w tym momencie to, co robią elity, w jaki sposób rozwiązują, albo nie tyle rozwiązują problemy, co rzucają je na życie, PZPR i to zaczyna trochę przypominać jakieś zawody sportowe, a nie politykę. Nawet nie tyle sportowe, bo to sport ma jeszcze jakieś zasady, tam już zasad żadnych nie ma. To niestety my musimy zacząć

0: myśleć i edukować. Dlatego tak jak projekt Tour de Konstytucja od 2021 roku powtarza, że edukacja jest najsilniejszą bronią społeczną do tego, żeby zrozumieć, kiedy ktoś nami manipuluje, zrozumieć, kiedy ktoś przekracza granice, kiedy łamie normy, bo tylko wówczas będziemy odporni jako tkanka społeczna. Bez tego nie mamy najmniejszych szans, ponieważ psychika ludzka i również sposób działania, oddziaływania ludzi między sobą, no niestety ma takie bardzo silne korzenie związane z biologią chociażby, i to politycy wykorzystują, wiedzą o tym doskonale i grają na tych najczulszych strunach. My musimy nauczyć się to rozpoznawać, żeby nie paść tego ofiarą.
1: Mecenas Kinga Dagmara Siadlak, wiceprezeska Fundacji Aktywna Demokracja i Tour de Konstytucja. Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Setki interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi przez południową i południowo-zachodnią Polską. Do wieczora strażacy interweniowali prawie 650 razy, tylko na Dolnym Śląsku ponad 300.
1: Żywioł najmocniej uderzył na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze wichura zrywała dachy i uszkadzała budynki. Mieszkańcy byli przerażeni.
2: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
3: No to było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
1: Taka sytuacja sprawia, że strażacy mają mnóstwo pracy, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Działania polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji bądź pomieszczeń.
1: Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jest gotowy i w ciągu kilku dni zostanie przetłumaczony, zapewnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dokument liczy 300 stron. Jednocześnie minister Żurek wysłał do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o informację, na jakiej podstawie prawnej przebywa on w USA. Polskie władze unieważniły mu paszporty, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Ministrowie zrezygnowali z wprowadzenia przepisów pozwalających gminom na wprowadzenie stref, w których taki najem byłby ograniczony albo zakazany. Zostaje za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy. To kompromis, podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Myślę, że znaleźliśmy tą subtelną równowagę pomiędzy branżą turystyczną, która generuje kilka procent polskiego PKB, jedną z najważniejszych branż, które się rozwijają, pomiędzy działalnością i wolnością działalności gospodarczej, a ochroną praw mieszkańców i lokatorów.
0: Rozwiązania krytykuje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: Projekt ustawy, który dzisiaj wyszedł z Rady Ministrów, daje zero praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też zero możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki patohotel.
0: Projektem zajmie się teraz Sejm. Przed nami prawdopodobne podwyżki cen paliw. To efekt ogłoszenia przez prezydenta USA blokady portów w Iranie i zapowiedzi pobierania opłat tranzytowych w cieśninie Ormus. Analityk rynku paliw Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl mówi, że tylko od przedwczoraj cena ropy na rynkach wzrosła o prawie 10 dolarów za baryłkę.
7: Wydaje się, że to nie jest jeszcze koniec, że już w kierunku może nie jeszcze 100 dolarów, ale zapewne to jest już scenariusz coraz bardziej prawdopodobny. Ropa nam będzie zmierzać i co za tym idzie również i na polskich stacjach zobaczymy zmiany w górę.
0: Rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych. Hiszpania jako pierwsza zameldowała się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. We wczorajszym półfinale pokazała znakomitą grę i pokonała Francję 2-0. Jej przeciwnika wyłoni dziś spotkanie Anglii z Argentyną. A Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem Chicago Fire. To był pracowity dzień dla Polaka. Najpierw wziął udział w pierwszym treningu zespołu, a potem spotkał się z dziennikarzami.
8: Konferencja prasowa rozpoczęła się

0: Odrobienia zdjęć Robertowi Lewandowskiemu, który pozował z nową koszulką swojego klubu. Przez 30 minut w sali padło wiele pytań. Jedno z najważniejszych dotyczyło, czy nasz piłkarz zadebiutuje w Fire w najbliższym meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
1: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie wiem, trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
0: Robert Lewandowski odpowiedział również na pytanie dotyczące swojej przyszłości w reprezentacji Polski.
1: To nie jest chyba czas na to, żebym w ogóle myślał o tym, czy tak czy nie, po prostu ważniejsze jest to, żeby gdzieś wszystko przygotować sobie, cały nowy rozdział mojego życia tutaj w Chicago.
0: Robert Lewandowski podkreślił, że pierwszym etapem aklimatyzacji będzie przyzwyczajenie się do różnicy czasowej, gdyż teraz czuje z tego powodu dodatkowe zmęczenie. Z ośrodka treningowego Chicago Fire dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Ostrzeżenia dla południa i centrum kraju przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy oraz południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień temperatura od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Błażej Prośniewski, dzień dobry i zapraszam na wtorkowe wydanie magazynu Saldo, w którym m.in. o progu podatkowym i o tym, czy powinien zostać on podniesiony. Także o tym, czy system podatkowy, który mamy dziś w Polsce, jest sprawiedliwy. A gościem magazynu Saldo jest teraz Grzegorz Grochowina, wicedyrektor działu doradztwa podatkowego, szef zespołu zarządzania wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: A porozmawiamy o progu podatkowym, bowiem wczoraj odbyło się spotkanie w tej sprawie ministra finansów Andrzeja Domańskiego i minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Przypomnijmy, szefowa Polski 2050 naciska na to, aby rząd podniósł próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy. Minister Domański temu rozwiązaniu jest niechętny, chociażby z uwagi na presję wysokiego deficytu. No ale co przyniesie przyszłość, to przekonamy się pewnie wtedy, kiedy jakaś decyzja co do progu podatkowego zapadnie. 20 tysięcy złotych to z jednej strony dużo, z drugiej strony niedużo. No i tak się zastanawiam, czy gdyby faktycznie rząd zdecydował się na to, aby podnieść próg podatkowy, to zrobiłoby to dużą różnicę? To znaczy, czy to rozwiązanie byłoby odczuwalne dla podatników?
5: Powiem tak, panie redaktorze, tutaj największym problemem nie jest sama wysokość tego progu, tylko brak jakiejkolwiek automatyzacji czy waloryzacji tego wskaźnika, tak? No bo to, czy podniesiemy sobie o 10, o 20, o 30 tysięcy, to i tak okaże się, że za rok, za dwa znowu ta kwota będzie za mała, tak? Bo będą nam rosły wynagrodzenia, będzie nam rosła inflacja i dalej nie będziemy mieli tego, czego chcemy, tak? Czyli pewnego rodzaju zrównania naszych wynagrodzeń, inflacji i tej skali podatkowej, tak? Bo podniesienie oczywiście o 20% nie jest jakimś, można powiedzieć, prezentem, bardziej jest zbliżeniem do realiów gospodarczych.
4: O tym, czy i jak podnosić ten próg, będziemy dziś rozmawiać. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to może powiedzmy chwilę o samej skali podatkowej, bo to chyba nie jest takie oczywiste dla wszystkich podatników. No właśnie, jak działa skala podatkowa i dlaczego te progi, o których dziś mamy mówić, są tak istotne w tym systemie?
5: Tak, tutaj mamy progresywną tą skalę podatkową, czyli mamy dwa progi podatkowe, 12% do 120 tysięcy i 32% od powyżej 120 tysięcy. Tutaj myślę, że na początku warto obalić mit, który przez wielu podatników, czy przez wielu słuchaczy może jest gdzieś tam słyszany i postrzegany, że tak naprawdę jeżeli, nie wiem, zarobimy powyżej tego drugiego progu, powiedzmy 130 tysięcy, 140, to nie jest tak, że od razu płacimy 32% od całej sumy, tak? Płacimy tylko od różnicy. Powiedzmy, że nasz podatnik zarabia 130 tysięcy złotych rocznie, to to 32% płaci tylko od tej różnicy, czyli 10 tysięcy. Myślę, że to jest ważna informacja dla słuchaczy, ponieważ no, jest ta

0: różnicowo. Każdemu się wydaje, że no, boję się wejść w ten drugi próg, bo nagle będę musiał płacić od całości 32%.
1: Tak czy inaczej, przekroczenie tego progu bywa bolesne i bywa bolesne dla coraz większej liczby Polaków, bo ci coraz częściej doświadczają gdzieś zazwyczaj w drugiej połowie roku tego, że ich pensja na rękę spada, pomimo tego, że brutto zarabiają cały czas tyle samo. To jest właśnie efekt tego, że przekroczyli ten próg podatkowy.
0: Dokładnie. Tutaj można powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu wydawało nam się, że ktoś przekroczy ten drugi próg podatkowy, no to już jest człowiekiem zamożnym, bogatym, tak? A teraz okazuje się, że jak pokazują statystyki i prognozy, za 2025 rok już praktycznie co dziesiąty Polak, mówiąc kolokwialnie, wejdzie w ten drugi próg podatkowy, tak? Czyli 32%. I okazuje się, że wcale te 32% nie jest miarą bogactwa.
1: No właśnie, coraz więcej Polaków wpada w ten próg podatkowy. W przeszłości bywało tak, że ten próg przekraczała nieliczna grupa podatników. Dziś to jest już, tak jak pan powiedział, blisko co dziesiąty, co może oznaczać, że on jest faktycznie na zbyt niskim poziomie.
0: Dokładnie, nie jest jakby adekwatny do odpowiednich realiów gospodarczych, do rosnącej inflacji, no i wskaźnika wynagrodzeń, który też jakby wzrasta. Wzrastają wynagrodzenia, wzrasta inflacja, a tak naprawdę ten próg mamy na tym samym poziomie.
1: Przez to, że ten próg jest ustawiony na takim, a nie innym poziomie, klasa średnia biednieje, bo i takie komentarze można spotkać w sieci?
0: Nie wzbogaca się, tak? No bo tak naprawdę zarabiamy tyle samo, a płacimy wyższe podatki. Nie wiem, czy to dobrze nazwę, to jest tak zwana pełzająca progresja, tak? Czyli tak naprawdę rząd ma większe przychody, nie podnosząc podatków. Tak naprawdę płacimy więcej przy tej samej skali podatkowej. Tak, poprzez to, że inne wskaźniki typu inflacja, typu wynagrodzenia wzrastają.
1: No właśnie, zarabiamy więcej, więc też więcej podatku odprowadzamy i też częściej w ten drugi, wyższy próg podatkowy wpadamy. No i z tego też powodu, jak rozumiem, Ministerstwu Finansów wcale nie zależy na tym, aby ten próg podnosić, no bo z jednej strony dzięki temu ma wyższe dochody, a z drugiej strony, gdyby podnieść ten próg, to automatycznie te dochody by spadły. Szacuje się, że podniesienie tej kwoty tego progu o 20 tysięcy złotych, co dziś jest na stole, kosztowałoby około 9 miliardów złotych budżetu rocznie, a to są już znaczące pieniądze, zwłaszcza, że cały czas jednak borykamy się z dość dużym deficytem w budżecie.
0: Myślę, że tak, panie rektorze, natomiast ja bym tutaj spojrzał też z drugiej strony. Tak naprawdę, no, mając więcej środków finansowych, no, nie wszystkie chowamy do portfela. W jaki sposób je konsumujemy? Czy to poprzez właśnie zakup innych dóbr i tak dalej. Więc tutaj bym widział też jakieś światełko w tunelu, że no wzrosną na przykład przychody z VAT-u, z akcyzy, czy też z innych źródeł, które no też w jakiś sposób wzbogacą budżet państwa. To no nie jest tak, że jeżeli 20 tysięcy powiedzmy stracimy, to jest 9 miliardów i tak dalej. No tutaj konsumenci też będą te środki przekazywać.
1: Tu też pojawia się taka propozycja, aby część tego ewentualnego ubytku z podniesienia progu sfinansować podatkiem cyfrowym, czy wzrostem akcyzy, czy też wyższym podatkiem bankowym.
0: Tak, właśnie tutaj też czytałem dzisiaj wywiad, że no, jak to powiedziała tutaj pani minister, te środki na ten próg też się muszą, na podwyższenie tego progu, przepraszam, no muszą się skądś znaleźć. No, z powietrza się nie pojawia, no bo to jednak jest kwota, o której mówiliśmy. Jest to kilka, czy nawet 9 miliardów, jak tutaj pan redaktor słusznie zauważył, w ciągu roku. No to są pieniądze, które nie powstaną tak z dnia na dzień i nagle tej dziury nie ma co oszukiwać się, że jednak no, ten deficyt się powiększy, tak?
1: To teraz porozmawiajmy, w jaki sposób podejść do kwestii progu podatkowego, jak on powinien być waloryzowany, bo jak rozumiem, w związku z tym, że nasze wynagrodzenia rosną, rośnie inflacja, on powinien być waloryzowany. No właśnie, pytanie, w jaki sposób i czy są jakieś dane mówiące o tym, ile osób powinno wpadać w ten próg, aby te progi były ustawione w taki sposób optymalny? Czy 10% społeczeństwa pracujących Polaków, którzy płacą ten wyższy podatek, to jest już za dużo? Czy być może faktycznie jest tak, że jeżeli mówimy o 10% najbogatszych Polaków, zazwyczaj w różnego rodzaju badaniach, statystykach, no to, że te 10% płaci tę wyższą daninę, to jest okej.
0: Ja myślę, że to nie jest miarodajny wskaźnik, który mówi nam, ile powinno tych Polaków być w jednym, w drugim, czy może w trzecim progu, jak kiedyś bywało, tak? Mieliśmy 3 czy 4 progi w dawnych czasach. Jeżeli chodzi o sam wskaźnik, bo to jest najbardziej interesujący, który by był jakby najbardziej

0: adekwatny do tego, jak te progi powinny wyglądać, no to nie ma się co oszukiwać, mówiąc kolokwialnie, Ameryki też nie odkryjemy, że chodzi albo o średnie wynagrodzenie na przykład, albo o wskaźnik inflacji, tak? Czyli to są te głównie dane bazowe, o których można byłoby oprzeć tą wartość tych progów, tak? Wydaje mi się, że to jest podstawowe i najważniejsze zadanie dla rządu, żeby właściwie ustalić te wskaźniki, te czynniki, które powinny wpływać na ten próg podatkowy, tak? Bo jeżeli sobie będziemy podwyższać, to będzie tak, że podwyższymy sobie o 10 tysięcy teraz, przyjdzie inny rząd, podwyższy albo zmniejszy inny i nie będzie tego wskaźnika, który byłby adekwatny do danej sytuacji, do danych warunków rynkowych czy też realiów gospodarczych. A o to nam wszystkim chodzi.
1: Czyli jak rozumiem, najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takiego automatyzmu i tego, aby wskaźnik był, próg podatkowy był indeksowany w oparciu o na przykład średnie wynagrodzenie. Pytanie tylko, czy to faktycznie byłoby najbardziej korzystne rozwiązanie. Myślę tutaj na przykład o całości systemu podatkowego, bo wiemy, że ten system jest dosyć skomplikowany i też ma wiele furtek, które pozwalają na przykład unikać płacenia wyższego podatku. Wystarczy chociażby przejść z etatu na B2B. No więc pytanie, jak to rozwiązać, jak to zaprojektować, tak aby te podatki były sprawiedliwie płacone i żeby nie było takiego poczucia pewnej społecznej frustracji, że ktoś brutto zarabia tyle samo, ale na rękę dostaje mniej, bo płaci normalnie podatki, a nie ucieka na przykład w B2B bądź inne rozwiązania.
0: No tak, przypomnij sobie kilka lat temu rząd nawet namawiał, wtedy jeżeli wchodził ten popularny, znaczy wchodził, no był bardziej rozpowszechniony ten ryczałt, tak? Wszyscy mówili, że jest to super rozwiązanie, no bo faktycznie nie przejmujemy się kosztami, mamy stały przychód i od tego płacimy daną wartość podatku, daną stawkę podatku w zależności od zakresu świadczeń, które wykonujemy. Wydaje mi się, że byłoby to trudne, ponieważ no, obecne przepisy jakby no, nie zabraniają nam, to jest jeden z rodzajów, tak, przychodów, jeden z rodzajów możliwości uzyskania środków finansowych, czy jest to umowa o pracę, czy jest to umowa zlecenia, czy jest to działalność gospodarcza. Dopóki są legalne, dopóki jest definicja działalności gospodarczej spełniona, no tutaj no, nie ma jakby się do czego przyczepić. Teraz wiadomo, możemy się skupić na tych nowych uprawnieniach
1: Państwowej PIP, Inspekcji
0: tak, dokładnie.
1: Pracy.
0: I jak to będzie wszystko weryfikowane. No ale dopóki będzie wszystko spełnione, no to dlaczego, jeżeli przepisy podatkowe dają taką możliwość, to z niej nie skorzystać? Z drugiej strony wydawałoby mi się, że jeżeli byśmy to ukrócili w pewien sposób, że nie możesz, tylko jest umowa o pracę, to pewnego rodzaju byłoby to tutaj na niekorzyść podatników jakieś tam ograniczenie praw. No bo skoro jest w innych krajach, jest możliwość tej działalności gospodarczej, no to nie możemy też wszystko wrzucać do jednego worka, tak? Bo wydaje mi się, panie redaktorze, że jeżeli mówiliśmy właśnie o tych wskaźnikach, co by tu warto było wziąć pod uwagę, to też możemy popatrzeć nawet z ciekawości na kraje, tak? Na kraje europejskie czy kraje, no może troszeczkę dalsze, gdzie tam w większości krajów te podatki może i są wyższe, tak? Wcale nie jest powiedziane, że Polska ma najwyższe podatki, ale tam ta waloryzacja, ten klin podatkowy jest o wiele mniejszy i o wiele częstsze są te aktualizacje niż w Polsce. I to jest ta bolączka. Wcale nie jest powiedziane, że Polska ma najwyższe podatki. One są po prostu nieodpowiednio aktualizowane do danych realiów gospodarczych.
1: No właśnie, bo to często nie jest kwestia tego, czy podatki są wysokie, czy niskie, tylko kwestia tego, jak społeczeństwo odbiera konieczność płacenia podatków, czy one są dla nich uciążliwe, czy odbierają je jako sprawiedliwe i uzasadnione, czy nie. No i faktycznie może się wydawać, szczególnie po tych latach bardzo dynamicznego jednak wzrostu płac i inflacji, że
0: 2022 rok chyba 14%.
1: Dokładnie tak, że brak waloryzacji tego progu jest rodzajem niesprawiedliwości.
0: Tak, tak, dokładnie. No to o tym jakby wspominaliśmy, że tutaj mogłoby się wydawać o tej pełzającej progresji podatkowej, że rząd mówi, no ale przecież my nie podwyższamy podatków, tak? Wszystko jest na tym samym poziomie, no ale płace wzrastają, wzrasta inflacja i automatycznie ta siła nabywcza pieniądza jest większa od jej wartości nominalnej, tak? I co z tego, że zarabiamy tyle samo, jak więcej, skoro są ceny dóbr konsumpcyjnych wyższe, mamy na tym samym poziomie skalę podatkową i tak faktycznie dostajemy do ręki o wiele mniej, niż byśmy zarabiali tyle samo kilka lat temu, tak?
1: A czy oprócz tego, że te progi powinny być

0: w jakiś sposób automatycznie indeksowane, powinno być ich też więcej? Czy większa liczba progów podatkowych sprawiłaby, że system podatkowy byłby bardziej sprawiedliwy? Bardziej skomplikowany, ale czy byłby bardziej sprawiedliwy?
1: Nie wydaje mi się. Mieliśmy już te, mieliśmy kilka progów, jednak badania jakby, no, jakby społeczeństwo wskazywało, że jednak im prostszy system, im tych progów jest mniej, jest ten system bardziej klarowny, tym lepiej. No już się zaczną progi, zaczną się kolejne wolne kwoty, że tobie się należy tyle, tutaj nie jest, nie ma tej wolnej kwoty, tutaj jest, więc wydaje mi się, że im mniej ten system jest skomplikowany, im bardziej zależności właśnie od tych wszystkich wskaźników, tym lepiej, bo wtedy jakby mamy ten system, nadąża za czymś, tak? Jeżeli znowu zrobimy skalę 3-4 progi i to się okaże, że za 2-3 lata trzeba będzie znowu zmieniać.
0: Czyli jak rozumiem, rozwiązaniem tego problemu pana zdaniem nie najlepszym byłoby na przykład wprowadzenie dodatkowych ulg dla tych osób, które zarabiają powyżej 120 tysięcy złotych po to, aby trochę im zamortyzować to, że przekroczyły ten próg 32%.
1: Tak, wydaje mi się, że każde wprowadzenie dodatkowych, no ulga jest pewnego rodzaju wyjątkiem, tak, od powszechności opodatkowania. Co nie zmienia faktu, że oczywiście każdy by chciał płacić tych podatków jak najmniej. Natomiast wydaje mi się, że tu trzeba byłoby gdzieś w zalążku tego systemu zrobić to tak, żeby było dobrze, a nie dodawać kolejnych ulg, bo to naprawdę nic nie zmieni. Widzimy, ile jest ulg podatkowych. Nie jest ich wiele, a jakie są skomplikowane, ile jest z nimi problemów? Czy jest ulga termomodernizacyjna, czy jest ulga na robotyzację? Im więcej jest tych ulg, tym pojawia się więcej problemów. Więc wydaje mi się, że zabrzmi to górnolotnie, napisanie takiej ustawy od nowa, która ma kilkadziesiąt lat już praktycznie, tak? 91 rok. To byłoby tym... Były próby, tak? Były próby pisania ustaw podatkowych, ustawy BOPIT. Wiadomo, jak się skończyły. Natomiast wydaje mi się, że dodawanie kolejnych zwolnień, dodawanie kolejnych ulg, no to jeszcze bardziej pogłębi problematykę tego polskiego systemu podatkowego.
0: No, prosty system podatkowy to jest marzenie chyba każdego. Pytanie, czy dziś jest to w ogóle realne?
1: Rada, czy Krajowa Izba Doradców Podatkowych ma takie bardzo fajne hasło w jednym z konkursów: podatki proste jak drut. Więc miejmy nadzieję, że takie będą kiedyś.
0: Chyba tego wszyscy by sobie życzyli. System podatkowy, jak mówimy dzisiaj, jest bardzo skomplikowany i pewnie warto byłoby pomyśleć o tym, jak go naprawić. Z jednej strony po to, żeby był on bardziej przejrzysty i przyjazny, a z drugiej strony, żeby Polacy mieli takie poczucie, że płacą te podatki po coś, a nie jest to taka wymuszona danina.
1: I wiedzą też, na co te podatki państwa idą, bo bardzo my jako KPNG robiliśmy kiedyś taki raport odnośnie zeznań podatkowych i tam było jedno z pytań, czy podatnicy są świadomi, na co te podatki idą, w jakiej części. I powiem panu, że, panie redaktorze, że większość respondentów nie wiedziała tak naprawdę, na co idą podatki, czy to są daniny publiczne, czy jak one są rozdzielane i tak dalej. Więc wydaje mi się, że dużą rolę też musi odegrać świadomość, tak? Świadomość podatników, jak płacić podatki i za co te podatki płacą.
0: No i świadomość właśnie tego, że te podatki warto płacić, bo one przekładają się na dobro wspólne, mówiąc tak nieco górnolotnie, że to nie jest tak, że tylko nam się zabiera te pieniądze, ale w zamian też coś się oferuje, przez co mamy chociażby lepszego rodzaju infrastrukturę, prawda?
1: Niewątpliwie.
0: A czy alternatywą dla podniesienia progu mogłaby być wyższa kwota wolna od podatku? Bo to też jest dyskusja, która co chwilę się pojawia i pewnie też niebawem się pojawi, bo przed nami kolejna kampania wyborcza. Wiemy, że wyższa kwota od wolna była jedną z takich sztandarowych obietnic Platformy Obywatelskiej, wtedy teraz Koalicji Obywatelskiej, więc można podejrzewać, że ten temat prędzej czy później wróci.
1: Tak, panie redaktorze, ja bym tutaj nie przeciwstawiał tych dwóch rozwiązań. To nie jest powiedziane, że jeżeli zrobimy jedno, to nie może iść za tym w parze to drugie, tak? Że tak naprawdę te dwa rozwiązania byłyby, no, można powiedzieć, najbardziej racjonalnym takim rozwiązaniem, tak? Czyli stopniowe zwiększanie tej kwoty wolnej oraz jednoczesne wprowadzenie tego, tej, jak ja to powiedziałem, automatycznej waloryzacji tych progów podatkowych. Bo tak naprawdę kwota wolna, no nie ukrywajmy, no pomaga wszystkim podatnikom, ale jednak jest skupiona na tej, wspiera te osoby o podatników o najniższych dochodach, tak? No bo tam do tych 30 tysięcy tego podatku, przepraszam, nie płacą.

0: Z drugiej strony mamy też coraz liczniejszą klasę średnią, która także chciałaby być zaopiekowana. No i dla niej z kolei takim prezentem mogłoby być właśnie podniesienie tego progu, tak aby tak często i tak szybko nie wpadali w 32-stopniowo-procentową stawkę.
1: Dokładnie.
0: A pana zdaniem, gdybyśmy dziś mieli mówić o tych konkretnych stawkach, to w tym momencie jaka byłaby optymalna wysokość tego progu podatkowego? To jest to 140 tysięcy, do którego dąży Polska 2050? Czy ten próg mógł być ustawiony trochę niżej obecnie albo powinien być trochę wyżej?
1: Tutaj wydaje mi się, że to jest dosyć problematyczne ustalić konkretną stawkę, natomiast pamiętajmy, że ten próg nie był podwyższany od kilkunastu lat, tak? Ostatnia zmiana była w 2022 roku, ale mówiliśmy wtedy o zmianie z 17 na 12% tego pierwszego progu. No więc wydaje, patrząc na to, że 85 tysięcy było przez prawie 13 czy 14 lat poprzednie, czy nawet więcej, no to wydaje mi się, że tutaj podniesienie o 20 tysięcy no nie byłoby jakimkolwiek prezentem, a mówię, no lekko by może zbliżyło do tych realiów gospodarczych. Na pewno, jeżeli ja miałbym to osunąć z własnym, tutaj własnym zdaniem, to wydaje mi się, że taki próg na poziomie 150-160 tysięcy, no już poniekąd by te realia gospodarcze spełniał. Nie byłoby to wiadomo, nikt nikomu nigdy nie dogodzi, jeżeli chodzi o te sumy, bo zawsze są jakieś czynniki i automatycznie by się przekładało to na większy deficyt w budżecie. Natomiast jeżeli to już bawimy się poniekąd tymi liczbami, to wydaje mi się, że taki właśnie próg, który by był podniesiony nawet do te 20 czy 30%, no to już by było coś. Natomiast 20 tysięcy, no obecnie już wiemy, że tak naprawdę, żeby zarobić 10 tysięcy, to już nie trzeba być kadrą kierowniczą.
0: 10 tysięcy brutto dodajmy.
1: Dokładnie. To już nie trzeba być kadrą kierowniczą. Mamy tutaj pewnego rodzaju specjalistów z branży IT, prawników, gdzie stawki na poziomie 10-15 tysięcy są normą.
0: I tutaj musimy stawiać kropkę. Zobaczymy, co z tego pomysłu będzie. Grzegorz Grochowina, wicedyrektor działu doradztwa podatkowego, szef zespołu zarządzania wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce, był gościem wtorkowego południowego wydania magazynu Saldo. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Ja także Państwu za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Teraz zajmiemy się sprawami światowymi, a właściwie bliskowschodnimi. Z nami pan dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
3: Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej na Bliskim Wschodzie. Kto teraz tam dyktuje warunki?
4: No wciąż nie jest to sytuacja, w której można powiedzieć, że nie ma dyktującego warunki, tylko są reguły, prawda? Wciąż mamy sytuację wojenną, w której z jednej strony Iran, a z drugiej strony Stany Zjednoczone są tymi graczami, którzy wymieniają ciosy. Nam właśnie nie powinno zależeć na tym, żeby to ktoś dyktował warunki, tylko właśnie, żeby ciśnienie na Ormus funkcjonowała według pewnych reguł ustalonych wcześniej, reguł zgodnych z prawem międzynarodowym. Tego w tej chwili nie ma. Tak, mamy w tej chwili sytuację, w której Iran w każdej chwili, bo pokazuje to od miesięcy, że może tak naprawdę zaburzyć funkcjonowanie ciśniny Ormus, i mamy Stany Zjednoczone, które po tym okresie, można powiedzieć, trochę ustępstw w stronę Iranu, czy trochę takiej no, bardziej dyplomatycznych działań, doszli do kresu z kolei możliwości czy cierpliwości Trumpa i pokazują w tej chwili siłę. Ciśnina Ormus nie funkcjonuje tak, jak powinna. Ropa i gaz nie są w stanie wypływać z Zatoki Perskiej tak, jak powinny i tak, jak to było przed wojną. I za to wszyscy płacimy i będziemy płacić.
3: I czy to właśnie nie jest sukcesem Iranu, że kiedy na przełomie lutego i marca ta wojna wybuchała w tej pełnoskalowej formie, mówiło się o tym, że jest to wojna o to, żeby zahamować rozwój programu nuklearnego irańskiego. W tej chwili rozmawiamy przede wszystkim o ciśninie Ormus, o jej odblokowaniu.
4: Iran nie tylko narzucił narrację, Iran narzucił w ogóle reguły tej wojny. Narracja towarzysząca tej wojnie z obydwu stron jest oczywiście sprzeczna częstokroć, natomiast i rzeczywiście mamy do czynienia też z wojną na słowa. To, co jest tutaj najistotniejsze, to, że ta wojna pokazała, że Iran dysponuje opcją atomową bez broni atomowej, można by tak powiedzieć, czyli właśnie możliwością zablokowania ciśnienia Ormus. O tym wcześniej wiedzieliśmy, że Iran mógłby tej opcji użyć i ona będzie kosztowna. Natomiast ta wojna po prostu sprawiła, że Iran rzeczywiście z tego, co ma pod ręką,

0: zaczął korzystać w sposób systematyczny. I tak naprawdę już teraz wiemy, że Iran wcale nie musi posiadać broni atomowej, tak, żeby w sposób skuteczny, chociaż w tej asymetrycznej wojnie, ale jednak walczyć ze Stanami Zjednoczonymi czy ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Więc Iran rzeczywiście dyktuje warunki w tej chwili w tej wojnie i ponieważ Stany Zjednoczone próbują tak naprawdę, i to jest bardzo często powtarzane w rozmaitych komentarzach i analizach, że Stany Zjednoczone próbują w tym momencie powrócić do stanu sprzed wojny, prawda? Czyli nie mówimy już w tej chwili nawet o, znaczy od czasu do czasu mówimy o kwestiach związanych z programem nuklearnym i wszystkimi kwestiami związanymi właśnie z tymi ambicjami, domniemanymi ambicjami Teheranu w kontekście uzyskania broni atomowej. Natomiast w tym momencie kluczowe jest odblokowanie cieśniny Ormus i oczywiście doprowadzenie do sytuacji, w której nikt nie boi się pływać cieśniną Ormus, bo to nie jest tak, że Iran jest w stanie ją zablokować w 100%, tylko że oczywiście wiemy, że każde ryzyko związane z przepłynięciem przez cieśninę Ormus wiąże się z wyższymi kosztami ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to efektywnie pokazuje, że Iran fizycznie nie jest w stanie całkowicie zablokować cieśniny Ormus, ale jest w stanie efektywnie ją kontrolować. I to jest w tym momencie ten największa broń Iranu, jaką posiada w tym miejscu. I tak, więc w tym momencie rzeczywiście Stany Zjednoczone próbują powrócić do sytuacji, która istniała przed momentem, kiedy podjęli decyzję o tym, żeby iść na wojnę z Iranem.
1: A przypomnijmy, przed 28 dniem lutego tego roku cieśnina Ormus była w pełni żeglowna.
0: Oczywiście, że tak. I ponad 130 statków przepływało i nikt się nie obawiał tego, że coś się tam może dziać, że będą latały drony, że będą ataki na tankowce czy inne statki, które przepływają przez cieśninę Ormus. Pamiętajmy, że no zaburzeniu oczywiście uległ transport ropy, ale też transport gazu, co dla Polski jest szczególnie istotne, ale plus transport wszelkiego typu wyrobów ropopochodnych związanych choćby z produkcją nawozów sztucznych. To jest ten trzeci komponent, który uległ, no właśnie ten trzeci typ towaru, który uległ zaburzeniu, jeśli chodzi o globalne rynki, co z kolei już wpływa i będzie wpływało na przykład na wzrost cen żywności.
1: Donald Trump i Amerykanie reagują na to, co robią i mówią Irańczycy. Amerykański prezydent ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Na ile jest to w stanie być argument, który wpłynie na działanie Irańczyków, irańskiego reżimu?
0: Już wielokrotnie Amerykanie nakładali rozmaite, próbowali nakładać blokadę też przede wszystkim na irańskie, czy na statki, które płynęły do portów irańskich. Wiemy, że Amerykanie są w stanie efektywnie taką blokadę wprowadzić, ale ona nie robi wielkiego wrażenia na Irańczykach i to jest najistotniejsza kwestia. Wydaje się, że tym razem również Te działania nie zrobią wrażenia na Iranie, na irańskim reżimie.
1: Dlaczego?
0: Ponieważ można odnieść wrażenie, to jest oczywiście pewnego, to jest spekulacja w tej chwili analityczna, ale można odnieść wrażenie, że ten wojskowy komponent reżimu irańskiego, związany oczywiście z Korpusem Strażników, jest nastawiony na długofalowe działanie, na długofalową wojnę. Ja bym zaryzykował taką tezę, że im chodzi o to, żeby, trochę tak jak Netanyahu z jednej strony, chodzi o to, żeby ta wojna trwała dłużej, tak i im może chodzić o to, żeby ta wojna trwała dłużej, ponieważ reżim irański już pokazał z jednej strony, że nie da się go obalić tak łatwo i to nie tylko w czasie wojny, ale również przed wojną. Pamiętamy, mieliśmy falę protestów, które zostały brutalnie stłumione i okazało się, że no, ten reżim jest wytrzymały. Potem się okazało, że jest w stanie wytrzymać dekapitację najwyższego przywództwa. W związku z czym rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, co Amerykanie musieliby w tej chwili zrobić, żeby w ogóle ten reżim obalić. Więc on jest raczej mało obalalny w tym momencie. A skoro już poniósł takie koszty, no to trzeba by wykorzystać tę sytuację, żeby przebudować tę irańską scenę polityczną wewnątrz. I wydaje mi się, że w interesie elity wojskowej, czy tej elity przede wszystkim związanej z Korpusem Strażników Rewolucji, może chodzić o to, żeby umocnić się wewnętrznie kosztem innych segmentów czy komponentów reżimu

0: autorytarnego w Iranie. Mam na myśli tutaj przede wszystkim duchownych, czy też tych, nazwijmy to, powiedzmy umiarkowanych członków reżimu, bo jednak ten reżim był bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o poglądy na temat tego, choćby jak należy prowadzić politykę zagraniczną, czy w ogóle politykę wewnętrzną. No i teraz w moim odczuciu im dłużej ta wojna będzie trwała, tym z perspektywy reżimu będzie umacniany ten komponent właśnie związany z korpusem, związany z ich interesami. Pamiętajmy, korpus to jest nie tylko elitarna jednostka wojskowa, ale to jest też kluczowy aktor ekonomiczny w Iranie. I w sytuacji, w której się on w tej chwili znalazł, no wojna mu sprzyja, ponieważ on może właśnie umacniać swoich ludzi, obsadzać stanowiska swoimi ludźmi, marginalizować krytyków wewnątrz reżimowych i tym samym im dłużej ta wojna będzie trwała, pod warunkiem, że ten reżim nie upadnie, tym bardziej będzie powstawać tam coś na kształt dyktatury wojskowej, w której to ten komponent islamski będzie jedynie pewnego rodzaju, bym powiedział, dekoracją. I tego bym się spodziewał, jeśli chodzi o czy być może jakby tutaj dostrzegam tego typu potencjalne intencje, jeśli chodzi o tych najbardziej twardogłowych członków reżimu irańskiego.
1: Czyli nie będziemy już mówić o reżimie ajatollahów, tylko o reżimie, no właśnie, wojskowy?
0: Znaczy on się może nie zmienić w ogóle, jeśli chodzi o jego taką, nazwijmy to, konstytucyjną charakterystykę, ale personalnie, czy jeśli chodzi o to, jakie grupy kontrolują tak naprawdę państwo, to wydaje mi się, że pójdzie to w stronę wojskowych. Sam wybór Mocztaby Chameneiego już o tym świadczy, ponieważ pomimo tego, że Mocztaba jest duchownym, to jednak z tej karuzeli nazwisk, która gdzieś tam wcześniej była wymieniana po śmierci Alego Chameneiego, to Mocztaba był kojarzony najbardziej z Korpusem Strażników Rewolucji. W związku z czym okazało się, że to wygrał człowiek najbardziej związany i lojalny wobec elity wojskowej. Mm-hmm. Znaczy elity wojskowej w rozumieniu nieregularnego wojska, oczywiście tylko tego wojska elitarnego, jakim jest Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.
1: Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie, panie doktorze, i teraz je zadam. Mm-hmm. Skąd reżim w Teheranie ma pieniądze na prowadzenie tej wojny i co daje mu tę pewność, że im dłużej ta wojna z Amerykanami będzie trwała i z Izraelem, to tych pieniędzy im wystarczy. Jest jakiś zewnętrzny sponsor, czy oni te pieniądze gdzieś mają, nie wiem, z jakiegoś innego swojego źródła?
0: Ograniczenia, znaczy na pewno wojna kosztuje Iran jako państwo bardzo dużo pieniędzy. Iran nie jest w stanie również handlować swoją ropą, choćby poprzez cieśninę Ormus, jeśli ona jest blokowana także przez Stany Zjednoczone, więc a to jest ten główny sposób wydostania się również irańskiej ropy z Iranu, w związku z czym na pewno mówimy tutaj o, trudno oczywiście o wiarygodne szacunki, ale mówimy tutaj na pewno o bardzo wyraźnych stratach finansowych Iranu. W międzyczasie pojawiały się rozmaite pogłoski o tym, że gdzieś tam lądowo, powiedzmy przez kraje sąsiednie, trochę ropy jest sprzedawane z Iranu, ale na pewno nie są to takie liczby czy takie wolumeny, które są w stanie zrekompensować te straty. Więc z punktu widzenia państwa mówimy o ogromnych stratach, na pewno finansowych. Zresztą te straty są na wielu poziomach, ponieważ to nie tylko kwestia tego, że nie muszę handlować ropą, nawet pomimo sankcji, bo pamiętajmy, że no nie wszyscy oczywiście stosowali się do reżimu sankcyjnego. Iran miał odbiorców, choćby w Chinach. Natomiast te straty są z pewnością ogromne. Tak jak powiedziałem, trudno jest w tej chwili je szacować, ale na pewno są ogromne. I alternatywne sposoby nie są w stanie ich rekompensować. Natomiast ja bym to widział w ten sposób, że na chwilę obecną traci państwo i na pewno irańskie społeczeństwo będzie to bardzo mocno odczuwało. Natomiast w jądrze tego państwa jest reżim, prawda? I ten reżim okazało się, że jest w stanie, że to jest taki, powiedzmy, to jest ten komponent państwa, czy to jest ten element państwa, który na końcu odczuje wszelkie możliwe braki. Tak on został skonstruowany i został w pewnym sensie właśnie to tak zbudowany, żeby w pewnym sensie przetrwać tego typu trudne sytuacje. Dlatego też tak jak powiedziałem, Iran też nie jest w stanie oczywiście prowadzić tej wojny w nieskończoność, natomiast jest w stanie prowadzić ją na tyle długo, mając to oczywiście pewne zapasy, które zgromadził. Tak? No bo tutaj, jeśli mówimy o kwestiach związanych z uzbrojeniem, no to tak do końca też nie wiedzieliśmy, ile broni, ile, nie wiem, rakiet, ile dronów, ile paliwa Iran wcześniej zdołał zgromadzić, żeby móc walczyć w tego typu wojnie. To wszystko było no

0: powiedzmy, te wszystkie liczby, które podawali Amerykanie, też były orientacyjne i wydaje się, że były jednak zaniżane. Więc zakładałbym tak, że Iran zbudował zapasy, jeśli chodzi o broń, no jeśli chodzi o paliwa, no też. Natomiast na pewno nie jest w stanie prowadzić tej wojny w nieskończoność, natomiast i reżim będzie tym ostatnim elementem państwa irańskiego, który, można powiedzieć, odczuje katastrofalną sytuację. I wydaje mi się, że do tego się przygotowali. Tak jak powiedziałem, są w pewnym sensie nieobalalni, w związku z czym to, że irańskie społeczeństwo będzie bardzo mocno odczuwało skutki tej wojny jeszcze przez długie, długie lata. Nie zmienia to tej sytuacji, że tocząc taką wojnę asymetryczną, Iran jest w stanie jeszcze ją toczyć przez pewien czas.
1: Pan doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Panie doktorze, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu, z nami teraz połączony. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry.
1: Najpierw o sprawie zatrzymania Macieja Świrskiego porozmawiajmy, jeśli pan pozwoli. Dlaczego sprawa, która wyglądała na tak oczywistą, musiała czekać prawie dekadę na to, żeby prokuratura, żeby CBA na polecenie prokuratury dokonała tego zatrzymania?
3: Ponieważ nie znamy ani akt poza kontekstem, o którym powiedziały władze, jeżeli chodzi o podstawę zatrzymania. Wiadomo, że chodzi o działalność w ramach podmiotu, w którym pan Świrski brał udział. Natomiast dlaczego tyle to trwało? Bo często niestety tak jest, że zbieranie materiałów, które stanowią podstawę dowodową do tego, aby zatrzymywać, aby stawiać zarzuty i móc w perspektywie dłuższej formułować akt oskarżenia, po prostu wymaga to czasu. Zawsze też można powiedzieć, i to jest mi coraz bliższe, że prokuratura czy wymiar sprawiedliwości powinien działać zdecydowanie szybciej, właśnie żeby nie było takiej konstatacji, jak wybrzmiała z pani pytania, dlaczego to trwało dekadę.
1: Czy to, co dzieje się w tej chwili z Maciejem Świrskim, może wpłynąć w jakiś sposób na to postępowanie, które jest zapowiadane przed Trybunałem Stanu?
3: Dzisiaj trudno powiedzieć, dlatego że sytuacja prawna pana Świrskiego dziś koncentruje się na tym, że został on zatrzymany. Przez 48 godzin pozostaje do dyspozycji prokuratora. I prokurator zdecyduje, czy zostanie zwolniony, czy też prokurator, bo taką ma możliwość, po uprzednim ewentualnym postawieniu zarzutów wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, bo tylko sąd może taki wniosek rozpoznać i zdecydować o środku izolacyjnym. I wtedy będzie można tak naprawdę odnosić to do sytuacji odnoszącej się bezpośrednio do postępowania toczącego się przed Trybunałem Stanu. Myślę, że na obecnym etapie nie ma to większego znaczenia z uwagi na to, że jak pewnie państwo doskonale pamiętacie, wskutek działania pani Małgorzaty Manowskiej, no postępowanie pana Świrskiego jest, w cudzysłów oczywiście użyję takiego słowa, paraliżowane procesowo, dlatego że należy oczekiwać rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, które pojawiły się w tym postępowaniu. A to niestety, jak wszyscy wiemy, nie następuje z uwagi na taką, a nie inną postawę byłej przewodniczącej Trybunału Stanu. Z drugiej strony proszę też o tym pamiętać, że Trybunał Stanu w sprawach, które rozpoznaje po uprzednim postawieniu takiej osoby w cudzysłów stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, stosuje przepisy kodeksu postępowania karnego i tam również są instrumenty w sytuacji, kiedy osoba podlegająca postępowaniu przed Trybunałem Stanu bowiem na wolności, aby taką osobę na jej wniosek doprowadzić, czy też doprowadzić wtedy, kiedy Trybunał Stanu rozpoznający sprawę, można powiedzieć, tak jak sąd karny uznaje, że stawiennictwo tej osoby na określonym etapie jest konieczne, bo na przykład chodzi o złożenie przez taką osobę wyjaśnień. Instrumenty procesowe są, nie jest zagrożone zabezpieczenie praw procesowych osoby, która ma sprawę przed Trybunałem Stanu w sytuacji, kiedy jest pozbawiona wolności, czy to zatrzymana, czy tymczasowo aresztowana, czy też odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie.
1: Maciej Świrski zatrzymany przez CBA w sprawie działalności Fundacji Polskiej Fundacji Narodowej. Z kolei to postępowanie przed Trybunałem Stanu dotyczy jego działalności jako szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To

0: To takie jeszcze przypomnienie również dla naszych
1: słuchaczy. Wszystko się zgadza, dokładnie.
0: Panie mecenasie, sprawa wczorajszego postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania, właściwie braku tego nakazu dla Zbigniewa Ziobry. Zaskoczony jest pan tą decyzją i jej uzasadnieniem?
1: Nie jestem zaskoczony. Ta decyzja ma oparcie w obowiązujących w Polsce przepisach, czyli w kodeksie postępowania karnego i nie można było tak naprawdę spodziewać się innej decyzji, dlatego że zgodnie z polskim kodeksem postępowania karnego europejski nakaz aresztowania może być wydany tylko wtedy, kiedy jest podejrzenie, że osoba ścigana przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego. Mogę powiedzieć, że jak nazwa wskazuje, to przecież europejski nakaz aresztowania. Niemniej jednak sąd innej decyzji nie mógł podjąć. Natomiast bardzo, myślę, ciekawa kwestia, pewnie państwa zaskoczę, ale implementacja dyrektywy wprowadzającej, przepraszam, decyzji ramowej wprowadzającej europejski nakaz aresztowania. To jest prawo Unii Europejskiej z 2002 roku do polskiego kodeksu postępowania karnego. Nastąpiła w taki sposób, że Polska sama z siebie ustanowiła dodatkową przesłankę, która ogranicza wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Tą przesłanką właśnie jest konieczność wykazania, że osoba ścigana przebywa na terytorium jednego z państw członkowskich.
0: Po czyjej stronie jest obowiązek właśnie przedstawienia dowodów na to, uprawdopodobnienia tego, że osoba ścigana jest w Europie?
1: Po stronie prokuratury, ale sąd musi też z urzędu tą okoliczność zbadać, dlatego że polskie przepisy nakładają na sąd taki obowiązek. Natomiast to, co jest właśnie ciekawe, to zwracam uwagę na to, że ta decyzja ramowa w żaden sposób nie wymaga, aby taka przesłanka była obowiązująca w przepisach krajowych. Istnienie decyzji ramowej polega na tym, że są pewne ramy, które muszą być następnie wprowadzone do krajowych przepisów. Czyli w Polsce jest to kodeks postępowania karnego i Polska sama sobie związała ręce, wskazując na konieczność właśnie wykazania tego podejrzenia, że osoba ścigana przebywa na terytorium państwa Unii Europejskiej. Ta decyzja ramowa, o której mówię, którą trzeba było implementować, w Polsce doszło do implementowania właśnie w KPK tej decyzji, takiej przesłanki nie wprowadza.
0: I tak rozumiem, naprawdę, że sąd nie może pominąć tych krajowych uwarunkowań i odnieść się tylko do tego unijnego, tej unijnej zasady.
1: Nie może, dlatego że przepisy w tym wypadku są jednoznaczne. Implementacja decyzji ramowej polega na tym, że państwo może ustanowić dalej idące zasady, dalej idące ograniczenia. Może, oby nie były one sprzeczne oczywiście z decyzją ramową, wprowadzać takie rozwiązania, które będą chroniły interesy przede wszystkim obywateli. Z tej perspektywy jest to działanie prawidłowe, ale z drugiej strony z perspektywy efektywności europejskiego nakazu aresztowania, a po to on został ustanowiony w 2002 roku, żeby zastąpić ekstradycję, czyli właśnie żeby uprościć, przyspieszyć, dać organom ścigania realne instrumenty pozwalające na ściganie przestępców, na ściganie osób, które są podejrzewane o określone przestępstwa, no po to właśnie wprowadzono europejski nakaz aresztowania. Zresztą sama decyzja kwalifikuje sprawy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania do spraw niecierpiących zwłoki, czyli takich, które powinny być przez sądy rozstrzygane niezwłocznie. Oczywiście zawsze przy poszanowaniu praw, które wynikają z konstytucji czy z karty praw podstawowych. Myślę tu przede wszystkim o dwóch podstawowych, mianowicie prawie do rzetelnego postępowania karnego i prawie do obrony. No ale niemniej jednak ta transpozycja, czyli to wprowadzenie przepisów tej decyzji ramowej do polskiego porządku prawnego, nastąpiło właśnie w taki sposób, że trudno, biorąc pod uwagę sprawę, o której rozmawiamy, powiedzieć, że jest to narzędzie efektywne z punktu widzenia oczywiście interesów polskiego państwa. Z perspektywy osoby ściganej czy osoby podejrzewanej można powiedzieć, że ma dalej idące prawa, o których zdecydował polski ustawodawca, czyli Sejm, Senat, a następnie podpisał to prezydent. No te przepisy zostały wprowadzone dawno temu, wtedy kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, dlatego że mieliśmy obowiązek zastosować się oczywiście do tej decyzji ramowej, ponieważ jest to źródło prawa unijnego, czyli jeden z wielu aktów, które należało transponować, czyli wprowadzić do obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Ale w ogóle ta sprawa, jeżeli pani mnie pyta o tą kwestię dotyczącą rozstrzygnięcia samego wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jest też ciekawa z takiej perspektywy, że polski wymiar sprawiedliwości tam dostarcza przykłady takich sytuacji i takiego rozstrzygania spraw, gdzie jednego dnia dochodzi

0: do wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania przez sąd rejonowy i tego samego dnia wpływa wniosek do sądu okręgowego o rozstrzygnięcie w przedmiocie wydania europejskiego nakazu aresztowania i w tym samym dniu sąd okręgowy jest w stanie wydać europejski nakaz aresztowania. I to, proszę sobie wyobrazić, wydarzyło się w Polsce. Pewnie Państwo pamiętacie taką tragiczną sprawę, która łączyła się z wypadkiem drogowym pod Piotrkowem Trybunalskim. Kapitan następnie został ujęty ostatecznie w Dubaju, sprowadzony do Polski. To była bardzo głośna sprawa i dokładnie w tej sprawie, wtedy to był rok 2023, to był wrzesień, prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości był pan Zbigniew Ziobro. Jeżeli dobrze pamiętam, 28 września przedstawiono zarzuty, 29 sąd rejonowy zastosował tymczasowy areszt i tego samego dnia sąd okręgowy wydał europejski nakaz aresztowania.
1: To dlaczego, panie mecenasie, wtedy, kiedy wiadomo było, gdzie znajduje się Zbigniew Ziobro i że jest na terytorium Unii Europejskiej na Węgrzech, nie było tej decyzji o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania?
0: Panie redaktor, myślę, że problem leży w organizacji wymiaru sprawiedliwości i czynnościach procesowych, które były w tej sprawie podejmowane. Z jednej strony zwróćcie Państwo uwagę, że w tej sprawie dochodziło do wyłączeń sędziów, co w sposób oczywisty odwlekało rozpoznanie merytoryczne wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Z drugiej strony za każdym razem losowano kolejnego sędziego. Natomiast czy losowanie kolejnego sędziego w przypadku wydania europejskiego nakazu aresztowania jest konieczne? W świetle decyzji ramowej, o której rozmawiamy, nie, bo takich wymogów tam nie ma, aby sędzia był losowany. Jest to decyzja państwa, w tym wypadku państwa polskiego, że kształtowanie składu sądu następuje w tym trybie, a nie na przykład poprzez przydzielenie sprawy sędziemu dyżurującemu, bo też tacy sędziowie w sprawach karnych w każdym sądzie dyżurują. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jako adwokat codziennie wykonujący zawód, chcę Państwu powiedzieć, że bardziej poważna kwestia, jaką jest rozstrzygnięcie o zastosowaniu lub nie tymczasowego aresztowania, jest rozstrzygana przez sędziego dyżurującego. Nie losuje się sędziego do rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania w momencie, kiedy taki wniosek wpływa i sąd ma 24 godziny na podjęcie decyzji w tym przedmiocie. Natomiast w odniesieniu do europejskiego nakazu aresztowania, która to decyzja nie jest moim zdaniem takiej kategorii jak decyzja o pozbawieniu kogoś wolności, bo proszę pamiętać, że europejski nakaz aresztowania jest w pewnym sensie niejako wykonaniem uprzednio wydanego postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, bo europejski nakaz aresztowania umożliwia poszukiwanie i zatrzymanie osoby podejrzewanej czy podejrzanej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. I w tym drugim wypadku, czyli przy wydawaniu europejskiego nakazu aresztowania, dochodzi do losowania sędziego. I myślę, że tutaj problem polega trochę na organizacji wymiaru sprawiedliwości. Plus to, co powiedziałem na początku, wnioski o wyłączenie sędziów, czy też wyłączanie się sędziów z urzędu. No i w ten sposób ta sprawa, czy podobne sprawy, jeżeli trafiają do sądów, a dochodzi do tożsamych czynności, o których rozmawiamy, siłą rzeczy rozpoznawane są w dłuższym okresie czasowym. Z punktu widzenia, bo to trzeba podkreślać i do tego trzeba zawsze wracać, z punktu widzenia europejskiego nakazu aresztowania, który został ustanowiony w 2002 roku po to, żeby wprowadzić efektywny, szybki, skuteczny instrument pozwalający na ściganie i zatrzymywanie osób poszukiwanych na terytorium Unii Europejskiej, no taka organizacja wymiaru sprawiedliwości na pewno celów tej decyzji ramowej nie realizuje. I mamy do czynienia z takim, a nie innym oglądem tejże sytuacji.
1: Prokuratura nie wyklucza, że ponownie złoży wniosek do sądu o jednak wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Gdzie musiałby się Zbigniew Ziobro znaleźć, żeby ten europejski nakaz mógł zostać zrealizowany? Czy to jest terytorium kraju, który znajduje się w Unii Europejskiej, w strefie Schengen, a może gdzie działa Europol?
0: Panie redaktor, to jest Unia Europejska, tak naprawdę strefa Schengen. To jest ten obszar, gdzie europejski nakaz aresztowania powinien być bezzwłocznie i bezwarunkowo wykonany przez każde państwo członkowskie. I znów wrócę do tej decyzji ramowej. Tak dokładnie, literalnie stanowi owa decyzja ramowa, bo to też ta bezwarunkowość i niezwłoczność uzupełnia cele, dla których wprowadzono w ogóle europejski nakaz aresztowania. Strefa Schengen, Unia Europejska, odpowiadając na Pani pytanie, to jest to miejsce, które w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że osoba poszukiwana przebywa, stanowi jedną z przesłanek

0: do wydania europejskiego nakazu aresztowania, aktualną z punktu widzenia polskiego kodeksu postępowania karnego i to, co powiedziałem na początku naszej rozmowy, niewymaganą w decyzji ramowej z 2002 roku, która w ogóle ustanowiła i wprowadziła w państwach członkowskich europejski nakaz aresztowania.
1: Gdybyśmy mieli porównać sprawę Zbigniewa Ziobry

0: Proszę pamiętać, że w przypadku pana Marcina Romanowskiego decyzja o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania zapadała wtedy, kiedy uprawdopodobniono, że jest to podejrzenie, czy też po prostu było podejrzenie, że pan Romanowski przebywa na terytorium Unii Europejskiej, więc ta przesłanka była aktywna, ona występowała, dlatego sąd ten wniosek uwzględnił, przy oczywiście spełnieniu pozostałych przesłanek wskazanych w przepisach. W dniu wczorajszym, jak decyzję podejmował sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, ta przesłanka w odniesieniu do pana Zbigniewa Ziobry no nie została spełniona, bo to wynika z komunikatu rzecznika prasowego Sądu Okręgowego. I to jest zasadnicza różnica. Decyduje tak naprawdę moment podjęcia decyzji. Nie sam moment złożenia wniosku, tylko moment podjęcia decyzji. Jeżeli te przesłanki są spełnione, to sąd wniosek uwzględnia. Jeżeli nie są spełnione, to wniosku nie uwzględnia. I to, co trzeba podkreślić, to jest jedna z niewielu decyzji procesowych, które nie podlegają kontroli przez sąd wyższej instancji. Czyli innymi słowy, nie można ich zaskarżyć, nie można złożyć zażalenia, bo takie są przepisy.
1: Panie mecenasie, teraz porozmawiajmy chwilę o tym, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, bo tam kolejne podejście do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ważny apel byłych prezesów TK do prezydenta Karola Nawrockiego. Czy ten apel pana zdaniem przejdzie bez echa, czy jednak będą jakieś konsekwencje tego, co dzieje się i tego, co piszą, co mówią byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego do pana prezydenta?
0: Redaktor, chciałbym i życzyłbym tego przede wszystkim całemu społeczeństwu, bo Trybunał Konstytucyjny jest organem, który działa w interesie całego społeczeństwa, w interesie obywateli, aby ten apel nie przeszedł bez echa. To jest ważny apel, ważny głos, natomiast ubolewam, że pan prezydent nie odniósł się do tego apelu. Przez szacunek dla dorobku osób, które podpisały ten apel, pan prezydent, niezależnie od tego, czy podziela i jak ocenia osoby, które podpisały się pod tym apelem, powinien tak naprawdę odnieść się do tego apelu. Im szybciej Trybunał Konstytucyjny zacznie działać w pełnym konstytucyjnym 15-osobowym składzie, tym lepiej z punktu widzenia ochrony interesów obywateli, czyli ochrony praw i wolności zapisanych w Konstytucji. Proszę pamiętać o tym, że prawidłowy wybór dokonany przez Sejm powinien skutkować tym, że osoby wybrane powinny niezwłocznie w momencie, kiedy stanowisko, na które zostały wybrane, zwolni się, aby mogły objąć to stanowisko, aby te osoby zaczęły orzekać. Dlatego, że to jest właśnie w interesie społeczeństwa, w interesie obywateli, w interesie każdego, kto podlega jurysdykcji polskiego państwa, przede wszystkim w perspektywie praw i obowiązków zapisanych w Konstytucji. Im dłużej ta sytuacja trwa, tym dłużej trwa stan, który jest groźny dla obywateli. Ujmę to w ten sposób. Trybunał Konstytucyjny, to wielokrotnie powtarzałem na antenie Polskiego Radia, jest organem, który kontroluje władzę, zwłaszcza w kontekście stanowionego prawa, a wszyscy doskonale wiemy, że stanowione prawo kształtuje naszą sytuację w naszym państwie. I skoro pomyślano w Konstytucji o Trybunale Konstytucyjnym, jako właśnie tym organie, który realizuje swoje cele i zadania określone w Konstytucji, a które są co do zasady skierowane na interes obywateli, to ten organ musi jak najszybciej rozpocząć pracę w sposób absolutnie wolny i niezależny od jakichkolwiek polityków. I to przywracanie Trybunału Konstytucyjnego, które obserwujemy od kilku miesięcy, jest procesem, który na końcu ma przede wszystkim interes obywatela.
1: Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Hiszpania pierwszym finalistą piłkarskich mistrzostw świata. Wieczorem Hiszpanie pokonali drużynę Francji 2-0. Komentarze kibiców obu drużyn zebrał Maciej Szefer.
1: Francja mnie bardziej rozczarowała z tego względu, że po Hiszpanii defensywy to jest jedyne, czego się spodziewałem. Bardziej grania do przodu, może niekoniecznie, natomiast sam wynik jest zaskakujący mimo wszystko.
2: Jutro oglądam ten mecz jeszcze raz z moimi siostrzeńcami, którzy myślą, że mecz odbywa się w nocy, więc będzie to trudne. Grali źle, grali gorzej niż Hiszpania, więc uważam, że Hiszpanii się należała ta wygrana.
3: Jestem bardzo zadowolony, po pierwsze z tego, co zobaczyłem, a po drugie to z wyniku po prostu, nie? No 2-0 i to w taki sposób. Przecież oni co minutę byli na drugiej połowie.
0: Dziś w drugim półfinałowym spotkaniu Anglia zagra z Argentyną. Początek tego meczu o 21:00. Premier Donald Tusk wezwał polityków do powstrzymania antyukraińskiej propagandy. To reakcja na sobotnie zdarzenie w Bielsku-Białej, gdzie w autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zaatakował słownie dwie ukraińskie nastolatki.
4: Zdaniem ekspertów za coraz częstsze przypadki agresji wobec osób z Ukrainy odpowiadają politycy. Dochodzi przez to do sytuacji, w których niektórzy Ukraińcy rozważają wyjazd z kraju, bądź też obawiają się mówić na ulicę w swoim ojczystym języku. Według dr Anny Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dzieje się tak przez antyukraińską propagandę prowadzoną przez niektórych polityków.
5: I tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
4: Premier Donald Tusk, odnosząc się do zdarzenia z Bielska-Białej, wezwał polityków do powstrzymania się od antyukraińskiej propagandy.
6: Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej to jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki, także tak nie można postępować.
4: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar podziękował m.in. polskim władzom i służbom za reakcję na znieważenie ukraińskich nastolatek w Bielsku-Białej. Stany Zjednoczone będą atakować Iran tak długo, aż będzie miał dość, powiedział Donald Trump. Amerykański prezydent w wywiadzie udzielonym telewizji Fox News zaznaczył, że zdolności bojowe Iranu zostały ograniczone. Jednak kraj ten jest w stanie w dalszym ciągu dokonywać ataków. Jednocześnie Donald Trump poinformował, że wczoraj były prowadzone rozmowy pokojowe między Iranem a USA. Prawdopodobnie w piątek Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. O stanowisko ubiega się dwoje kandydatów. To adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram oraz opozycjonista z czasów PRL Adam Borowski. Ich kandydatury zgłosiło odpowiednio kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie odbyło się już wysłuchanie publiczne. Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powinien być miejscem dialogu.
7: Miejscem, w którym spotykają się doświadczenia organizacji pozarządowych, ekspertów, obywateli. Dialog jest potrzebny również z organami władzy publicznej. Niezależność rzecznika nie oznacza izolacji i nie wyklucza współpracy i dialogu. Dialog wymaga obecności. Rzecznik nie może być urzędem zamkniętym w Warszawie. To właśnie podczas spotkań z obywatelkami i obywatelami, a także lokalnymi liderami, organizacjami pozarządowymi najłatwiej dostrzec problemy, których często nie widać z perspektywy centralnych instytucji.
0: Adam Borowski mówił, że jeśli zostanie rzecznikiem praw obywatelskich, to będzie nagłaśniał wszelkie przypadki łamania prawa przez rządzących.
8: Będę o tym krzyczał, będę o tym wrzeszczał, będę o tym mówił na konferencjach prasowych, będę alarmował opinię publiczną o tym, że chce się ograniczyć ich prawa. Zabranie, opanowanie prokuratury właśnie było takim atakiem na obywatela, że ma się powolnych na telefon prokuratorów, którzy są gotowi stawiać zarzuty.
0: Rzecznik praw

0: Obywatelskich stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach. Prawie 200 psów nadal przebywa w schronisku w Nowym Targu. Placówka od wczoraj jest już zamknięta. Jej właściciele zobowiązali się jednak do opieki nad pozostawionymi psami.
1: Psy w schronisku w Nowym Targu są w dobrym stanie i pod opieką lekarzy weterynarii. Do placówki kierowały je 43 gminy. Do części z nich o większe zainteresowanie się tymi zwierzętami apelowała lekarka weterynarii w Limanowej, pełniąca obowiązki w Nowym Targu, Aneta Kawula.
2: I aby na przyszłość stworzyły takie miejsca przy gminach czy między gminami, w których te zwierzęta porzucone, bezdomne mogłyby godnie czekać na swoich właścicieli.
1: Krzysztof Łapsa, zastępca wójta gminy Nowy Targ, powiedział, że większość psów, za które odpowiedzialny jest urząd, zostało przekazanych do placówki w Chemku.
3: I my mamy stosowną umowę z innym schroniskiem, gdzie teraz te pieski przekazujemy.
1: O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali jego właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Ostrzeżenia dla południa i centrum kraju przed burzami z opadami deszczu. Na północy i południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Dziś na termometrach od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Powtórka programu.
5: Samo zdrowie.
6: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami w radiowym studiu Polskiego Radia 24 doktor nauk medycznych Karolina Popławska-Domaszewicz, neurolog z Instytutu Chorób Układu Nerwowego Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
6: Proszę Państwa, poważny temat. Będziemy dzisiaj rozmawiać o chorobie Alzheimera. Oczywiście, że mogłybyśmy zacząć mówić o całym spektrum rozmaitych chorób neurodegeneracyjnych, otępiennych, bo naprawdę czasami niektórym trudno jest wyłuskać właśnie chorobę Alzheimera i tak ściśle ją opisać. My skupimy się dzisiaj wyłącznie na niej, mając też nadzieję i od czasu do czasu gryząc się w język, bo tak to ustaliłyśmy nawet z panią doktor, bo nie chcemy nikogo przerażać. Nie chcemy nikogo naprowadzać na to, że jakieś zapominanie być może jest pierwszym objawem. No ale muszę panią doktor spytać, co jest tym wyróżnikiem choroby Alzheimera? Jak ją opisać i zdefiniować?
7: No takim najbardziej charakterystycznym objawem choroby Alzheimera, która jest najczęstszą chorobą neurozwyrodnieniową tak naprawdę, są zaburzenia pamięci. I ta choroba najczęściej zawsze rozpoczyna się w sposób taki podstępny, przebieg jest przewlekły. Zaczyna się, no niestety, nie siejąc paniki, od drobnego zapominania. Zapominamy, gdzie położyliśmy klucze, zaczynamy pytać właściwie o to samo. Najczęściej dotyczy to tej świeżej pamięci, czyli tego, co się dzieje tu i teraz. I problem zaczyna być wtedy, być może taki bardziej wybrzmiewający, jak widzą to osoby, które są obok nas.
6: Czyli widzą nie tylko wtedy zapominanie, tylko dodatkowo, że to coś więcej niż zwykłe rozkojarzenie.
7: Dokładnie, bo pamięć jest takim, zaburzenia pamięci są tym wybijającym problemem, ale oczywiście w miarę postępu, bo jakby choroba Alzheimera charakteryzuje się tym, że ten przebieg jest taki powolny, przewlekły. Zaczyna się od pamięci. Chory ma też problemy ze znalezieniem słów, z nazywaniem pewnych rzeczy, ale również z uczeniem się nowych rzeczy, z koncentracją.

0: koncentracją, z tak zwanymi funkcjami wykonawczymi, czyli dochodzi do takich problemów właściwie związanych z planowaniem, albo na przykład jak dzieje się w naszym życiu coś, gdzie musimy szybko te plany zmienić, pacjenci przestają sobie z tym radzić i zaczyna to być zauważalne, bo często jest tak, że do neurologa przychodzi pacjent wraz z opiekunem swoim, który właściwie on jest bardziej zaniepokojony niż sam ten pacjent i mówi, że właściwie na przykład powiedzmy, nie, mama czy tata zupełnie byli samodzielnie funkcjonujący, opłacający rachunki, robiący zakupy i gdzieś zaczynają te takie podstawowe czynności uciekać.
1: Czy jest jakiś wiek, dla którego choroba Alzheimera jest powiedzmy sobie bardziej charakterystyczna?
0: No najczęściej gdzieś tam ten początek objawów zaczyna się około 60 roku życia i oczywiście ta częstość zachorowań wzrasta wraz z wiekiem pacjenta. Ale to jest gdzieś tam ten wiek, gdzie zaczynają się problemy. Oczywiście, tak jak pani powiedziała, nie zawsze to jest otępienie. Często może to być zmęczenie, rozkojarzenie. Też na przykład czasami musimy to różnicować z zaburzeniami depresyjnymi. Dlatego, że pacjenci z depresją również zapominają, również mają problemy z koncentracją, więc
1: są zagubieni,
0: więc czasami tutaj też ta ocena psychiatryczna pacjenta jest również ważna.
1: Dlaczego zapytałam o wiek? Dlatego, że zazwyczaj niepokoją takie informacje, które się pojawiają, że może to też dotyczyć osób młodszych, że na przykład jeżeli ktoś miał w rodzinie stwierdzoną chorobę Alzheimera, być może w jakiś genetyczny sposób przełoży się również na niego. Jest taka korelacja?
0: Jest taka korelacja, niemniej bardzo rzadka, dlatego, że uważa się, że zachorowania są tak zwane sporadyczne, czyli nie dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Mamy pewne geny, presenilina 1, 2, białko prekursorowe dla amyloidu, które faktycznie mutacje w danych genach powodują chorobę Alzheimera, która wtedy pojawia się w młodszym wieku, przebiega agresywnie, ale to jest naprawdę bardzo niewielki procent przypadków. Jest też, jak już tutaj pani pyta o genetykę, też ewentualnie nosicielstwo genu tak zwanej apolipoproteiny E, gdzie jeżeli chory jest nosicielem danego genu, to faktycznie wzrasta ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera, ale absolutnie nie badamy tego w jakiś taki sposób rutynowy. Wiemy,
1: no
0: że genetyka jest.
1: Chciałam zapytać, czy...
0: Oczywiście zawsze, no, każdy lekarz, jak przychodzi pacjent, to oczywiście pytamy o objawy, pytamy o początek, pytamy o przebieg, jak również pytamy o wywiad rodzinny. Jeżeli on jest faktycznie obciążony otępieniem, to jest naprawdę bardzo rzadkie, no to wtedy zapala nam się tutaj lampka taka diagnostyki genetycznej, ale najczęściej to są sporadyczne przypadki, czyli takie po prostu, że pacjent choruje.
1: Bo zaczęłam się zastanawiać, czy jeśli ktoś, a są nawet całe filmy temu poświęcone, wie, że być może gdzieś to tyka taka bomba zegarowa w jego organizmie, czy nie lepiej się przebadać, czy nie lepiej do tego przygotować, mieć taką świadomość?
0: To jest ciekawe pytanie, dlatego że idzie, wydaje się jednak, pewna rewolucja w spojrzeniu na chorobę Alzheimera. Dlatego, że oczywiście diagnozujemy chorobę Alzheimera na podstawie objawów klinicznych, na podstawie badania psychologicznego. My mamy różne testy, które nawet jako neurolodzy, testy przesiewowe możemy u pacjenta wykonać, ewentualnie możemy skierować chorego na diagnostykę taką neuropsychologiczną, czyli na dość dokładne badanie, które są nam w stanie pokazać, który obszar tych funkcji poznawczych jest zaburzony. Również jak mamy pacjenta z zaburzeniami pamięci, wykonujemy rezonans magnetyczny mózgowy, a celem diagnostyki różnicowej, żeby zobaczyć, no bo też mogą być tak zwane objawowe otępienia, nie wiem, wolno rosnący guz na przykład, więc musimy to wykluczyć. Badania laboratoryjne, no bo pamiętajmy, że nie wiem, choroba tarczycy na przykład, która jest nieunormowana, zaburzenia elektrolitowe, no wielorakie przyczyny również mogą dawać o tym takie pozorne zaburzenia funkcji poznawczych, więc musimy to wszystko wykluczyć. Natomiast w tym momencie mamy również tak zwane biomarkery, które jesteśmy w stanie zbadać. I te biomarkery to jest beta-amyloid, bo choroba Alzheimera w ogóle polega na tym, że w naszym mózgu
1: no właśnie chciałam
0: dochodzi...
1: zapytać, co się takiego dzieje?
0: No właśnie, w naszym mózgu dochodzi do odkładania tak zwanego beta-amyloidu, dochodzi do odkładania patologicznego białka tau, które to powodują właśnie te problemy z pamięcią, a potem

0: mającym już na dalszym etapie różnorakie zaburzenia funkcji poznawczych. I niestety ten proces tych odkładania tych patologicznych białek, on się zaczyna lata przed tym, jak my rozwijamy pierwsze objawy, 15-20 lat przed tym, jak zaczynają się pojawiać problemy z pamięcią. Więc teraz takie nowoczesne spojrzenie na chorobę Alzheimera jest takie, że jeżeli faktycznie pacjent się do nas zgłasza, niepokoją go te zaburzenia pamięci albo niepokoi otoczenie, niepokoi opiekuna, że coś się dzieje w tym obszarze, kierujemy chorych na, sami możemy, mówię, wykonywać przesiewowe testy psychologiczne, ale kierujemy na tą diagnostykę neuropsychologiczną i jeżeli tam jest opisywany taki stan, który nazywamy łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, czyli taki stan, w którym faktycznie psycholog widzi, że są problemy z pamięcią, ale to jeszcze nie jest otępienie, albo otępienie łagodne, no bo my otępienia też możemy klasyfikować, czy to jest otępienie łagodne, umiarkowane, czy głębokie, to wtedy kierujemy takiego pacjenta na diagnostykę szpitalną, pobieramy płyn mózgowodzeniowy i oceniamy właśnie amyloid beta, oceniamy białko tau. Również najpewniej będzie dostępna biomarker osoczowy, czyli biomarker z krwi, który będziemy w stanie oznaczać i to będzie nam niejako też dodatkowym takim czynnikiem potwierdzającym, że to jest choroba Alzheimera na takim wczesnym początku. I kolejna pewna rewolucja, która za tym idzie, no bo do tej pory leczenie niestety było takie, powiedzmy, no umiarkowane, o umiarkowanej skuteczności. Mamy leki doustne, które w niewielkim stopniu spowalniają przebieg choroby. Jak już rozpoznajemy chorobę, to oczywiście również leczymy pacjenta. Ale w tym momencie taką nowością są tak zwane przeciwciała monoklonalne przeciwko właśnie temu nieprawidłowemu amyloidowi.
1: Będziemy właśnie zaraz o tym rozmawiać, ale od razu muszę zapytać, żebym nie zapomniała, a czy da się jakoś spowolnić albo zapanować nad odkładaniem beta-amyloidu?
0: To znaczy wiemy, co jest też niesamowicie uważam pokrzepiające, że około 40% czynników ryzyka rozwoju otępienia jest tak zwane modyfikowalne.
1: Czyli mamy na to wpływ.
0: Mamy na to wpływ i pokazują nam to badania, które zostały opublikowane. Co to oznacza? Że właściwie prawidłowy, zdrowy styl życia, czyli właśnie aktywność fizyczna, nawodnienie, sen, jak również dobra kontrola tych takich chorób populacyjnych, na przykład nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, leczenie otyłości. To wszystko przekłada się na to, że właściwie dochodzi do pewnego spowolnienia czy poprawy tych funkcji poznawczych.
1: Ale rozumiem, że trzeba o tym myśleć dużo wcześniej.
0: Oczywiście.
1: No proszę Państwa, więc mam nadzieję, że sobie to bierzemy teraz do serca. Oczywiście to nie oznacza, że ktoś nie zachoruje, bo rozumiem, to się po prostu może zdarzyć. Taka tykająca bomba w naszym organizmie. Wspominała Pani o testach z krwi. One już są dostępne? Już można to w ten sposób badać?
0: One będą dostępne. Jest dostępne właśnie oznaczenie tego nieprawidłowego białka tau z krwi, które też niejako potwierdza nam tą patologię alzheimerowską. Natomiast też w tym momencie rutynowo oznaczamy te biomarkery z płynu mózgowodzeniowego.
1: Co powinno niepokoić? Wspominała też pani doktor, że najczęściej w gabinecie lekarza no, pojawia się osoba w towarzystwie syna, córki, kogoś bliskiego, bo to bliscy są bardziej zaniepokojeni tym, co się dzieje.
0: Tak, no więc jeżeli jakby rozmawiamy z chorym, zbieramy wywiad, wykonujemy przesiewowe badanie neuropsychologiczne, jeżeli jest czasami już w tych badaniach przesiewowych, prostych testach psychologicznych, my widzimy to otępienie, bo pacjent nie radzi sobie z pamięcią, z liczeniem, sprawdzamy funkcje wzrokowo-przestrzenne.
1: No właśnie chciałam zapytać, na czym polega cała diagnostyka neuropsychologiczna?
0: No właśnie
1: testy do rozwiązania?
0: Tak, na testach do rozwiązania. Mówię, mamy pewne baterie prostych testów, które mogą być wykonane przez lekarza neurologa. Natomiast też pamiętajmy, że mamy neuropsychologów, którzy mają pełną baterię testów. To są testy, które zazwyczaj trwają 1,5–2 godziny i sprawdzane są właśnie, co to znaczy te funkcje poznawcze. Sprawdzana jest pamięć, koncentracja, liczenie.

0: doświadczenie, funkcje wzrokowo-przestrzenne i niejako mamy wynik. Czy jest to otępienie, czy są to łagodne zaburzenia poznawcze, a może jest to mimo wszystko wynik prawidłowy do kontroli, do takiego modyfikacji stylu życia ewentualnie. To jest jedna rzecz, którą robimy. A drugą to są te wszystkie badania diagnostyczne, o których mówiłam. Badania obrazowe, badania laboratoryjne i rozpoczęcie, jeżeli już otępienie mamy, to oczywiście wdrażamy leczenie.
1: No, no właśnie,
0: bo nie zapominajmy
1: chciałam
0: o farmakoterapii
1: zapytać,
0: doustnej.
1: I chciałam zapytać o to, czy diagnoza choroby Alzheimera to jest wyrok, czy chwila, moment, coś się w tej nauce i medycynie dzieje i mamy jakąś szansę, nie na wyleczenie, ale chociażby na to, żeby funkcjonować w miarę dobrej kondycji do późnego wieku.
0: Ja bym powiedziała, że jest to poniekąd wyrok, dlatego, że my na ten moment niestety nie potrafimy wyleczyć choroby Alzheimera, ale być może szczególnie te nowe leki dają nam pewną nadzieję na to, że będziemy potrafili spowolnić tę chorobę, przebieg tej choroby. I podkreślam raz jeszcze, bo to jest naprawdę niesamowicie istotne. Zawsze musimy dbać właśnie o dobrostan pacjenta, czyli o jego prawidłowy sen, o jego prawidłową dietę, przypominać o prawidłowym nawodnieniu i aktywności fizycznej, jak również namawiać chorego i często również opiekunów do czegoś takiego, co my nazywamy treningiem poznawczym. To jest być może górnolotna nazwa, natomiast chodzi o to, żeby chorego cały czas aktywizować do tego, żeby był obecny w życiu, można tak powiedzieć. Czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, oglądanie telewizji, zachowywanie kontaktów takich społecznych, spotkania, bo to wszystko jakby wpływa na ten dobrostan. Natomiast jeśli chodzi o to spowolnienie, no to tutaj mówię, pojawiają się na rynku, pojawiają się w doniesieniach właśnie te przeciwciała. Badania nam pokazują, że one są w stanie około 30% spowolnić przebieg choroby, ale to są tylko dla pacjentów na tym wczesnym etapie, gdzie mamy początkowy problem potwierdzony badaniem neuropsychologicznym, plus mamy patologię alzheimerowską w płynie mózgowo-rdzeniowym i w krwi. I tutaj dla tych chorych jeszcze mało tego. Musimy wykonać pewne badanie genetyczne, żeby wykluczyć nosicielstwo dla tej apolipoproteiny E, bo to są chorzy, którzy mogą mieć działanie niepożądane tych leków. I to będzie właśnie to leczenie dla pewnej, no dość jednak ograniczonej grupy pacjentów z chorobą Alzheimera.
1: Mówi pani będzie, a co teraz jest już tu i teraz?
0: No teraz mamy leki doustne, niestety tylko dwa. Mamy dwie grupy leków, które możemy zastosować w chorobie Alzheimera, plus te wszystkie dodatkowe interwencje. I tutaj chciałabym również podkreślić, bo często pacjenci biorą bardzo dużo suplementów lub preparatów, które w swoich wskazaniach, to się tak pięknie nazywa w tych wskazaniach, mają na przykład, że poprawiają krążenie mózgowe, że poprawiają funkcjonowanie mózgu. Nieprawda. Nie ma żadnych badań, było ich bardzo dużo, żeby jakiekolwiek preparaty dostępne na rynku, czy to na receptę, czy to bez recepty, wpływały jakkolwiek na przebieg choroby Alzheimera. To jest też ważne, żeby chory nie
1: i jego
0: brał,
1: rodzina, jego,
0: i jego rodzina, jakby no nie, no nie, żeby pacjent nie był narażony tak naprawdę no na niepotrzebną farmakoterapię.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: A dziś pomówię z panią dr Pauliną Szydłowską-Klaklą, psycholożką Uniwersytet SWPS. Witam panią bardzo serdecznie.
4: Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Pani doktor, jak to jest z tą Polonią? No, Stany Zjednoczone, no okazuje się, że to Chicago, najsłynniejsze miasto amerykańskie, właściwie częściowo polskie. No bardzo się zmieniło, Polonii w Jackowie nie ma, młodzi Amerykanie polskiego pochodzenia zamerykanizowali się bardzo, powynosili się na obrzeża Chicago. No i ten mit o

0: tym polskim Chicago umarł.
1: Tak, ja bym tutaj może powiedziała trochę więcej o takiej bliższej nam Polonii, nie za oceanem.
0: Ja wiem, hiszpańskiej Polonii, ja wiem,
1: Bardziej
0: ja
1: jest mi
0: wiem.
1: bliska ta hiszpańska Polonia, ale nie tylko oczywiście. Myślę, że ten temat związany właśnie z procesem akulturacji, o którym pan powiedział, czyli tym, że ci Polacy się zamerykanizowali, tak? Czyli powiedzielibyśmy językiem psychologii kulturowej, że właściwie przyjęli taką strategię asymilacji, tak? Czyli porzucili trochę własną kulturę, tak? I przyjęli kulturę, w której się wychowywali czy dorastali, tak?
0: Tak, bo środowisko, znajomi, wpływ rówieśniczy, to odgrywa rolę. To tak samo odgrywa rolę w Stanach Zjednoczonych i w każdym innym kraju, jak odgrywa rolę w Hiszpanii. No bo w Hiszpanii ile? Około 100 tysięcy Polaków jest. Ta emigracja jest dosyć spora. No i jest dużo Polaków młodych, którzy się tam urodzili. To znaczy, to są i Hiszpanie, i Polacy zarazem.
1: Tak. Myślę, że to jest bardzo ważne, co pan powiedział, że właśnie będziemy inaczej trochę myśleć o Polakach, którzy się urodzili, czyli to by było takie drugie pokolenie migrantów, którzy się urodzili w kraju emigracji rodziców, tak? Dla nich właściwie ten kraj to nie jest kraj emigracji, tylko to jest kraj, w którym się urodzili, w którym żyją od urodzenia, w którym chodzili do szkoły właśnie, skąd pochodzą przyjaciele. No a dla tych osób ta Polska, no to jest właściwie taki kraj, do którego się jedzie na wakacje.
0: Do babci, do
1: gdzie
0: dziadka.
1: Jest babcia, dokładnie, gdzie się miło spędza czas, gdzie się w sumie to, jak się właśnie jedzie na te wakacje, no to się głównie bawi, zwiedza, odpoczywa. I myślę, że to jest też istotne w kontekście takiej sytuacji, kiedy rodziny, które wyemigrowały, decydują się na przykład na powrót do Polski. Bo często rodzice myślą o tym, że wracają, bo oni rzeczywiście sobie wracają, natomiast dzieci, które się urodziły w kraju emigracji rodziców, one tak naprawdę po raz pierwszy emigrują do miejsca, w którym właśnie, które kojarzą z takimi samymi przyjemnymi rzeczami, a później na przykład się okazuje, że trzeba iść do szkoły, trzeba zacząć wykonywać jakieś obowiązki, no właśnie, no i też dużo wtedy zależy od tego, czy rodzina właściwie utrzymywała takie elementy kultury polskiej, jak właśnie na przykład komunikowanie się w języku polskim, czy nie. Tak? Bo myślę, że to jest takie trochę koło, które zatoczyliśmy, nie?
0: No tak, to komunikowanie się i rozmowy w domu w języku polskim, to załóżmy w pokoleniu tych emigrantów sprzed 150, 100, nawet 50 lat czy 40 lat, to jednak istniało, no ale czy dzisiaj istnieje?
1: Ja myślę, że to dużo czynników wpływa na to, czy ten język się udaje w jakiś sposób utrzymać, że z jednej strony to będą jakieś zasoby takie
0: emocjonalne
1: też, ale bardziej myślę sobie też poznawcze, tak, ale też takie czasowe, bo rodzina może w języku polskim mówić w domu na przykład. Tak sobie myślę, może odniosę się trochę do sytuacji Polaków, żebyśmy się nie pogubili,
0: tak.
1: Gdzie będziemy mieć przykład, na przykład przykład dziewczynki, która się urodziła w Hiszpanii, natomiast jej rodzice są Polakami oboje z pochodzenia i to jest też inna sytuacja, kiedy mamy rodziców dwukulturowych, bo tak też się zdarza, prawda? Ale załóżmy ten przypadek, gdzie są rodzice polsko-polscy. I oni w domu rzeczywiście decydują się na to, żeby mówić po polsku, ale dziecko trafia do placówki edukacyjnej w przedszkolu i tam posługuje się tylko językiem hiszpańskim. No i w pewnym momencie może tak być, że to dziecko nie ma ochoty mówić już w języku polskim, nawet z rodzicami, bo jest mu łatwiej w języku edukacji, bo to jest taki język, w którym ono jest zanurzone właściwie większość czasu. większość dnia. I czasami dzieciom jest łatwiej się nawet komunikować.

0: później w tym języku środowiska, a nie tylko domu. No i tutaj jeszcze wchodzi taki wątek, czy rodzina na przykład decyduje się na to, żeby korzystać z takich możliwości jak nauka w szkołach polonijnych, które w wielu krajach za granicą funkcjonują. Czasami są to szkoły takie przy ambasadach, czasami to są stowarzyszenia, które organizują właśnie takie lekcje polskiego dla Polonii. No ale jak wiadomo, można się domyślić, że to są dodatkowe zajęcia dla tych dzieci, często właśnie w weekendy czy w piątki wieczorami, jak to właśnie było w Madrycie, czasami w sobotę rano, więc, no więc to wymaga też takiego dużej organizacji, dużej motywacji tego dziecka i tych rodziców. No i nie zawsze to jest możliwe, tak? Bo też rodzice mają różnymi rzeczami się zajmują, nie zawsze sobie mogą też na to pozwolić. I no jest to naprawdę duży wysiłek, żeby ten język pielęgnować i, no i z niego korzystać. Nie tylko tak na co dzień w rozmowach, no ale też właśnie, nie wiem, na przykład zaglądając do jakiejś literatury. No więc tutaj te polskie szkoły, one pełnią, mam wrażenie, taką bardzo ważną rolę, bo troszkę z jednej strony dociążają rodziców z tymi wyjazdami, ale z drugiej trochę też odciążają, bo, no bo właśnie dają tym uczniom propozycje różnych lektur, dają kontakt też z rówieśnikami, którzy w tym języku polskim też próbują jakoś funkcjonować, więc tutaj no myślę, że ta decyzja, żeby korzystać z tych możliwości, no jest taka wspierająca w kontekście utrzymywania języka.
1: No tak, tylko tu jest jedna rzecz bardzo istotna, a mianowicie taki młody człowiek musi chcieć. Bo jeżeli Dokładnie. Nie chce i jest zintegrowany z hiszpańskim środowiskiem i jest właściwie dwujęzyczny, bo hiszpański i angielski, no w domu coś tam rodzice mówią po polsku, ale taki młody człowiek mówi, ja nie chcę mówić po polsku, ja będę mówił do was po hiszpańsku, prawda? A to jest okres burzy i naporu nastolatek, no i zaczyna się walka z wiatrakiem, bo to przecież takie dziecko jest nie do okiełznania.
0: Tak, może tak być, ale nie musi. Może tak być, ale nie musi. Natomiast no myślę, że jak mówimy w ogóle o okresie dorastania, to też takim bardzo istotnym wątkiem, no niezależnie od tego, niezależnie właściwie od o jakiej grupie migrantów mówimy, czy my sobie mówimy o Polakach mieszkających za granicą, czy osobach pochodzenia ukraińskiego, które teraz też, no, jak wiemy, grupa w Polsce tych osób też jest dość duża, też dzieci nastolatków, tak? No to okres adolescencji to jest taki wiek, kiedy właściwie najważniejszym zadaniem okresu dorastania jest formowanie tożsamości.
1: No właśnie, pani doktor, i teraz jest pytanie, czy ci młodzi ludzie, którzy się urodzili w Hiszpanii, rodzice są obydwoje rodziców to są Polacy, czy u nich występuje coś, co się nazywa u nas, chociaż to jest wymieniane przez wszystkie przypadki, w pewien sposób się dewaluuje, coś, co się nazywa patriotyzm, przywiązanie do polskich tradycji, poczucie wielkości Polski i tak dalej. To się zdewaluowało, bo dlatego, że no, czynniki polityczne, pewne rzeczy, które się dzieją w Polsce. A tacy młodzi ludzie oddaleni zupełnie od tego bieżącej tej narracji politycznej polskiej i w ogóle od kultury polskiej, no w pewien sposób oddaleni. Czy oni to czują?
0: To jest pewnie, to zależy, jakby odpowiedział psycholog. To zależy, ale myślę, że tutaj jakby trudno generalizować, natomiast rodziny, z którymi ja miałam okazję rozmawiać, no przyjmowały właśnie różne takie strategie, jednak wiele z nich no starały się jakoś tradycje polskie utrzymywać, choćby właśnie poprzez uczestnictwo w tych zajęciach w polskiej szkole i tutaj, nie wiem, w tych szkołach obchodzi się takie różne święta, między innymi na przykład, nie wiem, Tłusty Czwartek, czy tego typu jakieś takie polskie kalendarzowe obchody.

0: wody. No, ale poza tym też, no właśnie, utrzymywanie kontaktu z rodziną. Teraz też jest to prostsze niż tamte 50 czy 100 lat temu, ponieważ mamy dostęp no właśnie, możemy do siebie zadzwonić, możemy się nawet zobaczyć, więc tutaj ten kontakt z tą babcią czy z dziadkiem jest ułatwiony.
1: No, możemy do siebie przyjechać, bo Europa zdecydowanie się
0: Dokładnie.
1: zmniejszyła przez
0: Tak.
1: to, że właściwie jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Możemy pojechać wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. I nie, no, nie
0: Dokładnie.
1: jest to daleko, no, to jest 2000 kilometrów, ale można.
0: Dokładnie. Więc jest to tak naprawdę osiągalne, tak? I w ogóle to, co badania mówią, to, że to utrzymywanie tej kultury pochodzenia rodziców, nawet jeśli dzieci się urodziły za granicą, jest tak naprawdę po pierwsze ważne dla tego procesu kształtowania się tożsamości, bo dziecko sobie zadaje to pytanie, kim ja jestem, jakie są moje korzenie, co mnie definiuje, jakimi ja się chcę kierować wartościami i jeżeli dziecko ma znajomość tych wartości, może sobie wybrać tak naprawdę te, które są bliższe kulturze hiszpańskiej, te, które są bliższe kulturze polskiej. Może sobie to jakoś pomieszać, połączyć i siebie jakoś zdefiniować poprzez to. Natomiast no, sytuacja trudniejsza właśnie jest wtedy, kiedy rodzina w jakiś sposób, może z różnych powodów, się odcina od tej kultury pochodzenia. I właśnie dziecko w tym okresie dorastania nagle uświadamia sobie, że jest pewien kawałek, który tak naprawdę jest mu nieznajomy, tak? Który musi wyeksplorować, który jest jakoś tak nieznany. I to jest jedna sytuacja, bo tak też się zdarza. Natomiast no, druga sytuacja jest taka, kiedy właśnie rodzice starają się nadmiernie zachęcać do utrzymywania tych elementów kultury polskiej, takich też znanych im z ich okresu dorastania. A wiadomo, czasy się zmieniły, sytuacja się zmieniła. No i wtedy to może wzmacniać takie konflikty międzypokoleniowe, tak? Kiedy właśnie rodzice będą trochę zbytnio naciskać, nie dawać przestrzeni na to, żeby też no, ten nastolatek jakoś tą swoją autonomię budował, też właśnie poprzez definiowanie siebie jako nie tylko Polaka, ale też nie wiem, Hiszpana, Norwega, w zależności od tego, gdzie ten nastolatek dorasta.
1: I już na koniec, bo czas upływa nieubłaganie. Proszę mi powiedzieć, pani zdaniem, z obserwacji, z rozmów z tymi młodymi ludźmi i rodzicami, czy ta tradycja polska utrzyma się, czy to pokolenie młodych urodzonych w Hiszpanii, pochodzenia polskiego, no Hiszpanów tak naprawdę, w pewnym momencie no, odetnie się od tej kultury polskiej, od związku z Polską, no i zostaną no, obywatelami Europy.
0: Myślę, że może być i tak, i tak. Znaczy, że mogą być obywatelami Europy, ale że też jednocześnie mogą gdzieś ten element Polski w sobie zachować. I myślę, że jest wiele rodzin, które może nie doprowadzą do tego, tak, ale że też jest wiele rodzin i wielu nastolatków, którzy tak naprawdę do tego dążą, bo właśnie jest to jakiś tam element, który na tym etapie procesu tworzenia się tożsamości czy rozwijania się tożsamości właśnie wraca, tak jak mówiłam. Nie nawet jak rodzina gdzieś tam się odcina, to później ten nastolatek, niektórzy nastolatkowie rzeczywiście sobie zadają pytanie,
1: Skąd
0: kim ja
1: jestem?
0: właściwie
1: Skąd
0: jestem.
1: jestem, tak?
0: Tak, skąd ja jestem, tak? I właśnie te, choćby to uczestnictwo w tych szkołach polonijnych, myślę, że jest takim, chociaż na jakimś kawałku etapu edukacji, to nie musi być przez cały etap edukacji, jest takim, myślę, elementem wspierającym rozwój tej takiej tożsamości hybrydowej. I też badania pokazują, że właściwie utrzymywanie tej kultury pochodzenia ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Więc ja bym do tego zachęcała z mojej strony i zachęcałabym też środowiska przyjmujące. Hiszpanów to tam może nie mam tutaj takiej mocy, ale myślę
1: Pani
0: sobie
1: doktor,
0: też o...
1: musimy kończyć. Bardzo.

0: Tak,
1: bardzo mi przykro. No. Doktor Paulina Szydłowska, Krakla, psycholożka, Uniwersytet SWPS. Dziękuję za rozmowę.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Od 2 lat mamy w Warszawie strefę czystego transportu, czyli taki wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. Oczywiście, jak to przy wprowadzaniu czegoś nowego, zawsze było dużo krzyku, dużo hałasu. Pytanie, czy to był hałas o coś, czy o nic, czy jakieś efekty już mamy, o tym dzisiaj porozmawiamy, a w studiu Nina Józefina Bąk, dyrektorka Clean City z Polska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pani na pewno była osobą, która mówiła tak dla strefy czystego transportu i czy po tych 2 latach nadal to tak jest podtrzymane, czyli to miało sens.
4: Tak, byłam jedną z osób, które mówiły tak, no bo strefa ma rozwiązać konkretny problem, mianowicie w polskich miastach, w tym Warszawie, mamy problem z zanieczyszczeniami tak zwanymi komunikacyjnymi, ze spalinami i mamy taki, jest taki gaz, który jest najbardziej takim emblematycznym, to jest tam dwutlenek azotu, który jest bardzo dobrze zbadany i pokazuje, jak bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, zwłaszcza dzieci, seniorów, osób z astmą, jak się przyczynia do wielu chorób. No i ponieważ w Warszawie mamy zbyt wysokie stężenie, no to wprowadzono SCT jako narzędzie, które ma właśnie zwalczyć, obniżyć ten poziom, który jest po prostu dla nas szkodliwy, więc co do zasady, tak, byłam za tym i nadal jestem za takimi rozwiązaniami, które po prostu nie tylko poprawiają jakość naszego powietrza, tylko po prostu poprawiają nasze zdrowie. I teraz co do pytania, czy to ma sens?
3: No czy to zdało egzamin też?
4: Więc minęły 2 lata. Pierwszy etap, teraz jesteśmy w drugim etapie. Strefa w Warszawie jest prowadzona etapami. To oznacza, że najpierw obejmuje zupełnie najstarsze auta. Tam pierwsze ograniczenia były dla aut benzynowych, które tam miały 29 lat i więcej, i dla samochodów z silnikiem diesla, które miały więcej niż 19 lat, więc to są ograniczenia dla naprawdę bardzo starych aut. W dodatku jeszcze przez pierwsze 4 lata działania strefy mieszkańcy Warszawy są w ogóle z niej zwolnieni. Co to oznacza? To znaczy, że na początku rzeczywiście ten rygor strefy, czy ograniczenia strefy objęły bardzo małą ilość pojazdów. Więc jakby no to jest stopniowe, nie ma co oczekiwać cudów po takich pierwszych etapach. Ich głównym celem jest, przy tych 2 pierwszych etapach jest komunikacja, informowanie o kolejnych etapach i o kolejnych ograniczeniach. I to wydaje się, że działa. I teraz dlaczego myślę, że to działa? Są pewne przesłanki, które pozwalają tak twierdzić. Mianowicie z danych, które dostaliśmy z Biura Ochrony Powietrza, a to są dane zbierane przez GIOŚ, pokazują, że w strefie stężenie tych właśnie tego dwutlenku azotu, o którym wspominałam, jest dużo niższe niż poza strefą. Czyli przez tam akurat lata 2023-2025 spadło stężenie tego trującego gazu. Więc można
3: czyli
4: sądzić,
3: jest efekt.
4: Jest różnica, 18% w strefie spadło, a poza strefą 5%. Natomiast, czyli całkiem sporo. Natomiast ważna rzecz. No to są dane ze stacji, które mierzą to zanieczyszczenie komunikacyjne. Natomiast to jest przesłanka, która pozwala twierdzić, że to jest poprawa, natomiast to jeszcze nie jest dowód, bo dowód będziemy mieli wtedy, kiedy miasto wykona badania i pokaże, jak tak naprawdę spadły emisje w ruchu w stosunku do tych, co było przed wprowadzeniem strefy. Więc trochę tak wydaje się, że to jest to, ale nie mamy pewności, dlatego że na jakość powietrza w strefie działa również
3: pogoda,
4: tak? Mogą remonty, bo natężenie ruchu spada. Natomiast jest jedna rzecz, która sugeruje, że strefa działa. I to niestety nie jest coś, co dostajemy informacji prosto z miasta, tylko coś, co trochę wyszukaliśmy na podstawie różnych danych, mamy te informacje. Mianowicie przed wprowadzeniem strefy aut, które się po niej poruszają i nie spełniają obecnych jej wymogów, było 12%, teraz to jest 6-7%, coś takiego. I również patrząc na inne dane, jak wyglądała flota pojazdów poruszających się po mieście z przedprowadzeniem strefy i teraz, wygląda na to, że warszawiacy szybciej wymieniają samochody, niż by to było, gdyby strefa nie była ogłoszona.
3: Czyli zmusiliśmy mieszkańców do zmiany auta.
4: Prawdopodobnie jest tak, że zamiast kupić, powiedzmy, nie wiem, 18-letni samochód, na przykład diesla, ktoś twierdzi, że kupi 20-letni benzynowy, tak? Więc to mogą być takie decyzje. To nie jest to, żeby było też jasne, to nie musi być wcale
3: żadna zmiana. Żadna sztuka z salonu.
4: Nie, bo to są takie mity, że to się ludzi zachęca do tego, że tylko nowe i napędza się ten przemysł motoryzacyjny. Nie, no bo jeśli mówimy, że powiedzmy od 2028 roku ograniczenia będą wjazdów dla aut, które są

0: diesel 16 lat i więcej mają, no to można kupić 20-letnie samochód benzynowy, tak? Więc jakby dane wskazują na to, że jednak ogłoszenie SCT już zadziałało jak taki katalizator zmian, czyli bardzo dobrze. Tak właściwie to powinno działać. Dajemy warszawiacy dostali czas.
1: Czas, no właśnie, to nie są takie spektakularne efekty czystego powietrza nagle, tylko ten czas, tak, który po prostu, no jak to czas musi trwać.
0: Widzimy, co się stało w Krakowie, kiedy tego czasu nie było. I nagle dużym ograniczeniem, właśnie tam opłatami, zostali objęci no, mieszkańcy spoza Krakowa, którzy przyjeżdżali. No i to jest bunt, no bo jakby trochę za szybko, za mało informacji. No i tutaj właśnie Rada Warszawy, podejmując uchwałę pod koniec 2023 roku, zdecydowała się na ten czas. No i to jest, wydaje się, dobra decyzja. Natomiast od 2028 rzeczywiście ograniczenia wjazdu do strefy. Mówię ograniczenia, bo i tak każdy pojazd może jechać 4 dni w roku, pojawić się w strefie, na tak zwane emergency. Będą obejmować też warszawiaków i ja dlatego tutaj z panią rozmawiam i też w innych audycjach się udzielam, żeby przypominać, żeby mówić o tym, bo...
1: Bo zapomnieliśmy, bo przycichł temat.
0: No trochę przycichł temat.
1: Trochę nie zwracamy na to uwagi i od razu zapytam, bo rzeczywiście, no nie mam najmłodszego auta i jeszcze spełnia te normy. Mhm. Jak będą podniesione, ja tak samo, to może być kłopot, ale ja nie zaobserwowałam, żeby ktoś coś gdzieś zwracał uwagę na te samochody wjeżdżające, więc to, że jest tylko znak, strefa czystego transportu, widzę go jako znak drogowy, ale żadnych kontroli konsekwencji, więc pytanie, na ile to jest tylko taki straszak na nas?
0: Dotknęła pani dobrego tematu, bo informowanie może przebiegać dwie strony. To są kampanie informacyjne. Ona była na początku wprowadzenia strefy, były takie plakaty w mieście, miasto trochę komunikowało, ale później ucichło, no bo temat trudny politycznie. No i teraz kwestie kontroli. No nie jestem jakąś po prostu wielką zwolenniczką karania dla karania, ale jeśli wprowadzamy jakieś narzędzie, to żeby ono działało, wiadomo. Musi być kontrolowane. No i teraz...
1: Tak mamy we krwi, że jak jest jakieś zasady są, to trzeba je trochę łamać. Albo naginać, albo zawsze się zastanawiamy, dlaczego ktoś to wprowadził i nam czegoś zakazuje.
0: No jesteśmy przedsiębiorczy, tak to nazwijmy.
1: Polak potrafi.
0: Tak nas historia przygotowała do takiego działania. Dobrze. No więc są kontrole. Rzeczywiście Straż Miejska przeprowadza kontrole, ale to nie są kontrole, uważam, na tyle efektywne, na tyle częste, żeby przyniosły ten efekt też informacyjny. Rzeczywiście tam na briefingu prasowym, który zrobiliśmy wraz ze Strażą Miejską, dowiedzieliśmy się, że 50 mandatów zostało wręczonych, tam ponad chyba około 100 postępowań jest sądowych rozpoczętych, wszczętych, gdzie osoby odmówiły przyjęcia mandatu. Natomiast problem polega na tym, że te kontrole to polegają na tym, że musi wjechać patrol, ustawić się w konkretnym miejscu, postawić taką kamerę, która tam szczytuje z tablic rejestracyjnych, czy pojazd się kwalifikuje do strefy, czy nie. Później jak zatrzymam, to jeszcze musi sprawdzić, czy to jest mieszkańca, czy nie mieszkańca. Natomiast już Warszawa, i to testuje, bo myśmy o to się ubiegali, testuje i ma działający system, który mógłby umożliwić szczytywanie tych tablic rejestracyjnych przy użyciu kamer, które są sterujących ruchem. Również osoby, które na przykład kupują w strefie płatnego parkowania bilecik i wpisują swój numer rejestracyjny, też można by było stwierdzić, czy
1: zintegrowane śledzenie.
0: Tak, dałoby się, znaczy śledzenie, dałoby się na tej podstawie, znaczy miasto wie, ile samochodów jest w strefie, które nie spełnia wymogów, ma takie dane. Pytanie jest, dlaczego nie robi tej kontroli bardziej automatycznej? Bo nic nie działa bardziej, niż jak ktoś powie, a dostałem mandat, tak? więc my rzeczywiście myślimy, że te kontrole też są istotne, no bo jak widzimy z jednej strony, ludzie zmieniają już samochody, przygotowują się, więc część ludzi się dostosowuje. Ale jeśli jest część osób, które się nie dostosowuje, to się robi tak nie fair, no nie? I teraz, czy chcemy ciągnąć w górę, to znaczy promować zachowania zgodne z prawem, służące dobru wspólnemu, dobremu powietrzu, tak? Naszemu zdrowiu, czy no takie unikanie kombinatorstwo, no więc...
1: Tak, no bo to nie jest jednak przepis tylko dla zasady, tylko po coś.
0: No nie, i to jest właśnie największy chyba problem w tym, że dużo się mówi właśnie przede wszystkim o zakazach i jest to duża taka narracja, tak, że to zamach na wolność kierowców, ale clue jest takie, znaczy clue jest na pewno takie. W dużych miastach, zwłaszcza przy gęstszej zabudowie, przy...
1: mniejszej ilości zieleni.
0: Ale też przede wszystkim przy najbardziej ruchliwych ulicach ludzie też mieszkają. I często nie mają się gdzie przeprowadzić. Ludzie też przebywają na przystankach, w takich bardzo, no niepodległości, z takim dobrym przykładem.
1: Czyli tuż koło radia.
0: No też, tak. I tam jeszcze dalej do dworca, tak. Ja na tych przystankach bardzo nie lubię być, jak jest duży ruch samochodowy, no bo ja się po prostu tam duszę, tak. Osoby przechodzą często, czy regularnie się pojawiają na ruchliwych ulicach. I zwłaszcza dzieci, czy seniorzy, czy osoby z astmą są naprawdę narażone na te negatywne skutki. W sensie to, że my, to, że dzieci w tym sezonie jesiennym się trochę nauczyliśmy, że chodzą do lekarza, że mają problem, że są chore, tak? No i ta choroba, jak już wcześniej przy smogu się dowiadywaliśmy, że no tak, ten zapach to nie jest tylko zapach zimy,

0: zapach smogu. Tak samo jest trochę ze spalinami, to znaczy, że one rzeczywiście nas wpływają bardzo negatywnie i to się naprawdę przekłada, trudno to sobie wyobrazić, na ilość wizyt u lekarza, na ilość zwolnień, leków wydanych, więc to jest naprawdę walka o zdrowie. Ja bym bardzo chciała, żeby ta strefa była widziana jako strefa jednak ochrony zdrowia i jest jednym z wielu działań, które miasto podejmuje, natomiast to takie się zrobiło tak emblematyczne, symboliczne, że jest przeciwko i że zakaz i że źle.
1: Wspominamy o tym, że ta strefa jest wprowadzana stopniowo, tak. Czyli te auta, czy rozszerzenie strefy, co jest stopniowe?
0: Tak, więc rozmiar strefy się nie zmienia, to jest 7% miasta, centralne dzielnice. I co się zmienia? No to powiem, to jest kilka etapów. Zmienia się na początku przez dwa pierwsze etapy tak zwane normy emisji, czyli jakie auta mają ograniczenie, więc teraz jest od 2026 drugi etap, czyli teraz do strefy mają ograniczone wjazdy samochody, które są starsze niż 28-benzynowe i 18-letnie diesle. Bo jakoś tak może się rok pomyliłam, wiadomo, czy w drugą stronę.
1: No 28 lat na samochód to rzeczywiście zacny wiek.
0: To w obywatelu można sobie sprawdzić, jak wpisując jaką, to są też normy euro, ale też na stronie można sprawdzić, w Google sobie wpisać, czy auto się kwalifikuje, czy nie. I do 2028 roku są zwolnieni mieszkańcy Warszawy i firmy tu zarejestrowane oraz są zwolnieni seniorzy, którzy ukończyli 70 lat i osoby z
1: niepełnosprawnością.
0: Tak.
1: Czy dużo wyjątków, dużo wykluczeń, ile tak naprawdę realnie tych samochodów wjeżdża, które chcielibyśmy wycofać?
0: Znaczy na razie,
1: skoro
0: na
1: mieszkaniec
0: razie...
1: może, starsza osoba może,
0: tak,
1: a cztery razy każdy może, tak. Więc ile jest takich przyjezdnych, którzy rzeczywiście wjeżdżają i zatruwają to powietrze?
0: Już mówię, na tym etapie samochody, które, czyli na tym drugim etapie, samochody, które jakby poruszają się i nie spełniają wymogów, w ruchu to jest około 7%, ale z nich połowa to jest około samochody mieszkańców, czyli 3,5% samochodów na razie, jak te wymogi
1: o tym rozmawiamy,
0: obejmują.
1: O tej całej wymogach dla tych 3%,
0: tak.
1: 3,5%.
0: Od 2028 to już będzie większa liczba, bo właśnie auta warszawiaków też będą. No i jest właśnie też argument z automatyczną kontrolą taki, że w tym momencie, no to jeszcze każdy może sobie wjechać 1, 2, 3, 4 razy. To jest trudne do kontroli. Nie mamy właśnie automatycznej kontroli, no nie? No bo jakby starsza miejska musi zatrzymać, dopiero za piątym razem może dać mandat. To...
1: A 4 razy powinna pouczyć. Tak, o ile w ogóle tak. Nas wtedy no, skontrolują, złapią, zobaczą.
0: Tak. No więc to pokazuje, że jeszcze ten system naprawdę wymaga szczelności i oczywiście, że jest pole do oszukiwania. Tak, tylko no co my oszukujemy? No, bardzo mi się podobało to stwierdzenie, ostatnio gdzieś słyszałam, że no powietrze ani nie jest prawicowe, ani lewicowe. Wszyscy nim oddychamy. Ostatecznie no to jest jednak kwestia naszego zdrowia.
1: No, nie ma granic, jeśli chodzi o powietrze, że z lewej strony Wisły albo z prawej strony Wisły, czy politycznie lewa, prawa strona,
0: to nie ma
1: granic, chociaż pewnie z lewej strony jest centrum miasta, więc jest trochę gorsze powietrze.
0: Można sobie,
1: i to tam jest ta strefa.
0: Można się zamknąć w domu i włączyć sobie oczyszczacz powietrza, tak? No ale to jest jednak jakiś rodzaj więzienia. Jeśli możemy wyjść i po prostu oddychać dobrym powietrzem. I też proszę zwrócić uwagę, że teraz, akurat teraz mamy chłodne dnie, ale jak jest upał, to ten smog komunikacyjny jest szczególnie niebezpieczny. To jest tak zwany smog Los Angeles, tak się nazywa. To jest tak zwany smog fotochemiczny. Jak się właśnie te promienie ultrafioletowe łączą właśnie z tlenkami azotu, to jest również bardzo niebezpieczny. Ja pamiętam taki wrzesień chyba z 2 lata temu, gdzie właśnie nie było wiatru, było bardzo gorąco i było mnóstwo spalin i taki nieżyt nosa, ból, szczepanie w oczach. To jest właśnie to. I to jest wyczuwalne.
1: Skoro mówimy o tym, że tak naprawdę na ten moment, ponieważ ta strefa jest wprowadzana powoli, z dużą możliwością wyjątków, uzasadnień i to się będzie dopiero rozwijało, ale już jakaś poprawa powietrza jest,
0: tak.
1: Niewielka, ale jednak, czyli coś takiego wydarzyło, że tego jest, że jest ta poprawa, skoro tak naprawdę niewiele tych samochodów, te 3%, 3,5% to były te, które psuły tak bardzo to powietrze?
0: No więc teraz, tak jak powiedziałam wcześniej, jest ileś czynników, które wpływają na poprawę powietrza, ale jeśli chodzi o efekty strefy, no to jest ta wymiana floty. 2 razy szybciej jest flota wymieniana, niż gdyby nie było strefy. To znaczy, że trochę jakby sami warszawiacy zaczęli to robić. Naukowo i rzetelnie to bym nie była w stanie powiedzieć, że to na pewno strefa. Te dane musimy mieć od miasta, my też występujemy od nie, bo ja uważam, że należy tą strefę tak traktować jak takie narzędzie po prostu zdrowia publicznego. Powinno być monitorowane, transparentne i powinniśmy mieć te dane. I wydaje mi się, że jestem osobą, która najwięcej mówi w strefie czystego transportu, a nie bardzo ratusz. To też też trochę pokazuje, że tak jakby no miasto, nie chcę mówić o tym narzędziu, pewnie dlatego, że się boi po tym, co było w Warszawie, a ja uważam, że kurczę, no jakby mówić o tym, po co to jest przypominać, jakie tu mamy, bo jest naprawdę te tlenki azotu są świetnie przebadanym gazem. Na całym świecie, jeśli chodzi o szkodliwość dla zdrowia, można o tym tak mówić z perspektywy korzyści.

0: I tego mi brakuje właśnie, więc ja myślę, że ta strefa po pierwsze jest potrzebna, po drugie kierunek jest obiecujący, natomiast to są pierwsze kroczki.
1: Ratusz mówi też o tym, że więcej zieleni jest w centrum miasta. No mamy przykład ostatnio okolice centrum, kiedy to tunel pod Marszałkowską został zasypany, przybyło tam dużo

0: bo nie chce nam się szukać miejsca i po prostu przesiadamy się na komunikację miejską, co w kontekście dbania o powietrze też jest dobrym rozwiązaniem.
1: Znaczy dobrze pani myśli, oczywiście, to by było dobre równanie, tylko że mamy w tym roku wyszło warszawskie badanie ruchu, które pokazuje, że jeśli chodzi o ruch w centrum, to ruch samochodowy, on się niewiele zmienił. Troszkę spadł, niewiele. Komunikacja publiczna jest na tym samym poziomie, natomiast poza centrum, ale tuż poza strefą, akurat ruch samochodowy wzrósł, a komunikacja miejska udział w niej spadł, dlatego że po prostu tam nie ma tak dobrej jakości i wiele dzielnic po prostu nie ma dostępu do dobrego, sprawnego transportu. Więc tutaj wcale takiej wielkiej zmiany w Śródmieściu, która właściwie to ta strefa, można powiedzieć, że jest prawie że tożsama ze Śródmieściem, no trochę jest szersza, tak? Nie ma, więc wydaje się, że jednak... Być może pogoda, być może remonty, no i na pewno ta wymiana floty. Na początku, kiedy strefa była ogłoszona, ludzie zaczęli się zmieniać, a później jak się pojawiły te informacje, że...
0: I tak wiada, i tak nikt nie ma mandatów nie daje.
1: Więc nie wiem, jaka jest dynamika, tak? Więc dobrze było po pierwsze przypomnieć o tym, uszczelnić te kontrole, no bo po prostu strefa bez kontroli to jest jak ograniczenie prędkości bez fotoradarów. Powiedzmy sobie szczerze, no jeśli strażnicy muszą stać na tym patrolu, to też tracą czas i my tracimy też pieniądze. Mamy XXI wiek, można to zrobić automatycznie. Więc wydaje mi się, że tutaj jest więcej do zrobienia. No i tak.
0: A skoro mówimy o tym, że Polacy nie lubią zakazów, jak nam się czegoś zabrania, no to od razu jest bunt, więc może spróbujmy to od drugiej strony pokazać, czyli jakie są korzyści z tej strefy. No to może są jakieś przykłady z Europy, z innych miast, kiedy rzeczywiście to było wprowadzane wolno czy szybko, ale przyniosło w końcu efekt.
1: No ja myślę, że to nikt za bardzo nie lubi zakazów. To ja bym sobie nie powiedziała, że tam Polacy bardziej to chyba...
0: No więc mówmy o tym, jaka jest zaleta, co się może wydarzyć pozytywnego.
1: No bo zwykle jest tak, że zaczyna się od pewnej sytuacji, która jest zła i najpierw się, i to w wielu europejskich miastach było przebadane na różne sposoby, dlatego że tam też w ogóle więcej było diesli. Oni mieli mniejszy problem, jeśli chodzi o spalanie węgla, czy mieli więcej już, mniej mieli smogu takiego, tak zwanej niskiej emisji z domów, więcej właśnie samochodów z silnikiem diesla. No więc mamy badania, które pokazują, jak szkodliwe skutki zdrowotne ma właśnie mieszkanie w okolicy ruchliwych ulic. I to jest jasne. I tam, gdzie ograniczono wjazd aut, no to mamy po prostu spadek z tych stężeń. I to się po prostu raczej tak liczy, że ile dzięki temu można zaoszczędzić dni na zwolnieniu. To się mówi o... Były dużo wyliczenia w Londynie, oni tak trochę jak Amerykanie wszystko liczą. Ile tam miliardów, tam akurat funtów zysku dla miast, tak? U nas też są raczej liczenia takie, ile tracimy przez to, że wchodzimy na te zwolnienia, że kupujemy te leki, więc w tą stronę. Więc po prostu zyskiem jest to, że tego nie mamy, tak? Więc to trudniej jest w taki sposób powiedzieć.
0: No bo trudniej też jakby ocenić, że choruję ze względu na to, że mam złe powietrze.
1: Tak.
0: Może nie założyłam skarpetek, przeziębiłam się, wyszłam z mokrą głową, ktoś na mnie kichnął i tak dalej.
1: Tak, no bo to nie
0: też często są choroby właśnie jakieś takie, może nie koniecznie te najgorsze, one też, ale oczywiście, ale że właśnie nie łączymy tego ze złą jakością powietrza.
1: No, albo proszę zobaczyć, jak nie mówimy tak wprost na początku, okej, jest więcej zieleni, no to okej, widzimy, co się zmieniło, może czego nam zabrakło, a dopiero po jakimś czasie zobaczymy, okej, jeśli mamy dużo zieleni, mamy fajne parki, czy nie musimy wyjeżdżać na weekend z miasta, tak? Możemy tutaj sobie spędzić czas, jest przyjemniej, spokojniej. To są takie rzeczy, które nie są tak bardzo szybko, nie widzimy tych efektów szybko, tak? No, to jest na długie lata rozłożony efekt, dlatego jest tak dużo trudniejszy do komunikacji.
0: Bo nie ma spektakularnych efektów na już, tak jak na przykład z systemem kaucyjnym, któremu też się opieraliśmy, a teraz widać, jaki jest efekt, czystsze parki, ile tych butelek wraca do systemu.
1: No właśnie, gdybyśmy mogli tak to wycenić, tak naprawdę pokazać, ile nas kosztują spaliny,
0: to by było
1: łatwiejsze, jeszcze gdybyśmy mogli na tym zarobić. Oczywiście, że byłoby łatwiejsze do przyjęcia. No niestety to jest dlatego trudniejsza polityka, trudniejsze rozwiązanie do komunikowania, no ale no, warto o tym mówić, no, nie wszystko jest łatwe.
0: Nina Józefina Bąk, dyrektorka Clean Cities Polska, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura przyspiesza w sprawie Zbigniewa Ziobry. Jest wniosek o ekstradycję byłego ministra. Południe Polski liczy straty po nawałnicach i MGW ogłasza nowe alerty. Dziś znów zagrzmi i mocno popada. Hiszpania była bezbłędna, Francja bezradna. Za nami pierwszy mecz o finał mundialu. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polska prokuratura nie odpuszcza. Śledczy przygotowali wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości po opuszczeniu Węgier od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prokuratorzy chcą mu postawić ponad 20 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Tematem zajął się Mariusz Pieśniewski.
2: Prokuraturze zależy na tym, żeby jak najszybciej nadać procedurze bieg formalny.
3: Wniosek liczy prawie 300 stron. Dzisiaj został skierowany do tłumaczy.
2: Waldemar Żurek ocenia, że w ciągu tygodnia wniosek będzie przetłumaczony.
3: I będziemy na zasadzie umowy, która wiąże nas ze Stanami Zjednoczonymi, umowy ekstradycyjnej, wysyłać z kolei przez prokuraturę ten wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
2: Jednocześnie prokurator wysłał do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego ICE pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry, w którym donosi, że polityk PiS ma nieważne paszporty standardowe i dyplomatyczne, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Ma także unieważniony paszport genewski. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Pod lupą prokuratury jest także afera w Polskiej Fundacji Narodowej. Wczoraj agenci CBA zatrzymali 2 byłych członków fundacji, Macieja Świrskiego i Cezarego J. Sprawa dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Kampanii, która uderzała w sędziów nieprzychylnych władzy PiS.
4: Zgodnie z dokonanymi ustaleniami kampania ta kosztowała ponad 8 milionów złotych, konkretnie 8 milionów 400 tysięcy złotych. I śledztwo prowadzone jest między innymi w kierunku przestępstwa niegospodarności.
1: Wyjaśniał prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Według Polskiej Agencji Prasowej wieczorem Cezary J. usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. Dostał zakaz opuszczania kraju. IMGW ostrzega przed powtórką wczorajszych nawałnic. Alerty obowiązują w centrum i na południu Polski, od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę, łącznie z częścią Mazowsza. Wczoraj najbardziej dotknięci nawałnicami byli mieszkańcy Dolnego Śląska. Gwałtowna ulewa sparaliżowała część komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Zalane ulice i powalone na trakcję drzewo wymusiły zmiany kilku tras, kilku linii tramwajowych. Z kolei w Jeleniej Górze ucierpiało Wojewódzkie Centrum Szpitalne. Woda wdarła się na co najmniej 4 oddziały.
5: Między innymi położnictwo, jomu, chirurgii, ale wszystkie niezbędne zgłoszenia zostały już wysłane. Życie i zdrowie pacjentów nie jest zagrożone.
1: Uspokajał dyrektor Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Rafał Dyjur. W czasie nawałnicy zawalił się także dach jednej z hal fabrycznych w Jeleniej Górze. Pracownicy zostali ewakuowani na czas. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Silne burze pustoszyły także Śląsk. W Sławkowie ewakuowano obóz harcerski. Raport specjalny z prognozami i relacjami z miejsc, gdzie przeszły nawałnice, jest dostępny na polskieradio24.pl. W informacjach sport i nowe wyzwania Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski został oficjalnie powitany i po raz pierwszy trenował z drużyną Chicago Fire. Debiut lewego w MLS może nastąpić już jutro. Chicago Fire zagra z Vancouver Whitecaps.
6: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment. Ale od pierwszego dnia jakby też koledzy fajnie mnie przywitali, jakby ten od razu kontakt nawiązali.
1: Robert Lewandowski po raz pierwszy w karierze będzie grał poza Europą. Wcześniej odnosił sukcesy z Barceloną, Bayernem Monachium i Borussią Dortmund. Do tej ostatniej trafił z Lecha Poznań. By dopełnić obrazu piłkarskiego świata, zaglądamy jeszcze na mundial. Hiszpania pewnie i w pięknym stylu pokonała Francję 2-0. Podopieczni Didiera Deschampa byli bezradni, to Hiszpanie zagrają w finale Mistrzostw Świata. Szczegóły ma dla nas Tomasz Kowalczyk.
7: Reprezentacja Hiszpanii jako pierwsza zameldowała się w finale Mistrzostw Świata. Oyarzabal w 22 minucie wykorzystał rzut karny za faul na Laminie Yamalu i było 1-0. Hiszpanie grali z ogromną dyscypliną taktyczną w obronie. Francuzi nie umieli uwolnić potencjału ofensywnego. W drugiej połowie wydawało się, że rzucą się na kadrę La Furia Roja, ale nic bardziej mylnego. To drużyna Hiszpanii wciąż

0: prowadziła grę i w 58 minucie kapitalna akcja. Porro zagrał do Olmo, Olmo upadając odegrał do Porro, a ten z ostrego kąta trafił na 2-0. Nie pomogły Francuzom zmiany, nie pomogły już desperackie ataki w końcówce. To Hiszpania wygrała 2-0 i melduje się w niedzielnym finale Mistrzostw Świata.
1: A z kim Hiszpania zagra w finale Mundialu, dowiemy się wieczorem. O 21:00 Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Alerty burzowe obejmują ponad połowę Polski. Od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i dalej na południe. Lokalnie może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Tyle spadło wczoraj w ciągu 40 minut w Jeleniej Górze. A nawałnicom sprzyja duża różnica temperatur. Dziś maksymalnie 20 stopni na północy, do 29 w centrum i na wschodzie.
2: Klima.
1: Silniejszy wiatr skutecznie oczyścił powietrze. Jego jakość praktycznie w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Tylko stacja pomiarowa w miejscowości Małogoszcz pokazuje umiarkowaną jakość powietrza. Portal Energetyczny Kompas zaleca, by między 9 a 10 w trosce o środowisko odpuścić pranie czy odkurzanie. W tym czasie najmniej energii w sieci będzie pochodziło z odnawialnych źródeł.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, środa, 15 dzień lipca 2026 roku, 6:07 na zegarach. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną wspaniała ekipa. Andrzej Abgarowicz, Agnieszka Wieczorek, Adam Waliszewski, a po stronie informacji Aleksandra Kozera i Aleksandra Augustyniak. Jesteśmy z Państwem do godziny 9:00, będą z nami także goście. Po 7:07 Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z ramienia Lewicy. Po 8:07 Grzegorz Płaczek z Konfederacji. Po 8:33 Marcin Dzierżanowski, publicysta z portalu XYZ, a przed godziną 9:00 profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przed nami 195 dzień roku, słońce wzeszło o 4:32, a zajdzie o 20:51. Imieniny obchodzą dzisiaj Anna, Daniel, Dawid, Henryk, Ignacy i Włodzimierz. Najlepsze życzenia.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 15 lipca 1410 roku pomiędzy Wojskiem Polsko-Litewskim a Armią Zakonu Krzyżackiego rozegrała się bitwa pod Grunwaldem. Zakończyła się spektakularnym zwycięstwem militarnym Polaków i ich sprzymierzeńców. Połączonymi siłami dowodzili król Władysław Jagiełło i wielki książę Witold.
13: Zakon Krzyżacki miał dwa strategiczne cele. Po pierwsze, połączyć się, uzyskać korytarz terytorialny z zachodem poprzez Marchię Brandenburską. I z drugiej strony połączyć się przez Żmudź, ziemie północno-litewskie, z zakonem kawalerów mieczowych ku wschodowi i tam jakby zbudować drugą część swojego państwa. Ale była jeszcze jedna rzecz, która zaważyła może w stopniu decydującym na biegu wydarzeń. Mianowicie chrystianizacja Litwy w wyniku unii w Krewie zabrała cel dla istnienia państwa zakonnego.
12: Przypomniał profesor Wojciech Wałkowski. Dziś 165. rocznica śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, przywódcy obozu Hotel Lambert i współzałożyciela Biblioteki Polskiej w Paryżu.
14: Kontakty, znajomości, a nawet przyjaźnie, które książę Adam zdobył w trakcie długiej, niezwykle bogatej kariery w kręgach dyplomatycznych Europy, czyniły zeń jednego z rzeczników sprawy Polski, swego rodzaju lidera dyplomacji bez listów uwierzytelniających. Czartoryski stał się przywódcą tych środowisk, które uważały, że nie sposób osiągnąć niepodległości bez poparcia mocarstw zachodnich.
12: Przypomniał dr Jarosław Czubaty. 150 lat temu zmarł Aleksander hrabia Fredro, pisarz, poeta i uczestnik wojen napoleońskich.
15: Mocium, panie, wziąć w sposobie mocium...
16: Niech cię czarci chwycą z taką pustą mózgownicą mocium, panie cymbał pisz.

0: Jaśnie pana własne słowo.
1: Milcz, weź!
2: Przepisz to de novo. Macie panie opuść wszędzie.
0: Z tych kawałków trudno będzie.
3: W 80. rocznicę śmierci Fredry we Wrocławiu odsłonięto pochodzące ze Lwowa pomnik poety. Został on wykonany przez Leonarda Marconiego w roku 1879 i po II wojnie światowej wraz z innymi polskimi pomnikami trafił ze Lwowa do Polski. W roku 1894 urodził się inżynier i wynalazca Tadeusz Sędzimir. Był między innymi twórcą metody cynkowania ogniowego blach stalowych.
4: To nazwisko było znane w świecie, aczkolwiek nie każdy wiedział, że kojarzy się ono z Polską i z Polakiem.
3: Zauważał profesor Andrzej Nowakowski. Ze względu na swoje osiągnięcia i odkrycia Sędzimir był nazywany Edisonem metalurgii. W roku 1908 urodził się matematyk i kryptolog Henryk Zygalski, który wraz z Marianem Ryjewskim i Jerzym Różyckim złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma i zbudował jej działającą kopię.
5: Nie byłoby lądowania w Normandii, gdyby alianci wcześniej nie znali ruchów wojsk niemieckich.
3: Uważał profesor Ryszard Jachowicz z Politechniki Warszawskiej. Dziś 90. rocznica urodzin żeglarki i kapitan żeglugi wielkiej Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Jako pierwsza kobieta na świecie samotnie opłynęła kulę ziemską na jachcie Mazurek.
6: Wyposażenie Mazurka i sam Mazurek ogromnie się wszystkim podobał. Ludzie doceniali, że to jest jacht, który się nadaje do żeglugi oceanicznej.
3: Mówiła po powrocie z rejsu. Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz za swoje osiągnięcia otrzymała m.in. tytuł honorowego obywatela Ostródy. 75 lat temu urodził się Gregory Isaacs, znany jamański wokalista reggae. Zmarły w 2010 artysta wykonywał zarówno zaangażowane utwory zaliczane do nurtu roots reggae, jak i lżejsze, romantyczne piosenki, dzięki którym stał się klasykiem Lover's Rock.

my love. Śpiewał w swoim największym przeboju. Dziś, gdyby żył 70 lat, skończyłby Ian Curtis, lider i wokalista grupy Joy Division. Po samobójczej śmierci Curtisa zespół zmienił nazwę na New Order, co oznacza nowy rozdział. 15 lipca 1995 roku w Czymanowie koło Wejherowa rozpoczął się pierwszy przystanek Woodstock. Wydarzenie jest podziękowaniem dla wolontariuszy za ich pracę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasłem przewodnim festiwalu był slogan Miłość, przyjaźń, muzyka, a wśród wykonawców na pierwszej edycji wydarzenia była grupa Mysłowic.

0: Kalendarium historyczne.
1: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
0: Przegląd prasy.
1: Czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenie w publicznej ochronie zdrowia? Takie pytanie zadała, przepraszam, najmocniej Rzeczpospolita, a dokładnie Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej. I jak się okazuje, zdecydowana większość Polaków jest za ograniczeniem zarobków. Tak, tego chce 77% z nas, tylko 18% ma w tej sprawie odmienne zdanie. Proponowana reforma najprawdopodobniej będzie politycznie atrakcyjna dla rządu, tak ocenia dr Michał Zabdyra-Jamros z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. I Rzeczpospolita przypomina, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała niedawno ograniczenie wynagrodzeń do 240 zł za godzinę, czyli około 40 tysięcy złotych miesięcznie przy 40-godzinnym tygodniu pracy. A ten pomysł ma być jeszcze konsultowany w ramach Komisji Trójstronnej. Jest jeszcze jeden sondaż, tyle że na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej, a tam padło pytanie, czy w najbliższych miesiącach uważasz za możliwy atak zbrojny Rosji na któreś z państw NATO. Jak opisuje to Dziennik Gazeta Prawna, 6 na 10 Polaków uważa,

0: że Rosja nie zaatakuje w najbliższym czasie innych sąsiadów, ponieważ jest zbyt zaangażowana w wojnę z Ukrainą. Co czwarty z nas sądzi, że może jej to nie przeszkadzać w wyprowadzeniu ataku na Polskę. W czarny scenariusz, przed którym ostrzegał w ostatnich miesiącach m.in. premier Donald Tusk, stosunkowo chętniej wierzą osoby lepiej zarabiające i młodsze. Dzisiaj Putin nie ma środków, by nas zaatakować, powiedział włoskiemu dziennikowi szef dyplomacji Radosław Sikorski. Także estoński wywiad nie widzi śladów przygotowań do operacji wojskowej. Innego zdania są Ukraińcy, którzy przekonują, że Rosja będzie testować NATO. Sondaż został wykonany przez SW Research na właśnie zlecenie dziennika Gazety Prawnej. W tym samym periodyku na stronie 6 artykuł o kolei w wakacje, lato wielkich opóźnień. Tylko 58% pociągów PKP Intercity dojechało w czerwcu do stacji końcowej punktualnie. W lipcu i sierpniu skala opóźnień też może być duża, między innymi przez awarie i problemy z wózkami w wagonach. Jak wyjaśnia przewoźnik, w czerwcu w przypadku większości opóźnionych pociągów przyczyny były niezależne od przewoźnika. To głównie awarie infrastruktury. Fala upałów pod koniec czerwca sprawiła, że dochodziło do problemów z zasilaniem sieci trakcyjnej. Dodatkowo przewody nad torami pod wpływem wysokiej temperatury wydłużały się i dochodziło do zwarć. W przypadku 30% opóźnień wina leżała po stronie przewoźnika. To m.in. awarie wysłużonego taboru. Jako powód opóźnienia leżący po stronie PKP Intercity, przewoźnik wskazuje też wydłużone czasy lokowania podróżnych. Czyli jak nie wiadomo, czyja to wina, to to nasza wina, że, przepraszam, za wolno wsiadamy do pociągów. I jeszcze komentarz Michała Żółdrzyńskiego, bo do tego wątku będziemy wracać w dzisiejszym poranku. Wątek związany z wypowiedzią Przemysława Czarnka, który mówił o tym, że należy wstrzymać europejską pomoc dla Ukrainy. Swoją wypowiedzią w telewizji Republika Przemysław Czarnek podważył polską rację stanu, która wymaga patrzenia na wojnę z Rosją, Rosji z Ukrainą w szerszej geopolitycznej perspektywie. Czarnek widzi sprawę inaczej, w sposób podobny do rosyjskiej propagandy. Jeśli Morawiecki i Czarnek różnią się w tej kwestii tak fundamentalnie, to oznacza, że choć teoretycznie są w jednej partii, właściwie nic już ich nie łączy. Tak pisze Michał Żółdrzyński na drugiej stronie Rzeczpospolitej. A do tego wątku, jak wspominałem, będziemy wracać także w naszych rozmowach z gośćmi, z profesorem Sebastianem Gajewskim i z Grzegorzem Płaczkiem. Agnieszka Drążkiewicz z nami o 6.18 dokładnie. Dzień dobry o wczesnej porze, Agnieszko.
1: Dzień dobry. Zastanawiałam się, jak to będzie, jak mnie przywitasz, jak będę pierwszą osobą łączącą.
0: Pierwszą żywą osobą, z którą dzisiaj rozmawiamy. A ciężko się wstawało?
1: Nie.
0: Nie, bo wstałaś pewnie 6.13.
1: A właśnie, że w pół do 6.
0: Okej. No to podziwiam w takim razie. Wcześniej ode mnie. Bezpieczeństwo w centrum uwagi rządu. Po raz kolejny słyszeliśmy wczoraj przed posiedzeniem rządu i po obradach gabinetu, jak ważne są działania mające wzmocnić odporność państwa na zagrożenia. Przykład to, o czym informowało chociażby wczoraj dowództwo operacyjne. Rosyjski samolot niebezpiecznie blisko polskich wód na Bałtyku. Powiedz na początek, co wiemy o tym incydencie i co przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Wiemy, że był to obserwacyjny IU-20 i pojawił się 30 kilometrów od Ustki, jakby patrzeć z dołu do góry, na niebo oczywiście, na tej wysokości w powietrzu. I według relacji szefa resortu obrony, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, ten samolot miał szpiegować po prostu polskie systemy obrony powietrznej. Co prawda nie przekroczył naszej przestrzeni, no ale 30 kilometrów od tego to rzeczywiście jest już wyjątkowo blisko. Od dawna tak blisko rosyjski samolot widziany nie był. I to jest tak naprawdę, jak mówił nam wczoraj dziennikarzom minister, tak naprawdę potwierdzenie tego, o czym Polska mówi od dawna, że Federacja Rosyjska cały czas jest po prostu zagrożeniem i dla nas, i dla całego NATO.
2: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
1: Wicepremier przypomniał, że chociażby na niedawno zakończonym szczycie NATO w

0: Dziennikarze, wszyscy sojusznicy wskazywali właśnie Rosję jako główne zagrożenie całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zostało to wpisane w deklarację końcową, więc tak naprawdę od razu premier też zaapelował do tej prawej strony sceny politycznej. Tak naprawdę zresztą wspominałeś w przeglądzie prasy, o kogo dokładnie chodzi i gdzie ta emanacja tej prawej strony sceny politycznej się objawia, że właśnie, żeby opanować takie emocje, żeby się wstrzymać od negatywnych wobec naszych wschodnich sąsiadów wypowiedzi.
1: Ci wszyscy, którzy w wojnie pomiędzy Ukrainą a Rosją próbują zrównywać agresora z ofiarą i próbują zmieniać nastawienie do pomocy dla tych, którzy się bronią, a przez to bronią Europy, niech jeszcze raz zobaczą, co się dzieje. Niech jeszcze raz się zastanowią. Niech ta refleksja przyjdzie jak najszybciej, bo to jest po prostu bardzo niebezpieczne.
0: Ale oczywiście są też takie państwa, są takie środowiska, takie grupy w Europie, które wiedzą, że to zagrożenie cały czas jest, że Federacja Rosyjska skupia się na tym, żeby atakować naszego wschodniego sąsiada. To jest tak zwana koalicja chętnych. Informowaliśmy o tym zresztą szeroko na naszej antenie. Chociażby premier Donald Tusk był we Francji właśnie na takich obradach koalicji chętnych w rozszerzonym składzie, bo mamy teraz 36 już państw od dwóch dni właśnie w tej strukturze, w tym takim nieformalnym, w tej nieformalnej grupie. I mamy też zapowiedź, że właśnie w Polsce jesienią będą duże międzynarodowe manewry, które będą tak naprawdę potwierdzały właśnie gotowość koalicji chętnych do tego, aby wspólnie ćwiczyć, aby wspólnie też dbać o bezpieczeństwo i tak naprawdę podnosić to bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO na ten najwyższy poziom, aby ta odporność tej części sojuszu i tej części Europy tak bardzo blisko wschodu i tego zagrożenia ze wschodu była na najwyższym poziomie. Tutaj mamy zapowiedź i premiera Donalda Tuska, ale też wicepremiera Kosiniaka-Kamysza o tym, że między innymi pojawią się na naszych poligonach jesienią żołnierze z Francji i z Wielkiej Brytanii. No i będą duże ćwiczenia wojskowe i na pewno już mogę zapowiedzieć teraz, choć to jeszcze wiele, wiele tygodni, ja to będę obserwować.
2: Ja w to nie wątpię. Nikt z nas w to nie wątpi. Agnieszka Drążkiewicz, reporterka, specjalistka od militariów i obronności. Agnieszko, dobrego dnia. Jak możesz, to odeśpij jeszcze trochę.
0: Nie, nie mogę, muszę już iść.
2: Już do pracy?
0: Najpierw będzie troszeczkę prywatnych jeszcze działań, prozdrowotnych, prawda, nazwijmy to tak, a potem już praca, odcinek sejmowo-resortowy.
2: Trzymamy kciuki za twoje poranne kardio w takim razie. Agnieszka Drążkiewicz z warszawskiego Rembertowa. Dzięki wielkie, Agnieszko. Kolejne spotkanie ambasadorów unijnych krajów w sprawie najnowszych sankcji na Rosję zakończyło się fiaskiem. Przedstawiciele państw członkowskich podejmą jeszcze jedną, kolejną próbę dziś. Będzie to ostatni moment na osiągnięcie porozumienia, jeśli główny element 21. pakietu sankcji ma być wdrożony. Chodzi o zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Jeśli ambasadorzy nie dojdą do konsensusu, pułap cenowy zostanie dostosowany do cen rynkowych i wzrośnie. Beata Płomecka.
3: To efekt blokady w cieśninie Ormus. Ceny poszybowały, a korzysta na tym Kreml. Dlatego padła propozycja, by na kilka miesięcy pułap cenowy na rosyjską ropę zamrozić. I jeżeli ma być on wdrożony, to ambasadorom pozostaną godziny na porozumienie. Z moich informacji wynika, że co do samego pułapu zgoda jest, ale są inne postulaty, które uniemożliwiają zatwierdzenie najnowszego pakietu sankcji. Wątpliwości zgłosiła Grecja w sprawie tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego przez unijne wody, a Austria próbuje zabezpieczyć interesy banku Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji. Wiedeń chce wykorzystać do tego zamrożone aktywa jednego z rosyjskich oligarchów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Z Brukseli przenosimy się do Trybunału Konstytucyjnego, a tam zamieszanie na zgromadzeniu ogólnym, które zostało zwołane przez prezesa Bogdana Święczkowskiego, a przerwane z powodu braku kworum. Czworo sędziów wybranych przez Sejm, ale wciąż nieuznawanych przez prezesa, nie zostało dopuszczonych do udziału w zgromadzeniu. W budynku pojawiła się policja i prokurator, a na miejscu był Mariusz Pieśniewski.
4: Przed budynek Trybunału Konstytucyjnego ponownie przyszli zwolennicy i przeciwnicy prezesa Bogdana Święczkowskiego.
5: Trybunał prawa, nie Jarosława! Domagamy się uwolnienia Trybunału Konstytucyjnego z rąk bezprawnie przebywającego w nim Bogdana Święczkowskiego.

0: Dlaczego?
1: Po prostu uzurpuje sobie prawa, których właściwie nie ma, bo ci sędziowie zostali wybrani przez Sejm.
2: Reprezentują siebie. Nikogo więcej.
3: Odpowiadali prawicowi demonstranci.
4: Jesteśmy, żeby wesprzeć Trybunał Konstytucyjny pana Bogdana Święczkowskiego, który stara się bronić Konstytucji, stać po stronie Konstytucji, prawa takie, jakie jest, a nie takie, jak sobie wymyślił Tusk.
3: A czworo sędziów, których prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił na złożenie przyrzeczenia, mimo braku zaproszenia na zgromadzenie ogólne Trybunału, przyszło do budynku.
5: Udajemy się na to zgromadzenie,
3: mówiła sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
5: Mamy nie tylko prawo w nim wziąć udział, ale zgodnie z ustawą organizacji Trybunału Konstytucyjnego mamy obowiązek wziąć udział w zgromadzeniu. Obowiązek taki spoczywa na wszystkich sędziach, którzy zostali wybrani przez Sejm, jak i złożyli ślubowanie wobec prezydenta.
3: Jednak z czworga sędziów wpuszczono do budynku tylko dwoje, a więc dwoje nowych sędziów, którzy ostatnio zostali wybrani przez Sejm, których przyrzeczenie odebrał prezydent, wyszło z sali.
6: Pan prezes po naszym wyjściu w związku z brakiem kworum zamknął obrady posiedzenia.
3: Mówił jeden z sędziów, którzy opuścili zgromadzenie, Dariusz Szostek.
6: Nie zostało wpuszczonych dwójka sędziów w ogóle do budynku Trybunału. Sędzia Dziurda i sędzia Markiewicz. Zostali wpuszczeni sędzia Tomorowski oraz Korwin-Piotrowska, jednakże zostali tylko i wyłącznie wpuszczeni na spotkanie w gabinecie koło pana prezesa Święczkowskiego jako goście, a nie jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
3: Dwoje sędziów potraktowanych jako goście rozmawiało z prezesem Święczkowskim, mówiła sędzia Korwin-Piotrowska.
5: Przede wszystkim powiedział, że nie chce zaogniać sytuacji, stąd nas zaprasza, mnie i pana sędziego Macieja Taborowskiego, ale możemy wziąć tylko udział jako goście. Jest taki przepis regulaminu Trybunału, który rzeczywiście umożliwia prezesowi zaproszenie innych osób niż sędziowie Trybunału na zgromadzenie. Natomiast ja poprosiłam o wpisanie zastrzeżenia do protokołu, że uważamy, że jesteśmy pełnoprawnymi, urzędującymi sędziami, którzy nie tylko mają prawo, ale i obowiązek wzięcia udziału w zgromadzeniu.
3: Niewpuszczeni na obrady wezwali policję do Trybunału Konstytucyjnego. Przyjechał też przedstawiciel prokuratury, mówił sędzia Krystian Markiewicz.
7: Dlaczego zadzwonić na policję? No raz jeszcze tłumaczę, dlatego, że nie mogłem wejść do budynku Trybunału Konstytucyjnego w związku ze zgromadzeniem. Zgromadzenie jest czymś, w czym każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek uczestniczyć. Jeżeli więc uniemożliwiono mi wejście do budynku Trybunału, uczestnictwo w zgromadzeniu, to znaczy, że złamano prawo. Jeżeli się łamie prawo, to się wtedy dzwoni na ogół na policję.
3: Później o krokach prokuratury informował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: Mogę powiedzieć, że jest prowadzone śledztwo, które zostało uruchomione przez sędziów legalnie wybranych, ich pismem skierowanym do prokuratury, no że uniemożliwia się im pracę, do której są wybrani i w ten sposób no, zaburza się całkowicie pracę Trybunału Konstytucyjnego, więc prokuratura wszczęła to postępowanie, są przesłuchiwane osoby, jest zbierany materiał dowodowy i będziemy pewnie w najbliższym czasie widzieć jakieś wnioski ze strony prokuratury.
3: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski w telewizji Republika sugerował, że policja i prokuratura próbowały go zatrzymać. Organy ścigania nic nie mówiły o takim scenariuszu. Prezesa Trybunału chroni immunitet.
9: O czym mówił Mariusz Pieśniewski? 1,5 minuty do godziny 6:30. Za chwilę informacje i Aleksandra Kozera.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Niektóre dzieci zbyt wcześnie przestają nimi być i przejmują obowiązki dorosłych, którzy to nimi powinni się opiekować. W najbliższej audycji Do Pomyślenia poruszymy temat parentyfikacji. Do studia zaprosimy psychoterapeutkę Kingę Rochale, z którą zastanowimy się, gdzie przebiega granica między pomaganiem w domu, a dźwiganiem problemów rodziców. Zapraszam już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Obaj

0: Zostali przesłuchani. Wiemy, że Cezary J. usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu z zakazem opuszczania kraju. To nowe informacje w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Wczoraj agenci CBA zatrzymali dwóch byłych członków fundacji, Macieja Świerskiego i Cezarego J. Sprawa dotyczy milionów wydanych na kampanię Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, która uderzała w sędziów nieprzychylnych władzy PiS. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale konsekwentnie, komentuje Tomasz Trela z Lewicy. Dodaje, że każdy, kto w przeszłości sprzeniewierzył publiczne pieniądze, musi się liczyć z konsekwencjami.
1: Myśmy przestrzegali, że kampania billboardowa, która robi tak naprawdę propagandę jednej partii politycznej, to nie jest wydatek Polskiej Fundacji Narodowej. Oni się wtedy śmiali w twarz. Ponad 8 baniek na to wydali. Dzisiaj Świrski zatrzymany na polecenie prokuratury i będzie odpowiadał w tej sprawie każdy. Każdy z PiSu, każdy za czasów PiSu, który wyrzucił pieniądze w błoto, musi liczyć się z odpowiedzialnością.
0: Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Według prowadzących dochodzenie prokuratorów z Rzeszowa, Polska Fundacja Narodowa straciła blisko 8,5 miliona złotych. Koniec liberalnych przepisów dotyczących dzikich lokatorów. Do Sejmu trafił projekt, który ma skrócić właścicielom wynajmowanych na dziko mieszkań drogę do odzyskiwania nieruchomości. Jak mówi współautorka projektu dyrektyw Małgorzata Marczulewska, teraz trwa to latami.
2: Żeby uzyskać nakaz eksmisji, musimy skierować sprawę do sądu. I to się wiąże z doręczaniem korespondencji na etapie właśnie tego postępowania. Jeżeli taki dziki lokator korespondencji nie odbiera, to sąd zawiesza postępowanie i takiego wyroku eksmisji nie wyda. A co za tym idzie, dziki lokator sobie dalej mieszka w naszym mieszkaniu i śmieje się w twarz.
0: Nad złożonym projektem już pochyliła się sejmowa podkomisja kodyfikacyjna. Ustawa pod obrady ma wrócić jesienią. Warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży łączące poznawanie najnowszej historii Polski z kreatywną zabawą. Tak wyglądają wakacje z IPN. Badacze będą opowiadać m.in. o bohaterstwie polskich żołnierzy i zwierzętach, które im towarzyszyły, mówi dyrektor lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Robert Derewenda.
3: Tak jak na przykład miś Wojtek, który towarzyszył drugiemu korpusowi armii generała Andersa i w ten sposób wprowadzamy dzieci oręż, wprowadzamy dzieci oczywiście w bohaterstwo polskiego żołnierza w walkę z Niemcami. Ale będziemy również omawiać czy opowiadać o trudach PRL-u, o tym jak babcie, jak dziadek zdobywali wręcz można powiedzieć żywność w sklepach, jak stali w kolejkach, ale też, że mogli liczyć na drugiego człowieka, że tworzyła się pewna solidarność międzyludzka, która potem dopiero doprowadziła do powstania tej solidarności w formie niezależnego samorządnego związku zawodowego.
0: Wakacje z IPN potrwają do 14 sierpnia.

0: Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują dla województw łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i części województwa lubelskiego. To ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw opolskiego, dolnośląskiego oraz południowych części województwa wielkopolskiego. W ciągu dnia najcieplej będzie w centrum kraju. 28 stopni wskażą termometry w Łódzkiem i w Mazowieckiem. Najchłodniej nad Bałtykiem, na Pomorzu Gdańskim 22 stopnie oraz na Dolnym Śląsku. Tam także 22 stopnie. 24 w Małopolsce, 25 w województwie lubuskim, a 27 na Podlasiu. Wszędzie możliwe przelotne opady deszczu i będzie raczej pochmurno. Andrzeja Grabowskiego spotkałem już przed wejściem do siedziby Polskiego Radia. Dzień dobry, Andrzeju.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Ale właśnie bonjour
0: ola.
1: To...
0: Ola, ola właściwie. Ola. Ola.
1: Ale akcent, proszę pana. No. Od rana.
0: Pewnie. Umiem jeszcze jedno zdanie.
1: O!
0: Ketale.
1: To już nie wiem, o czym pan mówi. Nie wiem, czy pan mnie nie obraził w tym momencie. Ale wie pan, rzadka to jest okazja, ale czemu nie porozmawiać w radiu o memach? Prawda? Czemu nie?
0: No to jest ryzykowne, ale spróbujmy.
1: Proszę pana, nie wiem, czy pan widział wczoraj na takim portalu tego pana takiego, który tam z panem Trumpem się lubił, potem się nie lubił, wie pan, tym, którym
0: portalu. Skasowałem konto na tym portalu.
1: A, to, ale tam, proszę pana, był piękny, piękna taka grafika była. W dużym skrócie powiem panu tak. Lamine Yamal przedstawiona jako taka opiekunka do dzieci. Tym takim malutkim dzieckiem, którym zajmował się Lamine Yamal, był Kylian Mbappé. To taka chyba...

0: metafora tego wczorajszego półfinału. Nie wiem, czy pan śledził, pan ma taką minę, jakby pan jednak tego meczu nie śledził.
1: Nie, nie, to w ogóle próbowałem sobie zwizualizować tego mema.
0: Ja panu zaraz pokażę.
1: Ja zobaczyłem oczami wyobraźni, a mecz, znam wynik.
0: 2-0 dla Hiszpanii, Hiszpania w finale piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpania grała w Dallas i pokonała Francję.
1: I tu Adam Waliszewski, nasz realizator, dzisiaj też mnie edukował w zakresie tego meczu, który minął,
0: że
1: Hiszpanie bardzo mocno blokowali Francuzów.
0: No to prawda, to prawda. Hiszpanie na tym turnieju mają naprawdę rewelacyjną defensywę, robiącą piorunujące wrażenie. No i taki tego efekt, proszę pana. Taki tego efekt,
1: no fajnie,
0: że...
1: No w finale są.
0: Dokładnie. No posłuchajmy może z tej okazji Tomasz Kowalczyk państwu opowie, jak ten mecz przebiegał.
2: Dzień dobry. Hiszpanie faworytem generalnie meczu z Francją nie byli, ale w spotkaniu wyglądali jakby drużyna od początku była skazana na powodzenie, na sukces, bo od pierwszych minut kontrolowali wydarzenia na boisku, nie pozwalali Francuzom rozwinąć się. No i zasłużone zwycięstwo 2-0 po, można powiedzieć, świetnym taktycznie spotkaniu. I dobrze się też dla Hiszpanów to spotkanie ułożyło, bo w 21 minucie faulowany był Lamine Yamal. Din przewrócił Hiszpana, kopiąc go we własnym polu karnym, a za moment piłkę na 11 metrze ustawił Mikel Oyarzabal i pewnym strzałem po raz piąty na tych mistrzostwach trafił do siatki rywali. Tutaj żadnych szans nie miał Mike Maignan. Francuzi przez pierwszą połowę nie oddali celnego strzału. To pokazuje, jak Hiszpania była zorganizowana, co w tym meczu robiła i jak wybijała grę i Kylianowi Mbappé, i Dembele, i też Désiré Doué w drugiej połowie, czy Barcoli w pierwszej części tego spotkania. No absolutnie mecz perfekcyjny reprezentacji Hiszpanii i w drugiej połowie dołożyli kolejną cegiełkę, która była już tutaj kamieniem milowym do zwycięstwa w spotkaniu z Francuzami. W 58 minucie Porro odegrał piłkę do Olmo, Olmo do Porro. W polu karnym znalazł się prawy obrońca reprezentacji i Tottenhamu strzelił z ostrego kąta, żadnych szans nie dając w tej sytuacji Mike'owi Maignan. Francuzi rzucili się do desperackich szarż, bo trudno nazwać je atakami. Cały czas brakowało celności, strzałów. Sfrustrowany Mbappé w samej końcówce jeszcze obejrzał żółtą kartkę za trafienie Unaia Simona w twarz, kiedy nie zdążył do piłki. No i nie powiódł się też manewr Didiera Deschampa z dużą liczbą zmian, którą zaproponował, bo pojawił się i Szerki, i Hernandez za Dina, wspominany Doué za Barcole. No, z konieczności Kone musiał grać zamiast Rabiota, bo tu pachniało już czerwoną kartką dla tego zawodnika ze środka pomocy. Kilka ostrych, nierozważnych ataków, żółty kartonik od 9 minuty, a jeszcze Francuzi musieli sobie radzić w pierwszej połowie ze zmianą w linii obrony, bo Lacroix zastąpił Salibę. Ta Francja nie umiała się poskładać ani w tym podstawowym składzie, ani po tych zmianach, bo takiego realnego zagrożenia do strzelenia gola nie potrafiła stworzyć. To było przedziwne, bo Francuzi przez całe mistrzostwa przyzwyczaili do łatwości kreowania sytuacji. Może pewna niewiadoma była przed pierwszym meczem, ale później, no można było w ciemno obstawiać, że będzie gol Mbappé, że będzie trafienie Dembele, a tu nic bardziej mylnego. Natomiast Hiszpanie tym swoim kolektywem, pomysłem, taktyką, żelazną strategią absolutnie zdominowali tutaj rywali. No znów może Lamine Yamal nie zagrał jakiegoś wybitnego meczu, ale to, co miał zrobić, to zrobił. Kapitalne spotkanie Rodrygo w środku boiska, no wygrał rywalizację z Olize, potrafił wyłączyć objawienie poprzedniego sezonu w Lidze Mistrzów. No i to Hiszpania melduje się w wielkim finale Mistrzostw Świata po wygranej z Francją 2-0.
0: No to dodajmy, że dziś o 21:02 półfinał Anglia-Argentyna. Za godzinę powiemy o tym, że by spieszyć się powoli. Leo Messi o tym przekonuje, ale teraz jeszcze sekcja taka towarzyska,
1: nie
0: proszę
1: on
0: pana.
1: Pierwszy. Tak. Ksiądz Twardowski był pierwszy.
0: Ale Messi, wie pan, pewnie czyta Twardowskiego.
1: Na pewno.
0: W hiszpańskim na przykładzie, z tym takim tłumaczeniem, zwłaszcza dla Argentyńczyków. Ale proszę pana, są sprawy ważne i poważne, bo nie wiem, czy pan słyszał, w poniedziałek wieczorem Norwegowie wrócili do kraju z mundialu już. Co prawda mamy środę, ale warto do tego wrócić, bo tak. Była audiencja u króla, było spotkanie z tłumem kibiców.

0: Oczywiście po internecie głównie poniosło się to, co tam Erling Haaland z samolotu pod pachą przyniósł. Nie wiem, tego szopa.
1: Wypchanego szopa, tak.
0: Z buteleczką za $750. W sumie taka atrakcja. Ale Erling Haaland nie spotkał się z kibicami po audiencji u króla, tak sobie po angielsku wyszedł boczkiem i pojechał, proszę pana, na pokaz mody na Sycylię. Dolce Gabbana. Na Bugatta.
1: Słyszałem, że jest bardzo zafascynowanym fashionistą.
0: Tak, ale tak aż do przesady, wie pan, żeby tak sobie boczkiem wyjść i ominąć 90 tysięcy kibiców, którzy go nie zauważyli, bo on postanowił...
1: Wybaczą mu.
0: No pewnie, myślę, że tyle goli nastrzelał, że mu wybaczą. No ale proszę pana, dwa przeboje, jeśli chodzi o Haalanda, które z nami z tego mundialu zostaną.
1: On śpiewa?
0: W jednym on, ale to w tym drugim. Tym pierwszym nie on. Jestem ciekaw, który panu bardziej przypadł do gustu. Takie the best of tego mundialu.

0: Tak przez przypadek autorski remix w pośpiechu wyszedł.
1: Coś tam przy montażu się.
0: Coś tam się zepsuło, ale o remixach będzie też za godzinę, ale już trochę z innej materii.
1: A ta druga piosenka? A
0: tutaj, proszę pana, to już sam Halland śpiewał 10 lat temu i to było dziwne, proszę pana.
2: Gutta kan nok slutta å prate så mye, da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise, jeg synes det mye viktige gutter, jeg lyng og atlete.
0: No chyba panu drugie bardziej przypadło.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Ale tam jaki teledysk, wie pan, do tego jeszcze
1: ja
0: był?
1: Ja widziałem tylko zdjęcia z tego występu,
0: jak
1: ale...
0: Jak tam wywijał w tym ogródku, wie pan...
1: Pozazdrościć tylko.
0: Dobrze, zanim do Janka Pachlowskiego pójdziemy, bo oczywiście jeszcze kwestia Roberta Lewandowskiego i transferu do Chicago
1: Koniecznie.
0: Fire. Proszę pana, jeszcze w Senegalu ciekawostka, bo Senegalski Związek Piłkarski po Mundialu zaczął sprawdzać, tak się dogrzebali, proszę pana, że lekarz główny senegalskiej kadry, który pracował z nią przez dekadę, przypominamy, kadry męskiej, jest, uwaga, ginekologiem i to jest jego główna specjalizacja.
1: Jeszcze tylko brakuje informacji, że pracował w szpitalu południowym.
0: Na szczęście chyba nie. Dobrze, Jan Pachlowski z Dabi, Wietrzne Miasto, Chicago Fire, nasz korespondent. Jaku,
3: cześć, no, to jak ta prezentacja? Wiecie, że jak tylko nawiążę, jak mówiliście o Halandzie i o tym, jak śpiewa i w wszystkich tych kwestiach muzycznych, to ja sobie przysłuchałem, jak Shakira śpiewa ten słynny utwór Die Die, czyli hymn Mistrzostw Świata. No i tam wymieniani są najlepsi piłkarze na świecie. No i Haaland jeszcze nie zasłużył na to, żeby być wymieniony przez Shakirę, bo nie ma go w tej piosence.
0: O Lewandowskim też tam chyba nie było, no ale to powiedzmy, Janku, zatem co o Lewandowskim mówi się w Chicago po transferze do Fire?
3: A to może być dobre pytanie, jakby reprezentacja Polski awansowała, czy byłby brany pod uwagę przy wymienianiu tych gwiazd. Kiedyś być może będziemy mogli Shakirę o to zapytać, a tak na poważnie rzeczywiście Robert Lewandowski stał się już piłkarzem Chicago Fire pełną buzią, tak bym to nawet określił, taką pewną przenośnią. Najpierw trening, chociaż my dziennikarze mogliśmy ten trening oglądać przez 15 minut, to było tak daleko, że ledwo tego Roberta Lewandowskiego widzieliśmy, a potem takie zraszacze jeszcze włączyli, które były po drodze między naszym wzrokiem a piłkarzami, tak więc niespecjalnie tam było widać, bo jeszcze przez tą wodę musieliśmy wzrok przebijać. To było ciekawe. Po 15 minutach oczywiście musieliśmy wrócić do budynku klubowego i czekać na konferencję prasową. To zajęło ponad 2 godziny. I jak już obaj panowie się pojawili, czyli Greg Belharter, szkoleniowiec Fire, i Robert Lewandowski, to nasz piłkarz kilka razy podkreślił, że był właśnie pod wrażeniem, jak klub zabiegał o podpisanie kontraktu, i to zaangażowanie miało bardzo duży wpływ na decyzję Roberta Lewandowskiego o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy, co na ten temat powiedział nasz napastnik.
4: Nie byłem pod wrażeniem oferty jako oferty, bardziej byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł, i począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, tak jak tutaj, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów, które też jakby zrobiły na mnie wrażenie.
3: Kwestia debiutu Roberta Lewandowskiego, czy będzie to najbliższy mecz, to w Polsce z czwartku na piątek mecz przeciwko Vancouver Whitecaps. Tutaj Robert Lewandowski powiedział, że będzie w składzie, ale też tutaj zależy, jak się będzie czuł, chodzi o formę fizyczną. No i też narzekał, co się nie dziwię, na różnicę czasową. To wprowadza w zawodniku dodatkowe zmęczenie. Robert Lewandowski

0: i podkreślił, że nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej reprezentacji Polski, że ma na to czas i teraz skupia się na aklimatyzacji w klubie, w zespole, w Nowym Mieście, a przede wszystkim w nowym kraju. Las rąk dziennikarzy, którzy chcieli zadać pytanie. Ja bardzo chciałem zadać pytanie Robertowi Lewandowskiemu, znowu wracając do Mundialu. Czy to prawda, że na żywo będzie oglądał w niedzielę finał, w którym już wiemy, że zagra Hiszpania, zobaczymy z kim. No niestety z tym Las rąk ta moja ręka nie została dostrzeżona przez takie młode dziewczyny, które decydowały, chodziły z mikrofonami, kto będzie pytanie zadał. No i niestety tego pytania nie zdołałem zadać i nie wiem na 100%, czy Robert Lewandowski, bo takie są nieoficjalne informacje, będzie oglądał finał, ale postaram się naprawdę to dla Państwa dowiedzieć.
1: Jan Pachlowski o tym Państwu opowiadał, tylko szybko dodam o trzech innych transferach. Michał Skóraś, reprezentant Polski, przenosi się za duże pieniądze, 7,5 miliona euro z Belgii, z Gentu do wicemistrza Francji, do Lens. Antonio Milić z mistrza Polski z Lecha Poznań do Benia. Minka Ekstraklasy do Wieczystej Kraków i kapitan kadry belgijskiej Yuri Tielemans zastąpili do Manchesteru United. A w sporcie za godzinę, jak już Państwu mówiliśmy, remisy. Będzie dużo o remisach, o wszystkim.
2: Remisach czy remiksach?
1: Remiksach. O remisach chyba nie.
2: Okej. Okay. To czekamy na kolejne wątki muzyczne.
1: Ale to będzie już lepszy remiks niż to, co tutaj byłoby.
2: Niż ten twojego autorstwa. Andrzej Grabowski z redakcji sportowej. Dobrego dnia, dobrej godziny. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
2: O 7.30. 6.46 na zegarach. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej prezesa PFN-u Macieja Świrskiego. Drugi zatrzymany to Cezary Jurkiewicz, były członek zarządu Fundacji Narodowej. Ma to związek ze śledztwem prowadzonym w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z kampanią medialną Sprawiedliwe Sądy. Sprawą zajęła się Małgorzata Naukowicz.
3: O zatrzymaniach informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak mówi, sprawa dotyczy 2017 roku i głośnej wówczas kampanii Sprawiedliwe Sądy Polskiej Fundacji Narodowej.
4: To nie są działania polityczne. Daleki jestem od tego, żeby podejrzewać działanie prokuratury w tak poważnej sprawie jako działanie polityczne. Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Fundacja te pieniądze straciła. Bezpowrotnie straciła, a ci panowie są podejrzani.
3: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński nazwał działania służb aktem zemsty układu władzy. Jak napisał na portalu X, nie ma to nic wspólnego z praworządnością i zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji z tych działań.
5: Jeżeli organy ścigania stwierdziły, pan prokurator, że należy go zatrzymać, doprowadzić przed swoje oblicze, no to funkcjonariusze CBA wykonali postanowienie prokuratora w tym zakresie. Jeżeli materiał dowodowy wskazywał, że istnieje prawdopodobieństwo popełnienia czynów zabronionych, które zostaną postawione zarzuty panu Świrskiemu, no to należało go doprowadzić przed oblicze prokuratora. Naturalna rzecz procesowa.
3: Wyjaśnia szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł Polski 2050 Paweł Ślis. A Zbigniew Kuźmiuk z PiSu mówi, że PFN miała bardzo szeroki zakres kompetencji i na tej podstawie działała.
6: Prokuratura jest w stanie stawiać zarzuty, że tak się wyrażę, wyssane z palca, więc się nie dziwię, że tutaj te zarzuty się pojawią, ale mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów. Wtedy i pan Świrski, i pan Jurkiewicz przed tymi zarzutami się wybronią.
7: Ona szkodziła wewnętrznie Polsce, dzieliła Polaków. To chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby wybrać grupę, z którą poprzedni rząd będzie walczył. Tą grupą byli akurat sędziowie. Oczernić ich, upodlić do takiego stopnia, żeby nie było żadnego zaufania.
3: Komentował sprawę szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Młyny sprawiedliwości mielą może powoli, ale konsekwentnie, ocenia Tomasz Trela z Lewicy. Dodaje, że każdy, kto w przeszłości sprzeniewierzył publiczne pieniądze, musi liczyć się z konsekwencjami.
8: Kampania billboardowa, która robi tak naprawdę propagandę jednej partii politycznej, to nie jest wydatek Polskiej Fundacji Narodowej. Oni się wtedy śmiali w twarz. Ponad 8 baniek na to wydali. Dzisiaj Świrski zatrzymany na polecenie prokuratury i będzie odpowiadał w tej sprawie każdy. Każdy z PiSu, każdy za czasów PiSu, który wyrzucił pieniądze w błoto, musi liczyć się z odpowiedzialnością.
9: No ta fundacja była powołana, jak PiS nas zapewniał, do promocji Polski, między innymi dobrego imienia Polski, a tak naprawdę posłużyła PiSowi do tego, żeby szczuć na środowisko sędziowskie. Z jednej strony są kwestia tych środków nieprawidłowo rozdysponowanych, a z drugiej strony to, co ona robiła tak naprawdę z ludzkimi umysłami i to były elementy kampanii PiSu, szczucia na środowisko sędziowskie.
3: Dodawał szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Pod koniec ubiegłego roku Polska Fundacja Narodowa złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych członków zarządu PFN oraz osób zarządzających na wysokim szczeblu.
2: Tematem zajęła się Małgorzata Naukowicz.

0: Wojciech Cegielski z redakcji Międzynarodowej z nami. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Mam dziwne poczucie déjà vu. Donald Trump stawia Iranowi...
1: Nie tylko ty.
0: Stawia Iranowi nowe ultimatum. Zapowiada, że jeśli Teheran nie wróci do rozmów, Stany Zjednoczone zaczną niszczyć irańskie elektrownie i mosty. Powiedz, czy to już próba wymuszenia negocjacji, czy zapowiedź rozszerzenia wojny?
1: Przyznam szczerze, że teraz wpadło mi do głowy, że jednej rzeczy nie sprawdziłem, to znaczy kiedy ostatnio i ile razy Trump groził zniszczeniem elektrowni i mostów, żeby to déjà vu bardziej opisać, ale koncentrując się na tym, co dzieje się teraz, a nie zastanawiając się, ile to już razy Trump powtarzał dokładnie to samo względem Iranu, na razie jest to ultimatum, ale ultimatum poparte trwającymi nalotami, no i blokadą irańskich portów, która obowiązuje od wczoraj. Trump mówi, że Iran ma wrócić do rozmów. Dodajmy tylko, że jeszcze kilka tygodni temu Trump mówił, że nowe władze Iranu, dodajmy tam się, naprawdę niewiele zmieniło, jeśli chodzi o władzę. W każdym razie, że nowe władze Iranu są super i zrobimy z nimi deal, a potem mówił, że to są kłamcy i ja w ogóle nie chcę z nimi rozmawiać. Otóż okazuje się, że chce z nimi rozmawiać z prostego powodu, bo nie wie, jak zakończyć tę wojnę. W każdym razie mówi, że Iran ma wrócić do rozmów jednak. Jeśli tego nie zrobi, to w przyszłym tygodniu Amerykanie mają uderzyć w elektrownie i mosty. No i to byłaby poważna eskalacja, bo dotąd najnowsze amerykańskie ataki miały być wymierzone głównie w rakiety, drony, radary, no i stanowiska używane do atakowania statków właśnie w cieśninie Ormus. No a elektrownia albo duży most, no to służą już nie tylko armii, no ale korzystają z tego także miliony cywilów i dlatego przy każdej takiej zapowiedzi trzeba pytać, czy chodzi o obiekt wojskowy, czy o infrastrukturę cywilną, bo atak na infrastrukturę cywilną, który nie jest celem wojskowym, byłby sprzeczny z prawem międzynarodowym. Na razie wiemy, nie wiemy też, czy Trump poda ostateczny termin, czy tak jak robił to wcześniej, zostawi sobie możliwość jego przesuwania, albo powie, jak już też robił to, to jeszcze a propos twojego i mojego déjà vu i państwa zapewne również, czy Trump powie w którymś momencie, że okej, odwołujemy atak, bo Iran bardzo prosił. Pewne jest jedno, groźba ma zwiększyć presję na Teheran przed ewentualnymi rozmowami, ale podkreślam, ewentualnymi rozmowami.
0: Wojtku, właśnie, bo jednocześnie Donald Trump wycofał się z innego pomysłu. Nie będzie 20% opłaty od statków przepływających przez cieśninę Ormus. Moje pierwsze pytanie to dlaczego, a drugie, jaka jest właściwie sytuacja w cieśninie Ormus?
1: Ten pomysł tych ceł, zresztą mam takie wrażenie, że jeśli Donald Trump nie wie, jak coś rozwiązać, to stara się nakładać cła. I to jest taka metoda, którą stosuje. W każdym razie ten pomysł no, nie był zbytnio trafiony, bo wywołał sprzeciw także w państwach, które współpracują ze Stanami Zjednoczonymi w Zatoce Perskiej. Trump chciał, żeby statki płaciły USA za ochronę w cieśninie, bo twierdził, że Stany Zjednoczone będą eskortować, tak jak miały to robić już kilka razy, eskortować statki, które przepływają przez cieśninę Ormus. Przypomnijmy, to jest to wąskie gardło energetyczne na Bliskim Wschodzie. No i w związku z tym, skoro Stany Zjednoczone są takim strażnikiem bezpieczeństwa, no to wszyscy inni muszą płacić za to. Innymi słowy, na tym wcale nie ucierpiałby Iran, nie ucierpiałyby Stany Zjednoczone, a ucierpiałyby właśnie kraje Zatoki. Opłata miałaby wynosić 20% wartości przewożonego ładunku, no ale państwa Zatoki mówią, że to wcale nie uspokoi sytuacji. Poza tym, z jakiego powodu oni mają płacić za to, że Trump wywołał wojnę z Iranem, której teraz nie potrafi w żaden sposób, nie potrafi z niej wyjść. No a do tego jeszcze okazało się, że takie opłaty byłyby niezgodne z prawem międzynarodowym, ponieważ cieśnina Ormus to są wody międzynarodowe i zarówno ani Iran, ani Stany Zjednoczone, ani nikt inny nie mają prawa tam nakładać jakichkolwiek opłat, bo według prawa międzynarodowego morskiego obowiązuje tam wolny przepływ, czy też wolny ruch statków. No więc Trump ogłosił, że opłat jednak nie będzie. Mają je zastąpić umowy handlowe i inwestycje państw regionu w Stanach Zjednoczonych. Nie wiemy, jakie umowy handlowe. To też jest dosyć specyficzna sytuacja, że skoro nie pobieramy ceł, to zawiązujemy umowy handlowe. Tylko dlaczego akurat teraz i z kim? Bo tego do końca nie wiemy. Najważniejszy szczegół jest w tym wszystkim taki. Prezydent wycofał opłaty, ale nie wycofał blokady Iranu. Amerykanie chcą przepuszczać wszystkie statki, które nie są statkami irańskimi, a jednocześnie odcinać irańskie

i eksport i porty. Jaka jest sytuacja w samej cieśninie Ormus? Ruch się odblokował kilka tygodni temu, po tym jak doszło do porozumienia. Teraz znowu tak naprawdę cieśnina nie jest formalnie zamknięta, tam pojedyncze statki przepływają, ale mało który armator odważy się w tej chwili wypuścić.

0: że znaczy skutki tego widzimy w cenach na rynkach ropy, no i na stacjach benzynowych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Polsce.
1: Wojtku, to jeszcze dwoma zdaniami. Czy poznamy dzisiaj efekt tych rozmów, czy sytuacja idzie, czy efekt negocjacji, czyli sytuacja idzie w stronę rozmów, czy kolejnej eskalacji?
0: Może tak, może nie, tego nie wiemy. Wszystko zależy od tego, być może w jakim humorze będzie Donald Trump, albo to, czy pakistańskim negocjatorom uda się doprowadzić do tego, żeby były choćby zapowiedzi nowych rozmów. Na razie nie ma na to większych szans. Ale sytuacja w wojnie Stany Zjednoczone-Iran zmienia się na tyle szybko, że nie zdziwiłbym się, gdyby do takiej zmiany doszło.
1: Wojtku, ja ostatnio oglądałem powtórkowe odcinki Omnibusa i muszę ci serdecznie pogratulować występu w tym programie.
0: A dziękuję bardzo.
1: Fajne to było przeżycie?
0: Bardzo fajne, zwłaszcza jak, nie wiem, na ile państwo też oglądaliście, jak trafiłem na pytanie o Osamę Bin Ladena i Pakistan, to poczułem, że ta praca przydaje się nie tylko do tego, żeby opowiadać państwu, co się dzieje na świecie, ale można też teleturniej wygrać, okazuje.
1: Ale z zupełną szczerością, bez kokieterii, naprawdę to bardzo fajny teleturniej, taki trochę na wyższym poziomie niż ten, w którym trzeba odgadywać, co jest na zdjęciach.
0: Prawda, chociaż rybki były moim koszmarem, ponieważ tak, praktycznie tak. Ani jednej
1: ale
0: nie zgadzam.
1: Ale muszę ci powiedzieć, że w pełni cię rozumiałem, bo ja też bym żadnej ryby nie nazwał prawdopodobnie poza piranią, więc...
0: Ale mój współzawodnik Michał Kępa miał problem z kolei ze ssakiem. Tam była taka historia w innym odcinku, kiedy dostał pytanie o największe ssaki i powiedział jaszczurka. Wspomina to do dzisiaj.
1: Bo ty ile w końcu odcinków? Trzy? Cztery?
0: Trzy.
1: Zachęcamy państwa do obejrzenia Omnibusa. Całość dostępna oczywiście na stronach TVP VOD i powtórkowe odcinki także w programie drugim Telewizji Polskiej. Wojciech Cegielski, gwiazda...
0: Czekamy na pytanie o wojnę USA-Iran teraz w Omnibusie.
1: Wojciech Cegielski, gwiazda teleturniejów, a także dziennikarz z redakcji międzynarodowej. Dzięki wielkie, Wojtku.
0: Dziękuję.
1: Dwie minuty pozostały do godziny siódmej. Za chwilę informacja i Aleksandra Kozera, a po nich nasz pierwszy gość Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ramienia Lewicy.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Nie chcę.
5: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
4: Nie założę tej koszulki.
6: Ale jesteś nieusłuchany.
7: Jak można się tak zachowywać?
8: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
9: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
10: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogłębia się chaos w Trybunale Konstytucyjnym. Odwołano wczorajsze zgromadzenie, interweniowała policja i prokurator. Śledczy gotowi do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Jest oficjalny wniosek do władz USA. Na koniec głos piłkarskich kibiców. Pytamy, kto dołączy do groźnej Hiszpanii w finale mundialu. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez prezesa Bogdana Święczkowskiego zostało przerwane.

0: Powód to brak kworum. Czworo sędziów wybranych przez Sejm, ale wciąż nie uznawanych przez prezesa, nie zostało dopuszczonych do udziału w zgromadzeniu. W budynku Trybunału pojawiła się policja i prokurator. Na miejscu był Mariusz Pieśniewski.
1: Czworo sędziów nieuznawanych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego nie zostało wpuszczonych na zgromadzenie ogólne, a w efekcie dwoje nowych sędziów, którzy ostatnio zostali wybrani przez Sejm i których przyrzeczenie odebrał prezydent, wyszło z sali.
2: Sędzia Tamborowski oraz Kormi-Piotrowska zostali tylko i wyłącznie wpuszczeni na spotkanie w gabinecie koło pana prezesa Święczkowskiego jako goście, a nie jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Mówi jeden z sędziów, którzy opuścili zgromadzenie, Dariusz Szostek.
2: Pan prezes po naszym wyjściu w związku z brakiem kworum zamknął obrady posiedzenia.
1: Na miejsce sędziowie, którzy nie zostali wpuszczeni do budynku, wezwali policję do Trybunału. Przyjechał też przedstawiciel prokuratury.
3: Zgromadzenie jest czymś, czym każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek uczestniczyć.
1: Mówił sędzia Krystian Markiewicz.
3: Że się łamie prawo, to się wtedy dzwoni na ogół na policję.
1: Na tym zgromadzeniu ogólnym miało być m.in. przyjęte sprawozdanie za zeszły rok i projekt budżetu na rok przyszły. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest gotowy, poinformowała o tym rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Przedwczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości, więc śledczy poszli krok dalej.
4: Interesująca i ważna jest informacja, że pan ścigany przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych, także skupiamy się w tej chwili na tym, aby jak najszybciej przekazać wniosek o ekstradycję.
0: Prokuratorzy chcą postawić Ziobrze ponad 20 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Do zaprzyjaźnionych z PiS-em fundacji popłynęło 100 milionów złotych. Premier Donald Tusk spotka się dziś z posłami i senatorami Koalicji Obywatelskiej. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej rozmowa ma mieć charakter dyscyplinujący i mobilizujący przed przyszłorocznymi wyborami. Posłowie koalicji w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że spodziewają się dyskusji o opisanym przez media specjalnym traktowaniu polityków partii w publicznych placówkach ochrony zdrowia, a także o planowanej reformie całego systemu. Czy Koalicja Obywatelska potrzebuje dyscypliny, jak problemy w ochronie zdrowia odbijają się na rządzie? O to dopytamy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy. Będą unijne ograniczenia dla poborowych z Ukrainy. Ambasadorowie 27 zajmą się dziś propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą przedłużenia ochrony dla uchodźców z Ukrainy z wyjątkiem osób w wieku poborowym.
5: Unia Europejska objęła Ukraińców tymczasową ochroną po rosyjskiej napaści. Mają oni te same prawa co Europejczycy do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia czy zakwaterowania. Co roku te przepisy są przedłużane. Teraz ma zapaść decyzja, że będą obowiązywały do marca 2028 roku. Ponieważ wojna wciąż trwa, nasze wsparcie powinno być utrzymane. Zapowiadał pod koniec czerwca komisarz do spraw wewnętrznych Magnus Brunner. Ale tym razem są zmiany, bo prosiło o nie władze w Kijowie w związku z brakami w ukraińskiej armii. Tymczasowa ochrona nie będzie udzielana osobom, które mają zobowiązania wojskowe. Nowe przepisy nie będą dotyczyły osób, które już teraz przebywają w unijnych krajach.
0: O czym z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Z Argentyną lub z Anglią zmierzą się w finale Mistrzostw Świata piłkarze reprezentacji Hiszpanii. Po wygranej z Francją 2-0 i pełnej dominacji na boisku zawodnicy Luisa de la Fuente wyrastają na faworytów mundialu. Po meczu nasz reporter Maciej Szefer pytał kibiców, kogo widzą obok Hiszpanów w finałowym starciu.
6: 2-0 i zobaczymy, gdzie Anglia czy Argentina. Ja wolę Anglia.
7: Może być wynik nawet hokejowy, natomiast no będzie to na rzecz Argentyny. Ale czy Argentyna to dowiezie z taką Hiszpanią? Nie sądzę.
8: Stawiam, że Argentyna jest dużo lepsza niż Anglia. Anglia w ogóle nie zasługuje na te czwarte miejsce w rankingu. Ja nie wiem, co oni tam robią.
9: Argentina zawsze, bo są łaciński jak my.
0: Wszystko będzie jasne wieczorem. O 21:00 drugi półfinał mundialu, mecz Argentyny z Anglią. Ale piłkarskich emocji jest więcej. Wczoraj Robert Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Chicago Fire. Odbył pierwszy trening, a jutro być może zadebiutuje na boisku podczas meczu z Vancouver Whitecaps. Będę w składzie, czy zagram, zależy od tego, jak będę się czuł, ogłosił nasz najlepszy napastnik. Na szczegóły w poranku Polskiego Radia 24 w serwisie sportowym po 7:30.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza. Alerty burzowe obejmują ponad połowę Polski. Od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i dalej na południe. Lokalnie może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. A nawałnicom sprzyja duża różnica temperatur. Dziś maksymalnie 20 stopni na północy, do 29 w centrum i na wschodzie.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry. 7:06 już na zegarach. Trwa środowy poranek w Polskim Radiu 24. Dziś 15 dzień lipca 2026 roku. 616 rocznica bitwy pod Grunwaldem. 196 dzień roku przed nami. Słońce wzeszło o 4:32, a zajdzie o 20:51. Dzień potrwa 16 godzin i 19 minut. Imieniny obchodzą Anna, Daniel, Dawid, Henryk, Ignacy i Włodzimierz. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: W naszym studiu Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z ramienia Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Czy licytacja na wypowiedzi antyukraińskie będzie kiedyś miała w Polsce koniec, czy będzie tylko eskalować?
4: Po pierwsze, ta atmosfera, którą stworzyła w Polsce prawica, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, środowiska związane z Grzegorzem Braunem, jest czymś, co nigdy się nie powinno zdarzyć, jest czymś złym i co musi natychmiast zniknąć z polskiego życia publicznego. To nie są wypowiedzi, które są zwykłymi, krytycznymi wypowiedziami pod adresem szefa państwa lub rządu innego państwa, bo one oczywiście mogą się w polityce zdarzyć. Jest tak, że krytykujemy decyzje na przykład innych prezydentów, prezydentów innych państw, jak na przykład Wołodymyra Zełenskiego. To jest jasne, mamy do tego prawo. Tylko problem polega na tym, że w wypowiedziach polityków Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, środowisk związanych z Grzegorzem Braunem, nie chodzi o to, że nie podoba nam się ta czy inna decyzja Wołodymyra Zełenskiego albo takie czy inne postępowanie ukraińskiego rządu, tylko chodzi o sianie nienawiści, sianie atmosfery, z której wynika, że Ukraińcy są źli, Ukraińcy są niemile widziani w Polsce i że no to jest atmosfera, która powoduje, że coś złego się dzieje w tym kraju. I ktoś mądrze ostatnio powiedział, że nienawiść nie zaczyna się w autobusie, nienawiść zaczyna się na mównicy i te wydarzenia, które widzieliśmy w Bielsku-Białej, są dowodem na to, że tak to działa. Politycy prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, innych środowisk sieją nienawiść, sieją zło, sieją hejt, który jest adresowany do Ukraińców. Ten hejt rozlewa się na całą Polskę, a następnie kończy się takimi wydarzeniami jak w Bielsku-Białej. Na razie tylko sprowadzającymi się do przemocy słownej, do przemocy werbalnej, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że ta atmosfera, która została wywołana w Polsce przez prawicę, skierowana przeciwko Ukraińcom, w tym w szczególności tym mieszkającym w Polsce, może skończyć się dramatem, może skończyć się sytuacjami, w których nie tylko zagrożony jest czyjś komfort, ale przede wszystkim sytuacjami, w których może być zagrożone czyjeś życie, może być zagrożone czyjeś zdrowie. I apeluję do polityków prawicy, żeby się po prostu opamiętali.
2: Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Tak mówił Przemysław Czarnek, dodając, że w Ukrainie odradzają się nastroje nazistowskie. To jest wypisz, wymaluj, jeden do jednego kalka z tego, czego żądał Władimir Putin w 2021 roku.
4: To jest wypowiedź Przemysława Czarnka, która, jeśli pan Przemysław Czarnek już powiedział to, co miał powiedzieć, to w tym samym momencie rozległy się oklaski na Kremlu. Rozumiem ten zwrot w polityce Prawa i Sprawiedliwości, taki prokremlowski. Jest rzeczywiście część środowisk polskiej prawicy, które bardzo sprzyjają Władimirowi Putinowi, Kremlowi, Federacji Rosyjskiej. To są środowiska marginalne, do tej pory raczej kojarzone z niektórymi politykami związanymi z Konfederacją, czy byłymi politykami Konfederacji. Teraz widzę, że ta frakcja prokremlowska zaczyna mieć swoich przedstawicieli w Prawie i Sprawiedliwości. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę tę politykę, którą prowadził i Lech Kaczyński, i Jarosław Kaczyński. Mówię to uczciwie, bo nigdy braciom Kaczyńskim nie można było przypisać żadnych wątków prorosyjskich.

0: rosyjskich w prowadzonych w poglądach, czy wprowadzonej przez nich polityce. No, jest to jakieś zaskoczenie, widać ten zwrot, natomiast są tutaj dwie rzeczy. Bo po pierwsze, to co mówi Przemysław Czarnek jest w sposób rażący i oczywisty, sprzeczne z polskim interesem. Polsce musi zależeć na tym, żeby Ukraina broniła się jak najdłużej, jak to jest możliwe. Polsce musi zależeć na tym, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Polsce musi zależeć na tym, żeby Federacja Rosyjska tę wojnę przegrała i żeby Federacja Rosyjska była jak najsłabsza. Te cele można osiągnąć dzięki wsparciu militarnemu Ukrainy. Rozumie to nie tylko Polska, ale rozumieją to inne państwa NATO. Nie wiem, czy Przemysław Czarnek interesuje się takimi sprawami jak szczyt NATO w Ankarze, ale tam stamtąd popłynął dosyć jasny przekaz, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego będą wspierać Ukrainę i to Rosja jest agresorem. Myślę, że pan Przemysław Czarnek mógłby się z tym zapoznać. Natomiast druga sprawa jest taka, że oprócz tego wymiaru związanego z polityką zagraniczną, z polityką obronną, jakimś w ogóle fundamentalnym interesem Polski, który pan Czarnek po prostu ignoruje, jest jeszcze druga sprawa. To jest kolejna wypowiedź, która wpisuje się w tę antyukraińską narrację, która jest uprawiana przez polską prawicę. I teraz tego rodzaju wypowiedzi to nie są tylko wypowiedzi o polityce zagranicznej, o obronności, o bezpieczeństwie, zresztą skrajnie głupie, też trzeba powiedzieć, ale to są także wypowiedzi, które powodują, że buduje się wizerunek Ukraińców, Ukrainy jako państwa złego, Ukraińców jako faszystów. I to jest tak, że oczywiście mówimy o państwie, o naszym sąsiedzie. Możemy mieć czasem sprzeczne interesy, różnie oceniać decyzje, nie wiem, czy prezydenta Zełenskiego, czy pani premier Ukrainy, czy kogokolwiek. Ale tu tak naprawdę chodzi o tworzenie atmosfery wokół Ukraińców w Polsce. Czyli to jest dokładanie tej cegiełki do tego zła, do tej nienawiści, która w tej chwili w Polsce się tworzy za sprawą polskiej prawicy.
1: Tylko czy poza apelami do prawej strony sceny politycznej jesteśmy w stanie w ogóle społecznie zrobić coś więcej? Bo widać, że te wypowiedzi, ja nie wiem gdzie jest początek, a gdzie koniec tego błędnego koła, że one trafiają na podatny grunt. Niechęć wobec Ukraińców w Polsce we wszystkich wszystkie sondaże na to wskazują, odsetek osób niechętnych Ukraińcom niestety się cały czas zwiększa. I wraz z tym zwiększaniem się, albo wraz z zaostrzaniem się języka, zwiększają się te proporcje.
0: To prawda, jest to bardzo duży problem, który jest problemem zarówno politycznym, jak i problemem społecznym. My wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego, że po pierwsze, Ukraińcy są częścią naszego społeczeństwa. W Polsce mieszka około 1,5 miliona Ukraińców. Ukraińcy w Polsce pracują. Aktywność zawodowa Ukraińców odpowiada mniej więcej aktywności zawodowej Polek i Polaków. Jest bardzo dobra. Zresztą najwyższa z państw Unii Europejskiej. Nie zawsze koleżanki i koledzy moi odpowiednicy z państw Unii Europejskiej, z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego pytają, jak to nam się udało, że w Polsce Ukraińcy są tak aktywni zawodowo. No nam się to udało. To znaczy, że zintegrowali się z polskim rynkiem pracy. To są ludzie, którzy płacą tutaj podatki, płacą składki. Dzięki nim mamy całkiem niski deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i możemy co roku zwracać część dotacji z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do budżetu państwa. To są dzieci, które chodzą tutaj do szkół. To jest część naszego społeczeństwa i skoro jest tak, część społeczeństwa, część rynku pracy, obecność w każdym aspekcie naszego życia, to rolą nas jako państwa i jako społeczeństwa jest stworzenie warunków, w których każdy, w tym także Ukrainiec, może się czuć w Polsce bezpiecznie, może się czuć w Polsce normalnie, jak każdy, jak polski obywatel, czy jak obywatel jakiegokolwiek innego kraju, który legalnie przebywa na naszym terytorium. I to jest nasze wyzwanie, które stoi przed i klasą polityczną, bo ja mam głębokie przekonanie, że tę atmosferę nienawiści tworzą głównie politycy prawicy, ale też przed całym społeczeństwem. To jest normalne, że w takim społeczeństwie jak polskie społeczeństwo, które w ciągu dekady ze społeczeństwa homogenicznego, gdzie mieszkał u nas o mniej niż 1% cudzoziemców, stało się społeczeństwem heterogenicznym, w którym mamy w tej chwili około 7% cudzoziemców. To jest bardzo dużo. Jest niewiele państw, które mają taki tak szybki wzrost liczby cudzoziemców. To jest normalne, że w takich społeczeństwach pojawiają się napięcia, że czasem ktoś czuje się niekomfortowo, bo zmienia się ta rzeczywistość, w której żyje, bo nagle w tym bloku, w którym mieszka, gdzie jest przyzwyczajony swoich sąsiadów i sąsiadek, nagle okazuje się, że mieszkają cudzoziemcy.

0: cudzoziemcy z różnych państw. To jest dla każdego
1: ktoś
0: wyzwanie.
1: Mówi innym językiem,
0: ktoś
1: w autobusie.
0: Mówi innym językiem, ktoś się trochę inaczej ubiera, ktoś się inaczej zachowuje. Nagle do parku, do którego pani wyprowadzała przez 30 lat swojego pieska, przychodzi głównie młodzież cudzoziemska. To jest nowa sytuacja, to jest dla nas wszystkich wyzwanie. I takie napięcia, czy jakieś zmęczenie tą sytuacją jest czymś normalnym, co ludzie odczuwają. Ale każdy z nas musi podjąć takie wyzwanie i zastanowić się nad tym, czy ten element dyskomfortu, jakiejś, który wynika ze zmiany, z nowej sytuacji, w której żyjemy. Mamy miasta, powiaty, w których cudzoziemców w tej chwili jest 13, 15, 20%. To jest zupełnie nowa sytuacja, ale każdy z nas musi się nad tym zastanowić, czy ten pewien rodzaj dyskomfortu, to poczucie tej zmiany może przekładać się i powinno na nastrój niechęci czy nienawiści. I każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie w sposób negatywny. No nie może.
1: A czy na poziomie rządowym da się coś zrobić więcej? Bo pojawiają się takie zarzuty wobec państwa rządu, że oddajecie pola stronie prawicowej, że nie ma kontrofensywy, nie chcę powiedzieć proukraińskiej, ale prohumanitarnej w działaniach rządu.
0: To są dwie sprawy. To nie jest kwestia ofensywy proukraińskiej, procudzoziemskiej czy jakiejkolwiek. To jest kwestia po pierwsze przestrzegania prawa. I taka ofensywa na rzecz przestrzegania prawa jest czymś, co jest dla nas oczywiste i co po prostu jest nie tyle ofensywą, co codziennym zadaniem policji, wymiaru sprawiedliwości. Na każdy akt nienawiści będzie adekwatna reakcja. Mamy sytuację w Bielsku-Białej, pan został zatrzymany, będzie prowadzone postępowanie i to jest jasny komunikat ze strony rządu. Pan minister Kierwiński, pan premier o tym mówił, czy każda taka sytuacja spotka się z adekwatną reakcją. I nie będzie to reakcja w postaci pogadanki albo rozmowy, tylko to będzie reakcja ze strony służb, to będzie reakcja ze strony prokuratury i mam nadzieję, że to będzie reakcja ze strony sądów, bo wszystkie takie akty nienawiści muszą być piętnowane, ale wszystkie osoby, które są za nie odpowiedzialne, muszą tę odpowiedzialność ponosić. I to powinna być odpowiedzialność karna. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, naszym zadaniem jest oczywiście jako rząd prowadzenie określonej polityki wobec cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce legalnie. Są częścią naszego społeczeństwa. Jest to polityka integracyjna. I to jest jasne. W tej chwili przygotowujemy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wykonaniu strategii emigracyjnej Polski, tej przyjętej w 2024 roku przez rząd odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, założenia polityki integracyjnej. To znaczy, to są oczywiście, nie są żadne zmiany legislacyjne, to są pewne takie rekomendacje na przykład dla samorządów. Co można zrobić, żeby cudzoziemcy z różnych krajów, z różnych kultur, którzy legalnie przebywają w Polsce i tam pracują, mogli swobodnie zafunkcjonować w tych społecznościach lokalnych. Jak uniknąć tych problemów, które występowały i występują w wielu państwach zachodnioeuropejskich, które również przyjmowały bardzo wielu cudzoziemców, którzy następnie się nie integrowali, powstawały getta, powstawały różne napięcia między społecznością państwa przyjmującego, a społecznościami cudzoziemskimi. I to jest też wyzwanie, które podejmujemy.
1: Zmienimy temat, ale poniekąd pozostaniemy przy działaniach prokuratury. Czy brak europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry to porażka Waldemara Żurka?
0: Decyzja dotycząca europejskiego nakazu aresztowania jest decyzją, która jest podejmowana przez sądy. W związku z czym trudno mówić o tym, że porażką tego czy innego prokuratora, nawet jeśli jest to prokurator generalny, jest taka czy inna decyzja sądu. Ta decyzja jest podejmowana przez niezawisłego sędziego i niezależny sąd i tę decyzję, jeżeli ona ma charakter prawomocny, trzeba przyjąć do wiadomości. Natomiast nie zmienia to faktu, że dla nas wciąż wyzwaniem jest to, żeby Zbigniew Ziobro poniósł odpowiedzialność za swoją działalność jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny. I w naszej ocenie powinna być to odpowiedzialność karna, której Zbigniew Ziobro unika, przebywając sobie najpierw na Węgrzech, a aktualnie najprawdopodobniej w Stanach Zjednoczonych.
1: No tak, tylko że tutaj Waldemar Żurek mówił, że bez europejskiego nakazu aresztowania wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych będzie dużo trudniejszy do przeprowadzenia, do akceptacji po stronie Waszyngtonu. A jak słucham wypowiedzi prawników ale także części polityków po wyroku sądu, to okazuje się, że to było do przewidzenia taka decyzja, że jeśli podejrzanego nie ma na terenie, podejrzewanego nie ma na terenie Unii Europejskiej, to nie ma ENA.
0: Czy to jest kwestia oceny konkretnej sprawy, która toczyła się przed konkretnym sądem? Różnie do tego można podchodzić. Sam nie mówię to jako radca prawny. Różne są stanowiska. Natomiast to jest tak. Sprawy ekstradycyjne, one są zawsze

0: trudne. A już na pewno ze Stanami Zjednoczonymi. To znaczy nie ma takich spraw, które załatwia się w ciągu 3 dni, tygodnia albo miesiąca. Jest to duży wysiłek po stronie prokuratury polskiej, jest to duży wysiłek także po stronie służby zagranicznej. Te sprawy są zawsze trudne, te sprawy zawsze długo trwają i należy przyjąć, że tak może też być w przypadku Zbigniewa Ziobry. Jeśli nie...
1: Tylko, że ta pogoń już trwa 3. rok.
0: To prawda, ale Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych nie 3. rok, mm-hmm. tylko jest drugi miesiąc. Większość postępowań ekstradycyjnych we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi trwa znacznie dłużej. Naprawdę pan minister Żurek, tutaj działając jako prokurator generalny, robi wszystko, żeby Zbigniew Ziobro do Polski trafił i poniósł odpowiedzialność przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Natomiast raz jeszcze podkreślam, i to już nie jest kwestia Zbigniewa Ziobry czy kogokolwiek innego, sprawy ekstradycyjne ze Stanami Zjednoczonymi są sprawami trudnymi i długotrwałymi, bez względu na to, czy to jest Zbigniew Ziobro, czy to jest po prostu inna osoba, która nie ma nazwiska znanego publicznie.
1: Wrzucam tezę do naszej rozmowy. Jakub Majmurek, redaktor Jakub Majmurek w Wirtualnej Polsce. Po wyborach w 2023 roku minister Ziobro kpił z obietnic rozliczeń z PiS, mówiąc pod adresem obecnej koalicji: mam nadzieję, że nie okażecie się fujarami. I dziś, jak pisze Majmurek, dla wielu Polaków rząd faktycznie wygląda jak banda fujar.
0: Ja... powiem jedną rzecz. Czy pan Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym? To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nie jest typową sytuacją, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny, zajmujący to stanowisko sumarycznie przez 10 lat w życiu, ma przedstawiane zarzuty o popełnienie poważnych przestępstw związanych z pełnieniem urzędu i taka osoba ucieka za granicę, najpierw do jednego kraju, potem do innego kraju i systemowo unika odpowiedzialności przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To nie jest sytuacja typowa. Chyba taka sytuacja nie zdarzyła się w najnowszej historii politycznej Polski. Stawiam, że jeżeli popatrzymy sobie na naszych sąsiadów, na przykład na Niemcy, czy inne państwa, które są w naszej części Europy, tam również taka sytuacja nie miała miejsca. Zgadzam się, że bardzo dużym wyzwaniem dla państwa jest sytuacja, w której wieloletni minister sprawiedliwości jest oskarżony i ma przedstawiane zarzuty dotyczące licznych przestępstw, a następnie ucieka za granicę i peregrynuje po świecie po to, żeby nie stanąć przed sądem. Tylko mam głębokie przekonanie, że każde państwo, które zmierzyłoby się z taką ekstraordynaryjną sytuacją, dla każdego państwa stanowiłoby to wyzwanie. I w punkcie wyjścia, tak sobie myślę, kiedy pan minister Ziobro wykrzykiwał te swoje historie na mównicy, myślę, że nikt tej jego wypowiedzi nie traktował jako zapowiedzi tego, że to pan minister Ziobro nie będzie wykazywał się minimum odwagi cywilnej i będzie zajmował się uciekaniem przed wymiarem sprawiedliwości, za który przez 10 lat swojego życia odpowiadał.
1: Zdanie komentarza na temat zatrzymania wczoraj Macieja Świrskiego oraz jednego z członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej pod zarzutami między innymi defraudacji publicznych pieniędzy, 8 milionów złotych na akcję Sprawiedliwe Sądy. Opozycja uważa, że jest korelacja pomiędzy decyzją sądu w sprawie Ena Zbigniewa Ziobry, a właśnie Maciejem Świrskim, że chodziło o to, żeby przysłonić tę decyzję.
0: Znaczy, w zarządów koalicji 15 października nie ma żadnych korelacji między działaniami sądów w jednej sprawie, a działaniami prokuratury czy jakichkolwiek służb w drugiej sprawie. To naprawdę tak nie działa. Ja wiem, że część z nas jest przyzwyczajona do tego, że zarządów Prawa i Sprawiedliwości sterowano ręcznie sądami, prokuraturą, służbami i tak to wszystko działało, ale za naszych rządów tak to nie działa. Nie ma zaskoczeń, że Maciej Świrski został zatrzymany za działalność Polskiej Fundacji Narodowej, dlatego że już lata temu przecież sąd stwierdził, że kampania Sprawiedliwe Sądy, na którą wydano miliony złotych, to była taka kampania, gdzie z billboardów i z reklam w mediach informowano, że sędzia kradła spodnie albo...
1: Czy kiełbasę.
0: Tak, takie informacje podawane. No, sąd już stwierdził, że takie działania, i to wiele lat temu, były niezgodne ze statutem Polskiej Fundacji Narodowej, a skoro na działania niezgodne ze statutem Polskiej Fundacji Narodowej poszły miliony złotych, to myślę, że te osoby, które za to odpowiadały, no musiały spodziewać się, że w końcu będą podejmowane działania przez prokuraturę. No to są dosyć jasne sprawy, więc myślę, że pan Maciej Świrski nie był tym zaskoczony. Ja również nie jestem zaskoczony.
1: Czytam, że premier Donald Tusk spotka się dzisiaj, czyli w środę, z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Według rozmówców Polskiej Agencji Prasowej spotkanie ma mieć charakter

0: dyscyplinujący i mobilizujący przed przyszłorocznymi wyborami, ale też podsumowujący w związku z odbywającym się w tym tygodniu przed ostatnim posiedzeniem Sejmu przed przerwą wakacyjną. I jeszcze jedno zdanie, niewykluczona jest też dyscyplinująca przemowa premiera. Tematem mogą być publikacje medialne o specjalnym traktowaniu polityków partii w publicznych placówkach ochrony zdrowia. Czy taka rozmowa dyscyplinująca u waszego koalicjanta jest potrzebna i jak bardzo wam jako całemu rządowi szkodzą te informacje o szpitalach południowym, szpitalu w Piasecznie i tak dalej?
1: Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, no, każde środowisko polityczne ma pewne zasady działania, organizuje sobie pracę klubu parlamentarnego w sposób, który uważa za właściwy. Znaczy, ja chcę powiedzieć, że u nas w klubie parlamentarnym Lewicy jest taka zasada, że pan marszałek Czarzasty i pan premier Gawkowski biorą udział w każdym posiedzeniu klubu i dyskutujemy na wszystkie bieżące tematy wspólnie. Wczoraj mieliśmy posiedzenie klubu, w którym oczywiście brał udział pan premier Gawkowski, więc mnie nie zaskakuje to, że szef partii i szef jakby naszej grupy w rządzie bierze udział w posiedzeniu klubu, bo jest to zupełnie normalne. Rozumiem, że w Platformie Obywatelskiej jest inaczej. Oczywiście nasi przyjaciele z Koalicji Obywatelskiej mają do tego prawo. Ja mogę tylko odnosić nasze doświadczenia w Lewicy, że marszałek Czarzasty, premier Gawkowski po prostu dyskutują wszystkie sprawy, które są istotne na danym posiedzeniu. Zakładam, że w Koalicji Obywatelskiej też pewnie pan premier, jeżeli bierze udział w posiedzeniu klubu, jest przecież posłem, też będzie rozmawiał z posłami, z senatorami o tym, co się będzie działo na posiedzeniu. Nie widzę w tym ani żadnego newsa, ani żadnego zaskoczenia. To jest chyba zupełnie normalna sprawa, a nawet jeśli jest tak, że jest to zupełnie ekstraordynaryjne w Koalicji Obywatelskiej, no to też posłowie i senatorowie tej partii mają do tego prawo. Natomiast jeżeli chodzi o... Natomiast jeżeli chodzi o szpital południowy czy przychodnie w Piasecznie, to są jakby dwa wyzwania. Znaczy, pierwsza sprawa, szpital południowy, to jest raczej wyzwanie dla prokuratury i dla wymiaru sprawiedliwości. Te kwestie trzeba wyjaśnić. Myślę, że tam zresztą działa prokuratura, są postępowania powszczynane. No, ja czekam na jakąś względnie szybką reakcję, kto jest odpowiedzialny, komu trzeba przedstawić zarzuty, do jakich czynów zabronionych tam doszło. Natomiast druga sprawa to jest kwestia z tym, co w przyszłości, bo to nie jest afera szpitala południowego. To jest przykład patologii, które toczą polski system ochrony zdrowia. My jako Lewica przedstawiliśmy czwórkę Czarzastego dla ochrony zdrowia, której pierwszym punktem jest wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla lekarzy i to jest część agendy w tej chwili pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy. My też postulujemy rozdzielenie praktyki publicznej i prywatnej, wprowadzenie ścisłej ewidencji czasu pracy lekarzy. To też się znalazło w agendzie pani minister Sobierańskiej-Grendy. No i pełne wykorzystanie sprzętu medycznego. My się z panią minister Sobierańską-Grendą już spotykaliśmy, będziemy się dalej spotykać i namawiać ją do tego, żeby czwórka Czarzastego była w całości w agendzie Ministerstwa Zdrowia, ale tak, oczekujemy od minister Zdrowia jako Lewica bardzo szybkiego przedstawienia kompleksowych projektów ustaw, bo potrzebujemy rozwiązania tych spraw tu i teraz.
0: Będę miał poważne konsekwencje, ale muszę zadać to pytanie. 40 sekund na odpowiedź. Będą zmiany w wytycznych co do warunków pracy przy wysokich temperaturach?
1: O, już są i to nie są wytyczne, tylko rozporządzenie. W zeszłym tygodniu pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała tak zwane rozporządzenie temperaturowe, które wprowadza maksymalne wartości temperatury w miejscu pracy. 35 stopni, 32 stopnie, w zależności od tego, czy pracujemy w pomieszczeniach pracy, czy na zewnątrz wykonujemy cięższe prace. To prawda, ale w tej chwili tych temperatur maksymalnych brakowało. Na początku miesiąca mieliśmy upały, były przypadki zagrożenia zdrowia, były przypadki zgonów, w związku z czym tak, potrzebujemy temperatur maksymalnych i cieszę się, że będą wprowadzone. Rozporządzenie jest podpisane, wakacje legis 6 miesięcy.
0: Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy. 7:30 już na zegarach. Bardzo przepraszam, Aleksandra Kocerę. Informacje.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 7:30, ale...

0: Aleksandra Kozera, zapraszam. Na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych? Pyta o to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Wysłał w tej sprawie pismo do ICE, amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego. Przypomina w nim, że polskie władze unieważniły Ziobrze paszporty, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Waldemar Żurek poinformował również Amerykanów o 26 ciążących na Zbigniewie Ziobrze zarzutach. Prokuratura przygotowała już wniosek o ekstradycję Ziobry. Zostanie wysłany do końca tygodnia po formalnym tłumaczeniu. W tym tygodniu, prawdopodobnie w piątek, Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. O stanowisko ubiega się dwoje kandydatów. To adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, a także opozycjonista z czasów PRL Adam Borowski. Wczoraj w Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne obojga kandydatów. To okazja, by poznać ich kompetencje i pomysły.
1: Niezależność rzecznika nie oznacza izolacji i nie wyklucza współpracy i dialogu. Dialog wymaga obecności. Rzecznik nie może być urzędem zamkniętym w Warszawie. To właśnie podczas spotkań z obywatelkami, obywatelami, a także lokalnymi liderami, organizacjami pozarządowymi najłatwiej dostrzec problemy.
0: Tak mówiła Sylwia Gregorczyk-Abram. Adam Borowski mówił, że jeśli zostanie rzecznikiem praw obywatelskich, to będzie nagłaśniał wszelkie przypadki łamania prawa przez rządzących.
2: Będę o tym krzyczał, będę o tym wrzeszczał, będę o tym mówił na konferencjach prasowych, będę alarmował opinię publiczną o tym, że chce się ograniczyć ich prawa.
0: Nowy rzecznik praw obywatelskich zastąpi kończącego 5-letnią kadencję profesora Marcina Wiącka. To nie był spokojny wieczór na drogach Warmii i Mazur. Korki tworzyły się na ekspresówkach oraz drogach krajowych i wojewódzkich. Powodem były wypadki i kolizje. Jedna osoba zginęła.
3: Kilka godzin zablokowana była ekspresowa S7 między Olsztynkiem a Ostrudą na wysokości miejscowości Lichtajny. Auto osobowe uderzyło w bariery, nikomu nic poważnego się nie stało. Po północy została odblokowana krajowa 57 na trasie z Biskupca do Szczytna. W miejscowości Szczepankowo samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zginął kierowca osobowej Skody. Kilka godzin trwały wieczorem i nocą utrudnienia na drodze wojewódzkiej 596 z Reszla do Biskupca. W okolicach miejscowości Mnichowo samochód uderzył w drzewo. Kierowca został ranny.
0: Mówiła Beata Gajlewska z Polskiego Radia Olsztyn. Na koniec rekordowa rekrutacja na jedną z najlepszych uczelni medycznych w Polsce. Mowa o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Na jedno miejsce jest ponad 10 chętnych.
4: Na studia pierwszego stopnia to jest 1347 miejsc, a kandydatów mamy prawie 14 tysięcy, czyli jest ponad 10 osób na miejsce. Tradycyjnie lekarski, tutaj 20 parę osób na miejsce, lekarsko-dentystyczne 30 parę osób na miejsce, fizjoterapia 5. Pielęgniarstwo, 12 osób na miejsce.
0: Wyliczał prorektor uczelni profesor Adrian Chabowski. Zdaniem władz uniwersytetu wysokie zainteresowanie wynika z powiększenia oferty edukacyjnej do 18 kierunków. Nowością jest psychologia, a także bioinformatyka medyczna.

0: Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i opadami deszczu obowiązują dla południowych części kraju, dla województw dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego oraz części województw wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. Proszę tam na siebie uważać. W ciągu dnia wszędzie będzie pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu. Na południowym zachodzie kraju możliwy także grad. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu Gdańskim, 23 stopnie na Śląsku, 25 stopni w województwie lubuskim, 26 w Wielkopolsce, najcieplej na Mazowszu, ziemi łódzkiej i na Podkarpaciu. Tam 28 stopni. Andrzej Grabowski z redakcji sportowej.
1: No to mkniemy.
2: Sport.
1: 16 lat Hiszpanie czekali, doczekali się, zagrają w finale mundialu. Dla tych z Państwa, którzy godzinę temu jeszcze smacznie spali, wczoraj w Dallas wyraźnie przeważali, pokonali Francuzów 2-0. I Hiszpanie tak, dużo takich ładnych metafor, bo jedni piszą o jeżmieniu bestii tej francuskiej, inni z kolei o takiej, tak Reuters taką ładną metaforę dał, dusiciela anakondy, że ten, ta Hiszpania była jak taki dusiciel anakonda, który udusił te

0: tę francuską, bardzo mocną drużynę na tym mundialu. Francuzi pisali, a Hiszpanie
1: świętowali.
0: Trochę skradli im święto narodowe, o tym pisali, a tak Francuzi, co ja mówię, Hiszpanie, świętowali to zwycięstwo wczorajsze.
2: Byliśmy wspaniali, najlepsi, mistrzostwo będzie nasze. Mecz był trudny, taktyczny, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślałem, że Francja pokaże coś więcej, a Hiszpania była bezbłędna. Bardzo mi się to podobało.
3: Yeah, vamos, España! Yeah!
4: Vamos, vamos.
0: Dokładnie. Przy tym meczu polskim sędzia pracował jako sędzia VAR, czyli wideo weryfikacji, Tomasz Kwiatkowski. To był jego 12 mecz w trakcie tego mundialu. Pytanie, co z Szymonem Marciniakiem, jego potencjalnym sędziowaniem finału? Tutaj jeszcze na razie nie wiadomo. Mówiłem panu o Messim godzinę temu, tak, o tym, że tam nie ma co się tak za bardzo spieszyć, tylko warto pochodzić. Okazuje się, że w trakcie tego mundialu Messi 47% czasu w trakcie meczu spędza chodząc. I generalnie pokonuje w trakcie meczu zdecydowanie najmniejszy dystans ze wszystkich piłkarzy reprezentacji Argentyny, ale mimo to mu nic nie przeszkadza i mimo tego, że też dużo rzadziej sprintuje niż 4 lata temu, a mimo to strzelił 8 goli, miał 2 asysty, a tylu sytuacji w trakcie mundialu nie wykreował nikt od 1986 roku i od Diego Maradony. Za oceanem, przypominamy, wczoraj prezentacja Roberta Lewandowskiego jako piłkarza Chicago Fire, na tej konferencji tłumy, a Robert być może zadebiutuje już w nocy z czwartku na piątek w nowej drużynie, czyli w Chicago Fire. Wspominaliśmy o święcie narodowym Francji wczorajszym, o Dniu Bastylii. A to przecież przy okazji okazja, żeby wspomnieć o Tour de France. Tam wczoraj bardzo wyraźnie wygrał w masywie centralnym Słoweniec Tadej Pogacar.
4: Oni już jadą?
0: No jadą już drugi tydzień, proszę pana, tam już bliżej niż dalej. W połowie jesteśmy wyścigu właściwie. I jest, proszę pana, taka ciekawostka, że jeden z Polaków jadących w tym wyścigu, jest ich dwóch, jest na przedostatnim miejscu w klasyfikacji generalnej, a to jest sprawa w Tour de France bardzo prestiżowa. W związku z tym trochę po cichu liczę na to, że nasz kolarz będzie na ostatnim miejscu w Tour de France, bo zapisałby się w historii. Wie pan, kiedyś się ścigali do tego stopnia, że potrafili stawać na pół godziny w barze, żeby zająć ostatnie miejsce.
1: A dlaczego to jest prestiżowe?
0: Bo zapisujesz się w historii, od tej innej strony. Jest nawet specjalna notka na Wikipedii na ten temat, więc polecam uwadze. Na koniec obiecana jeszcze kwestia popkulturowa, związana z Tour de France, bo przy okazji Touru sporo zawsze było muzyki elektronicznej, słynny Kraftwerk, ale też objawił się w trakcie tegorocznego wyścigu pan, który jest pewną wariacją o słynnym amerykańskim kolarzu, którego nazwiska nie wolno wymawiać, czyli o Lensie Armstrongu. Pan Trens Armstrong, który o Tour de France opowiada poprzez muzykę house. No i tak wyglądał wczorajszy finisz 10. etapu, zdaniem pana Trens Armstronga.
1: To
0: no
1: pańskie klimaty muzyczne?
0: Nie, zupełnie nie.
1: Właśnie moje też nie. Ale podziwiam.
0: Kończmy.
1: Kończmy. Andrzej Grabowski z redakcji sportowej. Dzięki, ahoj. 7:39 na zegarach. Elementy wojny hybrydowej mającej zastraszyć zachodnie społeczeństwa czy akty desperacji? Kreml szykuje prowokacje wobec Polski i państw bałtyckich. Informują o tym służby zainteresowanych krajów oraz wywiady natowski i ukraiński. Na czym miałby taki atak polegać i jak się ustrzec rosyjskich prowokacji? O to pytam wieloletniego korespondenta Polskiego Radia w Moskwie, Macieja Jastrzębskiego. Macieju?
5: Rosyjski niezależny publicysta Kirył Rogow już wcześniej ostrzegał, że Moskwa może zdecydować się na prowokacje wobec NATO, żeby zatrzymać pomoc dla Ukrainy i tym samym odzyskać przewagę na froncie. Taka retoryka przygotowuje ludzi na jeden ze scenariuszy eskalacji konfliktu polegający na zajęciu przez Rosję jakiegoś niewielkiego fragmentu terytorium NATO, na przykład w jednym z państw bałtyckich. W ten sposób Putin stawia Europę przed wyborem, albo podjąć walkę, albo porozumieć się z Rosją. Częścią negocjacji byłaby wtedy Ukraina. Putin liczy na skłócenie Europy i osiągnięcie niekorzystnego dla Ukrainy porozumienia, które pozwoli mu sugerować, że to on zwyciężył w tej wojnie. Prowokacji było już do tej pory wiele i wobec państw bałtyckich, i wobec Polski, Czech, Mołdawii i Rumunii. To wlatujące w przestrzeń powietrzną drony, rakiety, to akty dywersji, dezinformacji, a nawet zabójstwa na zlecenie dokonywane na przebywających na emigracji przeciwnikach reżimu Putina. Jak mówiła w telewizji Deszcz rosyjska opozycjonistka Natalia Pieliewina, żaden z antyputinowskich działaczy nie może czuć się bezpiecznie.
6: Opozycja aktywna i otwarta.

0: Aktywna opozycja, działająca otwarcie, nie może czuć się bezpiecznie nigdzie. Wydaje mi się, że właśnie w takim punkcie się znaleźliśmy. Znamy poprzednie doświadczenia rosyjskich służb, gdy oni rozprawiali się z oponentami Kremla. To się zaczęło w 2006 roku, gdy zamordowany został w Londynie Aleksandr Litwinienko przy pomocy radioaktywnego polonu 210. Eksperci zajmujący się bezpieczeństwem podkreślają, że atak na rosyjskiego opozycjonistę jest też swego rodzaju przesłaniem dla kraju, na terenie którego dokonano zamachu. Uważajcie, bo my mamy swoich ludzi wszędzie i nasze ręce są długie. Kreml jednak nie wziął jednego pod uwagę, że przeciągająca się wojna spowoduje odwrócenie się Rosjan od reżimu, co może doprowadzić do wewnętrznego kryzysu. Mówił o tym m.in. na kanale Grianugiem Michał Podolak z kancelarii prezydenta Ukrainy i potwierdzał, że ukraińskie ataki i wewnętrzne represje już powodują wzrost negatywnych emocji Rosjan wobec Kremla. Gdy tylko Rosja znajdzie się w sytuacji, gdy pojawią się kartki na żywność i głód zajrzy im w oczy, to zaczną się lokalne bunty i powszechna złość. Najpierw Moskwa będzie przerzucać odpowiedzialność na miejscowych urzędników, później uruchomi aparat represji, ale ten nie będzie się w stanie uporać z rosnącą liczbą ognisk społecznego niezadowolenia. Nie wiem, dlaczego do tego wszystkiego miałoby w Rosji nie dojść, biorąc pod uwagę zbiorową demencję kierowniczego personelu obsługującego Rosję. Że tak jest, że spada poparcie Putinowi, mówiła w Polskim Radiu 24 w audycji Prawdziwa Rosja, rosyjska dziennikarka z kanału WOT. Tak, Maria Makarowa.
1: Tak, emocja, która się pojawia w tych sondażach, to jest ogromny niepokój i lęk. I to się zwiększa oczywiście na tle kolejnych uderzeń Ukrainy. To się zwiększa na tle tych wakacji, które zupełnie nie wypaliły, bo nie da się wyjechać. Albo można wyjechać ryzykując życiem na rosyjski jug, na rosyjskie południe nad morze, albo na okupowany Krym, który jest coraz bardziej zablokowany.
0: Kreml staje się niebezpieczny, jak ranny drapieżnik goniony przez psy. Będzie krwawił, padał, ale zamiast uciekać będzie starał się ugryźć. Prowokacje w sferze informacyjnej, dronowe, rakietowe, na morzu i najbardziej niebezpieczne, te z wykorzystaniem technik terrorystycznych. Jak podkreślają eksperci do spraw bezpieczeństwa, trzeba mieć się na baczności, nie wpadać w panikę i podejmować decyzje trzy razy, zastanawiając się nad jej konsekwencjami.
2: O czym opowiadał Państwu Maciej Jastrzębski? Mamy połączenie z Wilnem, a jak Wilno, to Kamil Zalewski. Cześć Kamilu, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry, witam ciebie, dzień dobry państwu.
2: Korespondent Polskiego Radia na Litwie, a Litwa ma nowy rząd. Parlament w Wilnie zatwierdził program przedstawiony przez nowego premiera Mindaugasa Sinkevičiusa. Kamilu, jest to już trzeci gabinet, który tworzą zwycięzcy ostatnich wyborów, czyli socjaldemokraci. Rok temu rząd upadł z powodu zarzutów o charakterze korupcyjnym. Dlaczego do zmiany doszło znowu?
3: No, historia tej zmiany może jest trochę bardziej złożona niż zmiana premiera przed rokiem, a może trochę inna. Formalnie rząd Ingiruginienie nie upadł oczywiście z powodu utraty większości, lecz po prostu w wyniku przebudowy koalicji rządzącej do rozpadu tego gabinetu, który nie przetrwał zresztą nawet roku, przyczynił się konflikt z populistyczną partią Świt Niemna, ugrupowanie, które było w koalicji rządzącej, budziło wiele kontrowersji od dawna, przede wszystkim pomijając to, że lider tego ugrupowania, Remigiusz Żemaitaitis, został już wcześniej prawomocnie uznany za winnego na przykład podżegania do nienawiści wobec Żydów, to partia coraz częściej wchodziła w spory z koalicjantami w kwestiach bardzo ważnych, bo kwestiach bezpieczeństwa, a także obronności, na przykład głosowała przeciwko utworzeniu poligonu w Kopciowie przy granicy z Polską. Socjaldemokraci uznali, że ugrupowanie staje się zbyt radykalne i szkodzi wiarygodności rządu, dlatego rozpoczęli poszukiwania bardziej umiarkowanych partnerów. Nową większość utworzyły zatem Litewska Partia Socjaldemokratyczna, Związek Chłopów i Zielonych, a także partia o nazwie Związek Demokratów w imię Litwy, jako że w skład frakcji sejmowej Związku Chłopów i Zielonych wchodzi też Polska Partia, czyli Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. To również ponownie ta partia, to ugrupowanie objęło resort sprawiedliwości, a ministrem została znów Rita Tamasiunienie. Zatem nowa koalicja dysponuje 75 mandatami w 141-osobowym parlamencie. Dodam jeszcze, że była już szefowa rządu Inga Ruginienie, została ministrą odpowiedzialną za politykę społeczną. czyli tak naprawdę powróciła na stanowisko, które zajmowała przed objęciem funkcji szefowej rządu. Premierem został

0: Tak jak wspomniałeś, Mindaugas Sinkevičius, czyli przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, który po prostu osobiście chciał firmować nową koalicję. Czy w związku z tym zmieni się polityka Litwy? Raczej nie. Nie w najważniejszych sprawach, o czym mówił wczoraj w litewskim Sejmie Mindaugas Sinkevičius tuż przed głosowaniem nad programem rządu. Nowy premier zapowiadał, że będzie aktywnie wspierać swoich obywateli. Możecie być pewni, że nasz rząd będzie dążył do budowy Litwy sprawiedliwej społecznie i silnej gospodarczo. Korzyści z rozwoju gospodarczego powinny docierać do każdego człowieka, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Będziemy wzmacniać system ochrony socjalnej, ograniczać ubóstwo wśród seniorów, podnosić emerytury oraz rozwijać usługi opieki społecznej i długoterminowej. Jednym z największych wyzwań pozostaje wzrost cen, dlatego będziemy zwiększać siłę nabywczą mieszkańców i ograniczać nierówności.
1: Nowy premier mówił też o tym, że Litwa musi być przygotowana na nową sytuację geopolityczną.
0: Jedną z najważniejszych lekcji płynącej z wojny na Ukrainie jest to, że nieustannie się ona zmienia. Strony konfliktu dostosowują się do nowych warunków, wdrażają nowe technologie i zmieniają metody prowadzenia walki. Byłoby błędem zakładać, że z powodu dużych strat rosyjska agresja militarna z czasem sama osłabnie. Wojna pokazała nie tylko słabości rosyjskiej armii, ale także jej zdolność do uczenia się i dostosowywania. Rosja zwiększyła produkcję rakiet i systemów bezzałogowych, tworzy nowe jednostki wojskowe i zdobywa doświadczenia bojowe.
1: Dlatego nowy gabinet zapowiada utrzymanie wydatków obronnych na poziomie ponad 5% produktu krajowego brutto, dalsze wspieranie Ukrainy, a także zabieganie o stałą obecność wojsk Stanów Zjednoczonych na Litwie i rozwój obrony przeciwlotniczej oraz bałtyckiej linii obrony, czyli tego bałtyckiego odpowiednika polskiego programu Tarcza Wschód. Dodam, że nie brakuje kontrowersji wokół nowego rządu. Przed głosowaniem opozycja kwestionowała legalność powołania gabinetu. Jej zdaniem program rządu został zarejestrowany zbyt wcześnie. Jeszcze przed formalnym zatwierdzeniem składu Rady Ministrów przez prezydenta Gitanasa Nausiedę, politycy argumentowali, że w związku z tym po prostu nie jest jasne, kto przygotował program i czy nowi ministrowie wezmą za niego odpowiedzialność. Dlatego opozycja nie wyklucza skierowania sprawy do Sądu Konstytucyjnego.
2: Kamil Zalewski. Kamilu, bardzo ci serdecznie dziękuję. Wiem, że mieliśmy jeszcze porozmawiać o polonezie, którego zatańczą w Wilnie polscy maturzyści. To jednym zdaniem poproszę cię, powiedz, co to za inicjatywa. Ale jednym.
1: Tak, dzisiaj wieczorem 200 par zatańczy na Placu Katedralnym. To taka tradycja, która ma pokazać z jednej strony zakończenie, takie uroczyste zakończenie szkoły polskiej przez tych właśnie maturzystów, a z drugiej strony pokazanie się dla społeczności litewskiej Wilna.
2: Kamil Zalewski. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich polskich maturzystów, którzy w Wilnie będą tańczyć poloneza. Ja bym chętnie poloneza zatańczył z Justyną Golonko z redakcji gospodarczej. Dzień dobry, Justyno.
3: Dziękuję i dzień dobry.
1: Chyba dobrze wyszło.
2: Dobrze wyszło.
1: Trudale i tak tam 2-3 zdania
2: dobrze
1: miałem.
2: Wyszło, Kamilu, dobrze wyszło, Kamilu. Dobrze wyszło, dobrze. Jeszcze słyszymy Kamila, który rozmawia z naszym wydawcą.
3: I naprawdę dobrze wyszło, bo
2: ale już
3: karny.
2: Moglibyśmy Kamila wyłączyć. Tak, dziękujemy bardzo. Kamilu, pozdrawiamy cię serdecznie. Justyno, to tak. Polonezowym krokiem zaczynamy
3: do inflacji.
2: Do inflacji.
4: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: No bo dziś mamy ważne dane. Główny Urząd Statystyczny opublikuje szczegółowe dane na temat czerwcowej inflacji i z tego szybkiego szacunku GUS wynikało, że w poprzednim miesiącu wskaźnik ten mocno wyhamował w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Do uwaga 2,5%, czyli naprawdę świetny wynik. No i był pozytywnym bardzo zaskoczeniem, zwłaszcza, że w maju inflacja wyniosła, ja przypomnę, 3,1%. Zdaniem analityków ten dzisiejszy odczyt nie powinien się różnić od szacunkowego, czyli nadal będzie rekordowo niskim. Natomiast w kolejnych miesiącach no, będzie już widać wzrosty. Jarosław Niedzielewski z Inwestor z TFI uważa, że do końca roku może kształtować się w okolicach 3,5%, no ale to i tak jest bardzo niski poziom.
5: Natomiast to nie ma żadnego zagrożenia, moim zdaniem, żeby w najbliższym półroczu, najbliższym roku czy półtora roku ona w ogóle mogła wyjść powyżej właśnie tych poziomów rzędu 3,5 czy 4%. Małe szanse, żeby coś takiego, czy małe zagrożenie, żeby takim scenariuszem powrotu do tych zagrożeń inflacyjnych, z którymi żyliśmy jeszcze kilka lat temu w czasie pandemii, zaraz po niej, wtedy mówiliśmy o tym przede wszystkim w 2022 roku, widzieliśmy tą bardzo wysoką inflację, takiego zagrożenia w tym momencie nie widać.
3: Dane o inflacji GUS poda po godzinie 9.30 i my oczywiście Państwa będziemy o tym na bieżąco informować. A ja jeszcze zebrałam troszkę informacji o tej inflacji.

0: jak my wyglądamy, jak Polska wygląda na tle innych krajów. No i my mamy zauważalnie niższą inflację niż wiele państw strefy euro. Najwyższą inflację w Unii Europejskiej odnotowano w Rumunii, gdzie ceny wzrosły o prawie 10% rok do roku. Wysokie odczyty miały także Bułgaria, Litwa, Grecja i Chorwacja. Najniższą inflację zanotowała Szwecja, gdzie wskaźnik wyniósł tylko 1,1%. Dania i Czechy znalazły się wśród państw o najniższej inflacji w Unii Europejskiej także z wynikiem po 1,8%. A teraz o rynku ropy powiemy więcej, bo to rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie wpływa na te ceny ropy. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił w środę w telewizji państwowej, że cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich aktów agresji i zagroził zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. Waszyngton rozpoczął we wtorek nową serię ataków na Iran i wznowił blokadę jego portów. No i to oczywiście spowodowało spadki na amerykańskiej giełdzie oraz wzrost cen ropy naftowej. Ropa Brent, jak sprawdzałam teraz, kosztuje blisko $85. A zdaniem analityków, zdaniem ekspertów będzie jeszcze drożej. Tak mówi też analityk rynku paliw Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
1: Wydaje się, że to nie jest jeszcze koniec, że już w kierunku, może nie jeszcze $100, ale zapewne to jest już scenariusz coraz bardziej prawdopodobny, ropa nam będzie zmierzać i co za tym idzie również i na polskich stacjach zobaczymy zmiany w górę.
0: Ale o ile, pewnie chcieliby państwo wiedzieć, trudno jest jednoznacznie wskazać, o ile wzrosną ceny na stacjach. Tak odpowiedział zapytany nas przez to analityk.
1: One się będą dokonywać stopniowo i dosyć wiernie w ślad za tym, co się dzieje na rynku międzynarodowym, ale myślę, że w tym tygodniu już przebicie poziomu 7 zł dla benzyny 95-oktanowej, poziom 7,20 mniej więcej dla diesla, to jest ten pułap, którego możemy się zapewne spodziewać, jeśli chodzi o nasze stacje.
0: No i co ważne, rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogorszy. Resort Energii zastrzega jednak, że dziś priorytetem państwa jest rynkowe obniżenie cen, a nie przywracanie pakietu ceny paliw niżej. Saldo. A teraz o najmie krótkoterminowym powiem więcej, bo tutaj będą duże zmiany. Będzie centralny rejestr miejsc noclegowych i kary za zakłócanie spokoju. Jakie kary za chwilę powiem, ale naprawdę spore. Rząd przyjął projekt ustawy, który ma ucywilizować rynek najmu krótkoterminowego. Już wyjaśniam o co chodzi, jak się nazywa ten najem krótkoterminowy, co pod tym się kryje. To jest działalność polegająca na wynajmowaniu mieszkań na okres krótszy niż 30 dni. Trzeba będzie ją zarejestrować, a brak stosownego wpisu oznacza karę administracyjną. Przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorca zajmujący się najmem krótkoterminowym będzie musiał zgłosić się do władz lokalnych, do samorządu. To oddaje wiele kompetencji dotyczących kontrolowania działalności hotelarzy w ręce samorządów. O tym mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
2: To one będą wpisywać te obiekty do rejestrów, to one będą zatwierdzać regulaminy porządkowe tych obiektów, to one będą mogły kontrolować te obiekty, to one będą w końcu mogły wykreślać w wyniku powtarzających się zaburzeń, zakłóceń czy niestosowania się do regulaminów po wnioskach obywateli, wspólnot i spółdzielni.
0: Rada Ministrów zrezygnowała z wprowadzenia przepisów pozwalających gminom na wprowadzenie stref, w których taki najem byłby ograniczony lub zakazany. W projekcie zostaje za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy. No i projekt zakłada wprowadzenie dotkliwych kar finansowych za nieprzestrzeganie nowych reguł i to może być nawet 50 000 zł. Sankcje uderzą we właścicieli prowadzących biznes bez wpisu do rejestru, używających mylących opisów lub ignorujących zasady bezpieczeństwa. To ważne, bo dziś około 30% mieszkań na krótkotrwały najem znajduje się w strefie szarej i ten najem jest ogromnym problemem dla gmin, dlatego bardzo dobrze, że to będzie uregulowane. O tym mówi dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
3: Gminy cierpią na tych dużych inwestycjach quasi-mieszkaniowych, bo nie są to mieszkania, tylko apartamenty pod wynajem. Częstokroć nie są właściwie też rozliczane media. Tutaj w głównej mierze problem jest ściekowy. ścieków wody. Największym problemem zawsze są ścieki i śmieci. Te zmiany muszą pójść w kierunku znormalizowania rynku mieszkaniowego poprzez normalizację rynku najmu krótkoterminowego.
0: Mieszkania w tym rejestrze będą musiały mieć regulamin korzystania z najmu krótkoterminowego i to jest ważne, bo sąsiedzi

Ci będą mogli zgłaszać naruszenia właśnie tego regulaminu, a mieszkanie ewentualnie będzie mogło zostać wykluczone z rejestru. Te przepisy, o których mówimy, one mają

0: realne przepisy w kwestii dzikich lokatorów. I zmienić ma to projekt ustawy, który właśnie trafił do Sejmu. Te nowe przepisy mają skrócić właścicielom wynajmowanych na dziko mieszkań drogę do odzyskania tych swoich nieruchomości. Jak mówi współautorka projektu, detektyw Małgorzata Marczulewska, teraz trwa to latami i to jest ogromny problem.
1: Żeby uzyskać nakaz eksmisji, musimy skierować sprawę do sądu. I to się wiąże z doręczaniem korespondencji na etapie właśnie tego postępowania. Jeżeli taki dziki lokator korespondencji nie odbiera, to sąd zawiesza postępowanie i takiego wyroku eksmisyjnego nie wyda. A co za tym idzie, dziki lokator sobie dalej mieszka w naszym mieszkaniu i śmieje się w twarz.
0: W projekcie tej nowej ustawy znalazły się zapisy o uznaniu za doręczoną korespondencję sądową, wysłaną właśnie na adres dziko zajmowanego mieszkania.
1: Dla właściciela nieruchomości będzie to ułatwienie, które zaoszczędzi mu miesięcy, a nawet czasami lat, jeżeli chodzi o pozyskanie tytułu eksmisyjnego i całą masę nerwów, bo jeżeli mamy takiego lokatora, który jest u nas w mieszkaniu, z dużym uśmiechem na ustach mówi, że nie wyprowadzę się teraz, ty będziesz mnie utrzymywał i sąd nam zawiesza postępowanie eksmisyjne, ponieważ nie może doręczyć korespondencji, to frustracja takiej osoby jest naprawdę ogromna.
0: Nad złożonym projektem już pochyliła się sejmowa podkomisja kodyfikacyjna. Jak mówiliśmy, problem naprawdę jest duży. Ustawa pod obrady ma wrócić jesienią, a my będziemy Państwa oczywiście informować o tym, jak to będzie przebiegać.

0: Reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Południe Polski walczy ze skutkami potężnych nawałnic. W całym kraju strażacy interweniowali ponad 700 razy. Miliony wydane na brudną kampanię i prokuratorskie zarzuty. Wracamy do sprawy Macieja Świrskiego. Będzie też relacja z Chicago. Robert Lewandowski został ciepło powitany przez nowy klub. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Załamanie pogody, a po nim ponad 700 interwencji strażaków. To bilans ostatniej doby. Najwięcej zgłoszeń było na Dolnym Śląsku, niemal 300. Gwałtowna ulewa sparaliżowała część komunikacji miejskiej we Wrocławiu, bo na trakcję tramwajową spadło drzewo. Z kolei w Jeleniej Górze ucierpiało Wojewódzkie Centrum Szpitalne. Woda wdarła się na 4 oddziały.
2: Między innymi położnictwa, jomu, chirurgii, ale wszystkie niezbędne zgłoszenia zostały już wysłane. Życie i zdrowie pacjentów nie jest zagrożone.
1: Uspokajał dyrektor Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Rafał Dyjur. Dziś szpital będzie

0: szacował straty. Po ponad 100 razy strażacy interweniowali na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Zgłoszenia wpływały także z Podkarpacia i Mazowsza. Dziś znów musimy być czujni. Utrzymaliśmy alerty dla południa Polski, mówi nam Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Południowa, częściowo centralna część kraju, nadal będziemy się zmagać z tymi burzami i dlatego też zachęcam do śledzenia komunikatów i ostrzeżeń Instytutu Meteorologii. Na bieżąco ta sytuacja jest cały czas przez naszych synoptyków monitorowana.
0: Szczegóły na meteo.imgw.pl. Pogodowy raport specjalny z prognozami i relacjami z miejsc, przez które przeszły nawałnice, także na polskieradio24.pl. Zatrzymanie i zarzuty dla Macieja Świrskiego nie powinny nikogo zaskakiwać, ocenia nasz poranny gość, wiceminister pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Wczoraj agenci CBA zatrzymali Macieja Świrskiego i Cezarego J. To byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. A sprawa dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, która uderzała w sędziów nieprzychylnych władzy PiS. Wydano na nią 8,5 miliona złotych.
2: Z billboardów i z reklam w mediach informowano, że sędzia kradła spodnie czy kiełbasę, takie informacje podawane. No, sąd już stwierdził, że takie działania, i to wiele lat temu, były niezgodne ze statutem Polskiej Fundacji Narodowej, a skoro na działania niezgodne ze statutem Polskiej Fundacji Narodowej poszły miliony złotych, to myślę, że te osoby, które za to odpowiadały, no, musiały spodziewać się, że w końcu będą podejmowane działania przez prokuraturę. No, to są dosyć jasne sprawy, więc myślę, że pan Maciej Świrski nie był tym zaskoczony. Ja również nie jestem zaskoczony.
0: Tak mówił wiceminister Gajewski. Według Polskiej Agencji Prasowej Cezary J. usłyszał zarzut nadużycia uprawnień i wieczorem został zwolniony do domu. Ma zakaz opuszczania kraju. Bez lepszej egzekucji prawa liczba ataków na tle narodowościowym będzie rosła, ostrzega Anna Tatar, ekspertka ze stowarzyszenia Nigdy Więcej. W sobotę w Bielsku Białej mężczyzna zaatakował słownie ukraińskie dziewczynki, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Podobnych spraw w całym kraju jest wiele, ale służby nie zawsze reagują, mówi Anna Tatar.
3: Do nas dochodzą coraz częściej takie informacje, że te zawiadomienia nie są przyjmowane przez policjantów, a z drugiej strony, no, na takim szczeblu ministerialnym ponawiają się apele o to, żeby zgłaszać przestępstwa, no bo jak nie będzie zgłoszeń, to wtedy jak temu przeciwdziałań? Co jest też oczywiście słusznym apelem, tylko że to jest błędne koło.
0: Według danych Stowarzyszenia Nigdy Więcej obecnie zdecydowana większość zawiadomień dotyczących podejrzenia przestępstwa motywowanego uprzedzeniami jest umarzanych przez prokuraturę. Krótki wynajem będzie hotelową usługą. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy, który reguluje rynek wynajmu mieszkań na mniej niż 30 dni. Każdy taki lokal zostanie wpisany do centralnego wykazu turystycznego obiektów noclegowych. Szczegóły ma dla nas Dagmara Kędzior.
4: Z projektu ostatecznie wykreślono zapis wprowadzający możliwość utworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego, a był to przepis, którego domagała się ministra funduszy i polityki regionalnej. Wiceminister sportu i turystyki twierdzi, że takie zmiany mogą zostać wprowadzone w kolejnym pakiecie regulacji. Ireneusz Raś dodał, że dzięki obecnemu projektowi samorządy będą mogły kontrolować działalność hotelarzy.
5: To one będą wpisywać te obiekty do rejestrów, to one będą zatwierdzać regulaminy porządkowe tych obiektów.
4: Projekt ma wyjść z Sejmu po wakacjach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Na koniec nowe wyzwania Roberta Lewandowskiego. Wczoraj kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski został oficjalnie powitany i po raz pierwszy trenował z drużyną Chicago Fire. Na konferencji Lewy mówił, że został ciepło powitany przez kolegów i liczy, że szybko zadomowi się w Chicago.
6: Liczę na to, że dziś coraz więcej ludzi będzie przychodzić na stadiony, żeby też oglądać nie tylko mnie, ale całą drużynę, która będzie wygrywała i też szła do przodu, więc mam nadzieję, że to wszystko tak się właśnie potoczy i dla każdej strony będzie to nowe, fajne, super doświadczenie.
0: Debiut Lewego w MLS może nastąpić już jutro. Chicago Fire zagra z Vancouver Whitecaps. Będę w składzie, czy zagram, zależy od tego, jak będę się czuł, ogłosił nasz najlepszy napastnik.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Groźne burze znów uderzają w południe Polski. Alerty IMGW, przypomnę, obowiązują od Dolnego Śląska aż po Lubelszczyznę, a we Wrocławiu już silnie pada. Lokalnie może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Tyle spadło wczoraj w ciągu 40 minut w Jeleniej Górze. Nawałnicom sprzyja duża różnica temperatur. Dziś maksymalnie 20 stopni na północy, do 29 w centrum i na wschodzie.

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Już 8:06 na zegarach, bez zmian, środa, 15 dzień lipca 2026 roku, to 196 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:32, a zajdzie o 20:51. Dzień trwa 16 godzin i 19 minut, a ja przypominam, że dzisiaj obchodzimy 616. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Imieniny obchodzą dzisiaj Anna, Daniel, Dawid, Henryk, Ignacy i Włodzimierz. Najlepsze życzenia Państwu składamy i zapraszamy na drugą polityczną rozmowę poranną.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: A w naszym studiu Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
1: Z jakimi emocjami po wczorajszym meczu się pan obudził? Bo tutaj byłem zagadywany o wczorajsze...
2: Trochę niewyspany, ale czekam dzisiaj na kolejny mecz Argentyna-Anglia.
1: I jaki wynik pan prognozuje?
2: Myślę,
1: kto
2: jednak,
1: będzie w finale?
2: Myślę, że
1: Hiszpania i...
2: Anglia sobie dzisiaj poradzi i czeka nas...
1: Europejski finał.
2: Tak. A czego się bardzo
1: walce o trzecie miejsce? Francja czy Argentyna?
2: Myślę, że jednak Francja się obudzi po wczorajszej porażce.
1: Czyli, w tym jeszcze to dopytam, w tym wyścigu, w tym pojedynku Hiszpania-Anglia?
2: Myślę, że na dzień dzisiejszy absolutnie numerem jeden na świecie jest Hiszpania, no ale zobaczymy.
1: Czyli jak będziemy mieli Hiszpanię, Anglię i Francję na trzecim miejscu.
2: Tak bym obstawiał.
1: Tak obstawia Grzegorz Płaczek z Konfederacji. A jak pan patrzy na ostatnie wyniki sondaży, to napawają pana optymizmem?
2: Nie czytam sondaży, proszę powiedzieć, o którym sondażu pan...
1: Sondaż Wirtualnej Polski z dzisiaj, który daje wam 15% poparcia, ponad 15% poparcia. Już panu prezentuję szczegółowe wyniki. Koalicja Obywatelska 28,6, Prawo i Sprawiedliwość 23, Konfederacja 15,7 i wzrost o 3,5 punktu procentowego. Dalej jeszcze Konfederacja Brauna 10,2, Lewica 7,5 i PSL 5,2.
2: Mnie najbardziej oczywiście poza Konfederacją interesuje wynik Koalicji Obywatelskiej, bo zastanawiam się, jak to możliwe, że po 3 latach rządów Koalicja Obywatelska wciąż utrzymuje w miarę wysoki poziom poparcia, ale proszę mi naprawdę uwierzyć, że przynajmniej mogę mówić w swoim imieniu, nie czytam zbyt często sondaży. Po pierwsze, dużo zależy od tego, kto te sondaże robi. Po drugie, w kontekście nadchodzących wyborów 15 miesięcy to jest naprawdę szmat czasu w polityce i już wiele razy przerabialiśmy takie chwile i takie momenty, że coś się wydawało, że jest w zasięgu ręki, na samym końcu okazywało się, że życie jest jednak trochę trudniejsze, więc jeżeli pan redaktor mówi, że 15%, no to ja oczywiście marzę o tym, żeby pójść w górę.
1: Okej. Przegonić Prawo i Sprawiedliwość?
2: To jest nasze marzenie. No, naszym marzeniem od lat jest wprowadzenie nowej jakości w polityce. Ja biorę odpowiedzialność za klub i za posłów, których mam w klubie. I no, tak, marzy mi się taki dzień, kiedy to Konfederacja byłaby numerem jeden, ale musimy jeszcze naprawdę dużo popracować.
1: A to prawda, że w Konfederacji zachodzą strukturalne zmiany przed wyborami parlamentarnymi, że Sławomir Mentzen próbuje zdyscyplinować partię?
2: Nie, ta partia jest zdyscyplinowana już od lat. W każdej partii zawsze dochodzi do jakichś małych korekt. To wynika z tego, że niektórzy się wycofują, niektórzy znajdują pracę i zajmują się zupełnie czymś innym w życiu, niektórzy tracą zapał, pojawiają się nowi liderzy. To jest coś absolutnie wpisane w taką codzienną arytmetykę pracy partii. Prowadzenie partii to jest, szanowni państwo, naprawdę poważny temat. To nie jest tylko pokazywanie się w mediach czy udzielanie wywiadów w Polskim Radio.
1: Natomiast zawsze zapraszamy.
2: To jest, dziękuję. Natomiast to jest naprawdę całe zaplecze i biznesowe, i prawnicze, i marketingowe, i społeczne. To jest ogrom rzeczy, o których na co dzień zwykli wyborcy mogą nawet nie wiedzieć.
1: Zgadza się pan z wypowiedzią Przemysława Czarnka na temat wsparcia militarnego dla Ukrainy, europejskiego wsparcia, że należałoby apelować o jego wstrzymanie?
2: Zgadzam się z przekazem ministra. Zgadzam się z tym, że Polska powinna wywierać mocniejszy wpływ zarówno na Europę, jak i na Ukrainę w kwestii sposobu, na jaki zdecydowaliśmy się, wyciągając pomocną dłoń do naszych wschodnich sąsiadów. Wydaje się, że po kilku latach wojny, mając oczywiście świadomość, że wróg to Rosja, powinniśmy podejść do naszej polityki bardziej transakcyjnie. Powinniśmy już ochłonąć po tych pierwszych latach i powinniśmy, jeżeli będą decyzje takie, żeby będziemy dalej chcieć pomagać i wszystko na to wskazuje, że tak będzie Ukrainie również militarnie, to powinniśmy zacząć również zabezpieczać własny interes narodowy i własne bezpieczeństwo.

0: Tylko pytanie, czy właśnie te kwestie militarne, to co daje Ukraińcom przewagę nad, przewagę to może za dużo powiedziane, ale równowagę z sił w siłach z Rosjanami, czy ona nie powinna być z tych transakcji politycznych wyłączona?
1: Polityka to naprawdę jest twardy orzech, często do zgryzienia i odpowiedzialnością tych, którzy rządzą własnym krajem i którzy podejmują decyzje, które mają wpływ potem na naszą codzienność. Powinno być również, powinien to być również obszar związany z tym, co za chwilę, co za 5 lat, co za 10 lat. I oczywiście pojawiają się argumenty takie, no właśnie co za 5 czy za 10 lat, jeżeli Ukraina przegra. Ukraina nie przegra tej wojny, ponieważ pół świata ją wspiera i będzie pewnie wspierać. W związku z tym, patrząc się na to, jak działają państwa Zachodu i jak chociażby przygotowują się do odbudowy Ukrainy, Polska jest wyłączona z tych strategicznych decyzji i to dobry moment teraz, żeby obudzić się trochę z politycznego letargu i żeby jednak zastanowić się, jeżeli przekazujemy uzbrojenie, to co w zamian, czy jesteśmy w stanie to w jakikolwiek sposób zrekompensować, czy być może rozwinąć, jeżeli pomagamy finansowo i płacimy kredyt czy pożyczkę w imieniu Ukrainy, to czy w tym samym czasie nie powinniśmy jako państwo, a jestem zdania, że tak, oczekiwać jakichś gwarancji związanych chociażby z odbudową Ukrainy.
0: Ale stawiać tę sprawę na ostrzu noża?
1: To myślę, że to nie jest kwestia stawiania ostrzu noża, to jest kwestia artykułowania pewnych oczekiwań i wywierania wpływu w obszarach, które wydają się dla Polski strategiczne. Ja naprawdę rozumiem 2022 rok, ten zryw serca, te pierwsze miesiące. Sam byłem na granicy i widziałem tłumy, dodam, że nie tylko kobiet i dzieci wtedy, które Polska przyjmowała. Natomiast no, minęło jednak kilka lat. Widzimy, co się dzieje. Widzimy również postawę historyczną Ukrainy i wydaje się, że to, co zapoczątkowała Konfederacja tak naprawdę, a potem na ruch, na który zdecydował się prezydent Polski, pan Karol Nawrocki, reagując na to, co zrobił prezydent Ukrainy, wydaje się początkiem, czy jakąś nadzieją na zmiany. Pytanie, czy Ukraina z tego skorzysta, bo już coraz większa liczba państw Unii Europejskiej artykułuje głośno takie zdanie czy stwierdzenie, że obecnie Ukraina ze swoim podejściem no, może raczej tylko marzyć o tym, żeby wejść do Unii Europejskiej niż realnie realizować ten plan.
0: To jest warstwa polityczna, ale jest też warstwa społeczna. Czy pan widzi korelację pomiędzy tym zaostrzającym się publicznym dyskursem na temat Ukrainy, władz w Kijowie? Nie mówię, że samych Ukraińców, a tymi atakami, do których dochodzi?
1: Niekoniecznie, panie redaktorze, ale oczywiście, żeby była jasność, jestem przeciwnikiem jakichkolwiek ataków, kogokolwiek, na kogokolwiek. Po to Bóg dał nam głowę i usta, żebyśmy się ze sobą komunikowali w sposób kulturalny. Natomiast myślę, że dużą rolę odgrywają i media, i politycy, zwłaszcza ci politycy, którzy chcą jakąś narrację narzucić. Oczywiście naganne i haniebny jest jakikolwiek atak na kobiety czy dzieci, niezależnie od tego, czy to są dzieci z Ukrainy czy z Hiszpanii. Natomiast jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że jest jednak dużo też ataków, o których się trochę mniej mówi ze strony obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce. Chociażby wczoraj kolejny atak nietrzeźwego motocyklisty. Oczywiście nie czas i nie miejsce
0: nie mówić, znak równości. Nie,
1: właśnie mówić, wyjął mi pan to zdanie z ust. Właśnie nie czas i miejsce mówić, który atak jest gorszy, który jest lepszy. Natomiast myślę, że te napięcia są wśród Polaków i obywateli Ukrainy, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w Polsce. I trzeba po prostu rozsądnie również używać słów. I nawet jeżeli jest w mojej ocenie coś, co jest ważne, można to robić w sposób kulturalny.
0: Są i tacy politycy, którzy mówią, że takiej pewnego rodzaju nagonki, jak uważają się zaczynają się najbardziej niebezpieczne zjawiska społeczne. I wspominają lata 30.
1: Tak, ale pytanie, kto jest temu winien? Czy będziemy teraz mówić o politykach, czy będziemy mówić o ludziach, czy będziemy mówić o mediach? No i jest jakaś zmiana wśród Polaków i to jest oczywiście również widoczne w sondażach, ale to są konsekwencje jakichś ruchów, jakichś wydarzeń, jakichś decyzji. W związku z tym, jeżeli stawiamy taką tezę, że za wszystkim albo za większością stoją politycy, no to pytanie, czy ci politycy się mylą, czy zaostrzyli kurs, czy być może ktoś jest po prostu prowodyrem. Ja uważam, że to, co się dzieje obecnie w Polsce, to nie jest wina tylko i wyłącznie

0: polskie elity polityczne, ale to jest również wina decyzji i tego, w jaki sposób zachowuje się Ukraina w ostatnich latach.
1: Bez dwóch zdań, to Wołodymyr Zełenski otworzył tę puszkę Pandory.
0: Tak, ale to jest o wiele oczywiście szerszy temat, bo tutaj możemy wyciąć z tego tortu ten temat związany z Wołyniem i oczywiście ten temat jest bliski mojemu sercu. Natomiast kwestia takiego, nie chcę powiedzieć wykorzystywania, ale takiej naiwności politycznej polskich polityków i cały czas odkładania oczekiwań, które mogłyby być lepiej artykułowane wobec Ukrainy i czekanie na lepsze czasy jest, wydaje mi się, też poważnym błędem politycznym. I patrząc się na to, jak ostatnio jednak trochę inaczej wypowiada się i premier, i minister obrony narodowej, wydaje się, że panowie też widzą, że te odczuwanie rzeczywistości przez wyborców trochę się zmienia i próbują swoją narrację do tego dopasować. Nie dajmy się oszukać.
1: Tylko pytanie, czy to nie zachodzi efekt kuli śnieżeń? To znaczy, że dochodzi do licytacji, kto powie ostrzej.
0: Jak jest napięcie, to zawsze jest kula śnieżna. Tak, ale to już nie tylko w kwestii polsko-ukraińskiej, panie redaktorze. Ja jestem trzeci rok dumnym i szczęśliwym parlamentarzystą i muszę powiedzieć, że ja osobiście obserwuję rosnący poziom chamstwa i buty w polskim parlamencie i oczywiście zawsze apeluję do tego, żebyśmy się szanowali, niezależnie od tego, jak różnie podchodzimy do oceny niektórych rzeczy, powinniśmy się po prostu zwyczajnie tak polsko szanować.
1: To pytam, Przemysław Czarnek się ściga z kimś na te hasła antyukraińskie?
0: Myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości są osoby, które czytają sondaże, na które dzisiaj pan redaktor się powoływał i myślę, że widzą odpływ do Konfederacji wyborców i myślę, że zastanawiają się panie i panowie w PiS-ie, co zrobić, żeby zastopować ten proces.
1: Ale ja nie wierzę w to, że ten odpływ jest spowodowany tylko kwestią ukraińską.
0: Ależ oczywiście, że nie. To przecież przypomnijmy, Konfederacja od lat zwraca uwagę na problemy z migracją, z Zielonym Ładem, z tym wszystkimi kwestiami związanymi z wyższymi podatkami.
1: No i dochodzi jeszcze obarczenie, to bagaż rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Przypomnę czasy covidowe, to były takie tematy, które na początku zawsze są trudne i zawsze są wyśmiewane, ale potem mijają lata i okazuje się, że mieliśmy rację. I myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zastanawia się, które są obszary, gdzie najłatwiej zgarnąć z powrotem utracony elektorat i temat Ukrainy jest ewidentnie takim obszarem.
1: Ostatnio jak byliśmy tutaj razem w studiu, rozmawialiśmy także o ekshumacjach i pracach poszukiwawczych na Wołyniu. To chciałem zapytać, bo w ostatnim tygodniu Ministerstwo Kultury wręczyło pierwsze noty identyfikacyjne rodzinom pomordowanym na Wołyniu przez UPA. Trwają prace w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Czy pan to odczytuje jako sygnał pozytywny jakiegoś?
0: Absolutnie nie. Dziękuję, że pan wraca do tego tematu, bo to temat ważny i niewielu dziennikarzy na co dzień aż tak głęboko się zajmuje tymi tematami. To są rzeczy, nad którymi bardzo mocno pracował IPN, z którym staram się być w stałym kontakcie w kwestiach Wołynia. Obecnie mamy ogromny problem. Kijów zabetonował nam 15 wniosków i czekamy. I oczywiście będziemy karmieni takimi informacjami, że coś się dzieje i dobrze, że się dzieje. Oczywiście każda ekshumacja, każde poszukiwanie to jest krok w dobrym kierunku.
1: Tylko tych miejsc są setki.
0: No to właśnie to jest ten problem. Natomiast w kwestiach tych nowych wniosków nic się nie dzieje i obawiam się, że to jest obszar, który będzie wykorzystywany przez Kijów i będziemy zmuszeni pewnie znowu poczekać.
1: Czyli to będzie także w zależności, że to będzie element nacisku na stronę polską, tak?
0: Tak, ale myślę, że to jest znowu głębszy zdecydowanie temat. Dobrze by było też porozmawiać z historykami i z osobami, które badają na co dzień pewną tożsamość narodową różnych narodów. To nie jest kwestia taka, że ktoś nam coś odblokuje, bo w 100%, bo ktoś politycznie podejmie taką czy inną decyzję. Ten wstyd albo ten brak chęci poszukiwania jakiegoś porozumienia czy przyznania, że ktoś kogoś mordował, jest w mojej ocenie wpisany jednak w DNA Ukrainy. Myślę, że to nawet nie jest kwestia prezydenta Zełenskiego. Ukraińcy po prostu tacy są i nie będą mówić, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Oczywiście z perspektywy polskiego posła to jest źle. Natomiast żeby doszło do zmiany czy do wyczyszczenia tych tematów, to jest albo potrzebna moim zdaniem wymiana w ogóle pokoleniowa, albo ogromny nacisk ze strony Brukseli, natomiast nie oczekiwałbym tego nacisku ze strony pani Ursuli von der Leyen.
1: Nie stawiam znaku równości, ale też wywołuję temat...

0: ostatnich akcji Grzegorza Brauna w Jedwabnem, bo mam takie poczucie, że Grzegorz Braun, który sam oczekuje od Ukraińców, żeby ci stanęli w prawdzie co do swojej prawdy historii, co do swoich historii, no sam zakłamuje historię i nie chce stanąć w prawdzie, jeśli chodzi o polską przeszłość.
1: A nie, przyznam szczerze, że nie skupiałem się ostatnio na działaniach europosła. Przygotowałem się do domostawy, w której byłem i jeżeli ktoś podejmuje jakieś decyzje, które zdaniem pana redaktora ewentualnie mogą być nieprawdziwe albo mogą być błędne, no to już jest...
0: No Grzegorz Braun mówił o kłamcach jedwabieńskich.
1: To już jest bezpośrednio oczywiście polityczna odpowiedzialność europosła, natomiast nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, dlatego że jak mówiłem, przygotowywałem się do domostawy.
0: Ale to unik, czy to szczera odpowiedź?
1: Szczera odpowiedź. Staram się nie wypowiadać na tematy, o których wcześniej nie czytałem i albo o których nie rozmawiałem z autorem jakichś słów.
0: To jeszcze na chwilę do ekshumacji wrócę, bo mamy cztery miejsca, które jestem w stanie wymienić z ostatnich tygodni. To są Późniki, wspomniane Ostrówki, Wola Ostrowiecka i Huta Pieniacka. Historycy mówią, że gdyby te ekshumacje postępowały w takim tempie, to zajęłyby co najmniej kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset lat.
1: O to jest ten cały problem. To wszystko jest takie po prostu upolitycznione, to wszystko jest takie rozlazłe. Naprawdę głęboko nie rozumiem sytuacji, kiedy rozpoczynamy jakieś prace poszukiwawcze, kiedy znajdujemy jakiś dół śmierci, okazuje się, że parę metrów obok jest kolejny dół i my o tym wszyscy wiemy i Polacy wiedzą i Ukraińcy wiedzą i w tym samym czasie my nie możemy, krótko mówiąc, kontynuować jakiejś pracy, tylko musimy zgłosić kolejną znowu prośbę i kolejny wniosek, angażując w to ministerstwo, prosząc o łaskę Kijowa, żebyśmy mogli kopać obok. To są właśnie takie absurdy, no ale ktoś taki system w Kijowie stworzył i widocznie komuś o tym zależy.
0: Zaskoczyło pana zatrzymanie Macieja Świrskiego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne?
1: Jeśli chodzi o formułę stosowaną przez obecną władzę, czyli wchodzenie do kogoś po kilku latach do domu o 6 nad ranem, to jest to dla mnie niezrozumiałe. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne rozliczenia ewentualnych potencjalnych nieprawidłowości, a dużo się o tym słyszało, to takie rzeczy mnie nie dziwią. Wręcz przeciwnie, zachęcam do tego, żeby i prokuratura, i sądy sprawnie podejmowały decyzje szybciej i jeżeli ktoś kradł, to powinien ponieść konsekwencje, zwłaszcza jeżeli mówimy o rozkradaniu pieniędzy publicznych. Oczywiście wszystko na samym końcu stawiam znak zapytania, bo nie jestem sądem. Natomiast przypomnijmy, że kilka lat temu Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę i zgłaszała już do prokuratury dokumenty, które mogłyby świadczyć o tym, że dochodziło do nieprawidłowości w fundacji. Tamtejsza prokuratura nie podjęła tropu. Być może nowa zwróciła uwagę na jakiekolwiek inne detale. Nie jestem posłem, który uważa, że nie należy czegoś robić tylko dlatego, że ktoś jest z jakiegoś rozdania politycznego. Jeżeli ktoś jest złodziejem, powinien ponieść konsekwencje.
0: Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to zatrzymanie Świrskiego i także drugiego członka zarządu PFN-u to zasłona dymna, że po tym jak Waldemarowi Żurkowi nie udało się w sądzie wywalczyć wniosku przychylnej, znaczy akceptacji wniosku o europejski nakaz aresztowania Ziobry, to zatrzymał Świrskiego.
1: No to będzie narracja PiSu. Być może tak jest, być może nie, tego nie wiem. Nie podejmowałem decyzji osobiście, kiedy ktoś miał kogoś przesłuchiwać, czy kogo przeszukiwać. Natomiast też nie odwracajmy kota ogonem. Fundacja została stworzona, zdaje się, około 9 lat temu. Fundacja, na którą zrzucały się spółki Skarbu Państwa, upolityczniona po czapeczkę, robiąca rzeczy upolitycznione po czapeczkę, więc z pewnością, znając
0: wyrachowanie.
1: Przepraszam.
0: No, nie ma zdarza się każdemu.
1: Wyrachowanie. Już drugi raz, jak taki lapsus u pana redaktora w ostatnich miesiącach łapie. Wyrachowanie polityczne premiera. Może tak być, że próbuje jedną aferę przykryć drugą, ale wydaje się, że te afery jednak są zupełnie z innej ligi. I jeżeli mówimy o tym, żeby przykryć temat i problem związany ze szpitalami, to wydaje się, że to raczej się nie uda.
0: Po czapeczkę, czyli tak pod samą górę, tak?
1: A nawet i powyżej.
0: Okej, nie znałem tego określenia. Na koniec jeszcze chciałem pana zapytać, bo dzisiaj premier spotyka się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej na posiedzeniu klubu. Według rozmówców w Polskiej Agencji Prasowej spotkanie ma mieć charakter dyscyplinujący i mobilizujący przed przyszłorocznymi wyborami. i niewykluczona jest też dyscyplinująca przemowa premiera. Tematem mogą być publikacje medialne o specjalnym traktowaniu polityków w partii w publicznych placówkach ochrony zdrowia. Czy według pana rząd uporał się z problemami w

0: Szpitalu Południowym, z przychodnią w Piasecznie i w ogóle z kwestią reformy ochrony zdrowia.
1: Panie dyrektorze, o ile ja wiem, to jest dopiero początek i to jest czubek góry lodowej. To jest dopiero trzeci czy czwarty szpital, gdzie wybuchła jakaś afera. Lista tych szpitali, o ile mi wiadomo, jest naprawdę zdecydowanie dłuższa. Nie da się zdyscyplinować swoich posłów, bo jak taka dyscyplina miałaby zostać wprowadzona? To znaczy pan premier Donald Tusk miałby prosić swoich posłów, żeby nie chodzili do szpitala ze swoimi przyjaciółmi, rodzinami poza kolejnością? No to nie, no to jest jakieś idiotyczne podejście, jeżeli tak miałoby to wyglądać. System jest wadliwy, ale ten system jest stworzony i odpowiedzialny jest za obecny system, bierze Koalicja Obywatelska razem z innymi partiami. I myślę, że premier powiedzieć musiał. Na tą chwilę, gdybyśmy się zapytali Polaków, w jaki sposób została sprawa ze szpitalami niefunkcjonującymi rozwiązana, no to niewielu Polaków mogłoby odpowiedzieć, co się właściwie wydarzyło. I to też tak wygląda trochę naiwnie, no bo żyjemy w takim przekonaniu i premier Donald Tusk wychodzi i mówi, że postawił warunek pani minister zdrowia, że ma w ciągu kilku dni wprowadzić zmiany, bo jak nie, no to rozumiem, doszłoby do dymisji. No przepraszam bardzo, panie premierze, ale rządzicie państwo 3 lata, więc stawianie takiego warunku, że ktoś ma kilka dni na reformę systemu, który wymaga naprawdę poważnej pracy między partiami, no jest po prostu kuriozalne.
0: Sondaż Opinia 24, aż 47% respondentów odparło, że konsekwencje wyciągnięte po aferze w Szpitalu Południowym są niewystarczające. Przeciwne zdanie wyraził tylko co piąty badany, 19%. Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, a państwu życzę miłego dnia.
0: I udanego meczu.
1: Tak.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie.
7: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek Wielkopolska i poranne utrudnienia na autostradzie A2. W okolicach Polic Mostowych w powiecie kolskim zderzyły się bus i samochód osobowy. 4 osoby zostały ranne. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 10. Jesienią w naszym kraju odbędą się duże międzynarodowe manewry. Sojusz

0: Lotnicy z Francji i Wielkiej Brytanii będą ćwiczyć z polskimi żołnierzami. Według szefa MON to potwierdzenie jedności tzw. koalicji chętnych. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że koalicja działa od 2 lat, a jesienne manewry w Polsce będą pierwszą taką inicjatywą.
1: W tej koalicji biorą udział państwa natowskie, państwa Unii Europejskiej, państwa zaprzyjaźnione z Indo-Pacyfiku, więc będzie to wielkie przedsięwzięcie. Koalicja chętnych i rola Polski to jest dowództwo wsparcia, zabezpieczenie logistyczne, transportowe, taki hub logistyczno-transportowy na terytorium Polski.
0: Celem jesiennych ćwiczeń jest przygotowanie całej koalicji do działania na rzecz wspierania Ukrainy. Mężczyzna, który atakował kobiety w dzielnicy Górna w Łodzi, zatrzymany. Do napaści doszło pod koniec czerwca. Mężczyzna miał złapać 40-letnią kobietę za pierś, a następnie oddać do niej kilka strzałów z broni śrutowej. Kobieta została ranna. Śledczy ustalili, że tego samego dnia podejrzany przyłożył nóż do brzucha innej kobiety. 48-latek usłyszał kilka zarzutów, mówi prokurator Paweł Jasiek.
2: Naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie pokrzywdzonej na poważniejsze obrażenia oraz gruźb, jak również gruźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej w zakresie kolejnego zdarzenia.
0: Mężczyzna nie przyznał się do winy. Wcześniej był wielokrotnie karany za rozboje i gwałty. W więzieniu spędził łącznie 17 lat. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Dla jednych telefon to przede wszystkim narzędzie pracy, dla innych sposób na kontakt z bliskimi i źródło informacji. A gdyby tak spędzić dzień bez niego? Zachęcać do tego ma obchodzony dziś Dzień Bez Telefonu. Czy to możliwe? Zapytaliśmy mieszkańców Rzeszowa.
3: Ja sobie przynajmniej go nie wyobrażam, bo w telefonie jest bardzo dużo informacji z pracy, ze świata, kontakt.
4: Pewnie bym próbował, ale mogło być ciężko.
5: Aktualnie w sumie rzadko używamy, także dałoby się, myślę.
6: Dzień bez telefonu, to jest dobry pomysł?
7: Tak, myślę, że to jest świetny pomysł. Myślę, że powinno być więcej takich dni niż tylko jeden.
8: My jako społeczeństwo nadużywamy telefonów?
9: Na pewno tak, myślę, że nadużywamy telefonów.
4: Chociaż to jest trochę śmieszne, bo my pamiętamy czasy, kiedy tych telefonów po prostu nie było, a teraz ciężko sobie wyobrazić bez niego codziennego dnia.
0: Warto jednak kontrolować czas spędzony z telefonem. Nadmierne korzystanie ze smartfonów negatywnie wpływa na koncentrację i sen.

0: Koncentrację, sen, samopoczucie, samoocenę i relacje społeczne. Na to wszystko telefon, a szczególnie platformy społecznościowe wpływają negatywnie, więc dzień bez telefonu, o ile nie nieosiągalny dla nas wszystkich, to rzeczywiście można pójść za radą Aleksandry Kozery i ograniczyć korzystanie. Teraz prognoza pogody. W ciągu dnia temperatura od 22 stopni nad Bałtykiem i na Dolnym Śląsku, 23-24 w Małopolsce i na Śląsku, 26 stopni w Wielkopolsce i Ziemi Świętokrzyskiej, najcieplej 28 stopni to ziemia łódzka, Mazowsze, Podlasie, Podkarpacie oraz Lubelszczyzna. Wszędzie pochmurno z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, a na południowym zachodzie także gradu. I ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla południowych części kraju właśnie przed burzami z ulewnymi opadami deszczu.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Już 8:35 na zegarach i jak zawsze ekspercka część naszego poranka.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: W naszym studiu Marcin Dzierżanowski, publicysta, portal XYZ. Dzień dobry, redaktorze.
3: Dzień dobry.
0: A zaczniemy od słów Przemysława Czarnka, od których odcina się prezes Jarosław Kaczyński, bo kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera powiedział w telewizji Republika, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii i w NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec naszego kraju. Polityk PiSu stwierdził też, że trzeba zmusić Unię Europejską do tego, żeby, tu cytat, zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Koniec cytatu. A teraz reakcję prezesa PiSu oraz innych polityków na słowa Przemysława Czarnka zebrał dla nas Michał Fabisiak.
4: Jarosław Kaczyński napisał na platformie X, że jego partia stoi i zawsze stała na stanowisku, iż pomaganie Ukrainie jest bezwzględnie potrzebne oraz, że jest to kluczowe z punktu widzenia polskiej racji stanu. Przekazał,

0: Że sprawą wypowiedzi Przemysława Czarnka zajmie się kierownictwo PiS. Lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje, aby prezes wyciągnął wobec swojego kandydata najdalej idące konsekwencje.
1: Dymisja z tej funkcji, którą mu wyznaczono w ostatnim czasie, czyli potencjalnego kandydata na premiera, jest tutaj jedynym krokiem. Tu nie trzeba nic wyjaśniać, trzeba po prostu zatrzymać to szaleństwo.
0: Do polityków opozycji o powstrzymanie antyukraińskiej propagandy zaapelował premier. Donald Tusk nawiązał do zdarzenia w Bielsko-Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie dwójkę dzieci z Ukrainy.
2: Jeśli ktoś chce popłynąć na fali jakichś zmiennych nastrojów, na przykład nastroju antyukraińskiego, jest politykiem, to on jest dla mnie wrogiem publicznym. Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej. No przecież to ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie, jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
0: Politycy PiS, w tym wicerzecznik partii Mateusz Kurzejewski, odpowiadają, żeby premier zajął się obroną interesów Polski.
3: Donald Tusk, zamiast skupiać się na atakowaniu naszego kandydata na premiera, powinien zacząć walczyć o polski interes narodowy, zarówno na Ukrainie, jak i w Unii Europejskiej.
0: I zapewniają, że stanowisko PiS jest niezmienne od początku rosyjskiej agresji i brzmi, że trzeba pomagać Ukrainie. Pytanie o wypowiedź Przemysława Czarnka odpowiadają, jak poseł Krzysztof Cieciura, że może była to emocja chwili.
4: Często pomijane są pewne kwestie związane po prostu z emocjami w polityce, z pewną chwilą, którą się wypowiada pewne słowa, albo pewnym niedookreśleniu tego, co się miało na myśli.
0: Część rządzących uważa, że wypowiedź Przemysława Czarnka była celowa, a dwudźwięk FPiS może być polityczną ustawką.
5: Trochę tak wygląda, że to jest takie ciągłe puszczanie oka do tego najtwardszego elektoratu Grzegorza Brauna, że oni się cały czas ścigają o ten elektorat.
0: Mówi przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. I dodaje, że taka postawa jest bardzo niebezpieczna.
5: Wyborcy biorą to niektórzy bardzo poważnie i biorą sprawy w swoje ręce. No jeżeli spojrzymy na politykę antyukraińską, którą oni prowadzą od dłuższego czasu, no to mamy przypadki w Polsce, że ktoś to bierze tę retorykę na poważnie i uznaje, że trzeba brać sprawy w swoje ręce.
0: PiS odpowiada, że za podgrzewanie nastrojów antyukraińskich w Polsce odpowiedzialny jest Wołodymyr Zełenski, który w czasie wojny znalazł czas na gloryfikowanie UPA. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
6: A ja przypominam, że w naszym studiu jest Marcin Dzierżanowski, publicysta z portalu XYZ. Redaktorze, to jak pan patrzy na te wypowiedzi Przemysława Czarnka i na reakcję Prawa i Sprawiedliwości? Czy wyszedł przed szereg, czy to była zaplanowana strategia?
7: Zacznę od tego, że kilka lat temu minister Czarnek otrzymał tytuł Dzbana Roku. Myślę, że tak jak Maria Curie-Skłodowska dostała kiedyś dwa razy Oscara. Nie Nobla. Oscara, przepraszam. Nagrodę Nobla oczywiście, przepraszam. Poranek powoduje, że pomyliłem. Tak samo myślę, że minister Czarnek ma szansę dostać drugi raz tytuł Dzbana Roku. A problem jest taki, że dzbanowacieje nam scena polityczna. To widzimy wyraźnie. Te reakcje polityków PiS-u, które mówią o jakiejś emocji chwili, są absurdalne. Mamy do czynienia z wypowiedzią, która bezpośrednio, mówię wypowiedzi ministra Czarnka, która bezpośrednio uderza w polską rację stanu. Jest dokładnym wpisaniem się w propagandę Władimira Putina. Ja nie mówię, że to jest efekt propagandy Putina, ale musimy też patrzeć, jak pewne zachowania czy postawy na scenie politycznej wpisują się także w tę grę propagandową, jaką, czy wojnę propagandową, jaką Kreml prowadzi z Europą. Tutaj absolutnie jest to dokładnie powielenie narracji rosyjskiej. Za coś takiego Przemysław Czarnek powinien po prostu zniknąć z tej pierwszej ligi sceny politycznej. No i właśnie, to jest pytanie, czy to była ustawka, czy to jest po prostu wypadek przy pracy. Reakcja Jarosława Kaczyńskiego, dosyć jednak ostra jak na standardy tej partii, może wskazywać w moim przekonaniu, że notowania Przemysława Czarnka spadają i pewnie ta wypowiedź jeszcze dodatkowo je obniżyła. Powiedzmy sobie szczerze, nie udał się spodziewany w Prawie i Sprawiedliwości efekt Czarnka. Nie ma wzrostu, wyraźnego wzrostu notowań w Prawa i Sprawiedliwości. Jest nadal wzrost obu konfederacji. Mówię o wzroście w sondażach. W związku z czym być może trzeba zmienić zawodnika. Bardziej bym się ku temu skłaniał niż ku jakiemuś podziałowi.

0: zespołowi ról. Wydaje mi się, że taki podział ról, właśnie gra na dwóch fortepianach czy na dwa głosy, to nie jest typ funkcjonowania w polityce Jarosława Kaczyńskiego i raczej on takich rzeczy nie robi.
1: Właśnie zastanawiam się, bo no trochę to wygląda tak, jakby rzeczywiście Przemysław Czarnek nieco zerwał się z partyjnej smyczy Prawa i Sprawiedliwości. Przynajmniej prezes Jarosław Kaczyński kształtuje taki obraz. Ale jak pan powiedział, że nie ma wzrostu notowań w PiS-ie, no to może trzeba zmienić zawodnika, ale na razie jest efektem tego braku wzrostów jest radykalizacja.
0: No, radykalizacja, nie wiem, czy jest efektem braku wzrostów, bo radykalizacja była zaplanowana już w momencie powołania Przemysława Czarnka na, no, chciałem powiedzieć, na stanowisko, nie jest to stanowisko, na taką funkcję, w cudzysłowie, funkcję kandydata na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No, tylko że Konfederacja dogania wyraźnie Prawo i Sprawiedliwość w niektórych sondażach, to już jest kilka punktów procentowych. W związku z czym pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość po ewentualnych wygranych wyborach przez prawicę będzie w ogóle wskazywało kandydata na premiera. Więc tutaj musi dojść do radykalnych zmian, jeśli Prawo i Sprawiedliwość chce utrzymać pozycję lidera prawicy. Natomiast tak, zgadzam się, radykalizacja, czyli wzorowanie na Konfederacji ugrupowań politycznych, właśnie Prawo i Sprawiedliwość, ale powiedzmy sobie szczerze, te elementy tej radykalizacji oczywiście dużo mniejsze. Widzimy też na przykład w Koalicji Obywatelskiej. Zawsze kończą się tym samym i dziwię się, że politycy tego nie rozumieją. To znaczy kończą się radykalizacją sceny politycznej i wzmocnieniem partii, na której się wszyscy wzorują. I to wyraźnie widzimy. Brak wyraźnego, mocnego przekazu proukraińskiego, takiego przekazu, który by się sprzeciwiał temu, co się dzieje, tej nagonce na Ukrainę i Ukraińców na polskiej scenie politycznej, nie powoduje bynajmniej, że Koalicji Obywatelskiej rośnie. Natomiast oczywiście pompuje, sztucznie pompuje notowania skrajnej prawicy. Tak było zawsze. Nie wiem, dlaczego politycy nie potrafią się tego nauczyć, że nie należy naśladować przeciwnika, bo wtedy nie zyskujemy my, tylko zyskuje przeciwnik.
1: Posłużę się tezą Michała Danielewskiego, redaktora na portalu tygodnika.pl. Gdy stare schematy przestały działać, lider PiS i jego partia wyglądają na zagubionych w alternatywnej rzeczywistości. Jarosław Kaczyński sprawia ostatnio wrażenie, jakby żył w swoim świecie, niedostępnym zwykłym śmiertelnikom, a PiS przypomina dziś formację z najgorszej swojej kampanii przed wyborami w 2011 roku. Schematyczną, podzieloną, budzącą mało emocji nawet w swoim żelaznym elektoracie.
0: Właściwie mógłbym się z tym zgodzić, ale chciałbym dodać, że również kierownictwo największej partii, czyli mam tu na myśli Donalda Tuska, ono również jest wyraźnie zagubione i wydaje się w ogóle, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju, ja nie chcę mówić kryzysie, tak, może kryzysie to jest dobre słowo, nie chcę mówić, że końcu tych dwóch głównych formacji, bo ten koniec już jest wieszczony od lat i on nie następuje i ja nie przewiduję, że jest koniec, ale na pewno jest jakiś kryzys w rozumieniu społeczeństwa, w rozumieniu trendów społecznych, tych trendów, które są napędzane w sposób niepokojący przez media społecznościowe. I widzimy wyraźnie, oczywiście tak, zagubienie Jarosława Kaczyńskiego jest wyraźne i to właśnie, on jest przyzwyczajony do walki z Koalicją Obywatelską, wcześniej z Platformą, tymczasem w tej chwili wydaje się, że przede wszystkim musi się boksować z obiema konfederacjami. To jest nowe zjawisko. I Jarosław Kaczyński, być może paradoksalnie to stanowisko, że trzeba pomagać Ukrainie, jest jakąś formą przebudzenia, to znaczy takiego, że no jak Prawo i Sprawiedliwość będzie naśladowało wyłącznie Konfederację, no to zniknie za chwilę. Może nie zniknie całkowicie, ale zniknie jako lider prawicy. Natomiast tak jak powiedziałem, to zagubienie wyraźnie też widać w Koalicji Obywatelskiej. Sposób rozwiązywania konfliktu związanego ze Szpitalem Południowym w Warszawie, sposób reagowania na wzrost nastrojów antyukraińskich w Polsce przez Donalda Tuska i przez jego zaplecze pokazuje, że tu nie ma spójnej i jakiejś takiej wizjonerskiej, powiedziałbym, koncepcji.
1: Polska Agencja Prasowa informuje, że dzisiaj około godziny 18 ma dojść do spotkania

0: szefa rządu z klubem Koalicji Obywatelskiej. Spotkanie ma mieć charakter dyscyplinujący i mobilizujący przed wyborami, ale PAP zauważa też, że tematem mogą być publikacje medialne o specjalnym traktowaniu polityków partii w publicznych placówkach ochrony zdrowia. To także pokłosie wczorajszych informacji Wirtualnej Polski, że lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej oczekiwali od personelu miejskiej przychodni w Piasecznie m.in. badań bez kolejki i pomocy w załatwianiu skierowania do specjalistów na CITO.
1: No tak, tutaj wyraźnie widzimy, że władza demoralizuje. To wiemy oczywiście, tak zawsze było i tak jest i pewnie tak będzie. Natomiast rzeczywiście tempo tej demoralizacji jest zaskakujące. Widać wyraźnie, że ono przyspiesza. Ja pamiętam przy poprzednim okresie rządów Platformy Obywatelskiej, no to właściwie pod koniec drugiej kadencji mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, której symbolem stały się ośmiorniczki, oczywiście Bogu ducha winne, ale powiedzmy, że to był taki symbol właśnie takiej arogancji władzy, takiego właśnie mogę wszystko, z niczym nie muszę się liczyć. Teraz widzimy, że to wszystko wypływa już pod koniec pierwszej i kto wie, czy nie ostatniej kadencji. W związku z czym to pokazuje tylko no, taką degradację tej polityki niestety, że te standardy etyczne no, nie są zachowywane. Ja tak sobie myślę, że także dla wyborców Platformy, a teraz Koalicji Obywatelskiej, no może to być trudny orzech do zgryzienia, no bo tak, miały być rozliczenia, nie ma. Miały być różne projekty, nie ma. No miało być bardziej moralnie, bardziej przyzwoicie. Jak się okaże, że i tego nie ma, no to...
0: No to po zawodach.
1: Po zawodach, tak.
0: W tym kontekście 49% badanych wskazuje, że Koalicja Obywatelska, że konsekwencje wyciągnięte po aferze w Szpitalu Południowym nie są wystarczające. Przeciwnego zdania jest tylko 19% Polaków.
1: One nie dotknęły, myślę, tych, którzy stoją za tymi karierami na warszawskiej scenie platformianej, czy teraz Koalicji Obywatelskiej, to znaczy wszyscy wiemy, że poleciały głowy dwóch wiceprezydentek, co któryś z polityków prawicy powiedział, nazwał Rafała Trzaskowskiego damskim bokserem, co było takim uderzeniem w słabiznę trochę, no bo wiadomo, że to polityk, który dużo mówi o feminizmie i ma taki wizerunek polityka, który właśnie jest równościowy. Nagle poleciały głowy dwóch wiceprezydentek, którzy wszyscy doskonale wiemy, że to nie one odpowiadają za patologię w stołecznej Koalicji Obywatelskiej. Minister Kierwiński wydaje się nienaruszalny. No, to jest bardzo ciekawe. Gdybyśmy rozmawiali 10 lat temu, to bym powiedział, że to się nie rozejdzie po kościach. Ale mamy dziś do czynienia trochę z inną rzeczywistością. Afery żyją kilka dni, bo za chwilę wybucha kolejna, a media społecznościowe interesują się czymś innym, więc z zainteresowaniem się przyglądam, czy ta afera w stołecznym ratuszu, powiedzmy sobie szczerze, zupełnie nierozwiązana, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysem przez, albo bardzo słabo zarządzona, że tak powiem, przez Koalicję Obywatelską. Czy ona rozejdzie się po kościach, czy też będzie narastać i powodować efekt kuli śniegowej i to niezadowolenie z rządów obecnej koalicji będzie narastać? Bardzo mnie to ciekawi. Myślę, że to też dużo powie o naszej rzeczywistości społecznej.
0: Marcin Dzierżanowski, publicysta, portal XYZ. Dziękuję redaktorze za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia.
2: Komentarz.
0: A na 9 minut przed godziną 9 mamy połączenie z profesorem Tomaszem Gajownikiem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam pana, witam naszych drogich słuchaczy.
0: Czy mamy do czynienia z powrotem pełnoskalowej, czy też no, takiej skali, jakiej obserwowaliśmy konfliktu Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, Stanów Zjednoczonych z Iranem?
3: Na razie nie. Na razie widzimy tę sytuację, w której no, obie strony de facto tak w sposób demonstracyjny pokazują swoje możliwości militarne. Natomiast na razie no, po prostu nie ma takich ruchów, przede wszystkim widocznych ze strony Stanów Zjednoczonych, żeby wrócić do tego.

0: tego stadium, którego byliśmy świadkami jeszcze kilka tygodni temu.
1: Ale nie ma takiej, bo Donald Trump cały czas straszy, że jeśli Iran nie usiądzie do rozmów, to znowu będzie bombardowanie infrastruktury cywilnej.
0: Znaczy, no strasznie, no, już nie raz na antenie mieliśmy okazję komentować decyzje i słowa prezydenta Trumpa. On zmienia zdanie chyba szybciej niż niektórzy, no nie powiem co, ale generalnie takie mam wrażenie, że to wszystko zależy od jego widzimisię. Przedstawiane mu są na pewno wszelkie warianty i scenariusze, bo do tego służy administracja. Natomiast on podejmuje decyzje pod wpływem, mam wrażenie, impulsu, rodziny, a przede wszystkim, no ja to zawsze patrzę na Trumpa jako na biznesmena, czyli na korzyści ekonomiczne, w tym wypadku no powiedzmy korzyści ekonomiczne wypływające z bieżącej sytuacji dla państwa, bo tutaj się okazuje, że rzeczywiście najpierw próbował coś zrobić, żeby wprowadzić te opłaty zacieśnienia Ormuz, teraz odwrócił się od tego, ale też ciągle mówi o tych finansach. Więc to wszystko będzie jakby determinowane. Te postępowanie Trumpa, wydaje mi się, w stosunku do Iranu będzie determinowane po prostu tym chęcią zysku.
1: Ale czy mamy się obawiać takich konsekwencji jak z tej pierwszej odsłony wojny, to znaczy zablokowanej cieśniny Ormuz, problemów z przesyłaniem surowców na świecie?
0: To jest realne. Bardziej, dlatego że to jest taki środek nacisku, który obie strony wykorzystują w tym konflikcie. Każda oczywiście patrzy przez perspektywę takich, bym powiedział, niewerbalnych zysków, jakie niesie ze sobą zamknięcie cieśniny. Trochę inaczej na to patrzy Iran, inaczej Stany Zjednoczone, ale obawiam się, że takie ryzyko istnieje. Zresztą w ogóle sam fakt, że ta ciśnina w dalszym ciągu jest taką kartą przetargową i wynikające z tego perturbacje na rynku surowców i paliw pokazuje, że takie scenariusz jest bardzo możliwe.
1: Dziennik Gazeta Prawna przynosi dzisiaj najnowszy sondaż z pytaniem, czy w najbliższych miesiącach uważasz za możliwy atak zbrojny Rosji na któreś z państw NATO. 60,3% respondentów uważa, że nie, że Rosja jest zbyt mocno zaangażowana w wojnę z Ukrainą, a tylko co czwarty z nas uważa, że Polska może zaatakować jedno z państw NATO, w tym Polskę. Czy ten optymizm jest uzasadniony w patrzeniu Polaków?
0: Znaczy, muszę przyznać, że tak jak 4 lata temu, gdyby wybuchała wojna, to byłbym jednym z tych w tej większości, która by definiowała potencjalne zagrożenie i jego stopień jako bardzo wysoki. Natomiast dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, na to, w jakiej sytuacji jest Rosja, jaka jest geopolityka, ja po prostu stawiam pytanie. Tutaj w tym przypadku tego scenariuszu ja bym postawił takie pytanie. Dobrze, Rosja może zaatakować. Ma kim? Ale czy ma czym? To, co się dzieje w Rosji, wewnątrz państwa rosyjskiego, pokazuje, że w moim odczuciu, ja zgadzam się z tymi respondentami, którzy wskazują, że to realne zagrożenie jest nieduże, bo nawet rozpoczęcie ataku na Europę tak naprawdę jest też niejako atakiem wymierzonym w stronę dwóch państw, z których jedno ma dosyć już mocno osadzone swoje interesy w tej części Europy, czyli Stany Zjednoczone, a drugim tym państwem, które rozwija bardzo mocno interesy w Europie, są Chiny. Więc atak Rosji, my patrzymy przez perspektywę nas, jako Europy Wschodniej, Paktu Północnoatlantyckiego, ale nie zapominajmy o tym, że te interesy chińskie i amerykańskie są bardzo mocne w Europie. Czy Rosja też by chciała w tym mieszać, żeby tak naprawdę straciły pieniądze oba te kraje? No też ten scenariusz bierzmy pod uwagę. Już pomijam ten wątek militarny. Więc to są te czynniki, na które warto patrzeć, gdy mówimy o takim potencjalnym ataku Rosji na Europę, to znaczy na kraje Paktu Północnoatlantyckiego.
1: Dlaczego politycy, w tym premier Donald Tusk, tak bardzo nas przestrzegają? Radosław Sikorski mówi, wiemy co planujecie, nie realizujcie tego do Rosjan. Także swojego czasu przedstawiciele państw bałtyckich mówili, że to zagrożenie znacząco rośnie.
0: To jest zawsze forma odstraszania, to jest forma też mobilizacji społeczeństwa, to jest też forma pokazania, że jest zagrożenie ze strony Rosji, ale nie te takie typowo militarne. Natomiast Rosja jest państwem, które uwielbia prowokować. Rosja, ja zawsze to powtarzam, to jest kraj, który osiągnął perfekcję w takim organizowaniu różnego rodzaju akcji prowokacyjnych. I tutaj ta destabilizacja, która może być elementem takich akcji, albo raczej wynikiem skutkiem takich akcji destabilizacja w państwach może wpływać na zmianę sytuacji wewnętrznej danego państwa, czyli do głosu mogą dochodzić siły, które będą bardziej skłonne do tego,

ażeby w jakiś sposób no jednak zmienić nastawienie danego państwa do polityki wobec Rosji. Więc z jednej strony te ostrzeżenia niewątpliwie mają swoją wagę, natomiast oczywiście trzeba pamiętać o tym, że z tej perspektywy, o której mówiłem wcześniej, takie militarne zagrożenie nie jest w tym momencie, mi się wydaje, ze strony Rosji.

0: otrzymujemy o działalności agentów służb specjalnych rosyjskich, o różnego rodzaju prowokacjach, mają swoje gdzieś uzasadnienie w tej retoryce, którą stosuje pan premier. Natomiast no, ja przyznam szczerze, patrzę na to wszystko z bardzo dużym dystansem.
1: Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dobrego dnia, panie profesorze.
0: Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam pana i państwa.
1: Dziękujemy bardzo. Program wydawali Andrzej Abgarowicz, Agnieszka Wieczorek, realizował Adam Waliszewski. Ja się nazywam Roch Kowalski i życzę państwu miłego dnia, zapraszając na dalszą część programu w imieniu Małgorzaty Żochowskiej.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
13: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
14: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji usłyszał zarzuty. Nowe informacje przekazała mediom prokuratura. Niszczycielskie burze znów pustoszą południe kraju. Za chwilę relacja z Jeleniej Góry. Odwiedzimy także Nowy Targ. Po likwidacji jedynego schroniska w regionie na nowy dom czeka 200 psów. Minęła 9. Na Aleksandra Kozera. Zapraszam. Maciej Eś usłyszał zarzuty. Jest potwierdzenie z rzeszowskiej prokuratury, informuje o tym TVP Info. A chodzi o byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i byłego członka Polskiej Fundacji Narodowej. Wczoraj agenci CBA zatrzymali Macieja Eś i Cezarego J. w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Kampania uderzała w sędziów nieprzychylnych władzy PiS, a fundacja miała stracić na jej realizacji blisko 8,5 miliona złotych. Obaj byli członkowie fundacji odpowiedzą za nadużycie uprawnień. Ponad 700 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby. Najbardziej doświadczony przez nawałnicę jest Dolny Śląsk. Tylko w Jeleniej Górze strażacy byli wzywani do ponad 200 zdarzeń.
2: Były to głównie typowe zdarzenia związane z silnymi wiatrami i szybkim, gwałtownym przyborem wody, czyli połamane drzewa, uszkodzone elementy konstrukcyjne budynków, dachów, nieprzejezdne drogi. Trzeba było odpompować w kilku miejscach wodę, udrożnić studzienki, zalane piwnice, zalane mieszkania.
1: Mówił Krzysztof Zakrzewski z Jeleniogórskiej Straży Pożarnej. Od rana silnie pada we Wrocławiu. Tak jak wczoraj, wiele ulic zostało już zalanych. Ostrzeżenia IMGW przed burzami i ulewami obejmują pół Polski. Od Dolnego Śląska aż po Lubelszczyznę.

0: Lokalnie może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Szczegóły w pogodowym raporcie specjalnym na polskieradio24.pl. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął doraźną kontrolę w podwarszawskim Piasecznie. Według doniesień medialnych politycy Koalicji Obywatelskiej mieli tam mieć dostęp do lekarzy poza kolejką. Wiceprezes NFZ-u Jakub Szulc w rozmowie z Polskim Radiem mówi, że fundusz kontroluje przede wszystkim prawidłowość udzielania świadczeń medycznych.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia ma dość ściśle określone uprawnienia, jeśli chodzi o zakres kontroli, który może przeprowadzać. I to są uprawnienia przede wszystkim polegające na tym, że my badamy, czy świadczenia były udzielane prawidłowo i czy nie doszło do jakichkolwiek naruszeń.
0: Planowany termin zakończenia kontroli to wrzesień. Między innymi o salonikach VIP i problemach służby zdrowia premier Donald Tusk będzie dziś rozmawiał z posłami i senatorami Koalicji Obywatelskiej. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej spotkanie ma mieć charakter dyscyplinujący i mobilizujący przed przyszłorocznymi wyborami. Za godzinę początek posiedzenia Sejmu. W planie pracy posłów jest m.in. wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Szczegóły zna Małgorzata Naukowicz.
2: Izba będzie też kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wprowadza on nową formę opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi, tak zwane punkty opieki dziennej. Jest też mowa o nowych wymaganiach dotyczących placów zabaw przy żłobkach. Posłowie zajmą się też trzema projektami uchwał upamiętniających ofiary ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich. Przygotowali je posłowie Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz PSL-u. Odbędzie się też pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Przewiduje on zmiany w zasadach działania komisji wyborczych, liczbie komisarzy i tworzeniu obwodów głosowania. W piątek posłowie mają wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich oraz powołać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Na koniec nowy targ i ponad 200 psiaków, które czekają na nowy dom. Tamtejsze schronisko od wczoraj jest zamknięte, ale wciąż są tam zwierzęta. Tematem zajęła się Klaudia Wrólewska.
3: Psy w schronisku w Nowym Targu są w dobrym stanie i pod opieką lekarzy weterynarii. Do placówki kierowały je 43 gminy. Do części z nich o większe zainteresowanie się tymi zwierzętami apelowała lekarka weterynarii w Limanowej, pełniąca obowiązki w Nowym Targu, Aneta Kawula.
4: I aby na przyszłość stworzyły takie miejsca przy gminach czy między gminami, w których te zwierzęta porzucone, bezdomne mogłyby godnie czekać na swoich właścicieli.
3: Krzysztof Łapsa, zastępca wójta gminy Nowy Targ, powiedział, że większość psów, za które odpowiedzialny jest urząd, zostało przekazanych do placówki w Chemku.
5: I my mamy stosowną umowę z innym schroniskiem, gdzie teraz te pieski przekazujemy.
3: O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali jego właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole.
0: Urzędnicy szukają dla czworonogów nowego miejsca, ale najlepszy byłby nowy, kochający dom. Adopcja musi być jednak przemyślana, to w wakacje najwięcej psów i kotów zostaje porzuconych.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Groźne burze znów uderzają w południe Polski. Alerty IMGW, przypomnę, obowiązują od Dolnego Śląska aż po Lubelszczyznę. We Wrocławiu już bardzo silnie pada. Nawałnicą sprzyja duża różnica temperatur. Dziś maksymalnie 20 stopni na północy, do 29 w centrum i na wschodzie.
6: Klimat.
0: Wiatr skutecznie oczyścił powietrze, jego jakość praktycznie w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, a najlepsza jest notowana na południu kraju. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi niecałe 30% prądu w sieci. Z powodu słabego wiatru poziom ten nie przekroczy dziś 50%, a po 18 zaleca się oszczędzanie energii.
6: Klimat.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.

0: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: O nie.
5: Co ja mam zrobić?
6: Dlaczego ja?
4: Gdzie mam teraz jechać?
6: Czy się zgłosić?
4: Skąd wziąć pieniądze?
7: To już teraz?
8: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska, Rafał Wardzyński, Agnieszka Wieczorek i Adam Waliszewski. To my będziemy z Państwem do południa sprawdzać, notować, analizować, rozmawiać o tym, co najważniejsze. Proszę zostać z nami, będzie ciekawie, gwarantujemy. Zaproszenie na Polskie Radio 24.pl, bo RCB wydało pilny alert. Burze uderzą z pełną siłą w niektórych regionach. Wymieniamy dla Państwa i te regiony i podajemy najważniejsze informacje w tej sprawie. Województwa małopolskie, podkarpackie. O, mamy odniesienie do X-a, a tam Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wymienia województwa. W województwie śląskim powiaty na przykład bieruńsko-lędziński, bytomski, chorzowski, cieszyński, gliwicki i tak dalej. Województwo lubelskie, lubuskie i dolnośląskie. Tam są wyszczególnione miejsca, w których będzie najbardziej niebezpiecznie. Mamy też mapy. Jak zwykle warto się zainteresować, żebyśmy wiedzieli, co nas czeka wszyscy. Będzie nie tylko padało, będzie też wiało.
3: Komentarz.
9: A gościem Polskiego Radia 24 jest generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale.
10: Dzień dobry.
9: Były dowódca jednostki GROM. Premier Donald Tusk zapowiedział po spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu, że jesienią w Polsce odbędą się międzynarodowe ćwiczenia koalicji, przede wszystkim wojsk francuskich i brytyjskich, żeby przygotować nas wszystkich i zapewnić nam realne gwarancje bezpieczeństwa, także dla Ukrainy i regionu. To jest, panie generale, rodzaj prężenia mózgów, żeby świat zobaczył, zwłaszcza ten na wschodzie, ta część świata?
10: No to nie jest sprężenie mózgów, tylko po to budujemy sojusze obronne, żeby działać razem, a żeby działać razem, no to musimy po prostu ćwiczyć razem, poznawać się nawzajem, poznawać potencjalny obszar przyszłego działania, stąd też Polska powinna przejawiać najwięcej inicjatywy w takim kierunku, żeby szczególnie teraz, kiedy budujemy NATO 3.0, kraje europejskie, państwa europejskie no, budowały tą interoperacyjność, kompatybilność, lepiej rozumiały siebie i przekazywały sobie tą wiedzę, know-how, sposób operowania po to, aby w sytuacjach bojowych już bez słów po prostu mieć zdolność do prowadzenia operacji połączonych razem.
9: To może oznaczać, że będziemy się przygotowywać nie tylko do stałej obecności wojsk amerykańskich, ale także sojuszniczych?
10: Zdecydowanie tak. To, że w Polsce być może powstanie stała amerykańska baza, nie zmienia faktu, że to Europa przejmuje odpowiedzialność za kontynent. Tak uzgodnili tak naprawdę wszyscy sojusznicy NATO, stąd też potrzeba większego współdziałania i realizacji takich misji właśnie chociażby z Brytyjczykami, z Francuzami, z Niemcami. No na pewno Polska jako ten kraj najbardziej zainteresowany tym, aby NATO było silne, aby rzeczywiście państwa europejskie wzięły odpowiedzialność za bezpieczeństwo, powinno wychodzić częściej niż nawet dotychczas z inicjatywą, z propozycjami wspólnych ćwiczeń, manewrów. Tym bardziej, że mamy doskonałe poligony, które są cenione przez naszych partnerów.
9: Panie generale, lider największej partii opozycyjnej w naszym kraju, typowany na przyszłego premiera, wzywa do wstrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy. Proponuje uchwałę.

0: nawet w tej sprawie. Czy w związku z tym możemy się dziwić, że Ukraina nie chciała nas w sojuszu antybalistycznym?
1: To znaczy, nie wiadomo, czy chciała, czy nie chciała, bo żeby nas
0: no, czy
1: ktoś
0: tam,
1: chciał w jakimś sojuszu...
0: Uzupełnię, panie generale,
1: żeby nas ktoś chciał w jakimkolwiek sojuszu, no to trzeba mieć jakąś propozycję, bo trudno kogoś przyjmować do sojuszu polegającego na tym, że mamy razem wspólnie coś produkować, jeżeli nie ma żadnej propozycji z naszej strony.
0: Znaczy, a jaka mogłaby to być propozycja? Ja się powołuję na informacje Onetu. Dziennikarze Onetu twierdzą, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że my swoją obronę antyrakietową opieramy na współpracy z Amerykanami i między innymi dlatego możemy nie być zainteresowani tym europejskim sojuszem, ale czytam tutaj, że po prostu Ukraina nas w tym, mimo wszystko, w tym sojuszu nie chciała.
1: No to może zaczniemy od tego, że takie wypowiedzi, żelazo za krew, no to naprawdę jest cynizm do nie wiadomo której potęgi, mówiące o tym, że dajemy Ukraińcom, daliśmy im złom, a oni płacą za tą własną krwią, stanowiąc taki bufor chroniący nas przed Rosją. No to, to jest rzeczywiście obrzydliwe, tego się ciężko słucha. Teraz mamy wypowiedź, z której Kreml się jeszcze bardziej cieszy, polityka, który mówi, że Polska no, właściwie powinna wyjść z inicjatywą, żeby Zachód nie wspierał Ukrainy. No, strzał w stopę to mało powiedziane. Rzeczywiście Rosji od początku o to chodzi i po to nawet wywołała kryzys migracyjny na granicy, żeby właśnie Europa zajęła się sama sobą i nie wspierała Ukrainy, która jest tym buforem. Przejęcie aktywów ukraińskich przez Rosję oznacza wzrost potencjału, bo na wszystkich terenach okupowanych Rosja siłą wciela lokalną ludność do tej armii, która składająca się z mięsa armatniego. To jest przejęcie uzbrojenia, przejęcie również mocy produkcyjnych, przejęcie surowców. Jest to z punktu widzenia polskiego interesu narodowego szalenie niebezpieczne. Dziwi mnie taka retoryka. Te rzeczy, kwestie historyczne należy oddzielić od tego, co jest polskim interesem narodowym, polskim bezpieczeństwem. No i teraz dochodzimy do też podejścia właściwie wszystkich opcji politycznych, że polegającego na tym, że w koalicji chętnych to my nie weźmiemy udziału, noga polskiego żołnierza nie stanie na Ukrainie. No to jak mamy czerpać doświadczenia bojowe jako żołnierze, jeżeli z góry zakładamy, że nie weźmiemy udziału w żadnej misji w Ukrainie, nawet jeżeli to będzie misja teoretycznie pokojowa, na którą się zgodzi strona rosyjska. Kolejna rzecz, parasol ochronny czy tarcza nad Europą, no to nie jest kwestia ostatnich dni, tygodni, czy ta koalicja antybalistyczna, tylko o tym się mówi od 2022 roku i też pojawiały się głosy, że no ale przecież my mamy swoją budowaną z Amerykanami, po co nam Europa, po co nam Niemcy, które na pewno będą chciały na tym zarabiać, zapewniając, że Niemcy już mają system Arrow, możliwość zestrzeliwania właśnie takich rakiet balistycznych, budują u siebie Arrow 3 na, to jest o wysokim pułapie, gdzie my takich zdolności nie posiadamy. Naprawdę, żeby też wejść w tego typu projekty, no to trzeba wejść z konkretną propozycją, a nie powiedzieć, że nie mamy nic do zaproponowania, ale chcemy w tym uczestniczyć.
0: Albo że coś nam się należy, bo w lutym 2022 roku zareagowaliśmy tak, a nie inaczej. Zareagowaliśmy wspaniale, ale...
1: Dokładnie tak.
0: Prawda? Panie generale, to ja zacytuję dalej Onet. Najbardziej zaskakujące w tym oświadczeniu, a propos koalicji antybalistycznej, jest to, że nie ma w nim Polski. Przedstawiciele rządu negocjowali z Ukraińcami nasz udział w koalicji, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Trzy resorty, MSZ, MON i Ministerstwo Aktywów Państwowych, negocjowały, bo to umowa dotycząca współpracy tych przemysłów i tych zakresów gospodarki. Ukraińcy odegrali rolę w doprowadzeniu do wykluczenia nas z koalicji. To jeden z rozmówców z MON-u. Ostatni raz spotkaliśmy się z nimi bodaj w kwietniu, potem kontakt się urwał. Bardzo się starali, żebyśmy się nie dowiedzieli, co wynegocjowali z innymi krajami, które wchodzą do koalicji. Kolejny rozmówca Onetu, u nich się niewiele zmieniło, jeśli chodzi o podejście do biznesu. Rozmowy z nimi są ciężkie. Na każdym kroku próbują coś ugrać naszym kosztem. Bo że próbują coś ugrać, to mnie nie dziwi, ale że naszym kosztem. Sytuacja się zaognia.

0: Dokąd to zmierza, panie generale? Myślę o sytuacji, w której z absolutnych sojuszników możemy stać na cienkiej, czerwonej linii porozumienia albo jego braku.
1: To znaczy, no, znów jest taki egocentryzm, który tutaj ugrać naszym kosztem. Otóż jeżeli mają coś do ugrania obie strony i rozmawiają biznesowo, no to wiadomo, że każda strona chce coś uzyskać, chce coś też przekazać i z pewnością, jeżeli ta oferta polska byłaby sensowna, to nikt by jej nie odrzucał. No, jeżeli mamy taki głos cyniczny premiera Morawieckiego, który mówi, że daliśmy im złom, a oni zapłacili własną krwią, no to teraz się dziwimy, że chcemy dać znów złom w postaci chociażby naszych migów Ukrainie za to know-how dotyczącego systemów antydronowych, no bo Ukraińcy chcą samoloty, ale chcieliby samoloty sprawne, które działają. Jeżeli powstaje koalicja antybalistyczna, no to znowu jest pytanie, jakie konkretnie propozycje macie, co możecie w tym zakresie robić. Niestety u nas bardzo często te stanowiska w spółkach zbrojeniowych są traktowane jako zdobycz polityczna, synekury i są tam ludzie, z którymi trudno konstruktywnie rozmawiać biznesowo o tym, co mogliby zrobić, jaki udział w tym realizować, tylko po prostu właśnie dokładnie taka bierna postawa, siadamy tam, bo nam się należy, ale co wnosimy, no to już trudno uzyskać. No, te pretensje w mojej ocenie do Ukraińców są o to, że Ukraińcy, mimo że są w stanie wojny piąty rok, to potrafili odbudować własny przemysł obronny, właśnie te systemy antydronowe, systemy rakietowe, mają pomysły, przejawiają inicjatywę, a u nas właściwie jest taka bierność, apatia, bo się należy, no po prostu trzeba zakasać rękawy, zabrać je do pracy, przedstawić konkretne propozycje i z pewnością nikt nie zrezygnuje z udziału Polski w takiej koalicji, jeżeli pojawią się jakieś pozytywne pomysły.
0: To pora, żeby zacząć traktować Ukraińców jak partnerów, jak...
1: I znów punkt, panie redaktor.
0: Partnerów także biznesowych,
1: a nie tych, którzy muszą całować po ręce, dziękować i być dłużnikami. Jako partnerów biznesowych, którzy też mają coś do zaproponowania, my też przedstawiamy propozycje, działamy razem. No wtedy rzeczywiście będziemy się nawzajem dopingować i wtedy jest szansa, że ten projekt, o którym zresztą media też piszą, że on taki był, ale taki tylko na papierze i nic się nie dzieje, no to pytanie, jeżeli to jest nasz projekt i nic się nie dzieje, to co my zrobiliśmy, żeby ten projekt został skutecznie zrealizowany?
0: Bo panie generale, o którym projekcie pan teraz mówi?
1: Mam na myśli o tarczy antyrakietowej nad Europą, bo to, to o czym teraz mówimy.
0: Ale o kopule? Mówi pan o kopule, o tej żelaznej,
1: tak, dokładnie
0: w cudzysłowie
1: tak,
0: kopule?
1: Bo to jest tylko jeden z elementów tej kopuły, bo mówimy o systemie antybalistycznym, ale przecież tak samo chcemy w Europie budować system antydronowy, czyli chodzi o to, żeby wszystkie warstwy obrony powietrznej były pokryte i żeby to realizować we współdziałaniu z naszymi partnerami europejskimi.
0: Panie generale, no, podobno jeden z powodów, dla których nie jesteśmy w tej koalicji, to to, że nasz system, jak wspomniałam, opiera się na amerykańskich patriotach, ale czy jedno wyklucza drugie? To znaczy to, że dysponujemy amerykańskim systemem, automatycznie powoduje, że nie zgramy tego z europejskim projektem? To jest nie do zrobienia?
1: To jest do zrobienia.
0: No właśnie.
1: Jedno nie wyklucza drugiego. To, do czego dąży Europa, to żeby to realizować 5-6-krotnie taniej, bo tu o takich kosztach mówimy. Bo Ukraińcy też mają pomysły, jak to zrealizować, nie wydając wielu milionów dolarów. I Polska powinna być tym żywotnie zainteresowana, a nie tylko realizować ten program Wisła, który był wynegocjowany gdzieś tam ileś tam lat temu. No, świat idzie z postępem. Drony w ciągu kilku miesięcy się starzeją. Znajdują się nowe rozwiązania, no i Europa ma ten potencjał innowacyjny, potencjał technologiczny, żeby przecież samemu budować te zdolności, które do tej pory zapewniali nam Amerykanie. I o tym jest ta koalicja antybalistyczna. Stąd się pojawiają te propozycje, w szczególności w sytuacji, w której chociażby te rakiety systemu Patriot zostały zużyte w ilości około 1000 sztuk, czyli więcej niż przez te ponad 4 lata Amerykanie przekazali jako wsparcie Ukraińcom w Iranie. Otóż Europa ma możliwości, ma zdolności, chce je realizować.

0: Ja myślę, że jestem przekonany, że Polska wstąpi do tej koalicji antybalistycznej, tylko to, co mówił pan premier, no przecież to nie politycy wstępują do tej koalicji, tylko polski przemysł obronny musi się zmobilizować i wyjść tam z konkretną biznesową propozycją, partnerską propozycją, która będzie zaakceptowana przez wszystkich, którzy w tej koalicji już są.
1: Tak, premier powiedział dosłownie, że Polska jest gotowa przystąpić do europejskiej inicjatywy, jeżeli krajowe firmy przedstawią odpowiednią ofertę przemysłową. Pytanie, czy w związku z SAFE na przykład jest na to jakaś przestrzeń?
0: No, z pewnością jest na to przestrzeń, tak. Z pewnością ten program realizowany SAFE też, który blokował pan prezydent, ale na szczęście nie blokował go skutecznie, daje nam ogromną szansę, żeby właśnie w tej Europie nie przespać tych 5 minut i rzeczywiście dyktować inicjatywy, mieć pod kontrolą to, co wiąże się z budowaniem europejskiego bezpieczeństwa, tak aby zostały uwzględnione tam nasze interesy narodowe.
1: Panie generale, pan prezydent zmienił zdanie w sprawie SAFE. Mówił za granicą, że to jest program, dzięki któremu nasz przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał.
0: Zmienił zdanie, właściwie to... Oczywiste jest,
1: może
0: że
1: tylko narrację, nie zdanie, prawda? Bo to jedno z drugim może mieć niewiele wspólnego.
0: Dokładnie tak, właśnie to miałem z tyłu głowy, że może zmienił narrację, ale nie przeszkadza mu to blokować innych programów. I szczerze mówiąc, gdyby zmienił zdanie, no, każdy się może mylić, to podpisałby ten program, tak żeby on obejmował już, żeby po prostu skrócić czy usunąć te bariery biurokratyczne i żeby dotyczył on już wszystkich służb mundurowych, nie tylko samego wojska, bo bezpieczeństwo kraju to jest też kwestia policji, straży granicznej, infrastruktury. To jest wiele innych obszarów, które z tego programu mogły być finansowane, a które przez brak podpisu pana prezydenta będzie trudniej wzmacniać.
1: Panie generale, Bułgaria wycofuje się z koalicji chętnych, czyli z grupy państw wspierających Ukrainę militarnie i politycznie. W Paryżu decyzję ogłosił premier tego kraju. To jest jakaś tendencja czy wyjątek?
0: No jest jakaś decyzja polityczna, która pojawia się pod wpływem być może wewnętrznych nacisków. Ja chciałem jedną rzecz podkreślić. No, czymże miałaby być ta misja? Ta misja pokojowa, bo mogłaby mieć miejsce w Ukrainie dopiero wtedy, kiedy zgodzi się na to i strona rosyjska, i strona ukraińska. Nie ma mowy, od początku nie było mowy o tym, że Europa tam pojedzie w celu wymuszenia pokoju na Rosji, czyli na wojnę z Rosją, jak to niektóre media przedstawiają, tylko pilnowania porozumienia, jeżeli takie zostanie zawarte, a to pilnowanie jest kluczowe ze względu na to, że Rosja jest znana z tego, że łamie wszelkie porozumienia i tylko siły międzynarodowe, które byłyby tam obecne, mogłyby powstrzymać obie strony tak naprawdę przed łamaniem tego porozumienia. Musi za tym stać konkretna siła. Ale to jest odległy i mało realny scenariusz, że w ogóle taka misja dojdzie do skutku. To tym bardziej nieuzasadnione jest to, aby już teraz mówić, że nie weźmiemy w tym udziału. Tym bardziej, że jest to też okazja do tego, aby wspólne zdolności chociażby w takim zakresie po prostu przećwiczyć. Czy będą zrealizowane na Ukrainie? Nie sądzę, ale to ćwiczenia na pewno nie pójdą na marne, które będą jesienią odbywały się w Polsce.
1: Jak pana zdaniem, panie generale, realny jest scenariusz rosyjskiej prowokacji w Polsce albo w którymś z państw bałtyckich?
0: On jest ciągle realizowany na mniejszą skalę w tej chwili, bo przecież mamy tą wojnę hybrydową, mamy flotę cieni, mamy zakłócanie sygnału GPS, mamy drony nad Polską, mamy wysadzanie torów, mamy agentów wpływu kupowanych tutaj, mamy wojnę w cyberprzestrzeni, mamy oczywiście mnóstwo takich elementów, które już teraz pokazują, że ta aktywność dywersyjna, terrorystyczna Rosji jest duża. Pewnie chcieliby ją zwiększyć, ale związane siły przez działania, przez tą rosyjską agresję w Ukrainie i odwet ukraiński niespecjalnie na to pozwalają, ale oczywiście musimy, wojsko zawsze musi się przygotowywać na czarne, najgorsze scenariusze, nawet ostrzegać przed tymi scenariuszami, żeby ta czujność nie została uśpiona i żeby w takiej chwili, gdyby Rosja próbowała wdrożyć te scenariusze, skutecznie reagować. Ja bym był daleki od tego, że jest to straszenie społeczeństwa. Jest to raczej taki dzwonek, pobudka. Naprawdę my nie jesteśmy Nową Zelandią, naprawdę wojna toczy się tuż przy naszej granicy, stąd też ta nasza odporność.

0: zależy także od zwykłych ludzi w Polsce, którzy jednak zachowują swoją czujność i którzy nie przechodzą obojętnie nad różnego rodzaju prowokacjami, a z pewnością nie dają się wciągnąć w taką prorosyjską narrację, która niestety jest silna w tej chwili w sieci. No bo wtedy, kiedy Rosjanie wysadzali nasze tory, próbowali wykoleić pociąg, no to 40% komentarzy oskarżało o to, polskich komentarzy z polskich stron, oskarżało o to Ukraińców, 19% polski rząd, że to zrealizował, a 24% tylko wskazywało na Rosję. No to jest szalenie niebezpieczne, jeżeli tracimy azymut, jeżeli pan Bąkiewicz i inni pożyteczni idioci protestują w Berlinie, zamiast widzieć wroga tam, gdzie on naprawdę jest.
1: Sam minister Sikorski, czyli wicepremier, szef polskiej dyplomacji, mówi o tym, że Rosja może taką prowokację przeprowadzić, na przykład w formie operacji pod fałszywą flagą z użyciem ukraińskich dronów. Znaczy zrobić to tak, żeby nasz sprzeciw skierowany został w stronę Ukrainy, po prostu, tak? I w ten dokładnie sposób eskalować tak, konflikt, tak, który sami częściowo podsycamy. Prawo i Sprawiedliwość jest oburzone stawianiem go, tej partii, w roli w pewnym sensie prorosyjskiej. To jest za mocne określenie?
0: Nie, to nie jest za mocne określenie. Przypomnę, że tutaj i Jarosław Kaczyński, i premier wszyscy mówili inaczej w 2022 roku, sensownie, widząc taką solidarność polsko-ukraińską jako gwarant naszego bezpieczeństwa. Teraz niestety, goniąc za popularnością, zamiast tłumaczyć społeczeństwu, na czym polega konieczność wspierania Ukrainy, nawet jeżeli historia nas dzieli, wchodzą bardzo łatwo w tą narrację takich polityków, którzy no, tą prokremlowską narrację już głoszą od dawna, takich polityków jak Braun, zapominając o tym, że dzisiaj wypowiadanie jakichś czy prowadzenie działań przeciwko Ukrainie to jest tak naprawdę narażanie własnego bezpieczeństwa, bo to Ukraina ma 800-tysięczną armię, uzbrojenie, to Ukraina utrzymuje główne siły rosyjskie zdolne do prowadzenia działań przeciwko Polsce za linią Dniepru, to Ukraina ma doświadczenia bojowe, z którymi będzie się z Polską dzieliła, związanymi chociażby ze zwalczaniem dronów i ze zrozumieniem tego, czym są operacje pod obcą flagą.
1: A pan poseł Czarnek został wezwany do Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość. Nie tylko sam Czarnek, będą się tłumaczyć z jego ostatnich słów i deklaracji. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę. Generał Roman Polko, dziękuję, z nami w Polskim Radiu 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i były prominentny działacz Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś usłyszał zarzuty. Sprawa dotyczy sfinansowania w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Kampania uderzała w sędziów nieprzychylnych władzy PiS. Fundacja miała stracić na jej realizacji blisko 8,5 miliona złotych. Wczoraj Maciej Eś został zatrzymany przez CBA. Oprócz niego zatrzymano Cezarego J., byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, który również usłyszał zarzuty. Więcej informacji prokuratura przekaże na konferencji za pół godziny. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali ponad 700 razy. Powodem jest załamanie pogody. Silny wiatr i ulewy pojawiły się na zachodzie i południu Polski. Najwięcej pracy służby miały na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: Te działania Straży Pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów z ulic, szlaków komunikacyjnych, chodników, także wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
3: Także dziś synoptycy ostrzegają przed nawałnicami. Alerty RCB rozesłano do mieszkańców województw świętokrzyskiego, opolskiego, a także części wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Ceny na stacjach benzynowych w Polsce będą rosnąć. To efekt ogłoszenia przez prezydenta Stanów Zjednoczonych blokady portów w Iranie i zapowiedzi pobierania opłat tranzytowych w cieśninie Ormus. Decyzja Donalda Trumpa to następstwo wznowienia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Skala skoku cen jest trudna do przewidzenia, mówi nam analityk rynku paliw Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
5: One się będą dokonywać stopniowo i dosyć wiernie w ślad za tym, co się dzieje na rynku międzynarodowym, ale myślę, że w tym tygodniu już

0: Widzicie poziomu 7 zł dla benzyny 95-oktanowej, poziom 7,20 mniej więcej dla diesla. To jest ten pułap, którego możemy się zapewne spodziewać, jeśli chodzi o nasze stacje.
1: Rząd bacznie obserwuje sytuację. Resort energii zastrzega jednak, że dziś priorytetem państwa jest rynkowe obniżenie cen. Przywrócenie pakietu CPN to ostateczność. Płockie zoo powiększy się o połowę, dowiedziało się Polskie Radio RDC. Docelowo ogród zoologiczny ma mieć ponad 15 hektarów. Koncepcja zagospodarowania i rozmieszczenie pawilonów są już gotowe. W nowej części zamieszkają zwierzęta, jakich obecnie w Płocku nie mamy, mówi prezes tamtejszego zoo Krzysztof Kelman.
2: Na przykład szympansy lub bonobo, inne małpy i wiele, wiele innych. Na przykład pingwiny, ale nie takie jak mamy w tej chwili z Ameryki Południowej, tylko pingwiny, które występują w zimnych rejonach, także w pawilonie specjalnie chłodzonym dla pingwinów, które występują w okolicach Antarktydy. Także tych gatunków będzie dosyć dużo.
1: W sumie to 26 gatunków zwierząt. Powiększenie płockiego zoo to kosztowna inwestycja. Pochłonie nawet 200 milionów złotych. Pierwsze prace ruszą za 3 lub 4 lata. I relacją z Płocka kończymy poranne informacje Polskiego Radia 24. Kolejne punktualnie o 10:00. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Maciej Eś usłyszał zarzuty m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych. To były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zatrzymany wczoraj przez CBA. Usłyszał zarzuty, a one są związane ze środkami finansowymi i usługami marketingu politycznego. Uwaga, według podejrzanego zastosowano zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Będziemy mówić o tym w Polskim Radiu 24, bo wiemy coraz więcej. Pamiętają Państwo tę kampanię Sprawiedliwe Sądy? Ona była finansowana ze środków Fundacji Narodowej, która to zbierała pieniądze ze spółek Skarbu Państwa po to, żeby promować nasz kraj za granicą, a powstały billboardy, które ze statutowym działaniem fundacji miały niewiele wspólnego. Ale jest jeszcze jedna informacja. Otóż NIK opublikował raport z kontroli Warszawskiego Szpitala Południowego. Kilka słów z tego raportu. Błędne zapisy i braki w regulaminie i księdze rejestrowej. Na szpitalnym oddziale ratunkowym oprócz przyjęć w trybie pilnym, czyli stanów nagłych zagrożenia życia lub zdrowia, odbywały się także, choć w ograniczonym zakresie, przyjęcia na leczenie szpitalne w trybie planowym, co jest niezgodne z rozporządzeniem o SOR-ze. Na terenie szpitala na stronach internetowych oznaczono komórkę pod nazwą Warszawskie Centrum Chirurgii Kręgosłupa, która, uwaga, nie została ujęta w regulaminie organizacyjnym szpitala i nie została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przepraszam za tę reakcję. Na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej na przykład, na obszarze wydzielonym jako Warszawskie Centrum Chirurgii Kręgosłupa, zorganizowano 2 przechodnie pokoje łóżkowe, co było niezgodne z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny kierować się powinna kierować się organizacja takich pomieszczeń. Jedno z tych pomieszczeń to ten salonik, o którym Państwo słyszeli i słyszą. Czas pracy personelu medycznego i udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem umowy NFZ. Stan techniczny pomieszczeń szpitalnych, tym też zajęła się NIK, pisze też w swoim raporcie o brakach w dokumentacji, o niewłaściwym gospodarowaniu majątkiem, w tym sprzętem medycznym. Proszę Państwa, bardzo długi to raport. Będziemy mu się przyglądać. Są też wnioski Najwyższej Izby Kontroli. To bardzo świeża sprawa, ten raport. Będziemy do niego wracać.
3: Komentarz.
4: Profesor Robert Alberski, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
4: Mam taką propozycję dla pana i dla państwa, ponieważ tak jak powiedziałam, ten raport dosłownie przed chwilą ukazał się na stronach Najwyższej Izby Kontroli. To posłuchajmy wspólnie, co na jego temat mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
6: Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny. Wejście

0: wejście do pokoju zostało ograniczone, w tym osobom z kierownictwa oddziału, gdyż pokój był otwierany na kartę i kod. Pokój wykorzystywany był przez pacjentów komercyjnych, którzy byli transportowani wraz z łóżkiem szpitalnym na blok operacyjny i również z niego tam przywożeni.
1: Zanim mówiłam, panie profesorze, co jeszcze, czego jeszcze dowiemy się o szpitalu południowym?
2: No cóż, no wygląda na to, że rzeczywiście ta sytuacja akurat w tej placówce wygląda na takie skupisko właściwie wszystkich możliwych patologii, jakie tylko można sobie rzeczywiście wyobrazić. No to jest, zdaje się, nowa placówka, szpital, który został otwarty podczas pandemii, bo wtedy bardzo się tutaj władze Warszawy tym chwaliły, że właśnie tak się szczęśliwie złożyło, że w momencie, kiedy te potrzeby zdrowotne wzrosły, właśnie taki szpital akurat się pojawił. No ale wygląda, że funkcjonowanie tej placówki było rzeczywiście no, odległe od tych standardów, które nawet i choćby Narodowy Fundusz Zdrowia wyznaczał, więc tutaj wydaje się, że te decyzje podjęte w ostatnim czasie dotyczące całkowitej zmiany i zarządu, i tych, którzy nadzorowali ten szpital, były jak najbardziej właściwe. I myślę, że ta sprawa no, będzie także miała ciąg dalszy, no bo tutaj ta skala tych zaniedbań jest rzeczywiście ogromna i generalnie rzecz biorąc ten raport NIK-u właściwie potwierdza to wszystko, o czym mówiliśmy i słyszeliśmy o tym przy okazji tych doniesień medialnych, a nawet wprowadza tam pewne nowe wątki, więc no, sytuacja nie wygląda dobrze.
1: Na przykład w prosektorium nie zapewniono pracownikom wymaganego pomieszczenia do spożywania posiłków. To ciekawa jestem, gdzie je spożywali. W sali sekcyjnej nie zapewniono prawidłowego odprowadzania wody z podłogi. Dokumentacja będąca elementem systemu zarządzania jakością była sporządzana nierzetelnie i przechowywana niezgodnie z była sporządzana nierzetelnie i przechowywana niezgodnie z obowiązującymi zasadami. Brak było m.in. części raportów z audytów, rocznych harmonogramów audytu wewnętrznych, wykazu procedur obowiązujących w szpitalu i rejestrów zdarzeń niepożądanych, które miały miejsce w szpitalu w latach np. 2023-2024. To o jakim porządku możemy mówić w jakiejkolwiek placówce, jeżeli nie ma takiego ABC? No, właściwie odpowiedź jest oczywista, ale... No aż słyszy pan profesor i państwo, że nie mogę jakoś w taki bez emocji sposób nawet czytać tych informacji.
2: No tutaj zwłaszcza, że ten język raportu, tak jak to zwykle w dokumentach NIK-u bywa, to są właściwie takie bardzo suche fakty, właściwie bez jakiejś głębszej oceny. No ale tu rzeczywiście trzeba się zgodzić z tym, że ta ocena może być rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo negatywna. No i tutaj widać wyraźnie, że no krótko mówiąc, ci, którzy mieli tym szpitalem zarządzać, no nie bardzo sobie z tym radzili, mówiąc wprost. Dlatego, że rzeczywiście... No, ta skala tych różnego rodzaju zaniedbań, które NIK wychwycił, a przecież ta kontrola była podjęta w takim trybie trochę nadzwyczajnym, więc pewnie gdyby jeszcze nieco głębiej tam poszperać, to jeszcze można byłoby znaleźć zapewne inne rzeczy. No więc wygląda na to, że rzeczywiście ta afera będzie zataczała coraz to szersze kręgi, no bo tutaj pojawi się bardzo... poważne pytanie o odpowiedzialność za to, co się tam wydarzyło. Także odpowiedzialność polityczną, a więc no, z tego punktu widzenia rzeczywiście wygląda na to, że ta afera może mieć bardzo poważne konsekwencje polityczne, nie tylko dla władz Warszawy, ale także i trochę w szerszym, ogólnokrajowym kontekście.
1: Dodam tylko, że w pracowni histopatologicznej była niesprawna wentylacja. A na przykład na pierwszym piętrze budynku część podłóg i ich połączenia ze ścianami nie były wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Chciałoby się powiedzieć amen. Ale pan powiedział, panie profesorze, o odpowiedzialności politycznej. No z jednej strony to szpital samorządowy, spółka samorządowa. W związku z tym odpowiedzialność powinna być samorządowa. Ale powoli dociera do nas, że pracę straciły dwie wiceprezydentki, a nie wiceprezydent odpowiedzialny za miejskie spółki. I Marcin Kierwiński, który jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, pozostaje nietykalny. To będzie wracać do Koalicji Obywatelskiej. Myślę, coraz większą odpowiedzialnością, na przykład sondażową.
2: No niewątpliwie tak. To zresztą już widać w tych ostatnich sondażach, że pewien trend spadkowy

0: się tutaj zarysował i tak naprawdę im dłużej ta afera będzie trwała, im dłużej no, takie informacje, o których choćby mówiła pani redaktor, myślę, że teraz ten raport NIK-u, który jest rzeczywiście takim świeżym dokumentem, w ciągu najbliższych dni on będzie bardzo szczegółowo gdzieś tam analizowany, omawiany. Co ciekawsze, fragmenty będą gdzieś tam publikowane w mediach, więc to rzeczywiście wizerunkowo dobrze nie wygląda. Natomiast z drugiej strony to, no właśnie, to jest trochę tak, że w przypadku całego systemu ochrony zdrowia my mamy do czynienia trochę z taką dwuwładzą, bo z jednej strony oczywiście większość tych placówek, na przykład szpitalnych, jest we władaniu samorządu różnych szczebli, natomiast no, tak naprawdę płatnikiem jest z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia, prawda? I to od niego do niego powinno należeć egzekwowanie tych wszystkich standardów związanych z opieką nad pacjentami. No i widać, że tutaj jakby ten system nie do końca się spina, no i są możliwe takie dość no, zaskakujące tak naprawdę sytuacje, bo to, o czym piszą kontrolerzy NIK-u, to raczej nie jest sytuacja typowa, która powinna się zdarzać w dużym szpitalu, w którym rzeczywiście jednak no, jego głównym zadaniem powinno być po prostu leczenie ludzi, a tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że z tego opisu wynika, że ta struktura no, nie była absolutnie na to przygotowana i ta skala nieprawidłowości jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża.
1: Nie wiem, szczerze przyznam, jaki jest przepływ dokumentów między na przykład takim szpitalem jak Południowy a NFZ-em, ale jeżeli nie było części raportów z audytów, na przykład części audytów wewnętrznych, które miały wykazać zgodność z prawem procedur obowiązujących w szpitalu czy rejestrów zdarzeń niepożądanych, to naprawdę włos jeży się na głowie. Przyznam, od razu dodam jeszcze raz, nie wiem, jaki jest właściwy przepływ dokumentów, czy te audyty na przykład powinny docierać do NFZ-u, czy nie, czy do jakiegoś innego organu kontrolnego. No dobrze, nie zostawimy tego raportu, będziemy do niego wracać, bo jeszcze gorący, myślę, że niektórych parzy w ręce. Panie profesorze, czy Prawo i Sprawiedliwość poradzi sobie z tym, co wyprawia Przemysław Czarnek w sprawie Ukrainy?
0: Generalnie rzecz biorąc, to właśnie mamy tutaj do czynienia z czymś, co nieco przewrotnie określano jako efekt Czarnka. Chodziło pewnie o coś innego, mianowicie o to, żeby troszeczkę poprawić wyniki sondażowe PiS-u kosztem jednej i drugiej konfederacji. Natomiast no, wygląda na to, że strategia, która została w PiS-ie przyjęta, jak zresztą można się było spodziewać, jest strategią błędną, dlatego że problem polega na tym, że jeżeli my staramy się odciągnąć wyborców od różnego rodzaju radykalizmów politycznych, to nie możemy tego robić w ten sposób, że przejmujemy narrację, przejmujemy język, przejmujemy tematy i przejmujemy emocje, które właśnie owe radykalne ugrupowania no, proponują, bo to jest tak, że zawsze wyborca będzie wolał oryginał od kopii. I w tym momencie oczywiście ten właśnie ta retoryka właśnie Przemysława Czarnka, który ściga się, jeśli chodzi o radykalizm wypowiedzi z Grzegorzem Braunem, no nie przynosi PiS-owi żadnych korzyści, a przynosi te korzyści wyłącznie Braunowi. No więc wygląda na to, że Jarosław Kaczyński zorientował się trochę, że chyba no, wysunięty przez niego kandydat na premiera trochę przeholował. No i rzeczywiście mamy tutaj taką ostrą reakcję. Myślę, że Przemysław Czarnek na jakiś czas będzie musiał zamilknąć troszeczkę i no, jednak te partyjne gremia prawdopodobnie będą tutaj usiłowały jakoś to złagodzić i wytłumaczyć go z tej sytuacji. No ale tak naprawdę to wszystko jest efektem pewnej błędnej strategii, dlatego że no, takie naśladownictwo czy upodabnianie się do tych radykalnych partii politycznych nie przyniesie poprawy, bo jak mówię, ludzie wolą oryginał. Jeżeli komuś te radykalne poglądy odpowiadają, to przecież nie musi głosować na PiS, może spokojnie głosować na jedną czy drugą konfederację. I tutaj te wypowiedzi Czarnka mogą go co najwyżej upewnić, że właśnie to ci radykałowie mają rację.
1: Z sondażu United Surveys by Ibris przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że największym poparciem wśród respondentów cieszy się cały czas Koalicja Obywatelska. To jest 28,6%, spadek o 1,1%. 0,1 punktu w porównaniu z badaniem z połowy czerwca. Prawo i Sprawiedliwość

0: Sprawiedliwość na drugim miejscu, 23%. Podobny spadek jak Koalicja Obywatelska. I teraz bardzo ciekawa informacja, bo trzecie miejsce Konfederacja z poparciem 15,7% i to jest wzrost o 3,5 punktu procentowego. Czwarte miejsce Konfederacja Korony Polskiej, 10,2%. I jak sobie dodamy Konfederację Mentzena i Bosaka do Konfederacji Brauna, to jest więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. Czy w takim razie ataki na Koalicję Obywatelską to jest dobry kierunek dla Prawa i Sprawiedliwości? Może nie w tę stronę trzeba kierować działa?
1: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to jest tak, że z punktu widzenia takiej ekonomiki, powiedzmy, prowadzenia kampanii wyborczej, bo przecież z czymś takim już mamy do czynienia tak naprawdę, no właśnie sytuacja wygląda tak, że ten przepływ wyborców między Koalicją Obywatelską a PiS-em jest w zasadzie znikomy. To są takie dwa bloki, które właściwie są od siebie na tym rynku wyborczym dość mocno oddzielone. No i tak naprawdę tutaj oczywiście Prawo i Sprawiedliwość musi szukać tych wyborców, którzy kiedyś głosowali właśnie na partię Jarosława Kaczyńskiego, a teraz poszli w stronę Konfederacji. No tyle, to jest jakby o tyle strategia słuszna, że tamtych wyborców można rzeczywiście szukać, ale nie tymi metodami, które właśnie proponuje choćby Przemysław Czarnek. To nie może polegać na tym, że ścigamy się po prostu na radykalizm, bo w tej sytuacji PiS zawsze będzie przegrywał. Natomiast oczywiście no, z punktu widzenia właśnie poszukiwania tych wyborców, no to łatwiej pewnie skłonić do tego, żeby powrócił niejako do PiS-u ktoś, kto kiedyś na ten PiS głosował, a dzisiaj wspiera Konfederację, niż kogoś, kto wspiera na przykład Koalicję Obywatelską i jest przekonanym wyborcą tej partii. Więc jakby z tego punktu widzenia oczywiście krytyka rządzących to jest jakby to, co zawsze opozycja robi. Natomiast w kontekście pozyskiwania czy odzyskiwania elektoratu ta strategia zbyt wiele nie przyniesie. Natomiast w tym sondażu, co jest najciekawsze, no to właśnie pewne trendy. To znaczy wygląda na to, że w tej chwili obie te partie, które prowadzą w wyścigu, i Koalicja i PiS, tracą. Natomiast właśnie te ugrupowania radykalne zyskują. I to jest tendencja niebezpieczna, no bo ona pokazuje, że rzeczywiście jest tak, że te partie, które zazwyczaj zaliczamy do tego głównego nurtu, no znajdują się w dużej defensywie.
0: Prawo i Sprawiedliwość oburza się na określenia związane z prorosyjskością. Może nie samej partii, ale wypowiedzi lidera tej partii, jednego z liderów, tak? Przemysława Czarnka właśnie, a wiceszef MSWiA Tomasz Szymański zapowiada w Polskim Radiu 24 walkę rządu z bojówkami zaczepiającymi cudzoziemców. Chodzi o to, że jeżeli ktoś założy na siebie coś, co przypomina mundur i będzie udawał przedstawiciela służb, słono za to zapłaci. Tylko to wszystko się dzieje bardzo inaczej, z dużym opóźnieniem, mówiąc łagodnie.
1: Właśnie to jest bardzo dobry pomysł, tylko niestety spóźniony o niemal rok. Bo
0: prawda, bo pan Bąkiewicz zrobił co chciał i na granicy, i w Berlinie. Pan minister Czarnek robi co chce, prawda, i nie ma za to większych konsekwencji. Mamy do czynienia z sytuacją na przykład w Bielsku Białej, w którym zaatakowana została dziewczynka, dziecko. Tak, przez dorosłego mężczyznę i politycy, pan minister Przydacz, prezydencki minister, zabrał głos w tej sprawie i mówi: nie, nie, proszę państwa, spory polityczne to jedno, ale apelujemy do państwa o spokój. No trochę za późno.
1: Tak, to znaczy my jesteśmy w tej chwili bardzo mocno spóźnieni, jeśli chodzi o tego typu działania. No tutaj moim zdaniem absolutnie błędem było zlekceważenie tej akcji Bąkiewicza, tej akcji na granicach. Tam reakcja państwa powinna być jednoznaczna, zdecydowana i bardzo surowa, bo ja wiem, że to się wszystko wpisuje jakby w jeden nurt, natomiast jednak musimy tutaj pewne rzeczy zniuansować. Cokolwiek złego myślimy o wypowiedziach Czarnka, to jednak są na razie tylko wypowiedzi, jakkolwiek oburzające. Natomiast w przypadku pana Bąkiewicza i jego ludzi, czy też innych, no, takich samozwańczych obrońców polskości, mamy już do czynienia z bardzo konkretnym działaniem i tych przykładów takich bardzo agresywnych zachowań wobec ludzi, którzy no, są w Polsce gośćmi przecież, no, jest coraz więcej. To właściwie nie ma dnia, żebyśmy jakimś

0: drastycznym przypadku nie słyszeli. I no, ale tak naprawdę to się wszystko zaczęło rok temu, dlatego że tak naprawdę bezkarność właśnie wynikająca choćby z tej akcji na granicy, czy z tej akcji gdzieś tam legitymowania ludzi na dworcu centralnym przez jakichś ludzi ubranych w jakieś paramilitarne ubrania, no tutaj ta reakcja była bardzo, bardzo miękka. No i dzisiaj niestety zbieramy tego owoce, bo po prostu bezkarność zwyczajnie rozzuchwala.
1: Panie profesorze, to może jest czas, bo zastanawiam się cały czas już nie jako dziennikarka, tylko po prostu jak człowiek, kto i jak mógłby to zatrzymać, bo mam też wewnętrzne obawy o eskalację takich zdarzeń. Może to jest czas, żebyśmy zaczęli wskazywać palcem osoby odpowiedzialne za, to znaczy inaczej, możliwą odpowiedzialność za takie działania, że jeżeli formułujesz takie myśli, jeżeli szczujesz, jeżeli napuszczasz, to jesteś po prostu współodpowiedzialny.
0: No to prawda, tylko że problem polega na tym, że tego się nie da zrobić bez państwa, to znaczy bez właśnie tych organów, które będą surowo reagowały. No jeżeli my mamy taką sytuację, jaką choćby obserwujemy we Wrocławiu, gdzie prokurator bodajże już 5 razy próbował postawić zarzuty panu Braunowi i to się już nie udało. I teraz mamy kolejny wniosek o to, żeby tam parlament europejski zgodził się na zatrzymanie europosła i tak dalej, no to proszę zauważyć, jaki jest tego odbiór w opinii publicznej. To znaczy odbiór jest taki, że państwo jest słabe, że państwo nie działa, że państwo w jakimś sensie no, pozwala na tego typu właśnie szczucie, na właśnie akty przemocy, że reaguje tutaj bardzo miękko. I tu na tym polega problem. To znaczy, jeżeli rzeczywiście te organy policyjne, prokuratura nie będą tutaj działać szybko, ostro i zdecydowanie, no to będziemy mieli rzeczywiście eskalację, bo to jest, znaczy można powiedzieć, że te emocje społeczne już są na takim jak gdyby poziomie, że tutaj ta przemoc, która jest motywowana politycznie, no zaczyna być coraz wyraźniej widoczna, a to już jest przekroczenie bardzo, bardzo niebezpiecznej granicy, bo dopóki politycy i w ogóle ludzie kłócą się o politykę, ale to są tylko słowa, no to można powiedzieć, dobrze, to się mieści w ramach jakiegoś szerokiego dyskursu demokratycznego, ale kiedy zaczyna się przemoc, no to to już wtedy oczywiście państwo musi bardzo ostro reagować, niezależnie od tego, kto w danym momencie tę władzę sprawuje.
1: Panie profesorze, ma pan jakąś refleksję w związku z tym? To znaczy, dlaczego bezkarny jest Braun? Dlaczego bezkarny jest Bąkiewicz i inni? I dlaczego to tyle trwa? Co się musi stać, żeby państwo przez swoich przedstawicieli zaczęło być skuteczne i radykalne w podejmowaniu konsekwencji takich działań?
0: Ja się obawiam niestety, że to jest tak, że część ludzi z tego aparatu państwowego w jakimś sensie obstawia już wynik następnych wyborów. I to się trochę wiąże z tymi sondażami, o których mówiliśmy. To znaczy, jeżeli widzimy, że tym radykalnym politykom, tym radykalnym partiom zaczyna wzrastać poparcie, to część ludzi w aparacie władzy, w policji, w służbach, w prokuraturze, w sądach zaczyna się zastanawiać, że może to za chwilę, za rok, za półtora będą moi szefowie. I taki efekt mrożący tutaj zaczyna działać. No nie ma tej determinacji, żeby po prostu się tego typu zachowaniom jakoś zdecydowanie przeciwstawić. I wydaje mi się, że to jest bardzo tutaj istotne. Tym bardziej, że jakby można powiedzieć, z tej samej góry nie ma takiego impulsu. Właściwie, że jeśli premier, minister spraw wewnętrznych, no tak naprawdę powinni bardzo wyraźnie tutaj to stanowisko rządu określić. No i krótko mówiąc, bardzo wyraźnie pilnować, żeby rzeczywiście te działania były podjęte. No mówiła pani o tej zapowiedzi wiceministra spraw wewnętrznych. Mam nadzieję, że to jest sygnał, że wreszcie coś na tą samą górę dotarło i rzeczywiście no, ta polityka będzie teraz znacznie bardziej surowa, bo to na pewno jest czas potem.
1: No tak, słyszymy o tym, że delikatnie

mówiąc minister sprawiedliwości, nie bardzo dogaduje się z prokuratorem krajowym, że minister sprawiedliwości nie bardzo rozumie, na jakich zasadach działa prokuratura. Z drugiej strony sam nie może na przykład usunąć bez zgody prezydenta swoich zastępców, więc jest w pewnym, no może nie bezwładzie, ale ma ograniczone pole działania, a

0: Na koniec, panie profesorze, tak w ramach podsumowania.
1: Tak, no przyznał się do tej porażki, no ale z drugiej strony to wszyscy widzą. Da? To znaczy to, co jest głównym problemem, to jest to, że nie udało się przeprowadzić tych najważniejszych zmian systemowych w sądownictwie i prokuraturze. No choćby nawet rozdzielenie tych funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Myślę, że to widzimy, że to jest niezbędne, żeby te struktury państwa zaczęły lepiej działać, a w dzisiejszym układzie politycznym to jest niemożliwe. No i takich hamulców właśnie w tym obszarze mamy bardzo, bardzo dużo. Dlatego państwo niestety nie może być skuteczne tutaj.
0: Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Profesor Robert Alberski z nami w Polskim Radiu 24.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zarzuty dla Macieja Eś dotyczą finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. NIK wytyka uchybienia w Szpitalu Południowym w Warszawie, kieruje 11 wniosków pokontrolnych. Po złych słowach przychodzą czyny, ostrzega marszałek Sejmu, potępia zachowania wymierzone w Ukraińców. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Zarzut nielegalnego finansowania Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski usłyszał Maciej Eś, były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Jak wyjaśnia prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak, nie chodzi o pieniądze, tylko usługi marketingu politycznego. Podejrzany ma zakaz opuszczania kraju, ma też zatrzymany paszport. Wczoraj wieczorem zarzuty w tej samej sprawie usłyszał inny były członek zarządu PFN-u, Cezary J. Sprawa dotyczy wydawania pieniędzy Polskiej Fundacji Narodowej na kampanię Sprawiedliwe Sądy. Tak było w 2017 roku. Na wiele nieprawidłowości wskazuje Najwyższa Izba Kontroli w raporcie na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Dotyczą one zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ-em i przeznaczenia pomieszczeń szpitalnych. Jak mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny, stwierdzono używanie niektórych pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
2: Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny. Wejście do pokoju zostało ograniczone, w tym osobom z kierownictwa oddziału, gdyż pokój był otwierany na kartę i kod. Pokój wykorzystywany był przez pacjentów komercyjnych, którzy byli transportowani wraz z łóżkiem szpitalnym na blok operacyjny i również z niego tam przewożeni.
1: W raporcie NIK-u wskazano też, że zakres świadczeń publicznych opłacanych przez NFZ nie był jasno oddzielony od świadczeń komercyjnych. 3/4 badanych uważa, że rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy i wprowadzić maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Tak wynika z sondażu, jaki przeprowadził Ibris na zlecenie dziennika Rzeczpospolita. Przeciwnego zdania jest około 17% pytanych.

0: Blisko 4% respondentów nie miało w tej sprawie zdania. Rzeczpospolita zauważa, że propozycja ograniczenia wynagrodzeń lekarzy znajduje poparcie niezależnie od sympatii politycznych. Teraz ważna informacja, jaką podał Główny Urząd Statystyczny. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w ubiegłym miesiącu wzrosły o 2,5% w ujęciu rocznym. W porównaniu z majem inflacja spadła o 0,5 punktu procentowego. Odczyt GUS-u jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem tej instytucji. Potępiam zachowanie antyukraińskie w naszym kraju. Tak mówił w Sejmie jego marszałek Włodzimierz Czarzasty. Jak stwierdził, polowanie na Ukraińca trwa.
1: Ta nienawiść ma twarz Brauna, Nawrockiego, Mateckiego, Czarnka, Berkowicza, Kowalskiego, Mencena i Bosaka. Wobec innych narodów trzeba być człowiekiem, a nie polityczną hieną. Najpierw jest złe słowo, potem pobicia, potem nóż i śmierć.
0: W ostatnią sobotę w autobusie miejskim w Bielsku-Białej mężczyzna zaatakował słownie dwie nastolatki z Ukrainy. Agresor usłyszał już zarzuty. Przyznał się do publicznego znieważenia trzech obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości, także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. 54-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Ceny paliw znów mocno w górę. Na większości stacji w naszym kraju za litr benzyny trzeba zapłacić ponad 7 zł. Jeszcze droższy jest olej napędowy. Z kierowcami na jednej ze stacji paliw rozmawiała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
2: 7,09, tak? Ładne.
3: Jak pan się trzyma z tą informacją?
2: No na pewno bym wolał, żeby było tańsze, ale jeżeli sytuacja do tego zmusza, to naprawdę nie mamy wpływu na to.
4: Trochę przesadzają z cenami. Mi się wydaje, że to nie chodzi o baryłkę ropy. Jakieś straty były, teraz trzeba nadciągnąć to niestety.
0: Cena baryłki ropy na światowych rynkach w ostatnich dniach znów wzrosła o 10 dolarów. Ropa jest najdroższa od miesiąca. Powodem jest wznowienie amerykańskich ataków na Iran. Z powodu alertów pogodowych 3 obozy harcerskie zostały ewakuowane w okolicach Wałbrzycha. W Łomnicy i Jugowicach ewakuacją objęto 130 harcerzy.
5: Harcerze po otrzymaniu alertów pogodowych zdecydowali się ewakuować 3 obozy. 90 osób z obozu w Łomnicy schroniło się w szkole w Głuszycy, a 2 20-osobowe obozy, które rozbite były w Jugowicach, trafiły do tamtejszych budynków przykościelnych. Jak poinformował mnie brygadier Tomasz Kwiatkowski z Wałbrzyskiej Straży Pożarnej, była to ewakuacja profilaktyczna. W związku z prognozowanymi obfitymi opadami deszczu i burzami harcerze zdecydowali się opuścić obóz. Prawdopodobnie jeszcze dziś będą mogli wrócić do swoich namiotów.
0: Relacjonował Łukasz Koch z Polskiego Radia Wrocław. Nad stolicą Dolnego Śląska przeszła dziś kolejna ulewa.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Na południu kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami oraz intensywnymi opadami deszczu. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy województw świętokrzyskiego, opolskiego, także części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Śląska, Mazowsza i Łódzkiego. Miejscami spadnie ponad 70 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura od 24 do 27 stopni, na wschodzie gorąco do 29. Chłodniej między innymi nad morzem, tam około 21 stopni.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji.

0: Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao, Twój bank polski.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zastanawiali się Państwo nad tym, czy król Władysław IV kojarzony jest głównie z kolumny Zygmunta wzniesionej ku czci swego ojca, czy też z dworu słynącego z widowisk operowych, na którym sztuka była narzędziem władzy? Odpowiedzi w weekendzie kulturalnym, w piątek po 21. Maja Kluczyńska, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 9 minut po 10. Polskie Radio 24. Małgorzata Żochowska. Państwo także mogą zajrzeć do raportu NIK-u na temat Szpitala Południowego. On jest na stronie nik.gov.pl. Coś, co szczególnie przykuwa moją uwagę, to informacje dotyczące tak zwanego prosektorium, to się nazywa oficjalnie Zakład Badań Pośmiertnych. Braki w wymaganym umeblowaniu, między innymi brak mebli formalinowych w pomieszczeniu wyznaczonym do mycia i ubierania zwłok i niedokończona od kilku lat instalacja hydrauliczna. Pomieszczenia oznaczone jako magazyn zaadaptowano na biuro. W prosektorium nie zapewniono pracownikom wymaganego pomieszczenia do spożywania posiłków, o tym już mówiłam. W sali sekcyjnej prosektorium, uwaga, nie zapewniono prawidłowego odprowadzania wody z podłogi. Prosektorium wyposażono tylko w jeden stół sekcyjny zamiast dwóch, mimo że szpital liczy ponad 200 łóżek. To tylko część tego obszernego raportu. Polecam Państwu zajrzeć do niego. To taka dość ciekawa lektura.
1: Stan dnia.
3: Jak panu z tymi wysokimi cenami paliwa pytała Agata Król, słyszeli państwo tę rozmowę w informacjach, to wracamy do tematu, bo dla wielu kierowców wskazania cen na stacjach to bariera psychologiczna. Ceny mocno w górę, litr benzyny bezołowiowej kosztuje już ponad 7 zł. No to teraz zabieramy państwa do zachodniopomorskiego, sprawdzamy co tam się dzieje. Tam jest Aneta Łuczkowska. Aneto, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Co się dzieje?
3: Co u was? Uf.
4: Dzieje się na tym pylonie. 7,09 zł za litr tej tańszej benzyny bezołowiowej, 7,29 za litr oleju napędowego. To jest właśnie ta granica psychologiczna. 7 zł dla wielu kierowców to jest po prostu bardzo drogo. Dla mnie, przyznaję się szczerze, też kiedy musiałam zatankować samochód i zobaczyłam, że mam zapłacić ponad 7 zł za litr benzyny, no to nie zatankowałam pierwszy raz do pełna, licząc na to, że gdzieś będzie taniej. No i niestety taniej nie jest. To jest zła informacja dla wszystkich kierowców. Jest najdrożej od dawna. Ponad 7 zł, no dobry miesiąc, może nawet więcej temu to paliwo kosztowało. Rozmawiam tutaj od rana na niewielkiej stacji koło niewielkiego miasteczka zachodniopomorskiego Golczewa z kierowcami i większość otwarcie narzeka na to, że te ceny po prostu powariowały.
5: Bo byle co, byle jaki tryk, to zaraz od razu cyk po cenach. Nie tylko paliwo, ale w ogóle inne sprawy.
6: I my płacimy.
5: I my za wszystko płacimy. Drogie.
7: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem. Nie umiem powiedzieć.
8: 6 zł, żeby było, to chociaż 6, mogłoby nie? być.
6: 7 przesada.
8: Przesada. 6 zł byłoby ok.
5: Nie cieszą nas te ceny, no niestety.
4: No nie cieszą nas wszystkich. Wszyscy byśmy chcieli oczywiście, żeby było taniej niż drożej. Sprawdziłam, jak wygląda sytuacja z ceną ropy na światowych rynkach. Ropa za baryłkę kosztuje ponad $85 i to jest najwięcej od miesiąca. Ostatni raz

0: tak droga ropa była w połowie czerwca i jeszcze przed podpisaniem amerykańsko-irańskiego porozumienia pokojowego. Teraz znowu na Bliskim Wschodzie sytuacja jest zaogniona. Znowu lecą rakiety, znowu zaczęły się ostrzały. To porozumienie pokojowe wisi na włosku. No i pojawia się pytanie, czy nie za wcześnie rząd zrezygnował z programu ceny paliw niżej. Być może nie doceniliśmy dynamiki polityki amerykańsko-irańskiej i o to, czy CPN nie powinien znów wrócić w imieniu wszystkich kierowców, zapewne będziemy dziś pytać.
1: Bardzo Ci dziękuję za te relacje. Przyłączamy się do Twojego apelu. Aneta Łuczkowska z Państwem.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Palestyny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, panie redaktor.
1: Panie Michale, za wcześnie, ja wiem, to pytanie tylko pośrednio związane z tym, o czym będziemy rozmawiać, ale za wcześnie rząd zrezygnował z CPN-u, to znaczy nic nie wskazuje na to, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się na trwale unormuje?
3: Sytuacja na Bliskim Wschodzie z pewnością do stabilności będzie dochodzić jeszcze przez dłuższy okres. Niemniej ten etap, powiedziałbym, pewnego rodzaju, no, deeskalacji, tak, bo o tym trzeba w takich kategoriach myśleć. No, on mógł dawać asum do jakby takich czy innych działań, ale widzimy, że tutaj faktycznie ta materia związana z, no, już nie tyle całym regionem, tak, co jest stricte chociażby przepływem przez cieśniny Ormus, tak, i tego, jak podchodzą do tego i Amerykanie, i Irańczycy, no, stawia tutaj, no, ciągle duży znak zapytania, jeśli no właśnie widzimy to przełożenie tak na globalne rynki, więc tutaj jakby biorąc pod uwagę też inne aspekty jakby światowych jakby zasobów, tak, czyli tego, że jesteśmy, no, słusznie tak odcięci od ropy i zasobów rosyjskich, tak, to co tutaj dzieje się w Wenezueli. Tutaj faktycznie widzimy, że no jeszcze dużo, długa droga do jakby ustabilizowania tych cen. No i jest to odczuwane nie tylko w Polsce, ale też tak naprawdę na całym świecie, tak, i ma też wpływ na polityczne decyzje na całym świecie, patrz chociażby Stany Zjednoczone.
1: Do której grupy analityków pan należy? Do tych, którzy przewidywali, że to będzie sinusoida, czy może do tych, którzy są przekonani, że tego rozejmu w ogóle nie będzie? Ja już wykluczam trzecią opcję trwałej stabilizacji.
3: Czy trwałego? No, czy ja będę skłaniał się raczej ku tej pierwszej opcji. Mówimy na wszystko o pewnej grze interesów, tak? I tak naprawdę obie strony najwięcej uzyskają koniec końców na rozejmie. Pytanie o jego cenę, tak? I tutaj Irańczycy niewątpliwie, mimo że w tej wojnie, tak, po tym ataku izraelsko-amerykańskim, no, ponieśli olbrzymie straty, tak mówimy o państwie, które straciło swoich przywódców, tak, które straciło znaczną część swojego zaplecza zbrojeniowego i możemy tu jeszcze mnożyć te kolejne elementy, ale politycznie, wykorzystując właśnie tą, no, po prostu, no, geopolitykę, tak, swoje umiejscowienie geograficzne i to, jak łatwo tą wąską ciśnienie tak naprawdę zablokować bardzo niskim kosztem, tak, bo nie mówimy tutaj o olbrzymiej flocie, armadzie, która blokuje inne tankowce, mówimy o dronach, mówimy o minach, mówimy o rzeczach małych, które jednak, no, zwiększają ryzyko, tak, a ludzie, rynki nie lubią ryzyka, więc w tym momencie faktycznie mało kto się odważy na ten przelot. Obecnie jesteśmy znowu w tej gorącej fazie konfliktu. Albo, no, jakby powiedziałbym, no, coraz bardziej gorącej, tak, bo to jeszcze nie jest pełnoskolowe zerwanie stosunków, to nie jest jeszcze powrót do tej bardzo intensywnej wymiany. Ale jednak, no, tutaj Irańczycy więcej zyskają na tym, jak koniec końców ten konflikt się zatrzyma na jakimś etapie, Amerykanie podobnie. No, ale znowu wracamy, pytanie o cenę i co tak naprawdę Irańczycy politycznie będą w stanie na Amerykanach wymusić, bo jednak nie ma co ukrywać. Tutaj pewnego rodzaju inicjatywa, no, ciągle jest trochę bardziej po stronie irańskiej, tak, mimo otrzymanych strat.
1: Patrzę na punkty memorandum tego sprzed wielu, wielu dni. Punkt czwarty brzmi, że natychmiast po podpisaniu niniejszego memorandum Stany Zjednoczone zniosą blokadę morską i zapobiegną wszelkim ingerencjom i utrudnieniom wobec Islamskiej Republiki Iranu, a także przywrócą ruch morski do pełnej przepustowości w terminie maksymalnie 30 dni. To już wiemy, że to jest pobożne życzenie, prawda? Nic takiego się nie stało, bo doszło też do wznowienia ataków. Ruch statków będzie proporcjonalny do przedwojennego poziomu ruchu po stronie Islamskiej Republiki Iranu, ale też to memorandum przewidywało, że kontrolę nad tą częścią świata będzie miał Iran. Amerykanie wracają do pomysłu pobierania opłat i pełnej kontroli nad tym rejonem, tylko to by się wiązało między innymi ze stałą obecnością wojsk amerykańskich w tym rejonie. To jest możliwe? Mogą sobie na to Amerykanie pozwolić?

0: Póki co Amerykanie mogą tutaj faktycznie takie deklaracje składać. Pytanie, czy znajdą ku temu również partnerów w regionie, czy faktycznie też, no, nie ma co ukrywać, światowe rynki, czy jakby światowi inni gospodarcze gracze zgadziliby się na to, że będą musieli teraz oddawać choćby część, no, powiedzmy sobie wprost, myta, tak, Amerykanom, w momencie, kiedy na przykład Amerykanie są w stanie zagwarantować tego bezpieczeństwa, tak to Irańczycy przyciągają z kolei w swoją stronę. Tu teoretycznie, oczywiście, znaczy teoretycznie w praktyce, mimo że ani USA, ani Iran nie są stronami konwencji o prawie morza, tak, które, no, jasno wskazuje, że żegludze jest, jest okręty, statki są uprawnione do bezpiecznej żeglugi, tak, na przejścia przez tego typu właśnie cieśniny. I to jednak pewnego rodzaju, no, uzus obie strony stosowały. Niemniej tutaj faktycznie Irańczycy zagrali, no, zgodnie z niektórymi z przewidaniami, tak, że złamią to status quo, które do tej pory panowało na tej cieśninie, wykorzystają jakby swoje możliwości, właśnie tak naprawdę wprowadzając tak naprawdę nowy problem, nowy kryzys, tak, pod przedmiot negocjacji, bo jak większość zauważa słusznie, cieśnina była jak najbardziej przepływalna, otwarta przed tym całym konfliktem. Była tylko groźba, ale nie było jakby tutaj konkretnych działań. A teraz Irańczycy, lewarując właśnie możliwością otwarcia tego przepływu, no, podrzucają inne kwestie, które chcą utargować od Amerykanów, czyli zniesienie sankcji, czyli właśnie zmniejszenie obecności w regionie, czyli poskromienie działań izraelskich, jakieś też odszkodowania za ten konflikt. Więc jakby tutaj tak naprawdę podbito bardzo mocną stawkę i tak naprawdę na stole negocjacyjnym jest kwestia, której tak naprawdę kilka miesięcy temu, no, czy parę lat temu nie było, bo jakby czego innego dotyczyły negocjacje związane z Iranem, przede wszystkim właśnie programu nuklearnego.
1: Mhm. Czytałam wczoraj, że statki transportujące, nie wiem, ropę czy gaz przez cieśninę Ormuz jakoś sobie radzą, to znaczy dopływają do kulminacyjnego punktu tej cieśniny i wyłączają urządzenia, które pozwalają na lokalizację takiego statku, bo chcą pozostawać niewidoczne dla, no właśnie, dla której strony. Nie wiem, czy to jest trwałe, no na pewno nie jest to trwałe rozwiązanie i dość ryzykowne, i co na to ubezpieczyciele, bo słyszeliśmy też o tym, że to oni mają, prawda, bardzo dużo do powiedzenia w sprawie transportu. Trudno się dziwić. Pierwszy punkt tego memorandum przewidywał trwałe zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Właśnie. Pan się uśmiecha. Co się dzieje w Libanie w tej chwili?
0: No, póki co konflikt ten faktycznie został troszeczkę minimalnie tak naprawdę wygaszony, ale mówimy znowu o tak naprawdę perspektywie kilku ostatnich dni tych ataków. Nie ma tam z tych tak naprawdę, no, działań zbrojnych, nie ma aż tak dużo, ale tak naprawdę ciągle trwa izraelska okupacja południowego Libanu. Przede wszystkim tego pasa do 10 km od granicy z Izraelem. Trwa, no, pacyfikacja tego obszaru. Większość miast, znaczy miasteczek, wsi, które tam były obecne, zostało czy zburzonych, czy poważnie uszkodzonych. No i trwają negocjacje między rządem libańskim a Izraelem w sprawie, no właśnie, jakiejś formy porozumienia pokojowego, jakiejś formy ustabilizowania tego obszaru. Mowa tak naprawdę o tak zwanych strefach pilotowych, które mają Izraelczycy opuścić na tym obszarze i gdzie wejdzie libańska armia. Dlaczego wejdzie libańska armia? Ponieważ ona ma przejąć rolę, tak naprawdę, czy jakby podjąć się ponownie wcześniejszych deklaracji mówiących o likwidacji obecności Hezbollahów w tym obszarze, tak? Bo mówimy jednak de facto o konflikcie między Izraelem a Hezbollahem, a nie wojnie izraelsko-libańskiej. Chociaż oczywiście
1: pozwolę sobie tu pana dopytać, żeby nam to nie umknęło. Czy to jest dowód na to, że w samym Libanie sytuacja jest na tyle skomplikowana, że mówimy o swojego rodzaju wielowładztwie i właściwie nie wiadomo, z kim ten pokój tam... Znaczy, no wiadomo, tak? Izrael chce się dogadywać z Hezbollahem. Armia libańska jest gotowa do stopniowego przejmowania kontroli nad obszarami, z których wycofuje się armia Izraela. Ale co na to Hezbollah?
0: Hezbollah to porozumienie odrzuca, tak, bo przypomnijmy, że paręnaście dni temu zostało podpisane takie wstępne porozumienie między właśnie stroną libańską a izraelską. Tutaj negocjacje toczą się chociażby właśnie w Stanach Zjednoczonych z dużym udziałem właśnie Amerykanów, czy chociażby nowa runda trwa bodajże w Rzymie.
1: W Rzymie, tak.
0: Więc tutaj faktycznie widzimy, że Izrael bezpośrednio z Hezbollahem nie może rozmawiać, nie chce. Liban jest pewnego rodzaju tutaj, no, i polem boju, i też pewnego rodzaju narzędziem, tak, do wprowadzenia tutaj pewnych rozwiązań. Przy czym jest to, mówmy się, instytucja bardzo słaba, tak, państwo libańskie samo w sobie. A Hezbollah póki co te wszystkie punkty odrzuca, tak, czując się faktycznie i słusznie trochę lepszej sytuacji politycznej i też taktycznej w ostatnich miesiącach, bo jakby ten konflikt, który trwał równolegle do wojny, czy ataku na Iran, tak, no, były bardzo

0: ciągnięte ze sobą. Tutaj no, i faktycznie Hezbollahowi poszło trochę lepiej niż w tej poprzedniej konfrontacji, więc to jakby też jest pewnego rodzaju no, gra polityczna. I tak, Hezbollah jest de facto no, niespecjalnie równoległym państwem, bo to byłoby zbyt dużo do powiedzenia, ale tak naprawdę no, ma dysponuje większą armią niż armia libańska, tak? Jest tak naprawdę partią polityczną, która Hezbollahem, przepraszam, która Libanem współuczestniczy w rządzeniu tym państwem. Mówimy o państwie, które organizacji, która reprezentuje libańskich szyitów, tak? Więc tutaj też jest to de facto równoległa struktura, silniejsza w wielu aspektach od instytucji państwowych. I też jakby tutaj jakby ta wojna między tym terroryzmem a Izraelem ma dodatkowo jeszcze dodajmy pewien aspekt no, geopolityczny, tak, no mówimy de facto o elemencie też irańskiej polityki bezpieczeństwa zagranicznej, no tak należy też Hezbollah postrzegać.
1: No właśnie, czy Iranowi odpowiadałaby sytuacja porozumienia Hezbollahu z Izraelem, jeśli to jest w ogóle możliwe, bo z armią libańską czytamy, że byłoby możliwe, prawda? Zawieszenie broni, porozumienie z Hezbollahem niekoniecznie. A co na to Iran?
0: Iran może potraktować tę sytuację tak naprawdę no też dość powiedziałbym wedle bieżących interesów, bo o ile jeszcze parę miesięcy temu faktycznie ta kwestia libańska była na pierwszym planie, tak, i była używana też jakby całkiem uzasadnionie jako pretekst do jakiś element nacisku w ramach negocjacji, tak, że jakby faktycznie konflikt ma się zakończyć na wszystkich frontach, tak, i Liban należy do jednych z nich, to Izrael bardzo chciał, żeby te kwestie rozdzielić, tak, wojnę stricte irańską i tą konfrontację z Hezbollahem, ale w momencie, kiedy faktycznie no, będzie na stole, powiedziałbym, lepsza oferta amerykańska, tak, czy jakby te negocjacje będą dość bardziej zaawansowane. To też po stronie irańskiej nastąpi kalkulacja, tak? Czy w imię, znaczy na pewno ten sojusznik Hezbollah nie zostanie porzucony, ale w momencie, kiedy tam będzie, tak powiedziałbym, jakaś forma jednak uspokojenia, tak, nie ma pełnego zawieszenia broni, to czy, no znowu mówiąc trochę obrazowo, jeśli na stole będzie likwidacja sankcji amerykańskich, taki jakby zastrzyk miliardów dolarów, tak, dla Iranu, a tu kwestia, no, czy zginie jakiś warunek, członek Hezbollahu, czy nie, no to...
1: Jasne, był taki warunek w memorandum, tak, prawda? Tak, było tak, takie, był, że absolutnie. Zniesienie sankcji i jeszcze te 300 miliardów. Tak. Ja się do tego uśmiecham, bo sam Donald Trump najpierw próbował... Nie wiem, no, zamieszać wszystkim w głowie, mówiąc, że właściwie to nie wiadomo, o co chodzi z tymi 300 miliardami, no bo kto miałby te pieniądze wysupłać i jaką one miałyby formalną treść, czy to odszkodowanie, czy to wsparcie, prawda?
0: Struktura sankcji na Iran jest bardzo, bardzo różna. Mówimy też o sankcjach amerykańskich, mówimy też o starych, powiedziałbym, nierozwiązanych transakcjach między tymi państwami jeszcze z czasów szacha.
1: Jakie to transakcje na przykład?
0: Reparacji.
1: Takie związane z ropą?
0: Też, ale też kwestie też zamrożonych, chociażby funduszy irańskich, tak.
1: Kto jest komu winien pieniądze?
0: No więcej jednak jest tych środków irańskich po stronie amerykańskiej, czy po prostu no, światowej, tak, tych zamrożonych aktywów tego państwa, które no, teraz tego bardzo potrzebuje, tak, na odbudowę i na wzmocnienie jakby obecnych władz i też nie ma co ukrywać na wzmocnienie też swoich sojuszników w regionie, no i też kasa dla Hezbollahu by się w tym pakiecie również w jakimś stopniu znalazła. Ale wracając właśnie do tej kwestii z Libanu, tutaj faktycznie ona może zostać podchowana tak bardzo no, partykularnie, jako jakiś pretekst. Pytanie, na jakim etapie będziemy w konflikcie tym głównym, tak amerykańsko-irańskim. Też widzimy, że Izraelowi no, na tym etapie również no, bardziej opłaca się takie właśnie niedookreślone status quo, bo można działać, tak, użyćmy to słowa w cudzysłów, i wykazywać się jakąś sprawczością, bo to jest też ważne na tym poziomie politycznym, ale żeby właśnie do jakichś ustępstw sprowadzać, na przykład właśnie do wycofania się z południowego Libanu, dodajmy kolejnego, no to jeszcze trochę długa droga, też pamiętajmy, w Izraelu trwa kampania wyborcza.
1: No tak, ale oni robią tam podobne rzeczy jak w Strefie Gazy, na południu Libanu, prawda? Burzą domy, wyganiają ludzi i co się dzieje w miejsce tych domów i tych ludzi?
0: No tworzy się tak naprawdę rodzaju strefa niczyja pod kontrolą izraelska. Pod kontrolą
1: no to
0: Izraela,
1: nie jest to strefa niczyja w takim razie.
0: No mówimy właśnie o okupacji
1: formalnie
0: wojskowej.
1: Niczyja.
0: Formalnie niczyja.
1: Faktycznie?
0: Znaczy formalnie to jest terytorium Libanu okupowane przez Izrael. Ze Strefą Gazy jest sytuacja troszkę inna, jeśli myślimy o państwowości palestyńskiej. Ale
1: nie
0: tak,
1: Strefie Gazy, tylko o zachodnim brzegu Jordanu na przykład, ja myślę.
0: Też nie do końca. Tu bardziej bym podał analogię chociażby z Syrią, tak, gdzie Izrael też zajął terytoria już później z wzgórza Golan, ale jakby dodatkowo ponad ten obszar i tworzy tam taką strefę buforową, bo jakby to jest obecnie ta główna mantra izraelskiej polityki bezpieczeństwa, czyli musimy mieć kontrolę nad terytorium jakby przygranicznym, nie naszym, ale właśnie przygranicznym, żeby lepiej prewencyjnie tak naprawdę zwalczać różnego rodzaju zagrożenia, czy bardzo powiedziałbym odległe, albo takie no, wirtualne jak państwo syryjskie obecnie, czy jednak no, bardzo adekwatne typu Hezbollah, tak? No, mówimy jako organizacji, która z Izraelem ma na pieńku już od wielu dekad. dekad, no ale właśnie no, takimi środkami, które no, uderzają w suwerenność państw ościennych.

0: w ludność cywilną, tak? Bo mówimy de facto o sytuacji, w której na tym etapie 500 000 mieszkańców Południowego Libanu nie może wrócić do swoich domów, a często tych domów po prostu już nie ma.
1: Rozmowy rzeczywiście trwają w Rzymie. Izrael jest gotowy, do, tak jak mówiliśmy, do stopniowego wycofywania się pod warunkiem, że Hezbollah zostanie usunięty z tych ewakuowanych obszarów, a armia libańska, jak wspominałam, będzie dysponować możliwościami utrzymania tych sektorów zdemilitaryzowanych i zapobieżeniu ewentualnemu, przepraszam, powrotowi Hezbollahu. Tylko czy obie strony są gotowe, znaczy Izrael i Liban, na sytuację, w której to Hezbollah zerwie zawieszenie broni i sam we własnym zakresie wznowi działania wojenne?
0: Te działania takie na jakimś etapie trwają, tak więc to jakby Izrael trochę na to czeka, tak, żeby móc dalej atakować już z większym jakby swobodą, tak, chociaż tej swobody i tak mu nie brakuje, cele Hezbollahu. Najbardziej poszkodowany będzie oczywiście no, państwo libańskie i też jakby wiarygodność władz i też no, cierpi na tym już też mocno naruszona wiarygodność amerykańska, którą tutaj widzimy, że bardzo mocno amerykańska administracja wspiera ten proces między Izraelem a Libanem. Netanyahu, prezydentowi Trumpowi marzy się taki właśnie pokój między tymi zwaśnionymi stronami, że musi się tym pochwalić jeszcze przed wyborami, ale no, droga do tego jest dość jeszcze bardzo, bardzo wyboista i tak naprawdę no, raczej skłaniam się do tego, że to będzie pewnego rodzaju taka właśnie cicha stabilizacja niż trwałe rozwiązanie i na pewno też nie w najbliższym czasie.
1: To jest jeden z tych niekończących się konfliktów. Sięga 48 roku, zdaje się?
0: Jeden z tych
1: niekończąca się wojna?
0: One się kończą, tak, chociażby spojrzymy na wojny izraelskie, egipskie, one się zakończyły na pewnym etapie, ale faktycznie stabilizacja, dorzucając jakby te wszystkie dodatkowe elementy, no bardzo, bardzo długa perspektywa.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Palestyny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
0: Bardzo dziękuję.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Mija 10.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś usłyszał zarzuty. Sprawa dotyczy finansowania w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Akcja billboardowa uderzała w sędziów, którzy byli nieprzychylni władzy PiS-u. Fundacja miała stracić w ten sposób blisko 8,5 miliona złotych. Poza Maciejem Eś zarzuty usłyszał także Cezary J., były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.
4: Prokurator ogłosił obu mężczyznom zarzuty popełnienia wspólnie i w porozumieniu przestępstwa polegającego na nadużyciu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej poprzez realizację i sfinansowanie kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, która to kampania zarówno w swej treści, jak i przeznaczeniu była sprzeczna z celami statutowymi tej fundacji.
3: Mówił szef prokuratury okręgowej w Rzeszowie, prokurator Jaromir Rybczak. Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Grozi im do 10 lat więzienia. To prawicowi politycy ponoszą odpowiedzialność za wzrost nastrojów antyukraińskich, tak uważa wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Przypomniał ostatnie zdarzenie z Bielska-Białej. W autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zaatakował słownie dwie ukraińskie nastolatki. Tego typu sytuacje nie biorą się znikąd, mówił na naszej antenie wiceminister Gajewski.
5: Politycy prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i innych środowisk sieją nienawiść, sieją zło, sieją hejt, który jest adresowany do Ukraińców. Ten hejt rozlewa się na całą Polskę, a następnie kończy się takimi wydarzeniami jak w Bielsku Białej.
3: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki, usłyszał wczoraj zarzuty, przyznał się do ich popełnienia. Może trafić za kraty na 3 lata. Inflacja w czerwcu mocno hamowała. Spadła do 2,5% w ujęciu rocznym z nieco ponad 3% w maju, podał Główny Urząd Statystyczny. W ubiegłym miesiącu za spadek odpowiadały m.in. ceny paliw, wyjaśnia Urszula Kreńska z PKO Banku Polskiego. Ale jest też zła informacja.
6: W lipcu paliwa mocno zdrożały ze względu na powrót standardowej stawki VAT i już jest to czynnik, który najpewniej będzie podbijał inflację w danych za lipiec.
3: Ekspertka przewiduje, że w następnych miesiącach również ceny żywności mogą rosnąć. Kto ma pomysł na biznes, ale nie wie, jak się do tego zabrać, może się zgłosić do startupowego przedszkola. Do końca tygodnia w Szczecinie trwa nabór do programu mentoringowego Szczecin Up. Uczestnicy tego

0: programu będą mogli spróbować swoich sił w biznesie, ale w kontrolowanych warunkach, mówi Jakub Gibowski z Technoparku Pomerania.
1: Szczeciński program mentoringowy zakłada, mamy pomysł, zgłaszamy się do niego i dostajemy, jeżeli się zakwalifikujemy, dostajemy opiekę mentora. Mentor to jest człowiek, który zadaje właściwe pytania, który pomaga przejść przez proces zakładania tej firmy.
0: Zadaniem uczestników będzie przekonanie potencjalnych inwestorów do swojego pomysłu na biznes. Najlepsi dostaną nagrody finansowe albo pomoc w stworzeniu profesjonalnej strony internetowej.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 10:33, Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. O, dziś się dzieje, przyznają Państwo. No to teraz o Jarosławie Kaczyńskim, który próbuje przynajmniej odcinać się od słów Przemysława Czarnka, choć jak donosi Polska Agencja Prasowa, pan przyszły premier, albo nie, śmiało powiedział, że on by jeszcze raz to wszystko powtórzył i nie zmienia zdania. Przypomnę, chodzi o wypowiedź kandydata w końcu Prawa i Sprawiedliwości na premiera, w której stwierdził, że Polska powinna przekonać Unię do zablokowania pomocy dla Ukrainy do czasu, aż ta zmieni swoje podejście do Polski. Prezes Kaczyński stwierdził, że pomoc Ukrainie jest polską racją stanu, a wypowiedzią pana Czarnka zajmie się kierownictwo partii, które zbiera się dzisiaj. No to łączymy się teraz z Sejmem. Tam jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No to co na to kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, skoro pan poseł dziś, Przemysław Czarnek, mówi, a ja zdania nie zmienię.
4: No to jedno, że on mówi, że on zdania nie zmieni, ale on jeszcze dodaje, że on zapewnia właściwie, że nie ma sprzeczności między jego poglądami a stanowiskiem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. No ale jednak patrząc na wpis prezesa, trudno nie odnieść wrażenia, że jednak prezes mówi jedno, a Przemysław Czarnek mówi zupełnie co innego. No, trudno się, przyznam szczerze, w tym wszystkim połapać. O co w tym wszystkim może chodzić? Ale tak po kolei. Pytałaś o kierownictwo dzisiejszego klubu, czy właściwie partii Prawo i Sprawiedliwość. Rozmawiałem na ten temat z rzecznikiem PiSu Rafałem Bochenkiem. No i usłyszałem od niego, że tak naprawdę to dzisiejsze posiedzenie kierownictwa klubu Prawa i Sprawiedliwości, czy partii Prawo i Sprawiedliwość, to mają być takie standardowe rozmowy, standardowe posiedzenie. Już wcześniej ono było zaplanowane. Ono ma dotyczyć bieżących spraw politycznych, planów na najbliższe miesiące, projektów, które Prawo i Sprawiedliwość zamierza wnieść do Sejmu. No i z wypowiedzi Rafała Bochenka wynika, że ten temat wypowiedzi Przemysława Czarnka w ogóle nie znajdzie się w agendzie tego spotkania. Czy tak będzie? Trudno powiedzieć. Pewnie więcej będziemy wiedzieć po tym spotkaniu. Rafał Bochenek, pytany natomiast o komunikat prezesa Kaczyńskiego, no właśnie, mówi, że ten komunikat to taka, no można powiedzieć, taki komunikat właśnie skierowany bardziej do mediów.
5: To jest przede wszystkim komunikat do mediów, które bardzo często próbują również manipulować różnego rodzaju wypowiedziami naszych polityków. Dlatego to stanowisko pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego było konieczne z uwagi na to, co widzieliśmy, że dzieje się w sieci, co dzieje się w mediach, w jaki sposób próbuje się narzucać narrację i dopisywać opowieść do wypowiedzi pana premiera Przemysława Czarnka, mam nadzieję przyszłego premiera.
4: No, Rafał Bochenek ma nadzieję, że to będzie przyszły premier, natomiast Władysław Kosiniak Kamysz apeluje do prezesa PiSu, Władysław Kosiniak-Kamysz, a więc wicepremier i lider PSL-u, apeluje do prezesa PiSu, aby Przemysław Czarnek stracił tą posadę kandydata na premiera. Natomiast Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, mówi, że nawet nie zastanawia się nad tym, czy Przemysław Czarnek dalej będzie tym kandydatem. On zwraca uwagę na coś zupełnie innego, a mianowicie na to, że Przemysław Czarnek jako kandydat na premiera nie jest politykiem samodzielnym.
6: To nie chodzi nawet o to, czego się spodziewam. Bardziej pokazuje słabość kandydata. Jeżeli kandydat będzie w tej chwili grillowany przez jakieś szersze gremium, to pokazuje to, że to jest taki trochę papierowy kandydat. No, że tak naprawdę Czarnek może tyle, ile mu Kaczyński pozwoli.
4: Ten sam polityk mówił mi wczoraj, że być może to jest jakaś polityczna ustawka w wykonaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo posłowie koalicji rządowej uważają, że po prostu Przemysław Czarnek adresuje swój przekaz do tego najtwardszego prawicowego elektoratu, do elektoratu, który po części odpłynął z Prawa i Sprawiedliwości do jednej czy drugiej konfederacji. No a prezes PiS jest tym bardziej liberalny, tą bardziej liberalną nogą na

0: polskiej prawicy. No i być może prezes PiS próbuje tutaj przypominać, że Prawo i Sprawiedliwość w przeszłości pomagało Ukrainie i że chce dalej pomagać Ukrainie.
1: Michał Fabisiak, Michale, dziękuję Ci za podsumowanie.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami pan Marcin Dusiło, ekspert do spraw energetyki, Forum Energii. Dzień dobry, panie Marcinie.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Cieszymy się, że pan je przyjął. Tankował pan dzisiaj?
3: Rowerem nie trzeba.
1: Pan premier mówi, że gaz, przepraszam, że wiatr nic nie kosztuje, no to, to też może jest jakiś kierunek, ale tak, pozwoliłam sobie na żart, bo ceny gazu w Europie osiągnęły najwyższy poziom od 3 miesięcy. Ceny paliw rosną. Kompletnie nie jesteśmy odporni na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.
3: Strukturalnie od dłuższego czasu, tylko dopiero teraz zaczynamy to widzieć. Jako Polska 82% naszego zużycia gazu ziemnego musimy importować z zewnątrz. W przypadku Unii Europejskiej to jest 90%. Tak więc każde zaburzenie na rynkach światowych musi na nas wpłynąć.
1: Skąd my mamy gaz? Gdzie go kupujemy? Jak go transportujemy?
3: Powiedzmy po połowie LNG i Baltic Pipe, czyli ta rura, która łączy Polskę z szelfem norweskim. Więc połowa, powiedzmy, importowanego gazu to jest gdzieś tam kierunki północne rurą. Druga połowa mniej więcej przepływa do nas w postaci LNG, a to LNG jest Katar, Stany, tego typu kierunki.
1: A, czyli Katar, czyli kłopoty.
3: Tak, jest taki, nie chcę tutaj, bo z pewnością źle wypowiem tę nazwę, natomiast jakiś czas temu został uszkodzony największy terminal, żeby nie mówić technicznie.
1: A proszę powiedzieć technicznie.
3: Okej, terminal skraplający LNG, to znaczy faktycznie nie jest to aż tak trudne faktycznie.
1: Bo dociera do nas w formie skroplonej.
3: Dociera do nas w formie skroplonej. LNG to jest liquefied natural gas, czyli skroplony gaz ziemny. Więc jeżeli terminalowi, który skrapla, coś się dzieje, no to skroplony nie dopłynie. I do nas dopływał właśnie w dużej mierze gaz z Kataru. I jakiś czas temu został uszkodzony terminal właśnie skraplający w Katarze. Jego roczna produkcja jest taka jak polskie zużycie. Czyli innymi słowy, dużo.
1: Powiem tylko państwu, że nasz gość dodał dużo, bo zauważył moją minę. Tak, tak, nie wiedziałam, że to są aż takie, że to jest aż taka skala.
3: Tak, znaczy my jako konsument jesteśmy zdecydowanie mniejsi niż inni jako producenci. Może to jest jakieś mało odkrywcze, ale warto to powiedzieć, no, że Katar, który produkuje LNG, produkuje go zdecydowanie więcej niż Polska pobiera tego LNG. Tak więc nawet uszkodzenie jednej z instalacji w Katarze może spowodować ubytek rzędu wielkości polskiego zużycia.
1: No tak, ale kłopot mamy nie tylko my, bo my płacimy więcej, ale kłopot ma na przykład Katar i wszystkie te państwa na Bliskim Wschodzie, których instalacje, czy to ropanośne, czy wydobywające gaz, czy skraplające, zostały uszkodzone. I cały czas się zastanawiamy, nie tyle może, jak oni sobie z tym radzą, ale czy już ktoś oszacował albo policzył, ile czasu, ile lat, ile miesięcy te kraje będą wracały do względnej stabilizacji pod warunkiem, że kolejne pociski nie będą spadały.
3: No to jest warunek, myślę, dosyć silny. Dosyć silne założenie. W przypadku tego jednego terminala powrót do pełnej zdolności skraplania to jest szacowane na około 5 lat. Tak więc odbudowa tej podaży, tego dostępności LNG na rynku nie skończy się, znaczy nie wrócimy do tych samych poziomów w momencie końca wojny, nawet jeżeli ten koniec byłby tym razem trwały. To będzie trwało jeszcze co najmniej grube miesiące. Ja uważam, że lata tutaj w zależności od tego, kto jaki ma dostęp do części, jaki to jest producent, skąd jest technologia, czy są duże kolejki, czy dużo takich samych terminali jest uszkodzonych, czy może to są różni producenci. No tutaj jest dużo czynników, natomiast to jest szacowane na duże miesiące łamane na lata. Ja jestem raczej w tej drugiej.
1: A ile takich instalacji w Katarze zostało zniszczonych, wiemy?
3: Nie chcę teraz wymyślać. Znaczy wiem, że to nie jest pojedyncza instalacja, natomiast to też jest tak, że na Półwyspie mamy powiedzmy tą część od Zatoki

0: i tą część, nazwijmy to drugą. I one są połączone ze sobą po tej stronie zatokowej, połączone są ze sobą po tej stronie drugiej, natomiast nie ma połączenia pomiędzy jedną częścią, powiedzmy prawą, upraszczając na mapie, a pomiędzy lewą. I teraz nawet jeżeli jeden w Katarze coś by się uszkodziło, to i Katar nam wysyła, to nie jest tylko tak, że ważne jest, co tylko w jednym tym Katarze się dzieje. Ważne, co się dzieje w całym regionie, no a te instalacje są atakowane. To nie jest masowy atak, to nie jest masowy nalot, natomiast to ubytek LNG jest istotny z perspektywy produkcji. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, ile przez cieśninę przepływa. Nawet jeżeli by się okazało, że instalacje działają, ale nie można nimi wyeksportować, to nie może nigdzie dopłynąć, no to co z tego, że działają? I tutaj ważne są wartości, ile tego LNG przepływa przez zatokę.
1: No. Dobrze, a w porównaniu z okresem sprzed inwazji, sprzed wojny?
0: Mniej więcej 20% tego, co na świecie LNG jest handlowane, przepływa przez zatokę.
1: A jak to się zmieniło od czasu podpisania memorandum?
0: Tam przepływają, to jest tak, w zależności od dnia, to czasami przepływa kilka statków, czasami przepływa kilkanaście statków, natomiast kiedyś przepływało statków kilkaset. Więc nawet jeżeli przepłynie kilkadziesiąt, to przecież oczywiście też nie jest kilkadziesiąt statków z LNG, czy z ropą, czy z czymś innym, tylko to są czasami kontenerowce, czasami coś innego, więc ubytek jest znaczny. I to też widać, stąd również widać to po cenach. To znaczy, powiedzmy miesiąc temu gaz ziemny kosztował 40, mniejszą jednostkę, teraz kosztuje 50. Wzrost o 1/4. I widać, że Europa jako największy odbiorca LNG na świecie, większy niż Chiny, my jesteśmy bardziej uzależnieni od tego, co się dzieje na światowym rynku. To znaczy nawet jeżeli coś się dzieje na rynku katarskim, a my i tak jesteśmy w cudzysłowie zdywersyfikowani, no bo czasami możemy ze Stanów, możemy z jakichś innych państw, możemy z Omanu, to i tak ten rynek jest światowy. Więc wystarczy, że się dzieje coś w Katarze, nawet jeżeli byśmy z Kataru nie kupowali, to i tak ceny poczujemy. Dlatego tak jak zdawało się jeszcze jakiś czas temu, że wystarczy odejść od rosyjskich paliw i się zdywersyfikować, żeby po prostu nie zależeć tylko
1: od... Ale myśleliśmy o dywersyfikacji w kontekście Rosji, a nie Bliskiego Wschodu,
0: no prawda? Właśnie. No tak, tylko że nawet jeżeli zdywersyfikujemy się, wcześniej mieliśmy tak, była Polska i do Polski płynął gaz z Rosji. I mówimy, no to jest duże zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, dlatego że jest możliwość wielokrotnie wykorzystywana szantażu politycznego, napięć geopolitycznych i tak dalej. Polska jest uzależniona od tego, co się dzieje w Rosji. Wtedy się wydawało, wystarczy się zdywersyfikować i nie ma tego problemu. I się zdywersyfikowaliśmy. Powstał Baltic Pipe, więc mamy drugą rurę, która do Polski przepływa, tym razem z gazem norweskim. Powstał terminal LNG, będzie powstawał terminal jeszcze kolejny w Gdańsku. Więc zdywersyfikowaliśmy się z Rosji na potencjalnie cały świat, no bo nie ma większych ograniczeń, żeby czy to przypłynie LNG z Australii, czy z Kataru, czy ze Stanów, to nam to jest w sumie dosyć obojętne, bo to jest takie samo LNG, więc wydawało się, ok, jesteśmy teraz bezpieczni. No ale okazuje się, że też nie. Dlatego, że to faktycznie ten gaz przypłynie raczej, o ile Chińczycy go nam nie podkupią, albo Japonia w momencie, kiedy tam ruszy ichniejszy popyt, ale zakładając, że ten gaz do nas popłynie, ten po prostu może być bardzo drogi. Mieliśmy w 2022 roku i 2023 dokładnie tę samą sytuację. Też byliśmy zdywersyfikowani. A i tak ceny gazu były u nas kosmicznie wysokie.
1: A jaki jest udział gazu u nas w tym wszystkim, co jest z energetyką związane?
0: To jest zagadnienie bardzo trudne, dlatego że coraz większe. Tak? To znaczy, jeżeli spojrzymy, rynek energii elektrycznej jest poprawnie merytorycznie, ale nie intuicyjnie zbudowany. To znaczy, tam załóżmy, że potrzebujemy 100 jednostek energii w danej godzinie. I mamy dużo jednostek i mamy ofertę. To jeden dostawca składa ofertę, że ja jestem w stanie dostarczyć 20 jednostek po cenie, nie wiem, 70. Inny powie, ja jestem w stanie dostarczyć 5 po cenie jakiejś innej. I to nie jest tak, że cena w danej godzinie, czy w danym roku, czy w danym czymś kosztuje tyle, ile te oferty, jakaś średnia z tego, tylko kosztuje tyle, ile jednostka najdroższa. Zawsze tak jest. I teraz u nas... I tak jak u nas coraz częściej, a w Europie od dłuższego czasu tak jest, od wielu lat, tą najdroższą jednostką, która zamyka, domyka ten bilans, żeby energii starczyło w danej godzinie, dniu, tygodniu, roku, jest...

0: jest technologia gazowa. Więc wystarczy, że gaz jest droższy dla tej jednej nawet malutkiej elektrowni, to ona i tak narzuca cenę dla absolutnie wszystkich.
1: Czy my jesteśmy przygotowani na tę sytuację? Bo wspomniał pan słusznie o dywersyfikacji, tej potrzebie, budowie i budowie gazoportu, który przez długie lata nas ratował. A co teraz?
0: Infrastrukturalnie czy strategicznie łamane na mentalnie?
1: To zacznijmy od strukturalnie, a potem przejdźmy do tego mentalnego aspektu. Dobrze. Bo on jest równie ważny.
0: No właśnie wydaje mi się, że o tym trzeba chwilę powiedzieć. Ale okej, infrastrukturalnie. Tak więc my jako Polska zbudowaliśmy w ostatnich latach połączenia z naszymi sąsiadami. To poprawia sytuację na rynku. To poprawia bezpieczeństwo, że fizycznie ten gaz jest w stanie przepłynąć. No chyba, że ci nasi sąsiedzi też nie będą mieli gazu, bo oni na przykład będą korzystali z tego samego źródła, który również wyschnie albo będzie bardzo drogie. Ale okej, załóżmy, że ten gaz jest. To my mamy, jako Polska, mamy te połączenia, mamy troszkę własnego wydobycia, możemy trochę importować, więc pod tym względem jest okej. To, czego nam brakuje bardzo, to jest magazynowanie. To znaczy my mamy bardzo małe magazyny gazu, jedne z mniejszych w Europie, w stosunku do naszych potrzeb. Nie chcę zarzucać liczbami, natomiast...
1: No ale słyszymy często, że mamy zapasy na 3 miesiące i one powinny wystarczyć. To jest
0: optymistyczne, moim zdaniem, bo to zależy. Polska powiedzmy zużywa 20 miliardów metrów sześciennych, 20 jednostek. Mamy w magazynach...
1: Dziennie, miesięcznie,
0: rocznie? Rocznie, tak. W magazynach mamy 3 jednostki, 3 miliardy metrów sześciennych. Więc gazu zużywa się zupełnie inaczej zimą, kiedy elektrociepłownie bardziej działają, kiedy ludzie się ogrzewają gazem i tak dalej, niż latem.
1: A budujemy te magazyny dalej, czy nie?
0: Rozważamy.
1: Przepraszam.
0: Znaczy, no tak. bo to jest trochę tak. Właśnie uważam, że tutaj jest kwestia...
1: A długo będziemy jeszcze rozważać? Wie pan, to ja sobie pozwoliłam na delikatną ironię, ale zdaje się, że etap rozważania powinien się zakończyć.
0: Z jednej strony powinien się zakończyć, tylko nie do końca... Znaczy, w przypadku magazynów może wiadomo, czym powinien się zakończyć. Wypadałoby dobudować jakieś nowe magazyny. Tylko to, co wprowadza niepewność, to jest... tak naprawdę sytuacja, która jest dookoła nas technologicznie i właśnie strukturalnie łamane na mentalnie. To, co się dzieje, to widzimy coraz bardziej z każdym kolejnym kryzysem energetycznym. Najpierw pierwszy ze względu na COVID. Tam były zaburzenia. Potem drugi ze względu na Rosjanie osuszali magazyny niemieckie potem przed COVID i tak dalej, i tak dalej. Widzimy za każdym razem, że czego byśmy nie robili, to my jako Europa nie posiadamy pewnych zasobów i próba właśnie budowa więcej magazynów, więcej połączeń, no to jest przelewanie z pustego do pustego. Możemy zbudować więcej rurek pomiędzy dwoma pustymi wiadrami, ale one dalej są puste. Więc to, co jest potrzebne, to spojrzeć dalej. Spojrzeć na właśnie strukturalną naszą europejską sytuację, gdzie musimy sobie jasno powiedzieć, że my nie mamy zasobów naturalnych takich jak mają Stany czy takich jak mają Chiny. Węgiel mamy jeden z najdroższych na świecie, polski, o ile nie najdroższy. Gazu ziemnego mamy bardzo mało. Ropy mamy jak na lekarstwo i zawsze będziemy do tyłu z konkurencyjnością, jeżeli inni będą mogli nam narzucać cenę, ci, którzy mają. Na eksport dadzą wyższą cenę, na sobie zostawią niższą, no i potem my mówimy, Europa ma problem z konkurencyjnością.
1: A jeszcze sprzedadzą temu, kto da więcej.
0: A jeszcze sprzedadzą temu, kto da więcej, bo będzie licytacja, bo ktoś inny ma większy budżet, na przykład Chiny będzie dorzucał ceny, będzie dorzucał producentom tyle, ile potrzebują, żeby
1: jasne,
0: tylko...
1: No tak działa giełda. No właśnie.
0: Tak działa giełda, też tak działają, powiedzmy, nierównomierna pomoc publiczna. I teraz to, co jest u nas potrzebne, to zauważenie tego wreszcie, że jeżeli my fizycznie nie mamy jak pewnych zasobów, to nie możemy na nich budować konkurencyjności.
1: To jest ten aspekt mentalny?
0: Tak. I my potrzebujemy zobaczyć, okej, to co w takim razie mamy, tak? I na co technologia nam pozwala? Bo technologia nam pozwala na co innego niż w 1980 czy 70, kiedy były kryzys naftowy.
1: A ja wierzę, że to się dzieje. To jest pusta wiara?
0: Nie, to nie jest pusta wiara, tylko potrzebne jest poza świadomością, że to, co jest fizycznie potrzebne, to przejście na energię.

0: elektryczną. W sensie my fizycznie nie potrafimy zbudować naszej gospodarki na gazie ziemnym, na ropie, na węglu już, bo jest drogi i niedostępny. Natomiast to, co jesteśmy w stanie zrobić, bo technologia nam pozwala od 10-15 lat, to zbudować gospodarkę na energii elektrycznej. Zbudować produkcję na energii elektrycznej, transport na energii elektrycznej, ogrzewanie.
1: Ostatnio widziałam zarys czy zakres miksu energetycznego na tu i teraz i to było 30 parę % OZE. Trochę więcej, ale też w granicach 30 paru to był węgiel, a dopiero potem to przy okazji uruchomienia farmy wiatrowej, jej pierwszej części na Bałtyku. No nie mamy innego wyjścia niż zmierzać w tę stronę.
0: I my w tę stronę zmierzamy. Mhm. Tylko problem polega na tym, że jeżeli cel jest znany, tak? Cel jest znany, droga jest mniej więcej znana, to teraz możemy albo się skupić na i pójściu w tą stronę i robić rzeczy, które przybliżają nas do celu, albo iść raczej w tym kierunku, ale troszkę w lewo, troszkę w prawo, troszkę sobie pobłądzimy, pokręcimy się w kółko i teraz będziemy tym bardziej z tyłu, im dłużej będziemy się kręcić w kółko. Więc uważam, że to jest, nie wiem, przykład samochodów wodorowych, autobusów wodorowych. No są pieniądze, które są potrzebne po to, żeby przestawić się na przykład z autobusów spalinowych. I wiadomo, że w 99% przypadków autobus elektryczny do komunikacji miejskiej jest tańszy, lepszy i praktycznie ciężko jest znaleźć argument, żeby pójść w autobus wodorowy. No, ale jednak ktoś tam pomyślał, a może byśmy spróbowali troszkę, pieniądz publiczny nie jest mój, to mogę nim sobie szastać, najwyżej się straci. I to jest pewna nieefektywność, którą my widzimy, że nie idziemy od razu w stronę tych docelowych technologii, które są zasilane energią elektryczną, czystych technologii, nie wiem, pomp ciepła w ogrzewaniu, tylko troszkę się kręcimy.
1: Mhm. No tak, ale sytuacja na Bliskim Wschodzie zdaje się zmieni nasze wyobrażenia i tę sferę mentalną. I jak dojdziemy do przekonania, że nie mamy innego wyjścia, to pewnie wiele rzeczy przyspieszy i się zmieni. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Marcin Dusiło z nami, Forum Energetyki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś i jej były prezes Cezary J. usłyszeli zarzuty sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. To państwo już wiedzą, ale głos w tej sprawie zabrał szef prokuratury okręgowej w Rzeszowie, prokurator Jaromir Rybczak. Posłuchajmy.
2: Zanim doszło do wczorajszych czynności, prokurator i funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego musieli w tej sprawie wykonać bardzo dużą liczbę czynności. Było przesłuchanie kilkudziesięciu osób, ale również, tak jak wczoraj się w przestrzeni medialnej pojawiły informacje, przeszukania na przykład u osób powiązanych ze spółką Solvere. Potwierdzam, takie przeszukania miały miejsce, ale nie wczoraj, tylko znacznie wcześniej. W wyniku tych przeszukań, innych przeszukań, innych czynności zatrzymania rzeczy zabezpieczono bardzo dużą ilość dokumentów korespondencji elektronicznej, która wymagała zbadania, analizy, wzajemnego zestawienia, wykorzystania w toku przesłuchań. Niektórych świadków trzeba było przesłuchiwać więcej niż jeden raz, żeby ich zeznania uzupełnić, zweryfikować, poddać kontroli. No i te wszystkie czynności wymagają czasu. Natomiast w ich efekcie prokurator zgromadził materiał dowodowy, na podstawie którego mógł przedstawić taki zarzut, jak państwu powiedziałem. I teraz, mówiąc krótko, on dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę fundacji, czy Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści, czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych. I prokurator, stawiając takie zarzuty, dzięki swojej pracy i pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nie oparł się na domysłach, nie oparł się jedynie na jakiejś logice wydarzeń, ale na konkretnych dowodach, które wprost wskazują, że korzyść polityczna tych dwóch partii była motywem uruchomienia i przeprowadzenia tej kampanii. Tak jak powiedziałem, jest na to konkretny materiał dowodowy, który wprost na taką motywację wskazuje. Obaj podejrzani zostali wczoraj przesłuchani. Obaj nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Obaj złożyli wyjaśnienia. Prokurator po tych czynnościach w dniu wczorajszym uznał, że...

wystarczające na dalszym etapie postępowania będzie zastosowanie wobec nich wolnościowych środków zapobiegawczych, w związku z czym zastosował wobec nich zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, no i zwolnił ich z zatrzymania. Zarzucane im przestępstwo zagrożone, kwalifikowane z artykułu 296 paragraf 3 kodeksu karnego.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: D plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kilkugodzinne przesłuchanie i zarzuty w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał je Maciej Eś. W charakterze świadka został przesłuchany prezydent Nawrocki. Tak było kilka dni temu. Zalane ulice i paraliż komunikacji miejskiej. Nad Wrocławiem przeszła ulewa. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Wbrew statutowi Polska Fundacja Narodowa finansowała partie polityczne Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarną Polskę. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli dwaj byli członkowie zarządu tej fundacji, Cezary J. i Maciej Eś. Sprawa dotyczy finansowania w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Akcja billboardowa uderzała w sędziów, którzy byli nieprzychylni władzy PiS-u. W ten sposób fundacja miała stracić blisko 8,5 miliona złotych. Dziennikarze pytali, dlaczego do zatrzymania obu mężczyzn doszło po 9 latach. Tak odpowiedział szef prokuratury okręgowej w Rzeszowie, prokurator Jaromir Rybczak.
2: Zanim doszło do wczorajszych czynności, prokurator i funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego musieli w tej sprawie wykonać bardzo dużą liczbę czynności. Było przesłuchanie kilkudziesięciu osób, ale również, tak jak wczoraj się w przestrzeni medialnej pojawiły informacje, przeszukania na przykład u osób powiązanych ze spółką Solvere.
1: Jak dodał prokurator, przesłuchania Cezarego J. i Macieja Eś trwały wiele godzin. Obaj nie przyznali się do winy. Teraz o innym przesłuchaniu. Na pytania prokuratora odpowiadał prezydent Karol Nawrocki, dowiaduje się Polskie Radio Gdańsk. Chodzi o śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Dopuścili oni do nieodpłatnego korzystania z pokojów i apartamentów, które należą do Muzeum II Wojny Światowej. Do przesłuchania prezydenta doszło w ostatni czwartek. Do tej pory jednak o tym nie informowano.
3: Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka w swoim gabinecie w Warszawie, gdzie specjalnie w tym celu pojechała prokurator z Gdańska. Przekazał mi pytany o sprawę Mariusz Duszyński, rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jak dodał, prezydent Karol Nawrocki złożył zeznania, a śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej jest już na końcowym etapie. Nie zapadły w nim jednak jeszcze żadne merytoryczne decyzje. Konieczne jest chociażby uzyskanie dodatkowej dokumentacji, ale jako świadkowie przesłuchane zostały już wszystkie osoby pełniące w ostatnich latach funkcje dyrektorskie w muzeum. Przypomnę, że w tej sprawie prokuratura dwukrotnie musiała kierować do kancelarii prezydenta pisma, aby ustalić termin przesłuchania. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
1: W Gdańsku prowadzone jest też inne postępowanie dotyczące prezydenta. Prokuratura bada sprawę przejęcia kawalerki Jerzego Rzet przez Martę i Karola Nawrockich. Policjanci z Bytomia zatrzymali mężczyznę, który okradał seniorki. 41-latek rabował biżuterię, informuje Paulina Gnietko z tamtejszej policji.
4: Sprawca wypatruje.

0: porywał starsze, samotnie poruszające się kobiety. Podchodził do nich, a następnie, wykorzystując chwilę nieuwagi, zdecydowanym ruchem zrywał z ich szyi złotą biżuterię, po czym uciekał.
1: W chwili zatrzymania mężczyzna miał przy sobie narkotyki. Groził mu kara do 8 lat więzienia. Rosja planuje ataki na litewską infrastrukturę krytyczną, ostrzega prezydent Litwy. Takie sygnały otrzymaliśmy od naszych służb wywiadowczych, mówi Gitanas Nausėda. Jak dodaje, nie wskazują one konkretnego miejsca lub czasu. Zostaną wzmocnione środki bezpieczeństwa wokół kluczowych elementów infrastruktury energetycznej i transportowej na Litwie. Macedonia Północna zaostrza przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z nowym prawem z tych pojazdów będą mogły korzystać tylko osoby pełnoletnie.
2: Niemal rok trwało wdrożenie nowego prawa, które stawia Macedonię Północną w gronie państw z najostrzejszymi przepisami dotyczącymi elektrycznych hulajnóg. Maksymalna prędkość hulajnóg została ograniczona do 20 km na godzinę na drogach dla rowerów, natomiast na chodnikach i ciągach pieszych pozostaje limit 6 km na godzinę. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek jazdy w kasku ochronnym, a po zmroku lub przy ograniczonej widoczności również w kamizelce odblaskowej. Kierowcy hulajnóg nie będą mogli przewozić pasażerów ani poruszać się pod wpływem alkoholu. Przepisy przewidują również, że podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych, jeśli nie ma ścieżki rowerowej, użytkownik będzie musiał zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją przez jezdnię. Za naruszenie nowych przepisów grożą mandaty, a w niektórych przypadkach także czasowe zatrzymanie hulajnogi na 30 dni. Jeśli pojazdem będzie kierowała osoba niepełnoletnia, odpowiedzialność poniosą jej rodzice lub opiekunowie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Władze w Skopie podkreślają, że celem zmian jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem hulajnóg, również lepsza ochrona wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na koniec skutki ulewy we Wrocławiu. Poranne opady deszczu sparaliżowały komunikację miejską. Pasażerowie stali na przystankach i nie wiedzieli, czy i kiedy przyjedzie autobus lub tramwaj.
3: Ciężko, ciężko. Tramwaje stoją, wszystko stoi. Nie da się dojechać.
4: Bardzo są opóźnione. Z tego, co się orientuję, no mój się spóźnia 10 minut, jechałam inną.
5: Tragedia. Generalnie są bardzo duże utrudnienia, no i nie wiem, czy dojadę na czas po prostu do pracy.
1: Ostatniej doby strażacy interweniowali w naszym kraju ponad 700 razy, głównie w związku z burzami. Najwięcej pracy mieli na Dolnym Śląsku.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dzisiaj też zagrzmi i będzie lało na południu kraju. Miejscami na metr kwadratowy spadnie do 70 litrów wody. Ostrzeżenia dotyczą też Łódzkiego, Mazowsza, Świętokrzyskiego i Wielkopolski. Temperatura letnia od 24 do 27 stopni. Gorąco na wschodzie do 29, a chłodniej nad morzem około 21 stopni.
7: Reklama.
8: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
7: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
14: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działa?

0: Działają mechanizmy, których na co dzień nie widać.
1: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
0: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
1: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
0: Jacek Czarnecki
1: i Roch Kowalski.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
4: Autopromocja. Stan dnia.
5: Jest 11.09. Słyszeli Państwo w informacjach o tym, co dzieje się we Wrocławiu. No to sięgamy do źródeł. Z nami kapitan Damian Górka, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Dzień dobry, panie kapitanie.
6: Dzień dobry.
5: Jeden z naszych gości mówił chwilę temu, że cały czas pada i sytuacja wygląda nieciekawie. Jak jest na godzinę 11.09 stan, sytuacja?
6: No na chwilę obecną za oknem ustały opady, przynajmniej tutaj w tym miejscu, w którym ja jestem, w którym pełnię służbę. Natomiast rzeczywiście od wczesnych godzin porannych dzisiaj dość intensywnie we Wrocławiu padało. Ponadto wczoraj od godzinach popołudniowych również. I tak od wczorajszych godzin popołudniowych, między od godziny 16 do chwili obecnej wpłynęło do nas ponad 80 zgłoszeń dotyczących w głównej mierze zalanych pomieszczeń poniżej poziomu gruntu, czyli jakichś piwnic, garaży, nieprzejezdnych dróg, które były też, na których stały dość duże kałuże, no i również jakichś albo połamanych drzew, złamanych konarów, zwisających gdzieś nad jezdnią lub chodnikiem i stwarzających zagrożenie. Natomiast na szczęście w żadnym z tych zgłoszeń nie wystąpiły osoby poszkodowane, nikomu nic się nie stało. Jedyne co, no to wczoraj takie dość spektakularne zdarzenie, dość znacznych rozmiarów drzewo przewróciło się i uszkodziło 3 samochody.
5: Mamy zdjęcia na naszym portalu, które pokazują rzeczywistą sytuację. Panie kapitanie, mam propozycję. Spróbujmy postawić się w roli, czy znaleźć się w skórze mieszkańców Wrocławia i podpowiedzieć im, którędy absolutnie nie jeździć, które ulice omijać na tę chwilę.
6: Znaczy ulice, myślę, że sukcesywnie ta woda gdzieś tam będzie opadać, natomiast na pewno jeżeli widzimy, że jest dość duża, rozległa kałuża, której nie jesteśmy w stanie ocenić, czy coś pod spodem, jak wygląda jezdnia pod spodem, a tam może być tej jezdni kawałek albo wypłukany, albo gdzieś zapadnięte, albo gdzieś nie być na przykład pokrywy od studzienki, stąd też doradzałbym, żeby nie wjeżdżać w takie kałuże, ale a już jeżeli ktoś jedzie, to dość powoli, nie szybko, żeby nie stwarzać dla siebie i dla innych uczestników ruchu zagrożenia. A jeżeli chodzi o pieszych, no to szerokim łukiem radziłbym i zalecałbym omijać takie duże rozlewiska właśnie ze względu na to, że nie wiemy, co tam pod spodem się kryje, czy nie będziemy mieli jakiejś niespodzianki, nie staniemy się osobą poszkodowaną.
5: A jakie są prognozy dla Wrocławia na najbliższy czas?
6: Na chwilę obecną nie mam informacji żadnych, jeżeli chodzi o zagrożenia jakieś meteorologiczne, natomiast co przyniesie dzień, to zobaczymy. No, wszystkie te ostrzeżenia dotyczyły do godziny 6 rano, z tego co mi się udało, co pamiętam. Natomiast tak jak mówię, no, ta woda, która gdzieś się tam rozlała, sukcesywnie będzie opadać, ale uważajmy na siebie.
5: To ja tylko podpowiem Państwu, że na Polskie Radio 24.pl i zdjęcia, i z filmy z zalanego miejscami Wrocławia. Bardzo Panu dziękuję za te informacje. Kapitan Damian Górka z nami w Polskim Radiu 24.
4: Komentarz.
5: Mam dla Państwa pewną ciekawostkę od Narodowego Centrum Kultury. Mundial to oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. O tym wie chyba każdy, mały czy duży, kopiący piłkę, oglądający ją, czy ściągający członków rodziny z boiska lub sprzed telewizora, albo ci, którzy mają dość sytuacji, w której to niektórzy członkowie rodziny na czas trwania tego piłkarskiego święta wyłączają się kompletnie z życia rodzinnego. Ale uwaga, skąd wzięło się to słowo i co oznaczało? Mundial to po hiszpańsku światowy. To nie jest rzeczownik, tylko przymiotnik. Pierwsze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbyły się Kto wie? Haha.

0: pewnie wielu naszych słuchaczy to wie, w 1930 roku, gdzie? W Urugwaju. W Urugwaju językiem urzędowym jest hiszpański. Mistrzostwa świata w piłce nożnej to po hiszpańsku Campeonato Mundial de Futbol. Tak też nazywały się pierwsze mistrzostwa i ciekawe jest to, że jako ogólna nazwa Mistrzostw Świata w piłce nożnej przyjął się nie główny rzeczownik, czyli Campeonato, jak można się było spodziewać, tylko określający go i towarzyszący mu przymiotnik Mundial. To tyle ciekawostek, ale ciekawostka też wczoraj na boisku, półfinał Mistrzostw Świata i o tym teraz w Polskim Radiu 24. Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Hiszpania, Francja, pan stawiał na?
1: Stawiałem, może zaskoczę, ale stawiałem na Hiszpanię, ponieważ miałem takie poczucie, że ten zespół jeszcze nie odpalił do półfinału, nie pokazał jeszcze swojego najlepszego oblicza i widziałem znacznie większe rezerwy w Hiszpanii niż we Francji, ale oczywiście tutaj trzeba jeszcze dodać, że Francja dysponuje największą na świecie siłą w ataku. Mamy Dembele, Mbappé, Olise, Douay, Barcole, moglibyśmy jeszcze wymieniać kilku innych zawodników, ale ci Hiszpanie nie odbiegają, jeżeli chodzi o zespołowość, o środek pola i tutaj miałem wrażenie, że Hiszpanie całkowicie zneutralizowali wszystkie atuty Francuzów i byłem wręcz zszokowany, jak ten mecz wyglądał, jak bezradna była Francja na tle reprezentacji Hiszpanii. Wydawało mi się, że to właśnie Hiszpania jest jedyną taką drużyną, która w ten sposób może z Francją zagrać.
0: No i co z tego, że Mbappé, co z tego, że Dembele, po prostu Hiszpania rozłożyła Francuzów na łopatki. Wie pan, przysłuchiwałem się komentarzom ze studia TVP i pan Jakub Wawrzyniak właściwie wzruszony do głębi powiedział, że on chyba pierwszy raz w życiu widział perfekcyjny mecz w wykonaniu jakiejś drużyny, była nią Hiszpania.
1: To prawda, trzeba się zgodzić z tymi słowami, bo ciężko znaleźć słabe ogniwo, ciężko znaleźć coś, co nie funkcjonowało w reprezentacji Hiszpanii, począwszy od pewnego bramkarza Unaia Simona, boki obrony, Pedro Porro, drugi gol na tym turnieju, jest bodajże drugim obrońcą w historii mundialu, który strzelił dwa gole na jednym turnieju. Świetny Kukureja, środek pola, Rodri, który wymienił najwięcej podań ze wszystkich piłkarzy na Mistrzostwach Świata od 1966 roku. Taką statystykę znalazłem, bodajże ponad 600 podań w całym turnieju. To są kosmiczne liczby. Nawet Lamine Yamal, od którego wydawałoby się, że może być poniekąd uzależniona Hiszpania, że tak jak błyszczy Messi, błyszczał Mbappé, błyszczał Haaland, błyszczał Kane, to ten Yamal nie błyszczał do końca, a tutaj i tak on wczoraj wywalczył rzut karny. Nawet jak nie był taki widoczny, no to miał na tyle duże wsparcie kolegów, że po prostu Hiszpania wygrała zespołowością.
0: Podobno, nie wiem, ja nie umiem tego liczyć tak precyzyjnie jak komentatorzy, ale podobno Francja oddała tylko dwa celne strzały na bramkę w całym meczu.
1: Dwa celne strzały i tutaj też warto wspomnieć, że to nie były nawet na tyle groźne strzały, które mogłyby Hiszpanii wyrządzić wiele krzywdy. To XG, czyli to expected goals, taki wskaźnik, który mówi nam o tym, jak groźne były sytuacje danej drużyny, był przeraźliwie niski. Jeden w ogóle z najniższych w historii reprezentacji Francji na mundialach, gdzie wydawałoby się, że to jest napędzona drużyna i do tego meczu z Hiszpanią. Powiedziałbym, że to była najlepsza drużyna turnieju, aczkolwiek Hiszpanie pokazali, jak w takim spotkaniu trzeba zagrać i co trzeba zrobić, żeby perfekcyjnie tych Francuzów wyłączyć z gry o wielki finał.
0: Jasne. Geniuszem jest trener Hiszpanów? Zresztą to pokazał nie tylko ten wczorajszy mecz, ale i poprzednie. Umiejętność prowadzenia zmian i rozgrywania przeciwników.
1: Właśnie pani wspomniała o ważnej rzeczy, ta umiejętność prowadzenia zmian, to jak najbardziej jest coś, o czym powinniśmy tutaj wspomnieć, przepraszam. Za każdym razem,
0: w samochodzie,
1: kiedy
0: pewnie.
1: Tak. Za każdym razem, kiedy rezerwowi wchodzili na boisko, to dawali bardzo dużo i tutaj też Luis de la Fuente wygrał Mistrzostwo Europy, wygrał Ligę Narodów. Teraz jest już w finale Mistrzostw Świata i w krótkim okresie może po prostu zgarnąć wszystko, co najważniejsze w światowym futbolu.
0: Ja jestem kibicem oglądającym, a nie analizującym, działającym tylko na emocjach i ja podobnie jak pan trzymałam kciuki za Hiszpanię. Nie wiem dlaczego.
1: Może, może

0: Może dlatego, że ta Hiszpania się kojarzy z taką piękną piłką, dużym posiadaniem, efektownymi akcjami. Tak się przyjął, że ten futbol hiszpański mówi się, że jest najlepszy, najpiękniejszy na świecie. I wczoraj, nie wiem, czy to był najpiękniejszy futbol na świecie, ale to był futbol najbardziej poukładany, najbardziej drużynowy, najbardziej kompletny, przekładając to na reprezentacyjną piłkę.
1: No tak, a Jakub Wawrzyniak był naprawdę wzruszony, jak mówił o tym, jaki to piękny, fantastyczny mecz oglądaliśmy wczoraj. Dzisiaj drugi półfinał Anglia-Argentyna i znowu pan kieruje się sercem czy statystykami?
0: Jestem od wielu lat jestem ogromnym fanem Lionela Messiego, jego talentu i tego, co osiągnął w piłce, jak wiele znaczy dla światowego futbolu. Obawiam się, że za naszego życia drugiego takiego piłkarza już nie zobaczymy i cieszę się, że mogłem żyć w jego czasach. Tak to
1: ujmę. Ale żył pan też w czasach Diego Maradony. To myśli pan, że Leo Messi tę legendę czy tę historię przebija?
0: Diego Maradonę nie widziałem na żywo, tylko z jakichś tam dokumentów, filmów, skrótów i tutaj...
1: Ach, to nie wiedziałam tego.
0: Tak, aż tyle o jego talencie i karierze. Nie wiem, co o Lionelu Messi. Wydaje mi się, że Maradona miał swoje momenty, w których był absolutnie wybitny, genialny. Messi jest taki, mam wrażenie, przez całą karierę, że ta jego kariera trwa już ponad 20 lat. To jest jego piąty mundial, 5 razy 4, no to tak jak powiedziałem, 20 lat na tym najwyższym światowym poziomie, on z niego nie schodzi, nawet po transferze do MLS, do Interu Miami, gdzie wydawało się, że może być trudno Messiemu wrócić na ten poziom, na przykład jeszcze z poprzedniego mundialu i z tych jego najlepszych lat w Barcelonie. On tutaj pokazuje, że jest najlepszą wersją Messiego. Jeżeli Argentyna wygra, no to kandydatem do zdobycia kolejnej złotej piłki, głównym moim zdaniem. I tutaj chciałbym tego finału Hiszpania-Argentyna też ze względu na taki pojedynek Lamina Yamala z Lionelem Messim, czyli absolutnie największą gwiazdą na świecie, z takim młodym piłkarzem młodej generacji, który nie powiem, że Messiego zastąpi, bo nie da się Messiego zastąpić, ale który będzie chciał gdzieś tam do tych jego sukcesów może dorównać.
1: To prawie, to mogłaby być taka relacja rodzicielska. Lamin Yamal niedawno, 13 lipca, skończył 19 lat.
0: Lionel Messi 39, nawet nie ma tu nic kontrowersyjnego, szczerze mówiąc, że 20-latek mógłby mieć potomstwo i tak jak pani redaktor wspomniała, Lionel Messi mógłby być bez wątpienia ojcem Lamina Yamala.
1: Panie redaktorze, co oprócz łez Cristiano Ronaldo zapamięta pan z tego mundialu?
0: Zapamiętam świetną historię Republiki Zielonego Przylądka, która była skazywana przez wszystkich na porażkę, która w teorii nie powinna mieć żadnych szans, żeby cokolwiek na tym turnieju ugrać, a tu się okazuje, że Republika Zielonego Przylądka jest jedynym zespołem, który potrafił zdenerwować Hiszpanów i zremisować z nimi, co teraz, patrząc w skali całego turnieju, jest kosmicznym wynikiem. Na pewno to zapamiętałem słaby występ Niemców, słaby już kolejny w turniej z rzędu, który pokazuje, że troszkę Niemcom ten największy futbol powoli odjechał i to już nie jest tak, że zaczynają się Mistrzostwa Świata czy Europy i my mówimy, że Niemcy są w top 3 faworytów. Tak się nie dzieje i tu jeszcze wymienię case z Brazylii, która ponownie rozczarowała, która nie jest już galaktyczna, nie jest już wielka, nawet jak popatrzymy na skład, na zawodników, kto w tej Brazylii gra, no to szczerze mówiąc te nazwiska na przykład na kibicach francuskich, hiszpańskich, nie wiem, argentyńskich, może jeszcze kilku innych krajów nie robią aż tak dużego wrażenia.
1: Gdyby mnie pan poprosił o to, żebym wymieniła jedno nazwisko, to właśnie się na tym złapałam, wie pan, przepraszam za to określenie, ale nie byłabym w stanie wymienić jednego nazwiska gracza, zawodnika Brazylii, szukam w pamięci. No nie.
0: Był Neymar, ale tutaj słowo był. Oj. To jest chyba takie, to jest odpowiednie, no bo on wchodził na końcówki, do końca nie był przygotowany i bardziej moim zdaniem z sentymentu został powołany i z tego, jak jest kochany wciąż przez Brazylijczyków za dokonania z przeszłości, a nie za to, że on rzeczywiście na ten mundial zasłużył.
1: No dobrze, a z tego, co działo się poza boiskiem, na przykład czerwona kartka Amerykanina, Wie pan, bo ja jestem przekonana, że

0: pod wieloma względami ten mundial wpłynął na kolejne i już nic nie będzie takie samo.
1: Na pewno ten mundial zostanie z nami na długo pod względem rozmachu, pompy i przepychu, który Amerykanie przygotowali. Na pewno zapamiętamy to ze względu na kosmiczne ceny biletów, miejsc parkingowych i całej otoczki. I mam wrażenie, że to nie był mundial dla przeciętnego nawet kibica, tylko to był mundial dla elity, bo tak to trzeba nazwać. Nie wiem, jeżeli kibic polski chciałby nawet na dwa mecze pojechać, no to jest kwota nawet nie kilkunastu, ale kilkudziesięciu tysięcy złotych, podsumowując wszystko, no to nie są pieniądze, na które wydajemy na sport, które przeciętny kibic jest w stanie sobie na taką podróż przeznaczyć. Zapamiętamy też na pewno z przerwy na wodę, które były no dość kontrowersyjne, ponieważ no te stadiony
0: dyktowane
1: były
0: długością trwania pasm reklamowych.
1: I jeszcze na dodatek, że te stadiony były niektóre klimatyzowane, no to ta przerwa na wodę no troszkę jest taką
0: albo
1: abstrakcją.
0: Albo w deszczu na przykład, prawda?
1: Tak, a też piłkarze w każdej, może nie w każdej chwili, ale piłkarze mogą się napić w trakcie meczu, jest przerwa w grze, oni nie mogą boiska opuścić, ale ten bidon z wodą może im zostać wrzucony w jakimkolwiek momencie tak naprawdę gry, no to nie jest tak, że oni są odcięci od nawodnienia, tak się nie działo, no i tutaj kilka takich kuriozalnych decyzji było na tym turnieju.
0: Myśli pan, że czekają nas kwarty albo tercje w meczach piłkarskich?
1: Nie, aż tak daleko bym nie poszedł. Myślę, że to nie zostanie zaburzone, aczkolwiek nie zdziwiłbym się, jakby na przykład patrząc na to, jakie halftime show Amerykanie przygotowali, gdyby sobie nagle wymyślili, że przerwa w finale mundialu nie potrwa 15 minut, ale na przykład 30, to by mnie wcale nie zdziwiło.
0: No tak, bo można na tym zarobić, prawda? No właśnie, polityka i pieniądze. Ja już wspomniałam o tej czerwonej kartce Amerykanina. Włosy się jeżą na głowie, ile mogą zdziałać interesy. To jest powszechne? A pierwszy raz to tak naocznie doświadczyliśmy? Czy to było jakieś kuriozum? Myślę o ingerencji Gianniego Infantino i Donalda Trumpa.
1: Pierwszy raz z czymś takim mieliśmy do czynienia, patrząc na skalę i ogrom tego wszystkiego, no bo tak to nie wyglądało. Gdzieś tam w kuluarach się mówiło, że ktoś więcej może, jakaś federacja więcej może, a tutaj jeden telefon Donalda Trumpa do Gianniego Infantino sprawił, że bardzo ważna decyzja o przywróceniu amerykańskiego kluczowego zawodnika została podjęta i tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Oczywiście świat kilka dni o tym mówił, ale no turniej się skończy i myślę, że to nie będzie nawet kluczowy aspekt tego mundialu.
0: No tak, jak się komuś przyznaje złoty medal pokoju, no to trzeba być konsekwentnym.
1: Tak.
0: To ironia. To zamykając temat mundialu, myśli pan, że to będzie pan stawia na Argentynę, tak? Hiszpania, Argentyna.
1: Tak, chciałbym takiego finału i mam nadzieję, że to będzie ten pojedynek Jamala z Messim, o którym wspomniałem i że zobaczymy dwie pięknie grające drużyny i tutaj już wtedy, no kto by wygrał, to jakby po prostu zasiadłbym do tego spotkania z wielkimi wypiekami na twarzy, nie miałbym swojego faworyta, no bo byłbym zadowolony i tak naprawdę z każdego scenariusza albo z drugiego Mistrzostwa Świata Messiego z rzędu, co by było absolutnie czymś niewyobrażalnym, czy kolejnego trofeum Hiszpanów, Jamala, tego genialnego pokolenia. Jeszcze tutaj warto wspomnieć o Pauku Barsim, 19-letnim obrońcy z Barcelony, dwóch 19-latków w składzie finalisty Mistrzostw Świata. No to też jest czymś wybitnym.
0: To tutaj się, o ile w sprawie Hiszpanii, w kwestii Hiszpanii byliśmy jednomyślni, to tutaj się pozwolę z panem rozejść w tych oczekiwaniach, bo ja bym chciała jednak finału Hiszpania-Anglia, ale to jeszcze potrwa. To znaczy będziemy to wszystko wiedzieć dziś wieczorem, bo dziś drugi półfinał. To tak króciutko, bo mieliśmy jeszcze o Robercie Lewandowskim w Chicago Fire porozmawiać, ale może ma pan jakąś refleksję, bo w sumie niewiele czasu zostało o samym Robercie Lewandowskim za oceanem.
1: Mam takie wrażenie, że Robert Lewandowski spotka się z zupełnie inną rzeczywistością, patrząc na opakowanie tego transferu, na całą otoczkę. Wydaje mi się, że najbardziej ten transfer interesuje nawet nie polskich kibiców, ale polskich dziennikarzy i polskie media, które się tam wybrały, które to relacjonują. Dla nas to jest duża sprawa. Dla Amerykanów kompletnie nie. Już nawet abstrahując na to, że jest mundial, że konferencję prasową zorganizowano pół godziny przed półfinałem, Tylko no, Ameryka żyje koszykówką, żyje.

0: żyje hokejem, żyje innymi sportami. Ta piłka nożna staje się coraz ważniejsza, ale Robert Lewandowski nie jest dla Amerykanów jakąś globalną postacią, która sprawi, że nagle cała Ameryka, może całe Chicago też nie, na pewno będzie większa frekwencja na stadionie, na pewno Polonia z Chicago będzie chciała z ciekawości przyjść, wybrać się, zobaczyć tego Lewandowskiego w akcji, ale patrząc na to, jak Amerykanie ten transfer opakowali, jak o nim mówią, jak to wszystko zostało rozegrane, że tam nawet koszulek Lewandowskiego w sklepie kibica nie ma i to nie ze względu, że się wyprzedały, tylko po prostu no, klub nie przygotował nawet takiej ilości, no to już dużo o tym mówi, jakie jest podejście do tego transferu.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz w oczekiwaniu na drugi półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, który dziś wieczorem. Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 11.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zarzuty dla byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Eś. Chodzi o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy finansowaniu z pieniędzy fundacji kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury w ten sposób były nielegalnie finansowane partie polityczne Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska. Tak, tę sprawę skomentował wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Jak najdalej od tego polityków chcę widzieć. Ja uważam, że w Polsce areszt tymczasowy jest nadużywany. O tym mówi rzecznik praw obywatelskich, o tym mówi minister sprawiedliwości. Chciał to zmienić, to prezydent Nawrocki nie podpisał takiej ustawy.
4: Macieja Eś zatrzymali wczoraj agenci CBA. W innym miejscu ujęli Cezarego J., byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. On też usłyszał zarzuty. Analizujemy treść raportu Najwyższej Izby Kontroli i wyciągniemy z tego wnioski. Tak najnowszy raport NIK-u na temat Szpitala Południowego w Warszawie komentuje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Kontrolerzy wykazali w tej placówce wiele nieprawidłowości. Stwierdzili m.in., że na SOR-ze oprócz przyjęć w trybie pilnym byli też przyjmowani pacjenci na leczenie szpitalne w trybie planowym. W szpitalu nie rozdzielono skutecznie działalności komercyjnej od publicznej. Prezydent Trzaskowski przypomina, że w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym reakcja była natychmiastowa.
6: Natychmiast były decyzje dotyczące starego zarządu, rady nadzorczej, decyzje również moich współpracowniczek o tym, żeby złożyć na moje ręce rezygnację. Właśnie po to mamy nowy zarząd, właśnie po to mamy w tej chwili nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić. No, mamy w tej chwili oczywiście swoje wnioski, będziemy wyciągali wnioski z tego, co znajduje się w tym raporcie NIK-u.
4: W związku z aferą w Szpitalu Południowym swoje stanowiska straciły wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Zastąpią je Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik. Ceny gazu w Europie są najwyższe od 3 miesięcy. To po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków, które przepływają przez cieśninę Ormus. Zarówno Polska, jak i Europa są uzależnione od dostaw gazu, mówi nasz gość Marcin Dusiło z Forum Energii.
7: Jako Polska 82% naszego zużycia gazu ziemnego musimy importować z zewnątrz. W przypadku Unii Europejskiej to jest 90%. Tak więc każde zaburzenie na rynkach światowych musi na nas wpłynąć.
4: Europa Zachodnia przed sezonem jesienno-zimowym napełnia magazyny. Obecnie jest to 50%, w naszym kraju ponad 70%. I jeszcze order Europy dla szefowej Komisji Europejskiej. Ursulę von der Leyen odznaczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Order jest przyznawany osobom, które

0: które wspierają obronę niepodległości kraju oraz jego akcesję do Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przyjechała rano do Kijowa. Zapowiedziała, że ogłosi tam nowe inicjatywy, które mają na celu integrację przemysłów obronnych Unii i Unii Europejskiej.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 11.34, Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Chwilę temu wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym, jakie mogą być konsekwencje wzniecania antyukraińskich nastrojów przez część polskich polityków w naszym kraju. Posłuchajmy, co mówił.
3: Czerwiec, według raportu ONZ-u, był najtragiczniejszym miesiącem od kwietnia 2022 roku na Ukrainie. Od ponad czterech lat nie było tylu ofiar cywilnych. Około 300 osób zostało zabitych, a 2000 cywilów zostało rannych. To jest najgorszy miesiąc, najbardziej tragiczny miesiąc od kwietnia 2022 roku. To co się takiego zmieniło? Bo wtedy PiS, premier Morawiecki, prezydent Duda i prezes Kaczyński mówili, że trzeba wspierać Ukrainę. Dzisiaj większość tego środowiska na czele z Czarnkiem mówi, zablokujmy jakiekolwiek wsparcie Ukrainy. Wtedy Ukraina walczyła z Rosją i wtedy ginęli cywile. Wtedy udzielali pomocy i robili to dobrze. Dzisiaj tej pomocy nie chcą, bo zasiali ciężką chorobę nienawiści i szczują. Z jednej strony na Niemców, z drugiej strony na Ukraińców, szczują na Żydów. Robią to wszystko, co się działo w historii Rzeczpospolitej, w II Rzeczpospolitej. Doprowadziło to do tragedii. Podzielony naród, skłócony z ludnością mieszkającą na naszym terytorium, z innymi narodowościami. Doprowadziło to do tragedii i do przegranej w katastrofalny sposób kampanii wrześniowej. Więc jeżeli, to jest bardzo ważne, muszę to dokończyć, bo nie mogę zostawić Czarnka i jego opowieści, który chce wzywać do tego, żeby Unia Europejska nie pomagała Ukrainie. Wiecie, że przeciwko Unii jeszcze występuje? Nie tylko przeciwko racji stanu Polski, nie tylko przeciwko zdrowemu rozsądkowi, ale on jeszcze występuje przeciwko naszemu największemu sojusznikowi, przeciwko Stanom Zjednoczonym. Bo prezydent Donald Trump tydzień temu w Ankarze podpisał się pod ustaleniami szczytu. A co jest w ustaleniach szczytu NATO? NATO ma wspierać walczącą Ukrainę. A Czarnek mówi, Europa ma nie wspierać walczącej Ukrainy. No to jest jawne wystąpienie przeciwko Stanom Zjednoczonym i prezydentowi Trumpowi. Ja się na to nie zgadzam, bo Stany Zjednoczone są fundamentem naszego bezpieczeństwa i Europa robi coraz więcej dla siły swojej, dla odstraszania i bierze coraz większą odpowiedzialność za odstraszanie w Europie.
4: Dzisiaj Przemysław Czarnek powiedział, że on się stał antyzałański, między innymi z tego względu, że to prezydent Załański zmienił styl polityki, żeby przykryć gigantyczną korupcję w swojej administracji. Jak pan się odniesie do tych...
3: Ale co się wydarzyło od 2022 roku? Czy w 2022 roku, kiedy wspierali Ukrainę, nie było wiedzy o Wołyniu? Znaczy Wołyń się nie wydarzył do 2022 roku, odkryli Wołyń przedwczoraj? Wtedy nie zabiegali o żadne upamiętnienie. Wiecie, że ja dzisiaj awansuję na przykład Zygmunta Jana Rumla na kapitana, Lecha Ładę na kapitana, czyli poruczników, podporuczników Wojska Polskiego, którzy Armii Krajowej Batalionów Chłopskich, którzy wykazali się wielkim, heroicznym czynem i odwagą w trakcie dni ludobójstwa na Wołyniu. Nie robili tego moi poprzednicy, nie wybudowali muzeum, nie zabiegali o ekshumację wtedy, kiedy o tym mowa była. Dzisiaj się oburzają na błędy i na fatalne decyzje prezydenta Zełenskiego. Dzisiaj będą próbowali powiedzieć, że to z tego powodu nie będą wspierać Ukrainy. Ten powód nie pojawił się. Wczoraj on się pojawił w 1943 roku. 11 lipca 1943 roku. I oni nie pamiętali o tym przed wybuchem wojny, przed 22 rokiem, nie zabiegali o to wobec państwa ukraińskiego, nie ustanowili nawet dnia 11 lipca Dniem Pamięci, bo to nasza uchwała, ustawa przyjęta w tym parlamencie, gdzie my mamy większość, nie oni. Mieli samodzielną większość. Ja mam 32 posłów, zrobiłem dużo więcej dla upamiętnienia niż jakiekolwiek inne środowisko, które głośno krzyczy. A dzisiaj będzie pan Czarnek wychodził i opowiadał te głupoty, że nie wspierać Ukrainy. Przecież to on oszalał. To jest wariactwo. To jest zdrada interesów bezpieczeństwa państwa polskiego. Ja rzadko używam takich słów, ale to jest zdrada interesów bezpieczeństwa państwa polskiego, bo to jest przeciwko pragmatycznemu podejściu Polski, że im więcej Ukraina uzyska w tej wojnie, im więcej zużyje Federację Rosyjską, tym bezpieczniej dla Polski. Im dalej zatrzyma Federację Rosyjską od polskiej granicy, to tym lepiej dla Polski. To jest pragmatyczne podejście, ale to jest też występowanie przeciwko naszym sojusznikom w Unii Europejskiej i przeciwko Stanom Zjednoczonym.

0: to jest już kompletne wariactwo.
1: I to wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek oświadczył, że bezwzględnie, to jest wypowiedź z dziś, a raczej oświadczenie z dziś, że bezwzględnie, bez najmniejszych zahamowań powtórzyłby swoje słowa w sprawie zaprzestania finansowania zbrojeń i odbudowy Ukrainy. Zapewnił też, że nie ma sprzeczności między jego poglądami a stanowiskiem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Co na to nasz gość, Agaton Koziński, publicysta, Polska, Metropolia Warszawska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Co ja na to? Zobaczymy, co na to przede wszystkim Jarosław Kaczyński, no bo Jarosław Kaczyński błyskawicznie zareagował na to oświadczenie z potwierdzeniem słów, które Przemysław Czarnek wypowiedział wczoraj, które wywołało rzeczywiście ogromne wzburzenie i ogromną dyskusję, i to słuchaliśmy przed chwilą wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, to jest jakby jeden z głosów z wielu, ale dosyć reprezentatywny dla tego, jakie te słowa Przemysława Czarnka wypowiedziały, i moim zdaniem Jarosław Kaczyński, który w swoim wpisie w mediach społecznościowych też od tych słów Przemysława Czarnka po pierwsze się odciął, także nie rozumiem, dlaczego mówią jednym głosem, tak twierdzi Przemysław Czarnek. Po drugie, dzisiaj po południu czy tam wieczorem ma dojść do spotkań, które mają to wyjaśniać. Zakładam, że jednak Jarosław Kaczyński będzie się z tych słów w jakiś sposób chciał wycofać, no bo jednak... Może nam się inaczej, nam się nie podoba, i to gremialnie nam się nie podoba, i Polakom się nie podoba, i polskiej klasie politycznej w swojej zdecydowanej większości nie podoba się gloryfikacja UPA przez prezydenta Zełenskiego. Tutaj słów Władysława Kosiniaka-Kamysza nie rozumiem, jakby udawał, że nic się nie stało kilka tygodni temu. No jednak się stało. Wołodymyr Zełenski radykalnie zbrutalizował dyskusję między Polską i Ukrainą. Rozpoczął proces gloryfikacji banderyzmu, który w Polsce jest nie do zaakceptowania, no ale to jest decyzja Wołodymyra Zełenskiego. Nikt nie próbuje tutaj szukać wspólnego mianownika i wrzucać wszystkich Ukraińców do jednego worka. No tutaj w tym sensie Przemysław Czarnek poszedł o krok za daleko i to popełnił moim zdaniem błąd podwójny. Po pierwsze, idzie jednak wbrew nastrojom większości Polaków. Większość Polaków ma swoje zastrzeżenia do Wołodymyra Zełenskiego, do gloryfikacji UPA, co jest oczywiste. Czuć w Polsce taki narastający sentyment antyukraiński. Zmęczenie tą ogromną liczbą migrantów, którzy u nas się pojawili. Różnego rodzaju napięcia, które są z tym związane. Jedni mają pretensje do drugich i vice versa. No... Poniekąd można to stywializować, krótkim zdaniem takie jest życie. Tego nie dałoby się uniknąć nigdy, bo zawsze tego typu zmiany społeczne pociągają za sobą tego typu napięcia. Natomiast co do zasady, nikt w Polsce, raczej zdecydowana większość Polaków nie jest antyukraińska. Wszyscy wiedzą, że Ukraińcy są jednak w tragicznej sytuacji, wiedzą, że toczą wojnę, które kilkadziesiąt lat temu toczyła Polska, i w tym sensie sentyment i wsparcie dla Ukrainy jako państwa stającego przeciwko Rosji jest cały czas bardzo duże. I nie rozumiem, czemu Przemysław Czarnek przeciwko tej emocji społecznej występuje. To jest jedna rzecz, jeden błąd polityczny, który popełnia. Niepotrzebnie wymieszał wszystko. W skrócie, politycznie jest przyzwolenie na krytykowanie Zełenskiego za jego gloryfikację UPA. Nie ma przyzwolenia społecznego na krytykowanie Ukrainy. To jest jedna część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi, bardzo trudno zrozumieć właściwie z kim Przemysław Czarnek się ściga. No bo jeżeli on radykalizuje kurs swojej partii, przypomnijmy, ta jego partia, Prawo i Sprawiedliwość, chwalił za to ją wczoraj. Chociażby wczoraj Donald Tusk w 2020 roku była szalenie proukraińska. Warto o tym pamiętać. Neguje kurs własnej partii. Jakby chciał przelicytować prawicowych konkurentów na radykalizm antyukraiński, w czym nie ma żadnych szans. Absolutnie żadnych szans, zwłaszcza Grzegorz Braun zawsze dociśnie gaz, bardziej do dechy. On ma tutaj wielokrotnie większe możliwości. Ściganie się na to jest moim zdaniem przeciwskuteczne politycznie, bo rozmawiamy w kontekście politycznym. Jedną wypowiedzią Przemysław Czarnek popełnił dwa błędy. Jestem bardzo ciekawy, jakie będą reakcje partii.
1: Dominika Długosz w Onecie pisze o tym, że co prawda Jarosław Kaczyński zmarszczył brew na tę wypowiedź, ale prawda jest taka, że wcale nie dlatego, że uważa je tę wypowiedź za nadzwyczajnie polityczną, tylko jego zdaniem być może Jarosław Przemysław Czarnek po prostu wybrał zły moment, a ten moment, ten zły moment to sytuacja z Bielska-Białej, atak na tę małą ukraińską dziewczynkę w autobusie, i że jest to tylko po prostu zły moment, a nie zła treść.
3: Znaczy, mam polemizować z redaktorem Długosz teraz?
1: Nie.

0: No.
1: A czyli no, tutaj redaktor Długosz ta wypowiedź zakłada dużą dozę cynizmu, pewnie poniekąd słuszną, ponieważ w polityce politycy z definicji są cyniczni, a im wyżej, im dłużej, tym cynizm rośnie, także ta doza cynizmu pewnie jest, trzeba brać ją pod uwagę, aczkolwiek też rozumiem, że tutaj jest jakaś taka ukryta w tym wszystkim zawarta podprogowa treść, że PiS jest z definicji antyukraiński i będzie Ukraińców dojeżdżał przy każdej nadarzającej się okazji, a tylko kwestią taktyki, w którym momencie mocniej naciskać gaz, a w tym momencie mocniej naciskać hamulec, i ona sugeruje, że w tym momencie trzeba było nacisnąć hamulec, a Przemysław Czarnek nacisnął gaz i to jest ten błąd, jaki popełnił.
0: No,
1: moim zdaniem to nie jest w ten sposób. PiS, chcąc, nie chcąc, pomagał Ukrainie, pomagał bardzo mocno Ukrainie i to jest dziedzictwo, które pozostanie z nim przynajmniej do najbliższych wyborów 2027 roku. W tym sensie prawicowa konkurencja, Konfederacja i korona Grzegorza Brauna zawsze będą miały prawo i wśród Polaków będą postrzegani w ten sposób jako partie bardziej uczciwie antyukraińskie, może w cudzysłowie, a nawet jeżeli ten sentyment antyukraiński zrobi się szalenie silny i PiS zacznie za nim podążać, to i tak będzie łże antyukraińskie, no, sięgając po język prawicowy.
0: A ostatni sondaż United Surveys by Ibris zdaje się dla Wirtualnej Polski wskazuje, że Konfederacja Bosaka i Mencena i Konfederacja Brauna, one obie razem, mają ponad 25% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość 23%, przy czym Konfederacja Mencena i Bosaka ma około 3,5% w górę wzrostu w sondażach.
1: No, czyli stara zasada...
0: Ale co, Przemysław Czarnek do wymiany?
1: A czyli stara zasada mówi, nigdy nie należy komentować sondaży wakacyjnych z prostej przyczyny, bo są wakacyjne. Kompletnie są niereprezentatywne.
0: Jest jeszcze jedna polityczna prawda.
1: Że?
0: No, że jak się nie zgadzamy z sondażami, to po prostu robimy swoje, albo mówimy, że robimy swoje.
1: A ja nie robię swoich sondaży. Nie chodzi
0: ale
1: o to,
0: ja mówię o politykach.
1: Tak, o polityce może tak, ale akurat ja nie jestem politykiem, tylko komentatorem politycznym i nauczyłem się, że sondaże wakacyjne nie pokazują kompletnie niczego, ponieważ i tak są wąskie grupy respondentów, a fakt, że oni wyjeżdżają, wracają...
0: No, ale zabierają ze sobą internet, przez który często są pytani i telefon.
1: No, jak jeżeli rozwiązywane to jest sondażowo, sondaże internetowe zwłaszcza, to w ogóle wypaczają próbę. No, nigdy żaden sondaż wakacyjny nie pokazał czegokolwiek o polityce. Jak się przyglądam polityce kilkadziesiąt lat, nigdy sondaż wakacyjny nie wniósł niczego dobrego, oprócz tego, że zajął chwilę czasu antenowego.
0: Jasne.
1: Nie warto tego komentować. Natomiast faktem jest, że Przemysław Czarnek i tak zwany efekt Czarnka, no, pytanie, czy on występuje, czy nie. Faktem jest, że jak Jarosław Kaczyński wskazał go jako kandydata na premiera, sondaże przestały PiS-owi spadać, no to może sukces, no ale też nie rosły, no to miały rosnąć. Także moim zdaniem...
0: efekt jest, tylko czy zamierzone?
1: Znaczy, no nie ma, właśnie co nazywamy efektem, no bo to jest właśnie, szklanka jest jednej trzeciej pełna,
0: nie,
1: dwóch
0: no,
1: trzecich pusta.
0: Przede wszystkim miał ciągnąć partię w górę, a...
1: No nie ciągnie.
0: No właśnie
1: nie ciągnie, no ale zahamował spadki, no to, bo partia spadała, zanim został ten, w tym sensie uporządkował, ustawił ten. Moim zdaniem Przemysław Czarnek ma czas do jesieni, no, jeżeli w jesieni to będzie dalej w ten sposób wyglądało, no bo to jest odwieczny dylemat, o co się bić, czy bijemy się o dojście do prawej ściany, czy bijemy się o centrum, no wskazanie na Czarnka było decyzją, bijemy się o dojście do prawej ściany. No póki co ta prawa ściana wydaje się być zabetonowana i dostęp do niej dla PiS-u jest ograniczony. Ale też polityka będzie się rozgrywała zupełnie innych. Teraz to jest poligon, rozumiem, że Przemysław Czarnek też woduje pewne tezy, żeby je trochę przetestować, trochę sprawdzić. To będzie bardzo cenna informacja w kampanii wyborczej, czy tego typu akcenty PiS ma wiarygodność na tyle dużą, żeby tutaj cokolwiek ugrać, ale wydaje mi się, że odpowiedź właśnie dostajemy, że akurat testowanie tematów w kwestii ukraińskiej w taki sposób, jak to robi Przemysław Czarnek, jest tylko i wyłącznie przeciwskuteczne.
0: Albo trwa już dyskusja, bo to wszystko oczywiście chodzi o jakieś koalicyjne sojusze po wyborach. Trwa dyskusja o tym, jak wytłumaczyć na przykład wyborcom zmianę stanowiska w sprawie ewentualnej koalicji z Grzegorzem Braunem.
1: A dlaczego taki temat? Bo jest jakaś koalicja,
0: nie,
1: jakaś
0: no,
1: zmiana?
0: Bez prawicowej koalicji, nie no, przecież były zapowiedzi, że nigdy never. No ale żeby przejąć władzę, to trzeba będzie jednak taką koalicję.
1: No to, ale to w pewnym sensie wyjdzie po wyborach. No tak. Grzegorz Braun ma poparcie rzędu 80%.

0: 10%. Wszystkie sondaże pokazują, że 40% tych sondażowego poparcia Grzegorza Brauna to jest autentyczne poparcie Grzegorza Brauna, a 60% jego wyborców to jest, są wyborcy wybierający tak zwane mniejsze zło. Jestem wyborcą prawicowym, wybrałbym jedną z trzech partii, akurat Grzegorz Braun wydaje mi się najmniej szkodliwy. No to pytanie, czy mamy szansę przeciągnąć tego wyborcę, to jest kalkulacja PiS-u, mamy szansę tego wyborcę przeciągnąć z powrotem do siebie, bo kiedyś ci wyborcy głosowali na PiS i rozumiem, że ten właśnie utwardzanie tego kursu to jest walka o tego Grzegorza Brauna. No, po wyborach, jeżeli Grzegorz Braun wejdzie do Sejmu, no to pewnie zaczną się inne rozmowy, natomiast w kampanii wyborczej nie wierzę, żeby były rozmowy, bo w kampanii wyborczej PiS będzie robił absolutnie wszystko, żeby zepchnąć Grzegorza Brauna poniżej progu wyborczego i będzie tutaj się radykalizował i posuwał do najdalszych dostępnych mu środków, pozwalających mu przejąć głosy Grzegorza Brauna. Tutaj zakładam już, że to będzie wsparcie obozu rządzonego, pomagające utrzymać Grzegorza Brauna na powierzchni. To jest odebranie immunitetu i zapowiedź zatrzymania Grzegorza Brauna, przedstawiona bodajże wczoraj jeszcze za przypadek, za to, że blokował wyjście lekarce, która doprowadziła do utraty ciąży, jeśli dobrze pamiętam, w 9 miesiącu tejże ciąży.
1: Nie doprowadziła do utraty ciąży, tylko wykonała aborcję zgodnie z prawem.
0: A czyli ze względu na przesłanki psychiczne. No, te przesłanki psychiczne są mocno dyskusyjne. Oczywiście zgodnie z prawem sąd jej nie skazał. Nie zmienia to faktu, że skazywanie Grzegorza Brauna za to, że przeciwko temu protestował.
1: On nie został skazany. Albo
0: postępowanie zatrzymany na podstawie.
1: Nie toczy się za to, że protestował w tej sprawie, tylko za to, że naruszył nietykalność cielesną, pani doktor. No, to jest różnica.
0: A czyli okej, okay, tylko że ja tutaj nie mówię o szczegółach procesowych, mówię o
1: ogólnym... Ale to jest istotne, bo to jest
0: nie
1: taki
0: jest
1: niuans. Jest, no bo to był protest przeciwko czemuś, ale protestować można na przykład, tak?
0: Oczywiście, że tak. Nie zmienia to faktu, że kwestia jest szalenie wrażliwa społecznie i ona będzie takie próba skazania Grzegorza Brauna za to, dokładnie tę sprawę, będzie tylko i wyłącznie napędzała mu zwolenników, ponieważ mnóstwo ludzi uważa, że Grzegorz Braun ma rację, ponieważ ta przesłanka dopuszczająca się aborcji, zwłaszcza w 9 miesiącu ciąży, jest absolutnie nieakceptowalna. Mamy w Polsce bardzo silne środowiska konserwatywne, które sprzeciwiają się tej przesłance. Grzegorz Braun jest jej przedstawicielem, jest jej reprezentantem i jeżeli władza będzie sięgała po narzędzia władzy po to, żeby Grzegorza Brauna za to ukarać, liczba zwolenników będzie mu rosła. W tym sensie plan PiS-u, żeby próbować zepchnąć go pod próg wyborczy, będzie trudniejszy do realizowania. Nie zmienia to faktu, że tutaj będziemy mieli bardzo silną grę między PiS-em i Platformą, bo jedni będą dążyli, bo Grzegorz Braun jest potrzebny Donaldowi Tuskowi po to, żeby obcinać poparcie dla PiS-u i uruchamiać tą taką bardzo silną polaryzację, żeby można było mówić, o, oni są po Lexitu, a zobaczcie, rosną w sondażach.
1: No tak,
0: i
1: tego typu
0: zagrania podgrzewają poparcie dla niego.
1: Ale jest też bardzo duża grupa głęboko w to wierzę, ludzi, którzy pytają, dlaczego on pozostaje bezkarny, dlaczego to tyle trwa, dlaczego nie wiem, rząd nie wykorzystuje wszystkich narzędzi albo robi to z takim opóźnieniem, żeby zatrzymać człowieka, który po prostu, nie wiem, niszczy mienie, który ogranicza...
0: No, bo wyniósł choinkę, tak?
1: Proszę?
0: Wyniósł choinkę. No,
1: nie choinkę. On zniszczył również sprzęt nagłośnieniowy, nagłośniający wysokiej, dużej wartości.
0: Tak,
1: nie, kolumny też.
0: Aha,
1: widział pan to, jak zrzucał?
0: Sobie. Ale
1: nie wolno tego nikomu robić.
0: Okay.
1: Można się nie zgadzać z panem profesorem, który wygłasza jakiś wykład. Można się nie zgadzać. Można powiedzieć, nie zgadzam się, ale nie można rzucać się z pięściami na człowieka, na sprzęt. No po prostu nie wolno tego robić.
0: Okay.
1: Nikomu.
0: Oczywiście ma pani rację, nie wolno tego robić. Grzegorz Braun wie, że tego, no to gaśnica jest tego standardowym przykładem i to jest jego numer popisowy, którym zaistniał na poważnie w przestrzeni publicznej. Też tego nie wolno było robić, nie zmienia to faktu, że politycznie tym się potężnie zbudował.
1: Jasne.
0: I skoro się tym potężnie zbudował politycznie, to nie widzi powodu, żeby z tego gestów nie korzystać.
1: On zwłaszcza, że go nikt nie zatrzymuje.
0: On ma ogromny talent do występów publicznych, świetnie czuje symbolikę pewnych gestów, no bo w każdy z tych gestów, które opisaliśmy, był nawet jeżeli przekraczał granice prawa, no to tak naprawdę...
1: Był obliczony na polityczny efekt.
0: Był obliczony
1: i to
0: przede wszystkim i ten efekt polityczny działa i władzy, a obecnej ekipie rządzącej ktoś taki jak Grzegorz Braun jest niezbędnie potrzebny właśnie do tego, żeby podtrzymać

0: wywoływać pewne emocje i uruchamiać dyskusje wokół tematów, to jest to dla niej bezpieczniejsze niż na przykład dyskusja o służbie zdrowia, o tym, co się działo w Szpitalu Południowym, o raporcie NIK-u, który się dzisiaj ukazał, pokazującym, że był na przykład salonik VIP w Szpitalu Południowym. Te tematy są dużo dla niej mniej wygodne niż dyskusja o tym, co zrobić z Grzegorzem Braunem, dlatego też władza kogoś takiego jak Grzegorz Braun bardzo potrzebuje.
1: A propos raportu NIK-u, jak rozumiem, przejrzał go pan?
0: Nie, znam omówienie papowskie.
1: Ja jestem, bo można znaleźć ten
0: tak,
1: raport na stronie...
0: Tak, nie zdążyłem, przeczytałem tylko depeszę papu.
1: NIK-u. No, ciekawostki, w cudzysłowie oczywiście z prosektorium, między innymi to, że nie było prawidłowego odprowadzania wody z podłogi w sali sekcyjnej. Na przykład umeblowanie to jedno, ale na przykład nie było pomieszczenia, w którym pracownicy prosektorium mogliby zjeść śniadanie. Przychodzi mi do głowy pytanie, to gdzie je jedli na przykład. I parę innych. Potwierdzenie tego saloniku, o którym pan mówi, z którego to pacjenci na przykład wyjeżdżali bezpośrednio do jakichś zabiegów z pominięciem oddziałów, na które mieliby być przyjmowani. Wygrzebie się z tego koalicja, czy nie?
0: Znaczy... Będzie jej szalenie ciężko, ponieważ to uderza w koalicję rządzącą w dwójnasób. Po pierwsze, problemy w służbie zdrowia jako takie, które nabrzmiały i Szpital Południowy uruchomił całą wielką dyskusję o sposobie funkcjonowania służby zdrowia, o sposobie wynagradzania lekarzy. Oczywiście to, że mamy w służbie zdrowia bałagan i tam wszystko działa nie tak, jak powinno działać, wiadomo to od bardzo dawna, no ale siłą rzeczy rządzący za to są szczególnie odpowiedzialni, w związku z tym będą szczególnie winieni. Pewnie nawet samych błędów systemowych w służbie zdrowia Donald Tusk miał szansę się wywinąć, mówiąc albo zapisu było tak samo, nie zdążyliśmy naprawić i tak dalej. To jeszcze pewnie by jakoś rozmasowało. Natomiast dużo bardziej ciążące jest to, że tak się dziwnie składa, że za każdym razem jak wychodzą jakieś nieprawidłowości w kolejnych szpitalach, to okazuje się, że są to zamieszani politycy władzy.
1: No niekoniecznie, bo tam w Mogilnie, gdzie działała spółka neurochirurgów, to jeden z tych lekarzy no był nawet związany z jedną z agencji pana premiera Mateusza Morawieckiego.
0: Jeden z lekarzy tak, ale jednostki nadzorujące tenże szpital już były związane z obecną koalicją rządzącą, a to one podpisują kontrakty z lekarzami, a nie na odwrót. Lekarze sami nie decydują o tym, ile zarabiają, tylko muszą mieć zgodę swoich zwierzchników. Na te wszystkie doniesienia o tym, jak politycy Koalicji Obywatelskiej, nadużywając swoich legitymacji partyjnych, wchodzili na skróty do szpitali, no to się powtarzają już wczorajsze, czy przedwczorajsze doniesienia, się dobrze pamiętam, Wirtualnej Polski.
1: Z Piaseczna
0: są kolejnym potwierdzeniem tego. No i to już nie jest kwestia służby zdrowia, to już jest kwestia złotych chłopców Platformy Obywatelskiej, to już jest kwestia kumoterstwa, nepotyzmu, kwestia uprzywilejowania władzy i tego ludzie nie znoszą potężnie. Uprzywilejowanie władzy, no, przykład Macieja Świńskiego niedawno wrócił.
1: A no właśnie, spodziewał się pan tego zatrzymania?
0: Zatrzymanego.
1: Macieja Eś,
0: tak? Chyba można używać nazwiska, wydaje mi się.
1: Nie wyraził na to zgody, albo nic o tym nie wiemy.
0: Aha, okay,
1: prokurator
0: dobrze,
1: mówi Maciej Eś.
0: To mam nadzieję, że
1: to już tak na koniec.
0: Damy radę wykopkować.
1: Nie. Jesteśmy na żywo, panie redaktorze. Nie uprzedziłam pana?
0: Nie uprzedzała, żartuję. Uprzedziła pani. Znaczy tutaj jest... Przyznam się szczerze, zdziwiło mnie tylko, dlaczego akurat teraz. No, rozumiem, że to chodziło o kwestię wykazania się wymiaru sprawiedliwości jakąś sprawczością po wtopie z europejskim nakazem aresztowania, którym nie został objęty Zbigniew Ziobro. No to został objęty zatrzymaniem Maciej Eś. Natomiast...
1: Myśli pan naprawdę, że wszyscy jesteśmy uwikłani, że w tym nie ma grama przypadku?
0: Tu jest gram przypadku? Nie, nie ma gama przypadku. Właśnie na tym polega cały problem, że cokolwiek dotyczy wymiaru sprawiedliwości, trudno wierzyć w wymiar sprawiedliwości. Cały czas w tym czytamy to w kontekście politycznym i boję się, że wymiar sprawiedliwości tego kontekstu politycznego bardzo długo się jeszcze nie uwolni.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Agaton Koziński, Polska Metropolia Warszawska, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję państwu za wspólny czas. Życzę spokojnego popołudnia. Za chwilę w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń.
2: Reklamy. Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulacji.

0: promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao, twój bank polski.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów...

0: Audycja.
1: Niektóre dzieci zbyt wcześnie przestają nimi być i przejmują obowiązki dorosłych, którzy to nimi powinni się opiekować. W najbliższej audycji Do Pomyślenia poruszymy temat parentyfikacji. Do studia zaprosimy psychoterapeutkę Kingę Rochale, z którą zastanowimy się, gdzie przebiega granica między pomaganiem w domu, a dźwiganiem problemów rodziców. Zapraszam już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Nie mogą opuszczać kraju, zatrzymano im paszporty. Maciej Eś i Cezary J. z zarzutami. To byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. O szczegółach powie za chwilę nasz reporter. Krytyczny raport NIK-u na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Stołeczne szpitale będzie nadzorowała nowa wiceprezydentka miasta. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Dużo deszczu spadnie na południu kraju. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń.
0: Suma wydarzeń.
1: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś usłyszał zarzuty, poinformował szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie, prokurator Jaromir Rybczak. Chodzi o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy z pieniędzy tej fundacji. Wczoraj Macieja Eś zatrzymali agenci CBA. Oprócz niego ujęli też Cezarego J., również byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. On też usłyszał zarzuty. Konferencji prokuratora przysłuchiwał się nasz reporter Witold Banach, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry, Witku.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie konkretnie zarzuty usłyszeli byli szefowie fundacji?
2: Zarzutów jest kilka i to poważnych. Przede wszystkim chodzi o nadużycia ze strony Macieja Eś i Cezarego J. oraz narażenie na straty fundację. Obaj usłyszeli te same zarzuty.
3: Popełnienia wspólnie i w porozumieniu przestępstwa polegającego na nadużyciu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej poprzez realizację i sfinansowanie kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, która to kampania zarówno w swej treści, jak i przeznaczeniu była sprzeczna z celami statutowymi tej fundacji. I działaniem tym podejrzani, zgodnie z tym zarzutem, wyrządzili Polskiej Fundacji Narodowej szkodę majątkową ponad 8 400 000 zł.
2: Wyjaśniał prokurator Jaromir Rybczak, który dodał, że obaj mężczyźni naruszyli też ustawę o partiach politycznych.
3: Przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
2: Podczas konferencji prokurator tłumaczył też, dlaczego postępowanie w sprawie nieprawidłowości w działaniach PFN zostało wznowione.
3: Decyzja o umorzeniu postępowania była co najmniej przedwczesna, no i kontynuowaliśmy to postępowanie, wykonaliśmy całe mnóstwo czynności, które nie zostały wykonane w 2017, 18, 19 roku. Oceniliśmy, że to postępowanie zostało przeprowadzone wyjątkowo powierzchownie, nie wykonano najbardziej podstawowych czynności. My je wykonaliśmy i prokurator prowadzący śledztwo doszedł do wniosku, że są podstawy do przedstawienia zarzutów byłym członkom zarządu fundacji.
2: Do sprawy odnieśli się także politycy. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej spodziewał się właśnie takiego finału, czyli zarzutów.
4: Ta sprawa to jest wielka afera i o niej trąbiliśmy jako partie opozycyjne wzdłuż i wszerz i sprawie ukręcano łeb. Śledztwo tak naprawdę z kopyta ruszyło od 2024 roku. Jest wiele wątków dotyczących aferalnych działalności Polskiej Fundacji Narodowej. Ona w największym skrócie miała budować dobry wizerunek Polski, a ten wizerunek po pierwsze psuła, a

0: po drugie wyprowadzane były w sposób nieuprawniony, niegospodarny pieniądze z tej fundacji.
1: Zupełnie inne zdanie na temat zatrzymania Macieja Eś ma poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który przyznaje, że co prawda nie zna akt sprawy, ale oskarżenie Macieja Eś o nadużycie uprawnień to zarzut, który można postawić absolutnie każdemu.
2: Jeżeli to jest 231, czyli przekroczenie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków, to ten przepis to jest taki worek, do którego właściwie każdego można wrzucić. I tak jest w przypadku pana prezesa Świrskiego. Sprawa, która rozumiem prowadzona jest od 9 lat. Nagle o 6 godzinie człowiek jest wyciągany ze swojego domu. No to po prostu pokazuje tylko, że to jest jakiś kolejny element ataku na opozycję. Jestem przekonany w 100%.
1: Maciej Eś i Cezary J. złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Za zarzucane im czyny grozi kara do 10 lat więzienia.
3: Maciej Eś i Cezary J. z Polskiej Fundacji Narodowej z zarzutami za sfinansowanie kampanii billboardowej Sprawiedliwe Sądy, także nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Informacje na ten temat zebrał dla nas Witold Banach. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Prezes Prawa i Sprawiedliwości odcina się od słów Przemysława Czarnka o zaprzestaniu pomocy Ukrainie. Kandydat tej partii na premiera mówi, że powtórzyłby je ponownie i dodaje, że prezes PiSu ma podobny pogląd na tę sprawę, mimo że Jarosław Kaczyński w wydanym wcześniej oświadczeniu stwierdził, że pomaganie Ukrainie to polska racja stanu. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj zbierze się kierownictwo PiSu. Czy zajmie się tą wypowiedzią Przemysława Czarnka?
4: Rzeczywiście o godzinie 16 zbierze się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Od rzecznika PiSu Rafała Bochenka usłyszałem jednak, że ten temat nie znajdzie się w agendzie dzisiejszego posiedzenia. Władze ugrupowania, jak usłyszałem, mają rozmawiać o kierunkach przyszłych działań czy projektach, jakie PiS zamierza skierować w najbliższym czasie do Sejmu. Oczywiście może na żądanie któregoś z wiceprezesów, na przykład Mateusza Morawieckiego, zostać poruszony ten temat. Tym bardziej, że Jarosław Kaczyński w wydanym wczoraj oświadczeniu przekazał, że ta sprawa będzie wyjaśniana przez kierownictwo partii. Czy Przemysław Czarnek może przestać być kandydatem PiSu na premiera? O, te pytania są dziś stawiane na sejmowych korytarzach. O podjęcie takiej decyzji apelował wczoraj do prezesa PiSu, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiceszef klubu PiS Waldemar Andzel zapewnia, że takiej roszady nie będzie.
5: Będzie, jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. To w części... To się zgadzamy z tym, co mówił, tak?
6: A prezes się nie odciął od tych słów? Bo ta jego...
5: Od części się, z tego co wiem, to się odciął, tak? Od pomocy Unii, jak to niech pomaga oczywiście, bo ta pomoc ze strony Unii militarna jest potrzebna Ukrainie.
4: Przypomnę, że Przemysław Czarnek powiedział, że Polska powinna namawiać Unię do tego, aby Unia Europejska nie pomagała Ukrainie. Prezes PiSu uważa, że Unia Europejska Ukrainie pomagać powinna. A rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek właśnie podtrzymuje to, że PiS jest partią antyrosyjską i jest za tym, żeby właśnie kontynuować pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza tą unijną. Dopytywany o wypowiedź Przemysława Czarnka mówi, że została ona wyrwana z kontekstu.
7: Ubolewam, że dzisiaj mamy taką jakość debaty publicznej w Polsce, jaką mamy, że niestety, ale bardzo często wyciąga się jedno zdanie z kontekstu, bo kontekst wypowiedzi pana Przemysława Czarnka był dosyć jasny. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, stanowisko pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego tutaj również było potrzebne z uwagi na to, że próbowano narzucić inne znaczenie tej wypowiedzi, jaka wypłynęła z ust pana profesora Przemysława Czarnka.
4: Trudno się w tym wszystkim połapać, mówią posłowie koalicji rządowej. Pytanie o komentarz do tej sprawy. Część z nich, jak Łukasz Osmalak z Polski 2050, uważa, że dziś w PiS panuje po prostu chaos.
8: Mam wrażenie, że to jest sytuacja zdecydowanie niekomfortowa dla środowiska PiSu, dlatego że faktycznie słyszymy dwie różne wersje. PiS mówi tutaj dwoma różnymi językami. Pan Przemysław Czarnek jest zdecydowanie bardziej radykalny niż PiS.
4: Inni posłowie obozu rządowego uważają, że wypowiedź Przemysława Czarnka i to, co nastąpiło po niej, a więc oświadczenie prezesa, a następnie kolejna wypowiedź Przemysława Czarnka, to po prostu przemyślana strategia. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że kandydat PiSu na premiera jest od czarnej roboty, a więc ma przekonywać do PiS wyborców obu konfederacji.
9: Moim zdaniem nie zmienią, bo wystawili Czarnka po to, żeby się licytował z Braunem i on to właśnie robi. Choć Kaczyński się od tego dystansuje, to absolutnie rolą Czarnka jest zagospodarowanie elektoratu.

0: Ratu Brauna, Korony Polskiej i oni to grają po prostu.
1: Konfederacja uważa jednak, że PiS w tych działaniach nie jest wiarygodny, a sam Jarosław Kaczyński ma dziś zabrać raz jeszcze głos, pewnie również w tej sprawie. Za niecałą godzinę w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej odbędzie się konferencja prezesa PiS.
2: Czy PiS wyciągnie konsekwencje wobec Przemysława Czarnka za słowa o Ukrainie? O to w Sejmie pytał Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. To samo pytanie zadaliśmy jednemu z naszych gości. PiS przyjął błędną strategię, pozwalając swojemu kandydatowi na premiera na wypowiedzi rodem z Konfederacji. Tak uważa profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: Myślę, że Przemysław Czarnek na jakiś czas będzie musiał zamilknąć troszeczkę i no jednak te partyjne gremia prawdopodobnie będą tutaj usiłowały jakoś to złagodzić i wytłumaczyć go z tej sytuacji. No ale tak naprawdę to wszystko jest efektem pewnej błędnej strategii, dlatego że takie naśladownictwo czy upodabnianie się do tych radykalnych partii politycznych nie przyniesie poprawy, bo jak mówię, ludzie wolą oryginał. Jeżeli komuś te radykalne poglądy odpowiadają, to przecież nie musi głosować na PiS, może spokojnie głosować na jedną czy drugą konfederację. I tutaj te wypowiedzi Czarnka mogą go co najwyżej upewnić, że właśnie to ci radykałowie mają rację.
2: Tak mówił na naszej antenie profesor Robert Alberski. Więcej komentarzy na ten temat można znaleźć na portalu polskieradio24.pl.
4: Suma wydarzeń.
2: Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany przez prokuraturę, dowiaduje się Polskie Radio Gdańsk. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Chodzi o dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z pokojów i apartamentów, które należą do Muzeum II Wojny Światowej. Do przesłuchania prezydenta doszło w miniony czwartek, ale do tej pory o tym nie informowano. Tym tematem zajął się reporter Polskiego Radia Gdańsk Jakub Kaługa.
5: Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka w swoim gabinecie w Warszawie, gdzie specjalnie w tym celu pojechała prokurator z Gdańska. Przekazał mi pytany o sprawę Mariusz Duszyński, rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jak dodał, prezydent Karol Nawrocki złożył zeznania, a śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej jest już na końcowym etapie. Nie zapadły w nim jednak jeszcze żadne merytoryczne decyzje. Konieczne jest chociażby uzyskanie dodatkowej dokumentacji, ale jako świadkowie przesłuchane zostały już wszystkie osoby pełniące w ostatnich latach funkcje dyrektorskie w muzeum. Przypomnę, że w tej sprawie prokuratura dwukrotnie musiała kierować do kancelarii prezydenta pisma, aby ustalić termin przesłuchania. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
2: W Gdańsku prowadzone jest też inne postępowanie dotyczące prezydenta. Prokuratura bada sprawę przejęcia kawalerki Jerzego Żet przez Martę i Karola Nawrockich. Wiele nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym wykazali kontrolerzy NIK-u. Stwierdzili m.in., że na SOR-ze oprócz przyjęć w trybie pilnym pacjenci byli przejmowani na leczenie szpitalne w trybie planowym. W placówce nie rozdzielono skutecznie działalności komercyjnej od publicznej. Do tego raportu odniósł się prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski zapewnił, że treść dokumentu jest analizowana i będą wyciągnięte wnioski. Rafał Trzaskowski przypomniał, że w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym reakcja była natychmiastowa.
6: Natychmiast były decyzje dotyczące starego zarządu, rady nadzorczej, decyzje również moich współpracowniczek o tym, żeby złożyć na moje ręce rezygnację. Właśnie po to mamy nowy zarząd, właśnie po to mamy w tej chwili nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić. No, mamy w tej chwili oczywiście swoje wnioski. Będziemy wyciągali wnioski z tego, co znajduje się w tym raporcie NIK-u.
2: W związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie swoje stanowiska straciły wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rafał Trzaskowski przedstawił ich następczynie, to Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik. Jak zapewnia prezydent stolicy, ich doświadczenie zapewni lepsze funkcjonowanie stołecznej instytucji. Zapowiedział też, że Izabela Marcewicz-Jędrysik zajmie się nadzorem nad stołecznymi placówkami zdrowia, a wiceprezydentka Magdalena Młochowska będzie odpowiadała za gospodarkę odpadami, ochronę środowiska, rozwój zieleni miejskiej oraz politykę lokalową i rewitalizację.
4: Suma wydarzeń.
2: paliwa coraz droższe.

0: droższe. Na pylonach stacji benzynowych próżno szukać cen, które zaczynają się cyfrą 6. Tak drogiej benzyny i oleju napędowego nie było od dawna. Na stacji w Golczewie w Zachodniopomorskiem z kierowcami rozmawia Aneta Łuczkowska. Jak reagują na wzrost cen?
1: No nikt nie jest zadowolony z tego wzrostu cen. Sama byłam zaskoczona mocno tym, że nagle za paliwo musiałam zapłacić powyżej 7 zł. 7 zł 9 groszy. Tyle kosztuje dzisiaj litr najtańszej benzyny bezołowiowej. Tak drogo nie było od dawna. No i kierowcy dzielą się na dwie grupy. Jedni wolą dla spokoju ducha nie patrzeć na to, ile pokazuje dystrybutor, nie patrzeć, ile będzie na paragonie, a drudzy otwarcie na ceny narzekają.
2: Trochę przesadzają z cenami. Mi się wydaje, że to nie chodzi o baryłkę ropy. Jakieś straty były, teraz trzeba nadciągnąć to. Niestety.
3: Jakie mamy wyjście? Podnieśli, no i trzeba kupować. No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
4: Płakać i płacić.
3: Tylko to.
5: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem. Nie umiem powiedzieć.
6: 6 zł, żeby było, to chociaż 6, mogłoby nie być.
1: No 6 zł to by była bardzo dobra cena. Złotówka na litrze to naprawdę spora oszczędność. Niestety nie sprzyjają temu ceny benzyny. Benzyna, ropa na światowych rynkach jest znowu droga. Najdroższa od miesiąca. Za baryłkę trzeba teraz zapłacić około $85. Tak drogo ostatnio było w połowie czerwca, jeszcze przed podpisaniem porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
0: Ceny paliw znowu w górę. Sytuację na stacjach sprawdza Aneta Łuczkowska. Dziękujemy. Rosnące ceny paliw budzą obawy wobec przyszłości konfliktu na Bliskim Wschodzie. W amerykańskiej ambasadzie w Rzymie kolejna runda rozmów między Izraelem a Libanem. Nie oznacza to końca walk. Izraelskie wojsko, które na południu Libanu ma się wycofać z dwóch stref pilotażowych, przeprowadza na ich terenie intensywne wyburzanie domów. Szczegóły zna Milena Rashid-Szechab.
7: Według ostatnich uzgodnień na linii Bejrut-Tel Awiw Izrael ma się wycofać jedynie z dwóch miejsc na południu Libanu. To tak zwane strefy pilotażowe, w których Hezbollah ma być rozbrojony, a kontrolę ma przejąć libańska armia. Jedna z nich znajduje się w okolicy przygranicznego miasta Bint Jbeil, druga niedaleko na Batyje, na północ od rzeki Litani. Od soboty jest w Bejrucie amerykańska delegacja wojskowa, która ma wesprzeć Libańczyków w tym procesie. Wycofywaniu się Izraelczyków przez mechanizm stref pilotażowych sprzeciwia się przewodniczący libańskiego parlamentu Nabih Berri, lider szyickiej partii Amal, sojuszniczej wobec Hezbollahu. Uważa on, że wycofywanie się stamtąd izraelskiego wojska może zająć nawet 2 lata. Podkreśla też, że nad wybranymi do pilotażowego wycofania się strefami armia izraelska nie ma nawet pełnej kontroli. Berri jest krytykiem negocjacji z Izraelem, ale nie tak zdecydowanym jak Hezbollah. Milena Rashid-Szechab, Polskie Radio Bejrut.
0: Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie ochrony dla uchodźców z Ukrainy, ale z wyłączeniem poborowych. Tak zdecydowali ambasadorowie 27. Potwierdziły się nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Procedury mają być sfinalizowane w najbliższych tygodniach.
8: Uchodźcy z Ukrainy zostali objęci tymczasową ochroną zaraz po rosyjskiej napaści. Najpierw na rok, potem ta ochrona była przedłużana. Teraz została przedłużona do marca 2028 roku. Do tego czasu Ukraińcom będą przysługiwały te same prawa co Europejczykom do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia czy zakwaterowania. Tym razem jednak z tej ochrony będą wyłączone osoby w wieku poborowym. Unia podjęła taką decyzję, bo poprosiły o to władze w Kijowie w związku z brakami w ukraińskiej armii. Zmienione regulacje nie dotyczą osób, które już teraz przebywają w unijnych krajach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Macedonia Północna zaostrza przepisy, które dotyczą korzystania z hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z nowym prawem z tych pojazdów będą mogły korzystać tylko osoby pełnoletnie. Więcej o tym w relacji Piotra Piętki.
9: Niemal rok trwało wdrożenie nowego prawa, które stawia Macedonię Północną w gronie państw z najostrzejszymi przepisami dotyczącymi elektrycznych hulajnóg. Maksymalna prędkość hulajnóg została ograniczona do 20 km/h na drogach dla rowerów, natomiast na chodnikach i ciągach pieszych pozostaje limit 6 km/h. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek jazdy w kasku ochronnym, a po zmroku lub przy ograniczonej widoczności również w kamizelce odblaskowej. Kierowcy hulajnóg nie będą mogli przewozić pasażerów ani poruszać się pod wpływem alkoholu. Przepisy przewidują również, że podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych, jeśli nie ma ścieżki rowerowej, użytkownik będzie musiał zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją przez jezdnię. Za naruszenie

0: Nowych przepisów grożą mandaty, a w niektórych przypadkach także czasowe zatrzymanie hulajnogi na 30 dni. Jeśli pojazdem będzie kierowała osoba niepełnoletnia, odpowiedzialność poniosą jej rodzice lub opiekunowie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Z powodu kolejnej fali upałów we Włoszech strajkują dostawcy jedzenia. W trzech miastach zaplanowano na dzisiaj demonstrację. Kurierzy przerwą pracę na kilka godzin. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
2: Protest kurierów rowerowych dostarczających jedzenie zapowiedziano we Florencji, Mediolanie i Bolonii. Po południu zaplanowano przemarsze ulicami miast. Protestują kurierzy dwóch z największych platform dostaw jedzenia w kraju. Domagają się lepszej ochrony przed ekstremalnymi upałami, poprawy warunków pracy i większego bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków. Pracuję 9 godzin, przerwę mam od 3 do 7. Muszę być odpowiednio ubrany. Mam długie rękawiczki, nakrycie głowy i wodę. Mówi Kan, kurier z Bangladeszu, od 3 lat pracujący w Rzymie. Protesty zorganizowano w związku z falą upałów we Włoszech, gdzie w wielu regionach temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Zajrzymy teraz do Wilna. Na Placu Katedralnym wieczorem maturzyści z polskich szkół na Litwie zatańczą tradycyjnego poloneza. Od lat jest to okazja do zamanifestowania swojej tożsamości, a także symbolicznego zakończenia nauki w szkole. O przygotowaniach do tego wydarzenia Kamil Zalewski.
3: Poloneza zatańczy ponad 200 par, najwięcej w historii wydarzenia. Jak mówi Polskiemu Radiu Adam Błaszkiewicz, dyrektor gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II w Wilnie. W tym roku pojawi się także nowy element.
4: Poloneza wprowadzają dyrektorzy, a potem się usuwają i plac zostawiają dla młodzieży.
3: W polonezie weźmie udział 13 szkół z Wilna i Wileńszczyzny.
4: To jest takie zaznaczenie naszej obecności. Przyjemne dla oka, a dla młodzieży to jest fakt, o którym chyba długo nie zapomnę.
3: Dodaje Adam Błaszkiewicz. Tradycja ta narodziła się w 2015 roku, gdy poloneza na Placu Ratuszowym po raz pierwszy zatańczyli uczniowie dzisiejszego liceum imienia Adama Mickiewicza. Dwa lata później poloneza na Placu Katedralnym po raz pierwszy wykonali maturzyści gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II. Z czasem do inicjatywy dołączyły kolejne polskie szkoły z Wilna i Wileńszczyzny. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
5: Suma wydarzeń.
1: Ponad 700 razy interweniowali strażacy w naszym kraju. Tak było w ciągu ostatniej doby. Większość wezwań była związana z burzami, jakie przechodziły na zachodzie i południu. Najwięcej interwencji odnotowano na Dolnym Śląsku, przekazuje Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
6: Te działania Straży Pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów z ulic, szlaków komunikacyjnych, chodników, także wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
1: Z powodu nawałnicy ograniczona jest liczba miejsc na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Jeleniej Górze. Woda uszkodziła instalację elektryczną, dlatego na oddziale działa 6, a nie 13 stanowisk, wyjaśnia dyrektor do spraw lecznictwa Zbigniew Markiewicz.
7: Pacjenci zostali, że tak powiem, opracowani wewnątrz naszego szpitala. Nie musieliśmy przekazywać pacjentów do innych jednostek, ale było to takie zagrożenie i dzięki pomocy dyrektorów szpitali w Lubaniu, w Legnicy i pomocy Urzędu Marszałkowskiego mieliśmy zabezpieczone miejsca w razie, gdyby taka konieczność zaistniała.
1: Ze skutkami nawałnicy od rana mierzą się mieszkańcy Wrocławia. Ulewny deszcz sparaliżował tam komunikację miejską. Pasażerowie stali na przystankach i nie wiedzieli, czy i kiedy przyjedzie autobus albo tramwaj.
8: Ciężko, ciężko. Tramwaje stoją, wszystko stoi. Nie da się dojechać.
9: Bardzo są opóźnione. Z tego, co się orientuję, mój się spóźnia 10 minut, jechałam inną.
10: Tragedia.
9: Generalnie są bardzo duże utrudnienia, i nie wiem, czy dojadę na czas po prostu do pracy.
1: Zagrzmi również dzisiaj. IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia dla południa kraju. Według prognoz w niektórych miejscach może spaść do 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie możliwy jest grad. Prędkość wiatru w porywach może przekraczać ponad 70 km na godzinę.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Hiszpania melduje się w finale piłkarskich mistrzostw świata. W Dallas w doskonałym stylu pokonała Francję 2-0. O walce na boisku więcej wie Tomasz Kowalczyk.
10: Reprezentacja Hiszpanii jako pierwsza zameldowała się w finale Mistrzostw Świata. Oyarzabal w 22 minucie wykorzystał rzut karny za faul na Laminie Yamalu i było 1-0. Hiszpanie grali z ogromną dyscypliną taktyczną w obronie. Francuzi nie umieli uwolnić potencjału.

0: ofensywnego. W drugiej połowie wydawało się, że rzucą się na kadrę La Furia Roja, ale nic bardziej mylnego. To drużyna Hiszpanii wciąż prowadziła grę i w 58 minucie kapitalna akcja. Porro zagrał do Olmo, Olmo upadając odegrał do Porro, a ten z ostrego kąta trafił na 2-0. Nie pomogły Francuzom zmiany, nie pomogły już desperackie ataki w końcówce. To Hiszpania wygrała 2-0 i melduje się w niedzielnym finale Mistrzostw Świata.
1: Relacjonował Tomasz Kowalczyk. Wieczorem w drugim półfinałowym spotkaniu w Atlancie Anglia zagra z broniącą tytułu Mistrza Świata Argentyną. Początek tego meczu o 21:00. Na finał Hiszpania-Argentyna liczy Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport.
2: Chciałbym takiego finału i mam nadzieję, że to będzie ten pojedynek Jamala z Messim i że zobaczymy dwie pięknie grające drużyny i tutaj już wtedy, no, kto by wygrał. Po prostu zasiadłbym do tego spotkania z wielkimi wypiekami na twarzy. Nie miałbym swojego faworyta, no bo byłbym zadowolony z każdego scenariusza albo z drugiego Mistrzostwa Świata Messiego z rzędu, co by było absolutnie czymś niewyobrażalnym, czy kolejnego trofeum Hiszpanów, Jamala, tego genialnego pokolenia. Jeszcze tutaj warto wspomnieć o Pau Cubarsim, 19-letnim obrońcy z Barcelony, dwóch 19-latków w składzie finalisty Mistrzostw Świata. No to też jest czymś wybitnym.
1: Pozostajemy jeszcze za oceanem. W Stanach Zjednoczonych będzie grał Robert Lewandowski. Kapitan piłkarskiej reprezentacji naszego kraju ma za sobą pierwszy trening z nową drużyną Chicago Fire. Polak związał się z tym klubem po tym, jak zakończył mu się kontrakt z Barceloną. O pierwszym dniu Lewego w Chicago Jan Pachlowski.
3: Robert Lewandowski na konferencji prasowej odpowiadał w trzech językach – polskim, angielskim, hiszpańskim. Spotkanie z dziennikarzami rozpoczęło się jednak od wystąpienia trenera Chicago Fire, Grega Berhaltera. Puenta tego kontraktu jest taka – podpisaliśmy umowę z niesamowitym piłkarzem. Jesteśmy podekscytowani tym, że ściągnęliśmy do klubu Roberta. On zmieni naszą kulturę. To nie tylko wyjątkowy piłkarz, ale także niesamowity człowiek. Mówił szkoleniowiec Fire. Z kolei Robert Lewandowski mówił o oczekiwaniach obu stron.
4: Mam nadzieję, że pomimo oczekiwań to też jakby poziom tych oczekiwań będzie dostosowany do tego, co można osiągnąć. Nie będzie on ani wyolbrzymiony, ani tym bardziej ani zaniżony, więc jakby oczywiście zdaję sobie sprawę, jestem tego świadomy, więc też przychodzę tutaj do Chicago, do MLS. To jest inna liga, jest to inny typ trochę piłki nożnej albo patrzenia na piłkę nożną.
3: Chicago Fire przedstawia polską gwiazdę światowego formatu, Roberta Lewandowskiego, zgodnie piszą media w Wiecznym Mieście. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Dodajmy, że debiut Roberta Lewandowskiego w nowej drużynie jest możliwy jutro. I tak kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Za nieco ponad pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
5: Była suma wydarzeń. Reklama.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: To nie są zwykłe wakacje.
10: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
9: Więcej na caritas.pl/dzieci.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
12: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
11: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
12: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
11: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
12: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji

0: Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
2: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
3: Autopromocja.
4: A na zegarze już prawie 12:30.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: A przed mikrofonem Justyna Golonko, witam Państwa bardzo serdecznie. No i zapraszam na nasze saldo, na nasz ważny magazyn gospodarczy. My dziś powiemy więcej o cenach ropy, bo o tym trzeba mówić, bo się dużo dzieje. O paliwie oczywiście także, ale też o cenach peletu, o drożejącym pelecie, o bardzo zaskakującej sytuacji w środku lata tak naprawdę. Dziś mamy spotkanie Polskiej Rady Peletu w Ministerstwie Energii w sprawie sytuacji na rynku peletu drzewnego i o tym właśnie porozmawiamy, ale najpierw serwis najważniejszych informacji gospodarczych. No i zaczynamy od bardzo dobrej informacji, bo inflacja w czerwcu mocno hamowała. Spadła do 2,5%. Ja przypomnę, że w maju to było 3,1%, także spadek mamy spory. Tak wynika z najnowszych, świeżutkich danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym GUS potwierdził dzisiaj wcześniejszy, szybki swój szacunek. Tak zresztą spodziewali się tego eksperci. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego powiedziała nam, że w czerwcu za spadek odpowiadały m.in. ceny paliw, a także ceny żywności i napojów bezalkoholowych.
6: Natomiast zła informacja jest taka, że w lipcu paliwa mocno zdrożały ze względu na powrót standardowej stawki VAT i już jest to czynnik, który najpewniej będzie podbijał inflację w danych za lipiec. Jeśli chodzi o żywność, no to ona w ostatnich 2 miesiącach zaskakuje. Notujemy spadki miesięczne, a w minionym miesiącu spadek był również w ujęciu rocznym. To jest taki zaskakujący czynnik, który nam jeszcze obniża inflację w tej chwili.
4: No ale niestety ekspertka dodała także, że w kolejnych miesiącach ceny żywności mogą powoli piąć się w górę.
6: Jeśli chodzi o przyszłość, no to w lipcu najpewniej inflacja wzrośnie i ona może wzrosnąć gdzieś w okolice 3%. To będzie oczywiście efekt wycofania się z programu CPN, który chronił konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen paliw i w kolejnych miesiącach najpewniej inflacja ukształtuje się gdzieś w okolicy górnego ograniczenia celu inflacyjnego, czyli w okolicy 3,5%.
4: Spadku można się spodziewać w przyszłym roku, a jak spojrzymy na dane z Unii Europejskiej, to Polska ma zauważalnie niższą inflację niż wiele państw strefy euro. Najwyższą inflację w Unii Europejskiej odnotowano w Rumunii, gdzie ceny wzrosły prawie o 10%, 9,7% rok do roku. Wysokie odczyty miały także Bułgaria, Litwa, Grecja czy Chorwacja. Najniższą inflację, jak spojrzymy na te dane Eurostatu, zanotowała Szwecja, gdzie wskaźnik wyniósł tylko 1,1%. Dania i Czechy znalazły się także wśród państw o najniższej inflacji w Unii Europejskiej z wynikiem po 1,8%. A teraz o rynku ropy powiemy więcej, bo rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny ropy. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił dziś w telewizji państwowej, że cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich aktów agresji i zagroził zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, oczywiście ma wpływ na giełdy. Ono spowodowało od razu spadki na amerykańskiej giełdzie oraz wzrost cen ropy naftowej. Ropa Brent kosztuje obecnie blisko $85, a będzie jeszcze drożej, tak mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
7: Wydaje się, że to nie jest jeszcze koniec, że już w kierunku, może nie jeszcze $100, ale zapewne to jest już scenariusz coraz bardziej prawdopodobny, ropa nam będzie zmierzać i co za tym idzie również i na polskich stacjach zobaczymy zmiany w górę.
4: Ekspert zwrócił uwagę, że trudno jest jednocześnie wskazać, o ile wzrosną ceny na stacjach, ale na pewno wzrosną.
7: One się będą dokonywać stopniowo i dosyć wiernie w ślad za tym, co się dzieje na rynku międzynarodowym, ale myślę, że w

0: tym tygodniu już przebicie poziomu 7 zł dla benzyny 95-oktanowej, poziom 7,20 mniej więcej dla diesla. To jest ten pułap, którego możemy się zapewne spodziewać, jeśli chodzi o nasze stacje.
1: Rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogorszy, resort energii zastrzega jednak, że dziś priorytetem państwa są rynkowe obniżenie cen, a nie przywracanie pakietu ceny paliw niżej. O tych cenach ropy, o tym, co się dzieje i co się będzie działo, za kilka minut porozmawiamy z naszym ekspertem. A teraz o najmie powiemy więcej, o najmie krótkoterminowym, bo rząd wziął się za ten najem, tak można powiedzieć. Będzie centralny rejestr miejsc noclegowych i kary za zakłócenie spokoju. Rząd przyjął projekt ustawy, który ma ucywilizować rynek najmu krótkoterminowego. Działalność polegająca na wynajmowaniu mieszkań na okres krótszy niż 30 dni trzeba będzie zarejestrować, a brak stosownego wpisu oznacza karę administracyjną. Jak wysoką, za chwilę powiem, ale wysoka jest ta kara. Przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorca zajmujący się najmem krótkoterminowym musi zgłosić się do władz lokalnych, co daje wiele kompetencji dotyczących kontrolowania działalności hotelarzy w ręce samorządów. I to jest naprawdę duża zmiana. O tym mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
2: To one będą wpisywać te obiekty do rejestrów, to one będą zatwierdzać regulaminy porządkowe tych obiektów, to one będą mogły kontrolować te obiekty, to one będą w końcu mogły wykreślać w wyniku powtarzających się zaburzeń, zakłóceń czy niestosowania się do regulaminów po wnioskach obywateli, wspólnot i spółdzielni.
1: I tak, Rada Ministrów zrezygnowała z wprowadzenia przepisów pozwalających gminom na wprowadzenie stref, w których taki najem byłby ograniczony lub zakazany. O tych strefach dużo mówiliśmy, no ich na razie nie będzie. W projekcie zostaje za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy. No i projekt zakłada wprowadzenie dotkliwych kar finansowych za nieprzestrzeganie nowych reguł i już mówi, ile one wyniosą, nawet 50 tysięcy złotych. Sankcje uderzą we właścicieli prowadzących biznes bez wpisu do rejestru, używających mylących opisów lub ignorujących zasady bezpieczeństwa. To ważne, bo dziś około 30% mieszkań na krótkotrwały najem znajduje się w szarej strefie i ten najem krótkoterminowy jest ogromnym problemem dla gmin. Dlatego trzeba uregulować ten rynek jak najszybciej. Tak uważa dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
3: Gminy cierpią na tych dużych inwestycjach quasi-mieszkaniowych, bo nie są to mieszkania, tylko apartamenty pod wynajem. Częstokroć nie są właściwie też rozliczane media. Tutaj w głównej mierze problem jest ścieków, wody. Największym problemem zawsze są ścieki i śmieci. Te zmiany muszą pójść w kierunku znormalizowania rynku mieszkaniowego poprzez normalizację rynku najmu krótkoterminowego.
1: Mieszkania w rejestrze będą musiały mieć regulamin korzystania z najmu krótkoterminowego, a sąsiedzi będą mogli zgłaszać jego naruszenia. Mieszkania ewentualnie będzie mogło zostać wykluczone z takiego rejestru, jeśli tych naruszeń będzie sporo. Te przepisy mają wejść w życie jeszcze jesienią. No i na giełdę naszą patrzymy, a tutaj czerwono, tak to wszystko wygląda i tylko ta czerwień rośnie. WIG 0,18% traci, WIG 20,24%, MWIG 40,39%, SWIG 80,08% na minusie. Patrzę na waluty, dolar 3,79 zł, euro 4,32 zł, a za franka szwajcarskiego płacimy 4,67 zł. A teraz naszym gościem jest Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki. Dzień dobry, panie Danielu.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Mieliśmy o pelecie mówić od razu, ale skoro mam tutaj, bo tak się umawialiśmy, że będziemy o tym rozmawiać, bo dzisiaj się dużo dzieje właśnie w tej materii, w tym obszarze i oczywiście o tym porozmawiamy, ale mając eksperta do spraw energetyki w studiu, no to oczywiście zaczynamy od tej ropy, no bo faktycznie ceny paliw poszły w górę, ceny ropy rosną.
4: Rzeczywiście rosną w obliczu kolejnego zaognienia się sytuacji na Bliskim Wschodzie, w cieśninie Ormus, ale tak naprawdę nikt nie wie, czy pójdą w górę, w dół, albo wzrośnie, albo spadnie, jak mawiał mój kolega, który, jak pani się domyśla, jest wybitnym analitykiem giełdowym. Do tej pory wydaje się, że świat posiada i wykorzystał rozmaite bufory, które sprawiły, że ta luka

0: podażowa na rynku ropy, paliw i wszystkiego istotnego, co się na Bliskim Wschodzie produkuje, została pokryta, została załagodzona i tak naprawdę ciśnina Ormus od tego końca lutego nie została całkowicie, czy nawet w połowie odblokowana, a ceny ropy są w takim zakresie cenowym, przynajmniej do ostatniego tygodnia, który obserwowaliśmy przed tym kryzysem, przed tym konfliktem.
1: Ale słyszał pan i pewnie widział pan te różne prognozy analityków, którzy też mówią o tym, że ta cena ropy może wzrosnąć aż do 130 na przykład dolarów za baryłkę. Ja to widziałam wczoraj i to takie są przerażające prognozy. Nie chcę się na nie patrzeć, no ale to są poważni ludzie, którzy tak prognozują.
0: Tak, tak. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego też jest bardzo poważnym człowiekiem. Tak samo jak szef Międzynarodowej Agencji Energii. A oboje w kwietniu, czy właściwie jeszcze w marcu ostrzegali, że stoimy przed największym kryzysem w historii. Bardzo poważni ludzie, autorytety świata finansów i energetyki ostrzegały, że ropa wzrośnie do 150 czy nawet 200 dolarów. Tak się nie stało. Oczywiście można powiedzieć, że szefowie tych instytucji chcieli zaalarmować rządy, żeby wprowadziły odpowiednie
1: środki,
0: tak, żeby zmniejszyć zużycie paliw, wprowadzić różne elementy systemowe, które sprawią, że mniej tej ropy będziemy zużywali, ale jednak wiele ośrodków analitycznych, wielu ludzi, którzy zjadło zęby na energetyce, na świecie paliw, myliło się, zostało zaskoczonych tym, jak ten kryzys się potoczył. Czy potoczył się tak, że właściwie go nie było. Właściwie przeszliśmy do tej pory suchą stopą. Przez to okazało się, że te systemy globalnych...
1: Nie taką suchą, jeśli spojrzymy na nasz budżet.
0: No tak, to rzeczywiście, budżet oczywiście w Polsce musiał zostać rozciągnięty.
1: Ale my jako klienci jak najbardziej.
0: Jako obywatele przeszliśmy suchą stopą. Jest to pewien paradoks, ale blokada ciśniny Ormus była zagrożeniem dla globalnej gospodarki przez to, że są te rozmaite powiązania, że Azja kupuje paliwa i ropę właśnie z Bliskiego Wschodu, jest bardzo mocno uzależniona i te powiązania idą jeszcze dalej się rozprzestrzeniają, ale też te same powiązania, czy podobne powiązania globalne sprawiły, że posiadaliśmy bufory, dzięki którym udało się uniknąć globalnego kryzysu energetycznego, czy w ogóle gospodarczego. Więc globalizacja, globalna gospodarka wciąż żyje inaczej niż wielu prognozuje. To jest w ogóle, ten kryzys jest w ogóle dobrą okazją, dobrym przyczynkiem do rozmowy o stanie globalizacji, bo ta rozmowa, ta dyskusja się toczy i tutaj globalizacja się obroniła akurat.
1: Tu wracamy do naszego kraju, bo tak jak mówiłam w serwisie, resort energii nie wyklucza powrotu do programu ceny paliw niżej. Oczywiście obserwuje sytuację, jeżeli by się ona tam zaogniła, jeżeli byłaby to tak trudna i wyzwaniowa sytuacja, to wtedy ten program CPN mógłby być wznowiony. Jak pan to widzi? To jest prawdopodobne?
0: Oczywiście, jeżeli ceny ropy by wzrosły i paliw, bo to właściwie ceny paliw są ważniejsze, do poziomów, które obserwowaliśmy w marcu, kwietniu, w maju, to taki program byłby uzasadniony, ale no, tutaj rząd miał sporo szczęścia, ponieważ tak jak ten program był zaplanowany na 3 miesiące, to niemal dokładnie po 3 miesiącach sytuacja się uspokoiła.
1: Niesamowite to było.
0: Aczkolwiek decyzja była szybka i taka niekonwencjonalna, no bo wyłożyć nagle prawie 5 miliardów złotych z budżetu, no to może tylko, do tego nakłonić ministra finansów może tylko premier, bo minister finansów zwykle odmawia wszystkim innym, nawet istotnym osobom w państwie, jeżeli chodzi o zwiększenie budżetu, więc to musiała być twarda decyzja premiera i udało się na razie i w sumie to jest bardzo dobry przykład takiej interwencyjnej funkcji państwa. No jest kryzys,
1: jest
0: wychodzimy,
1: wsparcie.
0: Coś robimy, jest wsparcie, sytuacja się uspokaja, powracamy do normalnego trybu. Na razie ten tryb powrócił, były pewne obawy, że Polacy będą niezadowoleni po prostu z podwyżek cen paliw na wakacje, gdzie jak wiadomo się tego paliwa więcej zużywa, ale jakichś większych protestów do tej pory nie było. Rozeszło się to po kościach, nawet jeżeli no, niektórzy kierowcy na pewno nie byli zadowoleni z tego, że 40 groszy nagle więcej benzyna kosztuje, choć to jest już cena rynkowa po prostu.

0: bez dopłat państwowych.
1: W ogóle jak patrzymy na ten nasz program wsparcia, ten program osłonowy, to on był jednym z takich największych, najbardziej wzmacniających w Unii Europejskiej, bo to właściwie z każdej strony tutaj mieliśmy wsparcie. Jak pan to widzi?
0: Znaczy, on był porównywalny do innych programów, które obserwowaliśmy w Unii Europejskiej. Na pewno był jednym z pierwszych i dość szeroko zakrojonych, może właśnie najbardziej uniwersalnych, bo do tego, pamiętajmy, dochodziła nie tylko obniżka VAT-u, akcyzy.
1: Cena minimalna, ale też
0: cena maksymalna.
1: Tak,
0: cena maksymalna to jest rozwiązanie, które się kojarzy z gospodarką centralnie sterowaną, ale w różnych, rozmaitych kryzysach lat 20., bo to już mówimy o którymś kryzysie przecież po COVID-zie, po 22 roku, no pojawiali się cwaniacy, mówiąc kolokwialnie, którzy wykorzystywali sytuację kryzysową, taką sytuację zawsze da się wykorzystać i zawyżali sztucznie ceny, cierpieli zwykli obywatele, więc stąd były te ceny minimalne, które też były problemem pewnym dla branży paliwowej. Ona o tym głośno mówiła, no ale na 3 miesiące musiała zagryźć zęby dla większego dobra.
1: Jeszcze jak patrzymy na to, co się dzieje na rynku ropy, o tym drożejącej ropie, o drożejącym surowcu, no to my tutaj rozmawialiśmy na początku wakacji, jak to może wpłynąć właśnie na te nasze wyjazdy, na paliwo lotnicze. Mówiliśmy o tym, jak tego paliwa lotniczego brakuje, jak ono drożeje. No i niestety, jeśli by się ta sytuacja przecież zaogniła i przeciągnęła, to jeszcze wakacje trwają, to też wpłynie na te nasze wyjazdy, na ceny paliwa lotniczego.
0: Tak, wszyscy obawiali się tego okresu wakacyjnego i właśnie krótkich, czy takich bardzo delikatnych łańcuchów dostaw w paliwie lotniczym i w sposobie w ogóle funkcjonowania linii lotniczych. Te zapasy faktycznie nie są imponujące, jeżeli chodzi o paliwo lotnicze, ale wydaje się, że ten okres urlopowy linie lotnicze przetrwają, znaczy nie przetrwają, tylko dadzą radę zachować normalny tryb działania. Tutaj też okazało się coś, o czym nie wszyscy pomyśleli, że zwyczajnie z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie mamy znacznie mniej lotów długodystansowych do Azji Południowo-Wschodniej, która jest popularnym kierunkiem z Polski i generalnie z Europy, dzięki czemu udało się zaoszczędzić bardzo dużo paliwa. Polski system dostaw paliwa lotniczego, system logistyczny jest też bardzo wydolny, bardzo sprawny i zabezpieczony. Tutaj okazało się, że my w Polsce jesteśmy odporni, również zabezpieczeni i ubezpieczeni na tego typu sytuacje.
1: To tu stawiamy kropkę, do tematu na pewno będziemy wracać, ale przechodzimy do peletu, bo tu dużo się dzieje. No i mamy taką bardzo zaskakującą sytuację. Jest środek lata i choć być może jednak w tym momencie nie myślimy jeszcze o tym, żeby kupić właśnie ten pelet, ale jednak zazwyczaj to właśnie w lecie ten pelet był dość tani i można było się przygotować do jesieni. A tutaj mamy zwyżki i to zwyżki naprawdę niemałe, bo mowa jest nawet o wzroście rzędu 20-30%. Takie są dane. Za jego tonę trzeba zapłacić nawet około 2000 zł. Pelet, co ważne, on jest już droższy niż był zimą, kiedy otwarcie mówiło się o dużym kryzysie przecież. No z racji tego, że była ta zima, przecież o tym mówiliśmy, że jest problem właśnie z wykorzystaniem tego drewna i to był ten kryzys na rynku peletu, a teraz można byłoby powiedzieć, że jest jeszcze gorzej, jak patrzymy na te ceny.
0: Tak, rzeczywiście tutaj nakładają się dwie rzeczy, jak mówią przedstawiciele branży, mrozy tej zimy właśnie spowodowały mniejszą ilość trocin, czyli surowca, z którego pelet jest tworzony i stąd ta podaż jest mniejsza, więc te ceny są tym spowodowane i podejrzewam też, że są spowodowane wyższym popytem, ponieważ no, zwłaszcza właśnie ostatniej zimy wiele osób przekonało się, czy też może usłyszało w mediach, bo ja sam o tym mówiłem, że zakupy na sezon grzewczy trzeba robić w lato, jeżeli chodzi o źródła ogrzewania, takie jak pelet, drewno, czy nawet węgiel. Te lekcje ostatnich lat, kiedy brakowało już przed sezonem grzewczym, czy w jego trakcie, węgla na przykład, drewna, peletu i ceny były wysokie, no, pokazały wielu ludziom, że przypomniały, że te zakupy trzeba robić dość wcześnie, choćby, żeby się

0: zabezpieczyć przed mroźną zimą, kiedy tego pelletu czy innego surowca trzeba zużywać więcej. Ale wydaje mi się, że główną przyczyną są te względy atmosferyczne, pogodowe, czyli mroźna zima, mniej trocin, mniej tego pelletu dało się wyprodukować, przez to cena się podwyższyła.
1: To, o czym pan mówi, o tym mówią też producenci. Oni powtarzają ten jeden powód, brak trocin i coraz wyższa cena tego półproduktu. Ale dużo też się mówi, pan użył wcześniej tego określenia, ja się przy nim tak zatrzymałam, pomyślałam, że użyję go później, jak będziemy rozmawiać właśnie o tym pelecie. No bo mówi się o tych spekulacjach na rynku, że tu też jest bardzo dużo tak zwanych, jak pan to użył, cwaniaków.
0: Niewykluczone, chociaż ten rynek w Polsce zdaje się jest dosyć rozdrobniony, więc mechanizmy rynkowe powinny działać. W sensie, jakby było kilku jakichś takich wielkich producentów, to być może byłoby wielkie ryzyko, większe ryzyko, że coś się, że będą sztucznie zawyżać cena. Aczkolwiek tak jak przy każdej innej tego typu sytuacji warto sprawdzać w kilku źródłach, bo faktycznie lokalnie w niektórych miejscach może się okazać, że ktoś sprzedaje ten pelet znacznie drożej, znacznie wyżej niż cena taka rynkowa optymalna. Niestety nie mamy wskaźników, nie mamy giełdy, gdzie możemy sprawdzić, jaki jest benchmark peletu, więc to się odbywa w sposób taki face to face. Dlatego warto, przy podejrzaniu wysokiej cenie warto zawsze sprawdzić innych dostawców, bo faktycznie może się okazać, że ktoś chce sztucznie zawyżać ceny. No ja pamiętam tę sytuację z węglem, czy nawet z peletem tej zimy, że mieliśmy różnicę kilkudziesięciu procent między różnymi regionami, czy nawet w skali, nie wiem, powiatu.
1: No właśnie. Dziś mamy spotkanie przedstawicieli Rady, Polskiej Rady Peletu z przedstawicielami Ministerstwa Energii właśnie w sprawie tej sytuacji na rynku peletu drzewnego. No, to są bardzo ważne sprawy, bo ja dodam, że według szacunków liczba użytkowników kotłów na pelet zbliża się już do 450 tysięcy gospodarstw domowych. No i co ważne, ta liczba rośnie. Po prostu dużo osób przekonało się do tego rodzaju ogrzewania. Teraz no, mają duży problem. Czego się możemy spodziewać po takim spotkaniu? Co tu można ustalić pana zdaniem?
0: No, nie wiem, czy rynek peletu wymaga jakichś wielkich reform. Na pewno władze powinny zwracać szczególną uwagę na ten rynek, ponieważ ogrzewanie peletem jest neutralne emisyjnie, neutralne klimatycznie.
1: Do tego się nas zachęca przecież.
0: Pelet jest zaliczany do źródeł ogrzewania czystych, które nie powodują smogu, właściwie traktowany niemal na równi z pompą ciepła. Dopuszczany przez dyrektywę budynkową, o której w ostatnich latach w Polsce się bardzo dużo mówiło. Jest o wiele lepszy nie tylko niż węgiel, ale i gaz pod kątem środowiskowym i też no, cenowo, no, poza takimi szczególnymi okresami jak teraz, nie jest przecież od gazu na przykład droższy. Last but not least, pelet to jest polska gospodarka. Mamy zarówno producentów tych kotłów, mamy takich dużych czterech producentów polskich z polskim kapitałem, jak i te firmy, które produkują już sam surowiec, również w przeważającej mierze są polskie.
1: Panie Danielu, ale osoby, z którymi rozmawiam i które właśnie mają te kotły na pelet, mówią o tym, że z ich perspektywy, z perspektywy tej zimy i tego braku peletu i teraz tego lata, gdzie raptem ceny idą tak w górę, no ten wybór, ta zmiana, ta inwestycja przecież, bo przecież te kotły są dofinansowane, ale no nie są za darmo, no to nie był dobry wybór i mówią o tym, że źle zrobili, że nie zostali przy węglu, bo węgla nie brakuje i jest tańszy.
0: No pewnie, w tym sezonie tak, ale pamiętamy kilka lat temu węgla brakowało i węgiel był drogi. No, to są żywe rynki, też trzeba o tym pamiętać.
1: Węgla brakowało, jak wszystkiego brakowało, no bo to był kryzys energetyczny
0: Tak. To są żywe rynki i trzeba o tym pamiętać, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować stałej ceny na cały sezon odgórnej państwo, tak jak w przypadku na przykład pakietu CPN. Tutaj państwo może pewnie nadzorować sytuację, sprawdzać, czy nie dochodzi do nadużyć, może promować wiedzę o pelecie taką, żeby nie wiem, kupować, być może wcześniej wykorzystywać jakieś takie okresy, kiedy ta cena jest niska.
1: Ale to kiedy wcześniej? Na wiosnę mają ci ludzie kupować? Skoro latem jest tak drogo, to jedna wiosna jeszcze właśnie

0: ludzie wydali tyle pieniędzy na to ogrzewanie i za chwilę znowu okazuje się, że warto już kupować w tym momencie, bo albo może zabraknąć, albo ceny idą tak w górę.
1: No jesteśmy nie typowej sytuacji, tu nie ma łatwych odpowiedzi, ale
0: zobaczymy, co wymyślą dzisiaj.
1: Że to jest okresowe, tak? Że tak. To jest okresowe i nie ma co wylewać dziecka z kąpielą.
0: Tak, tak, dokładnie. Będziemy sprawę obserwować, monitorować. Zobaczymy, co dzisiaj się tam pojawi po tym posiedzeniu. Przechodzimy do kolejnego, ale bardzo połączonego tematu, bo o czystym powietrzu chciałam, żebyśmy jeszcze powiedzieli, bo już w poniedziałek, 20 lipca wejdą w życie te pierwsze zmiany w programie Czyste Powietrze. No i taką najważniejszą zmianą jest chyba to skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do 1 roku, bo to jest duża zmiana.
1: Tak, rzeczywiście to włącza bardzo wiele gospodarstw potencjalnie do tego programu. No mamy w Polsce cały czas się buduje sporo domów, więc no i istnieje wiele gospodarstw, które posiadają dom w krótszym okresie niż 3-letnim i będą mogli planować na dłużej te swoje źródła ogrzewania i korzystać z dofinansowania. Dobrze, że sytuacja z czystym powietrzem się porządkuje, że ten program po czasie takiego kryzysu czy smuty wychodzi z nowymi rozwiązaniami, jest uaktualniany, bo to jest bardzo potrzebny program, wręcz powiedziałbym cywilizacyjny. No, celem tego programu jest to, żebyśmy mieli czyste powietrze, jak sama nazwa wskazuje, żebyśmy nie mieli smogu, przez który powoduje bardzo wiele chorób. No, tak naprawdę trudno jednoznacznie stwierdzić, ile rocznie Polaków choruje czy umiera przez smog, ale wciąż mamy w Polsce miliony gospodarstw ogrzewane węglem, ogrzewane tymi starymi kotłami i to czuć w wielu miejscach, tak? I to szkodzi zdrowiu. Ten program powinien cieszyć się szczególną uwagą władz, ponieważ no, jeżeli sprawimy, że miliony polskich gospodarstw domowych wymieni swoje źródła ogrzewania, to będziemy mogli zapomnieć o tych rankingach, w których polskie miasta są bardzo wysoko na miejscach najbardziej zanieczyszczonych na świecie.
0: No właśnie, to czy te wprowadzone zmiany pana zdaniem przełożą się na taką większą popularność tego programu Czyste Powietrze? Czy tak to może zadziałać?
1: Ten program stracił wizerunkowo bardzo dużo. Wciąż mamy problemy z zatorami płatniczymi.
0: Ludzie czekają na pieniądze.
1: Z rozliczeniami. Widzieliśmy na komisjach sejmowych bardzo przykre sceny. Ten program nadszarpnął zaufanie, myślę też, że do państwa, ale mleko się rozlało, trzeba po prostu go naprawić i wprowadzić takie mechanizmy, które będą z jednej strony zabezpieczały i beneficjentów, i firmy, i budżet państwa, jak i usprawniały instalacje tych czystych źródeł ogrzewania.
0: I ja tylko przypomnę na koniec, że te zmiany, o których mówimy, zmiany w programie Czyste Powietrze, one mają wejść w życie 20 lipca. Wtedy będą już działać, czyli od poniedziałku i oczywiście będziemy państwa informować, jak to już wejdzie w życie. A z nami był Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Fundacja Polska z Natury, dodam. Dziękuję bardzo.
0: Fundacja Polska z Natury. Dziękuję.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie.
11: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety.
3: Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
3: Tak.

0: Twoja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dalsze zatrzymania w sprawie afery Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. CBA ujęło 3 osoby. Ochrona uchodźców z Ukrainy potrwa 2 lata dłużej, ale nie obejmie osób w wieku poborowym. Powstaje seria opowiadań Nie lalka. Pisze je troje polskich autorów. Premiera we wrześniu. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali rano 3 osoby w związku ze śledztwem, które dotyczy afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To Paweł P., były pracownik RARS-u oraz dwoje byłych prezesów Fundacji BGK, Renata K. i Włodzimierz D., informuje rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Do zatrzymań doszło na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
2: Chodzi o uzasadnione podejrzenie, że pieniądze, które były zasilane ze spółek Skarbu Państwa, przekazywane właśnie tej fundacji, nie były wydawane zgodnie ze statutem, tylko zamiast iść na cele charytatywne, na przykład na, tak jak było deklarowane, na pomoc powstańcom, one szły na cele polityczne.
1: Śledztwo w tej sprawie jest wielowątkowe. Dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tak było podczas zakupu towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego. Do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono ponad 30 zarzutów karnych. Do marca 2028 roku będzie przedłużona ochrona ukraińskich uchodźców, ale z wyłączeniem osób w wieku poborowym. Tak zdecydowała Unia Europejska. Nie oznacza to jednak zakazu wjazdu do Polski, mówi wiceszef MSWiA. Osoby te nadal będą mogły przekraczać granice naszego kraju, ale będzie to odnotowywane, wyjaśnia Maciej Duszczyk.
3: Z formalnego punktu widzenia te dwie kwestie. Po pierwsze, osoba, która podlega mobilizacji w Ukrainie, będzie mogła oczywiście wjechać do Polski, ale nie będzie mogła ubiegać się o ochronę międzynarodową. Natomiast to Polska Straż Graniczna przy tych osób, które będą przekraczały przez granicę polską, będzie odnotowywała taki fakt, czy to poprzez stempel, czy poprzez jakieś zaświadczenie, które będzie wydawane takiej osobie.
1: Zmiany nie obejmą Ukraińców, którzy już są na terenie Unii Europejskiej i uzyskali ochronę. Unijne zmiany obejmą mężczyzn i kobiety. Nowa inicjatywa wojskowa bez udziału Polski. 10 państw, w tym Ukraina, utworzyły na początku tygodnia antybalistyczną koalicję rakietową. Nasz kraj do niej nie przystąpił. Na razie nie mamy takich zdolności, ale to format otwarty, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak zapewnia, kierownictwo resortu przygląda się nowemu formatowi.
4: Polska analizuje całość tej oferty przemysłowej, która tego dotyczy, i jeżeli będzie my chcieli, to na pewno do tej koalicji przystąpimy. Także nie ma tutaj żadnych obaw, raczej szansa na rozwój przemysłu, który do tej pory w Polsce nie był rozwijany. Więc krok po kroku analizujemy, jeżeli będzie taka wola ze strony rządu, to przystąpimy do tej koalicji w stosownym czasie.
1: Wiceszef MONU zapewnia, że brak Polski w nowej koalicji nie jest związany z pogorszeniem relacji z Ukrainą. Poza tym krajem koalicję tworzą Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, a także Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Celem koalicji jest wspólne rozwijanie zdolności do obrony przed rakietami balistycznymi. Ograniczenia w korzystaniu wody wprowadziło Monachium. Władze 1,5-milionowego miasta w Niemczech zdecydowały się na to pierwszy raz w historii. Powodem jest niski stan wód gruntowych.
5: Nie można napełniać basenów ani innych zbiorników do kąpieli. Podlewanie jest możliwe jedynie od 19 do 9 rano. Zakazane jest także mycie aut poza myjniami samochodowymi i pompowanie wody z jezior, stawów, a nawet rowów. Maksymalna kara za złamanie zapisów obowiązujących na razie do 1 sierpnia może wynieść 5.

0: 50 tysięcy euro. Zużycie wody w stolicy Bawarii wzrosło w czasie ostatniej fali upałów ze średnich 300 milionów litrów dziennie do 360 milionów, a wody gruntowe nie odnawiają się wystarczająco szybko. Nie zmieniła tego nawałnica z ostatniej nocy, bo do bezpiecznej sytuacji potrzeba długich opadów. Decyzja ma też kontekst polityczny. Burmistrzem Monachium w marcu został pierwszy raz polityk Zielonych. Dominik Krause nie kryje, że środowisko jest dla niego priorytetem i chce, by jego miasto adaptowało się do zmiany klimatu zgodnie z opiniami naukowymi.
1: Z Berlina relacjonował Adam Górczewski. Troje polskich pisarzy, Szczepan Twardok, Sylwia Hutnik i Wojciech Chmielarz, przygotowuje serię opowiadań Nie lalka, inspirowanych bohaterami powieści Bolesława Prusa. Szukają odpowiedzi na pytanie, jak potoczyłyby się losy Izabeli Łęckiej, Stanisława Wokulskiego czy Ignacego Rzeckiego, gdyby byli bardziej niezależni finansowo. Swoje opowiadania ich autorzy zaprezentują we wrześniu. Będzie to równolegle z premierą kinową najnowszej ekranizacji Lalki. Wokulskiego zagra Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a Rzeckiego Marek Kondrat.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze i intensywne opady deszczu, tak będzie na południu kraju. Miejscami na metr kwadratowy spadnie tam do 70 litrów wody. Ostrzeżenia dotyczą też Łódzkiego, Mazowsza, Świętokrzyskiego i Wielkopolski. Na termometrach przeważnie od 24 do 27 stopni.
2: Klimat.
1: Dobra lub bardzo dobra, taka jest jakość powietrza w większości kraju. 45% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. W pasie od Poznania i Warszawy po południe kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody.
2: Klimat. Reklama.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. T plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Po reklamie.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: Na ten dzień to środa, 15 lipca i mamy już 8 minut po godzinie 13. Pora na tematy polityczne, ale zanim te tematy polityczne, to przywitamy się z Państwem, bo jesteśmy dzisiaj w składzie i będziemy do godziny 16. Następującym Iza Bajda, Anna Pałdyna, Adam Waliszewski, przed mikrofonem Maciej Wolny. Zapraszam do pozostania z nami, tak jak Państwu obiecałem. Teraz polityka głównie krajowa, a tam dzieje się cały czas sporo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
12: A w naszym studiu gość, redaktor Andrzej Krajewski, Towarzystwo Dziennikarskie, publicysta. Panie redaktorze, dzień dobry.
13: Dzień dobry, dobre południe.
12: Dobre południe i miejmy nadzieję, że dalsza część dnia również będzie taka, szczególnie jeżeli będą Państwo spędzali ten dzień z Polskim Radiem 24. Przed nami tematy ważne i poważne w krajowej polityce. Od takiego na pewno zaczynamy. Przypomnijmy, że wczoraj CBA na polecenie prokuratury zatrzymało Macieja Eś i Cezarego J., którzy jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 roku środki fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. No a dzisiaj kolejne informacje w tej sprawie się

0: pojawiły. Maciej Eś usłyszał zarzut m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski, ale nie chodzi w tym przypadku o środki finansowe, tylko o usługi marketingu politycznego. Czy z punktu widzenia, no przede wszystkim polityki, tej rywalizacji politycznej dzisiejszej, możemy mówić o jakimś symbolicznym momencie w rozliczaniu ludzi związanych z poprzednią władzą?
1: Wie pan, tego dokładnie nie wiem. No oczywiście znamy nastroje społeczne, nastroje są ewidentne. Za mało, za wolno, nie to obiecywaliście, prawda? Więc można sądzić, że skoro no, parę dni temu wyrok sądu bardzo niedobry dla obecnej władzy, to znaczy to, że europejskiego nakazu aresztowania nie będzie dla byłego ministra sprawiedliwości, no więc w związku z tym wyciągają coś innego. Tylko wydaje mi się, że to jest trochę uproszczone patrzenie na sprawę, aczkolwiek no, w polityce, jak wiadomo, są rzeczy, które dzieją się trochę za kulisami. I być może to jest, a być może to nie jest. Mnie w tej całej sprawie o wiele bardziej zainteresowało to, że dowiedziałem się, że ona już raz była przez prokuraturę badana. I o ile wiem, był nawet wyrok sądu, panowie nie zostali uznani za winnych. Otóż to będzie niesłychanie ciekawe, żeby porównać jeden i drugi akt oskarżenia. Oczywiście w tej chwili jeszcze tego aktu oskarżenia nie ma. On będzie sporządzony. No i jaki wyrok, nie wiemy, prawda, jak to będzie wyglądało. Ale wydaje mi się, że dopiero ta informacja pokazuje, jak trudno jest znaleźć argumenty, znaleźć dowody winy ludzi, którzy już raz byli oczyszczeni, prawda? I w związku z tym przecież to nie jest tak, że ten prokurator, który poprzednio prowadził sprawę, on już nie istnieje. On wyparował. Nie, on prawdopodobnie gdzieś jest. Więc jego kolega, nie wiem, następca, też prokurator, który to w tej chwili opracowuje, to jest oczywiście już zupełnie inna prokuratura i dlatego to jest prokuratura daleko od Warszawy, musi się liczyć z tym, że te porównania będą, że sąd będzie się odnosił również do tego, co było przedtem w tej sprawie. I to trochę wyjaśnia, dlaczego jesteśmy tak zdenerwowani, bo to idzie za wolno, ale to no niespecjalnie może iść szybciej, choć powinno, prawda? Bo ci ludzie muszą niesłychanie starannie to przygotować, żeby to się obroniło przed sądem.
0: Bo to tak trochę jest na marginesie naszej rozmowy, ale dotyka pan, myślę, też bardzo ważnej kwestii dla społeczeństwa, że przychodzi nowa władza, zapowiadane są rozliczenia, później te rozliczenia trwają. I trwają te różnego rodzaju śledztwa, prokuratura i tak dalej, sprawy, kolejne etapy,
1: to się
0: jakieś utrudnienia,
1: miele,
0: które się pojawiają, utrudnienia w cudzysłowie bym powiedział, bo to szersza sprawa w przypadku na przykład byłego ministra sprawiedliwości czy byłego wiceministra sprawiedliwości.
1: Jeden przepada, a drugi do Ameryki.
0: A potem kolejne wybory przychodzą, no i na przykład następuje zmiana kolejna władzy albo układu sił w koalicji rządzącej i niektóre sprawy mogą przepaść. I mam wrażenie, że społeczeństwo tak zanadto nie wierzy w te rozliczenia albo może ich skuteczność bardziej.
1: No trudno się społeczeństwu dziwić, dlatego że to, co mówię, to też u mnie ta refleksja nastąpiła dopiero jak się dowiedziałem, że to już raz było. Były przynajmniej śledztwo było w tej sprawie, prawda? Bo sobie wyobraziłem, no jak trudno jest w takich warunkach działać. Ale do normalnego odbiorcy to nie dociera. No przecież ewidentnie pamiętamy te plakaty, prawda? Te ogromne billboardy na temat sędziów, które były w całej Polsce. To było zadanie Polskiej Fundacji Narodowej, której statutowym obowiązkiem było, no można powiedzieć górnolotnie, szerzenie pozytywnego wizerunku Polski w świecie. To był ten pozytywny wizerunek, atak na sędziów. Nawet jeżeli te przypadki były prawdziwe, to oczywiście był to atak na całą grupę. No a przecież to absolutnie nie służy budowaniu pozytywnego obrazu Polski w świecie. No, ten jacht był średnio udany, no ale przynajmniej pływał, prawda, gdzieś, no to można było uzasadnić.
0: Ta sprawa tego jachtu też jest badana, ale a propos tej kampanii Sprawiedliwe Sądy, to było, ile się nie mylę, 2017 rok. Tak. I ona już wtedy budziła, tak jak pan redaktor wskazuje, szereg kontrowersji. Ja się zastanawiam, czy te ogromne emocje, przez te ogromne emocje ta kampania Sprawiedliwe Sądy i przez to, co teraz się dzieje, może stać się jednym z najważniejszych przykładów, zaryzykuje taką tezę wykorzystywania państwowych instytucji do celów politycznych?
1: Ja myślę, że to jest akurat taki dobry przykład, dlatego że no, te kampanie łatwo przypomnieć. Telewizja to zresztą robi, państwo też to robicie, Polskie Radio, choć tutaj obrazy działają o wiele lepiej, prawda? I to jest łatwe do zrozumienia dla normalnego człowieka. No rzeczywiście tak było, prawda? I teraz, jeżeli oni na to wydali...

0: 8 milionów złotych, a to są niebagatelne pieniądze. Są już porównania z kampaniami prezydenckimi 20-30 milionów złotych, no czyli to jest rzeczywiście dużo. Do tego pieniądze wzięli swoi, bo to już też wiadomo, że firma, która to robiła, to była swoja firma. No to jest to przekręt i to taki, no, łatwy przekręt do zrozumienia, więc to może mieć znaczenie, tak?
1: No i teraz ten wątek dotyczący promowania pozytywnego wizerunku Polski za granicą przede wszystkim. No, Polska Fundacja Narodowa miała promować Polskę za granicą. Dziś jest przedmiotem poważnego śledztwa, też tak chyba możemy powiedzieć. Jak bardzo w takim razie ten obraz rozmija się z pierwotnymi założeniami fundacji?
0: Wie pan co, ja mam takie wspomnienia z okresu, jak byłem na Sri Lance. 2007 rok, już nowa władza, prawda? No i też bardzo się starała tworzyć pozytywny obraz Polski gdzieś tam, gdzieś tam. A jedna informacja potrafiła rozbić to kompletnie. Sprawdzenie, czy gumisie nie były homoseksualne, aseksualne, jakie. Coś tak śmiesznego, bo wtedy taka sprawa wyskoczyła. I to rozkładało wszystkie te wysiłki. Po prostu śmiano się. Tam ludzie się śmieli, co wyście w tej Polsce oszaleli.
1: Ja się zastanawiam, czy to gumisie były, czy teletubisie, ale to...
0: No głowy nie dam. Wydaje mi się,
1: to musielibyśmy sprawdzić.
0: No może pan był wtedy w tym wieku, że pan był bliżej tych spraw.
1: Nie wiem, może teraz jestem bliżej, bo już córka 3,5 roku i syn 3,5 miesiąca.
0: A, no tak. No właśnie. Ale wie pan... W ogóle takie założenia, że powołujemy fundację, kupujemy jacht, właśnie robimy jakieś takie spektakularne rzeczy, to się rzadko sprawdza. No przecież kupienie tego jakiegoś zamku paderewskiego, z czego wyszedł hotel i restauracja, żadnego tam muzeum paderewskiego nie da się powołać. No niestety to tak jest, że tego typu inicjatywy muszą być niesłychanie starannie, ostrożnie robione, bo bardzo łatwo o, no po prostu omyłkę albo szwindel. I
1: a co jeżeli, tak panie było. Redaktorze, będzie taka sytuacja, że te działania prokuratury ostatecznie w sądzie nie znajdą odzwierciedlenia, to znaczy na przykład sprawa zostanie umorzona, albo nie będzie żadnych wyroków skazujących, co wtedy? No bo na razie mówimy o zarzutach prokuratorskich, o tych nieprawidłowościach, o naszych też pewnych
0: Mówimy o śledztwie, tak. Aktu oskarżenia jeszcze nie ma.
1: Tak.
0: Więc
1: mamy zarzuty.
0: Tak, mamy zarzuty, prawda? I to jest, co będzie? No, będzie bardzo źle. To znaczy, będzie po prostu tak, jak na to się zanosi, że ludzie będą mówili, wart pac pałaca, jedni politycy, drudzy politycy, to jest wszystko to samo, a nie będą chcieli chodzić do wyborów albo no, będą głosować pod wpływem jakiegoś zupełnie irracjonalnego impulsu. No a to oznacza, że demokracja przestaje, przecież wybory są solą demokracji, prawda? I w Polsce nie ma przymusu udziału w wyborach. W wielu zachodnich demokracjach tak jest, na przykład w Belgii. A ja myślę, że to nie jest złe rozwiązanie, dlatego że wtedy no jednak trzeba jakoś głos oddać. Część rozrobi to przypadkowo, część jednak spróbuje się zapoznać. Nie wiem, czy bym się nie... znaczy, myślę, że warto byłoby rozważyć coś takiego w Polsce, bo ten populizm powoduje, że jest coraz gorzej, że podstawę do głosowania, znaczy jest coraz więcej podstaw do niegłosowania. O, tak bym powiedział.
1: Jeżeli dotykamy tematu obywateli, społeczeństwa, o tym rozmawialiśmy trochę w naszym spotkaniu, podczas naszego spotkania. Wczoraj w Sejmie odbyło się publiczne przesłuchanie kandydatów na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan redaktor podczas tego przesłuchania był
0: obecny. Na miejscu, tak.
1: Wysłuchania, przesłuchania. Trwało 7,5 godziny, miało umożliwić kandydatom przedstawienie swojego doświadczenia, no i wizji sprawowania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale jeden z tych kandydatów, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Adam Borowski, podczas prezentacji podkreślił, że zdecydował się kandydować na Rzecznika Praw Obywatelskich, chociaż arytmetyka sejmowa jest przeciw niemu. I tutaj przyszło mi do głowy takie pytanie, czy tylko ta arytmetyka sejmowa jest przeciw niemu? Czy może jeszcze jakieś argumenty wskazywałyby na to, że Adam Borowski dobrym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest?
0: No tych argumentów jest sporo. Przede wszystkim... ustawa mówi, że kandydat powinien wyróżniać się wiedzą prawniczą. Wiedza prawnicza to oczywiście nie tylko wykształcenie prawnicze. Ale czy można powiedzieć, że ktoś, kto ma wiedzę prawniczą, ale nie ma wykształcenia prawniczego, jest właściwym kandydatem? To nie jest rzecznik spraw obywatelskich, tylko rzecznik praw obywatelskich. Czyli wprost ta instytucja odnosi się do prawa. W związku z tym ktoś, kto

0: nie jest prawnikiem, no musiałby mieć niesłychane zasługi i niesłychaną znajomość prawa z praktyki po to, żeby być tym rzecznikiem. No, pan Adam Borowski powiedział, że jego program to będę wrzeszczał, będę krzyczał, będę alarmował. No pięknie, tylko konkrety były już znacznie gorsze. No chociażby powiedzenie, sprawy alimenciarskie są hańbą dla naszego męskiego stanu, no to wywołało trochę śmiechu na sali. No naprawdę, to nie jest ten język, którego można używać. I miałbym tutaj mnóstwo jeszcze przykładów. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, wystawiając takiego kandydata, pokazało, że dla nich Rzecznik Praw Obywatelskich jest niepotrzebną instytucją, obciążeniem, czymś, co nie powinno funkcjonować. Podczas kiedy w dojrzałych demokracjach instytucja ombudsmana jest jedną z najważniejszych instytucji. I bardzo dobrze, że jest już spora, dobra tradycja Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. No i oczywiście nie mam najmniejszej wątpliwości, że jeśli pani Sylwia Gregorczyk-Abram, którą znam, z którą pracowałem w Komisji do Spraw Represji, zostanie tym rzecznikiem, ona nie będzie wygodnym rzecznikiem dla żadnego rządu. To było już wczoraj widoczne. Ona na przykład bardzo zdecydowanie mówiła o sprawie granicy, o tym, jak to wyglądało i wygląda nadal. Zresztą w tym raporcie komisji temu jest poświęcone bardzo dużo miejsca. Są konkretne wnioski. Myślę, że będzie to bardzo dobry, bo niewygodny dla władzy wybór.
1: Czyli jeden z kandydatów, jedna kandydatka tutaj pana redaktora przekonała podczas tego wysłuchania.
0: Ona nie musiała, ja ją znałem od półtora roku, bo z nią pracowałem. Natomiast poszedłem tam po to, żeby właśnie usłyszeć i zobaczyć pana Adama Borowskiego, którego znałem z lat 80. Był wtedy bohaterem uwolnienia narożniaka, miał wielkie zasługi, potem siedział 2 lata w więzieniu. To dobry przykład człowieka, który ma wielkie zasługi, ale teraz to się kompletnie rozmyło. To znaczy tego typu ludzie powinni być zasłużeni, być doradcami, mogą być gdzieś tam aktywni, ale nie powinni pełnić żadnych urzędów. On nie ma do tego kwalifikacji.
1: A czy te zarzuty, które się pojawiają a propos pani mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram o to, że też jest w zasadzie kandydatką z nadania politycznego, są trafione według pana czy nie?
0: Wie pan, jeżeli się uważa, że ktoś, kto walczył w wolnych sądach, ktoś, kto wychodził na ulicę, ktoś, kto pomagał, to jest czynna adwokatka, ktoś, kto pomagał ludziom, którzy protestowali przeciwko rządom PiSu i tym, co rządy PiSu robiły i tym, co robiła policja, łamaniu rąk, gazowaniu ludzi, to jest agenda polityczna, no to ja właściwie na to nie mam argumentu. Dlatego, że ona robiła to, co nakazywało jej sumienie i jej rozumienie prawa i swoich obowiązków jako adwokata. To jest polityka?
1: Czyli tutaj sprawę mamy wyjaśnioną. Kolejna przed nami dotycząca też kontrowersyjnej postaci, ale postaci niezwykle ważnej, tak się wydaje przynajmniej dla Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o Przemysława Czarnka, czyli tego potencjalnego kandydata na premiera w trakcie kampanii wyborczej, wyborów, które w kolejnym roku parlamentarnych. Przemysław Czarnek ostatnio wzbudził szereg kontrowersji swoją wypowiedzią dotyczącą Ukrainy. To znaczy powiedział, trzeba zmusić Unię Europejską, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Jarosław Kaczyński, natomiast prezes PiSu, odpowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna. Zapowiedział też, że ta sprawa Przemysława Czarnka, te słowa zostaną rozpatrzone przez partię, przez ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość. No ale Przemysław Czarnek nadal je podtrzymuje. Jak pan patrzy na to, co się wydarzyło wokół Przemysława Czarnka, czy to osłabia jakoś jego postać, czy wręcz przeciwnie?
0: Wie pan co, mnie się cisną na usta słowa pan Czarnek oszalał.
1: Mocne słowa.
0: Tak, mocne słowa, ale on działa na szkodę Polski. No bo przecież jeżeli pozwolimy na to, żeby Putin zajechał Ukrainę, bo to tak trzeba powiedzieć, nie najechał, ale zajechał Ukrainę, a jeżeli przestamy wspomagać Ukrainę, to do tego możemy doprowadzić. To przecież następna w kolejce jest Polska. Jak człowiek, który był wojewodą lubelskim, czyli w województwie, które graniczy z Ukrainą, może mówić coś takiego, co jest no,

0: antypolskie po prostu. Nasz żywotny interes to jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę z Putinem, żeby oczywiście tam zapanował pokój. Nasz żywotny interes to jest to, żeby ta fala imigracji z Ukrainy, uciekinierów z Ukrainy, bo to tak trzeba powiedzieć, żeby przynajmniej spora część tych ludzi została w Polsce, bo oni się dobrze asymilują, oni są bliscy nam kulturowo, oni pracują w bardzo dużej części, przynoszą dochód narodowy Polsce. To jest najlepsza imigracja, jaką możemy mieć, a potrzebujemy tej imigracji. Czyli co pan Czarnek mówi, że mamy mieć imigrację zupełnie skądinąd, mamy mieć takie problemy, jakie są w krajach Zachodu, bo imigracja to jest dwu-, trzypokoleniowy proces integrowania tych ludzi i proces, jeśli chodzi o Ukraińców, przebiega o wiele szybciej niż jeśli chodzi o przybyszów z krajów Azji czy Afryki. To jest szaleństwo, podtrzymuję swoje zdanie.
1: Przemysław Czarnek występuje nie tylko przeciwko racji stanu Polski, ale jeszcze przeciwko naszemu największemu sojusznikowi, Stanom Zjednoczonym. Tak powiedział wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do tych słów wiceprezesa PiS. Czy pod tymi słowami Władysława Kosiniaka-Kamysza pan redaktor by się podpisał, że to nie tylko przeciwko Polsce, nie tylko polskiej racji stanu, ale też przeciwko Stanom Zjednoczonym?
0: Oczywiście. Stanami Zjednoczonymi rządzi człowiek, dla którego biznes jest najważniejszy. Biznesem jest dostarczanie broni na Ukrainę, amerykańskiej, patriotów przede wszystkim, za pieniądze europejskie. Jeżeli Europa nie będzie płacić, Trump nie będzie sprzedawał, no w skrócie myślowym oczywiście, tych rakiet. Dla niego to jest niesłychanie ważne. W związku z tym ta wypowiedź jest antyamerykańska również.
1: To kolejne słowa i trochę obrona tutaj ze strony Przemysława Czarnka. On dalej tłumaczy swoje słowa. Mówi o tym, że bez najmniejszych zahamowań by je powtórzył. Ponieważ polskim interesem jest, aby Rosja poległa w wojnie z Ukrainą. I tutaj myślę, że pod tymi
0: się
1: słowami...
0: Zgadzamy.
1: Tak, można się podpisać, zgadzamy się z tymi słowami. A kolejny wątek, który się pojawia. Polskim interesem jest również, aby na Ukrainie wyrzucić w ogóle z przestrzeni banderyzm antypolski. No, w teorii też byśmy mogli się z tym zdaniem zgodzić.
0: W teorii tak, aczkolwiek pamiętajmy, że ta niepodległa Ukraina potrzebuje wzorców historycznych, prawda? I no niestety UPA jest jednym z tych wzorców. My patrzymy na UPA kompletnie inaczej, ale oni poszukują czegoś, co pomoże im w mówieniu: myśmy zawsze byli różni. Myśmy walczyli już z Rosjanami, z komunistami, prawda, ze Związkiem Radzieckim, i ten Bandera i to UPA się do tego przydaje. No niestety tak jest. Ja myślę, że można to w pewnym stopniu porównać do sytuacji, jaką mieliśmy z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, z NSZ-em, prawda? Z jednej strony oni rzeczywiście walczyli z Niemcami, chociaż potem korzystali również z ich pomocy, bo walczyli również z Rosjanami. My się z tym NSZ-em też, nie jest nam łatwo się uporać. Mój wujek był w NSZ-cie, więc ja też mam tutaj piękne przykłady do myślenia. A tak, Ukraińcy muszą to przeprocedować, ale procedowanie tego w warunkach wojny, mówienie tak, jak tego nie zrobicie, to w ogóle jesteście skończeni i przestajemy wam pomagać, to jest aberracja, to jest szaleństwo.
1: Takie porównanie jeden do jednego do NSZ-u, ja nie wiem, czy jest adekwatne, ale...
0: Ja nie miałem na myśli jeden przykład. Do jednego, ja po prostu podaję przykład, że
1: jasne.
0: W Polsce też mieliśmy podobne problemy i mamy.
1: Ale to teraz pytanie, czy my mamy nie reagować, albo z naszą reakcją też czekać, albo w jaki sposób reagować, no bo nie oszukujmy się przy obecnym nastawieniu polityków, ale też wcześniejszym nastawieniu polityków na Ukrainie, być może części społeczeństwa, ten kierunek dotyczący UPA się nie zmieni.
0: My mamy reagować, ale nie mamy prowokować. Ja myślę, że tutaj jest ta delikatna granica i różnica. Jak najmniej prowokować, natomiast tak, reagować.
1: I tym zdaniem kończymy nasze spotkanie. Bardzo za nie dziękuję. Redaktor Andrzej Krajewski, Towarzystwo Dziennikarskie, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
2: Autopromocja. Klimat jaki jest, każdy widzi.
3: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
4: Ale my nie załamujemy rąk.
5: Spotykamy się

0: Z mieszkańcami pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
1: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
2: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
1: I o tym rozmawiamy w audycji.
2: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
1: I na stronie polskieradio.pl.
2: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
2: i Patryk Michalski.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 13:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zamiast na cele charytatywne, pieniądze przeznaczali na działalność polityczną. Taki zarzut usłyszały trzy osoby związane z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na polecenie prokuratora zatrzymano Pawła B., byłego pracownika RARS-u, oraz dwoje byłych prezesów zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Poinformował o tym rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: A te osoby zostały zatrzymane tutaj w Warszawie, w miejscu swojego zamieszkania po wykonaniu czynności procesowych polegających na tym zabezpieczeniu dokumentów, zabezpieczeniu rzeczy. Te osoby zostaną przewiezione do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jest to duże, potężne śledztwo wielowątkowe. Do tej pory 14 osób usłyszało aż 33 zarzuty.
4: W sprawie nieprawidłowości w RARS-ie toczą się dwa śledztwa. Śledztwa jedno dotyczy umów na dostawę agregatów prądotwórczych, maseczek i rękawiczek ochronnych. Drugie – zakupu najniższej jakości węgla za rządów Mateusza Morawieckiego. Tego popołudnia spotkanie premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Zwołane przez szefa rządu posiedzenie klubu odbędzie się poza Sejmem. Poseł KO Robert Kropiwnicki apeluje, aby nie doszukiwać się szczególnych okoliczności. Jak dodaje, będzie to rutynowe spotkanie, choć przyznaje, że może być poruszona sprawa nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
6: Jest taka tradycja, że przed wakacjami podsumowujemy to, co się wydarzyło, też planujemy aktywności. To jest normalne, że premier rozmawia ze swoim klubem. Nie dopatrywałbym się tu jakichś szczególnych okoliczności.
4: Posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej rozpocznie się o godzinie 18. Nawałnice przechodzą przez południe kraju. Strażacy z Wrocławia w ciągu ostatniej doby interweniowali ponad 400 razy. Dzisiaj na Dolnym Śląsku znów zapowiadane są burze, silny wiatr, także intensywne opady deszczu. Nie należy bagatelizować zagrożenia związanego z ulewami, ostrzegał na naszej antenie kapitan Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej.
7: Jeżeli widzimy, że jest dość duża kałuża, której nie jesteśmy w stanie ocenić, jak wygląda jezdnia pod spodem, a tam może być jezdni kawałek albo wypłukany, albo gdzieś zapadnięte, albo gdzieś nie być na przykład pokrywy od studzienki. Stąd też doradzałbym, żeby nie wjeżdżać w takie kałuże, a już jeżeli ktoś jedzie, to dość powoli, nie szybko. Jeżeli chodzi o pieszych, no to szerokim łukiem radziłbym i zalecałbym omijać takie duże rozlewiska właśnie ze względu na to, że nie wiemy, co tam pod spodem się kryje.
4: W wyniku nawałnic na Dolnym Śląsku nikomu nic się nie stało.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Na zegary wskazują 33 minuty po godzinie 13. Teraz zabieramy Państwa na Bliski Wschód, lecz nie tylko, bo przed nami przede wszystkim tematy związane z tym, co dzieje się dzisiaj na świecie.
3: Komentarz.
9: Na nasze zaproszenie przyjął pan Tomasz Wróblewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute. Panie prezesie, dzień dobry.
10: Witam, kłaniam się.
9: Zacznijmy od dość niepokojących doniesień portalu Axios, który pisze w ten sposób, informuje w ten sposób. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozmawiał o rozległej ofensywie na Iran, znacznie szerszej niż obecne uderzenia w ciśnienie Ormus. W tych rozmowach miał uczestniczyć czołowy zespół prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, w tym wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, minister obrony Pete Hegseth, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Kane, dyrektor CIA John Radcliffe i wysłannik Białego Domu Steve Witkoff. A ja po przeczytaniu tej informacji zacząłem się zastanawiać, czy jesteśmy w takim razie świadkami początku nowego etapu konfliktu, czy jednak większej eskalacji niż to, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia.
10: Na pewno jesteśmy świadkami wielkiej gry na czas. Trump bardzo chciałby rozwiązać ten konflikt przed listopadowymi wyborami.

0: To są wybory połówkowe uzupełniające w Stanach Zjednoczonych i to jest dość istotne i przełomowe oczywiście dla prezydentury. Teheran z kolei chce przetrwać rządy Trumpa. Ma nadzieję, że jeżeli Trump przegra w listopadzie, to uda mu się tę wojnę jakoś zakończyć. I obie strony jakby chcą dotrwać do tego momentu, osiągając swoje własne cele. Obie strony eskalują. Rzeczywiście prezydent Trump mówi o przyspieszeniu i większym zaangażowaniu w cieśninie i przejęciu wreszcie Zatoki Ormuz, a z drugiej strony Iran grozi uruchomieniem drugiego punktu nacisku, czyli cieśnina Bab el-Mandeb. To jest takie wąskie przejście łączące Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Tam głównie płyną tamtędy saudyjskie dostawy ropy. To jest bardzo znaczące także dla rynków światowych. Jeżeli Houthi uruchomili, ponownie by zostali uruchomieni, to jakby ta wojna rozlała się szerzej. Na dziś jest to jakby wojna komunikatów i zapowiedź, że każda ze stron może to eskalować. Obie strony doszły do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem byłoby na teraz takie wznowienie konfliktu na niewielką skalę, tak żeby pokazać swoją determinację i gotowość Stany Zjednoczone, że mają dosyć sprzętu, mają dosyć silnej determinacji, żeby prowadzić tę wojnę, a Iran, że mimo ogromnych zniszczeń jednak cały czas tych nalotów amerykańskich jest w stanie to przetrwać i prowadzić tymi swoimi, przynajmniej tymi małymi łodziami, ataki i zwiększać presję cały czas na Donalda Trumpa. Także ja to odbieram bardziej jako wojna na czas i taka gra pewnych pozorów, bo żadna ze stron nie chce, żeby ta wojna rozlała się i doprowadziła do większego starcia. Oczywiście to, że żadna ze stron nie chce, to się dzieje, to jest przyczyna większości wielkich wojen na świecie. I każda liczy, że udaje się o to osiągnąć. Także tutaj na teraz oczywiście trzeba wsłuchiwać się w te komunikaty i należy założyć, że na razie te działania wojenne będą trwały. Obie strony licząc, że druga w pewnym momencie zrezygnuje.
1: Mówi pan o wojnie komunikatów, o wojnie na czas. Zastanawiam się, do czego to wszystko nas prowadzi albo może prowadzić, no bo my w zasadzie tą wojnę komunikatów i wojnę na czas obserwujemy od samego początku, kiedy ten konflikt się rozpoczął. Stany Zjednoczone na początku mówiły o tym, żeby Iran zrezygnował z tego programu nuklearnego. Kwestia cieśniny Ormus również, tego kto ją kontroluje. I na razie te plany czy założenia ze strony Stanów Zjednoczonych się nie zmieniły. Po stronie Iranu również to zdanie, stanowisko raczej zmianie nie ulega. To znaczy cieśnina Ormus, nie oddamy kontroli nad tą cieśniną. Jeżeli chodzi o program nuklearny, no to też Iran, nie oszukujmy się, raczej będzie chciał kontynuować swoje badania w tym zakresie. No więc do czego to wszystko ta wojna komunikatów prowadzi? Bo my cały czas słyszymy z ust amerykańskiego prezydenta jedno, z ust strony irańskiej coś zupełnie innego. W jakim my momencie jesteśmy?
0: Znaczy, jeżeli pan mnie pyta, do czego to doprowadzi, to tego nie wiem, bo jeszcze nie jesteśmy po tamtej stronie. Natomiast widzimy pewne zmiany. Znaczy, o co innego toczy się, może one nie są jakieś dramatyczne, ale jednego walka. Stanom Zjednoczonym udało się, wykorzystując myśliwce i drony, także okręty bojowe, oczyścić część wybrzeża od strony Omanu z min i zagrożenia. Na dzisiaj jedynym zagrożeniem to są te rakiety przelatujące. I Stany Zjednoczone mają nadzieję, że trzymając Iran w szachu, są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości statków z ropą, żeby mogły przepływać przez cieśninę Ormuz, ale już po tej części Omanu. Iranowi coraz ciężej jest atakować tą stronę zatoki, cieśniny, ze względu na ciągłe ataki ze strony Stanów Zjednoczonych. Także mniej więcej wiemy, o co chodzi. Znaczy już moim zdaniem to nie jest oczywiście nigdzie napisane, ale Stany Zjednoczone straciły nadzieję na pełną kontrolę natychmiastową samej cieśniny, natomiast chcą zapewnić, żeby ten szlak szedł wzdłuż Zatoki Omańskiej. I no, jeżeli to by się powiodło, to byłoby jakiś kierunek kompromisu, w tym tą stronę może iść. Na dłuższą metę to oczywiście jest trudne do przewidzenia. Wszystkie kraje, jak i Stany Zjednoczone i państwa

0: arabskie szukają innych rozwiązań i połączeń. Najlepszy dowód, że ropa, jakby rynki już się powoli do tego zaczęły przygotowywać. Tak dzisiaj widzimy, że ceny Brent to jest 84, niecałe 85 dolarów. Czyli to nie są dramatycznie wysokie ceny w stosunku do tego, co było. Tak. Także rynki zaczynają się jakby oswajać z tym. Chiny gwałtownie zmniejszyły import, co po części wynika z takiego ich pewnego spowolnienia gospodarczego, a po części z tego, że postanowiły wykorzystywać ogromne zasoby ropy, które miały wcześniej, inwestowały w duże swoje nadwyżki, w zasoby, między innymi ropy, i w ten sposób starają się budować swoją przewagę konkurencyjną, mając niższe ceny w kraju. W związku z tym ten popyt jest trochę mniejszy na świecie i te ceny gdzieś się stabilizują.
1: Ale irańscy strażnicy rewolucji zagrozili, że jeszcze jeśli Stany Zjednoczone będą kontynuować ataki, to ani jedna kropla ropy lub gazu nie zostanie wyeksportowana z regionu, a jedynym skutkiem aktów agresji będzie opóźnienie otwarcia cieśniny Ormus. Jakie to może mieć znaczenie dla globalnego rynku ropy i w ogóle kwestii gospodarczych, patrząc tak z geopolitycznego punktu widzenia?
0: Znaczy, jak powiedziałem, do wielu rzeczy rynki się przyzwyczaiły. Stany Zjednoczone gwałtownie zwiększyły produkcję ropy. Europa, o czym niechętnie mówi, ale zwiększyła import z Rosji, znaczy nie ropy, ale gazu. I zanim wejdą sankcje od początku nowego roku na LNG. Także pewne działania dostosowawcze nastąpiły. Pamiętajmy, że Iran także jest w bardzo trudnej, w krytycznej sytuacji ekonomiczno-społecznej. To nie jest tak, że jest w stanie wiecznie przetrzymać te naciski. Także ja jeszcze raz wracam do tego na początku. Kto dłużej wytrzyma? Dla Trumpa tak naprawdę większym problemem dzisiaj są wybory w listopadzie. Owszem, rosnące ceny ropy, tylko pamiętajmy, że te ceny w Ameryce nie wynikają z braków dostaw, bo Stany Zjednoczone nie mają z tym problemu, tylko raczej z ogromnego zapotrzebowania na amerykańską ropę, czyli rosną ceny ropy i Amerykanie sprzedają ją drożej. Także te wielkie koszty, które widzimy wojny, są w pewnej, w dużej mierze rekompensowane, może to nie jest ten sam odbiorca, ale przez wielkie amerykańskie koncerny naftowe, które zarabiają nieporównanie więcej teraz w czasie wojny niż kiedykolwiek.
1: Wspominał pan również o tej cieśninie, bodajże Bab al-Mandab. Jakie byłyby skutki takiego scenariusza, kiedy ta cieśnina zostanie rzeczywiście zablokowana, zamknięta dla światowego handlu?
0: No to na pewno jest otwarcie kolejnego zagrożenia. Huti nie są takim groźnym przeciwnikiem same w sobie jak Iran, aczkolwiek korzystają ze sprzętu i technologii irańskiej i chińskiej, także prawdopodobnie w jakimś krótkim okresie czasu byłyby przeciwnikiem. No i także wymagałyby od Stanów Zjednoczonych większego rozciągnięcia swojej floty, tak? Musiałyby znacznie bardziej wtedy pilnować cieśniny już tej wyjścia z Morza Czerwonego, co mogłoby spowodować, że część okrętów, które pilnuje irańskiego wybrzeża, jakby blokuje irańskie statki z ropą przed wypływaniem w morze, musiałoby być przekierowane w inną stronę.
1: To kolejna kwestia dotycząca tego, co może się dziać na Bliskim Wschodzie. Premier Benjamin Netanyahu, premier Izraela, zapowiedział znacznie mocniejszy odwet w przypadku kolejnego ataku Iranu. Tutaj cytat: jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Mam jedną wiadomość dla irańskich przywódców. Nie liczcie na spokój, jeżeli nas zaatakujecie. Poprzednie reakcje były wystarczająco silne, ale każda próba kolejnego ataku spotka się z inną, znacznie mocniejszą odpowiedzią. Co to może oznaczać w przypadku tego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem? To znaczy, jaką rolę tutaj może Izrael odegrać?
0: Znaczy, to jest bardzo interesujące o tyle, że Iran nie podejmuje działań w tej chwili przeciwko Izraelowi. Jest pełen świadom tego, że byłoby to intensyfikowanie działań i amerykańskich, i izraelskich, byłoby poważnym zagrożeniem. To nie jest wojna przeciwko Izraelowi i Iranowi, tylko do tej pory Izrael tylko odpowiadał na te zagrożenia. I na razie Izrael pozostaje poza poza tym ostatnimi, poprzednimi atakami.

0: poza aktywnością militarną, nie atakuje Iranu. W związku z tym taka wypowiedź jest no, sugestią, że musi te ataki, które przeprowadza Iran w kierunku baz amerykańskich na Bliskim Wschodzie, nie mogą dotyczyć Izraela. Znaczy, tutaj rzeczywiście Iran bardzo jak na razie uważa i stara się omijać Izrael w ostatnich dniach, żeby właśnie nie sprowokować Izraela do większej aktywności, chociaż myślę, że Netanyahu byłby zainteresowany tym, żeby jednak znowu wrócić do walki.
1: Pytanie też, na ile tutaj Stany Zjednoczone, a przede wszystkim Donald Trump, mogą zapanować nad Benjaminem Netanyahu i nad Izraelem, bo portal Axios też ostatnio donosił o tym, że Donald Trump miał powiedzieć premierowi Izraela, Benjaminowi Netanyahu, iż powinien zacząć wycofywać wojska z Syrii i Libanu. Trump miał przekonywać, że izraelska obecność na południu Syrii wywołuje napięcia i może prowadzić do dalszej eskalacji. Tutaj cytat, oni was tam nie chcą, powinniście się wycofać, tak miał powiedzieć amerykański prezydent, cytowany przez portal no tak, Axios.
0: To jest część negocjacji i rozmów z Iranem, które jeszcze parę dni temu były aktualne. W tej chwili widzimy, że ten rozejm nie wytrzymał próby czasu i już jest nieaktualny. W związku z tym też te żądania względem Izraela jakby schodzą na dalszy plan, ale niewątpliwie to jest coś, co będzie przedmiotem negocjacji, jeżeli zostaną wznowione. Jak mówię, spodziewałbym się teraz krótkiej, dość ostrej konfrontacji między Iranem i Stanami Zjednoczonymi, po której nadejdzie próba znalezienia kompromisu, ponieważ obie strony muszą do niego doprowadzić. Obie są w bardzo krytycznej sytuacji, jeżeli chodzi o to Stany Zjednoczone ze względu na wybory, a Iran ze względu na to, jak kraj jest zdewastowany i w jak trudnej sytuacji ekonomicznej w trakcie sankcji.
1: Z drugiej strony tak się zastanawiam, co ten konflikt na Bliskim Wschodzie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no ale też tutaj Izraelem, pokazał o relacjach między USA a Izraelem?
0: Ja myślę, że pokazał, że są bardzo silne.
1: Tylko w jakim wymiarze?
0: Oczywiście on pokazał determinację Izraela i tutaj chyba nic się nie jest w stanie zmienić. Znaczy z perspektywy Izraela Iran pozostaje śmiertelnym zagrożeniem. Iran z bronią nuklearną pozostaje właściwie egzystencjalnym zagrożeniem dla Izraela. I tutaj z tej strony nic się nie zmieni. Izrael będzie cały czas dążył do osłabienia Iranu albo może nawet do obalenia tego reżimu, co niekoniecznie się uda. I będzie wykorzystywał wszystkie swoje możliwości ekonomiczne i psychologiczne i polityczne, żeby zapewnić sobie tutaj współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Izraela to też jest gra na czas. Listopadowe wybory w Stanach Zjednoczonych mogą przynieść zwycięstwo Partii Demokratycznej, a tak naprawdę nie tyle Partii Demokratycznej, tylko Socjalistycznych Demokratów Ameryki. To jest takie skrzydło Partii Demokratycznej, które bardzo jasno wyraża się w sprawach, w kwestiach Izraela. Jest mocno antyizraelskie. Nie chcę powiedzieć, że jest promuzułmańskie, bo pewnie nie jest, ale niewątpliwie te wszystkie siły i organizacje, które widzieliśmy protestujące w obronie wolnej Gazy, w obronie za zakończeniem wojny, są w tej Partii Demokratycznej. Także ten układ sił, który zmieniłby się, mógłby się zmienić w Stanach Zjednoczonych, byłby również bardzo niekorzystny dla Izraela.
1: Na moment spójrzmy w trochę innym kierunku i zdecydowanie nam bliższym, to znaczy na to, co dzieje się na Ukrainie, na Rosję. Prezydent Donald Trump wyraził wczoraj takie poparcie dla projektu ustawy przewidującej sankcje wobec Rosji, nad którymi pracował zmarły senator Lindsey Graham. Czy możemy to interpretować jako zmianę, ewentualną zmianę dotychczasowej polityki Donalda Trumpa wobec Kremla?
0: No myślę tak, że jest kilka rzeczy. Jedna to, że na pewno prezydent Trump lubi wygranych i imponuje mu to, jak Ukraina radzi sobie w ostatnich miesiącach na wojnie, jak jest w stanie rzeczywiście całkowicie paraliżować gospodarczo funkcjonowanie Rosji. Jest to rzeczywiście zdumiewające dla nas wszystkich pewnie, ale tak

0: że imponuje Trumpowi. Druga rzecz to są wyniki jednak z szczytu w Ankarze, gdzie, co może jest trochę w tle i to jest część kompromisu, prezydent Trump z jednej strony z zadowoleniem obserwował informacje, które nadchodziły z Europy o zwiększonych wydatkach na zbrojenia, a z drugiej strony z niepokojem, że te pieniądze będą wydawane przede wszystkim na zakupy sprzętu czy broni produkowanej tylko w Europie. W związku z tym powstał nowy projekt, który zakłada, że Stany Zjednoczone sprzedadzą licencje swoich najbardziej intratnych i najciekawszych i najbardziej pożądanych broni na świecie, a także w Europie, i one będą produkowane za europejskie pieniądze na amerykańskiej licencji w Europie. Czyli ten pomysł, że Europa przestawi się jednak na swój własny produkcję przemysłową, trochę został rozładowany, czyli Amerykanie dalej będą w stanie ciągnąć z tego trybuty i z tych licencji, będą zwiększać swoją produkcję, także będą eksportową, jednocześnie nie naruszając zapasów w Stanach Zjednoczonych, mając dodatkowe pieniądze wręcz na inwestowanie w zbrojenia w Stanach Zjednoczonych. Ja to odbieram jako część większego kompromisu, coś na co zgodziła się Europa. My żeśmy tu w Polsce odebrali jako sukces dla nas w Europie, no pewnie jest, że ten amerykański sprzęt będzie produkowany może nawet w Polsce. Z amerykańskiego punktu widzenia jest to możliwość zagospodarowania europejskich pieniędzy dla amerykańskich korporacji.
1: Ja się zastanawiam jeszcze, na ile to zdanie prezydenta Donalda Trumpa, takie pozytywne a propos tych propozycji sankcji, się utrzyma, bo on powiedział też dość ciekawą rzecz dotyczącą, że, tutaj cytat, myślę, że mogą do tego dodać Iran, co byłoby wielką rzeczą, gdyby to zrobili i Hezbollah też, więc przyglądamy się temu a propos właśnie propozycji tych sankcji na Rosję. Czy taką próbę dodania tutaj i Iranu, i Hezbollahu możemy uznać jako budowanie jednej wspólnej strategii wobec państw, no i organizacji uznawanych przez Stany Zjednoczone za zagrożenie, czy takie dodanie tego trochę na siłę już do samej Rosji?
0: Chyba nie było na siłę, bo w tych ustaleniach z Ankary to Europa jednak zmieniła, kraje europejskie zmieniły, Unia Europejska, swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie Iranu i uznała, że Iran nie może w przyszłości posiadać broni nuklearnej i uważają, że to jest niedopuszczalne, czyli jakby przejęła narrację prezydenta Trumpa po wielu latach nieudanych prób negocjowania z Iranem i próby znalezienia jakiegoś kompromisu, rozwiązania kryzysu nuklearnego i w Iranie, przyjęła jednak narrację Stanów Zjednoczonych, co jest i ten pomysł, żeby teraz rozciągnąć te sankcje, to byłoby dalej taki krok, ukłon w stronę prezydenta Trumpa. Mamy bardzo taką ciekawą sytuację z NATO. To jest jak wiele takich paktów w historii, gdzieś one od środka zaczynają się rozszczelniać i być coraz słabsze. Oczywiście nie wiemy, na ile one są odporne, dopóki nie dojdzie do otwartej konfrontacji i kraje nie będą, i pakt, sojusz nie będą musiał się zmierzyć z rzeczywistością. Ale ponieważ najważniejszą siłą takiego paktu jest nie to, czy rzeczywiście on działa, tylko co myśli o tym przeciwnik. I teraz Europa cały czas stara się przekonać Rosję, Chiny, ale przede wszystkim Rosję, że NATO jest dalej funkcjonalnym, bardzo dobrze i spójnym, funkcjonującym paktem i że skutecznie może odstraszać jakiekolwiek ataki ze strony Rosji. W zamian za to, że prezydent Trump potwierdza swoje deklaracje i przypomniał tutaj o artykule 5, idzie Europa na coraz większe ustępstwa w coraz większej ilości przestrzeni. Tak? To mieliśmy najpierw w Hadze, to była decyzja o tym, że będziemy zwiększać swoje wydatki na zbrojenia do 5% PKB. Potem była kwestia Grenlandii i mnóstwo zamieszania wokół tego. Na koniec Stany Zjednoczone w zasadzie otrzymały wszystko to, co chciały, jeżeli chodzi o Grenlandię, z wyjątkiem własnej flagi nad tą wyspą. Teraz było spotkanie w Ankarze, gdzie to już mówiłem o tych kwestiach finansowania amerykańskich koncernów zbrojeniowych w Europie, które się zgodziło. I teraz przyjmowanie narracji irańskiej. Europa coraz bardziej musi zgadzać się i ustępować Stanom Zjednoczonych w wielu kwestiach, które są

0: krytyczny dla Ameryki, żeby utrzymać to wrażenie spójności NATO. Jest to dla Europy, która jest militarnie nieprzygotowana, psychologicznie jest nieprzygotowana do wojny, jest to w tej chwili najważniejsze. Utrzymywanie, nie wiemy czy pozorów, ale utrzymywanie wrażenia, że NATO jest dalej funkcjonalnym paktem.
1: No, słyszeliśmy o tym przed szczytem NATO w Ankarze, że tym najważniejszym punktem, najważniejszym ustaleniem będzie podtrzymanie czy zapewnienie o jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Ale też słyszeliśmy to przed Hagą.
1: Tak.
0: Za każdym razem, jak się przywódcy spotykają, to najważniejsze będzie potwierdzić, że
1: jesteśmy
0: tak
1: jednością.
0: Tak, tak.
1: Jeżeli ktoś potwierdza za każdym razem, że jest jednością, no można się nad tą jednością rzeczywiście zacząć zastanawiać, ale to już jest głębsza rozmowa i głębsza analiza, na którą tutaj czasu nie mamy. A ostatnie pytanie, które przyszło mi też do głowy do pana, to jest dotyczące samego Donalda Trumpa i jego polityki zagranicznej w ostatnim czasie. Czy on się staje i jego polityka bardziej zdecydowana niż jeszcze kilka miesięcy temu? No bo mamy zapowiedź wielodniowej kampanii uderzeń przeciwko Iranowi, wznowienie blokady morskiej, cieśniny Ormus, poparcie projektu nowych sankcji wobec Rosji, no taka zapowiedź tego poparcia, rozmowy z premierem Izraela o wycofaniu tych wojsk z Syrii i Libanu, o której wspominaliśmy, czy też jednoczesne zaangażowanie w rozmowy dotyczące samej Ukrainy. Czy Donald Trump i jego polityka zagraniczna w ostatnich tygodniach się mocno zmieniły?
0: Tradycyjnie amerykańscy prezydenci przed wyborami, kiedy ich sytuacja polityczna, wewnętrzna, ekonomiczna jest słabsza, nie silniejsza, zaczynają bardziej koncentrować się na kwestiach polityki zagranicznej, mając nadzieję, że będą w stanie domknąć ilość tematów, tak? Czyli w jaki sposób zbliżyć sytuację w Rosji, Ukrainie do pokoju, doprowadzić do jakiegoś formy zawieszenia i rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Te rzeczy wydają się z perspektywy Białego Domu prostsze niż rozwiązanie problemu jednak cały czas rosnących cen w Stanach Zjednoczonych i takiego poczucia niezadowolenia ogólnego i takiego niezadowolenia także z jego
1: tutaj
0: polityki.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za pana komentarz.
0: Dziękuję.
1: W Polskim Radiu 24. Pan Tomasz Wróblewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute, był naszym gościem. Panie prezesie, dziękuję raz jeszcze i dobrego dnia życzę.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam.
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
0: Autopromocja.

0: programie Polskiego Radia 24.
1: Ich paszporty zostały zatrzymane. Nie mogą opuszczać kraju. Maciej Eś i Cezary J. z zarzutami. To byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Atak na przedszkola w Poznaniu zapowiadał w internecie. Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę. Zdrożał gaz do ogrzewania domów. Rekordowe są też ceny pelletu. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś usłyszał zarzuty. Chodzi o sfinansowanie kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy i nielegalne finansowanie partii politycznych PiSu oraz Solidarnej Polski. Podobne zarzuty usłyszał Cezary J. Na czym miało polegać popełnione przez nich przestępstwo? Wyjaśnia to szef prokuratury okręgowej w Rzeszowie, prokurator Jaromir Rybczak.
2: Na nadużyciu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej poprzez realizację i sfinansowanie kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, która to kampania zarówno w swej treści, jak i przeznaczeniu była sprzeczna z celami statutowymi tej fundacji.
1: Z tego powodu fundacja miała stracić blisko 8,5 miliona złotych. Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Policja zatrzymała mężczyznę, który w internecie zapowiadał atak na dzieci z trzech przedszkoli w Poznaniu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili na niepokojący wpis opublikowany w sieci. W ciągu kilku godzin ustalili autora i zatrzymali go. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
3: Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
1: W mieszkaniu 29-latka policjanci zabezpieczyli maczetę i substancje psychotropowe, a także sprzęt, z którego publikował wpisy. Strażacy na Dolnym Śląsku wciąż usuwają skutki burz. Po nawałnicach interweniowali ponad 400 razy, informuje po posiedzeniu sztabu kryzysowego Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiego.
4: Najwięcej w powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze, 254 razy, w powiecie lwóweckim 40 razy, w powiecie wrocławskim i Wrocławiu 38 i w powiecie trzebnickim 25 razy.
1: Strażacy nadal przyjmują kolejne zgłoszenia dotyczące skutków burz. Najwięcej interwencji było w Jeleniej Górze, w centrum tego miasta, informuje oficer prasowy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w tym mieście, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
5: Usuwamy te wszystkie jeszcze powalone drzewa, te gałęzie, konary, które w jakiś sposób zagrażają bezpośrednio nam wszystkim, użytkowników ulic, chodników, to co w jakiś sposób jeszcze zalega na budynkach czy nad budynkami.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami głównie na południu kraju. Alert dotyczy też Łódzkiego, części Mazowsza, Świętokrzyskiego i Wielkopolski. 2200 zł trzeba zapłacić za paletę pelletu premium. To o połowę więcej niż rok temu. To rekordowo wysokie ceny tego produktu w połowie lipca. Klienci obawiają się, czy pelet będzie dostępny i masowo wykupują go, mówi Katarzyna Byra z podwarszawskiego składu opału. Jak przyznaje, tego towaru jest mało.
6: Z perspektywy lat to jest pierwszy rok, gdzie fabryki nie mają nadwyżek magazynowych. Zawsze maj, czerwiec by to były takie miesiące, gdzie fabryki miały nadwyżki magazynowe. Faktycznie to były miesiące, gdzie pelet był najtańszy w zakupie. W tym roku jest absolutnie sytuacja odwrotna.
1: Zdaniem sprzedawczyni w najbliższych tygodniach ceny tego surowca mogą jeszcze wzrosnąć. Mija 616 lat od bitwy pod Grunwaldem. Było to jedno z największych zwycięstw militarnych w polskiej historii, także jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Wokół starcia polsko-litewsko-ruskich wojsk z Armią Zakonu Krzyżackiego narosło wiele mitów. Spopularyzował je m.in. film Aleksandra Forda Krzyżacy. Historycy podkreślają jednak, że filmowa wizja bitwy nie zawsze odpowiada ustaleniom nauki.
7: Litwa! Na ekranie widzimy Litwinów odzianych w skóry niczym starożytni wojownicy germańscy. W rzeczywistości wojska litewskie i ruskie korzystały nie z

0: prymitywnych, a z innych rodzajów uzbrojenia, jak pancerze lamelkowe zamiast zbroi płytowych, czy sulice zamiast kopii.
1: Poczynajcie w imię Boże!
0: Film Aleksandra Forda pokazuje też wojska krzyżackie odziane w białe płaszcze z czarnym krzyżem. Oczywiście krzyżacy pod Grunwaldem byli, ale tak naprawdę rycerzy zakonnych wzięło w bitwie udział około 250. Większość ich sił stanowiły bowiem wojska pruskie i najemnicy. Kolejny mit dotyczy śmierci Ulricha von Jungingena, który w filmie ginie osaczony przez piechotę, a nie, jak najprawdopodobniej było, w pojedynku z polskim rycerzem Mszczujem ze Skrzynna. Pod Grunwaldem nie było również żadnych wilczych dołów. Na pewno jednak, o czym wspominają kroniki, pojawiło się poselstwo z dwoma nagimi mieczami.
2: Mieczówcie u nas dostatek.
0: Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: Rocznicę bitwy pod Grunwaldem co roku upamiętnia rekonstrukcja słynnej bitwy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy spadnie podczas burz na południu kraju. Na termometrach przeważnie od 24 do 27 stopni. Chłodniej jest nad morzem, tam około 21 stopni, ale można plażować, bo jest słonecznie.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
7: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Jest 14.08 i przypominamy, dzisiaj mamy środę, to jest 15 dzień lipca, a przed nami kolejne tematy, tym razem dotyczące naszego bezpieczeństwa, sił zbrojnych, ale również Wojsk Obrony Terytorialnej. O tym porozmawiamy już teraz z naszym gościem.
7: Komentarz.
10: A razem z nami jest generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. Panie generale, dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Zacznijmy od tego, że szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył nominację dowódcom brygad komponentu obrony pogranicza. Dotychczasowe więc 4 brygady obrony terytorialnej, Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadbużańska i Przemyska, z których wywodzą się również nominowani dowódcy, zostaną połączone i będą tworzyć nową jednostkę, wspominaną przeze mnie przed momentem, komponent obrony pogranicza w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Wczoraj też ten komponent obrony pogranicza został przez ministra ogłoszony. Ja się zastanawiam, czy ta decyzja to jest w pewien sposób też odpowiedź na doświadczenia ostatnich lat związane z sytuacją na granicy z Białorusią i wojną również na Ukrainie.
11: Tak, myślę, że tak. O tym się już mówiło od jakiegoś czasu, że formacje obrony terytorialnej, które są ulokowane,

0: na wschodniej flance, będą właśnie tworzyły taki komponent Wojsk Ochrony Pogranicza. I myślę, że to dobrze, ci ludzie będą przygotowani do tego, żeby w odpowiedni sposób ochraniać granice, czy pomagać ochraniać granice. A nie tak jak dotychczas, że wojska operacyjne, których no, szkolą się całkiem do innych zadań, patrolowały granice i dochodziło do różnych incydentów, które nie powinny mieć miejsca, gdyby właśnie byli ludzie przeszkoleni z odpowiednim wyposażeniem, z odpowiednim instruktażem, to myślę, że dużo sytuacji, które były przedtem nieprzyjemne, byśmy uniknęli.
1: Zastanawia mnie też to w takim razie, jakie zadania mogą być realizowane przez ten komponent obrony pogranicza w najbliższym czasie? Co jest w tym momencie największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o obronę naszego pogranicza?
0: No, najważniejszym to jest dalej prowadzona operacja wspólnie przez Rosję i Białoruś. Operacja destabilizacji wschodniej flanki NATO poprzez ruch uchodźcami w różny sposób. Proszę zobaczyć, przez ostatnie kilka lat wydaliśmy ogromną ilość pieniędzy na budowę murów. Utrzymujemy tam kilka tysięcy żołnierzy, którzy patrolują tę granicę posterunki. Rosja dość skutecznie zaangażowała nasze siły zbrojne, między innymi nasze siły zbrojne, ale też i policję, straż graniczną, do czegoś, co odwraca uwagę od innych rzeczy. To jest typowe działanie rosyjskie i myślę, że oni na tym nie poprzestaną, więc budowa takiego komponentu na flance wschodniej jest jak najbardziej słuszna.
1: Wczoraj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz też poinformował, że zatwierdził kolejne elementy planów pochodnych do programu rozwoju sił zbrojnych RP na lata 2025-2039 dla Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Cyberprzestrzeni oraz obszaru badań i rozwoju. Tutaj cytat. Kolejne elementy programu rozwoju armii przechodzą z poziomu strategii do realizacji. Wojsko Polskie rozwija się według spójnego, wieloletniego, przygotowanego planu. Jak ważne dla sił zbrojnych jest właśnie takie spójne przygotowanie planu, spójna realizacja, no i też taka wieloletnia perspektywa?
0: To jest kluczowe. Dotychczas mieliśmy różne pomysły. Okazywało się, że zmieniała się władza i zmieniały się pomysły, albo zmieniał się klimat polityczny i zmieniały się pomysły. No, nie może być tak, że ktoś się rano budzi i mówi, a teraz kupimy to, a na drugi dzień budzi się i mówi, a teraz kupimy tamto. Tu musi być dokładnie taka układanka jak w puzzlach. Każdy puzzle musi pasować do kolejnego i dopiero wtedy powstanie jeden spójny obraz. Jeżeli którykolwiek nie pasuje, ten obraz nie powstanie. I to jest dość proste. Niektórzy tego nie chcieli zrozumieć, czy nie chcą zrozumieć. Myślę, że to jest wreszcie dobrze, że mamy jeden spójny plan, w którym główne skrzypce grali wojskowi, sztab generalny, dowództwo operacyjne i pozostałe komponenty, a nie politycy. Więc tylko pilnować, żeby ten plan został zrealizowany.
1: Ten program zakłada dalszy wzrost liczebności sił zbrojnych RP do 500 tysięcy żołnierzy, w tym 300 tysięcy w służbie czynnej, 200 tysięcy przeszkolonych rezerwistów. Wśród najważniejszych priorytetów, bo to też warto dodać do naszej rozmowy i na to wskazać, zwrócić uwagę, znalazły się rozwój obrony powietrznej, zdolności do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu, szerokie wykorzystanie bezzałogowców i sztucznej inteligencji oraz przygotowanie wojsk do prowadzenia operacji wielodomenowych. Czy właśnie w tym kierunku zmierzają współczesne konflikty? Czy to jest dobra odpowiedź na to, co dzieje się na świecie? No bo możemy obserwować oczywiście to, co jest najbliżej nas, czyli wojnę na Ukrainie. Możemy obserwować to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, różnego rodzaju napięcia na świecie. Czy to dobry kierunek dla naszych sił zbrojnych?
0: Rzeczywiście. Cyberwojna trwa przez cały czas, więc tutaj musimy być bardzo aktywni i każde wzmocnienie tego obszaru jest jak najbardziej cenne. Pamiętajmy, co robi Rosja i używając różnych narzędzi, między innymi w cyberprzestrzeni, prowadzi regularną wojnę z NATO i z Polską w szczególności. Więc to jest taki obszar bardzo ważny. Obrona powietrzna, no Ukraina codziennie nam pokazuje, że bez poważnej obrony powietrznej nie można myśleć o kontrolowaniu własnego terytorium, własnej przestrzeni powietrznej. To jest lekcja najprostsza z Ukrainy. No i teraz obszar bezzałogowych systemów, bo tak już powiem, naziemnych, morskich, powietrznych i dziesiątków różnych kombinacji. No to jest coś, co przez ostatnie 4 lata rozwinęło się w tempie nieprawdopodobnym i dzisiaj chyba nikt, kto planuje jakąkolwiek operację wojskową, nie planuje jej bez masowego użycia różnego rodzaju bezpilotowych aparatów. czy zdalnie kierowanych. Tu możemy o nazwę się spierać, ale chodzi o całą autonomiczną

0: sferę walki. No i teraz nad tym wszystkim musi powstać system, który to połączy, czyli wielodomenowość, która połączy cyber, kosmos, te drony, ziemię i wszystko inne, co jest wkoło, w jeden spójny system dowodzenia i kierowania.
1: Bardzo szeroki zakres tego wszystkiego i mam wrażenie, że też spore wyzwanie dla naszego państwa po prostu.
0: Tak, to jest ogromne wyzwanie, bo działamy na wielu obszarach. Oczywiście pieniądze są jednym z kluczowych elementów, ale też nie tylko pieniądze, bo można mieć pieniądze, można je wydać w nieodpowiedni sposób i nie uzyskać dobrych efektów. Więc myślę, że tutaj rozsądek nakazuje, abyśmy i lokowali nasze aktywa za granicą, ale też rozbudowywali własny przemysł. Dzisiaj Ukraina pokazuje, że po 4 latach inwestowania we własny przemysł jest w stanie porazić cele na głębokość 1000 kilometrów i więcej w Rosji własnymi skonstruowanymi przez siebie aparatami latającymi czy pływającymi w portach na Morzu Czarnym. To jest ogromny skok Ukrainy i my powinniśmy patrzeć właśnie dokładnie w tym kierunku, inwestować we własne technologie, we rozwój własnych technologii, rozwój własnego przemysłu, bo to jest kluczowe przy długotrwałym konflikcie. Posiadanie własnych zdolności.
1: My spójrzmy teraz na incydent, który wydarzył się nad Morzem Bałtyckim, powietrzny. Nie wiem, czy incydent, tutaj pan generał nam to określi jednoznacznie i wyjaśni. W każdym razie wczoraj polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, który próbował zbliżyć się do polskiej strefy powietrznej. Minister obrony podkreślił, że była to pierwsza od dłuższego czasu próba tak bliskiego rozpoznania naszych systemów obrony. Czego Rosjanie mogli według pana szukać?
0: No, to się wpisuje w to, co Rosjanie robią. Ciągła prowokacja, próba sprawdzenia naszej spójności, naszej integralności i terytorialnej, i jako Polski, i natowskiej, jako całego systemu. Będą to robić. Tutaj akurat próba była dość bliskiego podejścia do naszej granicy. I okazało się, że system działa. Samoloty wystartowały, przechwyciły w odpowiedni sposób. Pozdrowiły w cudzysłowie pilotów rosyjskich i mówiąc im, że panowie, dziękujemy
1: nie
0: i lećcie
1: droga.
0: Sobie gdzieś dalej. Tak, dokładnie, nie
1: ale
0: tędy droga.
1: Dopytam, panie generale, bo to myślę, że też ciekawe, bo dla wielu słuchaczy, dla mnie również, określenie przechwycenie samolotu, no brzmi dość groźnie, może inne słowo, poważnie przynajmniej. Na czym w praktyce polega taka operacja?
0: No właśnie na tym, żeby kierowane samoloty przez system radarów naziemnych podchodzą do takiego samolotu, który w tym wypadku IU-20, który rozpoznawał ten, i ustawiają się w takiej konfiguracji, w której jeden samolot staje z lewej strony, żeby pilot prowadzący samolot widział go. Drugi jest z tyłu na godzinie 6, gdyby coś się działo. Ten pokazuje określonymi sygnałami dowodzenia wzrokowego, bo często jest tak, że nie ma łączności. Po drugie, nie wiadomo jakiego języka by trzeba było używać. Więc są międzynarodowe sygnały pokazujące jasno, komunikujące proste rzeczy między pilotem myśliwca a pilotem samolotu przechwytywanego. No i ma dwie drogi do wyboru. Albo zdecydowanie pokazać, że odchodzi i słucha komend przekazanych przez samoloty z dyżuru, którego przechwyciły, albo no, naraża się na dalszą eskalację, czyli to jest łącznie do otwarcia ognia. Więc najczęściej się to kończy tym, że jest pomachanie skrzydłami i odejście z trasy, która jest kolizyjna gdzieś dalej i kontynuowanie dalej lotu.
1: Wróćmy do tego, jaki może być cel tych działań rosyjskich. Dlaczego rosyjskie samoloty tak często latają z takimi wyłączonymi transponderami albo bez zgłoszonego planu lotu? Co to też może oznaczać dla bezpieczeństwa ruchu cywilnego chociażby?
0: No to jest poważne zagrożenie, no bo wszystkie samoloty poruszające się w przestrzeni powietrznej mają transpondery, czyli to jest coś takiego, które pokazuje na ekranie radarów parametry statku powietrznego, kto to jest, z jaką prędkością leci, na jakiej wysokości i tak dalej. Bo dużo łatwiej się kontrolerowi sprawuje nadzór. Do tego, jeżeli jest włączony transponder, to we wszystkich współczesnych samolotach są tak zwane systemy TICAS, czyli antykolizyjne. Gdyby nawet z jakiegoś powodu doszło do zbliżenia, to samolot automatycznie wyprowadzi, żeby nie doszło do kolizji. Rosjanie, nie włączając transponderów, nie składając planów lotów, latają między samolotami latającymi w przestrzeni i narażają siebie i innych na poważne niebezpieczeństwo. No jest to, no ale jest to taka taktyka rosyjska, którą stosują od lat.

0: I nie mam sposobu, żeby ich chyba zmusić do tego, żeby się zachowywali w bardziej cywilizowany sposób po prostu.
1: A czy w takich sytuacjach w takim razie większym zagrożeniem jest ten aspekt militarny, czy jednak to, o czym pan też tutaj mówi i co tłumaczy, ryzyko przypadkowej katastrofy, no nie wiem, na przykład z udziałem samolotu pasażerskiego?
0: Tak, oczywiście tutaj jeden obszar jest dość istotny, no bo generują zagrożenie w cywilnym ruchu lotniczym, a drugi obszar z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, no bo ten samolot jest naszpikowany różnego rodzaju aparaturą, która ma określone zadania do wykonania, ma zebrać dane o polskich systemach łączności, o polskich systemach dowodzenia, o całym procesie, jak ten system dowodzenia przebiega, no bo proszę sobie wyobrazić, najpierw radary wykrywają taki samolot, potem ktoś musi przekazać sygnał do NATO, musi przekazać sygnał do bazy, w której stacjonują samoloty bojowe, potem cała korespondencja, kto naprowadza i tak dalej. To są dziesiątki, setki, tysiące różnych informacji, z których buduje się obraz polskiego systemu dowodzenia, a jednocześnie natowskiego systemu dowodzenia, który jest bardzo ważny, no bo gdyby doszło do jakiegokolwiek konfliktu, to zakłócenie takiego systemu jest no kluczowe dla strony rosyjskiej, bo uniemożliwi nam de facto obronę powietrzną. Więc to każda ta informacja dla Rosjan jest bezcenna.
1: Patrząc na te ostatnie miesiące, czy możemy powiedzieć o stałej kampanii rosyjskiej prowokacji nad Morzem Bałtyckim?
0: Tak, myślę, że tak. To już trwa lata i intensywność jest różna. Czasami jest tego więcej, czasami jest mniej. Czasami te działania są mniej lub bardziej agresywne, ale one trwają cały czas i jest to no, jakby taka charakterystyczna cecha dla rosyjskiej polityki, że właśnie w ten sposób latając prowokują różnego rodzaju zachowania. Bo jakbyśmy policzyli, mówimy tylko o Polsce, ale co chwila są podrywane samoloty natowskie, które trzymają dyżur nad krajami bałtyckimi. Myślę, że Finlandia, Szwecja, samoloty niemieckie, Wielka Brytania podrywa. Także to jest skoordynowany proces. My widzimy tylko wycinek Polski, ale jakbyśmy patrzyli na całość granicy natowskiej i terytorium natowskiego, to tych naruszeń są dziesiątki, setki rocznie.
1: Kolejny temat przed nami, też związany z bezpieczeństwem, bardzo mocno z nim związany, bo o wnioskach po szczycie NATO w Ankarze sobie porozmawiamy. Ten szczyt został podsumowany również na posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej, mówi, że jedną z najważniejszych omówionych kwestii było właśnie podsumowanie tego szczytu, a jedną z najważniejszych decyzji NATO wskazuje jako podjęcie decyzji dotyczących rozbudowy rurociągów paliwowych na wschód Europy. Dla przeciętnego odbiorcy brzmi to mało spektakularnie, ale czy właśnie logistyka decyduje dziś o skuteczności działań zbrojnych?
0: Zawsze decydowała logistyka, nawet w starożytnym Rzymie. Żołnierz niósł na plecach swoje wyposażenie, ilość jedzenia i tak dalej. I to ograniczało tak naprawdę jego możliwości bojowe. Dzisiaj jest jeszcze to bardziej skomplikowane, bo no przedtem żołnierz niósł tyle, co zjadł. Dzisiaj no, prosta rzecz, jeden czołg Abrams potrafi spalić ponad 1000 litrów na godzinę. Więc jeżeli to wszystko przemnożymy przez ilość sprzętu, tego nie da się dowieść prostymi cysternami na długie dystanse, więc dla nas decyzja o budowie rurociągów jest kluczowa. Pozwala nam na całkowicie inne skomponowanie logistyki i wreszcie zabezpieczenie naszych działań tak, żeby nie doszło do sytuacji, w której nasze czołgi staną, bo nie będą miały paliwa, czy nasze samoloty nie polecą, bo nie będą miały paliwa. Proszę tutaj zwrócić uwagę, mówimy o ponad 30 miliardach euro, tyle ma to kosztować, więc to nie jest jakiś malutka inwestycja, mówimy ponad 30 miliardów euro, to jest 120 parę miliardów złotych, to jest ogromna suma, no i to da nam naprawdę potężne możliwości logistyczne i przestaniemy drapać się po głowie, jak zabezpieczyć polskie wojsko w paliwo.
1: Kolejna rzecz, która tutaj jest wskazywana jako dość istotna, to jest integracja przemysłów zbrojeniowych. W kontekście tego szczytu w Ankarze wymieniono umowę z amerykańskim Andurilem na produkcję pocisków Barracuda 500M oraz porozumienie dotyczące serwisowania w Europie pocisków rakietowych PAK-3 do systemu Patriot. Jak istotne jest to z perspektywy naszego bezpieczeństwa? Czy rzeczywiście te umowy, te rozmowy nasze bezpieczeństwo zwiększają?
0: Oczywiście tak, bo No wyobraźmy sobie sytuację, w której wszystko musimy kupić i na nic nie mamy wpływu. I tutaj bardzo dobrze, że ta polityka jest w kierunku przejścia z poziomu użytkownika na poziom właściciela.

0: to będąc na poziomie właściciela, to my decydujemy, jak będziemy zarządzać flotą tych pocisków, kiedy będziemy remontować, czy te obsługi będą robione w taki czy inny sposób, ile pocisków. To wszystko jest, ma ogromne znaczenie, żeby nie doszło do sytuacji, że wtedy, kiedy nam pociski są potrzebne, to one akurat są serwisowane za oceanem i przyjadą za 3 miesiące. Za 3 miesiące może być bardzo za późno. Więc to jest jedno. Druga to jest inwestycje technologiczne w nasz przemysł. Nie da się serwisować najnowszych pocisków, nie inwestując w rozwiązania technologiczne, które zostaną transferowane do Polski. To jest bardzo ważne, żebyśmy dzisiaj nie byli tylko taką pustynią trochę technologiczną, ale żeby za zakupami najnowszego sprzętu szła technologia, w którą ten sprzęt jest wyposażony. Bo inaczej zostaniemy tylko, no, tak jak powiedziałem, na poziomie użytkownika. Nawet nie będziemy mogli zaglądnąć do środka. Jeżeli chodzi o pociski Anduril, to jest to bardzo ciekawa kwestia, bo są to pociski o zasięgu 500 mil, tak jak ich nazwa wskazuje, czyli prawie 1000 kilometrów. Dość tanio, oczywiście słowo tanio jest relatywne przy projektach wojskowych, ale powiedzmy 4 do 5 razy taniej niż pociski o podobnym zasięgu produkowane wcześniej. Jesteśmy w stanie je wyprodukować i to dość masowo, co powoduje, że przeciwnik będzie w ogromnie trudnej sytuacji, bo jeżeli zapuścimy taki nalot, w którym będzie 100, 200, 300 takich pocisków, to jesteśmy naprawdę w stanie razić ogromną ilość celi z dużą skutecznością, bo żaden przeciwnik nie jest w stanie odeprzeć tak zmasowanego ataku. Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: Tutaj dwa takie ważne elementy wymieniliśmy. Ja zastanawiam się też, które z ustaleń tego szczytu w Ankarze, tak z wojskowego punktu widzenia, uważa pan za najważniejsze?
0: No, myślę, że trochę się uspokoiło na linii transatlantyckiej, że jednak te pewne nieporozumienia, które tam były, myślę, że częściowo zostały wyjaśnione. I to jest bardzo ważne, no bo jednak Stany Zjednoczone są tym kluczowym partnerem w NATO. I to jest bardzo dobrze. A druga rzecz to jest taka, że jest jednak zgodność co do tego, że to Rosja jest dzisiaj głównym zagrożeniem dla nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. I już tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak jest. I nikt nie kontestuje tego w żaden sposób. I jest zgoda, że to Europa musi zbudować system, który zatrzyma Rosję. Oczywiście Ameryka jest, Ameryka była, jest i będzie, ale to dzisiaj Europa powoli na siebie przyjmuje ten coraz większy ciężar zatrzymania Rosji. Myślę, że za kilka lat będziemy już na tym etapie, że w ogóle nie będziemy dyskutować o tym, czy się da, czy nie da, tylko będziemy mieli już tak rozwinięte systemy europejskie, które w ogóle zatrzymają Rosję totalnie.
1: Wskazuje pan tutaj na wyjaśnienie tych relacji, czy pewne porozumienie między państwami Sojuszu Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi podczas tego szczytu w Ankarze, ale to zastanawia mnie fakt, no bo rzeczywiście tutaj mówiło się przed tym szczytem, że jednym z najważniejszych osiągnięć tego szczytu albo tym celem najważniejszym jest potwierdzenie jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale dzisiaj też z jednym gościem rozmawiałem na naszej antenie, ekspertem do spraw międzynarodowych, on zwrócił uwagę na to, że takie potwierdzenia czy oczekiwanie takiego potwierdzenia jest przed każdym tego typu wydarzeniem, każdym szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w ostatnich latach. Czy to nie świadczy jednak trochę o słabości Sojuszu Północnoatlantyckiego albo że coś z tą jednością jest nie tak, skoro za każdym razem trzeba ją potwierdzać?
0: No niestety tak się ostatnio wydarzyło, że jednak były pewne głosy, które kontestowały to, czy Sojusz jest sprawną organizacją. Tu raczej nie mówimy o tym, że Sojusz się rozpadnie. Raczej mówimy o tym, jaka jest rola poszczególnych elementów w tym Sojuszu, jakie są oczekiwania poszczególnych krajów. No bo też nie zapominajmy, Sojusz jest dość rozległy geograficznie i wiele krajów ma różne interesy. Dla nas jest egzystencjalnym interesem jest Rosja jako zagrożenie, ale na przykład dla Hiszpanii to już może być dzisiaj nielegalna emigracja z Afryki Północnej. Także to wszystko trzeba pogodzić wiele różnych elementów, wiele różnych zagrożeń i zbudować jeden wspólny przekaz i myślę, że to się udaje.
1: I tym zdaniem podsumowania kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24. Generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, panie generale.
0: Dziękuję bardzo.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 14.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polityczna burza po wypowiedzi Przemysława Czarnka nie cichnie. Poseł PiS-u uważa, że trzeba zmusić Unię Europejską do tego, aby zaprzestać pomocy dla Ukrainy. Władze Prawa i Sprawiedliwości powinny natychmiast wycofać Czarnka z roli kandydata na szefa rządu, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Konfederacja Korony Polskiej pana Brauna i PiS są odpowiedzialni za to, jaką atmosferę dzisiaj tworzą w Polsce. Mają natychmiast zejść z tej drogi. Opamiętał się prezes Kaczyński. Kandydata na premiera poucza, ale kandydat na premiera pan Czarnek nie przyjmuje tego pouczenia. To, co Czarnek wygadywał, jest nie tylko głupie, ale jest też bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne dla racji stanu Polski.
1: Według portalu Interia Jarosław Kaczyński spotkał się rano z Przemysławem Czarnkiem w cztery oczy. Spotkanie przebiegło, jak twierdzą informatorzy, w dobrej atmosferze. Kolej dużych prędkości powstanie szybciej niż zakładano. Spółka odpowiedzialna za budowę Portu Polska podpisała umowę z firmą Energa Operator. Dzięki porozumieniu z trasy planowanej inwestycji zostaną szybko usunięte zbędne elementy infrastruktury energetycznej, informuje Piotr Rachwalski z zarządu spółki Port Polska.
3: Tych kolizji oczywiście jest wiele i oczywiście będzie ich więcej w ramach realizacji kolejnych etapów, bo mówimy w tej chwili o linii Y, ale jesteśmy już w trakcie przygotowania do projektowania linii CEMKA Północ, która w zasadzie w 90% przebiega przez teren obsługiwany przez energooperator i tych kolizji tam można będzie liczyć dziesiątkami.
1: Pierwsza linia kolei dużych prędkości ma powstać w 2032 roku. Połączy Warszawę, Łódź i nowe lotnisko w Baranowie. Mniej wypadków z udziałem rowerzystów, ale więcej z udziałem hulajnóg elektrycznych. Takie zmiany pokazują dane z pierwszego półrocza. Liczba wypadków z udziałem rowerzystów spadła o niemal 15%. Z udziałem hulajnóg wzrosła o blisko 35%. Najbardziej narażeni w zderzeniu z takim pojazdem są piesi, ale to ich użytkownicy są bezbronni w zderzeniu z samochodem, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji.
4: Karoseria to jest jednak taka osłona, która daje duże możliwości kierowcy, jeżeli chodzi o wypadek. Natomiast rowerzysta, osoba, która jedzie na hulajnodze, takiej ochrony nie ma i w zderzeniu z pojazdem po prostu ma dużo większe szanse na to, że odniesie bardziej poważne obrażenia, czy nawet poniesie śmierć.
1: Hulajnogą elektryczną można jechać z prędkością do 20 km na godzinę, a na chodniku tylko z prędkością taką, z jaką porusza się pieszy. Na koniec Łódź i narodziny czworaczków. Dziewczynka i trzej chłopcy przyszli na świat w tamtejszym Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Rozalia, Franciszek, Gabriel i Bruno czują się dobrze, ich mama też. Dzieci ważyły od 1,5 kg do blisko 2. O tym, że jest w ciąży wielopłodowej, mieszkanka Opolszczyzny dowiedziała się podczas drugiego badania USG. Trzej bracia oraz ich siostra nie muszą już przebywać w inkubatorach. Każdy waży ponad 2 kg. Według lekarzy dzieci rozwijają się bardzo dobrze. Informacje o 15.00 przedstawi Radosław Siennicki. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Już niebawem zegary wskażą 34 minuty po godzinie 14. Zaczęliśmy nasze spotkanie o 13 w Polskim Radiu 24 od krajowej polityki. Później były sprawy międzynarodowe, kwestie bezpieczeństwa. A teraz do tej polityki krajowej wracamy.
0: Stan dnia.
5: Prezes Prawa i Sprawiedliwości rozpoczyna budowę paktu senackiego. Ogłosił to na wspólnej konferencji z liderem bezpartyjnych samorządowców. Łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Michale, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Powiedz, jak w Sejmie przyjęto tę zapowiedź prezesa PiS-u?
6: Ja pozwolisz, że może zacznę od tego, skąd w ogóle pomysł na współpracę z bezpartyjnymi samorządowcami. Jarosław Kaczyński uzasadnia to chęcią odbicia Senatu z rąk obecnej koalicji rządowej, która, jak wiemy, od dwóch kadencji ma większość w tej Izbie.
7: Na pewno musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie, gdzie dominuje to wszystko, co prowadzi do utrudnienia tych zmian, które muszą być

0: prowadzone, jeśli Polska ma wyjść z obecnego kryzysu.
1: Przypomnę, że w Senacie mamy okręgi jednomandatowe. To w dużym skrócie wygląda tak, że ten, kto uzyskuje pierwszy wynik, bierze mandat, dlatego właśnie opłaca się zawiązywać takie duże sojusze, aby głosy po prostu się, wyborców oczywiście, głosy się nie marnowały. O tym mówił też Marek Woch, który wystąpił na tej konferencji dzisiejszej u boku prezesa Kaczyńskiego. Wyliczał, że w poprzednich wyborach w ten sposób swojej reprezentacji w Izbie Wyższej nie wywalczyły obie konfederacje i właśnie bezpartyjni samorządowcy, choć oni razem uzyskali, jak mówił Marek Woch, 2,5 miliona głosów. Sam Marek Woch rok temu ogłosił prawicowy pakt z Konfederacją Korony Polskiej. Dlatego też posłowie koalicji rządowej, jak Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej, uważają, że ta dzisiejsza decyzja to tak naprawdę pierwszy krok w budowie współpracy PiS-u z Grzegorzem Braunem.
2: Kaczyński upatrzył sobie Wocha, czyli głos Rosji w naszych domach. A na wschód od Wocha jest już tylko Braun. I poczekajmy jeszcze chwilę, Kaczyński na Nowogrodzkiej będzie gościł Brauna, albo Braun gdzieś będzie gościł Kaczyńskiego. Dziś to jest tak naprawdę budowanie mega prorosyjskiego bloku wyborczego.
1: PiS zapewnia jednak, że z Braunem nie będzie tworzyć koalicji i nie będzie również zawiązywać z jego środowiskiem politycznym paktu senackiego. W pakcie senackim Prawo i Sprawiedliwość, jak słyszymy, widziałoby jednak konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Ta nie mówi nie, choć jak wyjaśnia jej polityk Michał Urbaniak, taki pakt powinien powstać pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Jeśli w ogóle miałby powstać jakikolwiek poważny pakt senacki na prawej stronie sceny politycznej, to pewnie musiałby być też włączony w to prezydent Nawrocki. Jedną z osób, która najchętniej rozbiłaby taki wspólny pakt senacki, byłby właśnie Jarosław Kaczyński. Dlatego, że niekoniecznie mu musi zależeć na tym, żeby inne prawice też istniały, co widzieliśmy, próbował kopiować przez ostatnie wiele miesięcy Konfederację.
1: Dlatego nie wiadomo na razie, czy pakt senacki, jeśli powstanie, to z udziałem obu konfederacji. Na pewno, jak słyszymy, w tym pakcie z Prawem i Sprawiedliwością współpracować będą bezpartyjni samorządowcy. No ale koalicja rządowa trochę się uśmiecha na myśl, że to właśnie Marek Woch ma być tym czarnym koniem Jarosława Kaczyńskiego. Przypominają politycy koalicji rządowej, że przecież Marek Woch w ostatnich wyborach prezydenckich uzyskało nieco ponad 20 tysięcy głosów, a więc był to rezultat w wysokości 1/10 wszystkich głosów.
4: A te informacje zebrał dla Państwa Michał Fabisiak. Michał, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
5: Komentarz.
4: A razem z nami jest pan Marcin Duma, analityk polityczny, założyciel pracowni badawczej Ibris. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: To rozpocznijmy tą informacją a propos współpracy Prawa i Sprawiedliwości i bezpartyjnych samorządowców. Ta współpraca ogłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego i lidera bezpartyjnych samorządowców Marka Wocha. Czy ta współpraca według pana Prawo i Sprawiedliwości w kontekście Senatu może rzeczywiście się opłacić?
6: Współpraca z Markiem Wochem pewnie niespecjalnie, bo biorąc pod uwagę promil głosów, bo tyle zdobył Marek Woch w wyborach prezydenckich, to nie jest kapitał polityczny, który będzie zmieniał w jakiś sposób znaczący kalkulacje w wyborach do Senatu. Natomiast z punktu widzenia takiego manifestu politycznego otwieramy proces negocjacji po prawej stronie na temat porozumienia, no to ten krok jest w jakimś stopniu znaczący. Znacząca jest też współpraca wcześniejsza Marka Wocha z Grzegorzem Braunem, czyli ten ruch mający ograniczać Grzegorza Brauna, czyli ten ruch ograniczający tą najbardziej skrajną prawicę, być może jest celem Jarosława Kaczyńskiego. No i myślę, że też jest drugi cel, a mianowicie jednak odwrócenie uwagi od bieżących problemów Prawa i Sprawiedliwości poprzez taką trochę ucieczkę do przodu. Ona nie jest specjalnie
4: między
6: duża.
4: Między innymi od słów Przemysława Czarnka?
6: Od słów, tak, tak, dokładnie tak. To znaczy słowa Przemysława Czarnka na temat Ukrainy, a także dzisiejsze reakcje tego polityka w mediach, kiedy o te słowa i o spór wokół nich był pytany. To nie są korzystne obrazki. Wydaje się, że Jarosław Kaczyński chciałby, żeby uwaga opinii publicznej, wyborców prawicy, wyborców Prawa i Sprawiedliwości jednak skupiła się na trochę czymś innym i stąd ta ucieczka do przodu, chociaż ucieczka to jest dużo powiedziane, no bo jednak mówimy o porozumieniu z kimś, kto dysponuje no, promilowym poparciem.
4: Ale

0: Jeszcze do Przemysława Czarnka wrócimy, natomiast ja tak się zastanawiam, ten plan Prawa i Sprawiedliwości, jak on może wyglądać w praktyce? No bo słyszeliśmy o tym, że o współpracy z Grzegorzem Braunem nie ma mowy, no ale już z Konfederacją Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka, to jak najbardziej. Ze strony Konfederacji słyszymy, że pakt senacki ok, no ale nie z Prawem i Sprawiedliwością bezpośrednio, tylko w porozumieniu z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak to może wyglądać?
1: No mamy tutaj, akurat trwa teraz Tour de France, więc mamy takie kolarskie szachy, czyli każdy ogląda się na każdego, kto pierwszy zaatakuje, kto zajmie lepszą pozycję. I rzeczywiście jest tak, że pakt senacki Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją, nieważne pod jakimi auspicjami, jest w stanie zwiększyć liczbę senatorów dla tych obydwu partii. Natomiast bez Grzegorza Brauna, przy obecnym rozkładzie poparcia oczywiście, tak, nie ten pakt prawicowy z paktem senackim koalicji 15 października nie jest w stanie wygrać większości miejsc w Senacie. To znaczy, że ten pakt jako punkt wyjścia do budowy większości w Senacie ma sens tylko i wyłącznie z Grzegorzem Braunem na pokładzie, no a to na razie jest opcja, której nie ma na stole.
0: No ale tej opcji nie ma na stole, bo byłaby nieopłacalna politycznie dla Prawa i Sprawiedliwości, a może Prawo i Sprawiedliwość czeka na odpowiednią okazję, żeby taką współpracę nawiązać?
1: Myślę, że teraz jest Prawo i Sprawiedliwość jest na tym etapie, w którym chce odessać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy poszli do Brauna. W związku z tym autoryzowanie tego środowiska i autoryzowanie tego polityka poprzez traktowanie go jako partnera dla potencjalnego porozumienia, no, będzie utrudniać to odzyskanie wyborców. Dzisiaj trzeba pokazać, czy dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość stara się pokazać Grzegorza Brauna jako kogoś, kto jest nieakceptowalny w polityce, kto jest takim pariasem prawicy i że ten punkt ciężkości prawicy jest trochę w innym miejscu. Tyle tylko, że to się dzieje w określonych uwarunkowaniach. Ostatnie sondaże CBOS-u Opinii 24, czyli United Surveys dla Wirtualnej Polski, pokazują, że obydwie konfederacje, ich łączne poparcie jest równe albo nawet wyższe od poparcia PiS-u. Czyli ta pozycja siły, z której dotychczas Jarosław Kaczyński mógł mówić, no gdzieś się zdegradowała.
0: To weźmy pod lupę te sondaże, o których pan wspomina. Jeden konkretnie, United Surveys by Ibris na zlecenie Wirtualnej Polski. Tutaj Koalicja Obywatelska to jest 28,6% głosów respondentów. Prawo i Sprawiedliwość 23%. Konfederacja 15,7%. Konfederacja Korony Polskiej 10,2%. To tak jak sobie tutaj to dodamy w dość prosty sposób, to szybko widać, że to jest wyższe poparcie rzeczywiście łącznie dla jednej, dla drugiej Konfederacji niż dla samego Prawa i Sprawiedliwości. Co to może oznaczać dla PiS-u? No bo wydaje się, że pozycja w tym momencie największego ugrupowania opozycyjnego jednak chyba słabnie.
1: Prawo i Sprawiedliwość wciąż pozostaje największym, najsilniejszym ugrupowaniem politycznym. Natomiast ten wektor zmiany po prawej stronie jest coraz dłuższy. To znaczy, że erozja Prawa i Sprawiedliwości i jego pozycji na prawicy postępuje. To również oznacza i ma określone konsekwencje dla jakby pewnej dynamiki w polityce. Prawo i Sprawiedliwość, tutaj odnoszę się do wypowiedzi Patryka Jakiego z jednego z ostatnich wywiadów, mając 35% poparcia, jest w stanie dyktować warunki na prawicy. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, które ma 23%, no jest właściwie równorzędnym partnerem dla Konfederacji.
0: Czy prawa strona sceny politycznej w takim razie zaczyna się też dziś wyraźnie różnicować? No bo mamy Prawo i Sprawiedliwość, mamy Konfederację Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka, mamy Konfederację w końcu Grzegorza Brauna.
1: Myślę, że jesteśmy w momencie dosyć dużej zmiany na polskiej scenie politycznej. Ona dokonuje się od prawej strony, to znaczy ten układ, który, o którym już wielokrotnie mówiono, że już jest jego koniec, to tym razem jednak dobiega swoich dni, czyli polityka organizowana przez Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, horyzont końca tej dominacji jest już bardzo blisko przed nami i pomimo tego, że no, właściwie wieszczono, że to się stanie przez dekompozycję raczej Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej, to widzimy, że ta dekompozycja dzisiaj ma miejsce raczej po prawej stronie. To tam Prawo i Sprawiedliwość przegrywa, przynajmniej dzisiaj. tę walkę o rząd.

0: dusz prawicowego wyborcy. No i do poziom 23% jest poziom niewidziany od bardzo dawna, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. I to nie mówimy tylko i wyłącznie o jakichś ostatnich latach, tylko o ponad dekady.
1: No ale to z drugiej strony wracamy do tej postaci politycznej. Przemysław Czarnek miał być tym motorem napędowym dla Prawa i Sprawiedliwości. Tą postacią, która też być może wpłynie na to, że wyborcy czy Grzegorza Brauna, czy Konfederacji, Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka przychylniej spojrzą na Prawo i Sprawiedliwość. To się chyba nie udało, a doszło do tego jednak sporo problemów a propos tej wypowiedzi, o której już mówiliśmy w sprawie Ukrainy, właśnie Przemysława Czarnka.
0: Ten ruch z Przemysławem Czarnkiem jest trochę spóźniony, bo Prawo i Sprawiedliwość ponosi dzisiaj, znaczy płaci dzisiaj cenę za to, że w wyborach prezydenckich nie skonsolidowało swojego elektoratu, czyli strategia na drugą turę wyborów prezydenckich, które wygrał Karol Nawrocki, była to taka, żeby jednak wzmocnić tych junior partnerów, głównie myślano o Konfederacji, bo przypomnę, że kiedy Karol Nawrocki stał kandydatem, Grzegorz Braun jeszcze nie był, samodzielnie nie funkcjonował. Więc gdyby wtedy Prawo i Sprawiedliwość na kandydata na prezydenta wystawiło Przemysława Czarnka albo Mateusza Morawieckiego, to z pewnością skonsolidowałoby wokół siebie, czy nie oddało tych wyborców, którzy dzisiaj zasilają notowania tych dwóch ugrupowań, czyli Konfederacji. No a dzisiaj wystawienie Przemysława Czarnka, żeby odzyskał tych, którzy sobie już poszli, jest spóźnione i mówienie językiem czy Konfederacji Brauna, czy Konfederacji Bosaka i Mentzena jest właściwie tylko uwiarygodnianiem tych dwóch ugrupowań w oczach tych wyborców, którzy już tam zdecydowali się przejść.
1: Z tego sondażu na zakończenie też tematu poparcia dla poszczególnych ugrupowań politycznych. Z tego sondażu praktycznie znika nam Polska 2050, bo to jest poparcie na poziomie 0,6%. Nie wchodzi do Sejmu, no ale to jest spadek też w badaniu o 0,8% punktu procentowego. Polska 2050 w takim razie otrzymuje już sygnał trwałego załamania tego projektu, czy jeszcze za wcześnie na takie wnioski?
0: Notowania Polski 2050 są właściwie dowodem na niesprawiedliwość w polityce. Bo nie można odmówić liderce tego ugrupowania ciężkiej pracy, nie można odmówić jej aktywności, tyle tylko, że to w zupełności nie przekłada się na notowania tego ugrupowania. Bo tak już zupełnie szczerze sobie analizując te notowania, czy Polska 2050 będzie miała 2 punkty procentowe, czy będzie miała 2% poparcia, czy będzie miała 0,6, to na dobrą sprawę jest to dokładnie ten sam wynik, czyli ze znikomymi szansami na przekroczenie progu wyborczego. I zdaje się, że nie tylko w odniesieniu do tego konkretnego sondażu, ale też do innych danych dostępnych publicznie, no właściwie w tym projekcie sztandar należałoby wyprowadzić.
1: No ale może tutaj jest jednak ta pewna sprawiedliwość w przypadku Polski 2050, no bo czy to nie jest kwestia przede wszystkim tego, że Polska 2050 być może nie wie, jakim ugrupowaniem chce być? Miała być trzecia droga razem z PSL-em, to się nie udało. Było to rozejście, ale myślę, że w oczach wielu wyborców Polska 2050 nadal była kojarzona jako z tą alternatywą, alternatywną drogą. Potem się okazuje, że Polska 2050 no jest w koalicji rządzącej, współrządzi, a z drugiej strony no, w pewien sposób podcina też gałąź, na której siedzi, wielokrotnie krytykując swoich współkoalicjantów. To może to niezdecydowanie, ta pewna zauważalna niepewność Polski 2050 sprawia, że ma takie, a nie inne poparcie?
0: No, z całą pewnością nie pomaga bycie w opozycji i bycie w koalicji w tym samym czasie. Z drugiej strony to też nie jest nic nadzwyczajnego, że w ramach koalicji jednak prowadzone są spory. Myślę, że takim elementem, o którym tutaj nie wspomnieliśmy, jest, a który chyba jest istotny, to jest to, czy Polska 2050 dobrze zmapowała, do kogo chciałaby mówić. Bo te komunikaty, które wysyła ta partia i jej liderka, wskazują na to, że ona chce mówić do klasy średniej, która boli się no, zubożenia, pauperyzacji. Tyle tylko, że te rozwiązania, które proponuje Polska 2050 i pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, właściwie do tej grupy zupełnie nie przystają. Czyli diagnoza bardzo dobra, natomiast te propozycja rozwiązań trochę nietrafiona, co właściwie dziwi, bo

0: depozytariuszem tych emocji, które chciałaby eksploatować Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, jest partia Razem. I właściwie tam już ci wszyscy, którzy są, którzy mają zapotrzebowanie na tego typu komunikację, są, a jednocześnie Razem dość stanowczo jednak jest w opozycji i eksploatuje tę pozycję w taki sposób dosyć skuteczny. To zresztą też widać w tym sondażu, gdzie partia Razem ma 4%, czyli niewiele już jej brakuje do progu wyborczego.
1: Kolejny ważny polityczny i społeczny temat przed nami. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała dzisiaj wyniki kontroli w warszawskim Szpitalu Południowym. Ten raport wskazuje na wiele nieprawidłowości, między innymi w zakresie zarządzania placówką organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ i przeznaczenia pomieszczeń szpitalnych. Słyszymy ze strony warszawskiego ratusza, prezydenta Rafała Trzaskowskiego, że dokładnie ten raport NIK-u na temat Szpitala Południowego będzie analizowany i zostaną wyciągnięte z niego kolejne wnioski. A mnie zastanawia to, jak duże znaczenie polityczne na początek może mieć ta publikacja.
0: Ma, myślę, że dość nieoczywiste, to znaczy, jeżeli ktoś przypuszcza, że będzie to gwóźdź do trumny Koalicji Obywatelskiej czy Rafała Trzaskowskiego, no to wydaje się, że może się przeliczyć w takich kalkulacjach. Natomiast ta afera przestaje być już tylko aferą jednej partii, staje się aferą całego establishmentu politycznego. To znaczy, że ona w równym stopniu, co zresztą możemy sobie prześledzić w samych sondażach, obciąża tych, którzy rządzili, i tu mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość, jak i tych, którzy rządzą, a stanowi punkt taki, w odniesieniu do którego swoje zyski mogą budować partie antyestablishmentowe, czyli przede wszystkim Konfederację i Grzegorz Braun, niezależnie od tego, jak byśmy definiowali ich kompetencje w zakresie poprawy w służbie zdrowia. No i jest jeszcze trzecia grupa tych, na których bezpośrednio ta afera oddziaływuje. To jest mianowicie środowisko lekarskie, które obok pacjentów będzie jednym z największych przegranych tej afery.
1: A co ta afera zmienia albo zmieniła już w naszym społeczeństwie?
0: No, obawiam się, że ona niestety niewiele zmieniła z punktu widzenia jakości życia czy dostępu do usług publicznych. Natomiast ona stanowi pewne potwierdzenie tego, co już wiedzieliśmy, że polska służba zdrowia z jednej strony jest w rozsypce, z drugiej strony istnieją w niej boczne wejścia, ale niestety niedostępne dla wszystkich. I wzmacnia ona ta afera wzmacnia pragnienie pewnej, może nie rewolucji, no ale jednak zasadniczej zmiany w polskiej polityce. Co za tym idzie oczywiście też w polskiej służbie zdrowia. W pewnym sensie można to porównać do tej sytuacji, którą za rządów PiS obserwowaliśmy w przypadku strajku nauczycieli, kiedy rząd wygrał ten taki wpisany w system spór między rodzicami a nauczycielami. Tak tu obserwujemy jednak wygrywanie tego dosyć naturalnego napięcia między lekarzami a pacjentami.
1: Tutaj w tym raporcie Najwyższej Izby Kontroli zastrzeżenia dotyczą m.in. sposobu organizacji pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenie pracą, także nieodpowiednie gospodarowanie należącym do szpitala sprzętem medycznym. Kontrolerzy mieli także zastrzeżenia do stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia niektórych pomieszczeń szpitala. Kolejna rzecz dość ciekawa. Izba zwróciła uwagę na funkcjonowanie Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które choć szeroko reklamowane, formalnie nie istniało w strukturach szpitala. Jak takie informacje wpływają na wiarygodność tego szpitala, ale mam wrażenie też w ogóle instytucji publicznych.
0: Mam wrażenie, że one potwierdzają, czy inaczej mówiąc, wykorzystując frazę Grzegorza Halamy, ja wiedziałem, że tak będzie. My wiemy, że tak jest. I to potwierdza nasze obserwacje, nasze jako społeczeństwa dotyczące nie tylko i wyłącznie Szpitala Południowego, nie tylko szpitali w Warszawie, ale w ogóle stanu służby zdrowia, szczególnie tej publicznej. Czyli w pewien sposób utrwalamy naszą percepcję służby zdrowia, szczególnie tę, która nie pochodzi wcale z naszego doświadczenia, a jest zapożyczona głównie z relacji medialnych czy też internetowych.
1: Wróćmy do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. On zaznaczył po tym raporcie NIK-u, że zareagował natychmiast po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Podkreślił, że podjęte zostały decyzje dotyczące zarządu i rady nadzorczej tej placówki. Przypomniał, że przyjął też rezygnację dwóch swoich zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Podjął też decyzję o

0: odpolitycznieniu miejskich spółek. Czy te decyzje według pana wystarczą, żeby ograniczyć polityczne straty?
1: Myślę, że one są, znaczy, pytanie, o jakich stratach, do jakich strat się odnosimy.
0: To zacznijmy od strat warszawskiego ratusza, a później do Koalicji Obywatelskiej przejdziemy.
1: To ja bym zaproponował jeszcze inne podejście, znaczy do strat samego Rafała Trzaskowskiego, bo wydaje się, że ratusz jest taką dosyć bezosobową formułą, natomiast prezydent jako ten reprezentant i najwyższa władza w mieście no jest takim konkretnym punktem odniesienia. No i wydaje się, że Rafał Trzaskowski jednak mimo wszystko stracił. Zupełnie niezależnie, a może nawet na przekór tym krokom, które podjął. To znaczy, że ta bardzo szybka reakcja, znacznie szersza, jeśli chodzi o swój zakres, niż ta na przykład, którą podjął rząd Donalda Tuska, w pewien sposób powoduje, że uwaga koncentruje się na Rafale Trzaskowskim. To znaczy, że jeśli on coś zmienia, to znaczy, że było źle, a jeśli było źle, to znaczy, że czegoś nie dopilnował. I paradoks polega na tym, że jego bardziej wstrzemięźliwa reakcja mogła być dla niego dużo bardziej korzystna, szczególnie, że żyjemy w świecie wielkiego zapominania i ekonomii atencji, czyli podgrzewanie danej sprawy poprzez podejmowanie bardzo takich zdecydowanych decyzji raczej napędza aferę niż daje możliwość wygaszenia emocji wokół niej.
0: Jak rozumiem, takie polityczne konsekwencje samego Rafała Trzaskowskiego raczej nie dotkną, mówię tutaj o Koalicji Obywatelskiej czy o stanowisku prezydenta Warszawy.
1: No to jest bardzo ciekawa sprawa, bo przecież obserwujemy taki ruch inspirowany przez polityków czy działaczy związanych z prawą stroną polskiej sceny politycznej, który zmierza do zorganizowania referendum odwoławczego w Warszawie. No i myślę, że to jest rzecz, którą można będzie obserwować z dosyć dużym zainteresowaniem, bo ona będzie przede wszystkim tym miernikiem nastrojów warszawiaków. No a rzecz sprowadza się do tego, czy uda się organizatorom tej akcji zebrać ponad 130 tysięcy podpisów pod organizacją tego referendum. No i to będzie chyba najlepszy taki probierz tego, w jaki sposób Rafał Trzaskowski poradził sobie z sytuacją i czy poniesie polityczne konsekwencje, bo nawet jeśli nie zostanie odwołany w tym referendum, to już sama organizacja takiego głosowania będzie dużą porażką prezydenta Warszawy.
0: Czas pokaże. Tak możemy zakończyć nasze spotkanie, ale też byłby to dość duży cios w Koalicję Obywatelską, gdyby takie rozstrzygnięcie, gdyby w ogóle to referendum by przeszło. Marcin Duma, analityk polityczny, założyciel pracowni badawczej Ibris, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie.
5: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier Donald Tusk chce zdyscyplinować polityków Koalicji Obywatelskiej. Spotka się z nimi dziś wieczorem. Najwyższa Izba Kontroli potwierdza nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Prezydent stolicy zapowiada wyciągnięcie wniosków.

0: Obywatelskiej. Donald Tusk chce zdyscyplinować polityków swojej partii przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Więcej na ten temat Michał Fabisiak.
1: Oficjalnie od posłów Koalicji Obywatelskiej słyszymy, że będzie to rutynowe spotkanie.
2: To jest normalne, że premier rozmawia ze swoim klubem. Nie dopatrywałbym się tu jakichś szczególnych okoliczności.
1: Mówi poseł Robert Kropiwnicki. Od innych parlamentarzystów w nieoficjalnych rozmowach usłyszałem, że cały klub wyląduje dziś na dywaniku. Premier po kolejnych nieprawidłowościach w ochronie zdrowia chce zdyscyplinować partię. Donald Tusk ma przypomnieć, że za nieco ponad rok wybory, a afery takie jak w Szpitalu Południowym szkodzą wizerunkowi Koalicji Obywatelskiej. Posłowie KO jak Witold Zembaczyński przyznają, że taki zimny prysznic jest dziś potrzebny.
3: Na pewno to będzie niezbędna rozmowa w zakresie wydarzeń, które przetoczyły się przez Polskę w ostatnich tygodniach.
1: Na godzinę przed posiedzeniem klubu posłowie mają otrzymać informacje, gdzie odbędą się rozmowy. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Wyciągniemy wnioski, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To po publikacji raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Szpitala Południowego. Kontrolerzy ustalili m.in., że na szpitalnym oddziale ratunkowym, obok pacjentów wymagających pilnej pomocy, przyjmowano osoby planowo kierowane na leczenie. Według NIK placówka nie oddzieliła też skutecznie działalności komercyjnej od tej finansowanej ze środków publicznych. Rafał Trzaskowski przypomniał, że w szpitalu kontrole przeprowadzają też inne instytucje.
4: Jest zarówno CBA, jak i prokuratura w Szpitalu Południowym. Trwa również nasza kontrola i na pewno wszystkie te kwestie zostaną wyjaśnione. Nie możemy się dzielić wszystkimi informacjami, zwłaszcza jeżeli te nasze kontrole i audyty nie są zakończone, żeby nie zakłócać śledztwa.
0: W związku z aferą w Szpitalu Południowym stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Nowymi wiceprezydentkami Warszawy zostały Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jandrysik. Maciej Eś usłyszał zarzuty. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polskiej Fundacji Narodowej odpowie za nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Takie same zarzuty usłyszał były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J., który także wczoraj został zatrzymany. Obaj mężczyźni naruszyli też ustawę o partiach politycznych, mówi Jaromir Rybczak z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
5: Przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
0: Maciej Eś i Cezary J. nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im do 10 lat więzienia. Policja zatrzymała mężczyznę, który zapowiadał w internecie atak na dzieci z 3 poznańskich przedszkoli. Jego wytypowanie i zatrzymanie zajęło śledczym kilka godzin. Więcej na ten temat Maciej Szefer.
6: Śledczy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zareagowali na niepokojący wpis opublikowany w sieci. W ciągu kilku godzin dotarli do 29-latka, który opublikował w internecie szczegółowe zapowiedzi ataku, a na jednym z portali zamieścił ankietę, w której wskazał 3 poznańskie przedszkola i pytał użytkowników, które z nich miałoby stać się celem. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
7: Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje.
6: Śledczy zatrzymali mężczyznę w jego mieszkaniu. Policjanci zabezpieczyli tam maczetę, substancje psychotropowe oraz sprzęt, z którego publikowano wpisy.
7: Motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
6: Zatrzymanemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Ceny ropy naftowej na światowych giełdach znowu wyraźnie rosną. Baryłka ropy Brent kosztuje już ponad $85. Analityczka rynku paliw Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex mówi, że to przekłada się na podwyżki cen na krajowym rynku.
8: Już teraz obserwujemy wzrost cen benzyn i oleju napędowego, a zwłaszcza oleju napędowego, do poziomu powyżej 7 zł za litr. Na dużej części stacji jest to poziom blisko 7,30 zł. Ceny benzyny jeszcze na części stacji utrzymują się poniżej poziomu 7 zł, ale wydaje się, że przy tej rosnącej tendencji kwestią czasu jest to, jak na dużej części stacji również odnotujemy cenę benzyny Euro Super 95 na poziomie 7 lub powyżej 7 zł za litr.
0: W przypadku dalszych podwyżek cen paliw rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: duże.

0: centralnej i południowej części kraju. Lokalnie może tam spaść nawet do 90 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach będzie osiągał prędkość do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy grad. Na pozostałym obszarze Polski bardzo ciepło. Chłodniej jedynie w południowo-zachodniej części kraju. Termometry pokazują tam około 22 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze Polski od 25 do 28 stopni.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Wyjątkiem jest Braniewo. Tam powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W południowej części i w centrum kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach Pomorza Zachodniego, północnej Wielkopolski i Kaszub jest średnie zagrożenie pożarowe.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Mamy prawie 8 minut po godzinie 15. Wczoraj wielkie wydarzenie w świecie sportu, w świecie piłki nożnej. Spotkanie między Francją a Hiszpanią w ramach Mistrzostw Świata. I wydawało się, że to może być albo bardzo wyrównane spotkanie, no albo triumf Francji. Okazało się zupełnie inaczej. Triumfowała Hiszpania, która wydaje się być w tym momencie nie do zatrzymania. I to ona jako pierwsza drużyna melduje się w finale Mistrzostw Świata. Ale z perspektywy piłki nożnej ważnych dla nas wydarzeń, myślę, że równie istotne, jest to, że Robert Lewandowski oficjalnie zaczyna przygodę z Chicago Fire i o tym teraz porozmawiamy szerzej na antenie Polskiego Radia 24.
1: Komentarz.
7: Na nasze zaproszenie przyjął pan Radosław Majdan, były piłkarz reprezentacji Polski, ekspert przeglądu sportowego Onet. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: Zacznijmy od tego, co wydarzyło się wczoraj na Mistrzostwach Świata, czyli zwycięstwo Hiszpanii 2-0. Dość pewne, nawet bardzo pewne, powiedziałbym, patrząc na to, jak wyglądał przebieg tego spotkania. Ja byłem zaskoczony tym, że Francja wyglądała tak, jak wyglądała na tym meczu. Wielu ekspertów z tego, co słyszałem, również. A czy pan też był zaskoczony przebiegiem tego spotkania?
8: Tak, ja zdecydowanie również zaliczam się do tego grona. Z prostej przyczyny. Nie spodziewałem się, że Francja może zagrać tak słaby mecz, albo innymi słowy, że Hiszpania w taki sposób może zdetronizować atuty, argumenty, które do tej pory tak bardzo podobały mi się, jeżeli chodzi szczególnie o ofensywną grę reprezentacji Francji. Więc to, że zawodnicy trenera Deschampa zagrali, no tak jak zagrali, czyli można powiedzieć najsłabszy mecz, zagrali słabo, to jest dużą zasługą właśnie organizacji gry. Dwajenia krycia, zagęszczenia pola właśnie szczególnie w środkowej linii zawodników trenera Luisa de la Fuente.
7: Wydawało się, że Francja jest taką maszyną nie do zatrzymania, choć przed tym spotkaniem słyszałem komentarz, który się w zasadzie ziścił, to znaczy złą wiadomością dla Francji jest to, że Hiszpania jeszcze nie rozegrała najlepszego swojego meczu na tym mundialu. No i to się sprawdziło, bo ten mecz Hiszpanii w zasadzie był perfekcyjny, o ile się też nie mylę, dwa celne strzały Hiszpanów, no i dwie bramki.
8: Tak, to prawda. Hiszpanie do tej pory generalnie grali tak, no nie powiem, że siermiężnie, ale na pewno nie zachwycali, nie przypominali drużyny, która dwa lata temu zdobyła Mistrzostwo Europy w naprawdę fantastycznym, ofensywnym stylu, popartym właśnie taką dobrą organizacją gry w obronie. Jeżeli chodzi o obronę, oczywiście grają cały czas dobrze, bo stracili w 7 meczach, włącznie z tym wczorajszym, tylko jedną bramkę. Więc to naprawdę jest bardzo dobry wynik. Natomiast w ofensywie Hiszpania nie zachwycała. I do tego jeszcze, co trzeba zauważyć, to wczorajsze zwycięstwo też nie było za pośrednictwem takiego olbrzymiego wkładu Lamina Yamala, jak moglibyśmy się spodziewać. Oczywiście Karne był na tym zamówieniu.

0: zawodniku, natomiast on też rozgrywa takie mistrzostwa, które są, mam wrażenie, występem momentów tego piłkarza, więc największą siłą reprezentacji Hiszpanii jest zespołowość, jest drużyna, jest to, co trener De La Fuente wyciągnął z tych piłkarzy, jeżeli chodzi o taką solidność realizacji założeń taktycznych. Naprawdę Hiszpanie nie popełnili praktycznie wczoraj żadnego błędu, czego najlepszym dowodem jest to, że ani Mbappé, ani Dembele, ani Olise, ani Barcola czy Due później, który wszedł za niego, nie byli naprawdę w stanie zawiązać jakiejś konkretnej akcji ofensywnej i poważnie zagrozić bramce hiszpańskiej, a przecież wcześniej widzieliśmy, że Francuzi utrzymując się przy piłce, męcząc rywala, powodowali, że to było to tylko kwestią czasu, więc naprawdę jestem pełen uznania dla tego, co wczoraj zaprezentowali i Hiszpanie, i to, co pan powiedział, że z jednej strony tak, Hiszpania zagrała swój najlepszy mecz, ale jeszcze przed meczem zastanawiałem się, ponieważ wiemy, obserwując turnieje, że zawsze jest jeden ten słaby mecz na turnieju, który musi zagrać każda reprezentacja. Niestety dla Francuzów ten najsłabszy mecz przydarzył im się w półfinale.
1: Pytanie, czy Hiszpanii taki przydarzy się w finale, ale to znak zapytania, na którego na rozwiązanie, na odpowiedź musimy tutaj poczekać. Natomiast ja bym tutaj zwrócił uwagę też na to, o czym pan powiedział przed momentem. To znaczy, moglibyśmy taką uwagę wysłać, czy to do Argentyny, czy to do Anglii, bo to jest drugi półfinał dzisiaj o 21, który zostanie rozegrany, że złą wiadomością dla tych drużyn jest to, że, tak jak pan mówił, Lamine Yamal nie rozegrał jeszcze bardzo dobrego spotkania podczas tych mistrzostw świata. Były momenty, no ale to jeszcze nie to, na co stać tego zawodnika.
0: Tak, no przed rozpoczęciem turnieju trener Hiszpanii powiedział, że jego zawodnicy są zmęczeni. Ja myślę, że każdy trener pewnie reprezentacji Francji mógłby też tak powiedzieć, przez to, że zawodnicy też grali bardzo długo. Natomiast ja myślę, że ta intensywność Barcelony powoduje, że Yamal może być trochę zmęczony. Jest to jeszcze młody zawodnik, więc że nie wydaje mi się, żeby on zagrał w finale swój najlepszy mecz tego mundialu, ale na pewno będzie to zawodnik, którego niezależnie czy to będzie Argentyna czy Anglia, na pewno będą się obawiali. Możemy zauważyć często podwajanie krycia, że drużyny, które grają przeciwko Hiszpanii z tą swoją lewą stronę asekurują, że oprócz bocznego obrońcy czy skrzydłowego, tak zwanego wahadłowego, tam jeszcze schodzi defensywny pomocnik. Natomiast tak jak mówię, to tym bardziej, na tym większe słowa uznania zasługuje reprezentacja Hiszpanii, że ten ciężar gdzieś się rozkłada. No tutaj Oyarzabal dla mnie to jest facet, który jest, no nie powiem, że odkryciem, bo to jest solidny piłkarz, ale właśnie solidny. Natomiast na tym mundialu pokazuje, że jest ponadprzeciętny, szczególnie jeżeli chodzi o zdobywanie bramek. Myślę, że Dani Olmo też zdecydowanie lepiej gra w reprezentacji niż to, co pokazywał przez ostatni sezon w Barcelonie.
1: No to jego podanie z 58 minuty, które zdecydowało o tym drugim golu, Daniego Olmo właśnie podanie, no było niesamowite. On świetnie też rozdawał te piłki, świetnie kontrolował to, co dzieje się w środku boiska, co nie za bardzo wychodziło Francuzom. Ale jest jedna taka statystyka, która mogła nas naprowadzić na to, że Francji to może nie być tak łatwo w tym spotkaniu. To znaczy dla Hiszpanii to był 37 mecz z rzędu bez porażki, ten z Francuzami. Więc to jest też wyrównanie najdłuższej takiej serii w dziejach futbolu reprezentacyjnego. Dotychczas tym samodzielnym rekordzistą były Włochy. Natomiast teraz, jeżeli Hiszpania wygra Mistrzostwo Świata, tym samym ten rekord pobije. To jest coś niesamowitego. 37 spotkań bez porażki.
0: No to prawda, bo z jednej strony to daje olbrzymią pewność siebie. Jeżeli wygrywasz, to te zwycięstwa budują wiarę w założenia i filozofię trenera, a samych zawodników, bo wiedzą, że to jest dobra droga, ale też atmosfera w drużynie, to, że ta drużyna, bo wynik pozytywny, zwycięstwa zawsze budują zespoły i tak jest zdecydowanie, jeżeli chodzi o reprezentację Hiszpanii. Z drugiej strony jest rachunek prawdopodobieństwa, kiedyś muszą przegrać, chociaż oczywiście nie musi to być w finale i myślę, no, że także zastanawiałem się, czy jeżeli awansowałaby Anglia czy Argentyna, z którym rywalem będzie trudniej grać Hiszpanom. Myślę, że trudniej byłoby im grać z Anglikami, ponieważ Anglicy trochę w strukturze gry przypominają mi reprezentację Hiszpanii, jeżeli chodzi właśnie o takie sparaliżowanie atutów rywala. Anglicy są również, potrafią być pragmatyczni, potrafią, jak to się mówi, cierpieć, ale też mają bardzo dobry zespół, jeżeli chodzi o te założenia. Argentyna, szczególnie w tym meczu z Egiptem, no trochę została obnażona, jeżeli chodzi o te błędy w defensywie. One nie przydarzyły się po raz pierwszy. Martinez, bramkarz, ich też nie rozgrywa jakiegoś wielkiego

0: turnieju, więc dzisiaj dla mnie Anglia jest faworytem minimalnym, ale mimo wszystko, chociaż to nie znaczy, że musi wygrać, bo przecież Argentyna ma Leo Messiego, natomiast ten finał będzie bardzo ciekawy, a wracając jeszcze do Hiszpanii, no to jest wybitny zespół, chociaż muszę powiedzieć, że oni trochę, tak jak powiedziałem, ja oglądając ich na Euro, no po prostu byłem zachwycony ich grą. Tutaj trochę mnie męczyli czasami, przecież gdzie zaczęli remisem od 0-0 z Republiką Zielonego Przyłomu.
1: Tak, ja miałem bardzo podobne wrażenie.
0: Tak, ale z drugiej strony, jak przypomniałem sobie, jak Argentyna zdobyła Mistrzostwo Świata 4 lata temu w Katarze, to był również taki mozolna wspinaczka po szczeblach na początku fazy grupowej, a później fazy pucharowej. Przypomnę, że Argentyńczycy przegrali z Arabią Saudyjską 1-2 w swoim meczu otwarcia, więc to trochę tak jest, że ci wielcy te mecze grupowe traktują to na zasadzie, dobra, rozgrywamy te mecze jak najmniejszym nakładem sił, bo później prawdziwy ból czeka nas w tej fazie pucharowej. Nawet któryś trener, nie przypominam sobie teraz nazwiska, powiedział, że faza grupowa i faza pucharowa to są zupełnie dwa inne turnieje i trudno się z nim nie zgodzić. Natomiast Hiszpania rzeczywiście w tych swoich najważniejszych momentach pokazała jakość. I trzeba przyznać, że Rodri, że ta środkowa linia, której właśnie dowodzi kapitan Hiszpanów, to też jest taki klucz właśnie do tego, że bardzo ciężko się gra przeciwko Hiszpanii, bo oni w tym wczorajszym meczu zrobili taką jedną prostą rzecz, że cały czas w miejscu, gdzie była piłka, byli w stanie stworzyć tłok. Czyli tam zawsze było podwojenie, tam zawsze był któryś z ich obrońców, który miał jeszcze do pomocy zawodnika z drugiej linii. I z tym Francuzi nie mogli sobie poradzić kompletnie, nie mogli wygenerować zawodnicy Deschamps tej dla siebie wolnej przestrzeni, z której może wtedy korzystać szybki Mbappé, czy Doué, czy przepraszamy, Barcola bardziej nawet, czy nawet Olise, który nie wiem dlaczego znowu był przesunięty na prawą stronę, a przecież świetnie grał na pozycji.
1: A wczoraj ci zawodnicy zupełnie niewidoczni, Dembele jeszcze bym dodał do tego zestawu zawodników, tak, i jego umiejętności. Hiszpanie kompletnie to wszystko zneutralizowali, te atuty francuskie, ale według pana, czy to jest zasługa rzeczywiście tak świetnej, wybitnej gry Hiszpanii, czy jednak też błędów, które zostały popełnione przez francuskiego selekcjonera, może samych francuskich zawodników?
0: Znaczy bardziej zastanawiało mnie to ustawienie właśnie, że Olise został przesunięty ze środka na bok. Natomiast też uważałem, że biorąc pod uwagę jak gra Hiszpania, że tutaj Barcola, który generalnie słynie z tego i jest znany, że właśnie korzysta z wolnej przestrzeni i to nie jest zawodnik, który lubi grać w tłoku. W przeciwieństwie do Doué, czyli ten, który siedział na ławce rezerwowych, który zastąpił go w drugiej połowie, więc to było też dla mnie takie nieoczywiste. Oczywiście jest to wybór trenera, jednego z lepszych na świecie, więc nie będę z nim polemizował, ale to mnie zdziwiło. I to nie mówię tego przed meczem, ale również po meczu, ale również przed, tam z kimś rozmawiałem z moich kolegów z przeglądu. Natomiast no zawsze takie rzeczy weryfikuje wynik, bo gdyby Francja gdzieś tam otworzyła i tak dalej spotkanie i by wygrała, to pewnie stwierdzilibyśmy, że trener się nie mylił. Ale myślę, że być może dzisiaj Deschamps również ma do siebie pretensje, ale ja zdecydowanie przypisuję tutaj zasługi drużynie hiszpańskiej, że uważam, że Francja dlatego zagrała w naszym pojęciu, czyli obserwatorów, którzy oglądali ten mecz słabo, właśnie dlatego, bo Hiszpania nie pozwoliła im na nic więcej.
1: Selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente powiedział: mierzyliśmy się z jedną z najlepszych drużyn na świecie, ale oni z najlepszym zespołem na świecie. I to trochę takie zdanie czy opinia być może już wyprzedzająca ten finał i jego rozstrzygnięcie, ale to przejdźmy do tego, co może się wydarzyć. To znaczy drugi ten półfinał, który zapowiedziany jest na dzisiaj o 21:00, to starcie no dwóch gigantów oczywiście, Anglia, Argentyna. Która z tych drużyn według pana ma dziś większe argumenty?
0: Myślę, że Anglia. Wiadomo, jest Harry Kane, ale jest Jude Bellingham, który dla mnie jest no, pierwszoplanową postacią tego zespołu. W ostatnich dwóch meczach 4 bramki. Natomiast też zespół. Anglicy też wydaje mi się, jest to zespół, który umie, tak co powiedziałem, cierpieć, ale też ma charakter. Ten z Meksykiem, kiedy bronili się w 10. Później te kolejne mecze przeciwko Norwegii, to co powiedział Bellingham, troszeczkę tak dając kontrę swojemu trenerowi, Thomas Tuchel, powiedział, że nie podobał mu się ten mecz, bo był chaotyczny, popełnialiśmy za dużo błędów i graliśmy zbyt wolno i Bellingham w kontrze, być może jest to wyrwane z kontekstu, ale powiedział, chyba on nigdy nie grał meczu przeciwko Odegaardowi i Haalandowi w tak ciężkich warunkach, bo niektóre mecze trzeba przepchnąć i z tym się trudno nie zgodzić. Natomiast dla mnie Anglia objawia się w roli takiego minimalnego faworyta właśnie dlatego, bo ma lepszą organizację. Argentyńczycy trochę dalej w tym turnieju dochodzą, trochę mnie rozczarowują właśnie tym, że zbyt łatwo tracą piłkę, popełniają błędy, a przede wszystkim

0: dają się zaskoczyć rywalom. I tak jak mówię, mecz z Egiptem był tego najlepszym przykładem, że gdybyśmy zabrali z tej drużyny Leo Messiego, no to myślę, że Argentyny już w finale byśmy, w półfinale, przepraszam, byśmy nie oglądali. A to wynika właśnie z tego, że De Paul już jest 4 lata starszy, McAllister, czyli ci zawodnicy, którzy zdobywali Mistrzostwo Świata w Katarze, oni już są 4 lata starsi, czasami grają również w ligach MLS. Ale dla mnie i tak Argentyna wysoko zaszła i właśnie dlatego, bo Leo Messi rozgrywa fantastyczny turniej. A jak masz w drużynie Leo Messiego, który przebiega 4 czy 5 kilometrów w czasie spotkania, kiedy inni przebiegają ponad 10, to możesz wierzyć, że w momencie, kiedy się najmniej tego spodziewasz, on znajdzie przestrzeń, on wyjdzie na pozycję, a widać, że koledzy z drużyny, zawodnicy reprezentacji Argentyny, kiedy idą w tą akcję ofensywną, cały czas patrzą, jak i gdzie i czy ich kapitan robi ruch, bo jeżeli robi, to naprawdę każdy stara się z tego skorzystać. Ale dzisiaj Anglia jest dla mnie mimo wszystko, że Leo Messi jest w doskonałej formie, ma 8 bramek, to Anglia chyba ma minimalne, ale większe szanse na awans.
1: A to trochę inaczej zapytam. Który finał byłby z punktu widzenia kibica bardziej atrakcyjny? Po prostu Hiszpania kontra Argentyna czy Hiszpania kontra Anglia?
0: Atrakcyjny myślę, że Hiszpania kontra Argentyna. Natomiast myślę, że mecz Hiszpania kontra Anglia będzie bardziej zamkniętym finałem. Że oba zespoły będą stawiały przede wszystkim na tak zwany pragmatyzm, będą dobrze bronić, starać się nie popełniać błędów i będzie to taki typowy finał, który nie będzie piękny i nie wpadnie w nim dużo bramek. Natomiast myślę, że jeżeli grałaby Hiszpania z Argentyną, wtedy ten finał byłby bardziej taki, no nie powiem, że romantyczny, ale jednak bardziej taki sprzyjający temu, żeby tych bramek padło więcej. Chociaż oczywiście Argentyńczycy też, jeżeli będą najlepszą wersją siebie, to mają w sobie coś takiego, taką pozytywnym tego słowa znaczeniu agresję, taką w odbiorze piłki. I oni również są takimi piłkarskimi zakapiorami, ale mają, mam wrażenie, większą fantazję. Więc myślę, że ten finał byłby ciekawszy.
1: Niech ten mecz dzisiejszy też nas zaskoczy. Ten drugi finalista objawi nam się dzisiaj około godziny 23. Finalista Mistrzostw Świata, no i rywal Hiszpania. Albo Argentyna, albo Anglia to będzie. A przed nami kolejny wątek w naszej rozmowie, ten sportowy i dotyczący, czy związany już bardziej z nami, z Polską. Robert Lewandowski oficjalnie zaczyna przygodę z Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski zaprezentował się na konferencji prasowej w nowym klubie. Napastnik przybył za ocean z Barcelony i mówi, że zrobiły na nim wrażenie starania nowego pracodawcy.
2: Byłem pod wrażeniem tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów.
1: Wiele aspektów zdecydowało o tym, że Robert Lewandowski zdecydował się podpisać umowę z Chicago Fire i zagra w Stanach Zjednoczonych, ale niektórzy by powiedzieli, że to jest taka piłkarska emerytura. A inni, że MLS to nie jest ta liga, która była, nie wiem, 10-15 lat temu i że też zdecydowanie się wzmocniła. Po której z tych stron pan by się opowiedział?
0: Znaczy ja na pewno nie powiedziałbym, że to jest piłkarska emerytura, chociaż z drugiej strony ja pamiętam, że Robert Lewandowski ma już 38 lat i patrząc na to, jaką drogą poszedł Messi, który gra w MLS, jaką drogą poszedł Cristiano Ronaldo, który gra już od kilka sezonów w Arabii Saudyjskiej, ja myślę, że to jest bardzo rozsądna droga. Jest tam przede wszystkim na pewno mniejsza intensywność spotkań. To nie będzie La Liga, to nie będą mecze co 3 dni, tak jak się gra w lidze hiszpańskiej, włączając to europejskie puchary, gdzie też sama konkurencja jest większa i te mecze są często bardzo nieprzyjemne. Więc myślę, że dla zawodnika w tym wieku jest to bardzo dobry wybór. Tak jak mówię, nie traktuję tego jako piłkarską emeryturę, tylko rozsądny wybór, że idziesz do miejsca, gdzie, tak jak mówi Robert Lewandowski, bardzo mi chcą, zrobili wszystko, żebym się w tym klubie pojawił. I też to wszystko, co się dzieje dookoła, że jeżeli wyjdzie, jeżeli Robert będzie strzelał bramki, to na pewno będzie jakiś krok w rozwoju cukera, piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych, który bardzo ma, jak to się mówi, ciężką rywalizację z tymi sportami, które dla Amerykanów są najważniejsze. Oczywiście pewnie w najbliższych latach jakoś specjalnie to się nie zmieni, że NFL, że NBA czy NHL będą przed piłką nożną, ale na pewno tych kibiców z roku na rok, tym bardziej po mundialu, który wydaje mi się jest bardzo interesujący, będzie przychodziło więcej. W tych zapewnieniach, o których mówił Robert, co do deklaracji, jakie usłyszał od klubu, jestem ciekawy, czy też było, że drużyna będzie się wzmacniała, bo to wiązało się przyjście Messiego do Interu.

0: Miami było to, że zanim poszedł Rodrigo de Paul, Suarez, jeszcze dwóch chyba piłkarzy Barcelony, więc stworzono mu takie środowisko, w którym dobrze się czuł, ale też drużyna robiła taki sukcesywny progres. I myślę, że do Chicago też dobrze by było, gdyby do tego klubu, do Chicago Fire, jeszcze z dwóch, trzech zawodników na zasadzie wzmocnienia by przyszło. Natomiast uważam, że naprawdę to jest dobry wybór. Biorąc pod uwagę, jakbym był na miejscu Roberta, zrobiłbym to samo. Nie szukałbym na siebie klubu w Europie, w lidze włoskiej, która jest bardzo niewdzięczna, czy w lidze hiszpańskiej, kiedy miałby zostać w Barcelonie jako rezerwowy. No bo wiadomo, że tam też są wymagania, są oczekiwania i ten ostatni sezon już też dość mocno rotowano Robertem jako zawodnikiem wchodzącym z ławki rezerwowych. A w Stanach będzie się czuł jak król, będzie strzelał bramki. Tak jak powiedziałem, stworzono jego rodzinie, jemu sytuację, żeby poczuł się jak w domu, co też jest ważne, bo to znaczy, że bardzo go tam chcą, że zrobią wszystko, żeby Robert bardzo dobrze się czuł w tym klubie i w tym mieście. A myślę, że chyba każdy z nas, taki czynnik ludzki decyduje, że jeżeli gdzieś widzimy, że ktoś od nas zabiega, ktoś nas chce, to my też lepiej w takich warunkach się czujemy.
1: Ostatnia rzecz na koniec naszego spotkania. Wspomniał pan przykład Lionela Messiego czy Cristiano Ronaldo, tego jak ich kariera się potoczyła, w jakim kierunku pod koniec tej piłkarskiej przygody. No i ja chciałbym zauważyć ich rolę w reprezentacjach, w których grają. Jak może być to w przypadku Roberta Lewandowskiego? No bo kapitan reprezentacji przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej swojej przyszłości w kadrze. Czego się pan spodziewa?
0: Ja się zastanawiam, jak Robert teraz, bo zaszła u niego bardzo dużo zmiana, wtedy kiedy opuszczasz Barcelonę i przechodzisz do klubu MLS, tak? W lidze za oceanem, na której mecze nie przychodzi po 60 tysięcy ludzi i które nie wzbudza takiego zainteresowania, jak to, do czego jesteś przyzwyczajony. I jeszcze miałbyś zrezygnować z reprezentacji Polski, to wydaje mi się, że to jest za dużo. W moim przekonaniu Robert będzie dalej grał w reprezentacji, właśnie dlatego, żeby jeszcze się nie odcinać od tego wszystkiego, co wiązało się z jego karierą do tej pory. Z drugiej strony zastanawiam się podróże, bo jednak jest to odległość, przede wszystkim zmiana czasu. Każdy z nas, kto był w Stanach i wracał do Polski, to wie, co czuje człowiek, który przechodzi ten tak zwany jetlag, prawda?
1: To prawda, ale trzymajmy kciuki za Roberta Lewandowskiego i Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski również. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Radosław Majdan, były piłkarz reprezentacji Polski, ekspert przeglądu sportowego Onet, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, posiniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Zastanawiali się Państwo nad tym, czy król Władysław IV kojarzony jest głównie z kolumny Zygmunta wzniesionej ku czci swego ojca? Czy też z dworu słynącego z widowisk operowych, na którym sztuka była narzędziem władzy? Odpowiedzi w weekendzie kulturalnym, w piątek po 21. Maja Kluczyńska. Zapraszam.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 15.30. Radosław Siennicki. Zapraszam. 29-letni informatyk z Poznania planował atak na dzieci w poznańskim przedszkolu. Marcin G. w internecie groził zabójstwem przy użyciu maczety. Mężczyzna chciał wejść do jednej z trzech poznańskich placówek. Takie informacje przekazała poznańska prokuratura okręgowa. Na niepokojące wpisy natrafili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna maczetę kupił w internecie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.

0: opisał to, co zrobi w internecie. Zamieścił dodatkowo ankietę, w której to internauci mieli zdecydować, jakie przedszkole zaatakuje i jakie dzieci pozbawi życia. Więc ta groźba i realność zagrożenia ze strony podejrzanego była wysoka.
1: Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa, przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Teraz zostanie przebadany przez psychiatrów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Strażacy przyjmują kolejne zgłoszenia dotyczące skutków burz, które przeszły nad południową częścią Dolnego Śląska. W ciągu doby przeprowadzili prawie 250 interwencji w Jeleniej Górze i Powiecie Karkonoskim. Najwięcej było w centrum miasta, poinformował starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski z Jeleniogórskiej Straży Pożarnej.
2: Usuwamy te wszystkie jeszcze powalone drzewa, te gałęzie, konary, które w jakiś sposób zagrażają bezpośrednio nam wszystkim, użytkowników ulic, chodników, to co w jakiś sposób jeszcze zalega na budynkach czy nad budynkami.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami w południowej i centralnej Polsce. W niektórych miejscach na południu na metr kwadratowy może spaść do 70 litrów deszczu. Lokalnie możliwy grad. Kredki, piórniki, bloki rysunkowe. Polski Czerwony Krzyż w Bydgoszczy czeka na wszystko, co przyda się uczniom do szkoły. Rozpoczęła się akcja Wyprawka dla Żaka. Pierwsi darczyńcy już przekazują dary.
3: I wszystkie kartony zabieramy do magazynu. Dużo tego, rano.
4: Zeszyty na tamtą stronę, a później będziemy układać.
3: Dziby PCK.
5: Jak co roku wspomagam PCK, ponieważ prowadzę sklep papierniczy. Mogę pozwolić sobie na obdarowanie dzieci idących do szkoły. I zapraszam, aby ludzie wspierali również tą akcję.
1: Zbiórka potrwa do 30 września. O 21 na stadionie w Atlancie drugi półfinał trwającego mundialu. Naprzeciw siebie staną piłkarze z Argentyny i Anglii. Zarówno eksperci, jak i kibice spodziewają się zaciętej walki i liczą na indywidualne popisy ze strony gwiazd obu drużyn. Z kibicami rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer.
6: Wydaje mi się, że Argentyna jednak wygra, bo po prostu patrząc na ich formę, lepsze zawody grali.
7: Hiszpania zagra, no właśnie z kim?
8: Wydaje mi się, że z Argentyną. Bardzo lubię Declana Rice'a, ale futbol nie wróci do domu w tym roku. Wydaje mi się, że to będzie z Argentyną i piękne zwieńczenie kariery Messiego.
1: Zwycięzca dzisiejszego meczu zmierzy się w finale Mistrzostw Świata z Hiszpanią, która wczoraj pokonała zespół Francji.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 33 minuty po godzinie 15 już mamy i przypomnijmy, to też 15 dzień lipca, więc możemy powiedzieć, że wakacje w pełni. A skoro wakacje w pełni, no to często to się wiąże i bardzo dobrze z tym, że chcemy gdzieś wyjechać, odpocząć, wziąć urlop. Ale gorzej być może, kiedy no, brakuje nam na przykład pieniędzy, żeby zrealizować marzenie o takim wakacyjnym wyjeździe. No i szukamy różnych finansowych możliwości, na przykład kredytu. O takich kredytach wakacyjnych, o tych możliwościach finansowych sobie teraz porozmawiamy. O tym, na co zwracać uwagę, jak jako konsumenci jesteśmy chronieni, no ale być może przede wszystkim, jak nie dać się oszukać. Teraz więcej o tym na naszej antenie.
9: Gość Polskiego Radia 24.
10: A w naszym studiu radca prawny Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group. Panie mecenasie, dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Rzeczywiście chyba tak jest, że sezon wakacyjny to czas spełniania marzeń, różnych marzeń, ale też coraz częściej w związku z tym chyba zaciągania jednak kredytów. A ja zacząłem się zastanawiać, czy finansowanie wakacji pożyczką lub kredytem to jest dziś taka powszechna sprawa i czy konsumenci zdają sobie przede wszystkim sprawę z konsekwencji podpisywanych umów. Często na szybko pewnie.
11: Tak, bardzo często, bardzo szybko te umowy są podpisywane. To jest tak, że biuro podróży informuje, że no nie stać cię na te wakacje, to mamy tutaj fantastyczną ofertę kredytową. I wielu takich kredytobiorców, którzy bardzo chcieli pojechać na wakacje, teraz płaczą, bo mają bardzo niekorzystne umowy kredytu, zaciągnięte nawet kilka lat temu. I no, bardzo wysokie raty. Okazuje się, że pożyczyli na przykład 20 tysięcy na wakacje, ale w sumie muszą oddać do banku ponad 35 tysięcy złotych.
10: No i to już jest rzeczywiście kwota, która robi te negatywne wrażenie, kiedy się o tym później dowiemy, no bo na początku jest ta euforia, zadowolenie, tak, jedziemy jednak na wakacje, tak, dostaliśmy kredyt, ale o ile się nie mylę, też ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, że jednak taki konsument, który zaciąga kredyt, szczególnie do jakiejś tam określonej kwoty, jest w sposób szczególny chroniony.
11: Tak, zgadza się, mamy kredyt konsumencki, który jest chroniony tak zwaną sankcją kredytu darmowego. To są kredyty

0: do 255 tysięcy złotych i to są kredyty, które właśnie między innymi jak kredyty na wakacje są chronione, bo taki kredytobiorca może skorzystać właśnie z prawa sankcji kredytu darmowego i oświadczyć bankowi, że bank pomylił się w jego umowie, nie wykonał wszystkich obowiązków informacyjnych wobec niego i w związku z tym ani nie zwracać odsetek, ani nie zwracać żadnych opłat prowizyjnych na rzecz banku. I tak jak mówiłem w tym przykładzie, pożyczył 20 tysięcy złotych i oddaje 20 tysięcy złotych, a nie 35, jak musiałby zgodnie z umową.
1: Ale to dość ciekawa kwestia i w ogóle to stwierdzenie, sankcja kredytu darmowego. Ja przyznam się szczerze, że pierwszy raz o czymś takim słyszę i myślę, że wielu naszych słuchaczy również. Na czym dokładnie polega ten zapis? Skąd wziął się też pomysł, żeby coś takiego w ustawie umieścić?
0: Wynika to z przepisów unijnych, mianowicie dyrektywy konsumenckiej o kredycie konsumenckim, która została implementowana w naszej ustawie o kredycie konsumenckim i tam jest po prostu ochrona konsumentów właśnie w takich mniejszych kredytach gotówkowych, żeby ci konsumenci wiedzieli dokładnie, w jakim zakresie są oni, ponoszą odpowiedzialność, jakie będą konsekwencje finansowe. I tutaj ta sankcja kredytu darmowego to jest właśnie to prawo konsumenta, jeżeli bank nie wypełnił wszystkich obowiązków wobec takiego konsumenta. Tym obowiązkiem jest na przykład obowiązek informacyjny, informowania o tym, w jakim zakresie, jakie będę ponosił koszty takiego kredytu. I tutaj ciekawostka jest taka, że ten temat sankcji kredytu darmowego stał się bardzo znany ze względu na to, że coraz więcej konsumentów poszło do sądów, skorzystając z tej sankcji kredytu darmowego.
1: A to tutaj dopytam o tą drogę, którą należy w takim razie tutaj rozpocząć a propos sankcji kredytu darmowego. Czy najpierw z naszymi zastrzeżeniami idziemy do banku, żeby przedstawić nasze wątpliwości, być może znaleźć jakieś rozwiązanie, zobaczyć, czy bank wyjdzie nam naprzeciw, czy będzie jednak upierał się przy swoim stanowisku. Jeśli upiera się przy swoim stanowisku, to co dalej? Czy od razu idziemy ze sprawą do sądu, do radcy prawnego? Jak to wszystko krok po kroku powinno wyglądać, żeby było najkorzystniejsze dla nas?
0: Tak, więc najlepsza procedura jest taka, że najpierw analizujemy umowę. Najlepiej zwrócić się do kancelarii, która specjalizuje się w takim właśnie ochronie konsumentów i te kancelarie przeanalizują tą umowę kredytu. Najczęściej jest to bezpłatna analiza, na podstawie której taki konsument wie, czy może skorzystać z tej sankcji kredytu darmowego, czy nie. Jeżeli dostaje taką informację, że może skorzystać, bo jest nowe i aktualne orzecznictwo, które bardzo dużo zmieniło, ale to za chwilę, no to wtedy powinien złożyć przy pomocy tego prawnika albo samodzielnie tak zwane oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, czyli wskazać: drogi banku, w mojej umowie są takie i takie błędy, ja korzystam z sankcji kredytu darmowego i zwrócę ci tylko kwotę udzielonego kredytu. Jeżeli bank nie zgodzi się na to oświadczenie, wtedy trzeba pójść do sądu i walczyć o swoje, żeby ustalić, że umowa jest nieważna i słusznie skorzystaliśmy z tej sankcji kredytu darmowego.
1: A praktyka pokazuje już, jak długo takie sprawy mogą trwać, bo domyślam się, że banki dość mocno o swoje walczą.
0: Tak, rzeczywiście walczą o swoje bardzo mocno, natomiast te sprawy trafiają do sądów rejonowych najczęściej ze względu na wartość przedmiotu sporu. W związku z tym w tych sądach jeszcze nie ma takich zatorów jak w przypadku sądów okręgowych, w których rozpatrywane są sprawy kredytów hipotecznych. No i tutaj taka sprawa z prawomocnością może trwać w sumie około 2-3 lat. To zależy oczywiście od regionu w Polsce, gdzie to się odbywa.
1: A te 2-3 lata to też często okres, w którym ten kredyt jest spłacany, więc może się wydawać z jednej strony dużo, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że i tak ten kredyt przez wiele miesięcy będzie spłacany, to chyba jednak warto powalczyć. Szczególnie, że tak jak pan mówił, ta wycena samej analizy, samej umowy kredytowej bardzo często może być bezpłatna, więc warto szukać takich możliwości i wtedy zobaczyć, czy jest szansa na to, żebyśmy po prostu za ten kredyt płacili mniej, na lepszych warunkach i tak dalej, i tak dalej. Ale mówimy tutaj o sankcji kredytu darmowego, tym, że wynika to wszystko z ustawy o kredycie konsumenckim, z przepisów również unijnych. Kto może skorzystać z takiej sankcji kredytu darmowego? To znaczy, czy chodzi tutaj o wyłącznie osoby, które dopiero teraz zawierają takie umowy, zaczynają finansować różnego rodzaju swoje potrzeby, czy również te osoby, które podpisały umowę kilka dobrych lat temu?
0: Jak najbardziej dotyczy to umów zawartych zarówno teraz, jak i kilka lat temu, ale szczególnie warto zwrócić uwagę na te zawierane kilka lat temu, bo teraz rzeczywiście banki się przestraszyły właśnie tej sankcji kredytu darmowego, poprawiają umowy, starają się to rzeczywiście lepiej robić. Natomiast

0: Jest wiele, wiele umów, które były zawartych po 5-6 lat temu, kiedy to kredytowanie wakacji było bardzo aktualne i bardzo modne. I te kredyty są nadal spłacane, no bo to są na 5-6 lat umowy. No i dotyczy to w szczególności właśnie tych starszych umów, no bo wtedy jest sens tak naprawdę, bo widzimy, że możemy odzyskać te pieniądze, które wpłacimy do banku właśnie z powodu tej sankcji kredytu darmowego. Ja jeszcze wskażę, że to orzecznictwo europejskie tutaj bardzo pomaga, bo polskie sądy słuchają Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z Luksemburga i mamy już dwa bardzo ważne orzeczenia TSUE. Jedno z 25 roku, dokładnie z 13 lutego 2025, które mówi między innymi o tym, że każde naruszenie obowiązku informacyjnego przez bank jest podstawą do zastosowania sankcji kredytu darmowego, czyli tak zwanego kredytu 0%. Czyli, że nie musimy w ogóle płacić. Czyli każde naruszenie, nie tylko jakieś bardzo szczególne, bardzo duże, tylko jeżeli w ogóle jakikolwiek obowiązek informacyjny został naruszony. Kolejne orzeczenie to już z 23 kwietnia 2006 i ono mówi o tym, że jeżeli bank, a mogę powiedzieć w ten sposób, że ponad 60% takich kredytów jest i proszę sobie sprawdzić swoją umowę. W kredycie konsumenckim bank zobowiązał się do tego, że udzieli kredytu na 20 tysięcy, ale później powiedział tak, no i jeszcze za to prowizja 1000 zł i jeszcze za to opłata z ubezpieczenia 2000 i doliczył to wszystko do sumy kredytu, bo powiedział, drogi kredytobiorco, nie musisz nam tych 3000 dawać na to ubezpieczenie i prowizję, my te 3000 doliczymy do kredytu. Doliczył do kredytu i zaczął liczyć oprocentowanie od całej kwoty, czyli 23 tysięcy, to 23 kwietnia 2026 roku TSUE powiedział, w takim razie taka umowa podlega sankcji kredytu darmowego, bo bankowi wolno tylko zarobić na tym, co pożyczył, a nie na tym, co udzielił, żeby mógł skonsumować ten kredyt.
1: To ważna informacja, ja się też uważnie im przysłuchuję, ale mówił pan o tym, czy podawał te przykłady, że wiele osób parę lat temu brało właśnie szybko te kredyty wakacyjne. Czy to dotyczy tylko kredytów wakacyjnych, czy kredytów w ogóle, bo to jest ważna kwestia?
0: Tak, to bardzo, bardzo dobre pytanie. To dotyczy wszystkich kredytów konsumenckich do 255 tysięcy złotych. Czyli jeżeli pożyczyliśmy na samochód, jeżeli pożyczyliśmy na jakąś inną potrzebę, meble, czy jakiś ratalny zakup jakiegoś sprzętu AGD czy elektronicznego, to też tutaj z tej sankcji kredytu darmowego możemy skorzystać. Ważne jest to, że teraz 11 czerwca, dosłownie przed chwilą, rzecznik generalny TSUE podał jeszcze jeden argument, na podstawie którego będzie można korzystać z tej sankcji kredytu darmowego. Mianowicie polski sąd zapytał TSUE o to, czy w umowach kredytu mamy błędy. Przychodzi taki konsument i składa oświadczenie samodzielnie, bo nie skorzystał z prawnika, i składa oświadczenie samodzielnie, gdzie pisze, że on korzysta z sankcji kredytu darmowego, bo źle została obliczona prowizja i drogi banku, proszę mi zastosować tą sankcję kredytu. Bank mówi, nie, no tutaj nie ma żadnych błędów. Proszę, w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. I ten konsument pójdzie do sądu z tym swoim błędnym oświadczeniem w mniemaniu banku. I Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, to znaczy rzecznik generalny TSUE wydał w tej chwili opinię, że jeżeli nawet konsument przyjdzie do sądu i wskazał niewłaściwą podstawę do zastosowania sankcji kredytu darmowego, to sąd ma obowiązek samodzielnie badać tą umowę. Bo jak na przykład stwierdzi, no drogi konsumencie, rzeczywiście pomyliłeś się z tą prowizją, ale są tu takie i takie kolejne błędy, które stanowią podstawę do skorzystania przez ciebie, konsumencie, z sankcji kredytu darmowego, to taką umowę unieważniamy i jest kredyt 0%.
1: Dobrze, to teraz kolejna kwestia, która zaczęła mnie zastanawiać, to znaczy mówiliśmy tutaj o kredytach, które są brane na przykład teraz, które były brane 5-6 lat temu, ale nadal trwa spłacanie takiego kredytu. A co z kredytami, które już spłacone zostały? Rozumiem, że te zapisy i szansa na zwrot ewentualnie tych środków nie istnieją w takich wypadkach.
0: Doskonałe pytanie. Mianowicie jest przepis właśnie w ustawie o kredycie konsumenckim, gdzie mówi się, że można skorzystać z sankcji kredytu darmowego w terminie jednego roku od ostatniej spłaty raty kredytu. Czyli mamy rok. Jeżeli w zeszłym roku skończyli państwo spłacać kredyt, to również można skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Trzeba tylko w tym terminie złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i co więcej, polskie sądy mają wątpliwość, czy ten przepis jest czasami niezbyt niekorzystny dla konsumentów, bo nie wiedzą, że mają to prawo i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest odpytany właśnie, czekamy też na kolejne orzeczenie, czy jednak ten jeden rok to nie jest zbyt wielkie ograniczenie dla

0: polskich konsumentów.
1: Kolejna rzecz, która tutaj w sposób naturalny się nam pojawia, to znaczy mówimy o bankach i o kredytach, które banków dotyczą. Też ta ustawa banków dotyczy, a co z, nie wiem, parabankami, z takimi instytucjami, które udzielają nam szybkich pożyczek, chwilówek? Czy tutaj też jesteśmy chronieni, czy niestety ze względu na to, jakiego rodzaju to są instytucje, to już nasza ochrona jest zdecydowanie mniejsza?
0: Też jesteśmy chronieni. Też jesteśmy chronieni, możemy też wobec takich instytucji finansowych występować z sankcją kredytu darmowego.
1: No to jest ważna informacja. W ogóle te wszystkie informacje, które tutaj nam pan przedstawia, myślę, że są bardzo ważne z punktu widzenia kredytobiorców. Ostatnio wiele rozmawiamy o kredytach, chociażby w kontekście decyzji Rady Polityki Pieniężnej a propos stóp procentowych, a tu się okazuje, że te odsetki od kredytu wcale nie muszą być spłacane, no bo jest jakieś rozwiązanie, jeśli bank dopuścił się jakiejś nieprawidłowości, jakiegoś naruszenia. Ale to co w takim razie bank czy instytucja finansowa musi zrobić, żeby prawidłowo wywiązać się ze swoich obowiązków wobec klienta, który podpisuje taką umowę kredytową?
0: Podam przykład. Faktycznie, żeby dobrze przygotować takiego konsumenta i świadomie, żeby on podjął decyzję o tym, że ten kredyt jest taki, jak mu się go przedstawia i on akceptuje te wszystkie wynikające z niego okoliczności i konsekwencje finansowe, to tak naprawdę powinien usiąść z takim konsumentem zespół 3-4 osób, sprzedawca, finansista i oni muszą dokładnie opowiedzieć na wykresach takiemu konsumentowi, jakie konsekwencje są wynikające z zawarcia takiego kredytu.
1: Ale wie pan, że to się nie dzieje.
0: Tak, w Polsce się to jeszcze nie dzieje, ale mogę powiedzieć, że znam przykłady w innych krajach, nie będę już mówił w których, gdzie normalnie przy podpisaniu takiej umowy, gdzie jeszcze w obcych krajach Polacy podpisując umowy, korzystając jeszcze z tłumacza przysięgłego, który tam siedzi i tłumaczy, co mówi tych czterech panów, czy cztery osoby z banku. I normalnie wszyscy wiedzą, że takie są przepisy dotyczące kredytów zawieranych z konsumentami, że te obowiązek informacyjny jest bardzo ważny i jego niewypełnienie to podstawa do właśnie kredytu 0%.
1: Ale też podał pan taki przykład tych dodatkowych opłat, że jakieś wynikające z ubezpieczenia, tam 1000 zł, 2000 zł, które są doliczane do tej całej kwoty kredytu, przyjmijmy te 20 tysięcy, czyli mamy 23 tysiące złotych, no i błędem banku jest to, kiedy zaczyna naliczać odsetki od całej tej kwoty. Natomiast jeżeli bank powie, no ale my pana Kowalskiego informowaliśmy, że będzie płacona właśnie ta rata, te odsetki od całej kwoty, on dobrze o tym wiedział i umowę podpisał. To co w takim wypadku?
0: TSUE powiedział jednoznacznie, że bank nie może naliczać odsetek od kwot, które nie zostały realnie konsumentowi wypłacone. Bo faktycznie ani ten 1000 zł, o którym mówiliśmy, prowizji, ani te 2000 na to ubezpieczenie nie było konsumentowi w żadnym wypadku wypłacone. On sobie, bank sobie pobrał z tej kwoty. W związku z tym faktycznie może bank tylko pobierać prowizję od wypłaconej kwoty. Wycieczka kosztowała 20 tysięcy i tylko od tych 20 tysięcy może od konsumenta pobierać prowizję.
1: Czyli to nie tylko kwestia naszej wiedzy. No ale teraz załóżmy, że słucha nas ktoś, kto ma przed sobą, tak w cudzysłowie, umowę kredytową, na szybką umowę kredytową na wakacje, bo był właśnie skonsultować się w tej sprawie. Okazało się, że brakuje pieniędzy, trzeba umowę kredytową podpisać, żeby móc na przykład lecieć na te wymarzone wakacje. No i się zastanawia, co on teraz ma zrobić, no bo słyszy, że tutaj w zasadzie to tą umowę z czterema różnymi osobami trzeba by było przeanalizować, żeby wiedzieć, co się podpisuje. Co może zrobić osoba w tym momencie, która chce podpisać taki kredyt, chce wziąć kredyt, ale chce też mieć pewność, że bierze go na dobrych warunkach?
0: Warto skonsultować taką umowę z prawnikiem. To nie są duże pieniądze, a jest pewność i gwarancja taka, że podpisując umowę, no mówiąc krótko, nie spowoduje jakiegoś totalnego paraliżu finansowego i nie będzie mnie stać na raty.
1: Ale to wie pan, bo mówimy tutaj o takich sytuacjach, kiedy ktoś decyduje się wziąć kredyt na urlop, no czy innego rodzaju sytuacje. No i powiedzieć mu, że to idź w takim razie do prawnika, niewielka to kwota, zapłacisz, ale będziesz miał spokój, no ale to jednak dodatkowe pieniądze. Myślę, że dla wielu osób, kiedy słyszą, że muszą coś dodatkowo jeszcze zapłacić, żeby mieć pewność, może być takim czynnikiem blokującym.
0: Tak, i dlatego powiem w ten sposób, to orzecznictwo właśnie Trybunału Sprawiedliwości, to orzecznictwo polskich sądów w tej chwili powoduje, że banki starają się coraz lepiej te umowy pisać. W związku z tym warto po prostu przeczytać i dopytać się w takim razie tego przedstawiciela banku, o co chodzi w tej umowie i za co ja płacę.
1: Ja być może, żeby też uspokoić część naszych słuchaczy, aczkolwiek niczego tutaj nie sugeruję, żadnego rozwiązania, ani żadnych kroków. No jest uspokajająca ta informacja, o której też pan mówił, to znaczy podpisujemy umowę kredytową, ale później możemy skorzystać

0: korzystać z często darmowej analizy takiej umowy.
1: Tak, zdecydowanie, jak najbardziej można skorzystać z takiej analizy, ale mogę powiedzieć tyle, że rzeczywiście teraz banki coraz lepiej piszą umowy, więc te umowy aktualnie zawierane powinny być zgodne z ustawą o kredycie konsumenckim.
0: Sporo w naszej rozmowie też wspominał pan o różnego rodzaju przykładach czy wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlaczego to orzecznictwo unijnego Trybunału jest tak ważne dla osób posiadających kredyty konsumenckie, czy w ogóle naszego sektora bankowego?
1: One są ważne dlatego, że większość polskich przepisów to implementacja dyrektyw unijnych, a interpretacja właściwej implementacji tych przepisów, czyli wdrożenia tych dyrektyw do prawa polskiego, należy właśnie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Już jest przesądzone, że taka opinia Rzecznika Generalnego i później wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiąże polskie sądy. Czyli polski sąd, na przykład, no, nie dalej jak kilka dni temu widziałem wyrok, w którym normalnie w uzasadnieniu sąd powołał wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026, bo tam właśnie była opłata odsetki od prowizji i odsetki od ubezpieczenia. I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje konkretne wskazówki sędziom. I sędziowie mówią, no to teraz to ja już wiem, jak orzekać. W związku z tym tak długo, jak długo nie ma tych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to próbujemy orzekać w Polsce na podstawie orzecznictwa wypracowanego przez sądy okręgowe, apelacyjne i sąd najwyższy. Natomiast i sądy rejonowe. Natomiast w momencie, kiedy dochodzimy do sytuacji, w której jest problem interpretacyjny, to właśnie Sąd Najwyższy już jednoznacznie powiedział, że to są orzeczenia, które wiążą polskie sądy, te orzeczenia z TSUE z Luksemburga.
0: To podsumowując powoli nasze spotkanie, zbliżając się do jej końca, zapytam w prosty sposób, odpowiedź być może bardziej skomplikowana będzie. Jakie są takie najważniejsze zasady albo rady, jak nie dać się oszukać przed wymarzonymi wakacjami?
1: Warto sprawdzić, czy w naszej umowie kredytu mamy zapisane, jak jest wyliczana kwota kredytu i jak jest wyliczana kwota do spłaty. Czy czasami nie jest tak, że bank ukrył tak naprawdę realną wysokość tego naszego oprocentowania i realna stopa zwrotu nagle jest dużo, dużo wyższa niż my się spodziewamy. Mamy napisane, że oprocentowanie jest, załóżmy, około 10%, a realna stopa oprocentowania wychodzi tak, że wzięliśmy 20 tysięcy i realnie będziemy musieli oddać 40. No, to znaczy, że to jest 100%, a nie 10. I jakby patrząc na to w ten sposób, to są podstawowe rzeczy, które możemy dostrzec w umowie. Bank musi bardzo szczegółowo odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania. I teraz niestety jest problem, bo wszyscy się śpieszymy. I w momencie, kiedy przychodzimy do biura podróży, biuro podróży mówi, no nie, nie może, zabrakło panu pieniędzy, ale tutaj jest super oferta. Podpisujemy umowę nie czytając. Przeczytajmy tą umowę dokładnie i wiedzmy, na co się zobowiązujemy.
0: A pośpiech jest złym doradcą, to tak moglibyśmy też podsumować nasze spotkanie.
1: Zdecydowanie złym doradcą.
0: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę, pana komentarz i te ważne informacje przekazane w Polskim Radiu 24. Radca prawny Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego, spokojnego dnia.
1: Dziękuję i również dla państwa dobrego dnia.
0: Powoli zbliża się godzina 16, a wtedy też zmiany przed tym mikrofonem. Rozgrywający Dani Olmo, czyli Jarema Jamrożek po mojej lewej stronie. Witaj serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: I Lamin Jamal, Paweł Pawłowski.
2: Tego oczekiwałem. Bardzo
0: tak myślałem,
2: się to
0: dlatego dzień Lamin dobry. Jamal, Paweł Pawłowski również tuż obok mnie. Panowie, zmiany po godzinie 16, no ale o mecz na początek zapytam. Kogo się spodziewacie w finale jako drugą drużynę, Argentyna czy Anglia?
3: Ja stawiam cały czas na Argentynę, chociaż... Inaczej, rozum podpowiada mi Argentyna, serce Anglia. O, może tak.
4: Wszyscy mówią, że Argentyna jest ciągnięta za uszy na tym mundialu i nie tylko na tym, więc niech będzie Anglia.
0: No to tutaj mamy różnicę zdań, ale też mecz Francji z Hiszpanią pokazał, że te półfinały są zaskakujące i być może ten dzisiejszy o 21 też taki będzie. No a czym zaskoczycie nas po godzinie 16 w Polskim Radiu 24?
3: No ja mam nadzieję, że to spotkanie u premiera Donalda Tuska nie potrwa zbyt długo, bo wiemy, jakim jest wielkim fanem piłki nożnej, więc myślę, że spokojnie na ten mecz chciałby się wyrobić i obejrzeć go na żywo.
4: No właśnie, podobno Donald Tusk się wściekł i wzywa swoich parlamentarzystów, członków Koalicji Obywatelskiej na rozmowę dyscyplinującą. Takie rozmowy dyscyplinujące mają też miejsce w futbolu, więc mamy tutaj pewnego rodzaju paralele.
0: Będę pytał, czy żółte, czy czerwone kartki będą.
4: A no właśnie, będę pytał o to Adriana Witczaka z Koalicji Obywatelskiej, na

0: ten, ale także parę innych tematów porozmawiam z Ewą Szedler z Polski 2050. Między innymi tarcza balistyczna znajdzie się na tapecie.
1: Może będzie też ręka Boga, słuchajcie. Takie rzeczy też się w futbolu zdarzały. To ja oprócz tego będę mówił między innymi o tym, że wybory na urząd prezydenta Krakowa są coraz bardziej odległe, a to dlatego, że są protesty wyborcze i w sumie to nie wiadomo, kiedy Kraków wybierze nowego prezydenta lub prezydentkę.
2: Te informacje i wiele innych po godzinie 16 w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek zostaje z Państwem i Paweł Pawłowski. Maciej Wolny, dziękuję i do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
17: Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta!
18: Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
19: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
13: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
8: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
13: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
8: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
14: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
13: Jacek Czarnecki
8: i Roch Kowalski.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Radosław Siennicki. Dzień dobry. U nas na początek. Politycy oburzeni słowami Przemysława Czarnka o zaprzestaniu pomocy Ukrainie. Wyjaśnienie tej sprawy może być jednym z tematów rozpoczynającego się właśnie spotkania przy Nowogrodzkiej. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marcin Eś usłyszał zarzuty. Chodzi o sfinansowanie kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy i nielegalne finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Kibice z całego świata.

Świata odliczają godziny do wieczornego meczu Anglia-Argentyna. Zwycięzcy tego spotkania zawalczą z Hiszpanią o tytuł piłkarskich mistrzów świata. Czas na szczegóły. Zapraszam.

0: partyjna premiera zostaną wyjaśnione przez kierownictwo ugrupowania. Tym tematem zajmuje się Małgorzata Naukowicz. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak politycy oceniają wypowiedź polityka PiSu?
1: No, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że wypowiedź kandydata PiSu na premiera była, jak się wyraził, wyjątkowo głupia. Polityk wątpi też, by rozmowa na ten temat w gronie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła do otrzeźwienia i złagodzenia antyukraińskiej retoryki.
2: Głupota tej wypowiedzi zwróciła nawet uwagę szefa partii Prawo i Sprawiedliwość. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, okazało się, że kandydat na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości, pan Czarnek, jest absolutnie, musi wszystkie rzeczy, które mówi, konsultować ze swoim szefem, bo jeżeli zapomni tej konsultacji, to dostaje nagane słowno.
1: Również Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej nie wierzy, że po spotkaniu kierownictwa PiSu zmieni się antyukraińska narracja tej partii. Poseł ocenia, że takie wypowiedzi podsycają niechęć wobec Ukraińców i mogą doprowadzić do agresji słownej, a nawet fizycznych ataków. Dodaje, że osoby wypowiadające się w ten sposób kierują się przede wszystkim kalkulacją polityczną, a nie bezpieczeństwem państwa.
3: Bo to oprócz bezpieczeństwa tych osób narodowości ukraińskiej chodzi też o bezpieczeństwo państwa i spokój tutaj w Polsce i też chodzi o nasze takie bezpieczeństwo ekonomiczne. Gros obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, pracują legalnie, dokładają się do systemu, więcej do niego wkładają zdecydowanie niż z niego wyciągają i dla wielu przedsiębiorców są podstawą funkcjonowania ich firm.
1: Polska nam brunatnieje, mówi Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiceszef kancelarii premiera ocenia, że Przemysław Czarnek zaczął powielać narracje i hasła, które do tej pory głosiła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
4: To jest po pierwsze mowa nienawiści, to jest podprogowe podburzanie człowieka, szczucie człowieka na człowieka, ale jest jeszcze gorsza sprawa. Tak naprawdę to, co powiedział ostatnio Czarnek vel Braunek, to jest stanowisko wbrew stanowisku NATO i trzeba sobie to jasno powiedzieć. Inną kwestią jest to, że te wszystkie działania, które propaguje dzisiaj prawica, powodują, że Polska brunatnieje, ale brunatny to nie jest kolor męstwa, to jest kolor zgnilizny moralnej.
1: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że spotkanie będzie poświęcone planom ugrupowania na najbliższe miesiące. Wyjaśnia też, że wpis prezesa partii nie jest wezwaniem Przemysława Czarnka na dywanik, a komunikatem do mediów,
5: które bardzo często próbują również manipulować różnego rodzaju wypowiedziami naszych polityków. Dlatego to stanowisko pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego było konieczne z uwagi na to, co widzieliśmy, że dzieje się w sieci, co dzieje się w mediach, w jaki sposób próbuje się narzucać narrację i dopisywać opowieść do wypowiedzi pana premiera Przemysława Czarnka, mam nadzieję przyszłego premiera.
1: Marszałek Sejmu potępił dziś zachowania antyukraińskie i zaapelował do polityków o opamiętanie. Podobnie wczoraj z takim apelem wystąpił premier Donald Tusk.
0: Kontrowersje wokół słów Przemysława Czarnka o pomocy Ukrainie. Komentarze na ten temat zebrała dla nas Małgorzata Naukowicz. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A my pozostajemy jeszcze przy temacie Prawa i Sprawiedliwości. Partia ogłosiła bowiem, że zawrze sojusz z bezpartyjnymi samorządowcami w walce o większość w Senacie. Jarosław Kaczyński powiedział, że zależy mu na współpracy środowisk prawicowych na tym polu.
6: Porozumieliśmy się z panem Wochem w tej sprawie, że będziemy tu współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie. Forma tego wystąpienia, czy to będzie bezpośredni sojusz, czy jakiś komitet społeczny, nie jest w tej chwili jeszcze przesądzona. Tutaj potrzebne są szersze rozmowy. My opowiadalibyśmy się za komitetem.
0: Prezes bezpartyjnych samorządowców Marek Woch twierdzi, że wspólnie z PiS-em mają szansę przejąć władzę w Senacie po wyborach.
7: Na tej kanwie różnych doświadczeń zjednoczeniowych doszliśmy też wspólnie do porozumienia, że jest potencjał oddolny do budowania właśnie wspólnej listy centrowo-prawicowej, żeby Senat posiadał większość po przyszłorocznych wyborach do parlamentu.
0: Ten ruch ze strony PiS-u ma odwrócić uwagę od bieżących problemów ugrupowania. Takiego zdania jest Marcin Duma, założyciel pracowni badawczej Ibris. Jak tłumaczył gość Polskiego Radia 24, dzięki współpracy z Markiem Wochem, Jarosław Kaczyński nie przyciągnie do siebie znacznej liczby wyborców.
8: biorąc pod uwagę promil głosów, bo tyle zdobył Marek Woch w wyborach prezydenckich, to nie jest kapitał polityczny, który będzie zmieniał w jakiś sposób znaczący kalkulacje w wyborach do Senatu. Natomiast z punktu widzenia takiego manifestu politycznego otwieramy proces negocjacji po prawej stronie na temat porozumienia, no to ten krok jest...

0: jest w jakimś stopniu znaczący. Znacząca jest też współpraca wcześniejsza Marka Wocha z Grzegorzem Braunem, czyli ten ruch mający ograniczać Grzegorza Brauna, czyli ten ruch ograniczający tą najbardziej skrajną prawicę, być może jest celem Jarosława Kaczyńskiego. No i myślę, że też jest drugi cel, a mianowicie jednak odwrócenie uwagi od bieżących problemów Prawa i Sprawiedliwości poprzez taką trochę ucieczkę do przodu.
1: Mówił w rozmowie z nami Marcin Duma. Wybory parlamentarne odbędą się jesienią przyszłego roku.
2: Suma wydarzeń.
1: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś z zarzutami w sprawie finansowania kampanii medialnej i Sprawiedliwe Sądy ze środków PFN. Podejrzani musieli być doprowadzeni na przesłuchanie, poinformował szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Więcej o działaniach śledczych w tej sprawie Witold Banach.
3: W sprawie nieprawidłowości w PFN postawiono zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków Maciejowi Eś i byłemu członkowi zarządu fundacji Cezaremu J.
4: Poprzez realizację i sfinansowanie kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, która to kampania zarówno w swej treści, jak i przeznaczeniu była sprzeczna z celami statutowymi tej fundacji. I działaniem tym podejrzani, zgodnie z tym zarzutem, wyrządzili Polskiej Fundacji Narodowej szkodę majątkową ponad 8 400 000 zł.
3: Tłumaczył prokurator Jaromir Rybczak, który dodał, że obaj mężczyźni naruszyli też ustawę o partiach politycznych.
4: Przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
3: Maciej Eś i Cezary J. nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Witold Banach, Polskie Radio.
1: W magazynie teraz czas na głos polityków w tej sprawie. Przy Wiejskiej jest Michał Fabisiak, witaj.
5: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy sprawa ta rozgrzewa sejmowe korytarze?
5: No zdecydowanie tak. Posłowie koalicji rządowej mówią w ten sposób. Ostrzegaliśmy Fundację Narodową przed konsekwencjami jej działań, gdy byliśmy jeszcze w ławach opozycji. W ten sposób właśnie komentują te doniesienia o postawieniu zarzutów byłym członkom zarządu PFN, w tym właśnie Maciejowi Świerskiemu. Jerzy Meysztowicz z Koalicji Obywatelskiej nie ma wątpliwości. Kampania Sprawiedliwe Sądy szkodziła interesom państwa polskiego.
6: To było szkalowanie wymiaru sprawiedliwości polskich sędziów, co jest atakiem na państwo polskie, dlatego że umówmy się, że system sprawiedliwości jest elementem państwa polskiego. W związku z tym myśmy już widzieli pewne nieprawidłowości w działaniach pana Świrskiego w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a tu się jeszcze potwierdziły, jeśli chodzi o zarzuty właśnie związane z niegospodarnością.
5: Zdaniem rządzących Polska Fundacja Narodowa to kolejny po Funduszu Sprawiedliwości przykład promowania polityków PiS za pieniądze publiczne, bo kampania Sprawiedliwe Sądy nie tylko czerniała, jak mówią rządzący, wymiar sprawiedliwości, ale również promowała działania ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a więc jego środowiska politycznego. To niedopuszczalne, tak uważa Tomasz Trela z Nowej Lewicy.
7: Polska Fundacja Narodowa, jako twór polityczny, na którą składały się spółki Skarbu Państwa, była taką i przechowalnią pisowską, ale też fundacją do zadań specjalnych. Miała rzekomo promować kraj za granicami naszego państwa, robiła propagandę wewnątrz naszego kraju na rzecz Prawa i Sprawiedliwości.
5: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada jednak, że kampania Sprawiedliwe Sądy służyła przede wszystkim całemu społeczeństwu. Ironizuje więc polityk PiS-u, że prokuratura powinna w tej sytuacji postawić zarzuty wszystkim Polakom.
8: Nie powinni prokuraturze atakować Solidarnej Polski, tylko cały naród polski, no bo przecież chyba wszystkim nam chodzi o to, żeby wymiar sprawiedliwości dobrze funkcjonował, czyli ta kampania społeczna, kampania informacyjna w istocie promowała cały naród, który przecież ma prawo mieć wymiar sprawiedliwości, który dobrze funkcjonuje. To jest jeden z filarów przecież naszego ustroju.
5: Zdaniem posła PiS-u zarzuty stawiane byłym już członkom polskiej, członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej są bezzasadne.
8: Nie mam cienia wątpliwości co do tego. Zresztą to jest robione tylko z powodu czystej zemsty politycznej. Jeden z kolejnych elementów tego, co się w Polsce dzieje.
5: PiS uważa też, że prokuratura sięgnęła po sprawę Polskiej Fundacji Narodowej, aby przykryć się swoją porażkę przed sądem. Porażkę w sprawie wniosku o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, który, przypomnę, został oddalony. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Frydrych odpowiada, że działania śledczych w sprawie w Polskiej Fundacji Narodowej nie mają żadnego związku ze sprawą Zbigniewa Ziobry.
9: PiS jak zawsze oczywiście manipuluje, wyciąga jakieś

0: tam propagandowe wnioski i tak tym samym manipuluje opinią publiczną i o tym po prostu trzeba mówić, że jakie są faktycznie fakty. My się opieramy na faktach i dowodach. Prokuratura podjęła takie decyzje i takie są dalsze konsekwencje.
1: Przypomnę, że Maciej Świrski to też były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prokuratura zastosowała wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. W tej samej sprawie zarzuty przedstawiono również Cezaremu J., byłemu członkowi władz Polskiej Fundacji Narodowej.
2: A polityczne głosy na ten temat zebrał Michał Fabisiak. Bardzo dziękujemy. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 kolejne osoby związane z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na polecenie prokuratora zatrzymano 36-letniego Pawła P., byłego pracownika RARS oraz byłych prezesów zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, 52-letnią Renatę K. i 42-letniego Włodzimierza D. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział Polskiemu Radiu, że chodzi o nieprawidłowości finansowe.
3: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz 2 byłych prezesów zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od spółek Skarbu Państwa zamiast na działalność charytatywną były przeznaczane na działalność polityczną.
2: W śledztwie prowadzonym wspólnie z CBA śledczy badają m.in. kwestie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników RARS. Do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne. Brak skutecznego rozdzielenia działalności komercyjnej od publicznej czy przyjmowanie pacjentów w trybie planowym na oddziale ratunkowym. To niektóre z nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, które wykazała Najwyższa Izba Kontroli. Jak wskazuje rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, stwierdzono także używanie niektórych pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
4: Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny. Wejście do pokoju zostało ograniczone, w tym osobom z kierownictwa oddziału, gdyż pokój był otwierany na kartę i kod. Pokój wykorzystywany był przez pacjentów komercyjnych, którzy byli transportowani wraz z łóżkiem szpitalnym na blok operacyjny i również z niego tam przywożeni.
2: Kontrolerzy NIK badali również stan zatrudnienia i obciążenie pracą w Szpitalu Południowym. Kontrola wykazała, że jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym ponad 55 godzin, a jedna z pielęgniarek 49 godzin. NIK miał również zastrzeżenia do stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia niektórych pomieszczeń szpitala. Wyciągnięcie wniosków z raportu zapowiada prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przypomniał, że w szpitalu kontrolę przeprowadzają też inne instytucje.
5: Jest zarówno CBA, jak i prokuratura w Szpitalu Południowym. Trwa również nasza kontrola i na pewno wszystkie te kwestie zostaną wyjaśnione. Nie możemy się dzielić wszystkimi informacjami, zwłaszcza jeżeli te nasze kontrole i audyty nie są zakończone, żeby nie zakłócać śledztwa. A ufam, że wszystkie uprawnione organy państwa wyjaśnią wszystkie nieprawidłowości i oczywiście również, jeżeli będzie wskazana odpowiedzialność, no to osoby, które ewentualnie dopuściły się tych nieprawidłowości, poniosą konsekwencje.
2: W związku z aferą w Szpitalu Południowym stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Nowymi wiceprezydentkami Warszawy zostały Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik. Afera w Szpitalu Południowym może być jednym z tematów dzisiejszego spotkania premiera z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Według posła tego ugrupowania Witolda Zembaczyńskiego rozmowa będzie dotyczyć spraw bieżących.
6: Na pewno to będzie niezbędna rozmowa w zakresie wydarzeń, które przetoczyły się przez Polskę w ostatnich tygodniach i przede wszystkim rozmowa o tym, co przed nami. Dzieje się bardzo wiele w zakresie obronności, bezpieczeństwa wewnętrznego i to wymaga stałej komunikacji premiera z klubem.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki apeluje, aby nie doszukiwać się szczególnych okoliczności. Tłumaczy, że będzie to rutynowe spotkanie, choć przyznaje, że może na nim zostać poruszona sprawa Szpitala Południowego.
7: Jest taka tradycja, że przed wakacjami podsumowujemy to, co się wydarzyło, też planujemy aktywności. To jest normalne, że premier rozmawia ze swoim klubem. Nie dopatrywałbym się tu jakichś szczególnych okoliczności. Rozmawiamy o wszystkim, co jest bieżące i też co się wydarzyło w ostatnim czasie, więc myślę, że też ta sytuacja kryzysowa będzie omawiana.

0: A i to jest naturalne.
1: Posiedzenie Klubu Koalicji Obywatelskiej rozpocznie się o 18.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Nowa struktura w polskiej armii. Powstaje komponent obrony pogranicza. W jego skład wejdą działające brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadbużańska oraz Przemyska. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oficjalnie rozpoczął formowanie nowego komponentu i wręczył nominację czterem dowódcom.
3: Wielką misją czterech powołanych dzisiaj dowódców będzie ochrona granicy, współdziałanie ze Strażą Graniczną, zarządzanie infrastrukturą, fortyfikacjami, magazynami, ale również współpraca z ludnością cywilną, samorządami w jak najlepszym przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu.
1: Do końca roku MON planuje zabezpieczyć około 250 km wschodniej i północnej granicy. Powstaną tam zarówno betonowe umocnienia, jak i systemy elektronicznego monitoringu. Kolejne rosyjskie samoloty przechwycone nad Bałtykiem. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w mediach społecznościowych, że para dyżurnych samolotów z Malborka przechwyciła dwie maszyny z Królewca. Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej, dodał w swoim wpisie szef MON. Wicepremier poinformował również, że przechwycone samoloty były również później eskortowane przez szwedzkie myśliwce, które operowały nad Morzem Bałtyckim. Podobny incydent wydarzył się wczoraj około 30 km od Ustki. Nad wodami międzynarodowymi polskie siły przechwyciły rosyjski samolot, który oddalił się potem w kierunku Rosji. Tymczasem prezydent Litwy Gitanas Nausėda ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami, które mogą być wymierzone w Polskę lub państwa bałtyckie. Jego zdaniem działania te mogą służyć testowaniu jedności NATO. Z Wilna Kamil Zalewski.
4: Gitanas Nausėda w wywiadzie dla agencji BNS podkreślił, że są te informacje oparte na danych wywiadowczych. Nie ma w nich jednak dokładnych informacji o miejscu ani czasie, w którym takie działania mogłyby zostać przeprowadzone. Jak podkreślił litewski prezydent, nie mogę zaprzeczyć, że posiadamy takie informacje i że mowa jest o operacjach kinetycznych, nie na dużą skalę, ale jednak ukierunkowanych. Gitanas Nausėda przekazał, że w ostatnim czasie wzmocniono przede wszystkim ochronę litewskiej infrastruktury transportowej i energetycznej. Jako przykład wskazał infrastrukturę wykorzystywaną do synchronizacji litewskiego systemu elektroenergetycznego z kontynentalną siecią europejską. Prezydent Litwy dodał, że potencjalne działania mogą obejmować różne formy ataku, w tym sabotaż lub użycie dronów. Zaznaczył też, że publiczne informowanie o możliwych zamiarach Rosji ma znaczenie prewencyjne, ponieważ pokazuje, że litewskie władze znają potencjalne zagrożenia i podejmują działania ochronne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Unia Europejska zawarła porozumienia dronowe z Ukrainą. Ogłosiła to w Kijowie podczas szczytu Ukraina-Europa Południowo-Wschodnia Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że zarówno wspólnota, jak i Ukraina wniosą do umowy swoje mocne strony. Ukraina doświadczenie bojowe i wiedzę, a Bruksela zaplecze przemysłowe pozwalające na większą skalę produkcji. Szefowa komisji podkreśliła, że wspólnota może się wiele nauczyć od Ukrainy, jeśli chodzi o doświadczenie dronowe w boju oraz szybkość, z jaką innowacje bezpośrednio z frontu trafiają do produkcji. W ostatnich miesiącach Ukraina zawarła podobne umowy z wieloma państwami, od Europy po Bliski Wschód. To świadczy o zainteresowaniu doświadczeniami Ukrainy zdobytymi na polu walki. Wiedza, jaką zdobyliście w zakresie obsługi systemów dronowych i antydronowych, jest doprawdy unikalna. Począwszy od technologii i produkcji dronów, poprzez łańcuchy dostaw niezbędne do utrzymania zdolności operacyjnych, aż po kluczową wiedzę na temat wykorzystania systemów radarowych, stacji naziemnych czy sensorów, musimy wspólnie wykorzystać ten potencjał. W trakcie spotkania w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej została odznaczona przez Wołodymyra Zełenskiego Orderem Europy, przyznawanym przez Ukrainę osobom wspierającym walkę o niepodległość oraz przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Wczoraj wspólnota otworzyła w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą drugi, z łącznie sześciu, klaster dotyczący polityki zagranicznej i obronnej.
2: Suma wydarzeń.
1: Powalone drzewa, a nawet podtopienia. Południe kraju walczy ze skutkami burz, które wczoraj przeszły przez tamte tereny. Strażacy z Dolnego Śląska wciąż przyjmują kolejne zgłoszenia. Starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski ze Straży w Jeleniej Górze powiedział, że najwięcej interwencji było w centrum miasta.

0: Mamy te wszystkie jeszcze powalone drzewa, te gałęzie, konary, które w jakiś sposób zagrażają bezpośrednio nam wszystkim, użytkowników ulic, chodników, to co w jakiś sposób jeszcze zalega na budynkach czy nad budynkami.
1: Synoptycy wciąż ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w południowej części kraju. Kolej dużych prędkości powstanie szybciej. Spółka odpowiedzialna za budowę portu Polska podpisała umowę z firmą Energa Operator. Dzięki porozumieniu z trasy planowanej inwestycji zostaną szybko usunięte niezbędne elementy infrastruktury energetycznej, a to skróci czas budowy. Jak mówi Piotr Rachwalski z zarządu spółki Port Polska, takich kolizji może być kilkadziesiąt.
2: Tych kolizji oczywiście jest wiele i oczywiście będzie ich więcej w ramach realizacji kolejnych etapów, bo mówimy w tej chwili o linii Y, ale jesteśmy już w trakcie przygotowania do projektowania linii CMK Północ, która w zasadzie w 90% przebiega przez teren obsługiwany przez energooperator i tych kolizji tam można będzie liczyć dziesiątkami.
1: Pierwsza linia kolei dużych prędkości ma powstać za 6 lat. Połączy Warszawę, Łódź i nowe lotnisko w Baranowie. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przyszły na świat czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno. Dzieci urodziły się przedwcześnie i od pierwszych chwil znajdują się pod opieką specjalistów z oddziału neonatologii. W ich narodzinach uczestniczył wieloosobowy zespół lekarzy, położnych i pielęgniarek. Lekarze podkreślają, że zarówno mama, jak i noworodki są pod stałą obserwacją, a ich stan jest monitorowany. Zaskoczenia z narodzin czwórki dzieci nie kryje ich mama. Jak mówi, spodziewała się trojaczków.
3: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po dwóch tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po trzech tygodniach, czyli przez trzy tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
1: Już niedługo maluchy trafią do domu, do swojego starszego brata. To już dziesiąte tak wyjątkowe narodziny w historii Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Placówka od lat specjalizuje się w prowadzeniu ciąż wysokiego ryzyka i opiece nad wcześniakami. Było jednym z największych zwycięstw militarnych w polskiej historii i jedną z największych bitew średniowiecznej Europy. Mija 616 lat od bitwy pod Grunwaldem. Wokół starcia polsko-litewsko-ruskich wojsk z Armią Zakonu Krzyżackiego narosło wiele mitów, które spopularyzował m.in. film Aleksandra Forda Krzyżacy. Historycy podkreślają jednak, że filmowa wizja bitwy nie zawsze odpowiada ustaleniom nauki.
4: Litwa! Na ekranie widzimy Litwinów odzianych w skóry niczym starożytni wojownicy germańscy. W rzeczywistości wojska litewskie i ruskie korzystały nie z prymitywnych, a z innych rodzajów uzbrojenia, jak pancerze lamelkowe zamiast zbroi płytowych, czy sulice zamiast kopii.
5: Poczynajcie w imię Boże!
4: Film Aleksandra Forda pokazuje też wojska krzyżackie odziane w białe płaszcze z czarnym krzyżem. Oczywiście krzyżacy pod Grunwaldem byli, ale tak naprawdę rycerzy zakonnych wzięło w bitwie udział około 250. Większość ich sił stanowiły bowiem wojska pruskie i najemnicy. Kolejny mit dotyczy śmierci Ulricha von Jungingena, który w filmie ginie osaczony przez piechotę, a nie, jak najprawdopodobniej było, w pojedynku z polskim rycerzem Mszczujem ze Skrzynna. Pod Grunwaldem nie było również żadnych wilczych dołów. Na pewno jednak, o czym wspominają kroniki, pojawiło się poselstwo z dwoma nagimi mieczami.
6: Mieczówcie u nas dostatek.
4: Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Rocznice bitwy każdego roku upamiętniają dni Grunwaldu. W programie są rekonstrukcja starcia, turnieje rycerskie, koncerty i warsztaty historyczne.
7: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Anglia czy Argentyna? Wieczorem starcie obu drużyn, na stawką będzie finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Zarówno eksperci, jak i kibice spodziewają się zaciętej walki i liczą na indywidualne popisy ze strony gwiazd obu drużyn. Tematem zajmuje się Maciej Szefer, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Macieju, kibice wierzą w czysty futbol, czy stawiają na chłodne kalkulacje obu ekip?
8: I zdania są podzielone. Ja wiem, że nikt nie lubi takich odpowiedzi, ale kibice naprawdę, zarówno jednej, jak i drugiej ekipy, liczą na liderów, czyli na Lionela Messiego czy Harry'ego Kane'a, ale stawiają też na, przynajmniej w pierwszej połowie, takie dość pragmatyczne podejście do meczu. Mogę za to powiedzieć, czego pragną kibice ogółem.

0: ekip. Posłuchajmy. Tak wczoraj krzyczeli kibice hiszpańskiej drużyny i pewnie tak chcieliby krzyczeć dziś kibice drużyny z Anglii czy Argentyny. Broniąca tytułu mistrza Argentyna zmierzy się wieczorem z Anglią w drugim półfinale mundialu. Oczy będą zwrócone na liderów, ale dzisiejszy mecz z pewnością będzie wyrównany, prognozuje dziennikarz Interi Radosław Nawrot.
1: Anglia jest imponująca, naprawdę. Ale ja wiem, że ona już wielokrotnie była imponująca i nic z tego nie wychodziło. Ale gdzieś tam, kurczę, podświadomie ja im trochę tego życzę, żeby ta ojczyzna futbolu jednak doczekała się po tylu latach walenia głową w mur zdobycia tego Mistrzostwa Świata.
0: Droga obu drużyn do półfinału była kręta. Argentyna dopiero po dogrywce pokonała Republikę Zielonego Przylądka 3-2 w 1/16 finału i Szwajcarię 3-1 w ćwierćfinale. W 1/8 wygrała z Egiptem 3-2, choć wcześniej przegrywała 2 bramkami. Anglia musiała odrabiać straty w 1/16 finału w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Potem pokonała Meksyk, a następnie Norwegię i to po dogrywce. Kibice, z którymi rozmawiałem, mają swoje typy.
2: Ze względu na zespołowość oraz jakość indywidualną na pewno mogą Anglikom się przeciwstawić. Argentyna, moim zdaniem, nie oszukujmy się, lubiła przeciągać te mecze nie ze względu na to, że sobie moim zdaniem nie radziła, tylko ze względu na to, że po prostu ubrała taki sobie cel na mecz, no i daje widowiskową piłkę.
3: Wydaje mi się, że Argentyna jednak wygra, bo po prostu patrząc na ich formę, lepsze zawody grali.
0: Hiszpania zagra, no właśnie z kim?
4: Wydaje mi się, że z Argentyną. Bardzo lubię Declana Rice'a, ale futbol nie wróci do domu w tym roku. Myślę, że to będzie z Argentyną i piękne zwieńczenie kariery Messiego.
0: Każde mundialowe spotkanie Anglii i Argentyny zostało zapamiętane przez kibiców i to niekoniecznie ze względu na sportowy poziom. Młodsi kibice wspominają czerwoną kartkę Davida Beckhama za kopnięcie Diego Simeone. To rok 98. A gol Anglika strzelony 4 lata później to był swoisty rewanż za wydarzenie z 98 roku właśnie. Radosław Nawrot przypomina, że mecze Anglii i Argentyny od dekad obfitują w burzliwe zdarzenia.
1: Z ręką Boga Maradony na czele mija 40 lat od tego wydarzenia. Anglicy tego nie pamiętają? Mam wrażenie, że w Anglikach siedzi to, żeby z Argentyną sobie poradzić. I też zauważmy ku mojemu zdumieniu, że Argentyna ma kolosalny elektorat negatywny na tym mundialu.
0: Co ciekawe, za sterami właściwie Anglików trenuje przecież uznany niemiecki trener. I to zdaniem ekspertów też może mieć spore psychologiczne znaczenie. Mecz rozpocznie się o 21 polskiego czasu na stadionie w Atlancie.
5: A na kogo stawiają kibice? To sprawdzał Maciej Szyfer. Bardzo dziękujemy. Dodajmy jeszcze, że finał mundialu w niedzielę. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Radosław Siennicki. Do usłyszenia.
6: Była suma wydarzeń. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku.

0: Pekao, Twój bank polski.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Mundial w Japonii i Korei, czyli największy piłkarski przekręt w historii. Ale nie jedyny. O tej imprezie oraz o innych piłkarskich partiach pokera opowie uczestnik turnieju sprzed 24 lat i autor książki Agent. Piłkarz i agent. Cezary Kucharski. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Jutro po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
3: Autopromocja.
5: 32 minuty po godzinie 16. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowały Katarzyna Pilarska i Anna Pałdyna. Za realizację odpowiada Karol Smyk. Ja nazywam się Jarema Jamrożek i zapraszam na dzisiejszy program.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozpoczęła swoją 11. wizytę w Kijowie od odebrania z rąk prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Orderu Europy. Podczas pobytu w ukraińskiej stolicy szefowa unijnej administracji zapowiedziała zacieśnienie współpracy obronnej oraz rozmowy o procesie akcesyjnym i przygotowaniach do nadchodzącej zimy. Więcej na ten temat już niedługo. Będę rozmawiał z naszym specjalistą od spraw międzynarodowych. Za chwilę pojawi się tutaj w studiu Ernest Zozuń. Natomiast wcześniej czas na pierwsze dziś 24 pytania.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Paweł Pawłowski, witam Państwa serdecznie, a moim gościem jest Adrian Witczak, Koalicja Obywatelska. Witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
7: Czy obserwuje pan mundial, zmagania w piłce nożnej?
8: Bardziej czytam w internecie o tym, co się dzieje na mundialu, niż obserwuję, ale...
7: Nie, ale coś tam pan
8: ale
7: wie.
8: Jestem na bieżąco.
7: To bardziej teraz skręcę w stronę polskiej piłki. Słyszał pan kiedyś o rozmowach dyscyplinujących w piłce nożnej?
8: O rozmowach dyscyplinujących w piłce nożnej? Nie, ale domyślam się, że w każdej drużynie takie rozmowy, może nie tyle dyscyplinujące, co motywujące, muszą być.
7: A będzie taka rozmowa dzisiaj w Koalicji Obywatelskiej?
8: Dzisiaj na pewno będzie rozmowa o tym, co możemy wspólnie zrobić, aby budować zaufanie Polaków, aby wzmacniać działalność Koalicji Obywatelskiej i aby to zaufanie było coraz większe.
7: Będziemy rozmawiać, tego nie wiecie, panie pośle. Koalicja Obywatelska z nową nazwą funkcjonuje od paru miesięcy. Platforma Obywatelska od 2001 roku, jeśli się nie mylę, to jeszcze nie wiecie, co robić dobrze dla dobra Polaków i swoich wyborców.
8: Panie redaktorze, my realizujemy to, co zaplanowaliśmy, natomiast to są cykliczne, regularne spotkania całego klubu wraz z premierem i dzisiaj takie spotkanie również się odbędzie. Przed nami wiele wyzwań, szczególnie tych związanych z ochroną zdrowia. Jesteśmy gotowi na te wyzwania, ale aby pewne rzeczy były wdrażane, musimy o tym porozmawiać i aby one były dobre i abyśmy jako jedna drużyna, tak jak to powinno być w sporcie, tak samo w polityce, mogli to skutecznie realizować.
7: Mówi pan o wyzwaniach. Jak dużym wyzwaniem dla polityka Koalicji Obywatelskiej jest umówienie się do lekarza?
8: No, ja choruję przewlekle. Od 2005 roku na chorobę leśniewskiego Crohna. Jestem po kilku resekcjach jelit. Jestem żywiony przez sondę dojelitową. Jestem pod opieką wielu specjalistów. I wiem, że kolejki, jak również same możliwości są bardzo trudne, bo wielokrotnie sam w takiej kolejce musiałem czekać kilka miesięcy. Dlatego już od samego początku, pamiętam jak pracę rozpoczęła pani minister Izabela Leszczyna, był przygotowywany system e-rejestracji, czyli system, który pozwoli na to, aby uszczelnić system wizyt do specjalistów, aby te wizyty, które się nie odbywają, mogły być odwoływane i abyśmy my, pacjenci, mogli po prostu lepiej z tego systemu korzystać. Ja wierzę w to, że to, co powiedziała pani minister, czyli że ten system ruszy 2 lata wcześniej niż to było planowane, czyli do końca 2027 roku, w sposób skuteczny te kolejki skróci.

0: Pana przypadek jest szczególny, a ja pytam o to nieprzypadkowo, bo mamy od wczoraj nową aferę w ochronie zdrowia. Jak ujawniła Wirtualna Polska, lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej z Piaseczna mieli omijać oficjalne kolejki w miejskiej przychodni, załatwiając sobie na CITO badania, skierowania i recepty. No i do tej sprawy odniósł się premier Donald Tusk, mówiąc tak, wtedy, kiedy jest to z udziałem radnych czy polityków mojej partii, to powiem szczerze, odczuwam coś na kształt mdłości. A pan co odczuwa, słysząc takie doniesienia o kolejnym przypadku, kolejnej kontynuacji afery szpitalnej?
1: Ja przede wszystkim uważam, że ochrona zdrowia publiczna, ochrona zdrowia powinna być równa dla wszystkich, niezależnie od tego, jaką pełnią funkcję. Natomiast niestety ten system od wielu lat jest, znaczy źle funkcjonuje. I to nie dotyczy tylko polityków, ale dotyczy, mam wrażenie, wszystkich. Ja pamiętam, jak sam jeszcze jako pacjent, który skończył 19-20 lat, ja nie miałem możliwości w inny sposób, tylko w ochronie publicznej. Zawsze jest, jak ktoś trafia z rodziny, czy trafiamy, to zastanawiamy się, czy znamy może jakąś pielęgniarkę, lekarza i tak dalej. I to niestety jest patologia tego systemu, dlatego że każdy, niezależnie od, nie wiem, znajomości, możliwości, umiejętności również kontaktowania się z jakimiś jednostkami, powinien mieć równy dostęp. I ja wierzę, że również system e-rejestracji, zarówno na wizyty, jak i hospitalizację, również tę sprawę załatwi. Absolutnie. I to mogę powiedzieć, że mam podobne odczucia jak pan premier, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Publiczna ochrona zdrowia to nasz wspólny system i wszyscy powinni być traktowani równo. Ja pamiętam czasy i pamiętam, jak oburzało mnie to, jak dla pana Kaczyńskiego zamykano cały oddział, czy rodzina pani Witek była hospitalizowana na intensywnej terapii.
0: I od tamtej pory niewiele się zmieniło.
1: I dlatego wierzę i to mówię bardzo mocno, że system e-rejestracji, przynajmniej ten system zacznie uzdrawiać, bo wszyscy widzimy, że w ochronie zdrowia jest wiele wyzwań i wiele rzeczy trzeba zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że chociażby wynagrodzenia lekarzy, mówiliśmy o tym w 2025 w grudniu, nawet padła konkretna propozycja i konkretne rozwiązanie ze strony pani minister. Jeszcze przed tym, jak pojawiły się te informacje o ogromnych zarobkach lekarzy, wtedy pan prezydent Nawrocki wyszedł na konferencję i powiedział, nie, on takiej ustawy nie podpisze. I my te rozwiązania żeśmy przygotowywali, dlatego że problem tego, że 70, 90, 95% środków, które trafiają do szpitali z NFZ-u, trafia na wynagrodzenia, jest problemem ogólnopolskim. Ja przyglądałem się ostatnio sytuacji szpitala powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim i tam bardzo wiele umów kontraktowych, które są zawarte za 2025 rok, opiewały na 1,5 miliona złotych. Ja uważam, że lekarze powinni zarabiać godnie, ale dla mnie godnie to nie są miliony.
0: Wracając jeszcze do tematu dzisiejszego spotkania z premierem Tuskiem. Czy premier Donald Tusk powinien dzisiaj powiedzieć do polityków Koalicji Obywatelskiej, ogarnijcie się, bo tracicie wizerunkowo na aferze szpitalnej. Koniec z wpychaniem się w kolejkę do lekarza.
1: Panie redaktorze, przede wszystkim to jest kwestia oczywista, że absolutnie żadnych grup uprzywilejowanych nie powinno być. Natomiast kluczem jest rozwiązanie funkcjonowania tego systemu, bo tak jak już powiedziałem, system nie powinien również stwarzać takich możliwości. Natomiast ja wierzę, że
0: nie powinni korzystać z luk w systemie.
1: Jak dzisiaj absolutnie, znaczy ja uważam, że nikt uprzywilejowany w jakikolwiek sposób nie powinien korzystać z jakichkolwiek luk w systemie. Natomiast dzisiaj mam nadzieję i wiem, bo te spotkania są regularne, że będzie to spotkanie inspirujące, po którym wyjdziemy również z nową wspólną energią, aby realizować to, do czego się zobowiązaliśmy.
0: Panie pośle, zmieniamy temat. O co może chodzić Przemysławowi Czarnkowi, kandydatowi na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w kwestii Ukrainy? Bo najpierw wzywa do rozważania zaprzestania pomocy. Na dzisiaj mówi o poranku, że potrzebny jest bufor od Rosji i dziennikarza Wirtualnej Polski, który go o tę kwestię pyta, mówi, że go obraża. Pan rozumie to, co dzieje się dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o tę narrację dotyczącą Ukrainy?
1: Znaczy, panie redaktorze, jeśli idzie o tą narrację Prawa i Sprawiedliwości, to mam wrażenie, że miała być jedność, a jest zwykłe gruzowisko i oni się sami między sobą kłócą i już

0: zupełnie pogubili się w swojej narracji. Ja mam wrażenie, że Przemysław Czarnek już zupełnie stracił myślenie i mówi to, co może wykorzystać do budowania kapitału politycznego. No przecież to jest głupie. Jeżeli Przemysław Czarnek mówi, że powinniśmy ograniczyć wsparcie dla Ukrainy, to wprost jest to po prostu skrajnie nieodpowiedzialne. I jest to narracja, co nie mam wątpliwości, która podoba się Putinowi, bo przecież Putinowi zależy na tym, żeby mieć premiera, żeby mieć rząd, żeby mieć polityków, którzy będą jego narrację podbijać, bo na tym dzisiaj polega wojna hybrydowa. Dzisiaj wojna to nie tylko zbrojenie, to nie tylko bomby, ale również taka wojna informacyjna. I mam wrażenie, że taką bombą Putina jest to, co mówi Czarnek. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość walczy tylko i wyłącznie o wygrane wybory.
1: To w kwestii ukraińskiej pozwolę sobie dopytać pana posła w takim razie o to, co robi chargé d'affaires polskiej placówki w Kijowie, pan Piotr Łukasiewicz, który podczas uroczystości upamiętniających rzeź wołyńską zaczął symetryzować i mówi tak, pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy polskiej na terenach dawnej II Rzeczpospolitej przed wojną i w jej trakcie. Pan akceptuje takie symetryzowanie? Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że za chwilę do nas wróci, bo przez moment się nie słyszymy. A rozmawialiśmy m.in. o dzisiejszym planowanym spotkaniu w Platformie Obywatelskiej, w którym Donald Tusk ma rozmawiać, jak mówi zresztą poseł Witczak, o tym, jakie wyzwania stoją przed Koalicją Obywatelską. Pytanie, czy wyzwaniem stojącym przed Koalicją Obywatelską są właśnie kwestie dotyczące afery wizerunkowej, jeśli chodzi o szpital. Słyszę, że Adrian Witczak jest z powrotem z nami.
0: Tak, tak, bardzo przepraszam.
1: No właśnie, to wróćmy do kwestii ukraińskich, bo nie usłyszałem pana odpowiedzi na pytanie dotyczące słów
0: tak,
1: polskiego chargé d'affaires.
0: No właśnie. Słyszałem pytanie, panie redaktorze. Dzisiaj naprawdę historia nie powinna nas w żaden sposób dzielić. Powinniśmy współpracować z Ukrainą, bo mamy wspólnego wroga. Bardzo jasno wyraziliśmy swoje stanowisko, że nie zgadzamy się na upamiętnianie bolesnej dla nas historii i przeciwstawiliśmy się bardzo mocno temu, że prezydent Ukrainy uhonorował jednostkę UPA. Ale dzisiaj politycy PiS-u próbują wykorzystywać to do budowania swojej narracji. Ja uważam, że to jest skrajna hipokryzja ze strony polityków PiS-u. Dlaczego? Dlatego, że oni przez 8 lat nie robili nic w zakresie polityki historycznej, a teraz, kiedy jest wojna, kiedy powinniśmy również być jednością, próbują tą bolesną dla nas wszystkich Polaków historię wykorzystywać do swojej politycznej narracji. Dla mnie to jest naprawdę wstrętne.
1: Tymczasem muszę dopytać, Wołodymyr Zełenski robi roszady w swoim rządzie. Panie pośle, Wołodymyr Zełenski robi roszady w swoim rządzie i mówi nowej strategii. Tam jest też zaznaczona Polska w tej nowej strategii. Czego pan się spodziewa po tej strategii ze strony Kijowa?
0: Ja zaczekajmy na te oficjalne informacje. Natomiast ja uważam, że kwestia naszej współpracy z Ukrainą, również w kwestii obronnościowej czy gospodarczej, w kwestii odbudowy Ukrainy, powinna być kluczowa. Ja mam nadzieję, że również w tej strategii, że po ostatniej sytuacji również zarówno prezydent Załański, jak i strona rządowa Ukrainy również uszanuje nasze postulaty w kwestii prawdy historycznej.
1: To jeszcze jedna kwestia. Ostatnie dwie minuty. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, m.in. Macieja Eś. Opozycja już grzmi, że jest to pokazówka Waldemara Żurka, żeby Donald Tusk utrzymał go na stanowisku. To jest pokazówka czy jakieś inne działanie, panie pośle?
0: Panie redaktorze, z tego co wiem, pan Maciej Eś jako prezes Fundacji Narodowej odpowiadał za to, że blisko 9 milionów złotych było nieprawidłowości, że środki były przeznaczane na kampanię, która miała na celu tak naprawdę budowanie wewnętrznego antywizerunku sądów, a nie budowanie wizerunku Polski, a więc wprost mogę powiedzieć, że są podejrzenia, że te środki były wykorzystywane niezgodnie z celami statutowymi i skoro prokurator tak ustalił, to prokurator podejmuje działania. Prokuratura działa niezależnie. Z czasy

0: kiedy jest sterowana za pomocą wskazującego palca, skończyły się wraz z czasami Prawa i Sprawiedliwości. Ale warto zwrócić uwagę, że pan Maciej Eś również powinien odpowiadać przed Trybunałem Stanu, bo tu są dwa postępowania,
1: trzeba go przed nim postawić w takim razie. Czyja to jest rola?
0: No tutaj jest bardzo jasne, że za te działania, które jest wniosek o postawienie pana Macieja Eś przed Trybunałem Stanu i ten wniosek Sejm skonstruował i jest skierowany. Natomiast doskonale wiemy, że dzisiaj nominaci Prawa i Sprawiedliwości próbują to blokować.
1: Tu stawiamy kropkę. Adrian Witczak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I te tematy pojawią się również w kolejnej rozmowie politycznej. Kolejne 24 pytania już o godzinie 17.30, a ja państwa teraz zabieram za granicę.
2: Światopogląd.
3: A razem ze mną Ernest Ozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zaczynamy od spraw ważnych i poważnych, ale zagraniczno-polskich, bo Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. W skrócie, jak przekazało MON, kolejna rosyjska prowokacja. Polskie siły przechwyciły parę rosyjskich myśliwców. Co ważne, to jest już druga taka prowokacja w ciągu dwóch dni.
4: W ciągu dwóch dni, tak, ale w ciągu właściwie ostatnich lat to takich prowokacji moglibyśmy już naliczyć kilkadziesiąt, dlatego że za każdym razem, kiedy cokolwiek dzieje się na Bałtyku, kiedy wspólne odbywają się jakiekolwiek manewry, ćwiczenia, przedsięwzięcia flotylii państw NATO, bo Bałtyk w tej chwili właściwie jest takim wewnętrznym morzem, które obejmują państwa NATO z drobnym wyjątkiem, bo tam jednak kawałek Rosji jest przyłączony do tego Bałtyku. No i za każdym razem te samoloty, różnego rodzaju obiekty latające zbliżają się czy do okrętów, czy do innych jednostek powietrznych. W związku z czym myślę, że...
3: odpowiedzią.
4: Tak jest. Myślę, że to jest po prostu taka rosyjska rutyna, że jak tylko widzą, że coś się dzieje na Bałtyku, no to próbują się dowiedzieć, o co chodzi, ale też na pewno próbują zrobić taki rekonesans. Po pierwsze, sprawdzić, na ile my jesteśmy przygotowani, na ile szybko reagujemy, na ile mogą sobie pozwolić. I to jest bardzo istotne. Jeśli nasze siły lotnicze szybko reagują, no to Rosjanie są zorientowani na to, że nie za dużo mogą sobie pozwolić i że nie są bezkarni w przestrzeni powietrznej, może nie tyle polskiej, ile zbliżając się do tej przestrzeni powietrznej, bo w tym przypadku, jak i w przypadku z wczoraj, ta przestrzeń powietrzna nasza nie została naruszona, ale samoloty rosyjskie niebezpiecznie się do tej przestrzeni zbliżyły.
3: No właśnie, to są niebezpieczne sytuacje, może też dojść do niebezpiecznego incydentu.
4: Nie, spokojnie, to jeszcze do incydentu to daleko. Brzmi to dosyć groźnie, jak słyszymy, że polskie myśliwce przechwyciły, bo to nie jest tak, że one cokolwiek zrobiły tej jednostce. One po prostu zbliżyły się do tego samolotu, nawiązały z nim łączność, ewentualnie jakiś inny kontakt, no i pokazały, mamy cię pod kontrolą, jesteś w naszym zasięgu, lepiej zawróć. No i one zazwyczaj wtedy zawracają. Na tym polega przechwycenie. Przechwycenie to takie zorientowanie się, że jest ten samolot.
3: Macie towarzystwo.
4: Tak, mamy towarzystwo, jesteście tutaj i nie jesteście sami. Natomiast do incydentu to jest jeszcze droga daleka, ale takie incydenty niebezpieczne się zdarzały wcześniej, kiedy odbywały się na Bałtyku różnego rodzaju manewry sił NATO, dlatego że na przykład samoloty rosyjskie niebezpiecznie zbliżały się do jednostek pływających, przelatując prawie że nad masztami tych jednostek. I rzeczywiście Rosjanie potrafią być dosyć agresywni. W tej chwili takich sytuacji nie ma, dlatego że my zaczęliśmy dosyć szybko reagować i dosyć dobrze strzec własnego nieba, no i tego, co robimy na Bałtyku.
3: W Kijowie 11. wizyta Ursuli von der Leyen, nawiązanie współpracy między innymi w kwestii dronowej między Unią Europejską a Ukrainą, ale też komunikat ze strony Rosji, która stanowczo sprzeciwia się obecności międzynarodowych sił w Ukrainie po ewentualnym

0: zawarciu pokoju. I Moskwa zapowiada, że potraktuje taki kontyngent jako zagrożenie i uzna go za legalny cel militarny.
1: To jest też stara śpiewka, tak na dobrą sprawę, bo pamiętasz zapewne i państwo również, że Unia Europejska, koalicja chętnych, przy okazji trwającej wojny w Ukrainie rozmawialiśmy na temat tego, by wysłać różnego rodzaju kontyngenty wojskowe do Ukrainy. Mowa była o tym, by wysłać w tej chwili, by pomagały one w jakimś bieżącym rozminowaniu, ewentualnie jakichś sprawach wojskowo-logistycznych. Mowa była o tym, że jeśli podpisane zostanie porozumienie czy zawieszenie broni, że te kontyngenty miałyby tego porozumienia strzec i tego zawieszenia broni pilnować. W związku z czym takie koncepcje się pojawiały co jakiś czas. Niektóre państwa mówiły, my swoich żołnierzy nie wyślemy. Niektóre mówiły, że my swoich żołnierzy wyślemy. Rosja za każdym razem mówiła, że jeśli obce wojska pojawią się na terytorium Ukrainy, to będą traktowane jako, będzie to traktowane jako włączenie się Zachodu w wojnę w Ukrainie. Wręcz w ten sposób oni do tego podchodzą. No i dlatego tutaj należy postępować dosyć ostrożnie, acz myślę sobie, że Rosja o wiele więcej mówi niż jest w stanie zrobić, dlatego że no, straszyła nas i straszy do tej pory co chwila tym, że rakiety rosyjskie nacelowane są na polskie miasta wtedy, kiedy wysyłaliśmy broń do Ukrainy. W momencie, kiedy podejmowaliśmy jakiekolwiek działania mające na celu współpracę obronną czy produkcję jakiegokolwiek sprzętu, także nas straszyła, że miejsca, w których ewentualnie taka produkcja będzie podejmowana, będą na celu rosyjskich rakiet. No tylko, że Rosjanie zdają sobie doskonale sprawę, że Polska po pierwsze nie jest małym państwem, po drugie jest państwem członkowskim Paktu Północnoatlantyckiego, a zaatakowanie Polski wiąże się z tym, że cały pakt odpowie, a poza tym będziemy się wspólnie bronić, bo jeszcze te rakiety musiałyby do tych polskich miast dolecieć, a system obrony przeciwlotniczej państw NATO, no oparty jest o siły różnych państw, no i jak na razie w miarę dobrze sobie z tym radzimy i może
0: i
1: czasem...
0: rozwijamy też.
1: Może czasem używając zbyt drogiego sprzętu przechwytujemy te rosyjskie drony. Nie wszystkie, ale jednak dużego zagrożenia w tej chwili, myślę, nasi obywatele, nawet ci mieszkający przy granicy, nie odczuwają.
0: Uwaga Donalda Trumpa na razie zwrócona jest w stronę Bliskiego Wschodu i widać, że tę uwagę mocno tam skupia. Podobno te zwiększone ataki w tej części świata są też taką grą na celu domknięcia konfliktu przed listopadem, przed wyborami do kongresu. Co ty na to?
1: No właśnie ja nie wiem, jaki jest plan Donalda Trumpa. Mam wrażenie, że ta eskalacja...
0: Wiesz, no on też do końca nie wie, ale...
1: no więc właśnie, nikt nie wie, bo nikt nie siedzi w głowie Donalda Trumpa. Natomiast myślę sobie, że w pewnym momencie Donald Trump, idąc tak trochę jak po sznurku w kierunku porozumienia z Iranem, bo przecież przed szczytem NATO relacjonowaliśmy państwu, że Donald Trump co chwila mówił, że już mamy umowę, że podpisaliśmy, zresztą podpisał umowę ramową z Iranem i z tego wychodziło jakieś tam porozumienie. Natomiast jak specjaliści zaczynali się przyglądać temu, co w tych dokumentach jest napisane i o czym się negocjuje, no to wychodziło na to, że po pierwsze, na o wiele lepszej pozycji jest Iran. Po drugie, niestety Donald Trump dał się, no nie chcę tutaj być niedelikatny, ale po prostu Iranowi ograć i nagle okazało się, że porozumienie, które prawdopodobnie podpisze, będzie gorsze niż to z 2015 roku, które podpisał Barack Obama, a przecież tamto on sam wyrzucał do kosza, mówiąc, że Ameryka nigdy gorszego porozumienia nie podpisała. Więc istniało niebezpieczeństwo, że podpisze jeszcze gorsze porozumienie. Natomiast i mam takie wrażenie, że widząc te okoliczności, po prostu postanowił przewrócić stolik. Byle pretekst, bo pojedynczy atak na jeden statek nagle stał się powodem do powrotu do pełnej, w pełnej skali ataków na Iran, a przecież wcześniej do takich ataków dochodziło. No i Donald Trump tak troszeczkę przymykał na to oczy. Tam była jakaś odpowiedź, jak Irańczycy ostrzelali jakąś jednostkę, no to tam ze trzy rakiety zostały na terenie.

0: terytorium Iranu wystrzelone, ale nie więcej. Natomiast Donald Trump cały czas mówił, że i tak idziemy w kierunku dobrego porozumienia. Okazało się, że porozumienie nie jest dobre. Donald Trump to zrozumiał. No i coś trzeba było z tym zrobić. Dlatego, że nie jest to w interesie Donalda Trumpa eskalowanie tej wojny i kontynuowanie tej wojny.
1: No,
0: dlatego,
1: musi też coś w listopadzie pokazać.
0: Dlatego, że traci kapitał polityczny. Natomiast nawet jeśli tę wojnę by zatrzymał i podpisał do listopada to porozumienie, które wyglądało na to, że podpisze, no to wszyscy by z niego drwili i Amerykanie też by mu pokazywali, a demokraci w szczególności, że podpisał gorsze porozumienie niż Barack Obama, że przegrał tę wojnę. W związku z czym, no właśnie, trzeba coś było z tym zrobić, bo gdyby zakończył, byłoby niedobrze, a kontynuowanie też nie jest najlepsze, w związku z czym no, szuka w tej chwili jakiegoś następnego rozwiązania. Irańczycy też nie są w ciemię bici i wiedzą w jakiej sytuacji znajduje się Donald Trump, w związku z czym tę sytuację skrupulatnie wykorzystują. Oczywiście płyną takie groźby, że zabijemy Donalda Trumpa, całą jego rodzinę i zniszczymy Amerykę. To są takie, to jest taka retoryka, którą Iran prezentuje od bardzo dawna, właściwie od początku rewolucji, że Ameryka powinna zniknąć z powierzchni ziemi. Natomiast oczywiście Iran cały czas czuje, że ma określoną siłę, no i kontroluje właściwie swoją siłą cały świat. Nie musi mieć broni nuklearnej, bo ta cieśnina Ormus daje mu władzę właściwie nad globem.
1: To jest faktycznie broń masowego zniszczenia gospodarki. Na stacjach benzynowych w Polsce powyżej 7 zł za 9,5.
0: No proszę bardzo.
1: To chciałem tylko tyle dorzucić od siebie. Ernest Ozuń, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Więcej tematów już za chwilę. Po informacjach zapraszam.
2: Światopogląd.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne rosyjskie myśliwce przechwycone nad Bałtykiem. Samoloty nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej. Najwyższa Izba Kontroli potwierdza nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym. Chodzi o rozliczanie świadczeń czy niewłaściwe zapisy w regulaminie. Wieczorem drugi półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Naprzeciw siebie staną drużyny Anglii i Argentyny. Minęła godzina 17. Radosław Siennicki zaprasza. Nad Bałtykiem przechwycono kolejne rosyjskie samoloty. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w mediach społecznościowych, że para dyżurnych samolotów z Malborka przechwyciła dwa myśliwce z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak napisał szef MON, Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Dodał, że przechwycone samoloty były później eskortowane przez szwedzkie myśliwce, które operowały nad Morzem Bałtyckim. Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany przez prokuraturę. Chodzi o śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, którzy mieli dopuścić się do nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

0: Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński wyjaśnia, że Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka 9 lipca w Pałacu Prezydenckim. Dodaje, że śledztwo jest na końcowym etapie.
1: Przesłuchano już większość świadków. Prokurator wystąpił jeszcze do Muzeum II Wojny Światowej o przesłanie dodatkowych dokumentów. Po ich uzyskaniu

0: Nie ma konieczności przeprowadzenia dalszych czynności procesowych. Prokurator podejmie stosowną decyzję.
1: Gdańska prokuratura prowadzi jeszcze jedno śledztwo związane z prezydentem. Badana jest sprawa przejęcia kawalerki Jerzego Rzet. Najwyższa Izba Kontroli wykazała szereg nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Kontrolerzy stwierdzili m.in. nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych, niewłaściwe zapisy w regulaminie organizacyjnym i nadmierne obciążenie pracą personelu medycznego. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Według NIK na SOR-ze w Szpitalu Południowym poza pilnymi przypadkami przyjmowano też pacjentów na zabiegi planowe. W placówce nie rozdzielono również działalności komercyjnej od publicznej. Jak wskazuje rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, stwierdzono też używanie niektórych pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
3: Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada wyciągnięcie wniosków z raportu NIK.
4: Po to mamy w tej chwili nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić. No, mamy w tej chwili oczywiście swoje wnioski. Będziemy wyciągali wnioski z tego, co znajduje się w tym raporcie NIK-u.
2: W związku z aferą w Szpitalu Południowym swoje stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Nowymi wiceprezydentkami Warszawy zostaną Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych? Takie pytanie do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego skierował prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak dodał, gotowy jest już wniosek o ekstradycję. Ma on zostać wysłany do końca tygodnia. Na powodzenie wniosku liczy Paweł Ślis z Polski 2050.
5: Myślę, że Stany Zjednoczone, które są kolebką demokracji, tak się nazywają, jeżeli widzą, że organy państwa mają uzasadnione podejrzenie popełnienia czynów zabronionych, a to stwierdziły dwa polskie sądy, stosując areszt i utrzymując areszt w mocy na skutek zażalenia obrońcy, jako kolebka demokracji wydadzą Zbigniewa Ziobrę.
1: Prawo i Sprawiedliwość bagatelizuje sprawę. Jak mówi poseł Michał Wójcik, wszystko musi się opierać na racjonalnych dowodach.
6: Ja tych racjonalnych dowodów absolutnie nie ma, dlatego że minister Ziobro nie jest ścigany za kradzież jakichś środków finansowych, tylko są po prostu 26 zarzutów, ale to tak dziwne zarzuty, jak na przykład jest ścigany za to, że przekazał środki na remont prokuratury.
1: Prokuratura oskarża Zbigniewa Ziobrę m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Kto będzie rywalem Hiszpanii w finale piłkarskich Mistrzostw Świata? Wieczorem mecz Argentyna-Anglia. Kibice, z którymi rozmawiał Maciej Szefer, większe szanse na zwycięstwo dają drużynie Leo Messiego.
7: Ze względu na zespołowość oraz jakość indywidualną na pewno mogą Anglikom się przeciwstawić. Argentyna, moim zdaniem, nie oszukujmy się, lubiła przeciągać te mecze nie ze względu na to, że sobie moim zdaniem nie radziła, tylko ze względu na to, że po prostu ubrała taki sobie cel na mecz, no i daje widowiskową piłkę.
8: Wydaje mi się, że Argentyna jednak wygra, bo po prostu patrząc na ich formę, lepsze zawody grali.
9: Hiszpania zagra, no właśnie z kim?
10: Wydaje mi się, że z Argentyną.
1: Początek meczu Anglia-Argentyna o 21:00. Finał Mundialu w najbliższą niedzielę.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do końca dnia w północno-wschodniej Polsce przeważnie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju burze z silnym deszczem. Synoptyk Paweł Makarewicz mówi, że w czasie nawałnic będzie silnie wiało.
12: W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie rozpogodzenia, natomiast w południowej połowie kraju nadal przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem.
1: Dla pasa od Szczecina przez Bydgoszcz, Warszawę i Lublin po południe kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed upałami i burzami z silnym deszczem.
13: Sześć minut po godzinie 17.
14: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
13: Czy państwo pamiętają, że Kraków musi jeszcze wybrać prezydenta? Wybory na urząd prezydenta Krakowa wydają się coraz bardziej odległe. To z powodu trwającego protestu wyborczego. W związku z tym, że sprawa jest wciąż na etapie sądowym, premier Donald Tusk nie może ogłosić terminu wyborów na następcę Aleksandra Miszalskiego. I od tego zaczynamy magazyn regionalny. No właśnie, przypomnę, że został prezydent odwołany przez mieszkańców w referendum. Łączymy się z Elżbietą Raczyńską z Polskiego Radia Kraków. Dzień dobry, Elu.

0: Dzień dobry, jestem.
1: Elu, wyjaśnij proszę, jak wygląda obecnie rozpatrywanie protestu wyborczego. No i kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia terminu wyborów na prezydenta Krakowa?
0: Zaczyna od początku. Były działacz Solidarności Edward Nowak złożył do sądu protest wyborczy. No cóż, jego zdaniem łamana była cisza wyborcza w trakcie referendum 24 maja. Jak mówił wnioskodawca, czyli właśnie Edward Nowak, przeciwnica Aleksandra Miszalskiego, publikowali podczas ciszy wyborczej filmy, a także rolki nawołujące do udziału w referendum. No a ja przypomnę, frekwencja w tym przypadku była kluczowa. Zdaniem Nowaka materiały miały wpływ na odwołanie włodarza Krakowa. Sąd okręgowy odrzucił protest wyborczy Edwarda Nowaka, twierdząc, że choć część materiałów dowodowych miała charakter agitacyjny, to wnioskodawca nie udowodnił ich wpływu na wynik referendum. Edward Nowak jako wnioskodawca oczywiście ma teraz prawo odwołać się, czyli złożyć zażalenie w tej sprawie do sądu wyższej instancji.
1: No właśnie, to zażalenie już wpłynęło, czy zostanie dopiero, czy dopiero trafi to zażalenie? Jak to wygląda?
0: Na złożenie tego protestu wyborczego, jakby zażalenia na ten protest wyborczy, jest czas do poniedziałku, ale Edward Nowak dzisiaj w rozmowie z Radiem Kraków przyznał, że planuje takie zażalenie złożyć do sądu apelacyjnego jeszcze w najbliższy piątek lub poniedziałek.
2: Uważam, że sąd absolutnie niewłaściwie podjął swoje postanowienie, które oczywiście szanuję, ale ja mam prawo do złożenia zażalenia. Uważam po prostu, że ilość dostarczonych dowodów łamania ciszy wyborczej czy łamania prawa w sposób dostateczny uprawdopodobniło to, że te łamania ciszy wyborczej mogły mieć istotny wpływ na wynik referendum i dlatego uważałem właściwie od razu, że powinienem złożyć to zażalenie.
0: I to, że Edward Nowak złoży to zażalenie, oddala ogłoszenie terminów wyborów przez premiera, bo sąd apelacyjny będzie miał 30 dni na rozpatrzenie protestu i stwierdzenie, czy faktycznie ta cisza wyborcza była łamana, czy nie. Jeśli stwierdzi, że nie była łamana, wtedy premier Donald Tusk będzie miał 90 dni, aby ogłosić termin wyborów i przez te 90 dni te wybory będą musiały zostać przeprowadzone.
1: To poczekaj, Elu, to jeżeli ja dobrze rozumiem, to jest tak, że za 3-4 miesiące dopiero będzie można ogłosić, kiedy Kraków będzie wybierał prezydenta, czy ewentualnie lub prezydentkę, czy kiedy ten termin, kiedy krakowianie pójdą do głosowania. De facto...
0: To wszystko jest dosyć skomplikowane. Sąd apelacyjny będzie miał 30 dni na rozpatrzenie tego protestu wyborczego, a później w ciągu 90 dni premier Donald Tusk będzie musiał ogłosić nowy termin wyborów i w ciągu tych 90 dni te wybory będą musiały się odbyć. Więc w najgorszej sytuacji wybory w Krakowie odbędą się do 14 lub do 16 listopada, zależy czy Edward Nowak to zażalenie złoży w piątek czy poniedziałek. No więc to jest, tak jak powiedziałam, połowa listopada.
1: Rozumiem, że przy tej świadomości politycznej tego, co dzieje się na co dzień, to już w połowie listopada chyba nawet mało kto będzie pamiętał, dlaczego poprzedni prezydent musiał odejść. To Elu, to jeszcze dopytam, kto dzisiaj rządzi Krakowem? No bo słyszę między innymi o inwestycjach, o tym, że Kraków ma w planach budowę metra, czemu bardzo kibicuję. Ale kto w takim razie podejmuje te kluczowe decyzje? No bo miasto musi przecież normalnie funkcjonować.
0: Tak, w tym momencie funkcję prezydenta Krakowa pełni Stanisław Kracik, to były wiceprezydent Krakowa za czasów Aleksandra Miszalskiego. Poprzednio w swojej historii był między innymi burmistrzem miejscowości Niepołomice koło Krakowa, a także był między innymi wojewodą małopolskim.
1: A jedną z kandydatek na prezydentkę Krakowa, przypomnę, jest Marianna Schreiber. Tak jakoś mi się przypomniało.
0: Tak, zgadza.
1: Elżbieta Raczyńska.
0: Jest kandydatka z Radomia na przykład, więc ciekawie w Krakowie u nas się dzieje.
1: To bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak te wybory się rozstrzygną. Elżbieta Raczyńska, bardzo ci dziękuję, Elu, za te relacje. Elżbieta Raczyńska z Polskiego Radia Kraków, która na bieżąco sprawdza i trzyma rękę na pulsie w połowie listopada, proszę państwa, Później można się dowiemy się, kto będzie rządził Krakowem. Elu, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Podobno Grecja przebija Włochy i Hiszpanię. To jest ten absolutnie numer jeden tegorocznych wakacji. Ale proszę posłuchać, że wakacje w pełni. Nie zawsze trzeba przecież wyjechać do Grecji czy na inny koniec świata, żeby odpocząć i zobaczyć coś ciekawego. Wielu turystów przyjeżdża latem nad Biebrze. Część nocuje w hotelach i kwaterach.

0: ale są też tacy, którzy wolą kajak i namiot. Nie wiem, czy jestem jeszcze w tym wieku, ale to zaraz się dowiem. Rodzi się pewna komplikacja, bo nie wszędzie można nocować. Jest z nami Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pawle, ja nawet słyszałem taką ofertę lasów, że można się zgłosić i można sobie na przykład rozwiesić hamak między drzewami i sobie tak przenocować w lesie, jeżeli ktoś miałby na to ochotę. No dobrze, to jak to wygląda, to nocowanie, żeby to wszystko było zgodnie z zasadami, żebyśmy nie otrzymali żadnego mandatu, no i żeby było bezpiecznie.
1: No nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane, ale trzeba przestrzegać kilku zasad. A tak wracając jeszcze na chwilę do tego, co powiedziałeś o wyjeżdżaniu na koniec świata, to właśnie z całego świata ludzie przyjeżdżają nad Biebrze i przy wejściu do siedziby parku jest taka wielka mapa świata, gdzie ludzie przyczepiają pineski w miejscach, skąd pochodzą i są tam nawet pineski australijskie. No a wracając do nocowania, możemy nocować tylko na miejscach wyznaczonych. To jest bardzo ważne, więc może być dzika przyroda, no ale pod warunkiem, że namiot rozłożymy na kampingu, mówi dyrektor Biebrzyńskiego Parku Narodowego Artur Wiatr.
2: Należy o tym pamiętać, odwiedzając Park Narodowy. Robimy to od świtu do zmierzchu, a nocowanie w parku, tudzież w jego najbliższym sąsiedztwie, może odbywać się tylko na wyznaczonych polach namiotowych. Bardzo fajne pole w Dolistowie, zarządzane przez gminę, bardzo dobrze przygotowane. Dalej we Wroceniu na superbaza noclegowa, też bardzo dobrze przygotowane pole, bardzo fajne warunki. Kolejnym polem namiotowym, bardzo dobrze przygotowanym, jest pole w Goniądzu. Kolejne pole w Osowcu, tutaj przy osadzie Bóbr, też z pełnym węzłem.
1: No co ważne, jeżeli płyniemy kajakiem, a pole namiotowe jest kawałek od rzeki, to trzeba tak to wszystko zaplanować, żeby dojście do kempingu było w dzień, a żeby nie iść w nocy. I co ważne, tylko w miejscach wyznaczonych możemy rozpalać ogniska, grille czy też używać kuchenek.
2: To są miejsca, gdzie na przykład możemy palić ognisko, bo tutaj chciałbym przypomnieć, że generalnie używanie ognia w Parku Narodowym jest zabronione, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych i przygotowanych. I właśnie na większości pól takie miejsca są przygotowane i tam ogniska można zapalić. Ale jest jedno bardzo szczególne, pole namiotowe na Białym Grądzie, tuż przy Biebrzy, i na tym polu nie wolno palić ognisk, więc bardzo prosimy, aby każdorazowo, jak kajakarze dopłyną do miejsca noclegowego, na poszczególne pola biwakowe, namiotowe, aby dokładnie zapoznać się z obowiązującym regulaminem.
1: Kiedy już poznamy te wszystkie zasady, możemy cieszyć się piękną przyrodą i porankami, na przykład przed namiotem. A dlaczego warto przyjeżdżać nad Biebrze? O to zapytałem turystów.
3: Jeszcze nie byliśmy na Podlasiu, w związku z tym stwierdziliśmy, że Biebrza tak się wydaje najbardziej znana, w związku z tym przyjedziemy tutaj. No i właśnie cisza, spokój, krajobraz, przepiękne to zielenie, rewelacja.
1: Gdzie już byliście?
4: Byliśmy na Carskiej Drodze, byliśmy na forcie, który niestety zamknięty się okazał. I ogólnie byliśmy się przejść, koło nas jest zaraz Biebrza, rzeka, na polach z psem chodzimy sobie i podziwiamy piękną przyrodę.
1: No przyznam, że ja fanem namiotów nie jestem, to chyba rzeczywiście już PESEL robi swoje, no, ale lubię czasami pojechać w jakieś fajne miejsce samochodem i rozkładam z tyłu fotele, robię taką płaską podłogę w bagażniku, kładę duży materac i sobie nocuję w takim miejscu. No nie w kamperze, ale może powiedzmy w wozie sypialnym, tylko po to, żeby rano napić się kawy z takim ładnym widokiem. To jest możliwe na przykład na polu kempingowym na Grzędach. To też Biebrzeński Park, ale nie mówiłem o nim, bo niestety trwa tam remont, więc w tym roku z tego pola nie skorzystamy, ale kiedy będzie już otwarte, polecam wszystkim, naprawdę warto.
0: To Pawle, to jeszcze dopytam o kilka kwestii. Z jednej strony, ostatnio mi taka rolka na Instagramie wpadła, więc muszę zapytać, czy są jakieś, w imieniu oczywiście części warszawiaków, czy są jakieś miejsca premium, co z dostępem do Wi-Fi? No i dobrze, jesteśmy tam kwadrans, zobaczyliśmy rzekę i co przez resztę dnia mamy robić?
1: Przez resztę dnia nic. To jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli chodzi o Wi-Fi, to uwaga, zaskoczę cię. Na Grzędach jest Wi-Fi i w wielu miejscach w Parku Biebrzeńskim jest Wi-Fi, bo trzeba pamiętać, że Biebrzeński Park Narodowy to jest bardzo urocze miejsce, ale ogromne i w wielu miejscach po prostu nie ma żadnego zasięgu. Jeżeli chodzi o miejsca VIP, to oczywiście, no miejsce VIP, jakie może być bardziej VIP-owskie miejsce niż takie, kiedy budzisz się rano w namiocie, otwierasz namiot i widzisz przepiękną Biebrzę. No ja już większej viperii nie widzę.
0: To prawda. Pawle, to jeszcze korzystając z twojej obecności, no bo Białystok kojarzy mi się z no, chyba jedno z ważniejszych miejsc, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Dzisiaj mamy półfinał Mundialu Argentyna-Anglia. To muszę cię zapytać jeszcze o twój typ.
1: A są jakieś mistrzostwa teraz? Co gramy?
0: Tak, co prawda...
1: to jest moja wiedza na temat piłki nożnej.
0: Co prawda Jagiellonia w nich nie gra, ale kto wie, może za 4 lata.
1: Nie, ja w ogóle się nie znam na piłce nożnej, także fatalnie trafiłeś. Nawet nie mam pojęcia, kto dzisiaj gra, więc przepraszam najmocniej. Proszę, o rajdy samochodowe możesz pytać.
0: Pierwszy raz się z taką sytuacją spotkałem. Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok, który nie wie, że dzisiaj gra Argentyna i Anglia i nie wie, że Argentyna wygra to spotkanie. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego, dużo słońca. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę, proszę Państwa, będziemy mówić o tym, dlaczego

0: Dlaczego to właśnie Argentyna powinna wygrać dzisiejszy półfinał Argentyna-Anglia? Dlaczego to Argentyna z Leo Messi jest najlepszą drużyną na świecie? Razem ze mną Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tomku, ponieważ miałem okazję, żeby tutaj się już trochę wypowiedzieć na temat tego meczu, to najbardziej nurtujące pytanie dzisiaj. Komu twoim zdaniem kibicuje David Beckham? No bo z jednej strony serce, głowa, wiesz, dusza Anglika, no ale tak z drugiej jest. Strony trener Leo Messiego. No to komu Beckham dzisiaj kibicuje?
2: Myślę, że jednak serce, ta koszulka, trzy lwy, zdecydowanie swoim.
0: No w końcu David Beckham to serce. Zapraszam na informacje sportowe.
2: Dziś, tak jak słyszeliśmy, poznamy drugiego po Hiszpanii finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. W Atlancie o awans do wielkiego finału zagra Anglia i Argentyna. A co sądzi na temat tego, kto wygra, były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek? Tak prognozuje przebieg rywalizacji.
3: Ciężko pokusić się o faworyta spotkania Anglia-Argentyna. Na to spotkanie wszyscy od 40 lat kibice angielscy czekali. Słynna ręka Boga Maradony. Argentyna tak naprawdę dopiero pierwszy raz będzie grała z takim zespołem bardzo dobrym, bardzo dobrze przygotowanym pod względem turniejowym. Do tej pory ta ścieżka Argentyny była bardzo łatwa. Aczkolwiek można powiedzieć, że nie przychodziły im te zwycięstwa bardzo łatwo. Natomiast magia tego indywidualizmu, magia Messiego doprowadziła do tego, że Argentyna ten trudny moment przeszła i takich trudnych momentów bardzo dużo jest w meczu i podejrzewam, że tutaj też będzie tak, że oba zespoły będą miały trudne momenty, który zespół lepiej przejdzie te trudne momenty i wzniesie się na wyżyny w tych trudnych momentach, ten będzie miał szansę dojść do finału.
2: A redaktor komu kibicuje i kogo tutaj widzi w finale?
0: Ja absolutnie widzę przede wszystkim Argentynę, która moim zdaniem wygra te mistrzostwa. Jestem bardzo ciekaw, bo z drugiej strony gdzieś też serce podpowiada, że Anglikom po prostu te mistrzostwa, ten tytuł mistrza świata się należy.
2: To Argentyna czy...
0: No jednak Argentyna. No, tak. Wierzę, że Argentyna wygra jednak to dzisiejsze spotkanie.
2: No to zobaczymy. Jerzy Dudek mówi nam tak. Praca Tomasa Tuchela, niemieckiego szkoleniowca, z reprezentacją Anglii robi na nim kolosalne wrażenie.
3: Jakbym miał charakterystykę zrobić tych dwóch zespołów, kto lepiej się prezentował, kto lepiej wygląda jak zespół pod względem turniejowym, to mimo wszystko powiedziałbym, że to jednak Anglia. No ma niepowtarzalną szansę, jaką dawno nie miała. Od tego 66 roku no to jest chyba najlepiej zbudowany zespół przez Tuchela. Cały czas podtrzymuje zawodników i zespół na takim minim konflikcie, że czasami nawet jak dobrze grają, to on szuka rzeczy, które mogą jeszcze pobudzić zespół, jeszcze ich trzymać w takiej motywacji stuprocentowej, że jeszcze można nad sobą popracować. Nawet jakby to mecz bardzo dobry w naszym wykonaniu, to może niektórym zawodnikom się nie podobać, ale to doprowadza do tego, że ci zawodnicy cały czas są pod parą.
2: Argentyńczycy, o nich słyszymy, że po sporych kontrowersjach dotarli tu, gdzie są. Tak naprawdę rozegrali trzy dogrywki, czyli tak jakby to zliczyć, jeden dodatkowy mecz w tym czasie. No i ta siła może troszkę Argentyńczyków opuszczać. Słuchamy, co Jerzy Dudek mówi o tych delikatnych kontrowersjach.
3: Mi się wydaje, że wielu kibiców patrzy na konfrontację Argentyńczyków już lekko z przymrużonym okiem, ponieważ no, te wszystkie okoliczności sprzyjające Argentyńczykom dotarciu do tego półfinału są trochę kontrowersyjne, ale trzeba powiedzieć, że ten zespół naprawdę gra bardzo dobrze, ma bardzo dobrych, doświadczonych zawodników. No i ma Messiego, który przeżywa swoją drugą młodość na tym mundialu, gra fenomenalnie i dzięki niemu Argentyna jest w tym półfinale.
2: Dziś o 21:00 ten pierwszy gwizdek w spotkaniu Argentyna-Anglia. Podtekstów jest mnóstwo. No, na pewno będzie wracanie do 98 roku, do 86.
0: 98, czerwona kartka Davida Beckhama.
2: Tak.
0: Wszyscy wściekli na niego, byli straszni.
2: No, w tym dokumencie o Davidzie Beckhamie można było zobaczyć, że to się zmieniło w prawdziwy hejt i potrzebował kilku lat, żeby odbudować swoją pozycję. Z kolei 86 rok, słynne dwa gole Diego Maradony, jeden ręką, drugi po kapitalnym rajdzie. No i tych był też na mundialu w Korei mecz i tam Anglia wygrała i chyba Beckham strzelił karnego w tym spotkaniu, więc się trochę rehabilitował. No te mecze naprawdę budzą nieprawdopodobną dawkę emocji.
0: No powinien być takie picture in picture. Z jednej strony mecz, a z drugiej strony taka kamera skierowana na samego Davida Beckhama, żebyśmy oglądali jego reakcję na każdą minutę meczu.
2: Myślę, że da się to załatwić. Wczoraj kamera była skierowana na inne.

0: Jego pana, tyle że z numerem 9 na Roberta Lewandowskiego, który został przedstawiony jako nowy napastnik Chicago Fire. Jan Pachlowski wszystko obserwował na miejscu. Cześć Janku, powiedz, jakie są twoje wrażenia po tej prezentacji?
1: Przede wszystkim byłem ciekawy, czy amerykańskie media, te ogólnokrajowe, poruszą ten temat. Przecież w Stanach Zjednoczonych imprez sportowych nie brakuje, a przecież również rozgrywany jest mundial. I ku mojemu zaskoczeniu rzeczywiście dużo na ten temat się pisze. To nie są oczywiście informacje tak zwane z pierwszych stron gazet, ale to zostało odnotowane. New York Times napisał m.in. tak. Podczas gdy niektórzy z jego dawnych kolegów z Barcelony szykowali się do półfinału Mistrzostw Świata pod Dallas, Robert Lewandowski we wtorkowe popołudnie siedział na scenie w ośrodku treningowym Chicago Fire, przygotowując się do kolejnego, a być może ostatniego rozdziału bogatej swojej kariery. I dalej czytamy w prestiżowym nowojorskim dzienniku. 37-letni Lewandowski uśmiechał się i swobodnie przechodził między językiem angielskim, polskim a hiszpańskim, odpowiadając na pytania w wypełnionej sali konferencyjnej imponującego jednego z najnowocześniejszych ośrodków treningowych w MLS. Polski napastnik od lat był wymarzonym wzmocnieniem dla Chicago Fire. Ten niezwykle skuteczny strzelec to gwiazda światowego formatu, ciesząca się szczególną popularnością w regionie zamieszkiwanym przez ogromną społeczność polską. Według szacunków opartych na danych spisu powszechnego z 2023 roku, tutaj już dodaję od siebie, liczba osób polskiego pochodzenia tutaj w aglomeracji Chicago przekracza 720 tysięcy i to stanowi największe skupisko właśnie polskiej grupy w całych Stanach Zjednoczonych. Tak napisał New York Times, ale przenieśmy się na konferencję prasową. Posłuchajmy właśnie dwóch głównych aktorów, którzy mówili, czyli na początku trener Chicago Fire Greg Berharter oraz Robert Lewandowski.
2: Puenta tego kontraktu jest taka, podpisaliśmy umowę z niesamowitym piłkarzem. Jesteśmy podekscytowani tym, że ściągnęliśmy do klubu Roberta. On zmieni naszą kulturę. To nie tylko wyjątkowy piłkarz, ale także niesamowity człowiek.
3: Mam nadzieję, że pomimo oczekiwań to też jakby poziom tych oczekiwań będzie dostosowany do tego, co można osiągnąć. Nie będzie on ani wyolbrzymiony, ani tym bardziej ani zaniżony, więc jakby oczywiście zdaję z tego sprawę, jestem tego świadomy, więc też przychodzę tutaj do Chicago, do MLS. To jest inna liga, jest to inny typ trochę piłki nożnej albo patrzenia na piłkę nożną.
1: W nocy to będzie czas Polski z czwartku na piątek. Mecz tutaj w Chicago na słynnym Soldier Field, chicagowskim Downtown Fire będzie podejmować zespół Vancouver Whitecaps, którym gra zresztą Niemiec Thomas Müller, kolega klubowy z Bayernu Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski wiadomo, że będzie na ławce rezerwowych w tym spotkaniu. Czy zagra? To będzie zależeć od formy, od stanu zdrowia. Robert Lewandowski narzekał, czego nie ma się dziwić, że jest zdecydowanie bardziej zmęczony ze względu na dużą różnicę, bo to jest 7 godzin pomiędzy Warszawą a Chicago. W tej chwili w Chicago jest godzina 10:24, tak więc wszystko zależy od formy takiej fizycznej i zdrowotnej Roberta Lewandowskiego, czy zadebiutuje w meczu z Vancouver, czy będzie to przyszły tydzień i spotkanie na wyjeździe z Interem Miami. Tutaj Leo Messi podkreśla, grać nie będzie w tym spotkaniu, bo dostanie wolno od klubu, będzie odpoczywał po Mistrzostwach Świata. I oczywiście ważny wątek, bo zapytano Roberta Lewandowskiego, co z reprezentacją Polski. Robert Lewandowski powiedział, że ma jeszcze czas, aby zastanowić się nad swoją przyszłością i grą z orzełkiem na piersi. Podkreślił, że teraz skupia się na klimatyzacji w nowym klubie, w nowym zespole, w nowym mieście i w nowym kraju.
0: To jeszcze jeden wątek, ale nie związany z Robertem Lewandowskim. Docierają do nas te informacje, że przerwa w finale Mistrzostw Świata potrwa do 25 minut. To już potwierdzone, bo pierwsze informacje mówiły nawet, że 30, może więcej. To tak powiedz nam w telegraficznym skrócie, w którą stronę to zmierza. No ta przerwa na pewno dłuższa będzie niż zwykle, tak?
1: Ja nie wiem, w którą stronę to zmierza. To zadałeś mi bardzo trudne pytanie, bo to się tak zmienia. Bo przecież pojawiały się informacje, że to będzie 9 minut, potem 11. Były też informacje, że ten wielki taki piłkarski halftime show, bo to jest nawiązanie do tego, co dzieje się w czasie futbolu amerykańskiego i Super Bowl, że to wszystko zmieści się w kwadransie, żeby się nie denerwować, że tutaj kibice z Europy zostanie im pokazane, jak można dodatkowo też widowisko sportowe wzbogacić. Natomiast czytając komentarze, oczywiście dla Amerykanów to nie ma problemu, ale dla kibiców piłkarskich to już jest i oni są bardzo zniesmaczeni tym i podkreślają, że to jest kolejny dowód na to, że FIFA po prostu stara się gdzieś, bo to też wpływa oczywiście na zarobki i tak dalej, że to wszystko jest po to, aby zdobyć jakieś dodatkowe pieniądze i aby na siłę stworzyć futbol,

0: którego kibice nie do końca chcą oglądać, czyli właśnie takich przerw w meczu Mistrzostwa Świata.
1: O czym informował nas Jan Pachlowski. Pięknie dziękujemy i tym wątkiem tematy mundialowe kończymy. Ale jeszcze temat siatkarski, bo polskie zespoły poznały rywali w grupowej fazie Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się w Luksemburgu i tak w rozgrywkach Aluron CMC Warta Zawiercie w grupie C, Projekt Warszawa w grupie D, Bogdanka Luk Lublin trafiła do grupy E. Awans do ćwierćfinałów uzyskają pierwsze dwie drużyny z każdej z grup i najlepsza drużyna z trzeciego miejsca. Rywalami Aluronu będą niemiecki Lüneburg, czeskie Karlowarsko i hiszpański Gigas Las Palmas. Masa Projekt trafił do prawdziwej grupy śmierci z Cucine Civitanova, Itasem Trentino i Griniardem Maseik. Ireneusz Mazur, były selekcjoner naszej reprezentacji, mówi, że to grupa niezwykle trudna.
2: Trafił bardzo źle. Bardzo mocną drużynę będzie miał niezwykle trudną awansować. To jest na pewno dla Warszawy duża przeszkoda. No cóż, ale tak to bywa. Po prostu trzeba również pokonywać te najtrudniejsze przeszkody. Nie ma łatwo Warszawa i wierzę głęboko, że jeden z tych dwóch zespołów, warszawska drużyna, powinna pokonać. To znaczy nie na zasadzie, że będzie zdecydowanym faworytem, no ale posiadamy też potencjał w Warszawie i myślę, że to ten potencjał też nam daje takie gwarancje jakości.
1: A w grupie E drużyna Bogdanki Luk Lublin zagra z Ranna Volley Verona, francuskim Tour i z jednym zespołem z kwalifikacji. Dziękuję.
3: No dziękuję, ale ja cały czas nie mogę się otrząsnąć, dlaczego Robert Lewandowski gra z dziewiątką. Mimo, że ta dziewiątka miała być przecież niemożliwa do osiągnięcia w tym Chicago.
1: Ale może w Chicago?
3: No.
1: No jak w Barcelonie była.
3: No to... Nie ma problemu. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Tomasz Kowalczyk i te wszystkie informacje sportowe. Trzymamy kciuki oczywiście i za Argentynę, i za Anglię, ale wierzę, że Argentyna wygra. Czas na informacje.
4: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Niektóre dzieci zbyt wcześnie przestają nimi być i przejmują obowiązki dorosłych, którzy to nimi powinni się opiekować. W najbliższej audycji Do Pomyślenia poruszymy temat parentyfikacji. Do studia zaprosimy psychoterapeutkę Kingę Rochale, z którą zastanowimy się, gdzie przebiega granica między pomaganiem w domu, a dźwiganiem problemów rodziców. Zapraszam już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska.
10: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 17.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Za pół godziny początek spotkania premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Głównym tematem będzie sytuacja po aferze w stołecznym szpitalu południowym. Politycy mają dyskutować o budowaniu zaufania wśród Polaków, wyjaśniał na naszej antenie Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
13: Dzisiaj na pewno będzie rozmowa o tym, co możemy wspólnie zrobić, aby budować zaufanie Polaków, aby wzmacniać działalność Koalicji Obywatelskiej i aby to zaufanie było coraz większe.
12: Zwołane przez szefa rządu posiedzenie odbędzie się poza Sejmem. Został oskarżony o atak nożem. Sąd skazał mężczyznę na 7 miesięcy więzienia i 11 tysięcy złotych nawiązki dla pokrzywdzonego. Sprawa dotyczy Stanisława G., właściciela wypożyczalni kładów z Podhala, który zaatakował osobę blokującą przejazd kładów przez prywatne pola. Pokrzywdzony doznał obrażeń dłoni i przedramienia. Wyrok jest nieprawomocny. Obrona nie wyklucza odwołania. Rekordowe ceny za paletę peletu premium.

0: Klienci muszą zapłacić nawet 2200 zł, a to o połowę więcej niż przed rokiem. W obawie o dostępność peletu klienci masowo go wykupują, a towaru jest mało, wyjaśnia Katarzyna Byra z podwarszawskiego składu opału.
1: Z perspektywy lat to jest pierwszy rok, gdzie fabryki nie mają nadwyżek magazynowych. Zawsze maj, czerwiec, by to były takie miesiące, gdzie fabryki miały nadwyżki magazynowe. Faktycznie to były miesiące, gdzie pelet był najtańszy w zakupie. W tym roku jest absolutnie sytuacja odwrotna.
0: Zdaniem Katarzyny Byrdy ceny w najbliższych tygodniach mogą jeszcze wzrosnąć. Burze i ulewny deszcz w południowej Polsce. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do końca dnia, a wraz z nimi alerty przed gwałtownymi wzrostami stanów wody, które będą obowiązywać również w nocy. Ostrzeżenia są najniższego, pierwszego stopnia, mówi hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Staniszewski.
2: Należy zwrócić uwagę, że w treści ostrzeżenia jest zawarta informacja, że w zlewniach w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale nawet alarmowych. Chciałbym zwrócić uwagę również, że obowiązują także ostrzeżenia na suszę hydrologiczną, przede wszystkim na nizinach i jest ich 70.
0: W niektórych miejscach na południu synoptycy prognozują od 70 do 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. W czasie nawałnic będzie też silnie wiało, w porywach do 75 km na godzinę.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 17:00.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Ceny gazu w Europie osiągnęły najwyższy poziom od 3 miesięcy. Przyczyną jest zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie. Do tego ceny paliwa również potrafią momentami przyprawić o zawał serca. Powyżej 7 zł za benzynę 9,5. Między innymi o to będę pytał w magazynie Saldo już za kilkanaście minut. Wcześniej jednak kolejne 24 pytania.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Paweł Pawłowski, witam ponownie ze mną w studiu. Ewa Szedler, Polska 2050. Witam, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Pani poseł, mamy dzisiaj nagromadzenie spotkań partyjnych. Pierwsze, o którym chciałbym porozmawiać, to spotkanie zwołane przez premiera Donalda Tuska, na które zaprosił parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. A podobno ma być to rozmowa o wyzwaniach stojących przed Koalicją Obywatelską w roku wyborczym. Natomiast nieoficjalnie słyszę, że będzie to rozmowa dyscyplinująca w związku z aferą szpitalną i stratami wizerunkowymi. Co mówi się na ten temat w Koalicji 15 października.
7: To znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja osobiście nie lubię plotek. Uważam, że one więcej złego niż dobrego przynoszą. To, że pan premier chce przede wszystkim w gronie swojego klubu parlamentarnego przedyskutować niewątpliwie aferę, która była w szpitalu północnym, się rozpoczęła, ale się niestety nie zakończyła. Dowiedzieliśmy się...
6: Bo mamy kolejne odcinki tej afery, chociażby w Piasecznie.
7: Chociażby w Piasecznie. No ale no nie tylko. I na Pomorzu, i w Wielkopolsce, i w prosektoriach. Jest to zatrważające, więc na pewno jest to afera, ale nie tylko afera, która wskazuje na jakieś konotacje polityczne, tylko również na ogromne, naprawdę ogromne luki w systemie.
6: No te luki są od wielu, wielu lat.
7: Oczywiście i ja tu panu redaktorowi przyznałam rację i powiem jeszcze tak, że te problemy były rolowane, bo ja na spotkaniu w Naczelnej Izbie Kontroli usłyszałam od jednego z panów kontrolerów, iż Naczelna Izba Kontroli wskazuje już od 2011 roku o na pewne kwestie, które nie zostały po prostu sfinalizowane.
6: A i Polska uważam, 2050 że... jest w koalicji od 3 lat, w koalicji rządzącej i pytanie, co do tej pory udało się zrobić z tymi problemami, o których pani mówi.
7: To znaczy na pewno, dopóki jeszcze mieliśmy naszą reprezentantkę w Ministerstwie Zdrowia, udało się zaopiekować chorobami rzadkimi. I to jest niewątpliwie nasz niewielki sukces. Tym niemniej wczoraj akurat też udało nam się zorganizować okrągły stół dla zdrowia. I bardzo cieszę się i dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej rozmowie otwartej, bo to była rozmowa otwarta. Bo szanowni państwo, musimy sobie jasno i precyzyjnie powiedzieć, żeby tak ogromna reforma, którą musi być objęta opieka zdrowia, wyszła, to musi być konsensus również z opozycją i również z Pałacem Prezydenckim. Dlaczego? Dlatego, że nie sądzę, aby w przeciągu 4 lat coś, co od 10 lat nie zostało definitywnie zmienione.

0: zmienione udało się jakiemukolwiek rządowi. I niestety,
1: ale to tego
0: jak
1: konsensusu nie było przez tyle lat, różnych rządów, najczęściej rządów, no, koalicji obywatelskiej, rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Myślę, że nie było. Pewne rzeczy, pewne plasterki na pewne cieknące rany się przyklejało. Szukało się prawdopodobnie takich rozwiązań, które teraz na już można szybko wprowadzić, które przyniosą efekty. A myślę,
1: ale
0: że
1: te reformy były, głębokie reformy są trudne do przedstawienia społeczeństwu, politycznie, niepopularne politycznie.
0: Wszystko, co pan powiedział w tej chwili. Wszystko, co pan powiedział, ale my musimy się skoncentrować na tym pozytywnym. Co jest dzisiaj? Jest niewątpliwie gotowość społeczna na to, żeby pewne rzeczy zmienić.
1: Gotowość społeczna, pani poseł, była zawsze, tylko skoro takie decyzje są niepopularne politycznie, to prowadzi mnie to do wniosku, że żyjemy w erze postpolityki, gdzie ważniejsze są wizerunkowe działania niż działania faktyczne i reformatorskie.
0: No, jeśli pan tak konkluduje, to widać, ma pan ku temu powody. Ja natomiast raczej skupiam się na tym, żebyśmy właśnie teraz, kiedy to okienko jest, zrobili wszystko, co jest możliwe od dzisiaj w przyszłość, bo przeszłości nie zmienimy. Ten wczorajszy nasz okrągły stół naprawdę był dla nas taką przestrzenią, która napawała nadzieją, ponieważ pokrywały się te spostrzeżenia z różnych środowisk.
1: To może powinien być inny konsensus. Przepraszam, że wchodzę w słowo, pani poseł, ale może powinniśmy zacząć od tego, żeby politycy nie wpychali się w kolejkę.
0: Panie rektorze,
1: wiemy to,
0: zgadzam się. Ja się w żadną kolejkę jeszcze nie wepchnęłam. Nie byłam świadoma aż do afery Szpitala Północnego, że jest coś takiego jak saloniki VIP. I uważam, że to jest karygodne. No ale myślę, że klasa społeczna poniesie teraz konsekwencje za tego typu praktyki zdecydowanie. Ale to też nie jest chyba, że tak powiem, jedyna kwestia, bo dowiedzieliśmy się o tym, że są nieprzyzwoite zarobki po prostu też niektórych oczywiście medyków, bo to na pewno nie wszyscy i może być zdecydowana większość ludzi uczciwych, ale przepraszam, przez rok zarobić 2-3 miliony i po prostu wyciągnąć te pieniądze z systemu, który jak się okazuje ciągle ma mało pieniędzy. To znaczy się, że musimy naprawdę zrobić taką przewartościowanie całego myślenia o zdrowiu.
1: A zobaczymy, jak to będzie wyglądało do końca waszej kadencji. Natomiast rozpocząłem rozmowę od spotkań politycznych. Kolejne spotkanie polityczne. Za kilka minut ma wyjść Rafał Bochenek po spotkaniu Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. No i tam miano rozmawiać o wybryku Przemysława Czarnka, który apelował o to, by wstrzymać unijną pomoc dla Ukrainy. Co pani sądzi o tej wypowiedzi? Co pani sądzi o pomyśle Przemysława Czarnka?
0: Ja powiem tak, mój święty pamięci tato mówił, że jak chce kogoś pokarać, to mu rozum odbierze. Może to są ostre słowa z moich ust, postaram się być zawsze dyplomatyczna, ale naprawdę, jeśli pan Przemysław Czarnek ma takie pomysły, to jest tak ryzykowne, że naprawdę zgadzam się ze słowami pana premiera, który powiedział, że w zasadzie to jest pod dyktan do Putina wszystko mówione. My zapędziliśmy się w kozi róg takiego politykierstwa, o którym pan redaktor w innym kontekście przed chwilą mówił, żeby jakimkolwiek ugrupowaniu troszeczkę 2-3-4% urosło w sondażach, to jesteśmy skłonni się tak sfokusować na tych punktach procentowych,
1: że to jest gra pod sondaże, bo prezes Kaczyński właśnie zwołał tego typu spotkanie po to, żeby załatwić sprawę wypowiedzi Przemysława Czarnka. Dzisiaj w wirtualnej Polsce Przemysław Czarnek czuł się obrażony, kiedy był dopytywany właśnie o kwestie swoich słów i mówił, że jednak to Rosja jest najważniejszym wrogiem i powtarza to od lat i potrzebujemy bufora od tej Rosji.
0: To panie redaktorze, trudno mi to komentować, bo przecież widzimy, w danych statystycznych widzimy, jak nastroje antyukraińskie w naszym społeczeństwie rozkwitają. To widać od strony właśnie tych przestępstw, które się zadziały. To widać chociażby teraz na podstawie tej historii. No, dla mnie nieprzyzwoitej, bo jak może 50-paroletni, przepraszam, mężczyzna tak wulgarne słowa i atak uskutecznić na 11-letnie dziewczynki.
1: Nawiązuje pani do historii z Bielska-Białej.
0: Z Bielska-Białej. To ma gdzieś swoją praprzyczynę. I uważam, że praprzyczyną jest to, że politycy zamiast myśleć roztropnie, długofalowo, to koncentrują się na tych bardzo krótkich pseudo-sukcesach.
1: Czyli żyjemy w erze polityki, to o czym powiedziałem
0: przed chwilą. Dramat naszej polityki, to jest politykierstwo. I tego się wystrzegajmy dla dobra wspólnego, bo chyba po to tutaj powinniśmy być.

0: Popatrzę, że to politykierstwo na razie przynosi efekty, bo gdy popatrzymy na najnowszy sondaż zrealizowany dla WP, oczywiście Koalicja Obywatelska jest tu z prawie 29-procentowym poparciem na czele, Polska 2050 poniżej 1%, ale bardziej interesujące jest to, że zsumowany wynik Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna jest wyższy niż wynik Prawa i Sprawiedliwości. Jak pani to skomentuje?
1: No, radykalizujemy się. Radykalizujemy się już dłuższy czas. Teraz, kiedy jeszcze te negatywne trendy w świecie przyspieszyły, patrz, pandemia i wojna, to ta radykalizacja zaczęła postępować właściwie kwantowo. To już dawno powinno po tej stronie demokratycznej głębszą refleksję pobudzić. Ja nie mam takiej świadomości, czy ta głębsza refleksja już została podjęta.
0: Tylko czyja
1: czy jeszcze
0: to powinna
1: nie
0: być refleksja?
1: Myślę, że całej klasy politycznej, bo wszyscy bądź co bądź ponosimy później konsekwencje tych słów, które rzucamy w eter i które po jakimś czasie mogą przynieść owoce w złych czynach. Przepraszam, ale w latach 20. ubiegłego wieku zaczęło się od jakiejś ławeczki w Berlinie, prawda? I do czego to doprowadziło, to wiemy, więc uczmy się czegoś z historii, a nie krzyczmy tylko, że jak ważna jest dla nas historia i wyciągnijmy z tego po pierwsze wnioski, w jakim miejscu chcielibyśmy żyć. Bo dzisiaj fakt jest taki, że bez obcokrajowców nasza gospodarka nie przeżyje. Mamy około 2,5 miliona osób, które nie są czystymi Polakami, bez których wiele branży naszej gospodarki po prostu nie przeżyje. 6-7% PKB to też jest ogromny plus, jaki my wyciągamy z tego, że zaprosiliśmy tutaj ludzi do pracy. I to my powinniśmy stworzyć granice roztropne do tego, żeby te osoby mogły się z nami integrować, ale to my również musimy być otwarci na taką integrację. Także tutaj potrzeba dwojga.
0: To w takim razie zostawmy na razie tę politykę krajową. Spójrzmy na to, co dzieje się w polityce międzynarodowej, ale oczywiście z udziałem Polski, bo to Polska nas najbardziej interesuje. Pani poseł, obecność Polski w antybalistycznej koalicji rakietowej, tej obecności nie chciała Ukraina, ale stronie polskiej zabrakło też determinacji, by starać się o członkostwo w tym sojuszu. W ten sposób cytowani przez Onet przedstawiciele rządu tłumaczą, dlaczego Warszawa nie dołączyła do planowanego przez 9 państw zachodnich i Kijów sojuszu, który ma doprowadzić do szybkiej rozwijania zdolności antybalistycznych. Dlaczego nas tam nie chciało nam się należeć
1: Czy ja mogę spytać, czy ktoś się pod tymi słowami z imienia i nazwiska podpisał?
0: Cytowani przez Onet przedstawiciele rządu. Anonimowo.
1: Anonimowo. No więc anonimowo to jest już, powiedzmy, wiarygodność trochę mniejsza, prawda? To jest punkt pierwszy. Punkt drugi.
0: Bardzo często politycy nie chcą mówić tego, co mówią w tym na przykład studiu albo w innych studiach medialnych, a bardzo chętnie opowiadają o tym nieoficjalnie.
1: Ale myślę, że pan redaktor równie dobrze wie, że często kłamstwo albo plotka jest narzędziem politycznym, którym ja akurat się brzydzę.
0: To co, tutaj jest nieprawda, że nie chcieliśmy udziału, nie zabiegaliśmy
1: o udział? Ja absolutnie nie wiem, dlatego że dla mnie jest to wiadomość na pół wiarygodna. To ma znamiona, pewnie jakieś znamiona, ale nie oparłabym się o te słowa jako o wyznacznik taki w pełni wiarygodny, bo nie ukrywam, że tutaj akurat czy minister spraw zagranicznych, czy nasz premier, czy przede wszystkim też wicepremier Kosiniak-Kamysz, czy chociażby mój szef z Komisji Spraw Zagranicznych pytany o to, no zaprzeczali temu. I faktem jest, że my współpracujemy w wielu różnych przestrzeniach.
0: To czemu akurat w tym sojuszu antybalistycznym?
1: Być może jest to problem naszego przemysłu.
0: Czy nie nadajemy się? Mamy za słaby przemysł zbrojeniowy? Mamy za słabą ofertę?
1: My mamy może różnorodną, bo musimy mieć świadomość taką, że my postawiliśmy jednogłośnie, jednomyślnie i słusznie z jednej strony na to, że kupowaliśmy tylko i wyłącznie to, co zostawało nam sprzedawane i jest również dalej zakontraktowane w Stanach Zjednoczonych, a są przecież różne inne inne systemy europejskie. I być może tutaj problem tkwi tylko i wyłącznie w jakichś technicznych czy przemysłowych szczegółach. Na to bym liczyła, ale też usłyszeliśmy, że jest to formuła, która nie jest zamkniętą formułą i może dołączymy do tego również, jeśli będzie tam zapotrzebowanie dla naszego przemysłu również. Ja cieszę się, bo jestem posłanką z Poznania, że tam Polska Grupa Zbrojeniowa też zaczyna inwestować.

0: skorzystać z tego super programu SAFE i być może od dawna powinniśmy właściwie wykonać to rozporządzenie amerykańskie, abyśmy postawili na swoją odporność i budować ten przemysł już od 2008 roku, bo wtedy Obama jako pierwszy powiedział, że już nie będą Amerykanie tak w Europę inwestowali. Mielibyśmy może wtedy zupełnie inną pozycję. Jesteśmy dzisiaj, więc patrzmy w przyszłość, koncentrujmy się na dobrej produkcji
1: sprzętu w Polsce. I tu stawiamy kropkę. Ewa Szedler, Polska 2050. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pięknie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Zapewniam Państwa, że nie będzie żadnych plotek, żadnych pomówień. Stawiamy na twarde liczby. Zapraszam na magazyn gospodarczy Saldo.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: I Błażej Wrośniewski razem ze mną. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zaczniemy od tego, co dzieje się na stacjach paliw. W niektórych miejscach ceny przekroczyły już poziom 7 zł. No to oczywiście pokłosie eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale naprawdę 7 zł powyżej, bo widziałem 7,07
4: za 9. A będzie jeszcze drożej. Faktycznie sytuacja jest bardzo napięta i dynamiczna i też wydaje się, że jak na razie obie strony tego konfliktu nie chcą schładzać temperatury tego sporu. Wręcz przeciwnie, prezydent Donald Trump grozi kolejnymi atakami na Iran. Z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że operacje odwetowe bojowników będą kontynuowane, a cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do czasu, aż tu cytat, Stany Zjednoczone zakończą swoje akty agresji. No to wszystko naturalnie sprawia, że ceny ropy idą w górę. A na jakim poziomie mogą one się zatrzymać? Wicedyrektor działu analiz w XTB Michał Stajniak mówi w tym kontekście o granicy 100 dolarów za baryłkę.
5: Choć Stany Zjednoczone przywróciły blokadę morską dla Iranu, a ten decyduje się na ataki na infrastrukturę naftową w regionie oraz na tankowce przepływające przez cieśninę Ormus, to umiarkowany przepływ w dalszym ciągu jest kontynuowany. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą gwarantem transportu ropy i innych towarów z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormus. Jeśli przepływ statków będzie kontynuowany i nie dojdzie do dalszej eskalacji sytuacji, na przykład w postaci zajęcia wyspy Kark, gdzie znajduje się terminal naftowy Iranu, wzrost ceny ropy naftowej powinien zatrzymać się przed poziomem trzycyfrowym, czyli 100 dolarów za baryłkę.
4: Na razie te ceny, przynajmniej jeśli chodzi o ropę Brent, ustabilizowały się w okolicach około 85 dolarów za baryłkę. Oznacza to jednak, że w perspektywie tylko ostatniego tygodnia surowiec ten podrożał o ponad 12%. No ale też niewykluczone, że za chwilę to się zmieni i będzie jeszcze drożej. I na przykład ropa poszybuje w okolice 90 dolarów za baryłkę. No a to oczywiście przełoży się na ceny paliw na stacjach. Przy założeniu takiego scenariusza, według Rafała Zwerta, dyrektora działu prognoz i analiz w firmie Reflex, średnie ceny benzyny już niebawem przekroczą 7 zł, a diesel zbliży się nawet do 8 zł za litr.
6: Mamy trzy niekorzystne czynniki: wzrost cen ropy naftowej, wzrost cen produktów naftowych, bo to jest bardzo istotne, głównie diesla na rynku europejskim ARA, no i trzy, osłabienie złotówki. To wszystko powoduje, że cały ten tydzień obserwujemy duże wzrosty cen na rynku hurtowym, na krajowym rynku hurtowym. No i niestety w tym tygodniu ten średni poziom cen może być gdzieś w okolicach 7,40 za litr diesla i 7 zł za litr benzyny. Natomiast w przyszłym tygodniu może być dalszy wzrost cen i bardzo realne są to bardzo realne poziomy w granicach 7,80 za litr diesla, 7,10-7,20 za litr benzyny.
4: A dodajmy jeszcze, w ubiegłym tygodniu te średnie ceny kształtowały się na poziomie 6,85 dla benzyny i 6,99 dla diesla.
3: A to wszystko jeszcze w sezonie wakacyjnym, sezonie wyjazdów. No i oczywiście pojawia się pytanie, czy w związku z tą sytuacją jest szansa na to, że rząd wróci do pakietu ceny paliw niżej.
4: No minister energii Miłosz Motyka w ostatnich wypowiedziach sugerował, że jeśli doszłoby do takiej radykalnej eskalacji, to oczywiście możliwy jest powrót do działań osłonowych. Na razie jednak jego zdaniem obecne warunki nie uzasadniają wprowadzenia takich rozwiązań. Jednak nawet jeśli jakieś działania osłonowe by się pojawiły, to zapewne i tak nie będzie to powrót do pakietu CPN w formie, którą znaliśmy z przeszłości. Minister Motyka mówi bowiem o takim rynkowym doprowadzeniu do niższych cen paliw z wykorzystaniem narzędzi, które między innymi posiada Orlen jako największy koncern paliwowy w kraju.

0: Program CPN był dość kosztowny dla budżetu państwa, pamiętamy, słyszeliśmy to. No jednocześnie pozwolił on utrzymać w ryzach inflację w naszym kraju. Ta w czerwcu, zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, wyniosła 2,5%, czyli była no, idealnie w tak zwanym celu inflacyjnym NBP. Co dalej?
1: Tak, to prawda, jednak zapewne w tym punkcie celu inflacyjnego ta inflacja długo się nie utrzyma, bo w lipcu, z uwagi chociażby na zakończenie programu CPN, zapewne zobaczymy już odczyt w okolicach 3%, choć dodajmy, to wciąż będzie dobry wynik mieszczący się w dopuszczonym przedziale odchyleń, który wynosi plus minus 1%. Natomiast jeśli chodzi o ten czerwcowy odczyt, to on pozytywnie zaskoczył analityków, którzy obstawiali wzrost nieco wyższy w okolicach 2,7%. Jak mówi Urszula Kraińska z PKO Banku Polskiego, to co było największą niespodzianką w tych czerwcowych danych, to spadek cen żywności.
2: Jeśli chodzi o żywność, no to ona w ostatnich 2 miesiącach zaskakuje. Notujemy spadki miesięczne, a w minionym miesiącu spadek był również w ujęciu rocznym. To jest taki zaskakujący czynnik, który nam jeszcze obniża inflację w tej chwili.
1: Ten spadek cen żywności według analityków jednak długo nie potrwa i w kolejnych miesiącach może on ponownie pójść w górę. Do tego nałożą się jeszcze oczywiście wyższe ceny paliw. W efekcie, w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, inflacja może zbliżyć się, a nawet nieznacznie przekroczyć poziom 3,5%.
0: Czyli paliwa w górę, inflacja w górę, a wspomniane wyżej niż 3,5% w górę ma pójść jeszcze pelet. Mówimy tutaj o podwyżkach rzędu 20-30%. To może być nieco zaskakujące, szczególnie na fakt, że mamy środek lata. Sprawa jest poważna na tyle, że dziś odbyło się w tej sprawie nawet spotkanie z branżą w Ministerstwie Energii. Coś ustalono, coś wiadomo?
1: Tak, to spotkanie się odbyło i rozmawiano o aktualnej sytuacji na rynku peletu. Mówiono też o wyzwaniach, z którymi mierzy się obecnie sektor oraz użytkownicy indywidualni, którzy ogrzewają swoje domy peletem. No i jak się zdaje, dziś kluczowy problem to cena peletu, bo za ten surowiec trzeba już zapłacić ponad 2000 zł. To jest o tyle trudna sytuacja, bo peletem ogrzewa swoje domy już około 450 tysięcy gospodarstw domowych. No a podaż tego surowca jest ograniczona. Z uwagi chociażby na to, jak przynajmniej twierdzi branża, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczyło możliwość pozyskiwania drewna z polskich lasów. No i stąd też w trakcie tego dzisiejszego spotkania Polska Rada Peletu zaproponowała między innymi przeprowadzenie takiej kompleksowej analizy wpływu polityki surowcowej państwa na rynek biomasy oraz wypracowanie długoterminowej strategii, która miałaby zapewnić stabilną dostępność tego surowca. Ponadto wśród tych postulatów zgłoszonych przez branżę pojawiła się propozycja utworzenia rejestru producentów i sprzedawców peletu, którzy spełniają wymagania jakościowe. Branża także w kontekście wysokich cen proponuje chociażby rozważenie możliwości obniżenia stawki VAT na pelet drzewny, co miałoby sprawić, że ten surowiec będzie tańszy. A o sytuacji na rynku peletu mówił dziś także w popołudniowym wydaniu magazynu Saldo ekspert do spraw energetyki Daniel Krzyżewski. Według niego ta obecna sytuacja na rynku to jest pokłosie chociażby tegorocznej długiej i mroźnej zimy. To doświadczenie sprawiło między innymi, że wielu klientów przezornie już teraz kupuje pelet na zapas przed kolejnym sezonem grzewczym.
3: Mrozy tej zimy właśnie spowodowały mniejszą ilość trocin, czyli surowca, z którego pelet jest tworzony, i stąd ta podaż jest mniejsza, więc te ceny są tym spowodowane i podejrzewam też, że są spowodowane wyższym popytem, ponieważ zwłaszcza właśnie ostatniej zimy wiele osób przekonało się, czy też może usłyszało w mediach, bo ja sam o tym mówiłem, że zakupy na sezon grzewczy trzeba robić w lato, jeżeli chodzi o źródła ogrzewania.
1: Tu też może dodajmy, że sprawą cen peletu zajmuje się, czy też ma zająć się, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ma się przyjrzeć no właśnie temu, czy te ceny nie są sztucznie zawyżane.
0: Może proponowane CPN 2, czyli ceny peletu niżej. To dwa, żeby się to nie pokrywało.
1: Myślę, że jest to propozycja, za którą wielu by zagłosowało.
0: Masz też ciekawe dane o tym, że pojawiające się od czasu do czasu informacje o śmierci tradycyjnych stacjonarnych sklepów są zbyt wczesne. Co to oznacza? Wycofujemy się z zakupów online?
1: Okazuje się, że po prostu przybywa powierzchni handlowych i to w takim tempie dość rekordowym. Jak wynika z analizy firmy Cushman & Wakefield, w drugim kwartale

0: ale tego roku, czyli od kwietnia do czerwca, oddano do użytku około 150 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni handlowej. To jest najlepszy wynik od 6 lat. W budowie też pozostaje jeszcze około 650 tysięcy metrów kwadratowych, a 90% tego stanowią parki handlowe. No i to jest dosyć ciekawe, bo parki handlowe to jest taki dosyć specyficzny rodzaj obiektów handlowych, który zyskuje na popularności. To są obiekty trochę mniejsze od galerii handlowych, które umożliwiają dostęp do sklepu z poziomu parkingu. Tam najczęściej kupujemy takie rzeczy codziennego użytku. One są zlokalizowane blisko osiedli mieszkaniowych, tak aby można było się do nich łatwo dostać. I to jest taki ciekawy trend, który pojawił się w Polsce po pandemii.
1: Doskonale to rozumiem. Straszne pieniądze tam zawsze zostawiam. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Dosłownie za 3 minuty ma się rozpocząć spotkanie premiera Donalda Tuska razem ze swoimi ministrami, razem z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej. No pewnie pan premier będzie przypominał o tym, że do ortopedy stoi się 3 miesiące, a nie 3 minuty. To o tym już będziemy rozmawiać w debacie dnia. Wcześniej informacje.
2: Reklama. Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co? To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Premier Donald Tusk zwołał pilne spotkanie Koalicji Obywatelskiej. Według nieoficjalnych doniesień ma to być rozmowa dyscyplinująca. W polskiej armii powstaje komponent obrony pogranicza. Minister Obrony Narodowej wręczył nominację 4 dowódcom. Kto zmierzy się z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata? Wieczorem mecz Anglia-Argentyna. Minęła godzina 18. Radosław Siennicki, zapraszam. Pilne spotkanie w Koalicji Obywatelskiej. Lada moment premier ma rozmawiać z parlamentarzystami partii. W tle przyszłoroczne wybory, ale nieoficjalne doniesienia mówią, że Donald Tusk będzie chciał zdyscyplinować polityków swojego ugrupowania. W studiu prowadzący popołudniowe rozmowy polityczne Paweł Pawłowski.
11: Witam,
10: witaj. Powiedz, za co szef rządu ma dyscyplinować parlamentarzystów koalicji?
11: No oczywiście za aferę szpitalną, bo mamy już kolejną jej odsłonę dotyczącą radnych z Piaseczna, którzy wpychali się w kolejkę do lokalnej przychodni. Co na to poseł Adrian Witczak? Sam wielokrotnie musiałem czekać wiele miesięcy w kolejce, mówi mi chorujący przewlekle polityk i dodaje, że faktycznie jest konieczność uszczelnienia systemu, a winą za cwaniactwo polityków obarcza właśnie luki systemowe, dające możliwość w uprzywilejowany sposób korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Niewątpliwie będzie to dyskusja o aferze szpitalnej, mówi Ewa Szedler z Polski 2050. To zatrważająca afera wskazująca na luki w systemie, dodaje polityczka. Pytana o to, co jej ugrupowanie zrobiłoby te luki załatać, wskazała jedynie, tu cytat, za zaopiekowanie chorobami rzadkimi. Konsensusu w sprawie dogłębnej reformy nie było od lat, dodaje Szedler i rozbrał

0: Zdrajająco szczerze przyznaje, że trudne i głębokie reformy nie przynoszą krótkoterminowego politycznego zysku.
1: Premier zwołał posiedzenie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. O tym, czego można się spodziewać po spotkaniu naszych gości, pytał Paweł Pawłowski. Bardzo dziękujemy. Dyscyplinujące spotkanie także przy Nowogrodzkiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński rozmawiał

0: ale zobaczymy. Wiem, że dzisiaj oba panowie rozmawiali przy ulicy Nowogrodzkiej, pan prezes Czarnek i pan prezes Jarosław Kaczyński, więc nie znam jeszcze efektu tych rozmów.
1: W wywiadzie dla prawicowych mediów Przemysław Czarnek mówił o wstrzymaniu finansowania zbrojeń dla Ukrainy oraz odbudowy tego kraju do czasu, aż, tu cytat, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Jarosław Kaczyński odciął się od tej wypowiedzi. Podkreślił, że jego partia pozostaje na stanowisku, iż należy pomagać Ukrainie, bo jest to kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. W polskiej armii powstaje komponent obrony pogranicza. W jego skład wejdą działające brygady Wojsk Obrony Terytorialnej: Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadbużańska oraz Przemyska. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oficjalnie rozpoczął formowanie nowego komponentu i wręczył nominację czterem dowódcom brygad obrony pogranicza.
2: Wielką misją czterech powołanych dzisiaj dowódców będzie ochrona granicy, współdziałanie ze Strażą Graniczną, zarządzanie infrastrukturą, fortyfikacjami, magazynami, ale również współpraca z ludnością cywilną, samorządami w jak najlepszym przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu.
1: Do końca roku MON planuje zabezpieczyć około 250 km wschodniej i północnej granicy. Powstaną tam zarówno betonowe umocnienia, jak i systemy elektronicznego monitoringu. Noworodek miał ponad promil alkoholu we krwi. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Dziecko urodziło się na początku lipca w Ozorkowie, w Łódzkiem. Badania wykazały, że jego 37-letnia matka miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Biegły z zakresu medycyny sądowej oceni, jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł chłopiec, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
3: Obecnie dochodzenie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia.
1: Za co kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Chłopiec przebywa w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wieczorem poznamy drugiego finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z reprezentacją Anglii. Oczy kibiców będą zwrócone na liderów i największe gwiazdy obu zespołów. Harry Kane i Leo Messi rywalizują o tytuł króla strzelców tego turnieju. Dziennikarz sportowy Interi Radosław Nawrot prognozuje, że dzisiejszy mecz będzie wyrównany.
4: Anglia jest imponująca, naprawdę. Ale ja wiem, że ona już wielokrotnie była imponująca i nic z tego nie wychodziło. Ale gdzieś tam, kurczę, podświadomie ja im trochę tego życzę, żeby ta ojczyzna futbolu jednak doczekała się po tylu latach walenia głową w mur zdobycia tego Mistrzostwa Świata.
1: Mecz w Atlancie rozpocznie się o 21:00, finał Mundialu w niedzielę.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do końca dnia w północno-wschodniej Polsce będzie na ogół pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju możliwe burze z silnym deszczem. W nocy najchłodniej będzie na północy kraju, gdzie termometry pokażą około 10 stopni Celsjusza. Natomiast na przeważającym obszarze Polski temperatura wyniesie od 14 do 16 stopni.
5: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 40% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W południowej części i w centrum kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach Pomorza Zachodniego, północnej Wielkopolski i Kaszub, Mazowsza oraz części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i łódzkiego średnie zagrożenie pożarowe.
5: Klimat.
6: Jest 6 minut po godzinie 18. Sprawa omijania przez działaczy Koalicji Obywatelskiej kolejek do lekarzy ma być jednym z tematów rozpoczynającego się właśnie w tej chwili spotkania klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem. Donald Tusk ma także zmobilizować parlamentarzystów KO do pracy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. I od tego zaczniemy debatę dnia.
5: Debata dnia.
6: A w debacie dnia już goście. Marcin Piasecki, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry.
6: I profesor Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry.
6: Panie profesorze, to zacznę od pana. Czy dzisiaj premier Donald Tusk na tym spotkaniu z parlamentarzystami, z ministrami przypomni, że w kolejce do ortopedy w Polsce stoi się 3 miesiące, a nie 3 minuty?
8: Nie wiem, co przypomni Donald Tusk, co powie. Nie miałem przyjemności pisania oczywiście wystąpienia panu premierowi, a mówiąc zupełnie poważnie, ja myślę, że będzie to spotkanie, które będzie podsumowane.

0: zahamowywało, no, można powiedzieć przewrotnie, taki negatywny dorobek Koalicji Obywatelskiej z ostatnich tygodni, bo wydawało się już w pewnym momencie, że utrwaliła się przewaga Koalicji Obywatelskiej nad PiS-em w sondażach, że to jest prosta droga do wygrania wyborów w 2027 roku, a okazało się, że niestety nie dopilnowano w szeregach partii różnego rodzaju nadużyć rodzących się afer i to chyba powoduje, że premier będzie musiał bardzo pilnie przywołać do porządku swoje ugrupowanie.
1: Panie redaktorze, premier przypomni, że trzeba najpierw stanąć w okienku, pobrać numerek, poczekać na swoją kolej, a nie, że do takiego saloniku z telewizorem?
2: No, wydaje się dosyć oczywiste, no, z tego względu...
1: Dla przeciętnego obywatela, pacjenta.
2: To jest codzienność, tak. To jest oczywiście standard. Natomiast no, rzeczywiście no, są te sygnały, nie tylko zresztą ze Szpitala Południowego, ale mamy kolejne odsłony tej historii z korzystaniem usług lekarzy, systemu ochrony zdrowia z pominięciem kolejek przez ludzi związanych z Platformą Obywatelską.
1: To w Piasecznie.
2: No właśnie, w Piasecznie. Zresztą mojej gminie przyznam, że no, tam może być dosyć ciekawa historia z sytuacją samej Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie, która rzeczywiście rządzi, ale jeżeli chodzi o całą gminę, całe miasto, to tej takiej bardzo wyraźnej przewagi nie ma. Oczywiście są rejony, gdzie Platforma czy też Koalicja Obywatelska wygrywa w cuglach, aczkolwiek jeszcze do niedawna w gminie Piaseczno na przykład całkiem mocny był PSL.
1: Ja rozumiem, piaseczyńskie House of Cards. A wracając do
2: Służby Zdrowia. Tak, do Koalicji Obywatelskiej, spotkania premiera Tuska z parlamentarzystami. No bo można by się zastanawiać właściwie, dlaczego z parlamentarzystami, prawda? Bo no cóż, no tutaj
1: szef rządu ma ministrów.
2: Ma ministrów, tak. Ma najróżniejsze kłopoty. No ale też trzeba przypomnieć, że właśnie parlamentarzyści wywodzący się z najróżniejszych regionów kraju są po prostu taką transmisją do tych z regionów. No i wydaje się, że przekaz premiera może być prosty. No, nie róbcie takich numerów. Bo to jest no, najprostsza droga do tego, żeby Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska przewróciła się przy najbliższych wyborach. Przecież no, to jest tak, że jeżeli chodzi o kwestie związane z systemem ochrony zdrowia, z jakimiś nadużyciami, z tym związanymi nadużyciami, zwłaszcza z generowanymi przez rządzących, no to jest historia, która bardzo mocno działa na wyobraźnię wyborców.
1: Szczególnie, że Koalicja Obywatelska przejechała się na jakby podobnym społecznie problemem, to znaczy, kiedy wyborców po prostu, przepraszam za to określenie, szlak trafił, kiedy po prostu władza, a to zasiada przy stole przy ośmiorniczkach i debatuje na temat przyszłości kraju, albo wpycha się właśnie w kolejkę do lekarza. Panie profesorze, jakie mogą być wyciągnięte konsekwencje? No bo to, że pan premier pogrozi palcem, to jedno, ale czy uda się w jakiś sposób dotrzeć do serc umysłów parlamentarzystów, pańskim zdaniem?
0: Właśnie jedną rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, którą pan redaktor poruszył, to jest zadziwiająca kolej rzeczy, kiedy partie polityczne nie uczą się na własnych doświadczeniach, ale też na doświadczeniach innych ekip partyjnych, innych ekip rządzących, bo przecież w 2023 roku Donald Tusk i jego koalicja szła do władzy z hasłem nie powtarzamy błędów towarzyszących nadużywaniu władzy. A okazuje się, że jednak nie dopilnowano takich elementarnych elementów. Ja tutaj podzielam zdanie pana redaktora, że bardzo celowe jest to spotkanie z parlamentarzystami, bo rzeczywiście oni są reprezentantami, no, konstytucyjnie rzecz ujmując, narodu, ale rzeczywiście rzecz biorąc politycznie ugrupowania politycznego w najprzeróżniejszych miejscach w kraju i oni w taki oczywisty sposób będą mieli chyba teraz za zadanie monitorować sytuację w swoich regionach i zapobiegać na ten najgorszy, najgorętszy czas kampanii. On już zbliża się nieubłaganie, bo od jesieni tak naprawdę naprawdę ruszy pełnoskalowa kampania wyborcza, dopilnować, żeby tego typu wpadek partia nie zaliczała. Natomiast czy trafi to

0: to, co powie premier do głów i serc parlamentarzystów, to jest zupełnie inna kwestia. Być może trzeba będzie porządkować sprawy ostro, tak jak to chociażby dzieje się w Warszawie, kiedy następuje swoisty reset funkcjonowania koalicji obywatelskiej. Prezydent Warszawy dokonuje zmian w osobach zastępców prezydenta, którzy mają dopilnować nowych standardów, nowych warunków. A więc być może to jest zapowiedź tego, że będzie bardzo ostry kurs pilnowania się wewnętrznego.
1: Czy w koalicji obywatelskiej padł blady strach na to hasło spotkania z panem premierem? Proszę posłuchać, co na antenie Polskiego Radia 24 mówił Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
2: To jest kwestia oczywista, że absolutnie żadnych grup uprzywilejowanych nie powinno być. Natomiast kluczem jest rozwiązanie funkcjonowania tego systemu. System nie powinien również stwarzać takich możliwości. Natomiast dzisiaj mam nadzieję i wiem, bo te spotkania są regularne, że będzie to spotkanie inspirujące, po którym wyjdziemy również z nową wspólną energią, aby realizować to, do czego się zobowiązaliśmy.
1: Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Panie redaktorze, czy do serc i umysłów wyborców z kolei trafiły te propozycje przedstawione przez panią minister zdrowia po zapowiedziach prezesa NFZ-u, po tych właśnie dymisjach w stołecznym ratuszu, że faktycznie Koalicja Obywatelska coś w tej sprawie robi i jest to słuszny kierunek? Czy może gdzieś jest potrzeba, nie wiem, większych, szerszych działań? Bo nawet w samej koalicji było słychać, no wszystko fajnie, ale kiedy? Terminy? Liczby? Tego nie usłyszeliśmy.
3: No niektóre terminy padły, przyznam, że byłem zaskoczony na przykład terminem rok 2029, kiedy ma zostać stworzony, niejako ukończony system powszechnej rejestracji pacjentów. No, trochę długo i to w momencie, kiedy mamy do czynienia na całym świecie z gigantycznym skokiem technologicznym, również w Polsce zresztą, z powszechną cyfryzacją, a tutaj budowanie systemu rejestracji pacjentów, no, potrwa jeszcze kolejne lata, gdyż przymiarki i jakieś prace, no, trwają już od dłuższego czasu.
1: No, obywatel to nie jest kombajn.
3: Natomiast, no, tutaj trzeba pamiętać o tym, wracając do pana pytania, no, dla ludzi, dla wyborców, no co się liczy? Liczy się z jednej strony sprawne działanie systemu ochrony zdrowia, z drugiej strony no właśnie brak tego typu historii związanych z politykami, z nadużyciami systemu. I tutaj się o tyle z wypowiedzią pana posła nie zgadzam, że to nie wyłącznie system jest winny. Winni są ludzie, tak, którzy ten system obchodzili. Nawet śmiem twierdzić, że nawet najlepszy system przy złej woli można jakoś obejść, można spróbować doprowadzić do nadużyć. No i teraz wielkie pytanie. Być może premier zada to pytanie podczas spotkania z parlamentarzystami. Wielkie pytanie przed Koalicją Obywatelską. Czy są jeszcze w Polsce tego rodzaju historie? Tego rodzaju historie, jak się wydaje, o dużej skali w Szpitalu Południowym. Czy są tego rodzaju historie też o mniejszej, jak się wydaje, skali, takie jak w Piasecznie. No i jeżeli one zaczną wychodzić, no to moim zdaniem dosyć marny los Koalicji Obywatelskiej w tej rozpędzającej się kampanii wyborczej. No gdyż, zresztą już te słowa tutaj padły, no mało co tak działa na wyobraźnię wyborców. I wracając jeszcze do pani minister i jej propozycji. Jeżeli spojrzymy na sondaże, to wygląda na to, że tutaj wyborcy no niespecjalnie czują tę zmianę, tak? Niespecjalnie w to wierzą. Koalicja Obywatelska traci. Natomiast, co ciekawe, oprócz wzrostów no, skrajnej prawicy, czyli Konfederacji, no, mamy do czynienia z umacnianiem się pozycji, jak się wydaje, lewicy. Lewicy, która odcina się od afery Koalicji Obywatelskiej, i Włodzimierz jeszcze raz tu mówi o tym otwarcie, że to ich afera, koalicjanta. No i
1: dosyć. Ale oczywiście koalicjanta będzie wspierać i pomagać.
3: Dzielnie zbiera te punkciki. Oczywiście tutaj trzeba by dokładnie sprawdzić, w którym momencie te sondaże były przeprowadzane, czy to zgrywało się z właśnie propozycjami pani minister. Natomiast problem

0: który ma jeszcze czas na to, aby się zorganizować bez Morawieckiego przed wyborami. A to może być też w drugą stronę działanie. Może być to na rękę Morawieckiemu, który zyskuje swoistą przewrotną legitymizację, mówiąc: zobaczcie, chcieliśmy ugrupowania Nowoczesnego, umiarkowanego, aczkolwiek konserwatywnego. Nie dano nam tej możliwości. Będziemy teraz próbować, sami będziemy próbować zbudować taką formację, która nie będzie spychała nas na prawą ścianę. I ta legitymacja może być Morawieckiemu bardzo na rękę, bo to też i zbliża się ostateczny moment, kiedy trzeba podjąć decyzję. Na jesieni, rok przed wyborami, jeżeli chciałoby się zbudować nowe ugrupowanie, to jest to ostatni moment, żeby na scenę polityczną wejść.
1: Obiecuję, że do tego tematu będziemy wracać. Przed chwilą Jacek Sasin podjął bardzo ważną i odważną decyzję. Zapowiedział, że dostosuje się do tego porozumienia i jego stowarzyszenie zostanie zlikwidowane. Co dalej? Komentarze już za chwilę. Po informacjach wracamy.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Po reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 18.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości z zakazem działalności w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym poinformowano o tym prezydium partii w uchwale. Wewnętrzne przepisy dotyczą m.in. Stowarzyszenia Rozwój Plus, którym kieruje były premier Mateusz Morawiecki. Nie ma porozumienia w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Ambasadorowie państw członkowskich negocjowali dziś od rana. Unia na osiągnięcie porozumienia dała sobie czas do 23 lipca. Dyplomatom udało się za to porozumieć w sprawie utrzymania obecnego zamrożonego limitu cenowego na rosyjską ropę. Aby ustalenia weszły w życie, muszą jeszcze zostać zaakceptowane podczas przyszłotygodniowych obrad. Na wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia około 1000 dolnośląskich lekarzy ma potwierdzić swój czas pracy. NFZ chce sprawdzić rzeczywisty czas pracy medyków, którzy m.in. pracują w kilku miejscach naraz. W szpitalu na wrocławskim Brochowie oświadczenia ma podpisać 60 medyków. Zdaniem dyrektorki tej placówki Magdaleny Puziewicz-Karpiak pytanie funduszu nie budzi wątpliwości.
12: Jest rzeczą oczywistą, że nie należy się tutaj obawiać i podpisywać dokumentów, które są zgodne z prawdą, tylko po prostu odpowiedzieć na pytanie, no skoro podpisuję umowę i pracuję tyle godzin, no to nie stoi nic na przeszkodzie, żebym to potwierdził na dodatkowym dokumencie.
11: Innego zdania jest Dolnośląska Izba Lekarska, która uznała, że żądanie podpisywania takich oświadczeń przez lekarzy jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ceny paliw w Polsce wyraźnie wzrosły. To reakcja rynku po ostatniej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Wzajemne ataki rakietowe ze strony Stanów Zjednoczonych oraz Iranu przywracają premię wojenną dla cen tego surowca, wyjaśnia Michał Stajniak z XTB.
9: Choć Stany Zjednoczone przywróciły blokadę morską dla Iranu, a ten decyduje się na ataki na infrastrukturę naftową w regionie oraz na tankowce przepływające przez ciśnienie Ormuz, to umiarkowany przepływ w dalszym ciągu jest kontynuowany. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone

0: będą gwarantem transportu ropy i innych towarów z Zatoki Perskiej. Warto podkreślić, że wycofał się on ze swoich poprzednich zapowiedzi dotyczących nakładania 20% opłat za bezpieczną żeglugę statków.
1: W opinii eksperta dalsze wzrosty cen paliw są bardzo prawdopodobne. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogorszy, rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych. Trzy firmy na terenie województwa śląskiego pod lupą Straży Granicznej. Funkcjonariusze sprawdzali m.in. legalność pracujących tam cudzoziemców. Inspekcją objęto łącznie prawie 100 osób, informuje rzecznik prasowy Śląskiej Straży Granicznej Szymon Mościcki.
2: Efektem przeprowadzonych działań było stwierdzenie naruszeń przepisów w przypadku 57 zatrudnionych osób. Naruszenia stwierdzono także po stronie wszystkich pracodawców. Teraz Straż Graniczna skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców, którzy zatrudniali obcokrajowców w sposób nielegalny.
1: Pracodawcy odpowiedzą teraz za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Grozi im grzywna do 50 tysięcy złotych.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 18.
4: Debata dnia.
3: Politycy PiS należący m.in. do stowarzyszeń mają 7 dni, aby je opuścić. Rzecznik partii ogłosił uchwałę kierownictwa partii w tej sprawie. Już głos w tej sprawie zabrał Jacek Sasin, który ogłosił, że jego stowarzyszenie się dostosuje do tych zaleceń czy postanowień partii i zostanie zlikwidowane. Wracamy do naszej debaty dnia. Marcin Piasecki, Dziennik Rzeczpospolita, profesor Tomasz Słomka, politolog Uniwersytet Warszawski. Panowie, witam ponownie. Panie redaktorze, spoglądam teraz na chyba jeden z najważniejszych kont na portalu X w obecnej sytuacji, czyli konto Mateusza Morawieckiego, który jeszcze 2 godziny temu wrzucił taki wpis. Buduj z nami nowoczesny konserwatyzm, od ciebie zależy, jak będzie wyglądać przyszłość, twój głos się liczy, weź udział w festiwalu pomysłów na polskie stowarzyszenia Rozwój Plus, widzimy się 31 lipca. Widzimy się?
5: No właśnie, to ta zapowiedź tego słynnego grilla. No pytanie, czy grill się w takiej sytuacji odbędzie? A jeżeli się odbędzie, to w jakiej formule? Czy
3: rzeczywiście... Pan premier o 16 jeszcze nie miał pojęcia, co się wydarzy, rozumiem, 2 godziny później o 18.
5: No właśnie, no i tutaj wracamy do tego pytania, które zadajemy sobie już od chyba kilkudziesięciu minut, od kiedy ta wieść o decyzjach liderów PiS-u do nas dotarła. No, co zrobi Mateusz Morawiecki? To jest tutaj podstawowe pytanie w tej konfiguracji.
3: Zbigniew Ziobro pokazał, że można odejść z Prawa i Sprawiedliwości. Można założyć własne ugrupowanie, a potem z tym ugrupowaniem współpracować, zostać nawet ministrem. No, a potem uchodźcą.
5: No tak, ale były różnego rodzaju przypadki, łącznie z przypadkami takimi, że politycy PiS, przebywszy owszem pewną drogę po różnych partiach, ale na przykład trafiali do Platformy Obywatelskiej, czyli dzisiaj do Koalicji Obywatelskiej i są tam do dziś czasami na...
3: Pani minister Pozik-Rostkowska jest tym przykładem.
5: No, Radosław Sikorski chociażby, że jest parę takich przykładów, ale to są przykłady nie całych formacji, tylko pojedynczych nazwisk. Natomiast rozmawiamy też od kilkunastu minut o tym, że Mateusz Morawiecki musi się właśnie na coś zdecydować. Jeżeli by się zdecydował na posłuszeństwo, rodzaj posłuszeństwa wobec decyzji liderów Prawa i Sprawiedliwości, to byłaby dla niego bardzo mało komfortowa sytuacja. To znaczy z jednej strony musiałby bardzo ograniczyć swoje ambicje, swoje dążenia. Jest też, co tu dużo mówić, tak oficjalnie to jest odstawione na boczny tor w Prawie i Sprawiedliwości. Nie jest kandydatem na premiera chociażby, tylko jego polityczny rywal. No, czyli bardziej prawdopodobne wydaje się jakiś rodzaj reakcji Mateusza Morawieckiego w wymiarze takiego braku posłuszeństwa, braku podporządkowania się tej decyzji. Tylko jak to będzie wyglądało? Czy to będzie totalna fronda stowarzyszenia, środowiska Mateusza Morawieckiego, tak zwanych harcerzy i stworzenie nowego bytu politycznego, czy jednak próba negocjacji? Próba negocjacji z Jarosławem Kaczyńskim i jego najbliższym otoczeniem, żeby jednak tej grupie Mateusza Morawieckiego dać funkcjonować, tak? Jako jakiegoś rodzaju frakcji w ramach Prawa i Sprawiedliwości, może już bez tego stowarzyszenia, ale jednocześnie docenić ich wagę polityczną. Do czego dojdzie? No naprawdę ciężko w tej chwili powiedzieć. Myślę, że Mateusz Morawiecki

0: i jego najbliżsi współpracownicy no po prostu teraz zastanawiają się, co zrobić.
1: Ich decyzja nie jest tak szybka jak Jacka Sasina. Panie profesorze, 40 szabel, no to jest, naprawdę ogrom ludzi w partii, która no jest drugą, znaczy jest największą partią opozycyjną niedługo przed wyborami, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, no 40 szabel to jest jedno, ale przecież żeby partia powstała, to muszą być struktury, to zaangażowane mnóstwo środków i ludzi. Mateusz Morawiecki może sobie w obecnej sytuacji pozwolić na taką woltę, nawet jeżeli te wstępne sondaże pokazują 8%?
2: Ja wyraziłem przed przerwą taką hipotezę, że to się może stać i że to jest absolutnie ostatni moment. Jesień jest ostatnim momentem, żeby się na to zdecydować, bo to jest rok do wyborów. Jest jeszcze jeden ważny element, to są środki na funkcjonowanie, to są pieniądze. Prawo i Sprawiedliwość ma subwencję budżetową. Nie Mateusz Morawiecki i nie jego stowarzyszenia, więc pewnie ten element swoistego szantażu Jarosława Kaczyńskiego również dotyczy środków. Ale środowisko Morawieckiego może się wykazać można powiedzieć takim swoistym bohaterstwem politycznym i się wyodrębnić. Tym bardziej, że nie wykluczałbym następnej odsłony pewnej hipotezy politycznej, że trwają również rozmowy innego typu Morawieckiego ze środowiskiem zewnętrznym wobec PiS-u. Być może są to rozmowy z pozostałościami po Polsce 2050. Być może, to jest jeszcze głębsza hipoteza, w przyszłości okaże się, że Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby przystąpić do pewnej formacji centroprawicowej, bo PSL tak czy inaczej czeka decyzja o jakiejś koalicji, bo sondaże są raczej bezlitosne i PSL prawdopodobnie ryzykować nie będzie. Albo będzie to na jesieni 27 roku koalicja z KO, albo będzie to jakiegoś rodzaju nowa koalicja, być może z uczestnictwem rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości. Tu się naprawdę otwiera bardzo wiele różnych arcyciekawych scenariuszy. No i jeszcze jedna rzecz, ostatnia uwaga. Być może ten kampus przyszłości Morawieckiego, bo ja żartobliwie tak nazywam tę zapowiadaną na ostatni dzień lipca imprezę w środowiska Mateusza Morawieckiego, no był tym ostatecznym elementem przesądzającym, że Kaczyński zdecydował się na bardzo ostre postawienie. Może bał się Kaczyński, że właśnie w lipcu pojawi się taka siła, której on już nie będzie w stanie wewnętrznie powstrzymać, a więc zanim nastąpi 31 lipca, trzeba po prostu tę inicjatywę zamknąć.
1: Panie redaktorze, nasze dzisiejsze spotkanie zaczęliśmy od sytuacji w służbie zdrowia, od spotkania premiera z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej, z parlamentarzystami, żeby między innymi zdyscyplinować. Kiedy premier o godzinie 18 zaczął dyscyplinować swoich parlamentarzystów o 18.41, czyli właśnie w tej chwili może już przestać, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość teraz zajęło główne miejsce w mediach?
0: No oczywiście, że zajęło główne miejsce w mediach i przykryło ta historia właśnie z tym, co się wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości. No po prostu, mówiąc kolokwialnie, przykryła te bieżące sprawy związane ze służbą zdrowia czy tym, co się dzieje w Koalicji Obywatelskiej. Ale pytanie, na jak długo? Służba zdrowia, czy też system ochrony zdrowia i te nadużycia, o których mówiliśmy wcześniej, no są, mają taki charakter jednak serialu dla Koalicji Obywatelskiej i te sprawy mogą spokojnie wrócić za chwilę, uderzyć z jakąś nową, może nawet potężną, z mocą w kondycję polityczną.
1: Trup w szafie.
0: No tak, coś w tym stylu. Z drugiej strony oczywiście to dzisiejsze spotkanie z Donaldem Donalda Tuska z parlamentarzystami, no to rzeczywiście no tak trochę w cieniu tych wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości, jak się wydaje, w tej chwili jest. Natomiast no warto też pomyśleć o tej konfiguracji, o której rozmawiamy tutaj, o

0: od dłuższej chwili o tej konfiguracji na prawej stronie sceny politycznej. No bo mamy rzeczywiście, no, dzisiejsze spotkanie, czy też deklaracja z Markiem Wochem rzeczywiście to pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość dosyć mocno skręca w takie radykalne prawo, takie populistyczne prawo. Pytanie, na ile to wszystko będzie w ogóle skuteczne.
1: A dlaczego pana tak to poruszyło, jeżeli mówimy tutaj o człowieku, który w wyborach prezydenckich zdobył 0,09% poparcia?
0: Tak, tylko to jest element, jak się wydaje, szerszej układanki. Niezbyt zrozumiały, przyznam, że niezbyt zrozumiały, no ale jeżeli by na przykład to wydarzenie z Markiem Wochem sprząc z tym, co mówił Przemysław Czarnek na temat pomocy dla Ukrainy, pomocy militarnej dla Ukrainy.
1: Żeby ją zlikwidować.
0: Tak jest. Z drugiej strony ogólnie antyukraiński zwrot Prawa i Sprawiedliwości, czyli stanowiska no, już coraz bliższe jednej i drugiej konfederacji, no to być może to się układa w jakiś...
1: No ale po co wyborcom trzecia konfederacja? Mają już dwie.
0: A właśnie, i to jest bardzo dobre
1: pytanie. Tylko jeden głos.
0: Bardzo dobre pytanie, gdyż zawsze no, oryginał jest lepszy od podróbki. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość no, robi się taką podróbką jednej czy drugiej konfederacji, no to rzeczywiście no, ten wyborca, zwłaszcza, że jeszcze pamięta 8 lat rządów PiSu, no niekoniecznie może być takim tego entuzjastą, ale widać ten kurs. Widać ten kurs Prawa i Sprawiedliwości. I wydaje się, że w związku z tym dla Mateusza Morawieckiego w tym formacie, o jakim mówimy, czyli partia no, centrowa, tak, ale konserwatywna, bliższa prawej stronie tego centrum. Partia no, znacznie mniej radykalna niż w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, czy obydwie konfederacje, ale jednocześnie nakierowane na tego wyborcę, no właśnie, chociażby no, sieroty po Polsce 2050, przez ludzi o poglądach konserwatywnych, którzy no, z jednej strony nie lubią Kaczyńskiego, z drugiej strony Brauna uznają za totalnego radykała, ale
1: Ryszard
0: z trzeciej
1: Petru
0: strony...
1: mówił Konfederacja Light, że taki projekt mógłby się udać.
0: Z trzeciej strony właśnie no, absolutnie nie, z Tuskiem nie, nigdy. No to wydaje się, że może rośnie jakaś tutaj przestrzeń do tego, żeby Mateusz Morawiecki wraz ze swoją ekipą zawalczył
1: no,
0: politycznie.
1: To jest 7-8%. Ja nie wiem, jakby czy Prawo i Sprawiedliwości, które chce, rozumiem, wrócić do władzy, ten kurs w ogóle odpowiada. To zapytam. Panie profesorze, jak pan ocenia ten scenariusz? No bo mam wrażenie, że mamy mnóstwo odcieni koloru szarego lub innego koloru, to już sobie proszę wybrać. No i co ma ten biedny wyborca teraz zrobić?
2: No, biedny wyborca ma zawsze problem, bo układanka jest skomplikowana. Ja próbuję zrekonstruować sposób myślenia Mateusza Morawieckiego. On zakłada, że nie ma się co licytować ze skrajną prawicą, bo tak jak mówimy, przed chwilą to znów wybrzmiało. Z tym oryginałem skrajnej, radykalnej prawicy prawdopodobnie się nie wygra, bo ona ma jeszcze jeden bardzo ważny atrybut, którego nie ma Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacje nie rządziły. Mają czyste konto. Przez to wydają się bardziej wiarygodne dla wyborcy, który poszukuje czegoś zupełnie alternatywnego od tego, co było, no, nazwijmy to po 2005 roku, czyli po tak zwanej erze PiS-u. I Morawiecki zakłada, że w związku z tym zagospodarowanie tych bardziej umiarkowanych prawicowo wyborców przyniosłoby więcej korzyści niż licytowanie się z braunistami i z Konfederacją Mentzena i Bosaka na punkty. Jak widać, nie znajduje to odzwierciedlenia w myśleniu Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński uważa, że trzeba łowić w jeziorze radykalizmu i z tymi konfederacjami się tutaj spierać, ścigać. Prawdopodobnie jest trochę przestraszony Kaczyński, chociażby dzisiejszym sondażem partii politycznych, których zsumowane wyniki obydwu konfederacji dają przewagę nad PiS-em. To jest prawie 26% poparcia dla obydwu konfederacji, 23% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. A więc być może to jeszcze bardziej spotęguje to przesuwanie się PiS-u i walkę o wyborcy z prawej

0: strony. Dlatego ja powtarzam tę swoją hipotezę, że to może Morawieckiego jednak skierować na tę drogę eksperymentu. Może on zakłada, że te 7-8%, bo tak jest mniej więcej notowane zapotrzebowanie na tego typu ugrupowanie, może rozbudować się przez rok do poziomu dwucyfrowego i stać się języczkiem uwagi w nowego układu sceny politycznej.
1: Starcie na radykalizmy z Grzegorzem Braunem, no to faktycznie będą igrzyska śmierci. To a propos tego, co pan wspomniał, panie profesorze, najnowsze badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że sumowany wynik Konfederacji Sławomira Mentzena i ugrupowania Grzegorza Brauna 25,9% jest wyższy niż poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości 23%. Proszę posłuchać, bo do tej sprawy odniosła się pani Ewa Szadler z Polski 2050, która mówi, że jest to efekt postępującej radykalizacji. To ja muszę zapytać, czy w związku z tym trzeba się spodziewać tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie jednak mimo wszystko uspokoić tę sytuację? Czy Jarosław Kaczyński ma w sobie na tyle siły, żeby uspokoić tę sytuację? No bo choćby nawet ostatnia reakcja na słowa kandydata na premiera Przemysława Czarnka, który mówi, Jarosław Kaczyński mówi, nie zgadzam się z wypowiedzią kandydata, którego typuję. Proszę posłuchać, pani poseł.
2: Radykalizujemy się, radykalizujemy się już dłuższy czas. Teraz, kiedy jeszcze te negatywne trendy w świecie przyspieszyły, patrz, pandemia i wojna, to ta radykalizacja zaczęła postępować właściwie kwantowo. To już dawno powinno po tej stronie demokratycznej głębszą refleksję pobudzić. Ja nie mam takiej świadomości, czy ta głębsza refleksja już została podjęta.
1: Panie redaktorze, kto... Tak naprawdę, ile, może inaczej, ile znaczy słowo premier, jeżeli wychodzi premier Jarosław Kaczyński i mówi, kandydat na premiera Czarnek ma prawo do swojego zdania, ale my się z tym zdaniem nie zgadzamy. Były premier Mateusz Morawiecki ma prawo do swojego zdania, ale jeżeli nie zrezygnuje ze swojego stowarzyszenia 7 dni i dziękujemy, to mimo wszystko można mieć premierów, ale to i tak Jarosław Kaczyński tutaj trzyma lejce?
3: No właśnie, i to jest bardzo dobre pytanie, gdyż ja nie pamiętam, przyznam, że nie pamiętam, oprócz oczywiście tych najgorszych politycznie czasów dla Jarosława Kaczyńskiego, właśnie takiego Jarosława Kaczyńskiego. Jarosława Kaczyńskiego, który jednak wydaje się, że ma bardzo, no, najwyżej średnią kontrolę nad tym, co się dzieje w partii, który nie ma specjalnie pomysłu na taki autorski program dla tej partii. No, jeżeli ściganie się z Braunem jest autorskim pomysłem Jarosława Kaczyńskiego, no, to przyznajmy, że no niekoniecznie to może być skuteczne, zresztą mówimy o tym od paru chwil. Właściwie żadnego innego pomysłu, zgrane płyty, nieudany kandydat na z premiera, coraz częściej słyszę głosy, że no cóż, no Jarosław Czarnek zostanie zdymisjonowany, zanim został premierem, zostanie zdymisjonowany ze stanowiska kandydata na premiera, gdyż się nie sprawdził. Nie ma efektu Czarnka. Są frakcje, zwalczające się frakcje. Jest realna groźba Fronty ze strony Mateusza Morawieckiego. Sondaże coraz gorsze dla Prawa i Sprawiedliwości. Politycy Prawa i Sprawiedliwości boją się po prostu mijanki z Konfederacją Mentzena, czyli zanotowanie gorszego wyniku niż Mentzen. No, to wszystko bardzo, ale to bardzo źle wygląda. I bardzo to źle wygląda również z tego powodu, że trudno tutaj spodziewać się jakiegoś nowego otwarcia ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ta partia miała pomysły, zwłaszcza w 2015 roku. Czy nam się one podobały, czy nie, to jest inna sprawa, ale miały pomysły, które po prostu zaprowadziły tę partię do podwójnego zwycięstwa wyborczego.
1: No 500 plus hit, no to jest bestseller.
3: Oczywiście, oczywiście. Tylko, że to przestało działać. Teraz można się licytować na, nie wiem, 2000 plus, no No dobrze, no tylko to już to jest naprawdę zgrana płyta. Co
1: trochę
3: nowego?
1: Czekam na CPN, powiem szczerze, jak widzę, że po 7 zł jest benzyna.
3: No tak, natomiast oczywiście tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości mają różne pomysły dotyczące kwestii związanych chociażby z ETS-em, w ogóle z Unią Europejską.
1: Ale to dygresja, absolutnie tak.
3: Z energią. Natomiast takiego naprawdę jakiegoś

0: otwarcia przekonywującego dla ludzi, no to no, pomysły typu Marek Woch mają to spowodować. No przyznam, że chyba niekoniecznie.
1: Panie profesorze, Jarosław Kaczyński cały czas, albo inaczej, Jarosław Kaczyński wezwał, to jest taki apel, wszystkie ręce na pokład, kto nie z nami, przeciwko nam, ale to wciąż Jarosław Kaczyński trzyma tutaj wszystkich za klapy marynarki. O, tak to ładnie określę.
2: Już się trochę bałem, że pan redaktor nie zapyta się mnie o Jarosława Kaczyńskiego, bo to ciekawy przypadek z kilku powodów. My to w politologii, to zjawisko, które obserwujemy w tej chwili, nazywamy trochę brzydko uwiądem charyzmy. Jarosław Kaczyński, który był bezdyskusyjnie charyzmatycznym przywódcą obozu polskiej w prawicy, w tym momencie tak naprawdę stracił bardzo wiele ze swoich politycznych walorów, a łączy się to z 23 rokiem, z przegranym, wygranymi, ale jednak przegranymi wyborami przez Prawo i Sprawiedliwość i brakiem tak naprawdę koncepcji na to, jakie ma być Prawo i Sprawiedliwość w opozycji. Tu się ujawniła ta pierwsza poważna kwestia, która pokazała, że Jarosław Kaczyński nie panuje już właściwie nad procesami politycznymi. Potem chybione decyzje. No, efekt Czarnka. Czarnek nie tyle jest kandydatem na premiera, bo umówmy się, że to jest bardzo ładne określenie, ono ma opinii publicznej pokazywać pewną rolę Czarnka, ale w istocie on jest tym, który miał mobilizować ten najbardziej skrajny elektorat i spowodować, że on nie odejdzie do Konfederacji. Jak odejdzie, to jednak wróci. Ten efekt nie działa i rzeczywiście Czarnek jest rozczarowany, ale Czarnek robi przy okazji swoją robotę, którą podkopuje pozycję Kaczyńskiego. Czarnek ewidentnie gra o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. Ten sygnał jest bardzo wyraźny i to powoduje, że właściwie zaczyna się takie pozycjonowanie w Prawie i Sprawiedliwości. Kaczyński to już jest przeszłość, a teraz zaczyna się pozycjonowanie, kto może być przyszłością. Może Czarnek, może Morawiecki, jeżeli nie odejdzie. Może Sasin, może Błaszczak. Jarosław Kaczyński jest coraz bardziej odsuwany na dalszy plan i staje się właściwie cieniem dawnego przywódcy.
1: Ja wspominałem na początku naszej dyskusji, że a propos szpitala w Piasecznie, że to są takie piaseczyńskie House of Cards, natomiast tutaj absolutnie mamy kolejny sezon Gry o Tron. Nie mogę się doczekać, jak ta historia się zakończy. Marcin Piasecki, Dziennik Rzeczpospolita, profesor Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie, za udział w dzisiejszej debacie dnia. To jeszcze tylko przypomnę. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, że politycy, którzy należą m.in. do stowarzyszeń, mają 7 dni, aby je opuścić. Rzecznik partii ogłosił uchwałę kierownictwa partii w tej sprawie. Więcej na ten temat, proszę państwa, piszemy na naszym portalu polskieradio24.pl. Ja już teraz państwa zapraszam na to, co będzie w następnej części naszego programu. Zapraszam na wieczór w Polskim Radiu 24, program, który prowadzi Maria Furdyna. Ja z państwem się już żegnam. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Halo, halo.

0: Ćwiczycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. 4,
3: 3, 1, 0.
4: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
6: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
8: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie, proszę, nie.
6: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
11: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
12: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
11: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
12: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
10: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
11: Jacek Czarnecki
12: i Roch Kowalski.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają tydzień na opuszczenie stowarzyszeń. To decyzja kierownictwa partii. Unia Europejska i Ukraina zawarły porozumienie dronowe. Ma to wzmocnić obronę Kijowa i bardziej zintegrować ukraiński i europejski przemysł. Po kolejnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie rosną ceny na stacjach paliw. Rząd nie wyklucza ponownego wprowadzenia programów osłonowych. Minęła godzina 19. Radosław Siennicki, zapraszam. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z zakazem przynależności do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Zdecydowało o tym kierownictwo partii. Uchwała dotyczy Stowarzyszeń Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek podkreśla, że decyzja ma na celu zapewnienie ideologicznej i politycznej jedności ugrupowania.
2: Tego rodzaju działalność, zwłaszcza w stowarzyszeniach, podmiotach, fundacjach, które prowadzą działalność, aktywność polityczną, a do takich z całą pewnością należą te dwa stowarzyszenia, jest działalnością, która negatywnie wpływa na Prawo i Sprawiedliwość i może wpływać również w przyszłości.
1: Członkowie należący do stowarzyszeń mają tydzień na ich opuszczenie. Jacek Sasin poinformował, że natychmiast podejmie działania w celu zakończenia działalności swojego stowarzyszenia. Spotkanie także w Koalicji Obywatelskiej. Według zapowiedzi premier Donald Tusk mobilizuje posłów i senatorów partii do pracy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiadał, że to przygotowanie do, jak się wyraził, ostatniej prostej.
3: Przyszły rok to rok wyborczy, rok kampanii, rok, jestem przekonany, zwycięstwa i wkraczamy w ten właśnie moment. Więc myślę, że mobilizacja, dyscyplina, postawienie pewnych spraw jasno. Premier Tusk jest wymagającym szefem i bardzo dobrze. I wymaga też tego nie tylko, o czym powiedziałem, od swoich członków rządu, ale też od parlamentarzystów.
1: Według nieoficjalnych doniesień premier chce podczas spotkania zdyscyplinować polityków swojego ugrupowania. Chodzi m.in. o aferę w stołecznym szpitalu południowym. Unia Europejska i Ukraina ogłosiły wielomiliardowe porozumienie dronowe. To odpowiedź

0: na zmasowane rosyjskie ataki. Zacieśnienie współpracy ma wzmocnić obronę Ukrainy i bardziej zintegrować ukraiński i europejski przemysł. Porozumienie ogłosiła w Kijowie przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O szczegółach Beata Płomecka.
1: Unia Europejska i Ukraina wniosą do umowy swoje mocne strony. Ukraina wiedzę i doświadczenie. Chodzi o pomysłowość Ukraińców sprawdzaną każdego dnia na polu bitwy. A Unia, jak mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, ma z kolei bezpieczne zakłady produkcyjne. Potencjał przemysłowy Unii umożliwi produkcję na dużą skalę i w krótkim czasie. Nowością jest możliwość budowy i przechowywania dronów na terytorium Unii, a nie na Ukrainie, co ma uchronić je przed atakami Rosji. Po 2-3 miesiącach drony będą przekazywane Ukrainie lub państwom zainteresowanym wzmocnieniem swoich zdolności, szczególnie na wschodniej flance. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Ceny na stacjach paliw rosną. Dziś za litr benzyny 95 trzeba było zapłacić niemal 7 zł. Na razie nie wiadomo, czy w związku z wakacjami i częstszymi wyjazdami rząd ponownie wprowadzi program CPN. Trzymamy rękę na pulsie, zapewnia minister finansów Andrzej Domański.
2: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz po tym zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie mówimy o cenach bliskich 80, więc oczywiście trzymamy rękę na pulsie.
0: W tym momencie najdroższe paliwo jest w województwie mazowieckim, a najtańsze w śląskim i świętokrzyskim. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na świat przyszły czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno. To jedno z najrzadszych wydarzeń w położnictwie. Szacuje się, że narodziny czworaczków zdarzają się raz na kilkaset tysięcy ciąż. Tak wyjątkowy poród wymaga zaangażowania wielospecjalistycznego zespołu. Lekarzy, położnych anestezjologów i neonatologów. A więcej na ten temat Weronika Skibińska z Radia Łódź.
3: Dzieci urodziły się przedwcześnie przez cesarskie cięcie i stale są pod opieką specjalistów z Kliniki Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Lekarze podkreślają, że w przypadku ciąż wielopłodowych wcześniejsze zakończenie ciąży jest standardem, ponieważ pozwala zminimalizować ryzyko powikłań zarówno dla matki, jak i noworodków. Ta ciąża zakończyła się w terminie, mówi profesor Mariusz Grzesiak, ginekolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
4: Trzeba brać pod uwagę również pewne uwarunkowania, jeżeli chodzi o organizm matki. Różnego rodzaju obciążenia, z którymi mieliśmy do czynienia, udało się je na tyle opanować, że praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąż czworaczek.
3: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno rosną zdrowo i niedługo trafią do domu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: Poród czworaczków to ogromne wyzwanie organizacyjne. Na sali operacyjnej pracuje jednocześnie kilkunastoosobowy zespół medyczny, a każde dziecko ma wyznaczony własny zespół specjalistów.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do końca dnia w północno-wschodniej Polsce będzie na ogół pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju możliwe burze z silnym deszczem. W nocy najchłodniej będzie na północy kraju. Temperatura wyniesie tam około 10 stopni Celsjusza. Natomiast na przeważającym obszarze Polski termometry pokażą od 14 do 16 stopni.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Zmiana klimatu.
7: Marta Hoppe, zapraszam. Wiem, że mamy wakacje, ale szkoły już myślą o tym, co będzie od września, a od września w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe standardy żywienia. W jadłospisach pojawi się więcej warzyw, produktów pełnoziarnistych, a także sezonowych, no i obowiązkowe będą również dania roślinne, które będą oparte na roślinach strączkowych. Pytanie, czy to tylko greenwashing, marketing, a może to początek szerszej transformacji naszego podejścia do jedzenia i produkcji żywności? No między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji, a na łączach Marcin Tischner z Fundacji Prowek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Czy to, tak jak wspomniałam, zmiana na stałe, na lepsze, czy eksperyment, żeby w szkołach pojawił się

0: posiłek jeden raz w tygodniu bezmięsny, a jeszcze szczególnie oparty na warzywach strączkowych.
1: W mojej ocenie jest to dosyć taka kompleksowa zmiana, na którą czekaliśmy od 10 lat, kiedy to poprzednie wytyczne zaczęły obowiązywać. Wprowadza szereg takich dosyć pozytywnych zmian odnośnie kompozycji talerza, posiłków. Zmiany wprowadzają chociażby więcej warzyw, więcej pełnoziarnistych produktów, mniej potraw smażonych, no i faktycznie to taka największa nowość, czyli co najmniej jeden w pełni roślinny, oparty na strączkach posiłek w tygodniu. Także można się spodziewać więcej soczewicy, fasoli, ciecierzycy. Także dla wielu uczniów będą to pewnie nowe smaki. Natomiast mamy nadzieję, że będą one ciekawe i atrakcyjne. Ale oprócz tego taką nowością są też chociażby zupy na wywarach warzywnych, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Oraz powiedziałbym taki większy nacisk na wykorzystywanie produktów lokalnych, sezonowych, na ograniczenie marnowania żywności. Chociaż tutaj być może bez jakichś bardziej szczegółowych wytycznych.
0: Ja pamiętam ze swojej szkoły, z czasów, kiedy się do szkoły czy do przedszkola chodziło, no to było takie hasło: mięso zjedz, ziemniaczki zostaw. Czasami się to mięso pod te ziemniaczki zakopywało. A jak to może wyglądać teraz? To znaczy, czy dzieci, które nie są przyzwyczajone do takich dań, będą chciały to jeść? No bo wspomniał pan o niemarnowaniu. I teraz pytanie, czy taka zmiana to nie będzie właśnie trochę problem dla tych kubków smakowych, dlatego że nie będą chciały próbować rzeczy, których nie znają albo po prostu nie lubią.
1: No tak, tylko że jeśli nie wprowadzamy tych posiłków, no to jak mają te smaki poznać? Więc to musimy, że tak powiem, przerwać to błędne koło. Dlatego ja wychodzę z założenia, że wprowadzanie takiej różnorodności i tych nowych smaków, nowych produktów, z którymi dzieci się mogły nie zderzyć dotychczas, no nawet jeśli, że tak powiem, w pierwszym tygodniu, w pierwszym miesiącu nie zawsze to wszystko zagra, to wydaje mi się, że po jakimś czasie te kubki smakowe się przyzwyczają, przekonają się, że to jest coś ciekawego, smacznego, zdrowego, iż na dłuższą metę, powiedzmy po tych kilkunastu latach edukacji, czyli powiedzmy te parę lat w przedszkolu, 8 lat w podstawówce, no faktycznie możemy mieć młodzieńca, który faktycznie te wszystkie smaki zna, jest z nimi obeznany.
0: Ale z dziećmi bywa trudno, są takie, które pomidorówkę i spaghetti mogłyby jeść w zasadzie na zmianę i nie są otwarte na nowe smaki. Tutaj będziemy w takim razie próbować przekonać ich do tego jedzenia roślin strączkowych. Czy to jest ze względu na zdrowie, na dietę, która jest dla nich zdrowsza? Czy tu chodzi bardziej o klimat, o ekologię, o to, żeby właśnie tego mięsa nie spożywać aż tyle?
1: Zmiany zostały opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia, więc tutaj zdrowie jest to tym pierwszym głównym punktem wyjściowym. Te nowe wytyczne są w dużym stopniu oparte o zalecenia zdrowego żywienia. Są też zgodne w większej mierze z zasadami diety planetarnej, dlatego to zdrowie, chociaż aspekty środowiskowe też tam się pojawiają w uzasadnieniu rozporządzenia, natomiast to zdrowie, wartości odżywcze, większa różnorodność, więcej witamin, minerałów, błonnika, uważam, że są w tym przypadku tymi kluczowymi argumentami.
2: To była zmiana klimatu o zdrowiu, a teraz o węglu i sekwencji CO2 w glebie. O co chodzi? Przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga nie tylko ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, lecz także usuwania ich z atmosfery. Rolnictwo jest jednym z nielicznych działów gospodarki, które potrafi pochłaniać nadmiarowy CO2. Wszystko to jest możliwe dzięki glebie i roślinom ze wsparciem odpowiednich praktyk agrotechnicznych. Posłuchajmy.
3: Zmiana klimatu.
0: Przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga nie tylko ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale także usuwania tych gazów z atmosfery. I dzisiaj o tym temacie porozmawiamy i pojawi się bardzo trudne hasło: glebowa sekwestracja dwutlenku węgla. O tym pojęciu między innymi porozmawiamy, a w studiu Karolina Nawrot z Fundacji Kwietnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: No to wyjaśnijmy to trudne pojęcie, czyli czym właściwie jest glebowa sekwestracja dwutlenku węgla.
4: Wydaje się trudne, ale w zasadzie jest bardzo proste. Chodzi o to, że
0: to po co tak trudno to nazwali?
4: No właśnie, to jest dobre pytanie, na które ja nie jestem w stanie tak szybko odpowiedzieć. Natomiast może dlatego, że trudne słowa robią wrażenie, przykuwają uwagę. Ciężko teraz zgadywać, ale fakt jest taki, że jest to dosyć prosty proces. To znaczy rośliny wykorzystują dwutlenek węgla. Wiemy o tym wszyscy. W procesie fotosyntezy, żeby móc rosnąć, żeby móc się rozwijać, potrzebują dwutlenku węgla, potrzebują światła i produktem tego jest tlen, z którego wszyscy korzystamy. Natomiast oprócz tego, że mamy tlen, zostaje jeszcze węgiel i ten węgiel zostaje wprowadzony do gleby albo wbudowany w części nadziemne.

0: tego, że różne rośliny funkcjonują w różny sposób. W przypadku drzew i lasów, o których myślimy klasycznie, kiedy ktoś mówi o sekwestracji węgla przez rośliny, no to wyobrażamy sobie, że to są właśnie drzewa, lasy, to jest to, co potrafimy zobaczyć, bo jest duże, potężne i robi wrażenie. I faktycznie lasy mają taką zdolność. Drzewa wykorzystują ten węgiel do tego, żeby budować swoją biomasę, z której my potem także korzystamy, bo to jest po prostu drewno. My natomiast chcemy zaproponować inne rozwiązanie, które ma szereg dodatkowych zalet, dlatego że ten węgiel, który drzewa wbudowują w drewno, rośliny łąkowe wbudowują w korzenie. To jest tak, że jeśli patrzymy na łąkę, widzimy ten łan zieloności, to 3 razy tyle jest tego samego towaru nad
1: podziemią.
0: Pod ziemią. To są korzenie. To jest ogromna ilość biomasy, która po krótkim czasie zamienia się w węgiel. Część tego węgla jest używana na procesy glebowe, ale część z niego zostaje w glebie i zostaje trwale odłożona jako taki właśnie rezerwuar, jako ten sekwestrowany organiczny węgiel w glebie. I to jest to, co łąka robi fantastycznego dla klimatu, czyli de facto schładza naszą atmosferę.
1: No dobrze, i ten węgiel tam jest? Czy ten węgiel trzeba jakoś pobrać? Na czym polega ta nowość i ten nowe odkrycie?
0: My nazywamy to przedsięwzięcie glebowym bankiem węgla, dlatego że dokładnie my tam ten węgiel deponujemy. I dopóki my go będziemy tam składować, czyli utrzymywać łąkę, utrzymywać teren w taki nienaruszony sposób, żeby te procesy glebowe mogły się odbywać, żeby korzenie mogły wzrastać, ale też obumierać, dlatego że węglem są właśnie te obumarte części, czy roślin, czy mikroorganizmów. To jest to, co w glebie się odkłada.
1: I teraz jak z tego korzystać? Do czego to potrzebne? Czy to nie powinno po prostu zostać samo tak, jak było?
0: Dokładnie tak powinno być. I na tym polega fantastyczność tych glebowych banków węgla, że one są tam na zawsze. Dopóki nie podejmiemy świadomie decyzji, żeby taką glebę rozpruć, żeby znowu zacząć z niej korzystać, czyli uwalniać węgiel, to ona tam będzie. I to jest też to, co jest z naszej perspektywy korzystniejsze względem tej tradycyjnej sekwestracji w lasach, dlatego że drzewa, wbudowując węgiel w części nadziemne, wcześniej czy później tego węgla się dokładnie pozbędą. Myśląc o lasach, które mamy w Polsce, są to przede wszystkim lasy gospodarcze. One nie są tam po to, żeby trwać wiecznie, potem się przewrócić, rozkładać i żeby ten obiekt materii był zamknięty. Są po to, żeby ściąć drewno i wykorzystać na deski, a częściowo na opał. I to jest ten łagodniejszy scenariusz, w którym my ten węgiel, który skrzętnie gromadzimy przez dziesiątki lat, potem znowu wprowadzamy do obiegu. Natomiast jest też bardziej dramatyczny scenariusz i w dobie ekstremalnych zjawisk pogodowych, między innymi suszy, jest coraz bardziej realny i powszechny, to są pożary. I wtedy taki węgiel, który wbudowujemy w drzewa, momentalnie uwalnia się do atmosfery. I to jest ten najbardziej dramatyczny scenariusz, w którym to, co skrzętnie gromadzimy i odkładamy, momentalnie jest rujnowane. W glebie nie ma absolutnie takiego zagrożenia, dlatego że to jest i na tym właśnie polega ta fantastyczność, jest on niemalże wieczny. Jeśli myślimy o tym, jaką gleba ma zdolność do sekwestrowania węgla, to te wysokie wzrosty utrzymują się przez 20, nawet 30 lat. Potem ta sekwestracja się stabilizuje i tego węgla już nie przerasta aż tak bardzo dużo. Natomiast przy dobrze zarządzanych łąkach to może być nawet 3 tony węgla, które się przekładają na 12 ton dwutlenku węgla na hektar rocznie. To są wartości, które mogą być porównywalne z lasem. Natomiast ta stabilność i też dodatkowo funkcja ekosystemowa, dlatego że pamiętajmy, że to, że działamy na rzecz klimatu, wbudowując węgiel w glebę, no to jest działanie, na którym nam zależy, no bo chcemy tym sposobem schładzać atmosferę. Natomiast przy tej okazji, utrzymując łąki, dzieje się cała ta magia ekosystemowa, czyli ta bioróżnorodność, te dziesiątki gatunków roślin, zwierząt. To są też działania na rzecz filtrowania, czy powietrza, czy wód gruntowych. Takie łąki zapobiegają spływom powierzchniowym. Potrafią także schładzać. Łąki mają specyficzny mikroklimat. Także jest cały szereg dodatkowych korzyści, które płyną za tym, że podejmiemy decyzję o tym, żeby odkładać węgiel w glebie. Więc dlatego to działanie jest tak fantastyczne, bo jest bardzo kompleksowe.
1: To odkładanie węgla w glebie dzieje się samo, to znaczy my mamy nie przeszkadzać.
0: To znaczy musimy taką łąkę kosić jak każdą łąkę, dlatego że ona do funkcjonowania właśnie potrzebuje tej ingerencji człowieka w postaci skoszenia, usunięcia biomasy, żeby łąka mogła się odrodzić w kolejnych sezonach czy po miesiącach. To koszenie jest niezbędne, więc to jest jedyny zabieg, który wykonujemy na łące, ale możemy też takie wspomaganie, taką akumulację węgla w glebie wspomóc. To wspomaganie polega na odpowiednim utrzymywaniu terenu. Można łąkę po prostu skosić i to jest w porządku. porządku, ale można tam też wprowadzić zwierzęta, które w czasie wypasu dodatkowo zwiększają tą akumulację węgla, dlatego że pasąc się produkują odchody, które użyźniają glebę. Im żyźniejsza gleba, tym tego węgla będzie w niej więcej. Można zastosować specjalne rośliny, nie takie specjalne, to są zwykłe rośliny, tylko

0: Nasze rodzime.
1: Oczywiście, nasze rodzime rośliny motylkowate, które mają zdolność magazynowania azotu w glebie. Im więcej azotu znowu, tym więcej tego węgla, więc korzystywanie takich roślin, jeśli myślimy o łące, która już funkcjonuje, no to wiadomo, ona już ma pewien skład gatunkowy, którego najlepiej jest nie ruszać, zostawić ją tak, jak ona jest, tylko utrzymywać. Natomiast takie glebowe banki węgla można powoływać i my to robimy też w fundacji, czyli na dawnych gruntach ornych, czyli tych gruntach, które były emitentami węgla, dlatego że rolnictwo powoduje ogromne emisje. Za każdym razem, kiedy rozpruwa się ziemię, kiedy się orze, kiedy ta ziemia jest otwarta, węgiel wydobywa się do atmosfery.
0: Czyli on się uwalnia, a jak nie ruszamy, to on tam zostaje.
1: Dokładnie tak, dlatego...
0: Ale nie znika.
1: Nie. Część z niego jest metabolizowana, no bo wiadomo, gleba żyje i do tych procesów życiowych potrzebuje węgla, natomiast część jego jest odkładana i my myślimy właśnie o tym fragmencie, który zostaje na stałe w glebie i można o nim myśleć właśnie jako takim zasobie trwałym. Więc takich działań, które mogą dodatkowo zwiększać tą akumulację, jest kilka i my też to testujemy, dlatego że łąka łące nierówna i doświadczenia, które mają naukowcy na innych kontynentach, czy nawet na innych obszarach Europy, nie będą do końca sprawdzały się u nas, dlatego podjęliśmy taki projekt badawczy wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, dotyczący badania dokładnie tego, jak ta sekwestracja przebiega. Mamy poletka doświadczalne, które założyliśmy 2 lata temu i sukcesywnie badamy, jak taki przyrost węgla będzie wyglądał, właśnie stosując różne metody, które mają na celu zwiększanie tego potencjału akumulacji gleby.
0: Bo to chodzi bardziej o to, żeby ten węgiel był wychwytywany z atmosfery, czy żeby tę glebę użyźnił? Czy to jest jakby połączone i jedno i drugie wydarza się przy okazji?
1: Tak, dokładnie, to jest połączone, czyli my działamy proklimatycznie, czyli zabieramy nadmiarowy dwutlenek węgla z atmosfery, a rośliny przekładają go po pierwsze właśnie na to, żeby wbudowywać ten węgiel w glebę, ale też także wykorzystują je w procesach, które my uznajemy za regeneratywne. Jest dział rolnictwa regeneratywnego, które właśnie polega na tym, żeby działaniami rolniczymi nie niszczyć, nie dewastować gleby. No bo to, o czym rozmawiamy, czyli to oranie, ta cała chemia, którą się leje w grunty orne, to wszystko jest ogromna dewastacja dla środowiska. Ale da się robić rolnictwo tak, jak się je robiło dekady temu, kiedy ono było naprawdę bardzo proprzyrodnicze. I te działania rolne, które podejmowaliśmy kiedyś, zanim rozwinęliśmy tą przemysłową produkcję żywności, były bardzo prośrodowiskowe. Tylko no, w dobie nowych technologii, możliwości, które mamy, no oczywiście robimy to tak, żeby było łatwo, szybko, dużo i tanio. No i na końcu cierpi na tym przyroda. Natomiast wykorzystywanie właśnie rolnictwa w tych procesach akumulacji węgla w glebie jest coraz powszechniejsze. Ciekawostką jest to, że Dania jest krajem, który ma teraz nawet ujemne wartości, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. To znaczy oni tak przemodelowali swoje rolnictwo, że to rolnictwo akumuluje węgiel. I to tylko ta mała, znaczy miała, ma, to jest ogromna zmiana, ale tylko taka korekta powoduje, że kraj przestał być emitentem, a zaczął
0: pochłaniać.
1: Dania sprzedaje swoje offsety, bo ma więcej węgla pochłania niż produkuje, co jest niesamowite. I to jest no, w zasadzie rzut beretem od nas. I da się.
0: I da się, można się zainspirować i spróbować u nas, chociaż tak jak pani wspomniała, no nie każda gleba ma taki sam potencjał do magazynowania węgla.
1: Tak, no są gleby, które z zasady już są mocno wysycone. To są na przykład gleby torfowe, gdzie tam już tego węgla jest bardzo dużo. My myślimy o tym, co można zrobić, czyli właśnie o powoływaniu kolejnych tego typu obszarów i przede wszystkim myślimy właśnie o słabej klasy gruntach ornych, które już nie za bardzo nadają się do produkcji żywności, no bo po prostu nie są płodne. Wyjaławiamy glebę w bardzo szybkim tempie i to będzie niedługo powszechny problem z tym, że mimo, że ziemia będzie wyglądała na rolną, to nie będzie w stanie produkować żywności, bo tam po prostu nie będzie tych zasobów, które są niezbędne do tego, żeby takie rośliny, które no łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli coś ma wyprodukować plon, no to musi mieć do tego potencjał, musi mieć do tego możliwości i na przykład jak wyobrazimy sobie słonecznik, taki wielki kwiatek, no to żeby takie coś powstało, czy kukurydza, potrzeba naprawdę bardzo dużo zasobów składników odżywczych w glebie i jest ich coraz mniej i nawozy sztuczne nie są w stanie tej gleby zaszczepić tak, żeby ona była produktywna. Więc naszą ideą jest to, żeby wykorzystywać właśnie takie grunty, które już nie do końca nadają się do produkcji rolnej, właśnie po to, żeby robić tam łąki, żeby ten węgiel sekwestrować, no bo im niższy ten poziom początkowy, tym więcej ta gleba jest w stanie w dłuższej perspektywie tego węgla odłożyć. Jednocześnie wykorzystujemy grunty, które no właśnie nie są w gospodarce typowej przydatne, a wiadomo, że ciężko będzie rolnikowi rozstać się z gruntem, który produkuje i jest w stanie się z niego utrzymać, natomiast taki, który leży odłogiem i z którego za bardzo nic już więcej nie wyniknie, no to na pewno lżej. A wiemy, że przywiązanie rolników do gruntów jest bardzo wysokie.
0: Tak, każdego do naszej własności jest
1: oczywiście,
0: spore.
1: Dlatego też trzeba to uszanować i mając tą perspektywę łatwiej jest planować działania tak, żeby one faktycznie były korzystne dla wszystkich stron, a nie tylko dla środowiska, no bo wiadomo, mało komu zależy na samym środowisku. Zawsze to jest tak, że znajdowanie...
0: Coś musi być z tego dla nas.
1: Tak, dokładnie. Znajdowanie takich rozwiązań...

0: zadań, które są korzystne z różnych perspektyw, no jest najskuteczniejsze, no bo nie trzeba się poświęcać i na tym nam zależy.
1: No ale możemy mieć taką korzyść, że być może te temperatury ogromne, które ostatnio mieliśmy, będą mniejsze, jeżeli zaczniemy więcej myśleć i działać na rzecz, przeciwdziałać tym zmianom klimatu, chociaż często mówimy o tym, że tego się już nie da zatrzymać, no można spowolnić. Takie działania mają rzeczywiście realny wpływ, to znaczy tak jak ta przykład Danii pokazuje, że no rzeczywiście ta emisja spadła, no ale na ile ten efekt skali znowu tutaj ma znaczenie w naszym większym kraju?
0: Wydaje się, że cały świat myśli o tym, jak powstrzymać tą katastrofę klimatyczną u progu, której jesteśmy. I znowu, suma wszystkich ruchów, które są podejmowane na rzecz tego celu, wydaje się doprowadza nas coraz bardziej do tego celu. I absolutnie to nie jest tak, że tworząc te globowe banki węgla jesteśmy w stanie rozwiązać cały globalny kryzys. Absolutnie nie. Natomiast też warto mieć taką perspektywę, że 90% globalnych zasobów węgla jest zgromadzone właśnie w glebie. I my o tej glebie nie myślimy pod tym kątem, ale warto zacząć to robić, dlatego że naprawdę ma ogromny potencjał, a jednocześnie jest to proste, łatwe i przyjemne, żeby taki węgiel móc w naturalny sposób, a jednocześnie właśnie zachowując te wszystkie inne korzyści środowiskowe, realizować. Gleba w ogóle jest fantastyczna. To ile dzieje się pod ziemią. Mało o tym wiemy, no bo nie za bardzo mamy możliwość obserwowania i towarzyszenia tym procesom podziemnym. Natomiast mówi się, że pod ziemią jest zgromadzona dużo większa bioróżnorodność i to są takie grube liczby, które mówią o tym, ile tego życia jest więcej w glebie, a nie mamy o tym zielonego pojęcia, to jest, wydaje się, podobnie jak z dnem oceanów. Lepiej zbadaliśmy kosmos niż dno oceanów i tutaj jest podobnie. O glebie wiemy wciąż mało, a ona wydaje się kluczem do tego, żebyśmy mogli na Ziemi funkcjonować, no bo bez gleby no nie będzie ludzi. Jak mówi się o tym, że jak pszczoły wyginą, to nie będzie ludzi, to jest oczywiście kłamstwo. Natomiast jeżeli nie zadbamy o glebę, to faktycznie ludzi nie będzie, no bo ludzie muszą jeść.
1: To chciałam jeszcze zapytać, gdzie te banki węgla są, ten wasz eksperyment? W jakim to jest miejscu? Jak to wygląda?
0: Mamy nasze flagowe doświadczenie w Nieborowie, to jest na styku województwa mazowieckiego i łódzkiego. W bardzo pięknym miejscu na tyłach Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie mamy taki duży teren, to jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy Nieborów, który dostaliśmy od łódzkich parków krajobrazowych w zarząd i robimy tam szereg różnych doświadczeń, między innymi właśnie to z glebowym bankiem węgla. No i tam odbywają się te nasze działania. Jest to duże pole orne, które przez 70 lat było eksploatowane. No i teraz staramy się przywrócić je do tej pierwotnej funkcji, czyli do bycia łąką i jednocześnie robimy tam szereg różnych doświadczeń, przenosimy nasiona, badamy przyrodę i między innymi właśnie tą sekwestrację węgla w glebie. Więc jeżeli słuchacze mieliby ochotę, to my bardzo zapraszamy, chętnie podzielimy się, opowiemy i no, zapraszam do Nieborowa.
1: I można tam zaglądać w tą glebę, badać ją, no bo skoro mówimy, żeby tej ziemi nie przerzucać, żeby ten węgiel się tam odkładał, to w jaki sposób to badać? Czy jakaś
0: tak, my pobieramy próbki glebowe, tak. 3 razy do roku zbieramy z naszych paletek doświadczalnych. Mamy ich tam na razie 30, ale już mamy pomysły na kolejne warianty naszego doświadczenia, które będziemy rozwijać. Pobieramy próbki glebowe, ale to są takie małe ilości, wielkości kilku łyżek z każdego poletka, a poletko ma 100 metrów kwadratowych, więc to są każde z poletek ma 100 metrów. Więc to są drobne ilości, które no, musimy pobrać po to, żeby mieć świadomość tego, jak te procesy wyglądają. Ze źródeł naukowych wiele można wyczytać, ale dopiero sprawdzając, jak to faktycznie wygląda w naszym klimacie, na konkretnej glebie, bo też te procesy wyglądają inaczej, kiedy gleba jest bardziej żyzna albo mniej żyzna. Ta nasza jest super jałowa. Punktem wyjścia do badania było właśnie sprawdzenie, jaki jest punkt zero. No jest dramat w takim znaczeniu, że nie ma tam składników odżywczych, nie ma tam minerałów, no nie ma tam w zasadzie nic. I to też jest ciekawe, no bo sprawdzamy, jak z takiej zupełnie jałowej gleby będziemy w stanie, mam nadzieję, wrócić do prawdziwego, tętniącego życiem pola, na którym będą rosły dzikie kwiaty.
1: No i to jest kilka różnie uprawianych tych poletek, różnie zagospodarowanych, różnie pielęgnowanych?
0: Na razie sprawdzamy 2 warianty. Pierwszym jest mieszanka nasion, to znaczy wykorzystaliśmy w podstawie mieszankę taką tradycyjną, w której są trawy i rośliny bobowate, ale w drugim wariancie dodaliśmy też dzikie kwiaty, te właśnie naturalnie występujące w naszym klimacie, bo z naszych założeń wynika, że im większa jest ta różnorodność korzeni, im więcej jest tej jakby sieci podziemnej, tym ten proces powinien przebiegać szybciej. To jest raptem 5% naszej mieszanki, ale jest tam ponad 50 gatunków, każdy z nich funkcjonuje trochę inaczej. Ta mieszanka jest jednym wariantem, drugim jest reżim koszenia, czyli to, czy kosimy częściej, czy rzadziej. Bo to jest też istotne, być może wyjdzie z tego, że wystarczy po prostu kosić w odpowiednim rytmie i to już spowoduje zmianę. Więc to są takie podstawowe warianty, które bierzemy pod uwagę przy doświadczeniu. Chcemy także wprowadzić wypas, czyli sprawdzać, jak wprowadzenie obsady zwierząt, najchętniej gdyby były to małe przeżuwacze, kozy,

albo owce. Kolejną rzeczą, którą będziemy chcieli badać, jest biowęgiel. To jest taki materiał, który jest węglem, który się nie metabolizuje. To jest taki trwały węgiel, który jeżeli się wprowadzi do gleby, to on tam jest wiecznie. Czyli jak wrzucimy do takiego, na taki hektar pola tonę takiego węgla, to ona tam będzie zawsze. Nie zmetabolizuje się, nie zostanie wykorzystana w tych procesach

0: przez zwierzęta gospodarskie. Teraz tego popytu na siano za bardzo nie ma, natomiast można to siano spirolizować, czyli jakby zgazować w takim procesie, który troszeczkę symuluje to, co się kiedyś działo na łąkach, czyli wypalanie. W inny sposób, ale generalnie chodzi o to, żeby znowu ten węgiel do gleby wprowadzić. To też ma bardzo duży potencjał do tego, żeby tą akumulację zwiększać, więc mamy szereg pomysłów na to, jak rozwijać nasze doświadczenie, ale na razie jesteśmy w tym miejscu, gdzie mamy dwa czynniki i myślimy nad tym, jak doświadczenie rozwinąć na jesieni.
1: Bo jeszcze zbyt wielu wniosków nie ma, bo to za wcześnie jeszcze, żeby mieć... No niestety pewnych procesów nie da się przyspieszyć. To wszystko musi iść w swoim rytmie natury.
0: Dokładnie tak. Jesteśmy zależni od pogody, zależni od tego, jakie są warunki, no bo kiedy jest susza, kiedy nie ma opadów albo jest zimno, rośliny rosną wolniej. To wszystko wpływa na to, że potem tej masy jest też mniej. Kiedy byłoby ciepło, wilgotno, słonecznie, no to wtedy rośliny rosłyby jak szalone i ta sekwestracja by się też zwiększała. Więc to wszystko zależy i my jesteśmy bardzo, no mamy bardzo wyczuloną uwagę na wszystko to, co przychodzi z zewnątrz, no bo przyroda jest właśnie takim działaniem, gdzie trzeba spuścić trochę z tonu, schylić karku i otworzyć się na to, co przychodzi z zewnątrz i temu poddać.
1: Chodzi później o to, żeby te tereny, które okazuje się, że dobrze wchłaniają ten węgiel, że on jest magazynowany, zostawić, czy żeby to potem wykorzystywać w inny sposób?
0: Z naszej perspektywy oczywiście zostawić, dlatego że jeżeli zaczniemy ten grunt wykorzystywać, no to znowu ten węgiel wróci do obiegu, więc jeśli myślimy o tym działaniu klimatycznym, no to na pewno zostawić. Natomiast fakt jest taki, że te grunty po takich 20-30 latach regeneracji będą fantastycznymi gruntami ornymi. Być może w ciągu tych 30 lat uda się znaleźć inny sposób na klimat i już nie będzie potrzeby, żeby ten węgiel akumulować w glebie, bo zrobimy to w jakiś zupełnie inny sposób.
1: No ale wtedy dostaniemy piękną glebę.
0: Dokładnie, wtedy dostaniemy piękną glebę do uprawy, z którą już wiemy teraz, że jest problem, a będzie coraz większy, więc to jest takie działanie, które nie ma negatywnego scenariusza w finale.
1: I mogą być różne wersje. Albo tak wykorzystamy, albo tak wykorzystamy, albo tak to się przyda, albo inaczej. Karolina Nawrot z Fundacji Kwietnej była gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Oczywiście zapraszam Państwa na kolejne przyrodnicze, ekologiczne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 19.30, Radosław Siennicki, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło zakaz działania w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Zostali nim objęci wszyscy członkowie partii. Jest to problem m.in. dla byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, oraz dla Jacka Sasina, który kieruje organizacją Po Pierwsze Polska. Decyzją kierownictwa partii zarówno Morawiecki, jak i Sasin zostali zobowiązani do natychmiastowego wystąpienia ze stowarzyszeń do 23 lipca. Jeśli tak się nie stanie, zostaną wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Trzy kolejne osoby zatrzymane w związku z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To Paweł P., były pracownik RARS, oraz Renata K. i Włodzimierz D., dwoje byłych prezesów Zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Istnieje uzasadnione podejrzenie, iż pieniądze z fundacji były wykorzystywane na cele polityczne, mówił w TVP Info rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Chodzi o uzasadnione podejrzenie, że pieniądze ze spółek Skarbu Państwa przekazywane właśnie tej fundacji, zamiast iść na cele charytatywne, na przykład na, tak jak było deklarowane, na pomoc powstańcom, one szły na cele polityczne.
4: W śledztwie prowadzonym wspólnie z CBA śledczy badają m.in. kwestie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS. Polscy przedsiębiorcy chcą realizować inwestycje w naszym kraju w większym stopniu niż do tej pory. Ma w tym pomóc realizowana przez rząd polityka local content. Wzorem są Francja i Stany Zjednoczone, które wspierają swoich przedsiębiorców. Takie działanie wpłynie pozytywnie na całą gospodarkę, podkreśla prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski.
6: Bo dzięki temu te polskie firmy będą zarabiały pieniądze, będą płaciły podatki, będą zatrudniały pracowników, ci pracownicy będą też płacili podatki, więc to jest konsekwencja bardzo ważna, która powinna służyć polskiej gospodarce i stanowi takie dodatkowe koło zamachowe polskiej gospodarki.
4: Inne unijne państwa także wspierają swoje firmy.
6: Każdy z tych krajów również ma pewną politykę, która sprzyja lokalnym przedsiębiorcom, lokalnym firmom. I tutaj też nie można być naiwnym. Musimy, dbając o przepisy Unii Europejskiej, dbając o dostępność do rynku europejskiego dla wszystkich firm z tego rynku, jednak takie tworzyć rozwiązania, żeby w szczególnym stopniu beneficjentami tych inwestycji były firmy, które funkcjonują w danym kraju.
4: Dodawał Marek Górski. W połowie czerwca premier podpisał kodeks dobrych praktyk dla spółek Skarbu Państwa, dzięki któremu udział polskich firm w realizowanych inwestycjach ma się zwiększyć. zwiększyć.

0: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki, 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa, Toyota Radość, Polski Holding Hotelowy, partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Jest środa, 15 lipca, 19:35. Maria Furdyna, zapraszam.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: A to będzie kolejny wieczór piłkarskich emocji. Już o 21:00 drugi półfinał mundialu w Atlancie. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną. Na zwycięzcę tego spotkania już czeka Hiszpania, która wczoraj w półfinale pokonała Francję 2-0. Gole dla zwycięzców strzelił Mikel Oyarzabal z rzutu karnego w 22 minucie. Druga bramka padła w 58 minucie, strzelił ją Pedro Porro. Więcej oczywiście o mundialu powiemy w magazynie sportowym po 20. A teraz czas na zdrowie i zastanowimy się, czy sztuka to dobra forma terapii.
11: Samo zdrowie.
12: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a ze mną Karolina Kostrzewska-Manowiecka, Origin Way Longevity Living, menadżerka ochrony zdrowia, ale i filozofka, malarka, przez wiele lat zajmująca się onkologią, ale działająca również w tej chwili w obszarze longevity. I ja, wymieniając te wszystkie rzeczy, już Państwa troszeczkę naprowadziłam na temat naszej dzisiejszej rozmowy, bo z panią Karoliną Kostrzewską-Manowiecką będziemy mówić o sztuce. I tu ktoś powie, co ma piernik do wiatraka, co ma zdrowie do sztuki albo sztuka do zdrowia. Okazuje się, proszę Państwa, że ma bardzo wiele. Pani Karolino, pani przez lata zajmując się i sektorem ochrony zdrowia, no i właśnie sztuką, jest absolutnie przekonana, że ten wpływ jest bardzo wyraźny, namacalny i niezwykle pozytywny.
13: Jak najbardziej. Zaczynając od mojego doświadczenia i testując na sobie tego właśnie, że ten pozytywny wpływ sztuki i tego oderwania się od zwykłego schematu, od zwykłego dnia w działalności artystycznej daje duże efekty zdrowotne, które są związane oczywiście głównie z psychiką, z relaksacją, z tym, że radzimy sobie lepiej ze stresem. I to jest taki oczywisty aspekt. W pierwszym etapie bardzo marzyło mi się, żeby połączyć zdrowie ze sztuką i poszłam tą ścieżką artterapeutyczną. Zajmowałam się zajęciami artterapii z pacjentami onkologicznymi przez kilka lat.

0: Było to niezwykłe doświadczenie, ale pokazało mi, że sama artterapia i to działanie sztuki w takim klasycznym ujęciu w procesie tworzenia jakby nie wyczerpuje tych wszystkich pozytywnych aspektów tego, jak sztuka na nas wpływa. Dlatego teraz zajmuję się troszeczkę z innej strony tym wpływem i analizuję go również, obserwuję właśnie po tych doświadczeniach. Wpływa to również na nasze mechanizmy kognitywne i to wydaje się bardzo ciekawym aspektem w budowaniu naszego zdrowia, w dopełnieniu tego dobrego samopoczucia, z którym chcemy cały czas codziennie się budzić i z tym, jak chcemy kreować swoją przyszłość również. Chcemy zadbać o zdrowie, tak? Cały nurt longevity się tym zajmuje. Mamy bardzo dużo możliwości teraz. Nauka postępuje bardzo szybko. Wyniki są obiecujące, że możemy wpływać bardzo mocno również na te czynniki fizyczne.
1: A właśnie, tylko że w tej chwili, jeżeli przyjrzeć się w ogóle ochronie zdrowia i temu, jak to się wszystko odbywa, no to wiemy, że jest zawrotne tempo, bo jest mało czasu na to, żeby czy lekarz, czy ekspert, czy specjalista miał kontakt z pacjentem. Wszystko jest szybko, szybko, jesteśmy my przebodźcowani, a wydaje mi się, że system ochrony zdrowia raczej postrzega pacjenta jako no, jednak taką osobę, no zdrowy, chory. Wyniki badań najważniejsze, a cała reszta gdzieś tam jest spychana na margines. Jak rozumiem, warto zobaczyć, co jest też obok, dookoła.
0: Warto zobaczyć, co tak naprawdę buduje to nasze zdrowie, że to nie tylko jest brak choroby, ale to jest też takie budowanie zdrowia na lata, budowanie takie świadome, gdzie mówimy o profilaktyce po pierwsze i tą profilaktykę znamy, tak? Znamy badania, które oferuje też nasz publiczny system zdrowia. Znamy programy profilaktyczne w prywatnej służbie zdrowia, które też są coraz bardziej atrakcyjne i ciekawe, tak? Możemy zbadać sobie panele genetyczne i wiemy, że może mieć to wpływ na to, jak nasze zdrowie będzie wyglądać. Wiemy również i wiele badań jest na ten temat, że bardzo bliski związek jest tego zdrowia psychicznego i fizycznego i że momentami się przenika wręcz. Dużo wiemy o tym, że chcemy unikać stresu na przykład. Natomiast to, czego nie wiemy, to nie wiemy, jak robić to w praktyce.
1: Tak, wszyscy o tym mówimy, ale później jak przychodzi co do czego...
0: Wiemy, że kortyzol jest zły, wiemy, że cały układ nasz jest bardzo podatny też na nas ten stres i może negatywnie wpływać na to nasze zdrowie fizyczne, no, ale jak to zrobić, żeby się nie stresować, żeby tego kortyzolu było jak najmniej i jak na to wpływać.
1: Dzisiaj jesteśmy zestresowani, zmęczeni, nawet jeszcze czasami zanim zachorujemy, zanim jakiekolwiek objawy wystąpią. I skąd w tym wszystkim sztuka i co ona może nam w tym kontekście dać?
0: Jeszcze raz, zaczynając od samego procesu tworzenia, zachęcam do różnych aktywności, bo ona może naprawdę nas w taki sposób bezpieczny wprowadzić w rodzaj medytacji, też można tak to nazwać, gdzie rzeczywiście ta nasza percepcja jest skupiona na czymś innym. Mamy wyłączony jakby taki cały obszar tego przebodźcowania, jesteśmy skupieni na tworzeniu i to już bardzo mocno pozwala nam wejść w taką głęboką relaksację. Jeżeli to powtarzamy, no to tych efektów jest oczywiście więcej, one są bardziej trwałe. Natomiast no nie musimy lubić malować, nie musimy lubić rysować, nie musimy lepić w glinie, prawda? Możemy iść i oglądać sztukę i dać sobie takie wyzwanie, żeby wynieść z tego jak najwięcej.
1: A właśnie, bo gdy pani mówi o artterapii, która oczywiście nie jest niczym nowym, to większość z nas postrzega artterapię jako trochę taką formę zajęcia rąk, że to jest coś, co po prostu zajmuje przez chwilę, żeby się człowiek nie nudził. Ale jak rozumiem, to nie tylko o to chodzi.
0: No nie tylko o to chodzi. Na pewno jest w tym dużo takiej infantylności. Postrzegamy tą artterapię jako takie zajęcie trochę dla dzieci, trochę dla osób, które mierzą się z jakimiś bardzo ciężkimi przeżyciami, też wtedy jak najbardziej tą metodę się stosuje i to znamy i to wiemy. Natomiast no właśnie to nie wyczerpuje tego doświadczenia i nie wyczerpuje tego, jakie efekty też ta artterapia w takim nawet sensie tradycyjnym może dać. To, co ja zaobserwowałam, co mnie bardzo zdziwiło właśnie w prowadzeniu tych zajęć, to jest fakt, że uczestnicy, którzy przychodzili regularnie na zajęcia, zaczęli interesować się sztuką, tak w ogóle. Zaczęli w inny sposób rozumieć twory sztuki, zaczęli się interesować, chodzić, dyskutować na ten temat. i inaczej trochę rozumieć rzeczywistość, tą swoją dookoła, rzeczywistość artystów. No i to wydało mi się bardzo ciekawe i bardzo inspirujące.
1: Czy człowiek w jakiś sposób biologicznie reaguje na sztukę i
0: absolutnie
1: na estetykę?
0: Jak

0: Najbardziej. Cała neuroestetyka w ramach nurtu kognitywistycznego, już dosyć, myślę, osadzonego w nauce i takiego prawomocnego, mówi o tym, jak bardzo nasze neurony odkształcają się, rozciągają się pod wpływem poznania artystycznego.
1: W pozytywny sposób.
0: W różny sposób, tak? No bo tutaj możemy mówić o tym, że świadomie chcemy wpływać na przyjemne odczucia, które się mogą pojawić, czyli otaczamy się dobrym designem, otaczamy się ładnymi miejscami. Tutaj przytoczę może też z doświadczeń, z eksperymentów prowadzonych już w latach 80., tak? Taki eksperyment Rogera Urlicha, który zrobił badanie na pacjentach, którzy byli po zabiegu pęcherza. I to był zabieg chirurgiczny i były dwie grupy pacjentów. Jedna grupa pacjentów była umieszczona w sali, której za oknem był mur, a druga grupa pacjentów była umieszczona w sali, gdzie był ładny krajobraz. Ładny, taki kojący. No i okazało się w tym doświadczeniu, ono było takie przełomowe, w zasadzie pierwsze takie, które pokazało w bardzo wyraźny sposób, że pacjenci, którzy no, są w tym lepszym otoczeniu, no, lepiej znoszą też rekonwalescencję, mniej środków przeciwbólowych zużywają i szybciej opuszczają szpital. No i po tym już to weszło w taki kanon i w taki udowodniony nurt tego, że warto jednak zadbać o to otoczenie, bo to na nas wpływa.
1: Bo nasz organizm reaguje. I fizycznie, i psychicznie, i na przestrzeń, i na kolor, i na dźwięki i to wszystko jest potwierdzone. Pani, zanim nagrałyśmy tą audycję, zanim usiadłyśmy w studiu, pani również przypominała taki raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku dotyczącego wpływu sztuki na zdrowie i ten dzisiaj modne pojęcie well-beingu. Ogromny raport analizujący setki badań naukowych.
0: 3000.
1: I tam jasno pokazano, że co? Że kontakt ze sztuką obniża poziom kortyzolu?
0: Jak najbardziej. Może obniżyć poziom kortyzolu i tu cały czas mówimy o tej art-terapii w tym pierwszym rozumieniu. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo interesujące jest również to, co dzieje się z naszym mechanizmem poznawczym. Dlatego, że sztuka jest takim fenomenem i takim wyjątkowym przedmiotem poznania, który przechodzi tak naprawdę specyficzną ścieżkę w naszej percepcji. Tak? Najpierw jest ta percepcja zmysłowa, gdzie no, widzimy i tu ważne jest też, żeby właśnie oglądać na żywo, żeby ta percepcja była taka bezpośrednia tego dzieła, bo dużo więcej jesteśmy w stanie z tego wynieść. I mamy jakby pierwszy etap, czyli przepuszczenie przez zmysły. Drugi etap to jest ten taki emocjonalno oceniający w tej pierwszej wersji, czyli coś nas zaczyna interesować, coś nas pobudza pozytywnie, coś nas wzdryga, wręcz odrzuca, ale ciekawi też jednocześnie. A na końcu zaczynamy integrować to racjonalnie, zaczynamy szukać znaczenia, sensu i innych wniosków. I tu właśnie ta ważna jest, jak my to sobie budujemy, to doświadczenie. Czy na przykład robimy jakiś wstęp, rozeznanie, czy poszukujemy kontekstu tego dzieła, czy odnosimy, jak mamy jakąś wiedzę, do naszej wiedzy też o artyście, czy do wiedzy o innych artystach, o podobnym stylu, o podobnych dziełach. I wtedy buduje się, na mnie to tak ładnie nazywam, nowa półka w głowie, bo tam często są rzeczy, których nie da się normalnie opisać, doświadczenia, których nie da się opowiedzieć, a można je przeżyć właśnie zaraz za artystą. I za każdym razem też, jak w to wchodzimy, to doświadczenie jest o tyle fenomenalne, że ono jest zawsze prawdziwe, to znaczy tam nie ma błędu, tak? Bo to my mamy prawo do tej interpretacji, ona jest nasza i ona nam buduje i rozbudowuje właśnie ten układ neuronalny. Więc na tym polega moim zdaniem ta najwyższa wartość właśnie dzieła sztuki, czy sztuki w ogóle, tak? No i teraz od razu, jak już wiemy o tym, że to tak działa, to też zaczynamy zastanawiać się, co tym dziełem sztuki może być, a co nie. I zaczynamy oddzielać dobry design od tego, co jest sztuką. I tu jest, myślę, też taki fajny smaczek, którym warto się też posłużyć i pamiętać, oglądając różne wytwory, które są wytworami artystycznymi, no ale nie zawsze są dziełami sztuki, tak?
1: Ale to niezwykle poruszające. Ja wracam do tego raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Ten kontakt ze sztuką, który obniża poziom kortyzolu, wspiera regulację emocji, pomaga redukować lęki, depresje. Mówiąc wprost, wpływa na proces zdrowienia. Tam wyraźnie powiedziano, poprawia jakość życia pacjentów przewlekle chorych. Pani to pięknie opisała też tymi półkami, na których się odkładają rozmaite emocje i doświadczenia prawdziwością. Ogromny wpływ na organizm człowieka.
0: Tak, jak najbardziej tak. Właśnie przez

0: przez tą specyficzną konstrukcję i też tu jeszcze powiem o jednym mechanizmie może, bo to też jest bardzo ciekawe, bo często te dzieła właśnie mają w sobie sprzeczność. To znaczy patrzymy na dzieło, może tu podam przykłady, tak? Mamy ulubionego naszego, wszyscy lubimy w jakiś sposób, albo podziwiamy Beksińskiego, albo Jamesa Gina, japońskiego malarza. I na czym polega sprzeczność? Sprzeczność polega na tym, że z jednej strony mamy do czynienia z czymś niezwykle przyjemnym, bo widzimy arcygenialne pociągnięcia pędzlem, tak? One tam się zgadzają, one są wręcz niewidoczne. Jak się przyjrzymy z bliska, to wygląda jak niestworzone ręką człowieka. A z drugiej, i to jest ta część przyjemna, a z drugiej mamy różne trudne treści, które tam są i mamy taki dysonans poznawczy. I co to nam robi? No, nasz mózg lubi upraszczać rzeczywistość i szybko ją segregować, no bo to jest wygodne i taki jest naturalny mechanizm. A sztuka pozwala nam zmierzyć się z wieloznacznością w jednym czasie i pokazać, że właśnie ta rzeczywistość jest dosyć złożona i pozwala nam sobie z tym poradzić również w emocjach. I to jest takie pole doświadczeń tego, że ta rzeczywistość nie jest czarno-biała również i to nam może uświadomić właśnie takie dzieło sztuki. Tu widzę też taki duży pozytywny wpływ. Jeszcze wracając do art-terapii i do tego procesu tworzenia, w którym poczucie sprawczości też daje nam takie pozytywne, właśnie odstresowujące z jednej strony odczucia, a z drugiej jest takie zjawisko, które jest przez filozofię z kolei opisywane z fenomenologii francuskiej. Michel Henry pisał o autoafekcji. I to jest niesamowite pojęcie, nie jest takie powszechnie może znane. Natomiast w momencie, kiedy tworzymy i mamy ten wytwór przed sobą i to właśnie w art-terapii jest bardzo fajne miejsce na to, żeby to przeżyć, zaczynamy siebie widzieć jako przedmiot poznawany, czyli podmiot poznający staje się też przedmiotem poznawanym i to jest takie wyjątkowe wydarzenie, w którym inaczej możemy spojrzeć na siebie i tu autentycznie też mówię z doświadczenia w pracy z pacjentami. Ja nie sądziłam, że aż tak to będzie działało tak szeroko, gdzie pacjentki, akurat z pacjentkami pracowałam, bo też pewnie większa otwartość jest akurat pacjentek na takie doświadczenia i eksperymentowanie też tak naprawdę, odkrywały siebie w inny sposób w relacji z ludźmi, odkrywały, że one malując w pewien określony sposób widzą, dlaczego w świecie jest im w jakiś określony sposób, tak? Widzą się poprzez te barwy, których używają, zaczynają rozumieć siebie w kontekście nawet porównania z innymi. To jest bardzo ciekawe też, tak? Także tych aspektów jest bardzo wiele.
1: Tak jakby na chwileczkę stanąć obok siebie. Sztuka wspiera tak funkcje poznawcze. Mówiłyśmy już o tym. Poprawia jakość życia pacjentów przewlekle chorych, ale według tego raportu i według ocen naukowców może nawet wpływać na długość życia. To jest coś, na czym nam wszystkim bardzo zależy, bo teraz wszyscy mówią o longevity, chociaż czasami zapominamy, że oprócz tego, żeby żyć dłużej, to fajnie jest też żyć w dobrej formie, więc nie tylko długo
0: i ciekawie.
1: Ale i ciekawie, tak? I w dobrej kondycji, i w dobrej formie. W jaki sposób sztuka przekłada się właśnie na tą długość życia?
0: No to tutaj tak ostrożnie o tym mówmy, bo wiadomo, że bezpośrednio to w taki sposób nie działa. Natomiast no, ona może wspierać jak najbardziej. Najważniejsze oczywiście jest to, że dbamy o siebie na tych różnych płaszczyznach fizycznych i psychicznych i ta sztuka jest świetnym dodatkiem, żeby utrwalić ten efekt właśnie innych czynności, które mają do tego zdrowia prowadzić. Nawet to, że ćwiczymy mózg, prawda, to zapobiega albo pomaga zapobiegać zmianom demencyjnym na przykład, tak? Bo te neurony neuroplastyczne są przez całe życie i trzeba o tym pamiętać. One muszą być bodźcowane, żeby działać. Trochę tak jak mięsień, ale nie do końca, tak? Nasz mózg jest, no nie jest skonstruowany jak komputer. Ten nasz hardware jest cały czas podatny na zmiany i właśnie to jest ważne, żeby o tym pamiętać, żeby się nie zamknąć w momencie, kiedy na przykład zaczynamy być już mniej aktywni zawodowo. Sztuka jest wtedy bardzo fajnym bodźcem, który nas może cały czas rozwijać, kształtować i wpływać na te neurony. Redukcja kortyzolu, no kortyzol zabija, tak? On zabija, tak? Już wiemy, że możemy zrobić sobie dobrą kolonoskopię, robić ją regularnie, badać sobie genetykę całą, wiedzieć, co nas może czekać i możemy super dietę wprowadzić, możemy ćwiczyć. To też na pewno też poprawia jakość zdrowia psychicznego, to też wiemy. Niemniej jednak dalej jest kortyzol, dalej jest ten stres i musimy szukać różnych dróg do tego. I fajnie jest potestować te drogi i zobaczyć, co jest dla mnie, tak? Nie do każdego sztuka trafi, nie do każdego trafi malarstwo, ja się głównie do tego odnoszę.
1: Można mieć świetne wyniki badań, jak rozumiem.

0: rozumiem, ale wewnętrznie być wypalonym i zniszczonym. Można być bardzo sprawnym fizycznie, ale po prostu gdzieś tam psychicznie
1: martwym. Z ogromną presją.
0: I nam nie pomoże tutaj żadne super nowoczesne badanie w tym.
1: Absolutnie, absolutnie tak. I właśnie to takie dobre doświadczenie sztuki może wesprzeć. No i tutaj wchodząc jeszcze w taki aspekt szczegółu, bo no nie samochodzenie po galerii, samochodzenie po wystawach różnego rodzaju, doświadczenie, no na pewno nie wystarczy. To właśnie chodzi o takie świadome wejście w ten kontakt ze sztuką. I tutaj podam też przykład takich pracowni malarskich Merlot. To są pracownie, które były rozwijane przez Arno Sterna, który zrobił tak naprawdę też pewien rodzaj eksperymentu i go rozwijał przez wiele lat i doszedł do perfekcji. Okazuje się, że sam proces twórczy jest bardzo właśnie pozytywnie wpływa na nasz rozwój, taki psychospołeczny również, jest tym wyciszającym bodźcem, ale nie jest też obojętne, jak to przebiega. I on doszedł do wyliczenia wręcz, jak powiesić kartkę papieru i gdzie umieścić farby, jak skonstruować tą pracownię, żeby ten efekt był jak największy. Uczestnicy zajęć w tych pracowniach Merlot nie wynoszą prac na zewnątrz, nie pokazują światu tego, co powstaje w tej pracowni. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że Stern twierdził, że wyniesienie tej pracy, szczególnie dla dzieci, to było takie bardzo symptomatyczne. Jak wynosiły dzieci te prace i pokazywały swoim rodzicom, rodzice oceniali. Nawet nieświadomie. Pytali, a co tu jest? No i dziecko czuło pewien dyskomfort, no bo przecież wie, że namalowało jaszczurkę, no a mama nie widzi, prawda? Więc już się czuje oceniony. No i właśnie o to chodzi, że ten diabeł tkwi w szczegółach. Także jak najbardziej sztuka tak, ale przygotujmy się na to. Idźmy raz na wystawę taką kuratorską z przewodnikiem, posłuchajmy i wtedy mamy szansę stworzyć te półki dodatkowe właśnie, tak?
0: A czym dla pani jest połączenie longevity i sztuki? Czym jest prawdziwe longevity i gdzie tam jest miejsce dla sztuki?
1: To jest takie świadome zbudowanie po pierwsze swojego otoczenia również, tego wpływu właśnie, jak wygląda to otoczenie nasze najbliższe, tak? Czyli co wybieramy, jakie przedmioty również, które na nas mogą oddziaływać, które mogą nas też wyciszać, że się czujemy dobrze, tak? Że musimy zadbać o to swoje po pierwsze otoczenie, tak? To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest właśnie ciągła też chęć takiego poznawania świata, tak? To znaczy przez tą sztukę możemy poznać dużo więcej niż się na przykład ucząc. Tutaj też może podam taki przykład fajny, bo połączenia nauki i sztuki akurat. Jest taki artysta, który się nazywa Norman Leto i on eksperymentuje z malarzem, robi instalacje, ale też nakręcił bardzo fajny film Foton, który wyświetlano w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był tak doskonale przekazujący wiedzę również naukową, a z drugiej strony był ekstrapolacją pewną artystyczną. Tak? Także też ta sztuka może nas cały czas jakby rozwijać i te przykłady w sztuce są tak szerokie. Sztuka współczesna jest niesamowita, bo tam jest prawdziwa wolność też.
0: I rozumiem, że elementem longevity może właśnie stać się kontakt ze sztuką, jako ten element bardzo rozwijający, pobudzający.
1: Jak najbardziej tak. I powinien wejść w taką kulturę, w zasadzie powiedziałabym naszego, może nie codzienności, ale tego, że raz w tygodniu czy raz w miesiącu faktycznie tak sobie zafundujemy to doświadczenie sztuki, że ono nas naprawdę wzmocni i pobudzi nasz umysł, pobudzi nasze synapsy, zbuduje jakąś nową rzeczywistość i nowy obszar, z którego będziemy czerpać.
0: O roli sztuki dla naszego zdrowia. Dziś na antenie Polskiego Radia 24 mówiła Karolina Kostrzewska-Manowiecka, Origin Way Longevity Living, filozofka, menadżerka ochrony zdrowia, ale też malarka i twórczyni projektów opartych o sztukę wizualną. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Witamy Państwa z Arturem Wolskim, a dziś żegna się już z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?

0: Fon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Kiedy przyjedzie tata?
4: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
3: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
5: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
4: O nie, proszę, nie.
3: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ultimatum dla członków PiS-u. Mają tydzień na wycofanie się z działalności w stowarzyszeniach. Mobilizacja w Koalicji Obywatelskiej przed wyborami. Trwa spotkanie premiera z politykami partii. Dolnośląscy lekarze pod lupą NFZ-u. Fundusz chce sprawdzić, ile i gdzie faktycznie pracują. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór. Zapraszam. Nagły zwrot w Prawie i Sprawiedliwości. Stowarzyszenia Rozwój Plus i Po Pierwsze Polska muszą zakończyć działalność. Decyzją kierownictwa partii członkowie PiS-u nie mogą przynależeć do organizacji o charakterze politycznym. Prezes Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska Jacek Sasin poinformował, że podporządkowuje się oczekiwaniom swojego szefa.
2: To nasze działanie nie jest tak efektywne, jak mogłoby być, gdyby tych inicjatyw wewnętrznych nie było. I w związku z tym to jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
1: Tobiasz Bocheński ma nadzieję, że podobną decyzję podejmie też były premier i założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki.
3: Mamy głęboką nadzieję, że decyzja pana prezesa Kaczyńskiego i wszystkich dzisiaj zebranych na prezydium Komitetu Politycznego zostanie wykonana przez wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, przez wszystkich posłów, senatorów, europosłów, dlatego że naszym podstawowym zadaniem jest jedność, jest determinacja w odsunięciu Donalda Tuska od władzy i zjednoczenie się wokół naszego kandydata na premiera, pana profesora Przemysława Czarnka.
1: Członkowie PiS mają na wystąpienie ze stowarzyszeń 7 dni. Muszą też złożyć stosowne oświadczenia. W przeciwnym razie grożą im konsekwencje przewidziane w statucie, w tym utrata członkostwa w partii. A głos w tej sprawie zabrał kilkanaście minut temu Mateusz Morawiecki. Poinformował w mediach społecznościowych, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działało dalej. Donald Tusk mobilizuje posłów i senatorów Koalicji Obywatelskiej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Trwa spotkanie premiera z parlamentarzystami partii rządzącej. Rozmowy mają dotyczyć zarówno podsumowania ostatnich tygodni, jak i planów na najbliższe miesiące. Przed rozpoczęciem spotkania senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że rozmowy będą dotyczyć m.in. usunięcia patologii w służbie zdrowia.
4: Co robić, żeby do takich zachowań, do jakich dochodzi często niestety i coraz częściej w Polsce było jak najmniej, i będziemy także rozmawiać o konkretnej pracy, którą mamy do wykonania w związku z pakietem ustaw, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia, a dotyczącej ograniczenia wynagrodzenia godzinowego pracy.

0: lekarzy, czy ograniczenia kominów płacowych, czy poprawy organizacji jednostek służby zdrowia.
1: W trakcie spotkania ma pojawić się też temat afery wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński uważa jednak, że konsekwencje w tej sprawie już zostały wyciągnięte.
2: Uważam, że dzisiaj to jest czas planu na przyszłość. Odpowiedzialność została wyciągnięta przez warszawski magistrat, przez pana prezydenta Trzaskowskiego. Teraz czas na działania nas, posłów i senatorów.
1: Jednak według nieoficjalnych doniesień premier podczas spotkania zdyscyplinuje polityków swojego ugrupowania w związku z aferą w Stołecznym Szpitalu Południowym. Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza rzeczywisty czas pracy lekarzy. Wysłał do szpitali imienne listy medyków, którzy mają oświadczeniem potwierdzić swoje harmonogramy pracy. Chodzi o wyeliminowanie zjawiska przepracowania, nakładania się dyżurów i pracy w kilku placówkach jednocześnie, wyjaśnia rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Szewczuk-Łebska.
3: To są te osoby, których łączny wymiar zatrudnienia w dolnośląskich szpitalach budzi wątpliwości. Może sugerować, że są tutaj jakieś błędy w sprawozdanych harmonogramach, czyli na przykład lekarz, który pracował w jakimś szpitalu, nadal jest przez niego wykazywany, mimo że nie świadczy tam już pracy i jest to błąd, który po prostu placówka powinna skorygować.
1: W obronie lekarzy stanęła Dolnośląska Izba Lekarska, która uznała, że żądanie podpisywania takich oświadczeń jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ponad promil alkoholu we krwi noworodka i ponad 2 promile u matki. Po porodzie w Ozorkowie zgierska prokuratura śledztwo zaczęła w tej właśnie sprawie. O szczegółach Joanna Karp z Polskiego Radia Łódź.
4: 1 lipca 37-letnia mieszkanka Ozorkowa wraz z synem trafiła do szpitala w Zgierzu po tym, jak urodziła dziecko w domu. Badania wykazały, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu we krwi, a noworodek ponad promil. Biegły z zakresu medycyny sądowej oceni, jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł chłopiec, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury.
5: Obecnie dochodzenie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia. Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie.
4: Za taki czyn grozi kara do 5 lat więzienia.
1: Chłopiec jest teraz w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Lipiec to szczyt sezonu jagodowego. Trzeba jednak wiedzieć, jak i gdzie zbierać owoce leśne, aby nie mieć problemów z prawem. Mandatem skończyły się bowiem zbiory dla mężczyzny, który wjechał samochodem do lasu w Nagladach koło Olsztyna. Ponadto do zbioru wykorzystywał specjalne urządzenia, niszcząc przy tym roślinność, mówi Polskiemu Radiu komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
6: Takie mechaniczne narzędzia do zbierania owoców leśnych, zwane też grzebieniami czy właśnie maszynkami, są w Polsce nielegalne. W związku z tym mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 50 zł.
1: Zbiór jest bezpłatny, o ile robimy to na własne potrzeby, a w celach komercyjnych trzeba zawrzeć umowę z nadleśnictwem. Zabronione jest zbieranie owoców leśnych na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami pochmurna noc, a w południowej części Polski wciąż może padać deszcz. Na północy i południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 13 do 17 stopni. Jutro parasole przydadzą się niemal w całym kraju. Sucho tylko na północnym wschodzie. Po południu uwaga na burze, lokalnie z gradem. Będzie ciepło od 26 do 30 stopni. Chłodniej tylko na północy od 21 do 23.
7: Polskim Radiu 24.
8: Jest środa, 15 lipca, 27.
7: Sport.
8: Ten sygnał znają Państwo doskonale. W studiu Andrzej Grabowski. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Pytanie jest jedno. Kto dołączy do Hiszpanii i zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata?
9: Nie mam zielonego pojęcia, proszę Pani, ponieważ sprawa jest o tyle złożona z mojej perspektywy, że jedni i drudzy tak troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, kolanem przepychają te wszystkie mecze, a przynajmniej większość. Więc nie wiem, czy tutaj jest taki wyraźny faworyt. Jedni i drudzy
8: ja
9: troszkę
8: strzelają.
9: Ja mam problem, strzelają.
8: Powiem Ci tak. Nie lubię Anglików, zawsze nie lubiłam. Argentynę lubiłam, natomiast to, co się dzieje na tym mundialu, to już mam taką ochotę, żeby w końcu ktoś utarł im

0: Nie masz nosa. Z kolei tak, że już trochę za dużo tego mundialu, że jednak on jest trochę
1: Przyznam ci się, że ja włączyłam się do oglądania w momencie takim, kiedy przeszliśmy fazę grupową.
0: Może to jest rozwiązanie, bo jak się ogląda od początku, to tak
1: można mieć
0: w okolicach ćwierć finału już jest skrajny przesyt, muszę powiedzieć. Ale jestem pod wrażeniem twojej gestykulacji takiej, rzekł przed chwilą, jak tutaj z Karolem Smykiem wymienialiście się z naszym realizatorem jakimiś uwagami.
1: Wszystko jasne, kiedy mówię godzina, to, kiedy wejście.
0: Nie, to była jakaś taka piłkarska taktyka, mam wrażenie.
1: Trochę jak sędzia, no, tak,
0: coś
1: no
0: tam
1: właśnie,
0: się działo, coś tam
1: a co z Marciniakiem, no zobaczymy,
0: no, też ciekawa sprawa.
1: Też ciekawa
0: a
1: sprawa.
0: Muszę pani powiedzieć jedną ciekawostkę, mundial mundialem, ale skoki też będą.
1: No oczywiście, Andrzej Grabowski, skoki muszą być. Zapraszamy na magazyn sportowy.
0: Zanim na mundial i zanim myśli o półfinale Anglii-Argentyna, kilka innych spraw. Na start do Chicago, gdzie w Lidze Narodów grają polscy siatkarze. Rywalami są Bułgarzy, Polacy pierwszego i drugiego seta wygrali i w trzecim też. Prowadzą 15-10, Polacy w składzie mocnym i Polacy z realnymi szansami na miejsce w turnieju finałowym. Zakończenie części zasadniczej w nocy z niedzieli na poniedziałek. Poza tym losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wśród mężczyzn najciężej będzie mieć Projekt Warszawa, który zagra m.in. z włoskimi Cucine Lubeci Vitanova czy Itasem Trentino. Bogdanka Lublin w grupie umiarkowanej, mistrz Polski Warta Zawiercie w grupie niezbyt wymagającej. Wśród kobiet wymagająca grupa dewelopresu Rzeszów nieco łatwiejsze, Budowlanych Łódź i Unii Opole. Początek gier na przełomie listopada i grudnia. W kolarskim Tour de France 11 etap i sprint z peletonu. Wygrał po dość długim finiszu Norweg Søren Varenshold. Polacy w peletonie, Kwiatkowski 30, Gradek 31. W czołówce bez zmian liderem Słoweniec Tadej Pogacar, nasi kolarze daleko. I jeszcze piłkarska reprezentacja Polski, w której nowym asystentem Jana Urbana został dobrze znany w Polsce Hiszpan Kibu Wikunia. Kibu, który zresztą przez lata pracował w różnych klubach z trenerem Urbanem. Potem już na własny rachunek, czy w Ekstraklasie, czy w Indiach. W kadrze Kibu zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Teraz już oczy na mundial. I z nami już Filip Jastrzębski w Polsce i Jan Pachlowski w Chicago. Kłaniamy się panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Filip, zacznijmy od sprawy wczorajszej, od wczorajszego półfinału Hiszpania-Francja. Świat Hiszpanią zachwycony, a Francją przegrywającą, jak się wydaje, chyba samą ze sobą. Trochę zdumiony, nie masz podobnego wrażenia?
3: Tak, ja też jestem zdumiony tym, co pokazała reprezentacja Francji w tym wczorajszym spotkaniu, a raczej co pokazali Hiszpanie, eliminując Francuzów, no właściwie ich wszystkie argumenty, no bo powtarzaliśmy cały czas, że tam jest Kylian Mbappé przede wszystkim, ale też obudowany Olize, Dembélé, zdobywcą złotej piłki, niesamowicie utalentowanym najmłodszym w tym gronie Désiré Doué, jest Rabiot w środku pola, jest cała plejada gwiazd, która miała poradzić sobie z reprezentacją Hiszpanii. Ja też byłem przekonany, że trójkolorowych stać nie tylko na zwycięstwo w tym półfinałowym meczu, ale także na końcowy triumf w tym mundialu, bo nadal uważam zresztą, że Francja jest najlepszą drużyną świata obecnie, jeśli chodzi o reprezentację, natomiast Hiszpanie po prostu znaleźli na Francuzów sposób i ja naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, jakim cudem przez około 60 minut Francuzom nie udało się oddać celnego strzału. Tak jakby Hiszpanie mieli jakiś magiczny przycisk, którym wyłączyli wszystkie piłkarskie umiejętności tych największych francuskich piłkarzy. No to był naprawdę mecz perfekcyjny, jeśli chodzi o reprezentację Hiszpanii. Najpierw wywalczony rzut karny. Nie był on kontrowersyjny. Był on po prostu dziwny, natomiast wszystko zgodnie z przepisami. Wykorzystany ten rzut karny. No i później gol na 2-0 Pedro Porro i Hiszpania świętuje awans do wielkiego finału. No i pamiętajmy, Hiszpania to mistrz Europy, więc La Furia Roja może powtórzyć osiągnięcie z 2010 roku, gdzie będąc mistrzem Europy zdobyła także mistrzostwo świata. Już tylko jeden mecz dzieli podopiecznych trenera Luisa de la Fuente od tego sukcesu.
0: Jan Pachlowski, Janku, czym Amerykanie dziś żyją, jeśli chodzi o mundial? Tym, co wczoraj? Tym, co dziś, czy może czymś jeszcze innym?
2: Bardzo dużo w amerykańskich mediach mówi się o meczu Argentyny z Anglią, ale nie tylko w wymiarze sportowym, bo tutaj służby wszystkie podniesione mają alarm ze względu na to, że to mecz podwyższonego ryzyka. Dlaczego? Pamiętamy kwestie i polityczne dotyczące obu krajów, ale także i sportowe. Przecież wielokrotnie nawet

0: w relacji wspólnie z Filipem opowiadaliśmy o tych wątkach historycznych tego mundialu, czyli mecz Argentyna-Anglia, ręka Boga, Diego Maradony, to wszystko wraca po wielu latach i to sprawia, że służby tutaj obawiają się, stąd jest ich więcej, stąd to czuwanie jest zdecydowanie bardziej intensywne niż w przypadku innych spotkań. I też dużo informacji, jak obie reprezentacje spędzają czas. Thomas Tuchel na przykład zabrał Anglików, żeby rozładować stres i napięcie. Była wycieczka rowerowa, a potem wspólne bycie na lodach. Czy to pomoże? Już niedługo się przekonamy.
1: Filipie Strzępski, jak to jest z Lionelem Messim? Jak się patrzy na statystyki, to one robią wrażenie, ale w drugą stronę, bo tak, 47% czasu gry Messi chodzi, czyli nie biega. A i tak 8 goli, 2 asysty i tak kreuje najwięcej sytuacji na mundialu od 40 lat od Maradony.
2: No lepiej może mądrze chodzić niż głupio biegać, prawda? Lionel Messi jest takim piłkarzem, który tak sobie po prostu drepcze po boisku. No ja przyznam się szczerze, miałem ten zaszczyt, tę możliwość kilka razy widzieć Lionela Messiego w akcji i tak ze stadionu, nie w transmisji telewizyjnej, tylko z trybun stadionu, ze stanowiska komentatorskiego. I często robiłem sobie takie wyzwanie, by na przykład na 5 czy 7 minut zawiesić oczy tylko na tym jednym zawodniku. I patrzyłem, co on robi. On się snuje wokół tych obrońców, on sobie truchta, on sobie chodzi, nic właściwie nie robi. Ale jest jeden błysk, jedna milisekunda właściwie, kiedy on się uruchamia, kiedy on uruchamia te swoje niesamowite umiejętności przewidywania tego, gdzie pójdzie akcja, gdzie będzie piłka. Tak jakby on wiedział, co się za chwilę wydarzy i każdy jego ruch ma naprawdę sporo sensu. On nie robi jakichś bezsensownych ruchów, więc można jednak być facetem koło 40, a jeszcze dawać olbrzymią piłkarską jakość, więc to nie jest tak, że jest taki napompowany kolos na glinianych nogach, jak Cristiano Ronaldo, przeszkadzający reprezentacji Portugalii, bo nie boję się tych słów. Widziałem występ Ronaldo na Mistrzostwach Europy w Niemczech, widziałem także teraz i uważam, że ta największa gwiazda portugalskiej kadry tylko swojej drużynie narodowej raczej przeszkadza niż pomaga. Z Messim jest zupełnie inaczej. Widać, że on bierze udział w tych akcjach ofensywnych, widać, że szukają go koledzy z drużyny, a on ma to czarodziejskie, magiczne dotknięcie piłki i potrafi ustawić się w takim miejscu, potrafi tak niesamowicie przyspieszyć na kilku metrach, że te bramki zdobywa i no to jest wielka przyjemność patrzeć na tego zawodnika i być może gra reprezentacji Argentyny nie jest uzależniona tylko od niego, natomiast ma on olbrzymi wpływ na to, co dzieje się na boisku, więc oczywiście to dzisiaj dla Anglików będzie zadanie numer jeden, powstrzymać Lionela Messiego. On nie może po prostu mieć żadnych kontaktów z piłką, trzeba mu to uniemożliwić, bo w przeciwnym wypadku wystarczy jeden przebłysk tego geniuszu i już będzie gol dla Albicelestes.
1: Choć trudno nie mieć wrażenia, że tak przynajmniej tej fazy pucharowej to jedni i drudzy tak powiedzieć, że z trudem przechodzą z rundy do rundy, to delikatnie powiedzieć, bo wiele z tych spotkań to nie była jakaś przyjemność dla jednych i drugich.
2: No wydaje mi się, że w przypadku Argentyny to był taki minimalizm. Wydaje mi się, że Albiceleste chcieli jak najmniejszym kosztem doczłapać się do tego półfinału i to słowo też mówię z premedytacją, ponieważ to było doczłapanie się. No Republika Zielonego Przylądka w 1/16 finału i wygrana w bólach 3-2 po dogrywce. No to była wielka niespodzianka, że tak długo Argentyna męczyła się z drużyną debiutującą na Mistrzostwach Świata. Następnie Egipt i już wydawało się, że Albiceleste zostaną wyeliminowani w 1/8 finału. Nagle przebłysk geniuszu, między innymi Messiego właśnie, przecież on tam miał asystę, później sam strzelił pięknego gola i dał Argentyńczykom awans do ćwierćfinału. W tym ćwierćfinale też męczyli się Argentyńczycy ze Szwajcarami, też musieli zagrać dogrywkę i awansowali ostatecznie po zwycięstwie 3-1. Moim zdaniem nie wynika to ze słabości Argentyny, ale wynika to być może z pewnych problemów z podejściem do rywala. Argentyńczycy pewnie dużo bardziej potrafiliby się zmobilizować na starcie z tymi największymi. No ale jak wiedzą kibice piłkarscy na świecie, dla mistrzów świata akurat wylosowała się droga najłatwiejsza, bo oni trafili do takiej ćwiartki, w której była wspomniana Szwajcaria, Kolumbia, Ghana ewentualnie, ale to nie są drużyny z tego największego, najwyższego topu światowego, więc Argentyńczycy po tych trzech wymęczonych zwycięstwach awansowali ostatecznie do półfinału. No i dzisiaj to będzie taki pierwszy właściwie poważny sprawdzian dla reprezentacji Argentyny, bo ja sam nie wiem, na co Albicelestes stać na tych mistrzostwach.

0: świata. Dopiero Anglia jest taką drużyną, naprawdę jedną z najlepszych reprezentacji na świecie, z którą Argentyna będzie musiała się namęczyć. I jeśli będzie dawać z siebie tyle, co w tych poprzednich spotkaniach, no to nie wróżę raczej sukcesu drużynie Lionela Scaloniego.
1: Dodajmy, polscy siatkarze skończyli właśnie mecz z Bułgarią w Lidze Narodów i wygrali 3-0 w setach do 19, 17 i 17. Jan Pachlowski, Janku, jak z tym halftime show w trakcie przerwy przy finale w końcu będzie? Bo już tyle wersji i krążyło, że pół godziny to potrwa, że 15 minut, teraz chyba około 20-25. No to jak to będzie i czy się dalej rozrasta?
2: W tej chwili stanęło na 25 minutach. Coś niesamowitego, bo o ile Amerykanie przyzwyczajeni są do takiego show w przypadku Super Bowl, ale to jest zupełnie co innego, to jednak kibice piłkarscy nie chcą takich wydarzeń. I też przypomnę Państwu, że od dawna przede wszystkim selekcjonerzy reprezentacji podkreślali, że w tak długim czasie przerwa sprawia, że tak naprawdę zespół musi odbyć jeszcze jedną, przynajmniej krótką rozgrzewkę. Gdzie on odbędzie się, jak przecież trzeba szybko postawić cel. Akurat to Amerykanie będą robić bardzo sprawnie, ale 25 minut na tym w tej chwili stanęło. Przypomnę, że jeszcze nie tak dawno zapewniano, że nie będzie problemu i ta przerwa będzie trwała tak jak przewidywano, 15 minut, tak jak jest standardowo, a że koncert potrwa od 9 minut, potem pojawiły się wersje, że 11, potem dołączali kolejnych artystów. Okazało się, że wystąpi jeszcze Justin Bieber, który znakomicie ma uzupełnić to grono z Shakirą i całą spółką. A okazuje się, że kto wie, czy to się nie przyciągnie do blisko pół godziny. Mam wrażenie, że to trochę jest na siłę. Kibice piłkarscy nie są przyzwyczajeni do tego. Też kibice piłkarscy, szczególnie jak jest mecz na styku, gdzie jest dużo emocji, oni też mają takie 15 minut na wytchnienie. Oni wcale nie chcą oglądać koncertów, nie chcą patrzeć na wspaniałe występy, na wizualizacje artystyczne, bo tego na pewno nie będzie brakować i na pewno Amerykanie to zrobią na światowym, najlepszym poziomie, bo to potrafią. Ale czy to jest potrzebne w meczu piłki nożnej jeszcze w spotkaniu o Mistrzostwo Świata? Ja jako Europejczyk twierdzę, że nie. Ale z amerykańskiego punktu widzenia, no to trzeba podkreślić, że to jest normalne i Amerykanom na pewno się będzie podobać, ale to jest druga kwestia. Amerykanom się będzie podobać, ale Amerykanów na stadionie uważam, że będzie w mniejszości i jakie będzie zainteresowanie tym mundialem, tym finałem, też jestem bardzo ciekawy, bo przecież nie gra reprezentacja Stanów Zjednoczonych i ta popularność tej imprezy jednak zdecydowanie wyhamowała w momencie, kiedy nie grają już piłkarze Stanów Zjednoczonych. Tak więc musimy się tu uzbroić w cierpliwość, ale to jest duży ból przede wszystkim dla piłkarzy i dla selekcjonerów, a dla FIFA no kolejna tutaj akcja promocyjna i pewnie kolejny sposób na dorobienie do, mówię to oczywiście przynośni, tak skromnego budżetu tej organizacji.
1: Janku, jak wracając do tego, co wczoraj też nas rozgrzewało, został przyjęty Robert Lewandowski w Stanach, w Chicago Fire.
2: Nie była to impreza z pompą, ale też nie należało się tego spodziewać. Najpierw trening, potem konferencja prasowa. Dowiedzieliśmy się m.in., że Robert Lewandowski będzie kibicował Hiszpanii. To nie dziwi, przecież ostatnie 4 lata spędził z FC Barcelonie. Jak czytałem media, bo byłem ciekawy, czy ta prezentacja, czy to, że Lewandowski już formalnie stał się piłkarzem Chicago Fire, tak fizycznie, bo kontrakt podpisał 2 lata temu, ale przyleciał do Chicago, czy to będzie zauważone przez amerykańskie media? Tak, zostało to zauważone. New York Times m.in. napisał, że jak Robert Lewandowski przygotowywał się do konferencji prasowej i już odbywał konferencję, no to wtedy z kolei rozgrzewali się część jego kolegów z reprezentacji Hiszpanii, z którymi grał. To jest znak, że jednak marketingowo to jest bardzo duże wydarzenie. Jeżeli takie media zauważają, to w przypadku też mundialu, który odbywa się na równi. Robert Lewandowski mówi między innymi, dlaczego skusił się na kierunek poza Europą. Posłuchajmy.
1: To za sekundkę posłuchamy wypowiedzi Roberta Lewandowskiego. Jeszcze momencik i już Państwu tę wypowiedź zaprezentujemy. Momencik. Proszę uprzejmie, Robert Lewandowski.
3: Nie byłem pod wrażeniem oferty jako oferty, bardziej byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł i począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, tak jak tutaj, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na

0: którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów, które też jakby zrobiły na mnie wrażenie.
1: Filip Jastrzębski, pytanie do Filipa odnośnie Roberta Lewandowskiego, bo tak wspominaliśmy o tym, że Robert nie do końca jeszcze wie, czy w kadrze w reprezentacji Polski pozostanie, a twoim zdaniem jak będzie?
2: Myślę, że pozostanie w reprezentacji Polski, bo na razie sobie nie wyobrażam, żeby tak to miało się zakończyć. Myślę, że Robert ma jeszcze sporo do zrobienia w biało-czerwonych barwach, przed nami Liga Narodów, przed nami Mistrzostwa Europy. O ile na Mundial na razie bardzo trudno dostać się drużyną z Europy, na razie mówię, bo jeśli znowu nam pan Gianni Infantino rozszerzy do 64 liczby uczestników Mundialu, to Europie pewnie coś tam się skapnie. Na razie jednak na Euro znacznie łatwiej awansować, bo pół kontynentu tam jedzie, w związku z tym podopieczni Jana Urbana powinni sobie poradzić. I to jest, myślę, takie wyzwanie dla Roberta też i taka pokusa, bo rozgrywać mecze na Wyspach Brytyjskich, jeszcze zagrać ostatni wielki turniej. Myślę, że Robert Lewandowski skusi się być może na koniec kariery, bo 2 lata będzie trwał jego kontrakt z Chicago Fire, za 2 lata akurat Mistrzostwa Europy. No jakoś tak to wszystko ładnie się spina. Nie mówię o tym, że sukces z kadrą miałby jeszcze osiągnąć na zwieńczenie reprezentacyjnej kariery, ale takie wyjście z grupy na turnieju, no to by była duża sprawa. Więc ja myślę, że Robert Lewandowski jeszcze nam w kadrze troszeczkę pogra i jeszcze co niektórych podenerwuje, ale myślę, że jeszcze sporo korzyści możemy z niego mieć.
1: Filip, to dosłownie
3: jednym zdaniem.
1: Ja
3: bym tylko dodał, słuchajcie, bo mówi się dużo o takiej logistyce. Ja mieszkam w Stanach Zjednoczonych i pojawiają się takie głosy, że będzie Robert miał daleko, że różnice czasowe. Myślę, że to jest troszkę tak przeobrazowane, bo po pierwsze Karol Świderski, czy wcześniej Przemysław Frankowski właśnie z Chicago, tu są bezpośrednie połączenie, leci się około 9 godzin, leci się często wieczorem, kiedy można się wyspać. Oczywiście będzie się trzeba przestawić, ale to też sztab fizjoterapeutów pomaga zawodnikom. Tak więc myślę, że jak słyszę takie głosy, że logistycznie będzie to trudne dla Roberta podróżowanie, na pewno trudniejsze niż z Europy, ale to wszystko jest do zrealizowania i to wcale nie wygląda tak czarno, jak czasami widzę przedstawiana jest to w niektórych mediach.
2: A 9 godzin w biznes klasie to jednak nie jest to samo, co 9 godzin w tanich liniach lotniczych.
1: Filip Jastrzębski, to jeszcze ostatni wątek, szybciutko mamy do poruszenia, ale dosłownie jedno zdanie, kto twoim zdaniem, bo będzie faworytem jutrzejszego Super Pucharu Polski, bo jutro zaczynamy sezon w Polsce, Lech kontra Górnik.
2: O, proszę, no wiedziałem, że taki mecz się odbywa, ale tak zupełnie gdzieś z tyłu głowy. Lech Poznań oczywiście, mistrz Polski. Mam nadzieję, że Kolejosz naładuje się przed kwalifikacjami do Ligi Mistrzów. Niech tak będzie.
1: Jan Pachlowski, Filip Jastrzębski o piłkarskich mistrzostwach świata i nie tylko. Pięknie panowie dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: 25 minut po 20, Polskie Radio 24, a na koniec zima w środku lata, bo czemu nie? Po prostu powiemy o pierwszym sprawdzianie skoczków. Dziś w Szczyrku odbył się memoriał olimpijczyków. Bez zaskoczenia wygrał Kacper Tomasiak z niewielkim zapasem nad sporą grupą kolegów. Drugi Paweł Wąsek, trzeci to akurat zaskoczenie spore. Młody Kamil Waszek. Na własne oczy temu wszystkiemu przyglądał się dziennikarz TVP Sport Wiktor Marczuk. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Wiktorze, no i czy coś cię zaskoczyło przy okazji tego startu letniego sezonu w Polsce?
4: Na pewno pozytywnie zaskoczył Kamil Waszek, bo jest to chłopak, który miał przebłyski wprawdzie już zimą. Pobił rekord średniej krokwi podczas zawodów lokalnych w Zakopanem, ale nie spodziewałem się jednak tego, że on tak wybije się na tle tej stawki. Choć skoczkowie podkreślają, że to jest dopiero lipiec i wszystko może się zmienić, to jednak 106,5 metra w pierwszej serii Kamila Waszka to był skok naprawdę imponujący. I nie chcę dmuchać balonika oczywiście, ale jeśli będziemy mieli częściej do czynienia z Kamilem Waszkiem, oczywiście przy tych pozytywnych aspektach, to może będziemy mieli taką fajną gwiazdę medialną pokroju Kacpra Tomasiaka, no bo wiemy, Kacper waży swoje słowa, mówi bardzo konkretnie, a Kamil Waszek jeszcze uroczo uczy się tej całej pracy przed kamerą. Troszeczkę speszony, troszeczkę nie wie, co powiedzieć, ale życzę mu tego, by te umiejętności nabrał i żeby była do tego okazja.
1: Jak wygląda Kacper Tomasiak?
4: Kacper Tomasiak ma biały kask ze sponsorem, ale tak już mówiąc poważnie, Kacper wygląda dobrze, Kacper jest wypoczęty. Wydaje się, że to całe zamieszanie związane z Igrzyskami Olimpijskimi, które trwa nadal, bo wciąż mamy takie wątki jak chociażby mieszkanie wywalczone właśnie na imprezie czterolecia, to jednak Kacper wygląda na wypoczętego, gotowego. oczywiście nigdy nie przyzna w 100%, że to jest już top forma i że wszystko jest dograne, ale sam fakt, że wygrywa

0: takie zawody jest na pewno dobrym wyznacznikiem. Ogółem podoba mi się to, że pierwsza czwórka za tych zawodów to są zawodnicy młodzi, no bo Kacper, Paweł Wąsek, Kamil Waszek, Klemens Joniak to są zawodnicy, na których jednak w tej dłuższej perspektywie liczymy i może podobać się to, że właśnie oni zajęli czołowe miejsca u nas w Polsce na takich zawodach.
1: Ale dużo się zmienia w polskich skokach, bo wielu zawodników z naszej reprezentacji musi zmienić narty, bo jedna z firm sponsorujących firmę Fisch

0: właściwie.
1: Tak, niektórzy są w zasadzie nie do poznania. Dawida Kubackiego po tej kilkumiesięcznej przerwie naprawdę trudno by było rozpoznać, gdyby się miało rozbrać z oglądaniem skoków narciarskich, bo już nie ma różowego kasku, ma kask biały i te właśnie fiszery, które ja nazywam takimi vintage fiszerami. One wyglądają na takie bardzo staromodne, oczywiście w dobrym sensie, narty czerwono-białe właśnie z tym motywem dominującym jako czerwonym, ale co do sprzętu, zawodnicy jeszcze w bardzo wyważony sposób się wypowiadają. Wiadomo, to jest wciąż faza testów, dlatego nie chcą niczego jeszcze przesądzać. Poza tym przy takich specjalistach, których teraz mamy, Stefan Horngacher, Michał Doleżal, to sytuacja w przeciągu kilku tygodni może obrócić się o 180 stopni. A co do Stefana Horngachera, to był dzisiaj człowiek bardzo zaszyty. Gdy wszyscy schodzili na dół, wszyscy zawodnicy kadry A, ich mam na myśli, schodzili na dół, potem wjeżdżali na górę wyciągiem, przygotowując się do swoich skoków. Towarzyszyli im trenerzy, był Maciej Maciusiak, był asystent Krzysztof Miętus, a Stefan Horngacher był całkowicie niewidoczny, zaszył się w gnieździe trenerskim, zszedł na dół dopiero po zakończeniu zawodów i tam był oblegany zarówno przez kibiców, jak i przez media, choć tym na razie troszeczkę odmawia, bardzo dyplomatycznie zresztą.
0: Wiktor Marczuk, TVP Sport, opowiadał Państwu o pierwszym sprawdzianie polskich skoczków tego lata. Przypominamy, za 2 tygodnie inauguracja letniego Grand Prix. Pięknie dziękujemy.
1: Również dziękuję.
0: W magazynie sportowym stawiamy kropkę. Karol Smyk, Paulina Olak, Szczepan Pawłosek i Andrzej Grabowski. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20.30, Kamil Olak, zapraszam. Mimo decyzji kierownictwa PiS-u, Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie kontynuować swoją działalność. Tak deklarują w mediach społecznościowych jego członkowie. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają 7 dni na wystąpienie ze stowarzyszeń, inaczej zostaną wykluczeni ze struktur partii. Dlaczego? O to wyjaśnia rzecznik partii Rafał Bochenek.
7: Tego rodzaju działalność, zwłaszcza w stowarzyszeniach, podmiotach, fundacjach, które prowadzą działalność, aktywność polityczną, a do takich z całą pewnością należą te dwa stowarzyszenia, jest działalnością, która no, negatywnie wpływa na Prawo i Sprawiedliwość i może wpływać również w przyszłości.
6: Z zaskoczeniem przyjąłem informację o decyzji Prezydium Komitetu Politycznego PiS-u. Jako organizacji pozarządowej zależy nam na konstruktywnej pracy, która jest dodatkiem do aktywności w partii, ale jej nie zastępuje ani nie jest dla niej konkurencją. Napisał na platformie X jeden z członków stowarzyszenia Piotr Miller. Mamy dużo w Rozwój Plus do zrobienia dla dobra wspólnego, dodał z kolei Krzysztof Szczucki. Przyjęta przez PiS uchwała obejmuje również zakaz przynależności do fundacji i organizacji pozarządowych o charakterze politycznym. W polskiej armii powstaje komponent obrony pogranicza. W jego skład wejdą 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadburzańska oraz Przemyska. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył nominację 4 dowódcom Brygad Obrony Pogranicza.
8: Wielką misją 4 powołanych dzisiaj dowódców będzie ochrona granicy, współdziałanie ze Strażą Graniczną, zarządzanie infrastrukturą, fortyfikacjami, magazynami, ale również współpraca z ludnością cywilną, samorządami w jak najlepszym przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu.
6: Jednym z zadań Brygad Obrony Pogranicza będzie zarządzanie powstającą infrastrukturą z programu Tarcza Wschód. Do końca roku na wschodniej i północnej granicy powstaną zarówno betonowe umocnienia, jak i systemy elektronicznego monitoringu. Za pół godziny początek drugiego półfinałowego starcia podczas piłkarskich Mistrzostw Świata. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Anglią. Kto wygra mecz? Mieszkający w Warszawie Argentyńczycy nie mają co do tego wątpliwości.
9: Damy radę. Jest ostatni mundial, że będę grać Messi i oczywiście, że damy radę.
10: Argentyna. Do grywce.
11: Argentyna, oczywiście, 2-1. I czekamy na finał.
12: Argentyna.
6: A zwycięzca tego starcia

0: Zagra w niedzielnym finale z reprezentacją Hiszpanii.
1: Jest 20:34.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Czas na tematy międzynarodowe w Polskim Radiu 24. Stany Zjednoczone zapowiedziały szeroko zakrojoną kampanię na rzecz rozmontowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Stany Zjednoczone zamierzają wywierać presję na sojuszników, by nie uznawali rozliczeń Trybunału do sądzenia obywateli USA. Z czego to wynika i jakie to może mieć skutki? Zapraszam na rozmowę Magdaleny Skajewskiej.
3: Świat w powiększeniu.
4: Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio ogłosił zakrojoną na szeroką skalę kampanię na rzecz, tu cytuję, rozmontowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Ma ona objąć wszystkie instytucje państwa i polegać na systematycznym uniemożliwianiu MTK działalności, która według Rubio polega na atakowaniu amerykańskich żołnierzy i urzędników i zagrażaniu amerykańskiej suwerenności w inny sposób. Działający od 2002 roku MTK został powołany do sądzenia osób fizycznych, które dopuściły się zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni ludobójstwa i zbrodni agresji. Trybunał ma siedzibę w Hadze, jego statut podpisało i ratyfikowało 125 państw, natomiast Stany Zjednoczone z pierwotnego podpisu się wycofały. Dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy z doktorem Szymonem Zarembą z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Dobry wieczór, witam.
5: Dobry wieczór.
4: To może na początku powiedzmy, dlaczego według pana Amerykanów tak bardzo irytuje działalność MTK, skoro przecież Stany Zjednoczone nie są objęte jurysdykcją tej instytucji.
5: To prawda, ale to jest nieco bardziej złożone. To znaczy, po pierwsze, Stany Zjednoczone irytują się tym dlatego, że teoretycznie istnieje rzeczywiście możliwość objęcia ich żołnierzy lub na przykład polityków postępowaniami Międzynarodowego Trybunału Karnego, jeżeli one wywierają skutek na terytorium różnych państw, które do tego Trybunału należą. I to jest wiele różnych państw, tak? Na przykład jednym z takich państw jest chociażby Wenezuela, jest Salwador, część innych państw, właściwie większość państw na przykład Ameryki Łacińskiej. Jest na przykład Dania, więc gdyby coś się działo na Grenlandii, to również jest problem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tutaj zupełnie spekuluję, ale zmierzam do tego, że rzeczywiście jakby potencjalnie w wyniku jakby rozwoju orzecznictwa i też tego, w jaki sposób jest skonstruowany statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, taki dokument na podstawie którego on działa, można właśnie podejmować działania nawet wobec jakby osób pochodzących z państw, które nie są stronami statutu, o tyle, o ile właśnie różnego rodzaju zbrodnie zachodzą na terytorium tych państw, tak, które zgodziły się na jurysdykcję Trybunału. No i z tego powodu właśnie Stany Zjednoczone mają tutaj problem. A jeżeli chodzi o to właśnie, które potencjalne konflikty mogłyby tutaj wzbudzić jakieś problemy, no to przede wszystkim Stany Zjednoczone już od wielu lat mają problem z takimi postępowaniami toczącymi się w sprawach dotyczących Afganistanu, tak, zbrodni popełnionych w Afganistanie i także kwestii, które mają miejsce w Palestynie, tak. I tutaj to dotyczy czy także urzędników i wojskowych izraelskich. Tak? Tutaj powiedzmy Stany Zjednoczone starają się wspierać Izrael. Bardzo daleko idące działania podejmowały między innymi w odpowiedzi na nakazy aresztowania wydane w stosunku do premiera Benjamina Netanyahu i ministra obrony Yoava Galanta z Izraela. I to są te takie powiedzmy wątki, które już się ciągną dłuższy czas. Natomiast właśnie w ostatnim czasie pojawiają się różnego rodzaju sugestie ze strony różnego rodzaju organizacji pozarządowych, ze strony byłego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, aby objąć właśnie Stany Zjednoczone jeszcze dodatkowymi, nowymi postępowaniami właśnie dotyczącymi na przykład tych ataków, które były podejmowane przez Stany Zjednoczone w stosunku do narkoterrorystów na Karaibach, tak? Albo na przykład chociażby w kontekście tego, co Stany Zjednoczone zrobiły w Wenezueli, tej interwencji, która obaliła reżim Maduro, albo wreszcie na przykład nawet w kwestii Iranu, tak? Pojawiają się sugestie, że Iran mógłby zgodzić zgodzić się na jurysdykcję Trybunału i w ten sposób jakby mogłoby dojść do objęcia tych różnych działań, które Stany Zjednoczone podejmują w Iranie, również jurysdykcją. To akurat jest najbardziej nierealistyczna wersja, możemy o tym jeszcze oczywiście porozmawiać, ale
4: bo Iran nie
5: są
4: jest
5: to różne
4: dzisiaj
5: wątki.
4: Stroną, czy też nie podpisał tego statutu rzymskiego.
5: Nie, absolutnie nie podpisał i co więcej, gdyby Iran to zrobił, to tak naprawdę można powiedzieć, wyrobiłby się sam, dlatego że jego właśnie

0: urzędnicy, jego wojskowi również podlegaliby wówczas jurysdykcji Trybunału, czyli on mógłby badać różnego rodzaju zbrodnie przez te osoby popełnione. A przecież, jak wiemy, wiele różnego rodzaju działań, które właśnie w tej toczącej się wojnie były podejmowane przez Iran, no również z całą pewnością tutaj mogłyby być oceniane jako różnego rodzaju zbrodnie, bo na przykład były podejmowane w stosunku do zupełnie cywilnej infrastruktury czy różnego rodzaju cywilnych obiektów, tak? Przecież kojarzymy te różne płonące obiekty w państwach arabskich, tak? Państwa, które w ogóle nie były zaangażowane w wojnę, tak? Więc tego rodzaju działania prawdopodobnie mogłyby być określone jako czy to zbrodnie wojenne, czy zbrodnie przeciwko ludzkości. Tu już moglibyśmy debatować na temat kwalifikacji, ale z całą pewnością Iran miałby ten problem. Więc tak naprawdę ja osobiście nie wierzę w te zarzuty, które pojawiają się nawet w wypowiedziach samego sekretarza Marco Rubio. On właśnie nawiązywał do tego, że w kontekście Iranu tutaj Stany Zjednoczone mogłyby właśnie też ewentualnie być jakoś pociągane do odpowiedzialności. Natomiast w praktyce no, to byłoby miecz obosieczny dla Iranu. Ja nie wierzę, że oni by się zdecydowali na taki krok.
1: Zanim wrócimy do spraw, które mogą wyniknąć, o których już pan wspomniał, powiedzmy o takich głośnych procesach, które także w MTK się toczyły, właśnie dotyczące Amerykanów. Tutaj przede wszystkim się nasuwa kwestia Afganistanu, więźniów w Afganistanie, ale także tych tajnych więzień na terenie Europy.
0: Tak, ale w gruncie rzeczy to warto zauważyć, że wiele tych postępowań, które toczyły się przeciwko Stanom Zjednoczonym, one zostały wygaszone. I tu warto zauważyć, że właśnie ten nacisk, który Stany Zjednoczone tak naprawdę wywierają na MTK od wielu, wielu lat, on w gruncie rzeczy trwa, tylko jest czasem bardziej, czasem mniej intensywny i tak naprawdę Trybunał mimo wszystko obchodzi się ze Stanami Zjednoczonymi generalnie naprawdę delikatnie. To znaczy były postępowania na przykład dotyczące różnego rodzaju zbrodni, które miały miejsce w Iraku. Przede wszystkim one dotyczyły bardziej Brytyjczyków. Te postępowanie, to takie wstępne postępowanie zostało zamknięte, nie zostało wszczęte śledztwo, tak? Nie zostały wydane żadne nakazy aresztowania. Było postępowanie, które zainicjowała Wenezuela w roku 2020 przeciwko Stanom Zjednoczonym, twierdząc, że sankcje, które Stany Zjednoczone nałożyły, doprowadziły między innymi do masowych przesiedleń ludności wewnątrz Wenezueli, no bo spowodowały głód, różnego rodzaju inne konsekwencje i że w tym kontekście właśnie Stany Zjednoczone jakby no, są winne właśnie na przykład zbrodni przeciwko ludzkości, które mogą być popełniane w trakcie pokoju. Stąd tutaj taka opcja rzeczywiście jakoś tam potencjalnie byłaby możliwa, ale też po analizie Biuro Prokuratora MTK stwierdziło, że tutaj oni nie wszczynają żadnego śledztwa. Co więcej, jeżeli chodzi o te postępowanie dotyczące Afganistanu, o którym mówimy, to właściwie już ładnych parę lat temu obecny prokurator MTK stwierdził, że on deprioritetyzuje, czyli jakby zmniejsza priorytet tego postępowania w stosunku do zarzucanych ewentualnych zbrodni amerykańskich, a że skoncentruje się przede wszystkim na zbrodniach talibów, na tym, w jaki sposób oni no, w sposób zupełnie karygodny postępowali wobec kobiet i dziewczynek, jakby różnego rodzaju takich właśnie przestępstw seksualnych
1: i tak
0: dalej.
1: Czy to też było wynikiem presji amerykańskiej?
0: Tak, z całą pewnością. Mhm. Z całą pewnością. To znaczy, ta presja, tak jak mówię, ona ma miejsce od wielu, wielu lat, jest bardziej lub mniej intensywna, ale ona cały czas trwa i Stany Zjednoczone konsekwentnie od wielu lat. I to jest to, co Marco Rubio również podkreśla także w tych swoich ostatnich wypowiedziach. Rzeczywiście konsekwentnie Stany Zjednoczone sprzeciwiają się obejmowaniu ich obywateli jakimikolwiek postępowaniami Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale tak jak mówię, właśnie Trybunał w pewnym sensie trochę się do tego dostosowywał i wielu ekspertów, którzy się tym zajmują, na to także wskazuje, tak, że to nie jest tak, że rzeczywiście Stany Zjednoczone są tutaj jakby jakimś takim głównym celem, tak? Co mniej więcej zdaje się przebijać z tych wypowiedzi Rubio. Powiedziałbym, że jest wręcz odwrotnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę zaangażowania amerykańskiego i potencjału jakby w stosunku do różnego rodzaju działań zbrojnych, które są podejmowane w różnych państwach, jaki można byłoby tutaj zauważyć.
1: Skąd więc tak głośna kampania ze strony amerykańskiej administracji, biorąc pod uwagę, że MTK dotychczas obchodził się z Amerykanami dość łagodnie, a tymczasem Marco Rubio mówi, uruchomimy wszelkie możliwe narzędzia, żeby uniemożliwić w ogóle działalność tej instytucji.
0: Ja myślę, że Międzynarodowy Trybunał Karny jest w pewnym sensie takim trochę kozłem ofiarnym, który pozwala administracji amerykańskiej znaleźć jakiegoś takiego wroga, który jest wrogiem takim powiedzmy bardziej nieuchwytnym, tak? Nie jest jakieś konkretne państwo, które mogłoby na przykład, nie wiem, podjąć jakieś działania, zwłaszcza jakieś silne, tak? No nie wiem, Chiny na przykład. Tylko to jest no, taki podmiot międzynarodowy, który jakby nie jest w stanie się jakoś bezpośrednio obronić, że tak powiem, przed działaniami amerykańskimi, no wymaga tutaj właśnie wsparcia różnego rodzaju państw, które są stronami Statutu Rzymskiego i członkami jakby MTK. I w związku z tym jakby można

0: w pewnym sensie przekierować różnego rodzaju jakieś społeczne frustracje na jakiegoś zewnętrznego wroga. Nie wiem, przyznam szczerze, naprawdę mam czasami wrażenie, że to jest także jeden z elementów istotnych w obecnej działalności administracji. Znaczy poszukiwanie różnego rodzaju właśnie takich powiedzmy tutaj oponentów. No bo w gruncie rzeczy, tak jak mówiłem, ten potencjał podejmowania działań przez MTK jest dość ograniczony. Mógłby kiedyś mieć miejsce, tak? Ale tak naprawdę myślę, że prokuratorzy MTK i tak dalej mają świadomość, że w gruncie rzeczy to jakby wywołałoby dużo bardziej właśnie agresywne działanie ze strony Stanów Zjednoczonych i świadomie tych działań za bardzo nie podejmowali. Natomiast wiele osób mówi, jakby osób, które no oczywiście zajmują się tą tematyką, ja podzielam poniekąd ten pogląd, że im bardziej Stany Zjednoczone będą dociskać ten temat, tym bardziej może to wręcz w pewnym sensie zradykalizować personel MTK do tego, żeby te działania, które tak naprawdę się trochę staną w niektórych przypadkach nawet należały, żeby rzeczywiście je podjąć, tak? Dotychczas właśnie generalnie wstrzymywano się od tego właśnie z takim założeniem, że to mogłoby spowodować różnego rodzaju nieprzyjemności, tak? Dla personelu, osób współpracujących z MTK, ale im więcej tych nieprzyjemności i tak już zachodzi, tak, tym bardziej jakby ten koszt ewentualnego podjęcia działań, które tak jak mówię, prawdopodobnie czasami należałoby podjąć, się zmniejsza, tak, bo w gruncie rzeczy no to już nie mają zbyt wiele do stracenia, tak.
1: Na ile więc w takim razie według pana Amerykanie mogliby się teraz obawiać, że MTK podejmie rzeczywiście sprawy dotyczące czy to schwytania Nicolasa Maduro w Wenezueli, czy to działań wobec narkoterrorystów, czy rzeczywiście w Hadze były takie plany dotyczące tego, żeby taki proces rozpocząć?
0: To były głosy różnego rodzaju organizacji pozarządowych, tak jak mówiłem, byłego prokuratora MTK i tak dalej. Tak naprawdę nie było jakichś wyraźnych sygnałów, żeby rzeczywiście takie działania miały zostać podjęte w najbliższym czasie. Oczywiście to jest to, co my wiemy z materiałów jakby powszechnie dostępnych, ze źródeł powszechnie dostępnych. Być może, czy to wywiad amerykański, czy to przynajmniej dyplomaci amerykańscy mają jakieś informacje, że wpłynęły jakieś skargi, że one rzeczywiście są procedowane. Mi, ani też innym ekspertom, z których opiniami mam okazję się zapoznawać regularnie, nie są znane takie przypadki, żeby rzeczywiście były jasne przesłanki do tego, żeby można było stwierdzić, że w najbliższym czasie takie działania właśnie wobec Stanów Zjednoczonych będą podejmowane. No i oczywiście wiadomo, że potencjalnie to osobami takimi, które mogłyby tym zostać dotknięte, mógłby być na przykład chociażby, czy to prezydent, tak, sam Donald Trump, tak, w związku z różnego rodzaju decyzjami, które podejmuje, tak, autoryzacją użycia siły w tym czy w innym przypadku, czy też na przykład najwyżsi wojskowi w tym państwie, tak. Natomiast tak jak mówię, zupełnie nie widać takich sygnałów i właściwie jest to powszechna, jakby to powiedzieć, wiedza, że nie było na razie tego rodzaju planów. Tak jak mówię, w domenie publicznej, bo być może jakieś informacje Stany Zjednoczone posiadają, których nie da się zebrać w sposób jawny.
1: Marco Rubio powiedział, że Trybunał i jego sojusznicy prowadzą wojnę przeciwko Stanom Zjednoczonym nie przy użyciu broni, lecz statutów, traktatów i siły tak zwanego prawa międzynarodowego. Mocne słowa, ale tak jak już wspomnieliśmy, na tym się nie kończy. Rubio zapowiedział konkretne czyny. Amerykanie mają systematycznie uniemożliwiać MTK działalność, wywierać presję na sojuszników, by odrzucali roszczenia MTK do sądzenia obywateli Stanów Zjednoczonych. Czy Amerykanie mogą rzeczywiście skutecznie utrudniać działalność Trybunału? Jeśli tak, to jak bardzo?
0: Tutaj zdania są bardzo podzielone i to zarówno, czy mogą skutecznie utrudniać działalność Trybunału, co jest w jakimś zakresie bardziej możliwe, czy mogą skutecznie zmusić państwa do tego, żeby ten Trybunał opuścić. Dlatego, że jeżeli chodzi o uniemożliwianie czy utrudnianie działalności Trybunału, to rzeczywiście różnego rodzaju działania, które już były przez Stany Zjednoczone podjęte, na przykład dotyczące zakazu wjazdu osób, które pracują, tak, tego różnego rodzaju sankcje personalne, ich rodzin na przykład, co jest też bardzo poważnym utrudnieniem dla wielu właśnie takich urzędników czy innych osób pracujących w Trybunale, różnego rodzaju zamrażanie ich aktywów, które są w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, a także ewentualnie, bo tam to w tych przepisach rzeczywiście jest, stosowanie takich sankcji właśnie na przykład mrożących aktywa także wobec podmiotów, które z nimi współpracują, więc jakby takich sankcji jakby do wtórnych tak zwanych, co jest no już dość poważnym problemem, tak? No bo przykładowo, jeżeli bank obsługuje na przykład prokuratora MTK, no to teoretycznie te sankcje amerykańskie pozwalają nałożyć także ograniczenia, restrykcje na ten bank, tak? Dlatego, że po prostu na przykład wpływa na konto w tym banku.

0: tegoż właśnie prokuratora. Słyszałem też opinię, że dość poważne ograniczenia objęły różnego rodzaju oprogramowanie wykorzystywane przez MTK, które jak w większości także pewnie polskich domów jest przeważnie oprogramowaniem amerykańskim. To są różnego rodzaju programy Microsoftu, programy Oracle i tak dalej, tak? I że tego typu problemy też dotknęły MTK. Natomiast to był ten pierwszy poziom. I tak jak mówię, no to jest rzeczywiście też kłopotliwe, tak? Trzeba szukać jakiejś w związku z tym możliwości na przykład zastąpienia takiego oprogramowania, trzeba szukać jakichś banków, które nie byłyby tak zaangażowane w Stanach Zjednoczonych, żeby to był dla nich problem i tak dalej, tak? To jest problem, z jakim się MTK już trochę mierzył i będzie mierzyć bardziej prawdopodobnie. Natomiast jeżeli chodzi o te naciski wobec państw, no to to jest jakby można powiedzieć nowość, tak? Jest, to jest coś, co już jakoś pewnie miało miejsce gdzieś tam kanałami dyplomatycznymi, ale to jest na dużo poważniejszą skalę, tak? Stany Zjednoczone właśnie w tym oświadczeniu Marco Rubio dość wyraźnie też wskazują, że one są gotowe współpracować z innymi państwami, które nie są stronami statutu rzymskiego, czyli właśnie nie należą do MTK, żeby właśnie wyeliminować tę jego możliwość działania. Co sugeruje możliwość współpracy na przykład z Chinami i Rosją, tak? I warto zauważyć takie doniesienia medialne z maja tego roku, przy okazji tego spotkania w Pekinie między Donaldem Trumpem a Xi Jinpingiem. Wtedy między innymi, jeżeli dobrze pamiętam, Financial Times donosił, że Trump poruszył kwestię MTK i że właśnie stwierdził, że dobrze byłoby, żeby USA i Chiny współpracowały, bo mają tu wspólne interesy, a Rosja oczywiście też, no bo między innymi istnieje ten wydany przeciwko Władimirowi Putinowi nakaz aresztowania, tak? Więc w tym zakresie można powiedzieć, że Stany Zjednoczone, no, wychodzą dużo dalej niż kiedykolwiek, tak? No bo nigdy dotąd nie było tak, żeby z państwami, które nie są zbyt przychylne Stanom Zjednoczonym, były gotowe współpracować tylko po to, żeby uniemożliwić działanie Trybunału, tak? I te, tak jak mówię, wypowiedzi Rubio, także to, co jest w oświadczeniu Departamentu Stanu, sugerują, że oni są gotowi także zachęcać właśnie te państwa, czyli na przykład właśnie Chiny i Rosję, do tego, żeby one z kolei wykorzystywały własne środki dyplomatycznego nacisku po to, żeby te inne państwa na przykład występowały właśnie na przykład z Trybunału, albo żeby przynajmniej nie stosowały swojej jurysdykcji, znaczy nie pozwalały obejmować jurysdykcją Trybunału właśnie ich obywateli, czy to amerykańskich, czy to chińskich i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, tak jak mówię, samych Chin tam nie ma wprost, ale no, w domyśle możemy się tego domyślać, że chodzi o tego typu państwa, tak? Które mają rzeczywiście dużą siłę dyplomatyczną.
1: Mówi pan, że Amerykanie idą teraz dużo dalej niż dotychczas. Donald Trump w 2017 roku mówił, że MTK stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Teraz być może nawet planuje współpracę z Chinami czy Rosją, żeby zablokować działalność tego Trybunału, ale tak się zastanawiam, czy w przypadku presji na sojuszników, na państwa, które są stronami statutu rzymskiego, może tutaj dojść do jakiegoś szantażu, tak? Że albo będziecie z nami współpracować, by zablokować działalność, albo na przykład ograniczymy jakieś gwarancje bezpieczeństwa.
0: Tak, i to niestety również jest wprost wskazywane przed Marco Rubio, dlatego że on wskazuje przede wszystkim takie grupy jak państwa, które korzystają ze wsparcia Stanów Zjednoczonych w sferze bezpieczeństwa. No tu niestety między innymi jednym z nich jest Polska, czy na przykład państwa bałtyckie, czy na przykład Ukraina, dla której na przykład postępowania przeciwko rosyjskim zbrodniarzom są no obecnie absolutnie priorytetem, tak? A z drugiej strony także państwa, które współpracują z amerykańskimi organami ścigania, których jest jeszcze dużo więcej, tak? Bo to dotyczy także przestępstw różnego rodzaju białych kołnierzyków, więc także wiele państw Europy Zachodniej jest tutaj żywotnie zainteresowanych taką współpracą. Chociażby, tak? Ale zwrócę uwagę na to, że jest też wiele takich może na przykład niestandardowych państw. Chociażby jednym z państw, które obok państw unijnych, tak, i Unii Europejskiej, która już skrytykowała te, powiedzmy, plany amerykańskie, jest chociażby Japonia, tak. Japonka jest w tej chwili przewodniczącą Międzynarodowego Trybunału Karnego, prezeską tego trybunału, tak, po raz pierwszy w historii. Japonia jest państwem, które w ogóle najwięcej środków przeznacza na MTK, ze wszystkich państw, tak, i w pewnym sensie jest to pewna próba takiego, no, PR-owego, moim zdaniem całkiem zręcznego odbudowywania swojego wizerunku po okresie II wojny światowej, po zbrodniach, które były przez Japończyków wówczas popełniane. Japonia próbuje pokazać, że oto my chcemy być właśnie liderem tego ruchu dążącego do tego, żeby właśnie różnego rodzaju zbrodnie międzynarodowe rozliczać, tak? I na przykład japoński właśnie MSZ, no, stwierdził, że obserwuje z zaniepokojeniem te różnego rodzaju działania podejmowane właśnie w ostatnich dniach przez Stany Zjednoczone, tak? Więc no, oczywiście tam mamy też do czynienia z takimi państwami, jak czy to Australia, czy Kanada i tak dalej. Na przykład Kanada jest nieco tutaj bardziej stonowana, jeżeli chodzi o reakcję, no bo też zdajemy sobie sprawę, sprawę z tutaj

0: tej bliskości geograficznej i problemów, które już Kanada ma dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast myślę, że też część państw Ameryki Łacińskiej będzie bardzo jednoznacznie przeciwna tego rodzaju działaniom. Na przykład nie wierzę, że na przykład Brazylia byłaby gotowa w taki łatwy sposób po prostu zgodzić się i zaakceptować tego rodzaju naciski. Natomiast no, część państw, które są rządzone przez osoby jakoś tam sprzyjające administracji Trumpa, może się zdecydować na przykład na wystąpienie ze statutu rzymskiego. Mam tu chociażby na przykład na myśli Argentynę, która raczej ma dość dobre relacje z tą administracją. Mówi się na przykład też o Salwadorze wspominanym przez nas, tak? To oczywiście też ma kolejne konsekwencje, bo jak państwo zgłosi, że chce wystąpić, to może wystąpić dopiero po roku. I jeżeli w tym czasie coś się wydarzy w tym państwie, co jest jakąś potencjalną zbrodnią, to Trybunał nadal będzie miał potem jurysdykcję, nadal będzie mógł te zbrodnie ścigać. Więc tak naprawdę, gdyby nawet wiele państw wyszło naprzeciw tym oczekiwaniom Marco Rubio i Stanów Zjednoczonych, to i tak w pełni bezpieczni oficjele i wojskowi amerykańscy byliby dopiero po roku.
1: Chciałam jeszcze wrócić do tych słów, bo one, przyznam, mnie trochę uderzyły, jak Marco Rubio mówił o tak zwanym prawie międzynarodowym. Odczytałam to trochę jako taka sugestia, że Trybunał działa z pobudek politycznych. Na ile według pana są to zarzuty uzasadnione ze strony Amerykanów?
0: Powiem tak, to jest dość zabawny zarzut, biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone same kilkakrotnie angażowały się w podejmowane przez MTK działania. Na przykład za administracji Busha, jeżeli dobrze pamiętam, skierowano śledztwo dotyczące Darfuru, tak? Jakby więc w pewnym sensie Stany Zjednoczone poparły właśnie wszczęcie śledztwa dotyczącego zbrodni popełnionych w Darfurze. Potem na przykład w 2022 roku jakby w sposób taki dwupartyjny, to znaczy i republikanie, i demokraci poparli na przykład właśnie śledztwo dotyczące zbrodni popełnionych na Ukrainie i tak dalej. Więc Stany Zjednoczone po prostu wybierają, kiedy jest im to na rękę, żeby śledzić no i ścigać różnego rodzaju zbrodnie, a w innych przypadkach są jak najbardziej krytyczne i tak dalej. Tak więc powiedziałbym, że samo działanie Stanów Zjednoczonych w tym zakresie jest mocno upolitycznione, co też nie jest mocno zaskakujące, bo każde państwo oczywiście kieruje się swoimi interesami. Natomiast tak jak wspominałem, jeżeli już byśmy zarzucali jakieś upolitycznienie, to raczej czasem może nieco zbyt dużą łagodność wobec pewnych działań Stanów Zjednoczonych, które mogłyby się już wcześniej doczekać jakichś bardziej zdecydowanych działań przeciwko nim, gdyby rzeczywiście MTK bardzo chciał, tak? Natomiast no, tutaj właśnie priorytet był w innym kierunku. Przecież przez całe lata tak naprawdę oskarżano MTK przede wszystkim o zbytnią koncentrację na Afryce. Państwa afrykańskie miały wielkie zarzuty.
1: Bo też najgłośniejsze sprawy, to trzeba przyznać, dotyczą właśnie przywódców afrykańskich.
0: Dokładnie tak. Mhm. Więc tak naprawdę to w gruncie rzeczy to Afryka przez całe lata krytykowała MTK za to, że on za bardzo jest na niej skoncentrowany. I dopiero potem doszło do tych postępowań, czy to dotyczących Rosji i zbrodni na Ukrainie, czy to właśnie tych zbrodni potencjalnych, do których doszło w Palestynie, tak i tak dalej, gdzie właśnie powiedzmy były to właśnie jakieś takie jedne z pierwszych postępowań, które były, powiem bardzo w sposób taki no, prosty, przeciwko białym ludziom, tak? Co dla Afrykanów było już pewnym takim sygnałem, że ten Trybunał no, przestaje być właśnie taki, powiedzmy, upolityczniony, znaczy w tym sensie, że przestaje skupiać się tylko na państwach afrykańskich, a zaczyna patrzeć szerzej także na inne państwa. Były podejmowane w ostatnich latach też działania, na przykład jeżeli chodzi o filipińskiego prezydenta Duterte, tak? Przeciwko też takiemu generałowi, który rządził Birmą, tak? Więc jakby tutaj mamy jakby wychodzące dalej działania, tak? Czy Mianmarem w tej chwili, które wychodzą właśnie poza ten schemat właśnie afrykański. Trybunał stara się wbrew pozorom i naprawdę uważam, że no próbuje przynajmniej pokazać, że rzeczywiście będzie dążył do tego, żeby rzeczywiście ścigać te zbrodnie jakby w skali międzynarodowej, nie skupiać się tylko na jednym kontynencie i tak dalej. Więc te zarzuty amerykańskie są tak naprawdę troszeczkę chybione i w gruncie rzeczy, tak jak mówię, przeciwko Stanom Zjednoczonym nie zostały jeszcze podjęte jakieś bardzo zdecydowane działania, więc bardzo mnie ciekawi, czy rzeczywiście oni wiedzą dużo więcej niż my.
1: Doktor Szymon Zaremba, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko w dzisiejszym Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Ekspert.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego będzie działało dalej. Były premier reaguje na nowe decyzje kierownictwa PiS-u. Kierowcy sięgają coraz głębiej do kieszeni. Benzyna znów drożeje, a resort finansów zapewnia, że trzyma rękę na pulsie. Bez zgody na kolejne sankcje na Rosję unijne kraje nie dogadały się w sprawie nowego pakietu restrykcji. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam. Stowarzyszenie Rozwój Plus kontynuuje działalność, a jego członkowie w mediach społecznościowych zapowiadają dalszą aktywność. To po tym, jak kierownictwo PiS-u zakazało członkom partii uczestnictwa w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Mateusz Morawiecki nie zamierza jednak zamykać się swojej organizacji. Jako organizacji pozarządowej zależy nam na konstruktywnej pracy, która jest dodatkiem do aktywności w partii. Ani jej nie zastępuje, ani nie jest dla niej konkurencją. Dlatego uważam, że nasza aktywność powinna być kontynuowana, napisał na Platformie X jeden z członków stowarzyszenia Piotr Miller. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Tomasz Słomka, ocenił na antenie Polskiego Radia 24, że dzisiejsza decyzja władz PiS-u może oznaczać zaostrzenie wewnętrznej rywalizacji w partii i stanowić element przygotowań do przyszłorocznych wyborów.
2: Może być to sygnał, że zaostrza się wewnętrzna walka polityczna w PiS-ie i Mateusz Morawiecki oraz jego środowisko mogło zacząć eskalować swoje żądania w perspektywie zbliżających się wyborów parlamentarnych. I to mogą być żądania różnego rodzaju, bo po pierwsze oczywiście mogą być to oczekiwania umieszczenia jego i jego ekipy na odpowiednio wysokich miejscach na listach.
1: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że członkowie partii mają 7 dni na wystąpienie z organizacji i złożenie odpowiedniego oświadczenia. Brak takiej deklaracji może oznaczać utratę członkostwa w PiS-ie. Jacek Sasin wieczorem zapowiedział, że jego stowarzyszenie Po Pierwsze Polska swoją działalność zakończy. Maciej Świrski jest na wolności. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poinformował o tym w mediach społecznościowych. Świrski został wczoraj zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Zdaniem śledczych fundacji wyrządzono szkodę majątkową na prawie 8,5 miliona złotych. Obserwujemy sytuację. Tak minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, pytany o możliwości powrotu rządowego programu ceny paliw niżej. Dziś średnia cena za litr benzyny 95 zbliżyła się do symbolicznej granicy 7 zł, a na tym cierpią portfele Polaków. Na razie nie wiadomo, czy w związku z wakacjami i częstszymi wyjazdami rząd wprowadzi program ponownie. Trzymamy rękę na pulsie, mówi minister Andrzej Domański.
3: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115

0: 100 dolarów. Teraz po tym zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie mówimy o cenach bliskich 80, więc oczywiście trzymamy rękę na pulsie.
1: W tym momencie najdroższe paliwo jest w województwie mazowieckim, a najtańsze w śląskim i świętokrzyskim. Unijnym krajom znowu nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. Potwierdzili tylko przedłużenie limitu cenowego na rosyjską ropę do przyszłego tygodnia. O szczegółach nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka.
2: Do 23 lipca, czyli do przyszłego czwartku, limit cenowy na rosyjską ropę będzie utrzymany na obecnym poziomie, nieco ponad 44 dolary za baryłkę. I do tego dnia Unia Europejska dała sobie czas na porozumienie. Sztywny limit cenowy to jeden z kluczowych elementów proponowanych najnowszych sankcji. Dziś, zgodnie z wcześniejszymi przepisami, pułap na rosyjską ropę powinien być dostosowany do cen rynkowych, a te poszybowały z powodu blokady cieśniny Ormuz. I z 44 dolarów za baryłkę limit wzrósłby do 58. Na tym tylko skorzystałby Kreml. Zdecydowano więc, by w trybie ekspresowym przedłużyć obecny limit do 23 lipca. A jeśli w przyszły czwartek będzie zgoda na 21. pakiet sankcji, wtedy limit cenowy na rosyjską ropę zostanie zamrożony na 3 miesiące. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Ponad 200 par maturzystów z 13 szkół polskich na Litwie zatańczyło poloneza w centrum Wilna. Taniec wykonano tradycyjnie na placu katedralnym, a wileński korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski rozmawiał po widowisku z widzami oraz tancerzami.
3: Myślę, że to jest przepiękna inicjatywa, ponieważ łączy wiele polskich szkół na Litwie i pokazuje, że Polacy są jedną rodziną.
4: Właśnie Litwini nie wiedzą, co to jest polonez i kiedy właśnie mogą zobaczyć naszą kulturę poprzez to, że szerzymy właśnie, że jesteśmy Polakami.
5: Naprawdę duma, serce rośnie i miejmy nadzieję na kolejne rekordy. Może będzie rekord Guinnessa w Wilnie stęczenia poloneza Polaków poza granicami kraju.
1: No, a po raz pierwszy maturzyści z polskich szkół w Wilnie poloneza zatańczyli w 2015 roku.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: To będzie pochmurna noc, a na południu nadal może padać deszcz. Termometry pokażą od 13 do 17 stopni. Jutro parasole przydadzą się niemal w całym kraju. Sucho będzie tylko na północnym wschodzie. Ciepło od 26 do 30 stopni, chłodniej tylko na północy od 21 do 23.
6: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Prawie 17% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się więc normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W południowej części i w centrum kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się natomiast susza hydrologiczna.
6: Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 7 minut po godzinie 21. Patrzę, co dzieje się w Atlancie. Półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Anglia kontra Argentyna. 7 minuta spotkania, bezbramkowe remis. A w studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: I zmieniamy temat, bo będzie o służbie zdrowia. Będziesz rozkładał...
8: O ochronie zdrowia.
7: O ochronie zdrowia. Dobrze. Dobrze wskazał palcem na mnie. Dobrze, to jakie wątki będziesz chciał poruszyć w rozmowie?
8: To znaczy chyba wątek najbardziej mnie fascynujący, a mianowicie dlaczego koledzy dziennikarze, czyli my wszyscy, nagle obudziliśmy się,
7: że jest problem.
8: Że jest problem w ochronie zdrowia. Jakby tego nie widziano. Nie widziano tego w czasie pandemii, nie widziano tego po pandemii, nie widziano, co się dzieje w szpitalach powiatowych, nie widziano, że lekarze pracują na dwóch, trzech, czterech kontraktach i zarabiają rzeczywiście ogromne pieniądze. Nie widziano. Nie wiem.
7: Bo pojawiła się afera, która...
8: Afera. Przecież takich afer, gdybyśmy tak naprawdę prześledzili to, co się dzieje w
7: medialnie.
8: Najróżniejszych szpitalach, to takich afer, Boże drogi.
7: Zapraszamy na rozmowę.
6: Pomówmy o tym.
8: A dziś pomówię z doktorem Jerzym Gryglewiczem, ekspertem rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, uczelnia

0: Łazarskiego w Warszawie. Witam pana doktora bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór.
0: Tak sobie myślę, bo słyszał pan wstęp, czy to rzeczywiście jest afera, to co się wydarzyło w jednym z warszawskich szpitali, czy to jest pewien standard, który zdarza się w wielu szpitalach w Polsce?
1: No i tak, i nie, bo niektóre aspekty tej afery, nie ukrywam, że dla mnie były szokujące. Jeśli chodzi o zarobki lekarza, który nie ma specjalizacji, to byłem pod wrażeniem, bo ta kwota pokazywała coś, z czego sobie ja osobiście nie zdawałem sprawy, że można osiągać takie wynagrodzenie w trakcie...
0: Bez specjalizacji, panie
1: właśnie
0: doktorze.
1: Właśnie, kiedy jest lekarz w trakcie specjalizacji, to jest taki okres zawodowym lekarzy, gdzie bardzo dużo poświęca się na szkolenia, na kursy, które nie są płatne, są elementem szkolenia specjalizacyjnego. No i właśnie to jest ten taki okres jeszcze przed ewentualną możliwością godziwego zarobkowania, więc to jest ten element, który mnie, nie ukrywam, najbardziej zaskoczył. Natomiast pozostałe elementy, w mojej ocenie, one nie były zaskoczeniem, bo od wielu lat mamy bardzo dokładne analizy, co się w naszym systemie dzieje. Tą instytucją, która kontroluje sektor ochrony zdrowia, jest Najwyższa Izba Kontroli. I ta Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie przedstawia swoje raporty, informuje parlamentarzystów, informuje Ministerstwo Zdrowia, informuje premiera o sytuacji w systemie ochrony zdrowia. I te większość tych elementów, o których w tej chwili dyskutujemy, w tych raportach NIK-owskich się znajduje.
0: No to wobec tego proszę mi powiedzieć, dlaczego nikt na to nie zareagował, czy nie reaguje, bo jeżeli jest świadomość, że nie jest dobrze w państwie duńskim, no to trzeba coś zrobić. A właściwie to kiedy się zaczęła taka przedziwna forma wydatkowania pieniędzy w ochronie zdrowia?
1: Tych aspektów jest bardzo dużo. Na pewno elementem najbardziej takim destrukcyjnym, jeśli chodzi o politykę związaną z wynagradzaniem lekarzy, był czas COVID-u. Bo wtedy w wielu przypadkach decyzją Ministerstwa Zdrowia zwiększono zarobki lekarzy poprzez zarówno dodatki covidowe, jak i inne formy wynagrodzeń. I one spowodowały skokowy wzrost wynagrodzeń. Dochodziło nawet do absurdalnych sytuacji, zupełnie nieracjonalnych z punktu widzenia zarządzania systemem, że na przykład w Lublinie lekarze neurochirurdzy woleli pracować na szpitalach covidowych niż w swoim szpitalu klinicznym wysokospecjalistycznym. No to jest zupełnie nieracjonalne, bo wykształcenie neurochirurga jest ogromnym wyzwaniem, bo to są wysokie klasy specjaliści i zajmowali się, powiedzmy sobie, tą aktywnością mniej specjalistyczną, bo leczenie tej jednostki chorobowej nie było na tyle skomplikowane, co usuwanie guzów w mózgu.
0: No tak, ale wiązało się to pewnie z dużo wyższymi, czy wielokrotnie wyższymi zarobkami.
1: Dokładnie tak, ale to był taki element, podaję, skrajny, kiedy tracimy w tym momencie lekarzy o wysokiej specjalizacji, którzy są niezbędni dla pacjentów z bardzo poważnymi schorzeniami i dedykujemy je w miejsca, które są bardzo opłacalne, gdzie mogą pracować w zasadzie wszyscy lekarze, bo tam nie były potrzebne żadne kwalifikacje. Na przykład pan doktor Dawid mógłby tam spokojnie się realizować. I nagle ci wysokiej klasy lekarze nie pracują tam, gdzie być powinni, przez co wydłużana jest przede wszystkim kolejka do zabiegów, które są często ratujące życie, więc te elementy pokazały pewną nieracjonalność. Pojawił się duży pieniądz właśnie covidowy, który zdeterminował pewne działania i pewne oczekiwania lekarzy.
0: No ale nie tylko, to nie tylko lekarze, dlatego że

0: i pielęgniarki, i diagności laboratoryjni, to znaczy bardzo dużo osób pracujących w ochronie zdrowia no, stwierdziło, że lepiej popracować w szpitalu covidowym czy w jednostkach, które za covid no, odpowiadają, czyli leczą ten covid, niż zostać u siebie w macierzystym szpitalu. Znam przypadek, gdzie jedna pani pielęgniarka specjalnie na czas covidu przeniosła się do Warszawy, do tego dużego szpitala stadionowego i miała się bardzo, jak sama mówi, dobrze tam.
1: Tak, i trzeba przyznać i oddać szacunek dla Najwyższej Izby Kontroli, która sporządziła co najmniej 6 raportów dotyczących gospodarności, celowości i rzetelności w obszarze udzielania świadczeń w trakcie COVID-u. Wszystkie były negatywne. Wszystkie pokazywały wiele różnych patologii. Tak jak pan redaktor wspomniał, ten szpital na naszym pięknym Stadionie Narodowym, on no przede wszystkim nie miał pacjentów. I praca w takim szpitalu, w którym nie ma pacjentów, a zarabia się kilkakrotnie więcej, jest niewątpliwie korzystna. Najwyższa Izba Kontroli również wskazała, że lekarze, którzy byli ściągnięci spoza Warszawy, otrzymali jako swoją kwaterę hotel pięciogwiazdkowy Hyatt, co też już nie, w ocenie NIK-u nie było najbardziej gospodarnym elementem. Czyli nagle w krótkim czasie pojawiły się na tyle istotne wzrosty wynagrodzeń, że potem bardzo trudno było jak gdyby obniżać te oczekiwania finansowe zarówno lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego, więc dyrektorzy szpitali już po erze COVID-u musieli jak gdyby wysupać trochę pieniędzy, żeby te oczekiwania były. Wprowadzono też pewien element, który też zaburzył politykę kadrową, mianowicie no, stworzył się pewien rynek usług medycznych oparty na konkurencyjności, czyli licytowaniu swoich warunków finansowych, no bo musimy sobie powiedzieć szczerze, że sytuacja kadrowa w naszym systemie ochrony zdrowia na dzień dzisiejszy jest fatalna, zwłaszcza jeśli chodzi o lekarzy i pielęgniarki.
0: I specjalistów, specjalistów.
1: I specjalistów, tak. I ponieważ te dane są bardzo dobrze monitorowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc mamy tą świadomość, że w tej chwili liczba lekarzy w Polsce jest daleko niewystarczająca. Na dzień dzisiejszy według map potrzeb zdrowotnych 25% lekarzy, którzy pracują w systemie ochrony zdrowia, to są lekarze emeryci. W przypadku anestezjologów ten wskaźnik jest 31%. Dla pulmonologów mogę powiedzieć, że średni wiek lekarza to 60 lat. Czyli mamy dramat, jeśli chodzi o sytuację kadrową. Ten dramat potrwa jeszcze kilkanaście lat. Mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa luka pokoleniowa. Ona wynika z błędnej decyzji, która była podjęta ponad, no blisko 30 lat temu, o zmniejszeniu liczby studentów medycyny z 5000 na 2000. Ta decyzja była podjęta przez premiera Balcerowicza, który był dosyć radykalny, jeśli chodzi o wydatki publiczne. No i w tym momencie, po tylu latach, mamy brak tych lekarzy. W tej chwili mamy sytuację odwrotną. Z tych 2000 w tamtym czasie szkolących się lekarzy mamy blisko 10 tysięcy. Między innymi wynika to z tego, że powstało mnóstwo nowych uczelni medycznych. W samej Warszawie, jak ja studiowałem, była tylko jedna, w tej chwili jest 5. Więc no, próbujemy jak gdyby jako państwo nadrobić tą lukę pokoleniową poprzez zwiększone kształcenie. Tylko problem jest w tym, że wykształcić lekarza jest dosyć trudno, bo przede wszystkim jest to proces, który trwa minimum 10-11 lat. Więc no, możemy mieć dobre perspektywy właśnie w tym okresie wieloletnim, Aczkolwiek są pewne dziedziny medycyny, w których, powiedzmy sobie, ta sytuacja uległa dużej poprawie i w mojej ocenie, nie tylko w mojej ocenie, ale na podstawie pewnych danych, widzimy, że w niektórych specjalizacjach, takich jak kardiologia, ortopedia czy radiologia, mamy

0: W tej chwili wydaje się dosyć dużą liczbę lekarzy i w tych obszarach ten problem braków kadrowych będzie zdecydowanie mniej niż w tych, powiedzmy sobie, podstawowych, bo największy problem, tak się składa, jest przede wszystkim w tych dziedzinach medycyny, które uznane są za podstawowe, czyli interna, chirurgia, ginekologia, położnictwo i pediatria. To są te dziedziny, które są w zasadzie były do niedawna obligatoryjne w każdym szpitalu i powiatowych. To, co nas czeka, jeśli chodzi o dramat kadrowy, największy w mojej ocenie będzie dotyczył lekarzy internistów, gdzie w ciągu najbliższych lat ma ich ubyć ponad 2000. To jest bardzo dużo mierzonych tą takim wskaźnikiem zastępowalności pokoleniowej, czyli liczba lekarzy, którzy kończą specjalizację, liczba lekarzy, którzy odchodzą na emeryturę, i ta liczba lekarzy odchodzących jest o 2000 większa niż kończących specjalizację.
1: Panie doktorze, ta perspektywa jest dość przerażająca, ale to tak się myślę sobie, to nikt o tym przez lata nie myślał, to znaczy to tak nagle olśnienie, iluminacja, oj, bo się może źle wydarzyć. Ale jeżeli pan pozwoli, to wspomniał pan o szpitalach powiatowych. Ja właśnie jadąc do pracy wysłuchałem informacji, że gdzieś w jakimś szpitalu powiatowym, gdzieś w Polsce no znowu wyłapano rzecz, która nie powinna mieć miejsca, a mianowicie to, że poza kolejnością, po znajomości, jakiś układ polityczny, zaznajomiony z lekarzami i ze szpitalem. I ja sobie myślę tak, no jeżeli szpital jest powiatowy, to bardzo przepraszam. Przepraszam wszystkich starostów i nie chcę nikogo oskarżać. No ale jeżeli dzwoni starosta, który jest właścicielem szpitala, od cudzysłów oczywiście, bo to szpital samorządowy, i prosi dyrektora owego szpitala, żeby przyjął kogoś tam, prawda, bo ktoś jest bardzo chory. No poza kolejnością, jak pan myśli, czy ten dyrektor szpitala odmówi temu samorządowcowi?
0: Nie tylko samorządowcowi. To dotyczy szerokiej gamy osób na danym terenie, które z różnych powodów mają, powiedzmy sobie, ten status lepszy w dostępie do wszystkich usług, nie tylko do usług medycznych. I ja bym tego absolutnie nie zawężał do szpitali powiatowych, bo to równie jest częste, jeśli chodzi o szpitale kliniczne, o szpitale wojewódzkie. Ten dostęp do telefonu osób kluczowych, nie tylko dyrektorów szpitali, ale i ordynatorów, no jest tym elementem charakterystycznym dla systemów ochrony zdrowia, w których mamy deficyt świadczeń opieki zdrowotnej. W raporcie NIK-owskim niestety oceniono, jak sytuacja zmieniła się, jeśli chodzi o czas oczekiwania na świadczenia w ostatnich latach, i to jest wzrost o ponad 60%, bo te elementy są monitorowane, więc jeśli rośnie kolejka, to chętnych do ominięcia tej kolejki jest relatywnie dużo, bo ta kolejka jest długa. Więc tego typu zdarzenia w mojej ocenie będą się zawsze zdarzały. Bo pewną iluzją i pewną jest to, że jakiś system kolejkowy, transparentny, w istotny sposób wyeliminuje to zjawisko. W mojej ocenie nie ma takiej opcji. I to jest charakterystyczne nie tylko dla polskiego systemu ochrony zdrowia, ale i dla systemów działających na całym świecie. I nie tylko w systemie nawet ochrony zdrowia, ale w systemie innym. Nawet po znajomości można otrzymać bilety na mecz piłkarski. Właśnie akurat mamy w tej chwili mecz. Jeśli ktoś jest osobą znaną, lubianą, to zwykle nawet do tak prozaicznych rzeczy jak obejrzenie jakiegoś meczu czy jakiegoś bardzo istotnego innego wydarzenia kulturalnego ma łatwiejszy dostęp. Tak było, jest i wydaje mi się, że niewykluczone, że będzie. Więc to jest jeden z tych elementów, który oczywiście jest bardzo niekorzystny, bardzo bulwersujący, z którym można walczyć w sposób bardzo prosty. Po prostu zapewnić odpowiednią dostępność doświadczeń, i w naszym systemie ochrony zdrowia są takie obszary, gdzie nie potrzeba telefonu, gdzie wszyscy pacjenci

0: Pacjenci są leczeni bardzo szybko i na bardzo wysokim poziomie.
1: Mówi pan o onkologii na przykład.
0: Nie tylko. Onkologia, ale przede wszystkim kardiologia interwencyjna. Mamy najlepsze, może nie najlepsze, w pierwszej trójce w Europie mamy wyniki leczenia pacjentów z zawałem mięśnia sercowego w tej ostrej fazie. Każdy pacjent, bez względu na status, jeśli u niego wystąpi zawał mięśnia sercowego, może liczyć na, jeśli ma wskazania oczywiście, na interwencję kardiochirurgiczną poprzez bardzo dobrą sieć kardiologii interwencyjnej, która została zbudowana, więc tu w tym obszarze absolutnie nie ma potrzeb, jeśli chodzi o telefony i kontakty. Ten obszar bardzo istotny, no bo jeśli chodzi o śmiertelność w Polsce, to właśnie na pierwszym miejscu są choroby serca, głównie zawał, a na drugim miejscu, jak pan redaktor zauważył, onkologia, gdzie również stworzono pewien mechanizm gwarantującym to, że nie ma kolejek, że są ściśle określone czasy na realizację poszczególnych procedur, jeśli chodzi o diagnostykę i leczenie onkologiczne.
1: Panie doktorze, ale wywołał pan to ostateczne i ja teraz dalej, idąc tokiem szpitali powiatowych, przepraszam, szpitale powiatowe, właściwie wszystkich szpitali, ale tak szpitali w powiatowych. Proszę mi pokazać szpital w Polsce, gdzie zakład pogrzebowy nie interesuje się tym, kto pracuje w prosektorium, bądź odwrotnie, te osoby no, nie znają w tym niewielkiej miejscowości, gdzie jest ten szpital, właścicieli zakładów pogrzebowych. No przecież znają, wiadomo.
0: Poruszył pan redaktor temat, który nie ma związku z obszarem medycznym, ponieważ obszar medyczny kończy się ze śmiercią pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje na przykład świadczeń z obszaru już po śmierci pacjenta, co jest też pewnym problemem, bo na przykład sekcje medyczne już nie są finansowane ze środków budżetowych. W tej chwili te szpitale muszą za te sekcje tak zwane lekarskie samodzielnie płacić, więc ten obszar jak gdyby jest zawężony. Natomiast to oczywiście zależy od powiatu. Bywają takie sytuacje, oczywiście być może nie jest ich dużo, gdzie nie ma pewnego rodzaju działań o charakterze, nazwijmy to, korupcyjnym, czy powiedzmy sobie innych nieprawidłowości, bo ja nie wiem, czy można kwestię korupcji w tym momencie zarzucić, bo ja przypomnę, że korupcja dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy publicznych. Czyli korupcja może być w przypadku lekarzy, bo to lekarze mają status funkcjonariusza publicznego z zaletami tego statusu, jak i z wadami, tak? No bo w tym momencie kwestia, czy na przykład kierownik zakładu pogrzebowego jest funkcjonariuszem publicznym.
1: No nie jest.
0: No nie jest, więc tutaj o korupcji nie mówimy, możemy mówić o nieprawidłowościach, o próbach wyłudzeń i pewnych nieetycznych zachowań. Są powiaty, gdzie jest tylko jeden zakład pogrzebowy, a nie ma drugiego i w tym momencie sytuacja jest jasna i oczywista. Tak wygląda, że pacjent zawsze ze szpitala trafi do tego zakładu pogrzebowego, jeśli ta usługa ma być całkowicie realizowana na tym terenie. Ale oczywiście są te takie sytuacje, kiedy zakładów pogrzebowych jest więcej. No i na pewno w takiej sytuacji dochodzi do pewnych działań, które właśnie zostały udowodnione w przypadku Szpitala Południowego, gdzie preferuje się jeden z podmiotów, które udzielają te świadczenia. Z tym, że podkreślam, to nie jest obszar ochrony zdrowia, to już jest obszar jak gdyby innych usług, oczywiście bardzo istotnych z punktu widzenia osób, które muszą dokonać tego ostatniego aktu, gdzie w sposób wrażliwy powinno się postępować i nie korzystać w sposób nieuzasadniony, preferując usługi, które czasami są gorszej jakości i są wyżej wycenione.
1: Panie doktorze, ten temat jest tak obszerny, że te 23 minuty, które rozmawiamy, to jest zdecydowanie za mało. Sąd

że tematyka ochrony zdrowia będzie cały czas teraz bardzo żywo komentowana na antenie Polskiego Radia 24, bo to wszystkich nas dotyczy. Na dzisiaj bardzo panu serdecznie dziękuję. Dr Jerzy Gryglewicz, ekspert rynku medycznego, Uczelnia Łazarskiego, był państwa.

0: Wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: Kto, no wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Kamil Olak, zapraszam. Wczoraj został zatrzymany przez CBA. Dziś jest już na wolności. Mowa o byłym przewodniczącym Polskiej Fundacji Narodowej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Maciej Świrski usłyszał zarzuty w sprawie finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Zdaniem śledczych fundacji wyrządzono szkodę majątkową na niemal 8,5 miliona złotych. Dziękuję wszystkim za wsparcie. To wzrusza, że jest tyle osób, które mnie rozumieją i wspierają. Ze względów procesowych nie będę komentować działań prokuratora. Dalszy ciąg informacji jutro, napisał na platformie X były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Maciejowi Świrskiemu grozi do 10 lat więzienia. Na łącznie 7 miesięcy bezwzględnego więzienia sąd skazał natomiast właściciela wypożyczalni kładów Stanisława G. Zaatakował nożem Tomasza Guta, który doznał ran przedramienia i dłoni. Poszkodowany wraz z grupą mieszkańców sprzeciwiał się przejazdom pojazdów terenowych przez prywatne działki. Sąd uznał, że oskarżony działał z premedytacją, mówi sędzia Marek Marchalewicz z Sądu Rejonowego w Zakopanem.
8: Tego dopuścił się umyślnie, publicznie i z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. Kierował pod adresem Tomasza Guta groźby pozbawienia życia, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, iż mogą zostać spełnione.
7: Do zdarzenia doszło na początku roku. Incydent został nagrany. Oskarżony ma też zapłacić 11 tysięcy złotych poszkodowanemu. Obrona nie wyklucza odwołania. Paryski salon w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Od jutra do połowy listopada pierwsza w Polsce wystawa Nabiści, prorocy nowej sztuki. Kuratorka wystawy Ewa Bobrowska powiedziała, że nabiści to rewolucyjni buntownicy.
9: Nabiści wywodzą się absolutnie od pola Gogena i rozwijają i wzbogacają jego idee artystyczne. Idą w różnych kierunkach. Zresztą byli grupą, ale jak gdyby pozwalali sobie na rozmaite indywidualne kierunki, co widać na wystawie zresztą. I oni absolutnie wpisują się w nurt symbolizmu. To jest jakby nawet, można powiedzieć, jakby pod gałąź, jeśli tak mogę powiedzieć, symbolizmu.
7: A w ramach wystawy przygotowano też atrakcje dla najmłodszych. Po szczegółowy harmonogram odsyłamy na stronę internetową Warszawskich Łazienek Królewskich.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Jest 21.33. Maria Fortyna, zapraszam. Kto dołączy do Hiszpanii i zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata? Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znamy, bo trwa półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Anglia kontra Argentyna. Jest 34. minuta spotkania. Żadna bramka jeszcze nie padła. A teraz czas na polityczne podsumowanie dnia.
6: Stan dnia.
10: A z nami jest dr Emilia Zakrzewska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
10: Zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości, bo zebrało się kierownictwo partii i mamy informację po tej naradzie. Prawo i Sprawiedliwość stawia ultimatum. Członkowie PiS-u mają 7 dni na rezygnację ze stowarzyszeń, jeżeli te

0: go nie zrobią, to będą usunięci z partii. Pani doktor, posłuchajmy, co mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
1: Uchwała dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym w celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej naszej organizacji. Kierownictwo zdecydowało się podjąć właśnie takie, a nie inne kroki.
0: Podjęta uchwała dotyczy Stowarzyszeń Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska pod przewodnictwem Jacka Sasina, który już zapowiedział, że podejmie działania w celu zakończenia działalności stowarzyszenia.
2: To nasze działanie nie jest tak efektywne, jak mogłoby być, gdyby tych inicjatyw wewnętrznych nie było. I w związku z tym to jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
0: Mamy także wpis w mediach społecznościowych Mateusza Morawieckiego, który mówi, że Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działało dalej. Pani doktor, skąd taka decyzja kierownictwa partii? I od razu zadam drugie pytanie. Czy to odwrócenie uwagi od Przemysława Czarnka i jego słów w sprawie Ukrainy?
3: Tak, dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o decyzje, które zapadły w Prawie i Sprawiedliwości, jest dniem, powiedzmy, takim kulminacyjnym tego, co już było zapowiadane już od wielu tygodni, czyli walka frakcji wewnątrz PiS-u między Mateuszem Morawieckim i jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus, a Stowarzyszeniem Jacka Sasina, Po pierwsze Polska, które jest skupione wokół Przemysława Czarnka. Od dłuższego czasu już spekulowaliśmy o tym, że to pogodzenie dwóch wizji, czyli wizji Jarosława Kaczyńskiego i właśnie Stowarzyszenia i Przemysława Czarnka, a wizji rozwojowej Mateusza Morawieckiego jest nie do pogodzenia i prędzej czy później dojdzie do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. I to ultimatum, które dzisiaj zostało postawione, jeżeli chodzi o rozwiązanie wszelkich stowarzyszeń, to jest właśnie ultimatum postawione Mateuszowi Morawieckiemu, który właśnie z dzisiejszych wpisów można wnioskować, że się nie podda temu szantażowi i jego stowarzyszenie będzie trwało, co będzie równało się z jego wyrzuceniem i jego zwolenników z Partii Prawa i Sprawiedliwości. Więc jest to coś, co wydaje się na ten moment, że ta frakcja Jacka Sasina i ten głos Jacka Sasina jest bliższy ucha Jarosława Kaczyńskiego. I druga rzecz, która by na to wskazywała, że ta frakcja bardziej zradykalizowana wzięła górę, to jest dzisiejsze ogłoszenie i konferencja Jarosława Kaczyńskiego i ogłoszenie paktu senackiego, próby budowania paktu senackiego z Markiem Wochem, liderem bezpartyjnych samorządowców.
0: Pani doktor, czy rzeczywiście za tydzień, no bo to jest od jutra 7 dni, czeka nas rozłam w Prawie i Sprawiedliwości?
3: Nie jest to wykluczone. Czy to będzie za 7 dni, czy tym punktem kulminacyjnym będzie koniec lipca, gdzie tutaj Mateusz Morawiecki zapowiada bardzo duże wydarzenie, piknik, który będzie, być może to będzie takie otwarcie i ogłoszenie właśnie jego idei, programu i nowej wizji tego, w jakim kierunku on i jego zwolennicy będą podążać. To zobaczymy, bo też to, co jest, wydaje się na ten moment, że raczej dojdzie do tego rozpadu, ale to, dlaczego wstrzymuje się z taką radykalną odpowiedzią, czy to będzie 7 dni, czy nie, to wynika z tego, że to nie jest pierwszy taka zapowiedź.
0: No właśnie. To jest bardzo ciekawe.
3: Tak, to jest ta zmienność, fluktuacja, bo proszę zauważyć, że jeżeli dojdzie do tego rozłamu, to biorąc pod uwagę dzisiejsze sondaże i rosnącą w siłę Konfederację i Koronę Polski Grzegorza Brauna, to Jarosław Kaczyński i PiS będzie jeszcze bardziej uszczuplona. Zakłada się mniej więcej, że jeżeli Mateusz Morawiecki odszedłby, to mógłby liczyć na poparcie między 3 a 6%. Obecnych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli weźmiemy taką statystyczną zmienną, jeżeli chodzi o poparcie PiS-u między 23 a 25%, to byłby znaczny

0: uszczuplenie. Oczywiście to nie jest uszczuplenie na tyle duże, że zagrażałoby temu, że PiS na przykład nie wejdzie do parlamentu, czy jakby nie odniesie żadnego sukcesu, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne w 2027 roku i przepadnie, ale to byłoby duże uszczuplenie, jeżeli
1: i może
0: chodzi...
1: nie być decydującą partią.
0: Właśnie dwie rzeczy, tak, właśnie, bo to, o co walka jest, to ile będzie miała mandatów, ile posłów będzie uda się wprowadzić do parlamentu 2027 i drugą rzecz, tak osłabiony PiS będzie miał bardzo słabą kartę przetargową w budowaniu koalicji z obydwiema konfederacjami. A przecież walka jest nie tylko o to, żeby zdobyć władzę, ale też żeby rządzić, żeby mieć odpowiednie ministerstwa, odpowiednią liczbę ministrów, żeby mieć głos decyzyjny. To będzie niesamowitą porażką dla Jarosława Kaczyńskiego, który przecież uchodzi do tej pory za wielkiego stratega i wielkiego myśliciela prawicy.
1: I tutaj jest wątek, o którym chciałabym porozmawiać, bo jest rzeczywiście bardzo wiele rzeczy. Przypomnijmy całą chronologię. Ostatnie tygodnie tak naprawdę opinia publiczna koncentrowała się wokół Koalicji Obywatelskiej. Wyszło oczywiście od sprawy Szpitala Południowego, różne doniesienia. Trochę zamilkła sytuacja, jeżeli chodzi o wewnętrzne tarcia w Prawie i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek tak naprawdę wysunął się na pierwszy plan, jeżeli chodzi o PiS. Głośno zrobiło się o jego wypowiedzi dla telewizji Republika. Przypomnę te słowa, że chodziło o to, żeby zmusić Unię Europejską do wstrzymania wszelkiej pomocy dla Ukrainy do momentu, kiedy Ukraina nie wróci na ścieżkę wartości proludzkich. Zareagował Jarosław Kaczyński, odciął się od tych słów, zapowiedział wyjaśnienie tej wypowiedzi na właśnie posiedzeniu kierownictwa partii. I nagle dzisiaj, bo jeszcze dzisiaj przed południem była oczywiście mowa o tym, że to może być tematem tej narady. Narada się kończy, wychodzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości i stawia ultimatum członkom partii. Czy to tak, jest... Jak to interpretować, tę strategię?
0: Czasami właśnie to, co my mamy politolodzy, którzy analizujemy pewne ruchy i strategie, widzimy, że w wielkich strategiach czasami nie ma myśli przewodniej i strategii brak. To, co jest pewne, to, po co został powołany Przemysław Czarnek jako kandydat na kandydata na premiera, było właśnie tym głównym zamysłem. Oczywiście to było odbijanie tego elektoratu, który zmigrował do Konfederacji do korony Grzegorza Brauna. Jak widzimy już po wielu tygodniach, to ta misja się nie powiodła, więc generalnie widzimy, że tego przypływu z powrotem do Prawa i Sprawiedliwości nie ma i od samego początku przez to skrzydło Mateusza Morawieckiego były krytykowane jako misja, która się nie zakończy powodzeniem i rzeczywiście się to sprawdziło. Więc PiS, widząc o tym i Jarosław Kaczyński o tym, że ta misja się nie udaje, musi wymyślać nowe strategie i podsyłać temu elektoratowi swoje jakieś konkretne rozwiązanie, właśnie jakby pakt sonacki, właśnie jakby też ujednolicenie tej wewnętrznej struktury partii poprzez eliminację stowarzyszeń, żeby pokazać, że ma jakąkolwiek kontrolę nad partią, ma jakąś wizję, jakąś myśl, ale jeżeli byśmy wzięli pod uwagę nie słowa, ale konkretne decyzje głosowania w Sejmie, to tej wizji misji nie ma. Właściwie praktycznie na tym, na czym buduje dzisiaj PiS, chce zbudować i utrzymać swój elektorat, to są tylko i wyłącznie emocje i silna krytyka opozycji. Stąd te słowa właśnie Przemysława Czarnka, mówiące o tym, że należy powstrzymać się z pomocą militarną dla Ukrainy, co wiemy i nie trzeba być tu wielkim strategiem i nie zajmować się geopolityką, że nie możemy dopuścić sobie względu na nasze antypatie czy sympatie do narodu ukraińskiego i do elit ukraińskich, że byłoby to działaniem wbrew racji stanu i naszemu bezpieczeństwu.
1: A czy największym problemem nie jest to, że we wszystkich ostatnich postulatach, czy to jak Prawo i Sprawiedliwość, czy krytykowało Koalicję Obywatelską za to, co działo się w Szpitalu Południowym, czy jak próbuje licytować się z Konfederacją na tę antyukraińskość, nie jest wiarygodne w tym. Dlatego, że tak, jeżeli jest sprawa ochrony zdrowia,

0: zdrowia, to od razu pojawiają się informacje, to co działo się przez ostatnie 8 lat, jak leczony był Jarosław Kaczyński, co się działo z mężem Elżbiety Witek. Więc sami też politycy PiS-u korzystali z ochrony zdrowia na wyjątkowych warunkach. To jest pierwsza sprawa. Jak teraz pojawiają się takie antyukraińskie wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie jest tylko ta wypowiedź, no ale przecież jest też uchwała, żeby zablokować projekt ustawy, żeby zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, no to przytaczane są informacje wypowiedzi z 2022-2023 roku, kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, jak to należy wspierać Ukrainę. Czy to też nie jest problemem dla PiS-u?
1: Jest problemem braku autentyczności i spójności i to objawia się właśnie w sondażach, które absolutnie nie idą zwyżkowo, a zobaczmy, kto korzysta. Jeżeli chodzi o tą narrację antyukraińską i radykalizację ze strony PiS-u, to tutaj widać, że wzmacnia się Konfederacja. Właśnie im bardziej PiS jest radykalny, tym bardziej Konfederacja ma pole, żeby wypominać im tą niespójność, delikatnie mówiąc. I zyskuje tutaj właśnie Konfederacja, czy korona Grzegorza Brauna, która w tej swojej narracji jest od samego początku spójna, nie oceniając na ile to jest, że tak powiem, strategia słuszna, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Polski. Więc, więc odpowiadając na pytanie, nie jest autentyczne i wyborcy PiS-u i ci, którzy są tacy wahający się, to dostrzegają, dlatego nie wracają, a nawet widzimy odpływ dalszy z Prawa i Sprawiedliwości i widać tą hipokryzję, bo nawet jeżeli ten elektorat wahający się, prawicowy, nie ufa opozycji, czyli obecnej koalicji rządzącej w tą krytykowanie narracji PiS-u i wykazując ich hipokryzję, to ufa temu, co mówią przedstawiciele Konfederacji.
0: Wspomniała pani także o tym, że dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami. Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę paktu senackiego. Liderem bezpartyjnych samorządowców jest Marek Woch. No przypomnijmy, no najbardziej znany ze startu w wyborach prezydenckich w ubiegłym roku, zdobył wówczas 0,09% głosów, zajmując ostatnie miejsce. Zastanawiam się nad tym, bo oczywiście już pojawiło się szereg komentarzy, między innymi lider Konfederacji Sławomir Mentzen napisał: w kolejnym kroku Jarosław Kaczyński załatwi PiS-owi używaną oponę do stara. Czy prezes Prawa i Sprawiedliwości stracił takie wyczucie polityczne? Co się dzieje?
1: Stracił i to obserwujemy nie na przykładzie dzisiejszego dnia, ale na przykładzie wielu decyzji i niespójności, które podejmował. Przypomnijmy sobie chociażby na przykład ustawę o kryptowalutach, gdzie z jednej strony chciał zakazać totalnie, a z drugiej strony powiedział, ale popieram bardzo rozbudowany pakiet zmian, który zaproponował prezydent Karol Nawrocki. Mamy niespójność również w kwestii walki z dzisiejszymi problemami w służbie w ochronie zdrowia. Zauważmy, że ostatnie było głosowanie w Sejmie nad tym, żeby połączyć numer PESEL z tym, ile dany lekarz zarabia i żeby to były jawne informacje do uprawnionych do tego instytucji. To nigdy nie miało być informacji jawne publicznie.
0: Tak.
1: I co robi PiS? Krytykuje, mówi, że nie ma zmian i że generalnie brakuje rozwiązań i koalicja rządząca jest nieudolna, a jeśli przychodzi co do głosowania, to ponad 170 posłów wstrzymało się od głosowania nad tą ustawą. Zobaczymy, czy prezydent ją podpisze. I mamy szereg informacji. Również widzimy też krytykę ze strony pana Błaszczaka, który mocno krytykował oczywiście kwestie przyznawanych donacji, jeżeli chodzi o sprzęt i przekazywanie i pomoc, wsparcie militarne dla Ukrainy, a widzimy, że po opublikowaniu informacji przez MON dotyczące tego, jaka była ilość donacji ze strony koalicji rządzącej, a jaka była ilość donacji za czasów PiS-u, to widzimy dużą dysproporcję.
0: Dziesięciokrotnie jest różnica.
1: Tak, około 14 miliardów złotych za rządów PiS-ów i około tam półtora.
0: Ja chyba przytoczę jeszcze jeden wątek, czyli pamięta pani doktor

0: kwestię programu SAFE, gdzie w listopadzie jeszcze Mariusz Błaszczak, przytoczony przez panią, apelował do premiera Donalda Tuska, że szybko program SAFE to jest wsparcie dla polskiego bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I nagle pojawiła się informacja, żeby zablokować ten cały, program wsparcia.
1: Tak, i sam też proces finansowania SAFE, kiedy były minister MON-u mówił o tym, że no absolutnie nie powinniśmy brać pożyczek w euro, zapożyczać się, a sam brał pożyczki w euro, jak się później okazało, na zakupy sprzętu koreańskiego i też amerykańskiego. Nikt nie neguje, że te zakupy były konieczne, tylko chodzi o to, co wypomina PiS. I takiej listy niekonsekwencji, braku spójności, moglibyśmy poświęcić całą godzinę, a może nawet i dłużej. I wyborcy to widzą, dostrzegają, bo czasami się mówi o tym bardzo brzydko, czego ja bardzo nie lubię, że wyborcy mają pamięć złotej rybki, czyli bardzo nie pamiętają to, co miało miejsce kilka dni temu, co jest nieprawdą. I stąd widać wzmocnienie się tych dwóch konfederacji. Wracając jeszcze do tego paktu senackiego ogłoszonego dzisiaj z Markiem Wochem, to jest bardzo ciekawe. Ja sobie sprawdziłam, jak internet, jakie są sondaże zareagował na tą informację. Mamy taką instytucję Reskutura, która dzisiaj już ogłosiła takie zbiorcze dane szacunkowe, jak internauci szeroko pojęci zareagowali na tą decyzję. I przytłaczająca większość, 77%, odebrało to ogłoszenie dzisiaj o tym wspólnym pakcie senackim PiS-u i liderów bezpartyjnych jako praktycznie kompromitujący i akt mocno desperacki. Więc ta narracja PiS-u o tym, że to jest budowanie wspólnej siły prawicowej, nie przebiła się. Przebiła się mocno również też komentarz pana Mentzena właśnie, który pani wcześniej cytowała o tym, że... No,
0: o starej Japonii.
1: Tak, mówiąc delikatnie, że pan Marek Woch to nie jest jakaś wpływowa osoba w świecie polityki. I też przebija się bardzo mocno na niekorzyść PiS-u to, że pan Marek Woch w swoich poglądach jest mocno utożsamiany z taką prorosyjskością. I też wypomina mu się to, że przecież rok temu zawarł takie porozumienie z Grzegorzem Braunem co do tego, że właśnie będą tworzyć taki wspólny front gaśnicowy, jak to nazywa Grzegorz Braun. Więc widać, że ta decyzja dzisiejsza w takich wstępnych wynikach sondażowych opinii internetu została bardzo źle odebrana, wręcz jako ośmieszająca. Więc to może wnioskować o tym, że biorąc pod uwagę właśnie to, co mówimy, brak spójności, brak wizji, brak konkretnego programu, emocjonalność przekazów, również pana Przemysława Czarnka, spadki sondażowe, i również te decyzje, które ogłasza pan Jarosław Kaczyński, no świadczą o tym, że bardzo coś złego się dzieje. Jeszcze walka ta wewnątrz PiS-u, być może za chwilę rozłam, którego będziemy świadkiem, i dalsze spadki sondażowe. Zobaczymy. No, tutaj
0: no i kolejna sprawa jest też taka, że od marca mam takie wrażenie, że pytamy ciągle o efekt Przemysława Czarnka i tego efektu jak nie ma, jak nie było, tak nie ma, a wręcz przeciwnie są spadki. Pani doktor, jeszcze chciałabym przejść, bo 5 minut rozmowy nam pozostało, a chciałabym przejść do Koalicji Obywatelskiej, dlatego że premier Donald Tusk zwołał spotkanie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. Ono rozpoczęło się o godzinie 18. Niewiele wiemy, co tam się wydarzyło. Natomiast mam wypowiedź Cezarego Tomczyka sprzed tego spotkania. Posłuchajmy.
2: No jest to przygotowanie w oczywisty sposób do ostatniej prostej. Przyszły rok to rok wyborczy, rok kampanii, rok, jestem przekonany, zwycięstwa. I wkraczamy w ten właśnie moment. Więc myślę, że mobilizacja, dyscyplina, postawienie pewnych spraw jasno. Premier Tusk jest wymagającym szefem i bardzo dobrze. I wymaga też tego nie tylko, o czym powiedziałem, od swoich członków rządu, ale też od parlamentarzystów.
0: Pani doktor, nie wiemy nic po tym spotkaniu, czy ono się już zakończyło. Bardziej mobilizacja, czy bardziej reprymenda ze strony szefa Koalicji Obywatelskiej, a jednocześnie premiera?
1: Myślę, że to i to. Pamiętajmy, że Koalicja Obywatelska

0: jest partią wodzowską, którą tym rozdającym i tym, który praktycznie decyduje o większości rzeczy, jest Donald Tusk. Więc biorąc pod uwagę wyzwania, które czekają, bo to teraz jest spotkanie takie przedwakacyjne, prawda? Więc wrzesień to będzie już bardzo intensywny czas wchodzenia w ten okres jeszcze silniejszych napięć, wyzwań, być może rozpadu koalicji, bo zobaczymy, co, jakie decyzje będą pani Katarzyny Pełczyńskiej na Łecz, która widać ewidentnie odłącza się już od koalicji, być może to będzie jakieś kolejne zmiany, być może rekonstrukcja rządu, bo to, że dzisiaj premier Donald Tusk nie zdymisjował ministry zdrowia, to wcale nie znaczy, że to jest jeszcze odłożone, że to nie jest odłożone w czasie. Zobaczymy, bo na razie z tego kryzysu jeszcze koalicja nie wyszła. To jest szereg zmian, które być może jeszcze coś w trawie piszczy, czego my nie wiemy, na co przygotowuje się już Koalicja Obywatelska, ale na pewno to też jest mobilizacja i też pewien taki przekaz, domyślam się, że żadne błędy nie będą wybaczane.
1: A jak pani interpretuje te wczorajsze słowa premiera Donalda Tuska, który był zapytany o rozliczenia po decyzji oczywiście Sądu Okręgowego, który nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry? Przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. Nie wiedziałem, że to będzie tak trudne w związku między innymi z sytuacją w prokuraturze.
0: To może być zapowiedź również rekonstrukcji rządów, być może, nie wiem, być może w jakimś sensie, no wiemy, nie jest tajemnicą, że jest duży konflikt między ministrem sprawiedliwości a prokuratorem krajowym. Wiemy, że te rozliczenia nie idą. Przecież pan Żurek został powołany na stanowisko ministra sprawiedliwości i jego głównym zadaniem to były zadania rozliczeń. Jak widać, nie idą one w takim tempie, jakbyśmy, jak obywatele czy elektorat koalicji by tego oczekiwał. Nie udało się również prowadzić żadnych reform sądownictwa, które odczuwaliby obywatele, chociażby jeżeli chodzi o szybkość rozpatrywania spraw. Oczywiście mamy zmiany w KRS-ie, ale to jest za mało. Mamy sytuację patową w Trybunale Konstytucyjnym. Więc to, jeżeli chodzi o tą reformę sądownictwa i w ogóle zmianę w wymiarze sprawiedliwości, to no tutaj to można powiedzieć, że to jest duża porażka koalicji obywatelskiej.
1: No tylko, że tutaj jest tak, no na pewno blokującą osobą jest prezydent, wcześniej Andrzej Duda, teraz Karol Nawrocki. Natomiast no zupełnie inaczej wygląda kwestia rozliczeń i to, co dzieje się w prokuraturze i w sądach, że wcale nie jest tak łatwo wprowadzić te zmiany. I to też pokazuje, jak zabetonował ten wymiar sprawiedliwości wszelkimi ustawami poprzedni prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
0: Tak, tylko że ja na koniec powiem, że odpowiedzialność zawsze za podejmowane decyzje i za wprowadzenie tego, co się mówi, realizację obietnic, ponosi ten, kto rządzi. Narracja typu prezydent blokuje, prezydent nie pozwala, nie jest narracją, tak jak widzimy z badań, wystarczającą dla elektoratu Koalicji Obywatelskiej.
1: I bardzo dziękuję za ten komentarz. Polityczne podsumowanie dnia dr Emilia Zakrzewska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i

0: Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mateusz Morawiecki nie zamierza podporządkowywać się władzom partii. W PiS-ie zakazano działalności stowarzyszeń. Synoptycy ostrzegają przed załamaniem pogody. Alerty burzowe obowiązują na terenie niemal całego kraju. To jedno z najrzadszych wydarzeń w położnictwie. W Łodzi przyszły na świat czworaczki. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Stowarzyszenia Rozwój Plus i Po Pierwsze Polska muszą zakończyć działalność. Decyzją kierownictwa partii członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie mogą przynależeć do stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych o charakterze politycznym. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus do decyzji partii nie zamierzają się jednak dostosować.
2: Nieco po ponad godzinie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wyszło z tekstem uchwały.
3: Dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym.
2: Mówił rzecznik partii Rafał Bochenek.
3: W celu zachowania jedności.
2: Wprawdzie na dostosowanie się kierownictwo dało 7 dni, ale prezes Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska Jacek Sasin tuż po zakończeniu obrad już powiedział, że natychmiast kończy działalność stowarzyszenia.
4: I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji.
2: Tobiasz Bochyński liczy, że to samo zrobi były premier i założyciel Stowarzyszenia Rozwój Polski Mateusz Morawiecki.
5: Dlatego, że naszym podstawowym zadaniem jest jedność, jest determinacja w odsunięciu Donalda Tuska od władzy.
2: Ale w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki poinformował, że jego stowarzyszenie będzie działało dalej. Tylko w ten sposób możemy walczyć o każdy głos i przekonać nowych wyborców, napisał były premier. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Uwaga na gwałtowne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenia dla 7 województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz części lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silny wiatr i miejscami grad, także porywy wiatru do 75 km na godzinę. Paweł Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że w czasie nawałnic będzie naprawdę silnie wiało.
6: W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę.
1: W całej Polsce strażacy mieli dziś setki zgłoszeń. Wyjeżdżali do powalonych drzew, zniszczonych wiatr czy zerwanych dachów. Od wczoraj trwa z kolei sprzątanie po nawałnicy w miejscowości Dąbrownica na Dolnym Śląsku.
7: Podłogi dopiero niedawno po tej powodzi żeśmy zrobili. I co z powrotem teraz zalało i tak mówię, może z 5 cm wody na tych podłogach.
8: Wiatr. I w pewnym momencie zobaczyłam, że drzewa leżą już. Tego nawet nie było uderzenia słychać z tego względu, że po szybach rzucało wszystkim.
1: Trwa szacowanie strat. Jeszcze wczoraj miejscowość była całkowicie odcięta od świata. Najwyższa Izba Kontroli wykazała szereg nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Kontrolerzy stwierdzili m.in. nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych, niewłaściwe zapisy w regulaminie organizacyjnym i nadmierne obciążenie pracą personelu medycznego. O szczegółach w materiale naszej reporterki Klaudii Wróblewskiej.
9: Według NIK na SOR-ze w szpitalu południowym poza pilnymi przypadkami przyjmowano też pacjentów na zabiegi planowe. W placówce nie rozdzielono również działalności komercyjnej od publicznej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada wyciągnięcie wniosków z raportu NIK.
10: Po to mamy w tej chwili nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić. No, mamy w tej chwili oczywiście swoje wnioski. Będziemy wyciągali wnioski z tego, co znajduje się w tym raporcie NIK-u.
9: W związku z aferą w Szpitalu Południowym swoje stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Nowymi wiceprezydentkami Warszawy zostaną Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przyszły na

0: Świat czworaczki. Rosalia, Franek, Gabriel i Bruno. To jedno z najrzadszych wydarzeń w położnictwie. Szacuje się, że narodziny czworaczków zdarzają się raz na kilkaset tysięcy ciąż.
1: Dzieci urodziły się przedwcześnie przez cesarskie cięcie i stale są pod opieką specjalistów z Kliniki Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Lekarze podkreślają, że w przypadku ciąż wielopłodowych wcześniejsze zakończenie ciąży jest standardem, ponieważ pozwala zminimalizować ryzyko powikłań zarówno dla matki, jak i noworodków. Ta ciąża zakończyła się w terminie, mówi profesor Mariusz Grzesiak, ginekolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
2: Trzeba brać pod uwagę również pewne uwarunkowania, jeżeli chodzi o organizm matki, różnego rodzaju obciążenia, z którymi mieliśmy do czynienia. Udało się je na tyle opanować, że praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąży czworaczek.
1: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno rosną zdrowo i niedługo trafią do domu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: W Lublinie można oglądać wystawę Słyszeć kolor, widzieć jazz, Grupa Lubelska i Przyjaciele, impresje akwarelowe. Wernisaż odbył się dziś w trakcie Lublin Jazz Festival, który otworzył 16. edycję imprezy, mówi inicjatorka wystawy Agnieszka Sulimierska.
3: Jazz i akwarela mają ze sobą bardzo, bardzo wiele wspólnego. Podstawą jest warsztat, ale bardzo ważnym składnikiem jest też intuicja i taka otwartość na proces twórczy, na to, co zadzieje się czasem przypadkiem. Zobaczycie tu Państwo zarówno akwarele koncertowe, ale także jakby wrażeniowe, kompozycje abstrakcyjne, ale i surrealne.
0: Wystawę można oglądać do 16 sierpnia w Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na niebie sporo chmur, z których na południu Polski może padać deszcz. Termometry pokażą od 13 do 17 stopni. Jutro parasole przydadzą się prawie w całej Polsce. Sucho będzie tylko na krańcach północno-wschodnich. Po południu natomiast uwaga na burze, lokalnie z gradem. Będzie ciepło od 26 do 30 stopni. Chłodniej jedynie na północy, tam od 21 do 23.
4: Polskim Radiu 24.
5: Prawie 7 minut po godzinie 22. Spoglądam na to, co dzieje się oczywiście w Atlancie. Anglia kontra Argentyna. Rozpoczęła się druga połowa tego półfinałowego spotkania. Hiszpania już czeka w niedzielę na to, z kim zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. 46. minuta 0-0. A teraz o dzieciach, które musiały być dorosłe. Zamiast bawić się, martwią się o domowy budżet. Zamiast szukać wsparcia u rodziców, same stają się ich powiernikami, opiekunami, mediatorami lub partnerami do rozmowy. To zjawisko nazywa się parentyfikacją, odwróceniem ról w rodzinie, gdy dziecko przejmuje obowiązki i odpowiedzialność dorosłych. Ewelina Kamińska rozmawia z psycholog Kingą Rochalą i szuka odpowiedzi na pytania, czy parentyfikacja zawsze jest szkodliwa, czy przebiega granica między pomaganiem w domu, a dźwiganiem problemów rodziców. Jakie konsekwencje takie doświadczenia mają w dorosłym życiu i dlaczego wiele osób dopiero po latach odkrywa, że ich dzieciństwo wyglądało inaczej niż powinno.
6: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie parentyfikacja. Co to jest? O to będę pytać za chwilę naszego gościa, ale powiem tylko tyle, że będzie to rozmowa o dzieciach, które dorosły nieco za szybko.
4: Do pomyślenia.
6: A ze mną dzisiaj jest psychoterapeutka Kinga Rochala. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Parentyfikacja to poważny problem w Polsce?
7: Zdecydowanie bardzo duży i myślę sobie, że jak już mówimy właśnie o tej parentyfikacji, to co już tutaj zostało przez ciebie powiedziane, to o tej zamianie ról, że dzieci zbyt szybko muszą dojrzeć i jeżeli chodzi o tą kwestię właśnie emocjonalną, jak i w ogóle pełnienia ról w życiu. I jest to bardzo widoczne, ja z perspektywy właśnie takiej pracy terapeutycznej, a dostrzegam to od bardzo wielu lat i w sumie to jest takim często głównym

0: głównym tematem, którym się zajmujemy. I myślę sobie, że z tego i płyną profity, ale też są konsekwencje, bo terapia i pomoc w tym obszarze nie polega na tym, żeby to, co zostało wypracowane, całkiem zabrać, tylko jednak nauczyć sobie radzić z tym, co zostało jednak, co nie powinno mieć miejsca, bo takie dzieci gdzieś tam wychowywane w rodzinach, w których to musiały przejąć te role właśnie.
1: To właśnie może powiedzmy, czym dokładnie jest parentyfikacja, bo to jest po prostu, kiedy dzieci przejmują rolę rodziców?
0: Zdecydowanie tak. Właśnie to na tym polega, że dziecko zbyt szybko musi dojrzeć, czyli musi się odnaleźć w takiej trudnej sytuacji, czyli mówimy też o wielu dysfunkcjach, które się pojawiają, że dziecko przejmuje rolę rodzica i to dziecko pełni często tą funkcję dla rodzica, które to rodzic powinien być opiekunem dla tego
1: dziecka.
0: Czyli
1: na przykład w wieku 10 lat zaczynamy się interesować domowym budżetem, żeby przypadkiem nie było tak, że pod koniec miesiąca nie ma co jeść?
0: Tak, to jest właśnie na tym polega. Jeżeli mówimy tutaj o kwestii tej instrumentalnej, to właśnie mówimy o tym, że dziecko przejmuje tą rolę właśnie tej osoby, która czuje się odpowiedzialna za to, żeby tych pieniędzy nie zabrakło, gdzie powinno być to jak w normalnej rodzinie prawidłowo funkcjonującej, to rodzic powinien o to dbać, a nie dziecko się martwić, bo rolą rodzica jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, zarówno tego finansowego, czyli tej całej ekonomii i emocjonalnego, a dziecko często zaczyna przejmować tą rolę, czyli to, co właśnie powiedziałaś, że dziecko zaczyna się martwić o to, żeby tych pieniędzy wystarczyło do końca miesiąca, to jest jedno, to jest bardzo dobry przykład, a kwestia emocjonalna, czyli ono jest nadodpowiedzialne, ono próbuje rozwiązywać konflikty w domu, to nie dziecka rola, tak? Często takie sytuacje mają miejsce w sytuacji, kiedy pojawiają się substancje psychoaktywne w domu, jest to alkohol, narkotyki, są jakieś inne dysfunkcje, jest przemoc, są rozwody i dzieci już wtedy zaczynają, one muszą szybko dojrzeć. Oczywiście.
1: A od jakiego wieku to można zacząć zauważać?
0: Często by dzieci bardzo nawet już małe, kilkuletnie zaczynają przejmować tą rolę. Dzieci łączą na przykład rodziców, jak są w trakcie rozwodu. No to rozwodu, czy w ogóle jak jest trudna sytuacja między rodzicami bądź partnerami, to dziecko zaczyna łączyć. No i widać to na przykład, jak idą na spacer, gdzie rodzice są oddzieleni od siebie, to dziecko zaczyna łapać za rączki jedno i drugie, żeby oni gdzieś tam byli razem. To taki smutny widok często, ale to jest oczywiście symboliczne. Też taki widok to jest jedno z wielu zachowań, które dziecko przejmuje. Oczywiście o parentyfikacji, jak mówimy, czyli o tym, że dziecko dojrzewa w takim domu, gdzie niestety te funkcje i te role były pozamieniane, no to mówimy o takim dłuższym też czasie życia, w takim chaosie. Wiele dzieci doświadcza wielu traum, więc to już nawet kilkuletnie dzieci często odnajdują się, bo opiekują się jeszcze młodszym, na przykład rodzeństwem, czują się za nie odpowiedzialne, no bo kiedy ten rodzic nie domaga, nie pełni tej swojej roli, to dziecko bardzo szybko zaczyna dojrzewać wtedy. No za szybko. Zdecydowanie to nie jest ten moment. I w przyszłości, no oczywiście ma to swoje konsekwencje na przestrzeni różnych zachowań, różnych kontaktów z różnymi osobami w miejscach pracy. Więc to dotyka potem, przekłada się na resztę życia.
2: Do pomyślenia.
1: A czy dziecko zauważa, że rodzic jest w innej roli niż powinien być?
0: Ono często nie widzi, to przechodzi taką tak naturalnie, po prostu idzie i ono dopiero na pewnym etapie, czyli już tego wtedy, kiedy jest bardzo świadome, zaczyna to dostrzegać.
1: Albo w ogóle może też nie dostrzec tego.
0: Bo... O tak, zdecydowanie może nie dostrzec i ono często, i ten człowiek w terapii, ja pracuję z osobami dorosłymi, mówi, ojejku, no ale jak to? Przecież to było takie dla mnie normalne.
1: Że trzeba pomóc mamie, trzeba pomóc tacie.
0: Tak, że trzeba się zająć tym dzieckiem, że zostaje, opiekuje się, chociaż nie powinno, bo jeszcze jest w takim wieku, które nie powinno jakby zajmować się takimi chociażby opieką nad młodszym bratem, bo jest samo jeszcze dzieckiem zbyt małym do pełnienia roli i funkcji opiekuna. Tak?
1: A to dosyć często się chyba widuje, że dzieci, które są może nie z rodzin wielodzietnych, ale które zaczynają opiekować się swoim młodszym rodzeństwem w wieku 10-9 lat.
0: Tak, to rzeczywiście też jest częstym zjawiskiem. Nie ma czasu, rodzice często nie mają czasu na dzieci. Już poza pomijając jakby fakt, kiedy to rzeczywiście są jakieś problemy psychiczne w rodzinie, choroby, bo też tutaj mówimy o różnych chorobach. Nie tylko o zaburzeniach psychicznych, ale też o innych chorobach, które gdzieś tam się pojawiają. Czasami choroba nowotworowa jest też takim momentem, że dziecko musi bardzo szybko dojrzeć, żeby zaopiekować się tym rodzicem. Znaczy ono nie musi, ale ono po prostu w sposób naturalny zaczyna się nim opiekować. Tak przypominam. przypomina mi się jeden z moich pacjentów, który mówi, ale ja nie mam...

0: ja nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby mieć dziewczynę, ja z nią zerwałem, żeby opiekować się mamą, która była chora. Dzisiaj to jest dojrzały człowiek, który oczywiście odnosi ogromne sukcesy w pracy, w korporacji, ale jest to ogromnym kosztem, jest to z zamrożeniem emocjonalnym albo właśnie w drugą stronę, z tą takim właśnie bardzo dużą empatią, zbyt dużą. Czyli ja też zawsze uczulam na to, żeby zobaczyć, że żeby być dla siebie też, nie tylko dla innych, bo dziecko, które wychowuje się właśnie w takim domu, w którym to przejmuje te obowiązki właśnie, czy emocjonalne, czy te właśnie te instrumentalne, o których wspomniałam, tak, funkcję pełni, no to ono za szybko musi po prostu dojrzeć i nie ma tego momentu, kiedy ono ma czas na beztroskę, na tą frywolność, na to, kiedy jest czas na zabawę, na kontakty z innymi rówieśnikami, tylko ono już wtedy pełni rolę tego opiekuna, tak? A brakuje na przykład tej drugiej osoby, no i jest pozostawione samo sobie. Dla niego jest to naturalne, jak jednak w tej pracy swojej klinicznej z pacjentami spotykam się w tej właśnie drodze, której ja w całym procesie terapeutycznym, to jednak wiele osób mówi, ale ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest problem, albo nie widziałam, przecież to było dla mnie takie normalne. A w trakcie terapii zaczyna poznawać, że to jednak nie do końca tak było normalne, że z tego też coś wynika, że są różne trudności, niezaspokojone potrzeby i to, co jest potem w dalszym życiu często, to jest właśnie to zaspokajanie potrzeb innych kosztem często siebie. Więc to spotkanie w tej terapii jest takim momentem, że wreszcie mogę zobaczyć, jak to może być inaczej. Nie chodzi o to, żeby tego człowieka zmienić, bo to absolutnie nie o to chodzi, bo często to są naprawdę piękne cechy, które rozwinęła dana osoba. Ale nauczyć się jednak bardziej dbać o siebie, nie zabierając tego, co było ukształtowane przez lata. No chyba, że to zaczyna przeszkadzać, ale no to w tym procesie terapeutycznym to już dana osoba, pacjent, dana osoba zaczyna dostrzegać, czy mi to przeszkadza, czy mi to nie przeszkadza. Wiele osób mówi, ojejku, jakie to jest fajne, zająć się sobą, a wreszcie nie zajmować się wszystkimi innymi. Ale dla wielu osób to jest tak bardzo też obce. Kiedyś jeden z pacjentów mi powiedział, mówi, ale ja mam taką ogromną prośbę do pani, niech mi pani tego nie zabiera. Ja mówię, że nic nie chcę zabrać, bo to pomaganie mi daje taką ogromną radość w życiu, że ja byłem bardzo niezaopiekowanym dzieckiem, mi tego bardzo brakowało i niewiele osób było, które były w stanie mi pomóc, aczkolwiek jakieś takie osoby pojawiały się w tym życiu. Ja dzisiaj chcę to robić, to mi nie przeszkadza, wręcz dodaje mi to energii i ja czuję się wtedy potrzebny. Więc przyglądamy się bardzo indywidualnie z każdym, jaką funkcję to pełni w życiu, czy to właśnie pomaga, czy to jednak przeszkadza. No i uczymy się, staram się towarzyszyć w tym procesie nauki nowych zachowań po prostu, tej zmiany, ale zadbania o tą sferę emocjonalną. Bo mówimy o tych konsekwencjach właśnie wynikających z tego, że zbyt szybko musiałam dojrzeć, no to o tych konsekwencjach z różnego rodzaju zaburzeń traumatycznych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, często uzależnień, chorób też somatycznych, które gdzieś tam często to się wierzy, że ta psychika po prostu jest przeciążona przez lata, no bo trzeba było być w gotowości ciągle.
1: No właśnie, nie jak dziecko, tylko jesteśmy ciągle pod wielkim stresem, bo to my musimy przejmować rolę tych odpowiedzialnych w momencie, kiedy właśnie nie powinniśmy. I jeszcze sobie myślę o takim komplemencie dla właśnie dzieci, które są sparentyfikowane, że są bardzo dorosłe jak na swój wiek.
0: Tak, to jest z jednej strony komplement i tak można na to patrzeć, ale też oczywiście gdzieś tam też, żeby spojrzeć na to, że to też może być bardzo trudnym doświadczeniem. Oczywiście te osoby, które musiały bardzo szybko dojrzeć, są niezwykle zaradne w życiu. To są osoby, które naprawdę sobie radzą w tak wielu trudnych sytuacjach. Ja czasami jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem tego, jakie zasoby dana osoba musiała mieć w życiu i jak to jest, że radzi sobie z tym trudnym doświadczeniem, które dla wielu osób byłoby nie do dźwignięcia.
1: Z jednej strony radzi sobie, a z drugiej strony no właśnie nie radzi sobie, bo to jest ten moment, kiedy wręcz nie potrafi się poprosić drugiego człowieka o pomoc, bo ma się wrażenie, że to wszystko jest moją odpowiedzialnością.
0: O właśnie, i tutaj bardzo ważny temat poruszyłaś, tego, że te osoby często właśnie nie potrafią prosić o pomoc, a coś, co jest bardzo ważnym elementem, to, że nie jesteśmy na tym świecie sami, że mamy innych ludzi. Że
1: mamy
0: to
1: społeczność.
0: Mamy społeczność i ona nam, i to jest ważne, korzystać z tej społeczności, nauczyć się tego i często właśnie w terapii to jest to spotkanie, ale jak ja mam zacząć prosić o pomoc, kiedy to wszystko zawsze musiałam robić sam. I oczywiście to jest wtedy tym trudnym doświadczeniem, bo wychodzi ta osoba z tej swojej strefy komfortu, bo często jest bardzo nieświadoma tego, co wpłynęło na to, że dzisiaj jest taki

0: stan, że jest przygnębiona, że na przykład ma jakieś trudności zupełnie inne, bo technicznie może wszystko załatwić, a jednak źle się czuje cały czas psychicznie, że jest obciążona. Więc to jest tak, że to ma dwie strony są tego. Z jednej strony może być to jako komplement, a z drugiej strony jako trauma właśnie. Więc tutaj to proszenie o pomoc często jest takim momentem, ale ojejku, nie jestem sam, mogę, że to jest takie nowe. Wiele osób mówi o tym, że jest w ogóle pod takim podekscytowanym albo bardzo takim zawstydzonym czasami. Więc to też jest znowu bardzo różne uczucia się tutaj pojawiają, bo każdy człowiek to każdy ma inną swoją historię, inne doświadczenie. No i tu jest każdemu bardzo indywidualnie trzeba towarzyszyć w tej drodze właśnie, ale rzeczywiście to apel o to, że dzieci mają być dziećmi. Oczywiście obowiązki, jak najbardziej, wymagania, ale w zdrowy sposób, ale nigdy zamiana ról, bo ono to zawsze wpłynie, to zawsze zostawi jakiś ślad, chociażby w kontekście właśnie tutaj nieumiejętności zadbania o własne granice, o trudność w proszeniu o pomoc. Nie trzeba być Zosią Samosią całe życie, ale jeżeli tak ukształtowało nas środowisko i od dzieciństwa to było, to trudno jest wyjść z tej roli, kiedy zawsze się było nadodpowiedzialną.
1: Tu trochę chciałam przejść do rodziców takich dzieci. Co musi się wydarzyć, żeby dorosły zaczął traktować swojego syna, swoją córkę jako powiernika? Bo to też jest coś, o czym czasem się słyszy, że moja mama jest moją najlepszą przyjaciółką. I czasem to może być prawda, a czasem to za tym kryje się coś niezbyt pozytywnego.
0: Zdecydowanie tak. Ten powiernik, powierniczka, przyjaciel, przyjaciółka jako rodzic, super, ale też z granicami. I zawsze o to apeluję, że oczywiście dziecko, możemy się przyjaźnić, tak, z córką, z synem, tylko że to też ma swoje granice. To nie jest tak, żeby dziecka nie obciążać, tylko często nie wiadomo, gdzie jest ta granica, bo rodzic tego nie widzi, albo dla niego też jest to tak naturalne, bo sam był w takiej roli, gdzie był tym też powiernikiem i to samo robi ze swoim dzieckiem. Mówimy o takim niesieniu skryptu życiowego, tak, że odtwarzaniem tego, co już w życiu było. No to tak będzie to niesione przez kolejne pokolenia.
1: Moja mama ze mną tak rozmawiała, to ja teraz mogę tak z tobą rozmawiać. Tak. I opowiem ci o wszystkim, co zrobił ojciec.
0: Nie wszystko dzieci muszą wiedzieć na danym etapie, bo ja mówię, tyle jakby przekazujemy informacji, ile jest odpowiednie do danego wieku, żeby no właśnie to dziecko nie było obciążone z tym już takim ciężarem, który ma nieść potem dalej. Więc tyle ja też mówię wolności, ile odpowiedzialności, jeżeli chodzi o kwestie jakby dzieci, nastolatków, żeby te obowiązki i to emocjonalne zaangażowanie było na odpowiednim poziomie, że dziecko nie jest łącznikiem, dziecko nie jest tym, nawet powiem tak czasami, takim terapeutą, psychologicznym. Oczywiście nikt o tym nie mówi w ten sposób, ale patrząc na to, jak te osoby dorosłe, jaką mają ogromną wiedzę na różne tematy, które w danym wieku też często one nie powinny mieć miejsca. Więc to jest na pewno apel o to, że rodzice też, żeby byli uważni na to, na ile właśnie to jest ten przyjaciel, przyjaciółka. Bo to jest super. Tylko jeżeli to jest zdrowe. Ale mówimy jednak o przekraczaniu często granic i to jest ważne zajęcie.
1: To jakie tematy mogą być już przekroczeniem granic w rozmowie z dzieckiem?
0: Nie wikłamy na przykład, jeżeli myślimy, mówimy tutaj o kwestiach jakby takich trudności w relacji. A, bo ojciec to jest taki, on zachowuje się w stosunku do mnie w sposób agresywny. Co ja mogę z tym zrobić? To jest właśnie ten moment, gdzie to nie jest, dziecko nie jest od tego, żeby rozmawiać tutaj na takie tematy. Można nazywać, że rodzice mogą się pokłócić, że to jest normalne, że mogą mieć ze sobą jakiś konflikt, nie dogadywać się, ale nie może być tak, że dziecko jest obciążane tym, bo dziecko czuje się nadodpowiedzialne za to, to ja muszę zacząć ratować, ja muszę z tym rodzicem porozmawiać. Albo kiedy mama mówi do dziecka, słuchaj, ale idź porozmawiaj z tatą na ten temat, albo odwrotnie. Weź załatw to z mamą i przyjdź i mi powiedz. Albo kiedy dochodzi do rozwodów często w relacjach i dziecko jest takim no właśnie mediatorem między tymi rodzicami, bo się nie mogą dogadać w kwestiach nawet takich finansowych, tak, jeżeli chodzi o kwestie alimentów, albo iść, no nie robimy czegoś takiego, bo dziecko nie jest od tego. Po prostu ludzie muszą się dogadać. Jeżeli nie są w stanie się dogadać ze sobą, to idą na mediację i tam jest przestrzeń na to. Albo wskazane byłoby skorzystanie z

0: te wizyty u terapeuty, psychologa, u osoby, która gdzieś tam pomoże tym pokierować. Ale to jest przekraczanie już granic.
1: A gdzie przebiega granica między uczeniem dziecka odpowiedzialności, a tym, że ono jest już nią za bardzo obarczone? No bo gdzieś te obowiązki domowe albo właśnie jakieś myślenie o budżecie w tym dziecku powinno się budować.
0: Oczywiście, że tak, więc wzmacniamy i pracujemy nad odpowiedzialnością, czyli to, żeby gdzieś tam i też nad taką sprawczością, konsekwencją, ale nie wikłamy, ja zawsze mówię, czyli jakby to jest, ten moment jest trudny do uchwycenia, nawet właśnie taki jednoznacznie do powiedzenia, gdzie już jest przekroczona ta granica, bo czasami to jest bardzo płynne i z takich drobnych rzeczy właśnie składa się potem to, co się dzieje w przyszłości, że to okazuje się, że jednak musiałam tą pełnić tą rolę tego rodzica w tej relacji z tym rodzicem, co nie powinno być mieć miejsca. Więc ten moment, kiedy to dziecko ma bardzo dużo tych obowiązków, takich, które nie są do jego wieku, bo dziecko w danym okresie ma obowiązek szkoły, jakichś rzeczy domowych obowiązków, ale uczymy tego, a nie wymagamy, żeby ono było odpowiedzialne za budżet domowy. Znam takie przykłady dzieci, które w wieku już naprawdę takim wieku 14 lat to dziecko lepiej zarządzało domem niż rodzic, bo się okazywało, że no, mama czy tata był zajęty innym towarzystwem albo alkoholem, albo jeszcze innymi substancjami, bądź po prostu było nieobecne, bo to czasami nawet kwestia tego, że nie musi być jakiejś substancji w domu, ale nie ma obecności tego rodzica i dziecko jest pozostawione całe dnie samo sobie, musi sobie organizować ten czas. Okej, wzmacniamy wtedy, można powiedzieć, kreatywność, ale to nie tędy droga. Temu dziecku też trzeba po prostu pokazać, nauczyć, jak radzić sobie z tymi emocjami, bo ono często przeżywa frustrację. Z jednej strony patrzymy na to, ojejku, jakie zaradne dziecko, jakie super, a tak to jest smutny widok, bo to dziecko jest bardzo samotne wtedy. Ono jest na to odpowiedzialne w życiu, ono nie postawi szefowi granicy, będą wrzucane obowiązki tak, na tego młodego człowieka. Więc tutaj ten apel o to, żeby to było w takim zdrowy sposób, to znaczy no właśnie, że nie ma być tego za wiele, ale to też bardzo indywidualnie trzeba się zawsze przyglądać tym zachowaniom, które w tym systemie rodzinnym panują i jak to wygląda.
1: To jeszcze wróćmy do tych dorosłych, sparentyfikowanych osób. Jak rozmawiać z rodzicem, który przyzwyczaił się też do tej pomocy, którą dziecko świadczy i na odmowę może reagować no, jakimiś przykrymi słowami?
0: Więc myślę sobie, że to, co jest ważne, to jednak rozmawiać i mówić, czyli te granice, żeby one były, żeby tutaj były zachowane, czyli ten moment, że każdy człowiek w ogóle w rodzinie ma możliwość wypowiadania się. Często niestety to jest, te dzieci są często niewysłuchane.
1: No, dzieci i ryby głosu nie mają.
0: O właśnie, i to niestety to często jest, ale ty się nie odzywaj, to jest, nie ma znaczenia. Rodzice też się przyzwyczajają do tego, kiedy dziecko bardzo szybko wchodzi w tą rolę. Przyzwyczajają się też do tego.
1: Że można na nie liczyć.
0: Że można na nie liczyć, bo ono weźmie tą odpowiedzialność, bo ono pomoże, bo ono wybrnie, bo ono jest tak zaradne, że ono sobie poradzi. I okazuje się, że za szybko dojrzewa i potem finalnie zostaje bardzo skrzywdzony w życiu z jakąś właśnie taką tą traumą, albo nie jest w stanie sobie z tymi emocjami poradzić, przetworzyć tego wszystkiego i zaczyna uciekać w jakieś ryzykowne zachowania. Dopiero w dorosłym życiu można zacząć dostrzegać, że to jest coś nie tak. I najczęściej moment, kiedy pojawia się taki człowiek w terapii, zaczyna widzieć tą nienormalność, ale czasami przez długi czas też nie widzi i mówi, no co pani mówi, w ogóle ja się z tym nie zgadzam, przecież to taka moja supermoc, ale ta supermoc mogła też być bardzo obciążająca. Często musi dojść do tego momentu takiego zamrożenia, żeby odnaleźć się, w ogóle przeżyć w danej rodzinie właśnie, gdzie jest ta zamiana ról. No i dopiero spotyka się z tym w tym dorosłym życiu, ale mówię, tu nie chodzi o to, żeby teraz człowiekowi wprowadzić taką rewolucję, bo może przyjść z czymś zupełnie innym, ale zaznaczyć, że może warto tutaj sprawdzić jeszcze ten obszar, co mogę z tym zrobić.
1: A co jeśli rodzice takich sparentyfikowanych dzieci nie akceptują tego, że dzieci poszły na terapię?
0: No i to też jest, to też bywa, bo okazuje się, że dziecko, czyli ten już
1: dorosły człowiek,
0: zaczyna być niewygodny, bo zaczyna mówić. Ale też jest tak, że no jednak osoba, która zaczyna być w terapii, zaczyna uczyć się, w jaki sposób rozmawiać, żeby umieć odgrodzić i postawić tą granicę, że nie zawsze ta relacja musi być taka, jak była kiedyś. Często jest tak, że ludzie wchodzą w tę rolę ponownie, bo nawet jak rozmawiam z pacjentami, no tak, ja jadę do domu i my w tym domu, to ja znowu wchodzę w ten taki kocioł, który

0: był tam i mówi, pomimo tego, że funkcjonuje w swoim otoczeniu zupełnie inaczej, to tam znowu jestem zalany tym wszystkim, że nie mam tej...
1: Znowu jesteś małym dzieckiem.
0: Dokładnie. I wchodzę w tą rolę tego małego dziecka. Ale z czasem jednak, jeżeli doświadcza ta osoba tego i zaczyna uczyć się coraz mocniej, coraz bardziej, coraz więcej jest pewności siebie, umiejętności stawiania granic, asertywności,

0: robić, jak się sobą zaopiekować i tymi emocjami, które wcześniej były niezaopiekowane, no bo kto się zastanawiał nad tym? Nikt w domu nie mówił o emocjach jeszcze do tego wszystkiego. Albo jeszcze rodzic wbijał w poczucie winy za coś, co nie było wykonane, co nie powinno mieć miejsca jakby w tym układzie, tak, który jest.
1: Psychoterapeutka Kinga Rohaula była moim i Państwa gościem. Ja nazywam się Ewelina Kamińska i do usłyszenia za tydzień.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła godzina 22.30. Kamil Olak, zapraszam. Prawie 3 godziny trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z politykami Koalicji Obywatelskiej. Podczas obrad w warszawskim hotelu Mercure Grand była mowa o aferze wokół Szpitala Południowego, ale nie tylko. Tego typu spotkania mają charakter motywacyjny i tym razem też tak było, powiedziała dziennikarzom wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Spotkanie polegało na tym, jak relacjonowali posłowie, że najpierw głos zabrał premier, potem były wypowiedzi i pytania posłów do premiera oraz jego odpowiedzi. Przed nami bardzo ważny rok wyborczy, dużo bardzo dobrych rozmów. Przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze, mówił po spotkaniu minister sportu Jakub Rutnicki. Sam premier Tusk, by uniknąć spotkania z dziennikarzami, opuścił hotel tylnym wyjściem. Trzy kolejne osoby zatrzymane w związku z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych to Paweł P., były pracownik RARS, oraz Renata K. i Włodzimierz D., dwoje byłych prezesów zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Istnieje uzasadnione podejrzenie, iż pieniądze z fundacji były wykorzystywane na cele polityczne, mówił w TVP Info rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Chodzi o uzasadnione podejrzenie, że pieniądze ze spółek Skarbu Państwa przekazywane właśnie tej fundacji, zamiast iść na cele charytatywne, na przykład na, tak jak było deklarowane, na pomoc powstańcom, one szły na cele polityczne.
3: W śledztwie prowadzonym wspólnie z CBA śledczy badają m.in. kwestie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Trzy firmy na terenie województwa śląskiego pod lupą Straży Granicznej. Funkcjonariusze sprawdzali m.in. legalność pracujących tam cudzoziemców. Inspekcją objęto łącznie prawie 100 osób, informuje rzecznik prasowy Śląskiej Straży Granicznej Szymon Mościcki.
5: Efektem przeprowadzonych działań było stwierdzenie naruszeń przepisów w przypadku 57 zatrudnionych osób. Naruszenia stwierdzono także po stronie wszystkich pracodawców. Teraz Straż Graniczna skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców, którzy zatrudniali obcokrajowców w sposób nielegalny.
3: Pracodawcy odpowiedzą teraz za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Grozi im grzywna do 50 tysięcy złotych. Na koniec informacji zaglądamy jeszcze do Atlanty, gdzie mierzą się ze sobą reprezentacje Argentyny i Anglii. Zespół, który wygra to spotkanie, zagra w niedzielę w finale z Hiszpanią. Na razie trwa druga połowa, jest 1-0 dla zespołu z Wysp Brytyjskich.
2: Polskim Radiu 24.
1: Jest 22.33. Mindfulness to technika polegająca na świadomym i celowym skupianiu uwagi na chwili obecnej. Praktyka ta zakłada obserwowanie swoich myśli, emocji oraz doznań zmysłowych bez ich oceniania i bez prób zmieniania. No a teraz zastanowimy się nad tym, jak zachować spokój, gdy dzieje się wiele trudnych rzeczy, a myśli galopują.
2: Powtórka programu.
6: Studio Wiedzy.
7: Karolina Rożej. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy powiemy stop. Powiemy stop gonitwie, bieganiu jak chomik w kołowrotku, stop działaniu na autopilocie, bo na pewno usłyszeli Państwo kiedyś w swoim życiu termin mindfulness. No i właśnie o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Postaramy się odzyskać trochę kontakt z tym, co tutaj i teraz. I w naszym studiu jest Maria Wasylkowska, doktorantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, także członkini zespołu badawczego EEMPAT Lab.

0: Już tłumaczę, to jest Laboratorium Badań nad Uważnością, Psychoterapią i Technologią, także wykładowczyni na Uniwersytecie Otwartym UW. I tam właśnie pani Maria prowadzi kurs Mindfulness w codziennym funkcjonowaniu. Dzień dobry, pani Mario.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Mario, mindfulness, czyli co tak naprawdę, jak najprościej wytłumaczyć to zjawisko, tę praktykę osobie, która nigdy o tym nie słyszała, albo może słyszała i myślała, że jest to jakiś new age'owy wymysł?
1: Teraz dużo uważności się mówi, w różny sposób jest ona, że tak powiem, interpretowana też. Głównie jest to, staramy się nie nazywać tego techniką, staramy się nazywać uważność sposobem na funkcjonowanie. Mhm. I jest to swojego rodzaju sposób na zatrzymanie się, na zdystansowanie do tego, co się dzieje dookoła nas, patrząc na to bez oceniania się i bez takiego, że tak powiem, wchodzenia w to wszystko, co się dzieje w naszej głowie, tylko starania się spojrzenia na to z boku, zaobserwowania i lepszego zrozumienia.
0: A dlaczego nie chcecie tego nazywać techniką? Dlatego, że samo już nazwanie tego procesu techniką sugerowałoby, no, że to wszystko musi być oczywiście bardzo produktywne i bardzo prowadzące do czegoś.
1: Tak, ja osobiście uważam i też myślę, że generalnie przyjmuje się takie określenie uważności, że jest to sposób na funkcjonowanie, takie bardziej holistyczne podejście do życia niż stricte właśnie jakieś narzędzie, które...
0: Wytrych.
1: Dokładnie, które doraźnie, że tak powiem, przynosi jakieś niesamowite efekty i zmianę, że tak powiem, w jakimś takim momentalnym funkcjonowaniu.
0: Czyli docelowo i całościowo. Bardziej.
1: Docelowo i całościowo, okay. Dokładnie.
0: Są też podobno bardzo różne koncepcje dotyczące tego, czym jest mindfulness. Czym one się różnią od siebie i kiedy zaczęły się w ogóle pojawiać?
1: Ja tak naprawdę, jak uczę uważności, to staram się pokazać, skąd faktycznie to do nas przyszło. I tak naprawdę przyszło do nas dzięki Jonowi Kabat-Zinnowi, który jest uważany za ojca chrzestnego uważności u nas na Zachodzie. I faktycznie z nauk buddyjskich, z praktyk buddyjskich, uważność przywędrowała sobie do nas, że tak powiem, dzięki niemu pod koniec lat 70., można powiedzieć, w Stanach. I faktycznie te koncepcje się różnią. My staramy się uważności nie traktować jako koncept religijny i jednak odchodzimy od tego, tylko staramy się faktycznie traktować ją jako taki codzienny element praktyki, który jest niezwiązany z żadną religią, tak? I dzięki temu też staramy się trafiać trochę szerzej i nie ograniczać tego dla osób, które mają takie poczucie trochę, że medytacja uważności to musi być stricte, że tak powiem, coś religijnego. Tylko staramy się jednak pokazywać, że to jest praktyka dla każdego tak naprawdę, tak? I odbiega od takich religijnych form.
0: O tej praktyce na pewno jeszcze porozmawiamy, bo ona jest tutaj kluczowa w naszej rozmowie, ale muszę jeszcze z teorii troszkę odpytać, bo też jestem ciekawa, no bo na pewno zrobiło karierę, no nie tylko to słowo, ale właśnie przede wszystkim ta praktyka. Czy jest to taka odpowiedź trochę na to, że żyjemy w takich, a nie innych czasach, że jesteśmy bombardowani przede wszystkim złym informacjami zewsząd właściwie. Niemal nigdy nie jesteśmy rozłączeni od kontaktu z informacjami, czy to poprzez social media, czy media tradycyjne. No i przede wszystkim, no właśnie, dociera do nas to, co złe, a nie to, co dobre.
1: Tak, generalnie w związku z tym i całą sytuacją, która się dzieje na świecie i też pokłosiem COVID-u, mierzymy się z kryzysem zdrowia psychicznego generalnie teraz globalnie. Też w różnych miejscach na świecie dochodzą jeszcze inne elementy związane z sytuacjami w różnych krajach, które też wpływają na to, że i napływ informacji trudnych, negatywnych, ciężkich jest coraz większy. Ale też samo funkcjonowanie w sobie jest bardzo trudne, tak? Czyli mierzymy się z różnymi kwestiami adaptacyjnymi, z samotnością, która też jest dużym tematem post-covidowym. Bardzo duży temat dzieci, które teraz trafiły do nowej rzeczywistości, też wirtualnej, więc jest bardzo dużo różnych przestrzeni faktycznie, oprócz napływających trudnych informacji, też po prostu trudnej sytuacji ogólnie, która wymaga swoją siłą rzeczy, przepraszam, tego, że szukamy różnych form tego, żeby radzić sobie, czy to narzędzi, czy technik, czy nowego spojrzenia na funkcjonowanie, na rzeczywistość, żeby mieć tą umiejętność zatrzymania się, zdystansowania, łatwiejszego, że tak powiem, lepszego dla nas funkcjonowania, które będzie dla nas indywidualnie sprzyjające, dla każdego co innego jest dobre, więc to też jest ważne, żeby zaznaczyć.
0: To przyjrzyjmy się konkretnym przypadkom. Co na przykład może zrobić osoba, która żyje w permanentnym stresie? I stresuje się terminami w pracy, stresuje się tym wszystkim, co musi zrobić na przestrzeni prywatnej. Włącza telewizor, odpala smartfon, widzi wszędzie wojnę, kryzys, rosnące ceny. Co ona może zrobić, żeby troszeczkę się z tego wyrwać?
1: Tak, no w takiej sytuacji zdecydowanie uspokajamy w ogóle siebie bardzo holistycznie, tak? My też właśnie na kursach z uważności ja staram się

0: i o jak mówimy o holistycznym zdrowiu, staram się podkreślać, że to holistyczne podejście do nas jako do człowieka jest w ogóle bardzo istotne. Czyli i słuchać tego, co dzieje się w głowie, obserwować to. I tego, co dzieje się w ciele i obserwować to. Więc wyciszanie, uspokajanie naszego układu nerwowego jest takim, że tak powiem, powiedziałabym, głównym elementem, o który trzeba zadbać. I faktycznie jesteśmy w stanie to zrobić i dbając o głowę i o ciało. Dbając o głowę właśnie dzięki uważności możemy to zrobić, tak? Czyli radzić sobie z tym, co w tej głowie się w jakiś sposób dzieje, a nie działać na takim autopilocie, tak jak zresztą powiedziała pani na samym początku audycji, w którym my bardzo naturalnie się znajdujemy, tak? Czy to są schematy myślenia, czy to są jakieś behawioralne zachowania, które
1: są z reguły potrafią nam bardzo ułatwiać życie, no ale ten pierwszy krok właściwie to musi być uświadomienie sobie, że coś jednak przynosi nam negatywne konsekwencje. Czyli zaczynamy od obserwacji, że coś jednak nie działa.
0: Oczywiście, to też jest bardzo ważne. Automatyzm też po coś jest i też my w jakiś sposób tak funkcjonujemy, żeby móc przy tej ilości, że tak powiem, rzeczy, które musimy zrobić, informacji, które musimy, że tak powiem, pojąć, funkcjonować, ale jak najbardziej dokładnie tak. Musimy zatrzymać się na chwilę, zaobserwować, zdystansować i uświadomić sobie w ogóle, w jaki sposób ta nasza głowa funkcjonuje, każda też trochę inaczej, żeby móc w jakiś sposób się nią zaopiekować.
1: A czy można takie praktyki wprowadzać samemu, czy trzeba się najpierw nauczyć ich od profesjonalisty? Czy można sobie zrobić krzywdę na przykład, próbując czegoś na własną rękę?
0: Jak najbardziej ja zachęcam do tego, żeby próbować samemu. Krzywdy raczej zrobić sobie nie można. Obserwujemy się oczywiście przy tych praktykach. Są osoby, dla których jest to niewskazane. Jest to bardzo mały procent osób, gdzie faktycznie w jakiś sposób no, zapętlamy się jeszcze bardziej w tych myślach, ale to naprawdę się zdarza bardzo, bardzo, bardzo rzadko. My z takiego psychologicznego punktu widzenia zawsze podkreślamy, żeby się obserwować. Jeżeli tak jest, to też zachęcam do tego ja osobiście, żeby właśnie na jakiś kurs pójść i żeby w jakiś sposób się, że tak powiem, posiłkować wiedzą innych osób, jak najlepiej też w praktykę wejść, ponieważ to też nie jest takie proste. I faktycznie wiele osób, które podejmują próbę, żeby samemu w praktykę wejść, frustruje się i rezygnuje, bo ma wrażenie, że to nie przynosi efektów z dnia na dzień, albo że bardzo ciężko jest im tak naprawdę w odpowiedni sposób sobie, że tak powiem, tą głową zarządzać. A faktycznie jest parę elementów, które są istotne, żeby ta praktyka zaczęła się łatwiej tak naprawdę i przyjemniej, bez tego takiego obciążenia wewnętrznego, które my też sobie dajemy na zasadzie rezultatów, oczekiwań, że musi się udać. Więc to prowadzenie na pewno jest sprzyjające.
1: A czy są różne praktyki dla różnych typów osób i dla różnych sytuacji, czy są takie uniwersalne, które mogą pomóc właściwie większości?
0: Mamy w uważności praktyki uniwersalne oparte na oddechu, oparte na dźwiękach z zewnątrz, oparte na skanowaniu ciała. To są takie klasyczne techniki, które też w jakiś sposób można dobierać pod kątem własnych preferencji, tak? Długości praktyki, kiedy ta praktyka w ciągu dnia się odbywa, czy jest to praktyka prowadzona, na przykład też czasami są praktyki prowadzone, czasami możemy sami te praktyki, że tak powiem, wykonywać. Więc tutaj ta paleta jest dość szeroka i można to pod własne możliwości, preferencje i zasoby także dobierać, ale taka podstawa, że tak powiem, tego, przy czym funkcjonujemy, jest.
1: Ale trochę taką metodą prób i błędów, co nam służy, co nas troszeczkę irytuje, co nam się nie podoba, dobieramy coś pod siebie, tak?
0: Jak najbardziej. Na początku z reguły więcej rzeczy może nas irytować i denerwować się z biegiem czasu i z biegiem praktyki.
1: Bardzo trudno
0: zauważamy.
1: Jest wyrwać się z tego, co wcześniej nam wydawało się, że służy.
0: Tak, absolutnie wychodzenie ze schematów jest jednym z najtrudniejszych elementów.
1: Bardzo niewygodne. Rzeczywiście jest wychodzenie ze schematów. Zastanawiam się, gdy pani o tym opowiada, czy można postawić znak równości między uważnością i mindfulness a medytacją, czy po prostu medytacja albo rodzaj medytacji jest po prostu jednym z elementów prowadzącym do uważności.
0: To jest bardzo, ważne pytanie i ciekawe. Jeżeli chodzi o samą praktykę medytacyjną, to medytacja uważności różni się od medytacji relaksacyjnej. To jest bardzo ważne. Sporo osób też nie zdaje sobie z tego sprawy. Medytacja uważności jest swojego rodzaju treningiem umysłu, ćwiczeniem koncentracji, zarządzaniem uwagą. I to jest tak naprawdę idea tej medytacji. Pokłosiem i że tak zwanym efektem ubocznym, że tak powiem, może być to, że się relaksujemy i nasz układ nerwowy się uspokaja i wycisza oczywiście, jak najbardziej, ale jednak głównie ćwiczymy tą uwagę. Świadomie wchodzimy w tą medytację, świadomie z niej wychodzimy. Uczymy się przekierowywać uwagę i zarządzać nią.
1: Czy ona powinna być prowadzona na przykład z jakimś głosem, który nam towarzyszy, czy powinniśmy sami siebie na przykład trenować, że naszą uwagę w danym momencie przekierowujemy albo na oddech, albo na jakąś część naszego ciała? Jak to w ogóle wygląda, proszę opisać, gdyby pani miała mnie tak pokierować, jak wygląda medytacja uważności?
0: Jak bym miała pokierować, to absolutnie można ją robić przy prowadzeniu z kimś, albo można ją robić samemu i samemu się prowadzić. Wyglądałoby to tak, że ja teraz poprosiłabym o wzięcie głębokiego oddechu przez nos, wypuszczenie przez usta, zamknięcie.

0: Oczu najlepiej.
1: Zamykam.
0: I skierowaniu uwagi swojej w tym momencie na oddech. I za każdym razem, jak myśli gdzieś zaczynają nam odlatywać, to wracamy, nazywamy to w uważności powrotami do oddechu. I wracamy, i wracamy. Tych powrotów może być bardzo, bardzo dużo przez tą minutę. Może ich być mniej. Im więcej zauważamy, że się w głowie dzieje, tym więcej wracamy.
1: Okej, czyli to jest taki właściwie trening, w którym bardzo świadomie kierujemy nasze myśli na coś bardzo konkretnego, a nie na te ucieczki różne, w różne strony.
0: Tak, dokładnie. Obserwujemy myśli, wyłapujemy je, gdzie jedna się zaczyna, gdzie druga się kończy, bo też takim głównym elementem, z którym staramy się sobie poradzić, że tak powiem, dzięki medytacji uważności, jest to, że my wpadamy w taką pętlę myśli, tak? W ruminację, czyli rozpamiętywanie albo myśli związane z różnymi lękami albo stresami związanymi z przyszłością. I to też jest taka umiejętność właśnie zauważania, w którym momencie my się zapętlamy. Myślę, że większość z nas miało w życiu taki moment, że zasypiamy i po prostu w tej głowie dzieje się nie wiadomo co i te myśli narastają. I dopiero po długim czasie orientujemy się, jak bardzo nas to zestresowało, jakie to jest trudne i męczące. Wtedy nasz organizm przyzwyczaja się do tego stresu i, że tak powiem, tkwi w nim. I dzięki medytacji uważności my staramy się uciąć tą pętlę.
1: I to się zakładam, przydaje też później. Nie tylko w czasie samej medytacji, kiedy trenujemy to, żeby te myśli nam nie uciekały w różne strony, ale w sytuacjach codziennych, kiedy na przykład spędzamy miło jakąś chwilę, dzień, robimy coś teoretycznie przyjemnego, a nasza głowa pędzi w jakieś czarne scenariusze.
0: Dokładnie, dokładnie. My dzięki neuroplastyczności też...
1: Neuroplastyczności?
0: Neuroplastyczności, czyli dzięki temu, że nasz umysł potrafi wytwarzać nowe połączenia neuronalne całe życie. Jeżeli przyzwyczajamy go do jakiegoś stanu bycia, dzięki medytacji uważności właśnie przyzwyczajamy go do jakiegoś stanu bycia. On później lgnie do tego i lgnie sam kolejny i kolejny raz. Dlatego ta regularność jest taka ważna w praktyce. To jak najbardziej przekładać to później na takie bardzo holistyczne nasze funkcjonowanie w codziennym życiu, czyli to, że potrafimy się szybciej, naturalnie sami zatrzymać, zdystansować, obserwować. Takie świadome funkcjonowanie, można powiedzieć.
1: Czy można wytrenować nasz mózg do tego, żeby myślał o rzeczach przyjemnych, a nie nieprzyjemnych?
0: To, że my też czasami skupiamy się na rzeczach trudnych i nieprzyjemnych,
1: jest
0: uwarunkowane ewolucyjnie. Tak?
1: Drogą.
0: Musimy dokładnie w jakiś sposób też wychwytywać, że tak powiem, te zagrożenia i w jakiś sposób przetrwać, sobie radzić z nimi, zaopiekować się nimi też. Ale jak najbardziej też ten element właśnie rozpoznania, gdzie za długo i za często jesteśmy w tych trudnych przestrzeniach, jest bardzo ważne. I faktycznie uważność, praktyka uważności pomaga nam w tym, żeby częściej się zatrzymywać, częściej zauważać, co nam nie sprzyja i wtedy bardzo świadomie podążać inną drogą, jeżeli jest to bardziej wskazane.
1: To też jest bardzo ciekawe, to rozgraniczenie między medytacją relaksacyjną, a tą medytacją uważności, o którym pani powiedziała, dlatego że wiele osób rezygnuje w ogóle z medytacji, właśnie dlatego, że czuje presję, którą sam sobie narzuca, że ja teraz muszę być zrelaksowany, podczas gdy głowa myśli o rachunkach, o szefie w pracy, o goniących terminach i tak dalej. A ta medytacja uważności właśnie służy temu, żeby złapać tę myśl i ją siłą zaciągnąć i skupić się na oddechu.
0: Tak, i dlatego tak ważne jest to, żeby zaopiekować się najpierw tą głową, dlatego że jeżeli ona nie będzie zaopiekowana, to bardzo ciężko będzie przełożyć coś na resztę, że tak powiem, ciała.
1: Czy ta medytacja jest takim pierwszym dobrym krokiem do tego, żeby zacząć swoją przygodę z uważnością, jeśli tak można to określić? Czy na pewno jest to coś, co może towarzyszyć podczas całej tej drogi, ale czy to jest dobry ten pierwszy krok?
0: Jak najbardziej. W ogóle po pierwsze już świadome podejście do tego, że szukamy jakiejś zmiany, jakiegoś wsparcia już jest pierwszym krokiem bardzo ważnym. A jeżeli chodzi o samą uważność, medytację uważności, to jak najbardziej krótkie medytacje, to mogą być bardzo krótkie medytacje, 3-5-minutowe. Najważniejsza jest tak naprawdę regularność w praktyce niż długość samej medytacji. Więc jak najbardziej od takiej formalnej praktyki medytacyjnej właśnie można 3-5-minutowej sobie zacząć i to jest bardzo, bardzo dobry start.
1: A co poza medytacją? Co może nam jeszcze służyć na tej drodze do uważności?
0: Właśnie rozdzielamy praktykę uważności na formalną i nieformalną praktykę i ta formalna praktyka to jest stricte praktyka medytacyjna. Praktyka nieformalna to jest wszystko inne, co możemy robić świadomie i uważnie, pracując też na zmysłach. Więc staramy się w jakiś sposób właśnie codziennie w naszym funkcjonowaniu bardziej opierać się na tej mantrze tu i teraz, niż wybieganiu do przodu, czyli być bardziej uważnym w codziennym życiu. Tak? Skupiać się na konkretnie rzeczach, które robimy w tym momencie, pracować bardziej na zmysłach, czy w momencie, kiedy robimy na przykład ćwiczenia, albo na przykład idziemy sobie po prostu na spacer, to starać się mimo wszystko być bardziej obecnym. I to samo bycie obecnym, czyli właśnie to podejście do funkcjonowania, o którym mówiłam na początku, jest taką bardziej nieformalną praktyką, czyli nie zasiadania, przeznaczania czasu na ćwiczenie z oddechem, czy

0: właśnie zaopiekowanie się głową, tylko robienie różnych rzeczy, które funkcjonują w codzienności.
1: Jak rozumiem, takie praktyki dotyczą nie tylko tego, żeby zapanować nad tym, co się dzieje w naszej głowie, a może się dziać wszystko wszędzie naraz, powołując się na tytuł oscarowego filmu sprzed paru lat, ale to też może, i pytam właściwie o to panią, chodzić o to, żeby nie robić kilku rzeczy naraz. Czyli wspomniany spacer, no to jesteśmy na spacerze, a nie w telefonie na przykład, będąc na spacerze. No, kapitalizm nas nauczył tego, że multitasking to jest wielka wartość, a okazuje się, że nie do końca.
0: Tak, dokładnie. Te automatyczne działania, o których mówiłyśmy na początku i też właśnie multitasking tak zwany, tak, nie sprzyja temu, żeby być uważnym i żeby się zatrzymywać, żeby zauważać rzeczy. My też na własnym przykładzie możemy sobie pomyśleć o tym, że jak robimy wiele rzeczy naraz, tak naprawdę już żadnej nie jesteśmy. I trudno jest tak naprawdę wyciągnąć wnioski, czy coś zaobserwować, czy coś przeżyć. Tak naprawdę też jak tu w uważności mówimy i też staramy się taki duży nacisk na to kłaść, tak? Że my tak naprawdę uczymy się przeżywać rzeczy, czerpać z nich jak najwięcej, a nie działać właśnie na takim bardzo automatycznym działaniu, czy rozdrabnianiu się na wiele rzeczy naraz, bo wtedy po prostu z tego aż tyle nie czerpiemy i też nie jesteśmy w stanie później tego przełożyć na to nasze funkcjonowanie. Czyli jeżeli mamy czerpać odpoczynek, no to jak robimy 10 rzeczy naraz, to nie odpoczniemy. Jeżeli mamy wykonać jakąś czynność i też nasza głowa jest gdzie indziej, albo robimy inne rzeczy naraz, to też czy wykonamy ją w taki sposób, w jaki byśmy finalnie chcieli.
1: Mądrzy ludzie mówią, że jak rozpamiętujemy przyszłość, no to jest to bez sensu, bo nie mamy na nią wpływu. Rozpamiętując przeszłość, to też jest bez sensu, bo nic już nie zmienimy, a robiąc albo jedno, albo drugie, tracimy teraźniejszość i nie żyjemy w tu i teraz. Ale zastanawiam się, czy to też nie jest taki problem współczesnego człowieka. Widziałam takie badania, z których wynika, że 20 lat temu mniej więcej potrafiliśmy skupić swoją uwagę na jakimś zadaniu na 2,5 minuty. Obecnie to jest zaledwie 40 sekund. No i na przykład tutaj pojawia się zjawisko tak zwanego second screen viewingu, czyli oglądamy sobie film albo oglądamy sobie serial i jednocześnie czujemy taki wewnętrzny przymus, żeby sobie przeglądać nasz smartfon. I to nie po to, żeby sprawdzić, w którym filmie grał ten aktor, tylko przeglądamy Instagrama, przeglądamy sobie TikToka i tak naprawdę ani filmu nie oglądamy, ani nie korzystamy z social mediów, więc ta nasza uwaga jest potwornie rozproszona i bardzo potrzebuje chyba takiej dopaminy, która wynika z bardzo krótkich, bardzo szybkich doznań.
0: Jak najbardziej. Po prostu ilość informacji w tym momencie, też bycie w wirtualnym świecie jest bardzo niesprzyjające temu, żeby funkcjonować w taki spokojny, zrównoważony, harmonijny sposób i dlatego faktycznie te bodźce, które, że tak powiem, przychodzą do nas z zewnątrz i jest ich bardzo dużo, a tak staramy się w jakiś sposób świadomie ograniczać, żeby mieć tą umiejętność w ogóle takiego spokojniejszego funkcjonowania, dlatego że w tym momencie pobudzenia nasz organizm i nasza głowa nigdy tak naprawdę nie odpoczywa. Jest w permanentnym pędzie i permanentną gonitwą, czy właśnie zastanawianiem się nad czymś, czy bycie przebodźcowanym, zbodźcowanym przez te różne elementy.
1: W ciągłym napięciu, w oczekiwaniu na jakieś zagrożenie też właściwie.
0: Można też tak powiedzieć, tak, jak najbardziej. Każdy z nas trochę czerpie też z tego coś innego, ale jak najbardziej ten element zagrożenia i ten element braku jakiegoś takiego przeznaczenia czasu na uziemienie się i odpoczynek i zrównoważone, że tak powiem, funkcjonowanie jest dla naszego organizmu po prostu trudne, tak? Jest za mało tego czasu, kiedy on może tak naprawdę odpocząć, uziemić się i dać sobie chwilę na to, żeby w ogóle przygotować się na kolejną jakąś czynność albo kolejne zadanie, dlatego że cały czas jesteśmy zapętleni właśnie w tych mechanizmach tego braku oddechu.
1: Swoją drogą uziemienie można potraktować całkiem dosłownie, jeśli mówimy o uważności, bo kontakt z przyrodą albo nawet tak zupełnie z ziemią, kto ma działkę, kto ma ogródek, ten wie, jaki to potrafi być świetny trening dla uważności i jak pięknie potrafi przekierować nasze myśli tylko na to, co tu i teraz. Jeszcze chciałam zapytać, po co nam właściwie to wszystko? Skoro tak nam się funkcjonuje na tym autopilocie, całkiem sprawnie, nie musimy tu się specjalnie nad tym zastanawiać, co robimy, jakoś te dni biegną jeden za drugim, nic się po drodze nie dzieje, nie wydarzają się katastrofy, no to po co ja mam się zatrzymywać w tu i teraz i słuchać albo swojego ciała, albo swoich myśli?
0: No właśnie to jest pytanie na koniec dnia, czy wszystko jest tak naprawdę w porządku, skoro mierzymy się z tym kryzysem zdrowia psychicznego i to jest takie domino, tak? Jednak jesteśmy w tym momencie tak zestresowani i stres jest nazywany chorobą ludzkości w tym momencie. I to, żeby sobie jakoś z tym stresem poradzić, który na każdego z nas wpływa inaczej i czy to na głowę, czy to na ciało, czy to nasze codzienne funkcjonowanie i to już jakie jest pokłosie u każdego z nas tego stresu, to już jest inna sprawa, ale zawsze ono jakieś jest, tak? Myślę, że naprawdę jest bardzo mało osób, które dzisiaj mogą powiedzieć, że nie stresują się zupełnie nic. niczym.

0: albo stresują się bardzo, bardzo mało. Jest to bardzo przykre, że dotyczy to tak naprawdę już każdej grupy, także dzieci, osób młodych, gdzie te statystyki są absolutnie przerażające, więc dlatego myślę, że tak naprawdę to wsparcie w każdej grupie i w każdym momencie życia w tym momencie przez ten stres jest jak najbardziej wskazane i w ogóle potrzebne, więc myślę, że ciężko powiedzieć, że dzisiaj każdy jakoś tam sobie radzi i te sposoby i te wsparcia nie są potrzebne, tylko jak najbardziej musimy ich szukać. Zachęcam do tego, żeby ich szukać, otwierać się na to, dlatego że jest ich coraz więcej i odpowiednia praktyka, właśnie odpowiednie podejście do takich rozwiązań może naprawdę bardzo, bardzo wesprzeć. I wiemy to, bo badania nad uważnością na przykład są prowadzone już od ponad 20 lat na osobach dorosłych, na dzieciach od trochę krótszego okresu czasu, ale także już i widzimy, że naprawdę te rezultaty pod kątem tego, jak to się przekłada na nasze codzienne funkcjonowanie, są absolutnie niesamowite.
1: Więc... Czyli na pewno obniżamy poziom stresu, regulujemy emocje, troszeczkę ukracamy czarnowidztwo, które może nam towarzyszyć, obniżamy poziom lęku także?
0: Dokładnie, wszystko to. Jak to jest możliwe, prawda?
1: Że... I to bez antydepresantów pani proponuje coś takiego.
0: Dokładnie.
1: No
0: dokładnie.
1: To świetnie, to w takim razie co? Zaczynamy od medytacji uważności. Każdy słucha, co tam mu się w głowie dzieje, skupia się na swoim oddechu, no i łapie te myśli, które rozbiegają się w różne strony.
0: Zachęcam. Średnio co 6 sekund w naszej głowie się pojawia nowa myśl, więc tak naprawdę to, żeby sobie z nimi w jakiś sposób poradzić i zaopiekować się nimi, jest bardzo ważne, bo zawsze będzie tak, że część z nich, czasami niestety większość, też będzie trudna, więc ta umiejętność tego, żeby się nimi zaopiekować, jest bardzo ważna i na pewno to jest bardzo dobry pierwszy krok.
1: Rozmawiałyśmy ponad 20 minut, to teraz proszę sobie policzyć, ile myśli przez państwa głowę się przetoczyło i
0: dokładnie
1: nad
0: tak.
1: udało się zapanować.
0: Dokładnie tak.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, no i zachęcamy do tego treningu, który służy całemu naszemu życiu, żeby one było po prostu lepsze. Maria Wasylkowska, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
3: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest środa, 15 dzień lipca. Kamil Olak, dobry wieczór. Co dziś przygotowaliśmy? Za nami kolejny wieczór pełen piłkarskich emocji. Dziś Anglia i Argentyna zmierzyły się w drugim półfinale Mistrzostw Świata. Mecz właśnie się zakończył, za chwilę zatem relacja naszego reportera. Połączymy się także z naszym korespondentem za oceanem, żeby porozmawiać o najbliższych dniach w nowej karierze Roberta Lewandowskiego. Kiedy debiut Polaka w barwach nowej drużyny. Władze partii stawiają członkom PiSu ultimatum, ale Mateusz Morawiecki zdaje się nim nie przejmować i pomimo zakazu zapowiada, że jego stowarzyszenie będzie działało dalej. Czas na szczegóły. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Powinniśmy już znać drugiego finalistę mundialu. Na stadionie w Atlancie zmierzyły się reprezentacje Argentyny i Anglii. Spotkanie wraz z kibicami jednej i drugiej drużyny od początku śledził nasz reporter Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Powiedz proszę, jakie emocje budził kibiców drugi półfinał mundialu?
2: No przede wszystkim bardzo zróżnicowany, bo ten mecz zaczął się tak dość niemrawo, jeśli chodzi o poczynania jednego czy drugiego zespołu. W pierwszej części gry dominowała walka i niewiele było tej finezyjnej gry, której oczekiwali fani Argentyny czy Anglii. Zapamiętamy na pewno z pierwszej części gry żółte kartki dla Lisandro Martinez'a czy Eliota z drużyny angielskiej. Zabrakło strzałów, częściej było słychać okrzyki nadziei. Posłuchajmy reakcji kibiców jednej i drugiej drużyny. To kibice jednej i drugiej drużyny, z którymi nawet rozmawiałem w czasie meczu, ale przede wszystkim przełom nastąpił w drugiej części gry. Gra nabrała rumieńców po strzeleniu gola przez Anglię w 55. minucie. Wówczas padła bramka. Anthony Gordon wprawił w euforię swoich rodaków, a rozpoczęła się rozpacz kibiców reprezentacji Argentyny. To okrzyk radości kibiców reprezentacji Anglii. Tym niemniej ten mecz po bramce na 1-0 dla reprezentacji Anglii faktycznie nabrał tempa i rumieńców. Przyspieszyli przede wszystkim Argentyńczycy, którzy w 85. minucie wreszcie strzelili bramkę na rzecz swojego zespołu. Gola strzelił Enzo Fernandez, asystował mu Lionel Messi. To 85. minuta, kiedy było 1-1. A w doliczonym czasie gry faktycznie gola na 2-1 również strzeliła reprezentacja Argentyny i to ona, bo mecz właśnie się zakończył, awansowała do finału mundialu i to ona zmierzy się z reprezentacją Hiszpanii w finale, który będzie zwieńczeniem tych mistrzostw świata. 2-1 to wynik drugiego półfinału. Ja podpytałem też kibiców drużyny argentyńskiej, co sądzą jeszcze w czasie meczu i jak przewidują, że będzie wyglądał ten finał.
3: Myślę, że legendy muszą odchodzić z pucharami. To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
4: Z Anglikami nigdy się nie gra łatwo.
5: Nie zyskam sobie sympatii, ale nie jestem fanką Messiego. Wolałabym jednak finał taki, powiedzmy, europejski. Natomiast no jasne, że to będzie zawsze pewnie piękne widowisko, ale wolałabym jednak Hiszpania-Anglia.
2: To na pewno była jedna z najciekawszych końcówek, jeśli chodzi o mecze rozgrywane na tym mundialu i na pewno przejdzie ona do historii. Warto czekać po takich emocjach, tych dwóch półfinałowych meczach na to, co przyniesie nam finał, w którym, jeszcze raz przypomnę, zmierzy się reprezentacja Argentyny i Hiszpanii.
1: A półfinał Mistrzostw Świata, w którym, przypomnę, zmierzyły się dziś

0: wieczorem Mangialaja i Argentyna podsumował dla nas Maciej Szefer. Bardzo dziękuję za tę relację. A my pozostajemy w piłkarskich tematach, a to za sprawą Roberta Lewandowskiego. Polak oficjalnie zaczął przygodę z Chicago Fire. Wczoraj kapitan reprezentacji zaprezentował się na konferencji prasowej w nowym klubie. Napastnik przeniósł się za ocean z Barcelony i mówił, że zrobiły na nim wrażenie starania nowego pracodawcy. My łączymy się z Janem Pachlowskim, korespondentem w Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór, Janku.
1: Witam, Kaniewczyńska.
0: Powiedz, co teraz czeka naszego piłkarza w jego nowym klubie.
1: Dzisiaj Robert Lewandowski odbył drugi trening z drużyną, poznaje się z zawodnikami, podkreśla, że jest bardzo ciepło przyjmowany. Być może jutro zagra z drużyną Vancouver Whitecaps. Dokładnie w Polsce to będzie noc z czwartku na piątek. Robert Lewandowski będzie na ławce rezerwowych, ale jak podkreślił, to będzie zależeć od jego stanu zdrowia, samopoczucia. Robert Lewandowski nie trenował zbyt dużo, przypomnę, tylko wcześniej kilka treningów z Legią Warszawa. Też czuje duże zmęczenie ze względu na różnicę czasową i powiedział, że wszystko to zdecyduje, czy będzie mógł zagrać, czy nie. Natomiast na konferencji prasowej Greg Bellharter podkreślał, jak wielkim transferem jest przyjście Polaka do zespołu Chicago Fire i też posłuchajmy kilka słów od Roberta Lewandowskiego.
2: Puenta tego kontraktu jest taka, podpisaliśmy umowę z niesamowitym piłkarzem. Jesteśmy podekscytowani tym, że ściągnęliśmy do klubu Roberta. On zmieni naszą kulturę. To nie tylko wyjątkowy piłkarz, ale także niesamowity człowiek.
3: Mam nadzieję, że pomimo oczekiwań to też jakby poziom tych oczekiwań będzie dostosowany do tego, co można osiągnąć. Nie będzie on ani wyolbrzymiony, ani tym bardziej ani zaniżony, więc jakby oczywiście zdaję z tego sprawę, jestem tego świadomy, więc też przechodzę tutaj do Chicago, do MLS. To jest inna liga, jest to inny typ trochę piłki nożnej albo patrzenia na piłkę nożną.
1: Robert Lewandowski podkreślił, że nie zdecydował jeszcze, co z jego dalszymi występami w reprezentacji Polski. Ma na to czas. Polak chce przede wszystkim tutaj mieć taki spokojny okres aklimatyzacji i w nowym klubie, i w mieście, i w kraju. Być może Państwo słyszą, ja właśnie z Chicago wylatuję do Nowego Jorku. Zapytaliśmy Roberta Lewandowskiego na konferencji, komu kibicuje. Podkreślał, że to chyba nie dziwne, że Hiszpanii, w której występował przez ostatnie 4 lata. I też pojawiły się informacje, będziemy tutaj to doniesienia potwierdzać, że Robert Lewandowski w niedzielę, tam gdzie będziemy oczywiście również mikrofonem radia, Polskiego Radia 24, tam Robert Lewandowski w New Jersey ma na żywo oglądać finał Mistrzostw Świata, w którym już wiemy, że Hiszpania zagra z Argentyną.
0: O czym prosto z Chicago mówił nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Janku, dziękuję.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Nagły zwrot w Prawie i Sprawiedliwości. Stowarzyszenia Rozwój Plus i Po Pierwsze Polska muszą zakończyć działalność. Decyzją kierownictwa partii członkowie PiS-u nie mogą przynależeć do organizacji o charakterze politycznym. Prezes Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska Jacek Sasin poinformował, że podporządkuje się oczekiwaniom swojego szefa.
5: To nasze działanie nie jest tak efektywne, jak mogłoby być, gdyby tych inicjatyw wewnętrznych nie było. I w związku z tym to jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
0: Tomasz Boheński ma nadzieję, że podobną decyzję podejmie były premier i założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki.
6: Mamy głęboką nadzieję, że decyzja pana prezesa Kaczyńskiego i wszystkich dzisiaj zebranych na prezydium Komitetu Politycznego zostanie wykonana przez wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, przez wszystkich posłów, senatorów, europosłów, dlatego że naszym podstawowym zadaniem jest jedność, jest determinacja w odsunięciu Donalda Tuska od władzy i zjednoczenie się wokół naszego kandydata na premiera, pana profesora Przemysława.
0: A Stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza kontynuować jednak działalność. Jego członkowie w mediach społecznościowych zapowiedzieli dalszą aktywność. Mateusz Morawiecki nie zamierza zamykać swojej organizacji. Jako organizacji pozarządowej zależy nam na konstruktywnej pracy, która jest dodatkiem do aktywności w partii. Ani jej nie zastępuje, ani nie jest dla niej konkurencją. Dlatego uważam, że nasza aktywność powinna być kontynuowana, napisał na Platformie X jeden z członków Stowarzyszenia Piotr Müller. A zdaniem profesora Uniwersytetu Warszawskiego Tomasza Słomki, decyzja władz Prawa i Sprawiedliwości może oznaczać zaostrzenie wewnętrznej rywalizacji w PiS-ie i stanowić element przygotowań do przyszłorocznych wyborów.
7: Może być to sygnał, że zaostrza się wewnętrznie.

0: wewnętrzna walka polityczna w PiS-ie i Mateusz Morawiecki oraz jego środowisko mogło zacząć eskalować swoje żądania w perspektywie zbliżających się wyborów parlamentarnych. I to mogą być żądania różnego rodzaju, bo po pierwsze oczywiście mogą być to oczekiwania umieszczenia jego i jego ekipy na odpowiednio wysokich miejscach na listach.
1: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że członkowie partii mają 7 dni na wystąpienie z organizacji i złożenie odpowiedniego oświadczenia. Brak takiej deklaracji może oznaczać utratę członkostwa w PiS-ie. Dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił też, że rozpoczyna budowę paktu senackiego. Jarosław Kaczyński ogłosił porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami. Rządzący mówią, że to początek budowy sojuszu z Grzegorzem Braunem, z którym ostatnio Marek Woch współpracował. Michał Fabiszek.
2: Jarosław Kaczyński mówi wprost, ten sojusz ma pomóc w odbiciu Senatu z rąk obecnej koalicji rządowej.
3: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica.
2: Ale rządzący nie obawiają się prawicowego PA. Kandydat bezpartyjnych w wyborach prezydenckich zdobył śladowy wynik. Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że sojusz z Markiem Wochem to tak naprawdę pierwszy etap budowy koalicji PiSu z Grzegorzem Braunem.
4: Dziś to jest tak naprawdę budowanie mega prorosyjskiego bloku wyborczego.
2: PiS zapewnia, że z Braunem współpracować nie będzie. W pakcie senackim widziałoby Konfederację. Ta jednak uważa, że patronem tego paktu powinien być nie Jarosław Kaczyński, tylko prezydent Karol Nawrocki. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Dziś premier Donald Tusk spotkał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim przyszłości partii oraz mobilizacji przed nadchodzącymi wyborami. Minister sportu i turystyki Jakub Rudnicki bardzo pozytywnie ocenił te rozmowy.
5: Przed nami bardzo ważny rok, rok wyborczy, więc dużo dobrych rozmów. Też posłowie dzielą się swoimi uwagami, ale przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze. Ciężka praca w terenie, to co robimy, także dużo dobrych działań.
1: Wiceszef MON-u Cezary Tomczyk zapowiedział z kolei, że będzie to przygotowanie do ostatniej prostej. Jak podkreślił, Donald Tusk jest wymagającym szefem i oczekuje od polityków zaangażowania.
6: No jest to przygotowanie w oczywisty sposób do ostatniej prostej. Przyszły rok to rok wyborczy, rok kampanii, rok, jestem przekonany, zwycięstwa i wkraczamy w ten właśnie moment. Więc myślę, że mobilizacja, dyscyplina, postawienie pewnych spraw jasno. Premier Tusk jest wymagającym szefem i bardzo dobrze. I wymaga też tego nie tylko, o czym powiedziałem, od swoich członków rządu, ale też od parlamentarzystów.
1: A politycy Koalicji Obywatelskiej rozmawiali dziś m.in. także o rozwiązaniu problemów patologii w służbie zdrowia. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 kolejne osoby związane z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na polecenie prokuratora zatrzymano 36-letniego Pawła B., byłego pracownika RARS oraz byłych prezesów zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, 52-letnią Renatę K. i 42-letniego Włodzimierza D. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział Polskiemu Radiu, że chodzi o nieprawidłowości finansowe.
7: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz 2 byłych prezesów zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od spółek Skarbu Państwa zamiast na działalność charytatywną były przeznaczane na działalność polityczną.
1: W śledztwie prowadzonym wspólnie z CBA śledczy badają m.in. kwestie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne. Nowa struktura w polskiej armii powstaje komponent obrony pogranicza. W jego skład wejdą działające Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadbużańska oraz Przemyska. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oficjalnie rozpoczął formowanie nowego komponentu i wręczył nominację 4 dowódcom.
8: Wielką misją 4 powołanych dzisiaj dowódców będzie ochrona granicy, współdziałanie ze Strażą Graniczną, zarządzanie infrastrukturą fortyfikacjami, magazynami, ale również współpraca z ludnością cywilną, samorządami w jak najlepszym przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu.
1: Do końca roku.

0: roku MON planuje zabezpieczyć około 250 km wschodniej i północnej granicy. Powstaną tam zarówno betonowe umocnienia, jak i systemy elektronicznego monitoringu.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Unia Europejska i Ukraina ogłosiły wielomiliardowe porozumienie dronowe. To odpowiedź na zmasowane rosyjskie ataki. Zacieśnienie współpracy ma wzmocnić obronę Kijowa i bardziej zintegrować przemysł ukraiński z europejskim. Porozumienie ogłosiła w ukraińskiej stolicy przewodnicząca komisji po spotkaniu z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. O szczegółach Beata Płomecka.
2: Unia Europejska i Ukraina wniosą do umowy swoje mocne strony. Ukraina wiedzę i doświadczenie. Chodzi o pomysłowość Ukraińców sprawdzaną każdego dnia na polu bitwy. A Unia, jak mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, ma z kolei bezpieczne zakłady produkcyjne. Potencjał przemysłowy Unii umożliwi produkcję na dużą skalę i w krótkim czasie. Nowością jest możliwość budowy i przechowywania dronów na terytorium Unii, a nie na Ukrainie, co ma uchronić je przed atakami Rosji. Po 2-3 miesiącach drony będą przekazywane Ukrainie lub państwom zainteresowanym wzmocnieniem swoich zdolności, szczególnie na wschodniej flance. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Iran grozi zatrzymaniem całego eksportu energii z regionu. Powiązani z Iranem jemeńscy Huti mieliby zablokować żeglugę przez cieśninę Bab al-Mandab. Huti grożą, że będzie to skutkować ceną ropy, która dojdzie do nawet 200 dolarów za baryłkę.
3: Irańska Gwardia Rewolucyjna, która w niedzielę zamknęła cieśninę Ormuz, grozi teraz zamknięciem wszystkich innych korytarzy eksportowych, które przynoszą korzyści Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom. To reakcja na narastające ataki Stanów Zjednoczonych na Iran oraz wprowadzenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Proirańscy Huti z Jemenu grożą zamknięciem kontrolowanej przez nich cieśniny Bab al-Mandab. Jest dla Morza Czerwonego tym, czym Ormuz dla Zatoki Perskiej. Przepływa przez nią m.in. większość ropy z Arabii Saudyjskiej. Sytuacja zaostrzyła się po tym, jak w poniedziałek prosaudyjskie siły rządowe w Jemenie ostrzelały kontrolowane przez Huti lotnisko w Sanie, próbując nie dopuścić do wylądowania irańskiego samolotu, którym wracała z pogrzebu Ajatollaha delegacja Hutich. W odpowiedzi Huti ostrzelali rakietami Arabię Saudyjską, przerywając tym samym 4-letni rozejm z tym krajem. Milena Rashid Shehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Chiny ostrzegają przed poszerzeniem współpracy NATO z krajami Azji i Pacyfiku. Po szczycie w Ankarze jeden z rządowych chińskich think tanków ostrzega przed zaangażowaniem się sojuszu w sfery wykraczające poza relacje transatlantyckie.
4: Ściśle kontrolowany przez władze chiński Instytut Współczesnych Stosunków Międzynarodowych uważa, że ewolucja sojuszu w stronę większej roli Europy nie załagodzi strategicznych konfliktów między Waszyngtonem i europejskimi stolicami. W raporcie zwraca się jednak szczególną uwagę na poszerzanie współpracy z takimi krajami jak Japonia. Relacje Pekinu i Tokio są najgorsze od lat. Powodem takiej sytuacji są wypowiedzi premier Japonii dotyczące Tajwanu. Japoński rząd w ewentualnej próbie przejęcia przez Chiny władzy na Tajwanie widzi zagrożenie dla własnej niezależności. Pekin uznaje to za mieszanie się wewnętrzne sprawy Chin. Dla Chin na pierwszy plan coraz bardziej wysuwa się kwestia Japonii. Chińska propaganda ostrzega przed japońskim militaryzmem. Tokio już teraz dotkliwie odczuwa skutki chińskich restrykcji gospodarczych. Chińskie władze ostrzegają, że nie pozostaną bierne, gdyby doszło do powstania azjatyckiej wersji NATO z Japonią, Koreą Południową, Australią i Nową Zelandią. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwie osoby podejrzane o przemyt papierosów z Białorusi do Polski za pomocą balonów meteorologicznych. Decyzją sądu jeden z mężczyzn trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku podczas odbierania kontrabandy, mówi Polskiemu Radiu rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podpułkownik Katarzyna Zdanowicz.
5: Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Kuźnicy podczas wykonywania czynności służbowych w gminie Sura, że zatrzymali na gorącym uczynku dwóch obywateli Litwy. Mężczyźni przyjechali po odbiór 350 kartonów papierosów bez polskich znaków akcyzy, przemycanych za pomocą balonu meteorologicznego. W ostatnich dniach funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 1760 kartonów papierosów przemyconych za pomocą balonów meteorologicznych o łącznej wartości blisko 420 tysięcy złotych.
0: W ostatnich dniach także podlascy policjanci odkryli w całym województwie 9 balonów z nielegalną kontrabandą. Paczki znaleziono m.in. w powiatach białostockim, augustowskim i sokulskim. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 700 tysięcy nielegalnych papierosów. Ceny paliw w Polsce wyraźnie wzrosły. To odpowiedź na odbicie.

0: Wzrost cen na rynku ropy naftowej po ostatniej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Wzajemne ataki rakietowe ze strony Stanów Zjednoczonych oraz Iranu przywracają premię wojenną dla cen tego surowca, wyjaśnia Michał Stajniak z firmy XTB.
1: Choć jednocześnie sytuacja jest daleka od tego, co mogliśmy obserwować w marcu lub kwietniu. Choć Stany Zjednoczone przywróciły blokadę morską dla Iranu, a ten decyduje się na ataki na infrastrukturę naftową w regionie oraz na tankowce przepływające przez ciśnienie Ormuz, to umiarkowany przepływ w dalszym ciągu jest kontynuowany. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą gwarantem transportu ropy i innych towarów z Zatoki Perskiej. Warto podkreślić, że wycofał się on ze swoich poprzednich zapowiedzi dotyczących nakładania 20% opłat za bezpieczną żeglugę statków.
0: W opinii eksperta, biorąc pod uwagę sytuację na rynku ropy naftowej, dalsze wzrosty cen paliw są bardzo prawdopodobne.
1: Wydaje się na ten moment, że granicznym poziomem, przy którym znacząco wzrośnie presja na obniżenie akcyzy czy podatku VAT, jest to 8 zł za litr oleju napędowego. Warto też pamiętać, że program CPN był programem bardzo kosztownym z perspektywy budżetu, gdyż ten koszt wyniósł około 5 miliardów złotych. Z drugiej strony był jednocześnie programem bardzo potrzebnym, gdyż ograniczył wzrost inflacji, która za czerwiec ostatecznie wyniosła zaledwie 2,5%, czyli zgodnie z celem inflacyjnym.
0: A rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogorszy. Resort energii zastrzega jednak, że obecnie priorytetem państwa jest rynkowe obniżenie cen, a nie przywracanie pakietu ceny paliw niżej. Zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa prawie 4 miliardy 700 milionów złotych. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przyszły na świat czworaczki – Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. Szacuje się, że narodziny czworaczków zdarzają się raz na kilkaset tysięcy ciąż. Tak wyjątkowy poród wymaga zaangażowania wielospecjalistycznego zespołu lekarzy, położnych, anestezjologów i neonatologów.
2: Dzieci urodziły się przedwcześnie przez cesarskie cięcie i stale są pod opieką specjalistów z kliniki neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Lekarze podkreślają, że w przypadku ciąż wielopłodowych wcześniejsze zakończenie ciąży jest standardem, ponieważ pozwala zminimalizować ryzyko powikłań zarówno dla matki, jak i noworodków. Ta ciąża zakończyła się w terminie, mówi profesor Mariusz Grzesiak, ginekolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
3: Trzeba brać pod uwagę również pewne uwarunkowania, jeżeli chodzi o organizm matki. Różnego rodzaju obciążenia, z którymi mieliśmy do czynienia, udało się je na tyle opanować, że praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąż czworaczek.
2: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno rosną zdrowo i niedługo trafią do domu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: A poród czworaczków to ogromne wyzwania organizacyjne. Na sali operacyjnej pracuje jednocześnie kilkunastoosobowy zespół medyczny, a każde dziecko ma wyznaczony własny zespół specjalistów. Lipiec to szczyt sezonu jagodowego. Trzeba jednak wiedzieć, jak i gdzie je zbierać, aby nie mieć problemów z prawem. Mandatem zakończyły się zbiory leśnych owoców dla mężczyzny, który wjechał samochodem do lasu w Naglanach koło Olsztyna. Ponadto do zbioru używał specjalnego urządzenia, które niszczyło przy tym roślinność, mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
4: Takie mechaniczne narzędzia do zbierania owoców leśnych, zwane też grzebieniami czy właśnie maszynkami, są w Polsce nielegalne. W związku z tym mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 50 zł.
0: A zgodnie z prawem owoce leśne można zbierać tylko ręcznie. Zabronione jest zbieranie ich na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody. I tą informacją kończymy wieczorne wydanie Sumy Wydarzeń. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Kamil Olak, do usłyszenia.
5: To była Suma Wydarzeń. Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
9: Jest 23:24.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: I wszystko stało się jasne. Broniąca tytułu Argentyna pokonała w Atlancie Anglię 2 do 1.

0: Jednego w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata i ponownie zagra o pełną pulę. Anglicy objęli prowadzenie w 55. minucie po strzale Antonego Gordona. Potem Argentyńczycy napierali coraz bardziej, aż dwa razy w końcówce pokonali Jordana Pickforda. W 85. minucie Enzo Fernandez, a w doliczonym czasie Lautaro Martinez. Przy obu golach asystował Leo Messi. Wczoraj do finału mundialu awansowała Hiszpania po pokonaniu Francji 2-0. W niedzielnym finale zatem Argentyna zagra z Hiszpanią. Ten mecz o godzinie 21:00, a dzień wcześniej w sobotę w meczu o trzecie miejsce Anglia zmierzy się z Francją. A teraz zmieniamy temat. W Polskim Radiu 24 ceny gazu w Europie osiągnęły najwyższy poziom od 3 miesięcy. Stało się to po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. O tym, czy jesteśmy uzależnieni od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówił w rozmowie z Małgorzatą Żochowską ekspert do spraw energetyki z Forum Energii Marcin Dusiło.
1: Jako Polska 82% naszego zużycia gazu ziemnego musimy importować z zewnątrz. W przypadku Unii Europejskiej to jest 90%. Tak więc każde zaburzenie na rynkach światowych musi na nas wpłynąć.
2: Skąd my mamy gaz? Gdzie go kupujemy? Jak go transportujemy?
1: Powiedzmy po połowie LNG i Baltic Pipe, czyli ta rura, która łączy Polskę z szelfem norweskim. Więc połowa, powiedzmy, importowanego gazu to jest gdzieś tam kierunki północne rurą. Druga połowa mniej więcej przepływa do nas w postaci LNG, a to LNG jest Katar, Stany, tego typu kierunki.
2: A, czyli Katar, czyli kłopoty.
1: Tak, jakiś czas temu został uszkodzony największy terminal skraplający LNG, więc jeżeli terminalowi, który skrapla, coś się dzieje, no to skroplony nie dopłynie. I do nas dopływał właśnie w dużej mierze gaz z Kataru i jakiś czas temu został uszkodzony terminal właśnie skraplający w Katarze. Jego roczna produkcja jest taka jak polskie zużycie, czyli innymi słowy dużo. My jako konsument jesteśmy zdecydowanie mniejsi niż inni jako producenci. A może to jest jakieś mało odkrywcze, ale warto to powiedzieć, no, że Katar, który produkuje LNG, produkuje go zdecydowanie więcej niż Polska pobiera tego LNG. Tak więc nawet uszkodzenie jednej z instalacji w Katarze może spowodować ubytek rzędu wielkości polskiego zużycia.
2: No tak, ale kłopot mamy nie tylko my, bo my płacimy więcej, ale kłopot ma na przykład Katar i wszystkie te państwa na Bliskim Wschodzie, których instalacje, czy to ropanośne, czy wydobywające gaz, czy skraplające, zostały uszkodzone. I cały czas się zastanawiamy, no nie tyle może jak oni sobie z tym radzą, ale czy już ktoś oszacował albo policzył, ile czasu, ile lat, ile miesięcy te kraje będą wracały do względnej stabilizacji pod warunkiem, że kolejne pociski nie będą spadały?
1: No to jest warunek, myślę, dosyć silny. W przypadku tego jednego terminala powrót do pełnej zdolności skraplania to jest szacowane na około 5 lat. Tak więc odbudowa tej podaży, tego dostępności LNG na rynku, nie wrócimy do tych samych poziomów w momencie końca wojny, nawet jeżeli ten koniec byłby tym razem trwały. To będzie trwało jeszcze co najmniej grube miesiące. Ja uważam, że lata tutaj, w zależności od tego, kto jaki ma dostęp do części, jaki to jest producent, skąd jest technologia, czy są duże kolejki, czy dużo takich samych terminali jest uszkodzonych, czy może to są różni producenci. No tutaj jest dużo czynników, natomiast to jest szacowane na duże miesiące, łamane na lata. Ja jestem raczej w tej drugiej.
2: A ile takich instalacji w Katarze zostało zniszczonych, wiemy?
1: Wiem, że to nie jest pojedyncza instalacja, natomiast to też jest tak, że na Półwyspie mamy, powiedzmy, tą część od Zatoki i tą część, nazwijmy to, drugą. I one są połączone ze sobą po tej stronie zatokowej, połączone są ze sobą po tej stronie drugiej, natomiast nie ma połączenia pomiędzy jedną częścią, powiedzmy prawą, upraszczając na mapie, a pomiędzy lewą. I teraz nawet jeżeli jeden w Katarze coś by się uszkodziło, to i Katar nam wysyła, to nie jest tylko tak, że ważne jest, co tylko w jednym tym Katarze się dzieje. Ważne, co się dzieje w całym regionie, no a te instalacje są atakowane. To nie jest masowy atak, to nie jest masowy nalot, natomiast to ubytek LNG jest istotny z perspektywy produkcji. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, ile przez cieśninę przepływa. Nawet jeżeli by się okazało, że instalacje działają, ale nie można nimi wyeksportować, to nie może nigdzie dopłynąć, no to co z tego, że działają? Tutaj ważne są wartości, ile tego LNG przepływa przez zatokę. No.
2: Dobrze, a w porównaniu z okresem sprzed inwazji, sprzed wojny?
1: Mniej więcej 20% tego, co na świecie LNG jest handlowane, przepływa przez zatokę.
2: A jak to się zmieniło od czasu podpisania memorandum?
1: Tam przepływają...

To jest tak, w zależności od dnia, to czasami przepływa kilka statków, czasami przepływa kilkanaście statków, natomiast kiedyś przepływało statków kilkaset. Więc nawet jeżeli przepłynie kilkadziesiąt, to przecież oczywiście też nie jest kilkadziesiąt statków z LNG, czy z ropą, czy z czymś innym, tylko to są czasami kontenerowce, czasami coś innego, więc ubytek jest znaczny. I to też widać, stąd również widać to po cenach.

0: my jesteśmy bardziej uzależnieni od tego, co się dzieje na światowym rynku. To znaczy nawet jeżeli coś się dzieje na rynku katarskim, a my i tak jesteśmy w cudzysłowie zdywersyfikowani, no bo czasami możemy ze Stanów, możemy z jakichś innych państw, możemy z Omanu, to i tak ten rynek jest światowy. Więc wystarczy, że się dzieje coś w Katarze, nawet jeżeli byśmy z Kataru nie kupowali, to i tak ceny poczujemy. Dlatego tak jak zdawało się jeszcze jakiś czas temu, że wystarczy odejść od rosyjskich paliw i się zdywersyfikować, żeby po prostu nie zależeć tylko
1: od... Ale myśleliśmy o dywersyfikacji w kontekście Rosji, a nie Bliskiego Wschodu,
0: no,
1: prawda?
0: No właśnie. No tak, tylko że nawet jeżeli zdywersyfikujemy się, wcześniej mieliśmy, była Polska i do Polski płynął gaz z Rosji. I mówimy, no to jest duże zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, dlatego że jest możliwość wielokrotnie wykorzystywana szantażu politycznego, napięć geopolitycznych i tak dalej. Polska jest uzależniona od tego, co się dzieje w Rosji. Wtedy się wydawało, wystarczy się zdywersyfikować i nie ma tego problemu. I się zdywersyfikowaliśmy. Powstał Baltic Pipe, więc mamy drugą rurę, która do Polski przepływa, tym razem z gazem norweskim. Powstał terminal LNG, będzie powstawał terminal jeszcze kolejny w Gdańsku. Więc zdywersyfikowaliśmy się z Rosji na potencjalnie cały świat, no bo nie ma większych ograniczeń, żeby czy to przypłynie LNG z Australii, czy z Kataru, czy ze Stanów, to nam to jest w sumie dosyć obojętne, bo to jest takie samo LNG, więc wydawało się, ok, jesteśmy teraz bezpieczni. No ale okazuje się, że też nie. Dlatego, że to faktycznie ten gaz przypłynie raczej, o ile Chińczycy go nam nie podkupią albo Japonia w momencie, kiedy tam ruszy ichniejszy popyt, ale zakładając, że ten gaz do nas popłynie, to on po prostu może być bardzo drogi. Mieliśmy w 2022 roku i 2023 dokładnie tę samą sytuację. Też byliśmy zdywersyfikowani. A i tak ceny gazu były u nas kosmicznie wysokie.
1: A jaki jest udział gazu u nas w tym wszystkim, co jest z energetyką związane?
0: To jest zagadnienie bardzo trudne, dlatego że coraz większe. Rynek energii elektrycznej jest poprawnie merytorycznie, ale nieintuicyjnie zbudowany. To znaczy tam załóżmy, że potrzebujemy 100 jednostek energii w danej godzinie. I mamy dużo jednostek i mamy ofertę. To jeden dostawca składa ofertę, że ja jestem w stanie dostarczyć 20 jednostek po cenie, nie wiem, 70. Inny powie, ja jestem w stanie dostarczyć 5 po cenie jakiejś innej. I to nie jest tak, że cena w danej godzinie, czy w danym roku, czy w danym czymś kosztuje tyle, ile te oferty, jakaś średnia z tego, tylko kosztuje tyle, ile jednostka najdroższa. Zawsze tak jest. I teraz u nas... I tak jak u nas coraz częściej, a w Europie od dłuższego czasu tak jest, od wielu lat, tą najdroższą jednostką, która zamyka, domyka ten bilans, żeby energii starczyło w danej godzinie, dniu, tygodniu, roku, jest technologia gazowa. Więc wystarczy, że gaz jest droższy dla tej jednej nawet malutkiej elektrowni, to ona i tak narzuca cenę dla absolutnie wszystkich.
1: Czy my jesteśmy przygotowani na tę sytuację? Bo wspomniał pan słusznie o dywersyfikacji, tej potrzebie, buzowie i budowie gazoportu, który przez długie lata nas ratował. A co teraz?
0: Infrastrukturalnie czy strategicznie łamane na mentalnie?
1: To zacznijmy od strukturalnie, a potem przejdźmy do tego mentalnego aspektu,
0: dobrze,
1: bo on jest równie ważny.
0: No właśnie wydaje mi się, że o tym trzeba chwilę powiedzieć, ale okej, infrastrukturalnie. Tak więc my jako Polska zbudowaliśmy w ostatnich latach połączenia z naszymi sąsiadami. To poprawia sytuację na rynku. To poprawia bezpieczeństwo, że fizycznie ten gaz jest w stanie przepłynąć. No chyba, że ci nasi sąsiedzi też nie będą mieli gazu, bo oni na przykład będą korzystali z tego samego źródła, które również wyschnie albo będzie bardzo drogie. Ale okej, załóżmy, że ten gaz jest. To my mamy, jako Polska, mamy te połączenia, mamy troszkę własnego wydobycia, możemy trochę importować, więc pod tym względem jest okej. To, czego nam brakuje bardzo, to jest magazynowanie. To znaczy my mamy bardzo małe magazyny gazu, jedne z mniejszych w Europie, w stosunku do naszych potrzeb. Nie chcę zarzucać liczbami, natomiast...
1: No ale słyszymy często, że mamy zapasy na 3 miesiące i one powinny wystarczyć.
0: To jest optymistyczne, moim zdaniem, bo to zależy. Polska powiedzmy zużywa 20 miliardów metrów sześciennych, 20 jednostek. Mamy w magazynach...
1: Dziennie, miesięcznie,
0: rocznie. Rocznie, tak. W magazynach mamy 3 jednostki, 3 miliardy metrów sześciennych. Więc gazu zużywa się zupełnie inaczej zimą, kiedy

0: kiedy elektrociepłownie bardziej działają, kiedy ludzie się ogrzewają gazem i tak dalej, niż latem.
1: Z ekspertem do spraw energetyki z Forum Energii Marcinem Dusiło rozmawiała Małgorzata Żochowska. A teraz opowiemy Państwu o wystawie w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich na królewskiej scenie teatralny kanon Stanisława Augusta.
2: Powtórka programu.
3: Katarzyna Sanocka, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie i dziś zapraszam do Łazienek Królewskich, a konkretnie do Starej Oranżerii. Mogą tam Państwo oglądać wystawę na królewskiej scenie teatralny kanon Stanisława Augusta. To jest wystawa, której obiekty w dużej mierze, w zasadzie w całości, pochodzą z Muzeum Teatralnego przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej, a współkuratorką tej wystawy jest Katarzyna Wodarska-Ogidel. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, tak jest. Kasiu, ja powiem szczerze, że kiedy weszłam na wystawę, to mój wzrok przykuły wspaniałe projekty kostiumów do sztuki Chory z urojenia, Moliera, autorstwa Krzysztofa Pankiewicza. Wspaniałego scenografa, którego przyznaje się uwielbiam za jego styl i za jego wyobraźnię. I pomyślałam sobie, co ma wspólnego Krzysztof Pankiewicz, który tworzył, no te projekty były z roku 63, z królem Augustem Stanisławem.
4: Nasz pomysł na wystawę był taki, żeby pokazać trwałość upodobań artystycznych, teatralnych Stanisława Augusta. Odnosimy się przede wszystkim do czterech dramatopisarzy, których król zlecił umieścić w teatrze swoim prywatnym w Starej Oranżerii. Są to Sofokles, Szekspir, Molière i Racine. I to jest taki najściślejszy jakby kanon właśnie jego upodobań. Oczywiście w centrum jest tam na plafonie Stanisław August jako Apollo, jako ten władca mus i też wszelkich sztuk. Natomiast no, my chciałyśmy wraz z koleżankami, z Jasią Szumańską z Łazienek i z Moniką Chudzikowską z Muzeum Teatralnego pokazać, jak właśnie ci autorzy później przez kolejne wieki pojawiają się w Teatrze Polskim.
3: Punktem wyjścia zatem do tej opowieści no, jest jakby nie było Teatr Królewski, który jest no, częścią Starej Oranżerii. Może warto przy tej okazji przypomnieć, jak ważnym miejscem był ten teatr za czasów Stanisława, no i że jest jednym z niewielu zachowanych XVIII-wiecznych teatrów dworskich.
4: Tak, jeden z takich najpiękniejszych zachowanych teatrów dworskich. Tutaj mamy tylko tą właściwie żałość, że nie zachowała się maszyneria. Z maszynerii zachował się tylko taki kanał do robienia burzy, do rzucania kamieni i robienia huku. Natomiast warto zobaczyć na pewno teatr w Drottningholm, teatr Marii Antoniny w okolicach Petit Trianon położony i oczywiście najbliżej nas teatr w czeskim Krumlowie, już taki dworski, magnacki teatr. To jest rzeczywiście jakby taki wyjątkowy obiekt ze względu na to, że nie wszyscy pamiętamy, że to był teatr prywatny króla, teatr, w którym zazwyczaj nie występowali aktorzy, tylko rodzina i przyjaciele króla.
3: I sam król?
4: Sam król może też, ale trzeba pamiętać, że sam król jakby od dziecka występował w teatrze, najpierw w teatrze szkolnym, w kolegium teatynów, gdzie w XVIII wieku ta edukacja teatralna też była częścią edukacji szkolnej i młodzi chłopcy występowali w przedstawieniach bardzo często o charakterze religijnym, ale też i właśnie takich nawiązujących do starożytności, do mitologii. Natomiast później jako młody człowiek na pewno też zetknął się, wiemy, że się zetknął z teatrem towarzyskim. Teatr de Société to była taka forma wspólnej zabawy arystokracji, inteligencji w wieku XVIII, gdzie wspólnie odczytywano bądź odgrywano właśnie dramaty. Pamiętajmy też, że jakby ogólnie w Teatrze Narodowym i w tym prywatnym Teatrze Króla to dramatopisarze nie bywali aż tak często, zwłaszcza jakieś takie bardzo poważne dramaty, nie wiem, właśnie jak Sofoklesa czy Racina. No to raczej, raczej pamiętajmy o tym, że wiek XVIII uwielbiał komedie, uwielbiał spektakle, które działy się w odległych krajach, no bo ludzie wtedy mało podróżowali, więc takie egzotyczne tematy były niezwykle popularne. Oczywiście takie ckliwe dramaty też, no i oczywiście opera i dramat. Opera i balet. Także akurat ci dramatopisarze wybrani przez króla to jest też wynik jego takich literackich zainteresowań, no bo nie wszystko na pewno widział na scenie.
3: Czyli to nie jest w tym przypadku taka trochę strategia polityczna wyrażona przez sztukę, czy może trochę też?
4: Nie, to chyba raczej jest

0: jego upodobanie, bo jeżeli chodzi o strategię polityczną króla, zwłaszcza na początku jego panowania, to były raczej takie komedie o dość żenującym dla nas poziomie, które miały zdyskredytować miłośników tradycji, kontusza i właśnie raczej tutaj, jeżeli chodzi o politykę, to szedł w tym kierunku. Natomiast to są jego prywatne upodobania. Pamiętajmy o tym, że król świetnie znał angielski, czytał Szekspira w oryginale i nawet są takie anegdoty, że uczył się angielskiego po to, żeby czytać tego Szekspira.
1: Na wystawie zostały zaprezentowane kostiumy, a także projekty kostiumów i scenografii do dzieł tych właśnie dramatopisarzy, o których wspomniałaś, no ale dzieła już bardziej współczesne. To są lata 50., 60. i późniejsze. No i na samym początku uwagę przykuwa i zachwyca kostium Mieczysławy Ćwiklińskiej. Czy to jest autentyczny kostium, jak rozumiem, w którym występowała?
0: Tak, to jest kostium Mieczysławy Ćwiklińskiej do Mizantropa. Kostium zaprojektowany przez Otto Axera i widać przede wszystkim też w tym kostiumie, że Mieczysława Ćwiklińska, ona była naprawdę bardzo drobną osobą. To jest też nasze takie wyobrażenie, które troszeczkę nam zaburza kamera i moda lat 30., że ona się nam z taką kuleczką trochę wyobraża, a jednak mamy bardzo wielkie problemy zawsze, by znaleźć odpowiednie manekiny na kostiumy Mieczysławy Ćwiklińskiej. Natomiast to są takie czasy, kiedy ona wraca po takim krótkim okresie występów w Krakowie do Warszawy i gości przez kilka lat na scenie Teatru Polskiego, a także na scenie Teatru Polskiego Radia, bo bardzo często te spektakle właśnie z Teatru Polskiego z tą samą obsadą były później przenoszone tutaj do radia.
1: Otto Axer, wybitny scenograf, to kostium jego projektu, natomiast jest także projekt scenografii i kiedy patrzy się na ten projekt po raz pierwszy, to ma się wrażenie, że to komedia dell'arte.
0: Tak, bo on bardzo często też inspirował się komedią dell'arte przy budowie też jakby samej scenografii. To pokazywaliśmy, nie wiem, ze 2 lata temu na takiej dużej wystawie Otto Axera u nas w muzeum. Natomiast on bardzo dużo robił scenografii do takich spektakli dawnych, właśnie do Szekspira, do Moliera, też właśnie do komedii włoskich, więc on świetnie w ogóle operował tutaj kostiumem historycznym. To są fantastyczne projekty i później przepiękne kostiumy, które były wykonywane. Zresztą jakby przy tym kostiumie, który jest bodajże z 1947 roku, to świetnie też widać taką niezwykłą pracę powojennych pracowni teatralnych, bo takim czasie kryzysu, który na przełomie lat 20. i 30. jednak spowodował, że te kostiumy teatralne bywały bardzo skromne. Najczęściej dekoracje były na nich malowane, co powoduje, że niestety te tkaniny, te kostiumy się bardzo źle zachowały do naszych czasów, bo farba penetrowała włókno, prawda, one się bardzo często rozpadają. To jednak w tym teatrze powojennym, może dzięki też dotacjom mimo wszystko państwowym, to znowu ci dawni mistrzowie, którzy jeszcze żyją, wracają właśnie do takiego niezwykłego bogactwa w kostiumach i te kostiumy z lat 40. do spektakli oczywiście takich historycznych, to są niezwykle bogato wykonane. Z wszelkimi takimi haftami, aplikacjami, różnego rodzaju dekoracjami. To są naprawdę wspaniałe kostiumy.
1: Wspomniałaś o tym, że Otto Axer wspaniale projektował kostiumy historyczne, a z drugiej strony ten projekt scenografii, który pokazujecie na wystawie z 1947 roku, tam są takie postacie właśnie historyczne z komedii dell'arte, ale sama scenografia jest geometryczna, jakby była poukładana z jakichś klocków poprzestawianych, szalenie barwna, więc taka nowoczesna i ta tradycja Otto Axera, mam wrażenie, że się tak fajnie łączy i splata.
0: On tak czasami, jakby te jego projekty były bardzo nowoczesne. Nawet kiedyś, już w latach 60. zaprojektował pana Twardowskiego właśnie w takiej trochę surrealistycznej, niezwykłej wersji i to było źle odebrane.
1: Źle odebrane, tak.
0: Jednak było źle odebrane, mimo że to było bardzo kolorowe. Nam się te projekty w tej chwili bardzo podobają.
1: Tam jest taki projekt, ja je znam dosyć dobrze, Nad dachami Krakowa.
0: Tak, tak.
1: Jakiś kocur tam łazi, tak, ale tak, na tak. początku, jak się patrzy na ten projekt, no to czysta abstrakcja, rzeczywiście.
0: Tak, jest jakieś jajko sadzone w pewnym momencie, które symbolizuje właśnie, załóż pan, tam jest taka scena z panem Twardowskim w kosmosie i trzeba się doszukiwać między właśnie tym jajkiem,

0: człowiekiem, a planetami, jakimiś orbitami właśnie tego kosmosu, ale z tego co wiem, to akurat się wtedy nie spodobało, więc to tak różnie z tą jego nowoczesnością bywało, natomiast rzeczywiście on się nie bał też koloru. Te projekty są niezwykle zawsze barwne.
1: No, jak to wielki artysta po prostu być może wyprzedzał epokę. Kolejny wielki artysta na wystawie, bo Tadeusz Kantor. To jest zawsze miło móc porozmawiać o tej innej stronie, innym obliczu Tadeusza Kantora, czyli o tym czasie, kiedy pracował jako scenograf w teatrach miejskich w Krakowie. Mnóstwo świetnych projektów. No i szczerze mówiąc, kiedy zobaczyłam projekt Pani Przepieczonej do Miarki za Miarkę Szekspira, to pomyślałam sobie, to możliwe, że to Picasso?
0: W ogóle dla mnie są też takie jeszcze inspiracje z Krikoteki. Teatru Kriko, gdzie była ta współpraca też z Marią Jeremą, bo tak. To też tak jak patrzymy, to przypomina też malarstwo Jeremianki, więc to jest też właśnie taki niezwykle barwny, troszeczkę geometryczny, właśnie picassowski projekt.
1: No i ta awangarda, która wchodzi do teatrów, no przecież państwowych, narodowych, ten projekt, nie pamiętam, do
0: ten jest z Opola jeszcze, z 53 roku z Opola i to jest w ogóle bardzo ważny spektakl. To jest jakby pierwsza właśnie Miarka za Miarkę Krystyny Skuszanki. Zaprosiła Kantora do współpracy. Wtedy jeszcze była dyrektorem właśnie teatru w Opolu. No i oni przygotowali tak naprawdę taki spektakl bardzo polityczny. To jest wystawione tuż po śmierci Stalina. I to jest taki spektakl o tyranii, o nadużyciach władzy. Później jakby na bazie jakby tego sukcesu, bo to był taki tajny sukces, bo o całym spektaklu ukazała się tylko jedna recenzja i mimo, że tam tysiące osób tak naprawdę, bo tam chyba około 20 tysięcy widzów ogólnie obejrzało ten spektakl, to właśnie nie promowano go w żaden sposób. Ale jednak ten sukces pozwolił jej zostać dyrektorem Teatru Ludowego w Krakowie później i zaprosiła ponownie Kantora do współpracy, bo praktycznie przeniesiono z niewielkimi zmianami ten spektakl. No i tutaj już 56 rok, więc można było jakby więcej o tym spektaklu powiedzieć. No, duży sukces obojga i właśnie takie niesamowite te projekty Kantora, zwłaszcza kostiumów.
1: Tak, do tej sztuki Szekspira Miarka za Miarkę. Kolejne wielkie nazwisko ze świata scenografii, czyli Marian Kołodziej. Zupełnie inna estetyka, zupełnie inne kolory. Zupełnie inna forma plastyczna. No, wielki scenograf związany też w dużej mierze z północą naszego kraju. No i Hamlet. No i Marian Kołodziej, który przez wiele lat i wiele realizacji zrobił wspólnie z Adamem Hanuszkiewiczem.
0: Tak, to jest ten czas warszawski, kiedy pracował i w Teatrze Narodowym, i w Operze Warszawskiej, w Teatrze Wielkim. Bo to jest też, Marian Kołodziej jest też takim operowym, wspaniałym scenografem. On jakby tworzył z jednej strony monumentalne te scenografie, ale też niezwykle szczegółowe te jego projekty.
1: Takie ażurowe są.
0: Tak. Są
1: często
0: takie
1: z jakichś kosteczek złożone. Tak. Tam też wiele takich wspomnień i traum wojennych się pojawia.
0: Tak, dla mnie ten projekt do Hamleta, on bardzo nawiązuje do tego jego cyklu, który jest w Hermenży pokazywany. Do tych kolaży, rysunków, które powstały pod koniec jego życia i jakby opisują te jego doświadczenia obozowe. Tutaj można też jakby dopatrzeć się w tej takiej brunatności jakiejś tych jego pierwszych scenografii, bo musimy pamiętać o tym, że te jego pierwsze scenografie powstały tak naprawdę w Auschwitz, kiedy robił skocy tła do występów, do deklamacji Jaracza. Jaracza, którym był zafascynowany już przed wojną, spotkał go nawet, właśnie rodzice zabrali go do Krakowa chyba na przedstawienie i miał nawet możliwość rozmowy z Jaraczem, więc ta fascynacja teatrem u niego była taka dosyć wczesna. Ale tutaj ten Hamlet no, jest niezwykły, bo to jest kolaż, jeden z kilku kolaży na naszej wystawie, ale taki bardzo specyficzny, bo to jest na dykcie taki rozmalowana taka szaro-bura przestrzeń, połączona jeszcze właśnie z taką folią aluminiową i naklejone są licznie gwoździe bez łebków właśnie na to, a po środku jest maleńki Daniel Olbrychski, który zagrał właśnie Hamleta i był, podobno marzył w ogóle o tym, żeby kiedyś zagrać Hamleta. Także to wszystko jakby jest takie bardzo mocno metalowe, metaliczne i potem podobno ten rzeczywiście scenografia była wykonana w dużej mierze z blachy, co miało tak uwydatnić wrażenie rzeczywiście takiej tej Danii jako więzienia, tego uwięzionego tam Hamleta. Także podobno robiło to bardzo duże wrażenie i to jest taki jeden

0: z tych pierwszych spektakli, w których Hanuszkiewicz współpracował z Marianem Kołodziejem. Natomiast wcześniejszy okres pracy Hanuszkiewicza to jest głównie Teatr Powszechny, gdzie współpracował z drugim scenografem, który pojawia się na wystawie, czyli Krzysztofem Pankiewiczem. Właśnie potem panowie się skłócili podobno i już w Teatrze Narodowym z Kołodziejem współpracował Hanuszkiewicz.
1: Pora zatem o Krzysztofie Pankiewiczu powiedzieć słów kilka. Jego projekty to jest Feria Barw, to jest Feria Form. Wspaniale potrafi też, wydaje mi się, scharakteryzować postać, bo bardzo często przedstawia te postaci, te wycinanki w jakiejś określonej pozycji, w jakimś ukłonie, w jakimś geście. Jakie projekty zatem znajdziemy, projekty Krzysztofa Pankiewicza znajdziemy na wystawie i w ogóle w jakim momencie historii jesteśmy, jeżeli chodzi o polską scenografię?
0: No to jest w ogóle dla Pankiewicza bardzo ważny rok, bo te projekty, które pokazujemy z Chorego z Urojenia, wysłał na Biennale Młodych Artystów Plastyków do Paryża i wygrał.
1: 63 rok.
0: To był w ogóle taki początek jego dużej kariery międzynarodowej, która zakończyła się też, że on wykładał scenografię w Meksyku, więc rzeczywiście to była światowa kariera. Niezwykle taki płodny artysta, bardzo zapracowany, bo on w kilku teatrach w Polsce, właśnie w zagranicy naraz tworzył różne scenografie. To jego archiwum znajduje się w Muzeum Teatralnym w tej chwili i są to rzeczywiście niezwykłe projekty, bo on też właśnie fascynował się techniką kolażu, chociaż w zupełnie inny sposób niż Kołodziej, bo to są, tak jak wspominałaś, niezwykle barwne projekty, które później, one są same jakby z takich licznych warstw na siebie nakładających się tkanin, aplikacji, dekoracji różnych i później tak wyglądały często jego kostiumy.
1: Ja się chciałam zapytać, co na to pracownie krawieckie?
0: No, mieli dużo pracy na pewno, bo to niezwykle właśnie tak musiało być potem pieczołowicie wykonywane, ale bardzo ozdobne, bardzo ciekawe projekty. A z drugiej strony jest zdjęcie z Bereniki Racina z Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie on też, można powiedzieć, był zafascynowany trochę taką kosmiczną modą lat 60., bo wtedy mamy taki moment, trochę Star Trek, trochę mamy te loty kosmiczne, nie wiem, Barbarella jeszcze w to wszystko. I on tworzył też takie kostiumy bardzo nowoczesne, to tam widać. Ale z drugiej strony miał taką tendencję do wyciągania na zewnątrz, nie wiem, żył, mięśni, które miały jakby uwidocznić wyjęcie na zewnątrz też emocji tych głównych bohaterów. No i tam są naprawdę bardzo ciekawe efekty, bo przy dosyć takiej prostej scenografii ten taki rozbudowany kostium robił też duże wrażenie.
1: Krzysztof Pankiewicz to jeden z wielu w sumie polskich scenografów, którzy zrobili wielką karierę na świecie i w Polsce. I te lata 60. to chyba taki też złoty czas dla takiej rozmalowanej, ekspresyjnej, pięknej, malarskiej scenografii, bo wtedy też i Zofia Wierchowicz, i Andrzej Kreutz-Majewski. Czy my możemy powiedzieć, że istniała jakaś, nie chcę generalizować, ale polska szkoła scenografii?
0: No wszystko zaczyna się w Krakowie jednak. To mieliśmy taką wystawę właściwie od Wyspiańskiego do uczniów Andrzeja Kreutz-Majewskiego, bo to jest taki łańcuszek, który się ciągnie. Wyspiański, Mehofer, Frycz i później Frycz, który wykłada właśnie w Warszawskiej Akademii jeszcze po wojnie i też uczniowie Daszewskiego tutaj też w Warszawie. Więc to jest
1: jeszcze
0: taki...
1: Jan Kosiński jest.
0: Tak, to jest taka druga
1: wystawie.
0: Grupa. Mhm. Jan Kosiński i Teresa Roszkowska są razem pokazywani. To są uczniowie jeszcze związani z Państwowym Instytutem Sztuki Teatralnej przedwojennym. Dwójka młodych artystów, którzy zrobili już dosyć dużą karierę przed wojną. Też jeździli na zagraniczne stypendia, ale już na przykład Roszkowska z baletem naszym jeździła do Paryża. Tam Baśń Krakowska, czyli ta inna wersja pana Twardowskiego.
1: 37 rok i Wielka Światowa Wystawa. Tam w ogóle zgarnęliśmy mnóstwo medali, jeżeli mogę
0: Kosiński
1: tak powiedzieć.
0: Też w 37 roku dostał nagrodę w Paryżu za swoje projekty do Elektry.
1: Tak, ta scenografia też potrafiła oddać tego ducha i narodowego, prawda? No bo wystawy światowe też dążyły do tego, żeby przedstawić to, co w danym kraju jest najmocniejsze, co stanowi o tej tożsamości. Na zakończenie chciałam cię, Kasiu, zapytać o samo Muzeum Teatralne, które jest skarbnicą i wiedzy o teatrze, no ale właśnie macie w swoich zbiorach wspaniałe projekty kostiumów, projekty

0: scenografia, ale też same kostiumy. Czy jesteś w stanie jakoś podać nam jakieś statystyki, jak wiele takich prac się zachowało, no bo one przecież tak naprawdę służą do tego, żeby uszyć kostium, więc bardzo często gdzieś zaginęły, gdzieś są teraz w archiwach teatralnych. To nie jest taka dziedzina sztuki, o którą łatwo zadbać, a muzeum to robi.
1: Tak, ogólnie w muzeum mamy ponad 200 tysięcy obiektów. Trzeba oczywiście pamiętać, że to nie są tylko właśnie takie obiekty sztuki, oczywiście jest też malarstwo, rzeźba, czy projekty scenograficzne i projekty kostiumów. Mamy olbrzymi też zbiór dokumentacji, zbiór fotografii, gigantyczny, fotografii prywatnej aktorów i dokumentacji spektakli, więc jest to rzeczywiście bardzo różnorodny zbiór. W sumie tak jak, prawda, mamy muzea narodowe, które mają tak różnorodne, oczywiście dużo większe zbiory, to my jako takie dość nieduże muzeum mamy właśnie bardzo różnorodną kolekcję. I w tej chwili, no przez jakiś czas w związku z remontem też poważnym Teatru Wielkiego, będziemy się też do takich zmian różnych w naszych magazynach szykować, ale też będziemy chcieli dużo więcej naszych zbiorów udostępnić w internecie, bo będzie to ten czas, kiedy nie będzie żadnych naszych wystaw. Oczywiście będzie działalność edukacyjna, chcemy ją poszerzyć nawet, zrobić więcej takich spotkań dla dorosłych, że tak powiem, dojrzałych wielbicieli teatru. Natomiast wystaw w najbliższym czasie zapewne nie będzie.
0: Ja pamiętam moją pierwszą wizytę w Muzeum Teatralnym. Byłam studentką historii sztuki w Krakowie i pisałam swoją pracę magisterską i to było moje pierwsze zetknięcie z waszą instytucją i pamiętam, że objawiły mi się wtedy projekty Andrzeja Kreutzmajewskiego, kiedy Monika Chudzikowska otworzyła wielką szufladę, a tam właśnie cały plik tych projektów. Miejsce jest wspaniałe. Mam nadzieję, że po remoncie, który minie szybko, będzie coraz więcej wystaw i że będziecie tę piękną sztukę, jaką jest scenografia i nie tylko, choć o scenografii dzisiaj rozmawiałyśmy, prezentować. A tymczasem mogą państwo zobaczyć obiekty z Muzeum Teatralnego w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich na wystawie na Królewskiej Scenie Teatralny Kanon Stanisława Augusta. A opowiadała o niej Katarzyna Wodarska-Ogidel, jedna z kuratorek. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy, Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: 102 mecze już rozegrane, pozostałe dwa ostatnie. Oczywiście mówię o piłkarskich mistrzostwach świata. Za nami drugi półfinał. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Anglię 2-1. Anglicy objęli prowadzenie w 55. minucie po strzale Antonego Gordona. Potem Argentyńczycy napierali coraz bardziej, aż dwa razy w końcówce pokonali Jordana Pickforda w 85. minucie, Enzo Fernandez w doliczonym czasie gry w 92. minucie. Lautaro Martinez przy obu golach asystował Leo Messi. Do finału mundialu wczoraj awansowała Hiszpania po pokonaniu Francji 2-0. Czeka nas zatem weekend piłkarskich emocji. Mecz o trzecie miejsce w sobotę o 23:00. Anglia zmierzy się z Francją. Finał mundialu w niedzielę o 21:00. Argentyna zagra z Francją, a więc będzie to starcie dwóch pokoleń. 39-letni Leo Messi kontra 19-letni Lamine Yamal. A teraz życzę państwu spokojnej nocy i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maria Furtyna, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Anglia żegna się z mundialem. W półfinale mistrzostw przegrała z Argentyną. PiS daje swoim posłom ultimatum. Koniec z działalnością stowarzyszeń. Akcja strażaków w Niemczech. Gaszą pożar 100 km od polskiej granicy. Minęła północ.

0: Rolak, zapraszam. Broniąca tytułu Argentyna pokonała w Atlancie Anglię 2-1 w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata i ponownie zagra o pełną pulę. Anglicy objęli prowadzenie w 55. minucie po strzale Antoniego Gordona, który przy dośrodkowaniu ubiegł interweniującego obrońcę. Potem Argentyńczycy napierali coraz bardziej, aż dwa razy w końcówce pokonali Jordana Pickforda w 85. minucie, Enzo Fernandez, a w doliczonym czasie Lautaro Martinez. Przy obu golach asystował Leo Messi. Dzień wcześniej do finału mundialu awansowała Hiszpania po pokonaniu Francji 2-0. W niedzielnym finale Argentyna zagra zatem ze wspomnianą Hiszpanią, a w sobotę w meczu o trzecie miejsce Anglia zmierzy się z Francją. USA rozpoczęły kolejny ostrzał Iranu, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych we wpisie w mediach społecznościowych. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły drugą falę uderzeń na Iran. Ich celem są irańskie instalacje wojskowe, które stanowią zagrożenie dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Amerykański prezydent Donald Trump w wywiadzie udzielonym telewizji Fox powiedział, że strona irańska chce kolejnego spotkania w sprawie rozmów pokojowych. Zobaczymy, czy uda nam się porozumieć, powiedział amerykański przywódca. Kierownictwo PiS zdecydowało o objęciu członków partii zakazem przynależności do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Podjęta uchwała dotyczy Stowarzyszeń Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska pod przewodnictwem Jacka Sasina. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek podkreślał, że decyzja ma na celu zapewnienie ideologicznej i politycznej jedności ugrupowania. Dodał, że działalność dwóch założonych przez członków PiS-u stowarzyszeń według kierownictwa szkodzi partii.
1: Tego rodzaju działalność, zwłaszcza w stowarzyszeniach, podmiotach, fundacjach, które prowadzą działalność, aktywność polityczną, a do takich z całą pewnością należą te dwa stowarzyszenia, jest działalnością, która negatywnie wpływa na Prawo i Sprawiedliwość i może wpływać również w przyszłości.
0: Członkowie należący do stowarzyszeń mają tydzień na ich opuszczenie. Jacek Sasin już wczoraj poinformował o zakończeniu działalności swojej organizacji. Mateusz Morawiecki z kolei w mediach społecznościowych napisał, że jego stowarzyszenie będzie działać dalej. Trudny do gaszenia pożar trawi największy park narodowy w Niemczech. 100 kilometrów od polskiej granicy płonie zalesiony teren, na którym przez dekady swój poligon miała Armia Czerwona. Strażacy nie mogą się do ognia zbliżać, bo w ziemi jest pełno niewybuchów.
2: Obecność ładunków wybuchowych potwierdzają eksplozje, które strażacy notują z odległości. Zgodnie z zaleceniami od miejsc objętych ogniem mogą być minimum 1 kilometr. Rozprzestrzenianie się ognia obserwują dzięki dronom. Zdjęcia pokazują, że ogień z niższych partii lasu dotarł do koron drzew i teraz jeszcze szybciej przenosi się na kolejne tereny. Wieczorem pożar obejmował ponad 200 hektarów. Myry z Mecklenburgii po Morzu Przednim jest największym lądowym parkiem Niemiec. Został utworzony w 1990 roku, ale jeszcze na początku lat 2000 na części tego terenu ćwiczyły wojska rosyjskie. Na poligonie pozostała amunicja, co uniemożliwia walkę z ogniem klasycznymi metodami. Podobna sytuacja miała już miejsce tego lata, gdy w czerwcu płonęły lasy na terenach również graniczących z Polską, Saksonii i Brandenburgii. Adam Gruczewski, Polski Radio.
0: Biegli z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego zrekonstruują przebieg wypadku, do którego doszło we wtorek koło Kowalewiczek w województwie zachodniopomorskim. Nieoznakowany radiowóz zderzył się tam z jadącym hulajnogą elektryczną nastolatkiem. Chłopiec zginął na miejscu.
3: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Wstępne ustalenia mówią, że to poruszający się hulajnogą 16-latek nagle skręcił, wjeżdżając wprost pod nieoznakowany radiowóz. Mimo natychmiastowej reanimacji chłopca nie udało się uratować. Śledczy dokonali oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczyli do dalszych ekspertyz zarówno policyjne auto, jak i hulajnogę. Ma też odbyć się sekcja zwłok ofiary wypadku. Nieoznakowanym radiowozem podróżowało trzech funkcjonariuszy. Byli na służbie, wszyscy byli trzeźwi. Prokuratura potwierdza też, że nastolatek jechał hulajnogą bez kasku, ale ponieważ niedawno skończył 16 lat, nie miał już prawnego obowiązku jego noszenia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: W lasach i na terenach rekreacyjnych województwa łódzkiego kontrolowane są miejsca, w których wypoczywają dzieci i młodzież. Policjanci sprawdzają nie tylko warunki bezpieczeństwa, ale także rozmawiają z uczestnikami i opiekunami o tym, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. W działania zaangażowana jest również Państwowa Straż Pożarna, która monitoruje obozowiska i pomaga reagować w przypadku niebezpiecznych zjawisk pogodowych, mówi harcmistrz.

0: pisze Karol Przyrowski z Korągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego.
1: Wszystkie nasze ośrodki i ośrodki, na które jeździmy, posiadają aktualną opinię Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy, kiedy już dojadą na wypoczynek, są informowani o tym, jakie regulaminy podczas wypoczynku obowiązują, jak powinni zachowywać się w danych sytuacjach zagrożenia i niebezpieczeństwa.
0: A strażacy jeszcze przed rozpoczęciem turnusów kontrolują miejsca biwakowania, a później pozostają w kontakcie z organizatorami, przekazując ostrzeżenia o burzach czy silnym wietrze.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W dzień parasole przydadzą się niemal w całym kraju, sucho będzie tylko na północnym wschodzie. Na dodatek po południu uwaga na burze, lokalnie z gradem. Będzie ciepło od 26 do 30 stopni, niższe temperatury tylko na północy, tam od 21 do 23. Prawie 6,5 minuty po północy.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga nie tylko ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale także usuwania tych gazów z atmosfery. I dzisiaj o tym temacie porozmawiamy i pojawi się bardzo trudne hasło: glebowa sekwestracja dwutlenku węgla. O tym pojęciu między innymi porozmawiamy, a w studiu Karolina Nawrot z Fundacji Kwietnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No to wyjaśnijmy to trudne pojęcie, czyli czym właściwie jest glebowa sekwestracja dwutlenku węgla.
4: Wydaje się trudne, ale w zasadzie jest bardzo proste. Chodzi o to, że...
3: Po co tak trudno to nazwali?
4: No właśnie, to jest dobre pytanie, na które ja nie jestem w stanie tak szybko odpowiedzieć. Natomiast może dlatego, że trudne słowa robią wrażenie, przykuwają uwagę. Ciężko teraz zgadywać, ale fakt jest taki, że jest to dosyć prosty proces. To znaczy rośliny wykorzystują dwutlenek węgla. Wiemy o tym wszyscy. W procesie fotosyntezy, żeby móc rosnąć, żeby móc się rozwijać, potrzebują dwutlenku węgla, potrzebują światła i produktem tego jest tlen, z którego wszyscy korzystamy. Natomiast oprócz tego, że mamy tlen, zostaje jeszcze węgiel i ten węgiel zostaje wprowadzony do gleby albo wbudowany w części nadziemne, dlatego że różne rośliny funkcjonują w różny sposób. W przypadku drzew i lasów, o których myślimy klasycznie, kiedy ktoś mówi o sekwestracji węgla przez rośliny, no to wyobrażamy sobie, że to są właśnie drzewa, lasy, to jest to, co potrafimy zobaczyć, bo jest duże, potężne i robi wrażenie. I faktycznie lasy mają taką zdolność. Drzewa wykorzystują ten węgiel do tego, żeby budować swoją biomasę, z której my potem także korzystamy, bo to jest po prostu drewno. My natomiast chcemy zaproponować inne rozwiązanie, które ma szereg dodatkowych zalet, dlatego że ten węgiel, który drzewa wbudowują w drewno, rośliny łąkowe wbudowują w korzenie. To jest tak, że jeśli patrzymy na łąkę, widzimy ten łan zieloności, to 3 razy tyle jest tego samego towaru nad
3: pod ziemią.
4: To są korzenie. To jest ogromna ilość biomasy, która po krótkim czasie zamienia się w węgiel. Część z tego węgla jest używana na procesy glebowe, ale część z niego zostaje w glebie i zostaje trwale odłożona jako taki właśnie rezerwuar, jako ten sekwestrowany organiczny węgiel w glebie. I to jest to, co łąka robi fantastycznego dla klimatu, czyli de facto schładza naszą atmosferę.
3: No dobrze, i ten węgiel tam jest? Czy ten węgiel trzeba jakoś pobrać? Na czym polega ta nowość i ten nowe odkrycie?
4: My nazywamy to przedsięwzięcie glebowym bankiem węgla, dlatego że dokładnie my tam ten węgiel deponujemy. I dopóki my go będziemy tam składować, czyli utrzymywać łąkę, utrzymywać teren w taki nienaruszony sposób, żeby te procesy glebowe mogły się odbywać, żeby korzenie mogły wzrastać, ale też obumierać, dlatego że węglem są właśnie te obumarte części, czy roślin, czy mikroorganizmów. To jest to, co w glebie się odkłada.
3: I teraz jak z tego korzystać? Do czego to potrzebne? Czy to nie powinno po prostu zostać samo tak, jak było?
4: Dokładnie tak powinno być. I na tym polega fantastyczność tych glebowych banków węgla, że one są tam na zawsze. Dopóki nie podejmiemy świadomie decyzji, żeby taką glebę rozpruć, żeby znowu zacząć z niej korzystać, czyli uwalniać węgiel, to ona tam będzie. I to jest też to, co jest z naszej perspektywy korzystniejsze względem tej tradycyjnej sekwestracji w lasach, dlatego że drzewa, wbudowując węgiel w części nadziemne, wcześniej czy później tego węgla się dokładnie pozbędą. Myśląc o lasach, które mamy w Polsce, są to przede wszystkim lasy gospodarcze. One nie są tam po to, żeby trwać wiecznie, potem się przewrócić, rozkładać i żeby

0: ten obiekt materii był zamknięty, są po to, żeby ściąć drewno i wykorzystać na deski, a częściowo na opał. I to jest ten łagodniejszy scenariusz, w którym my ten węgiel, który skrzętnie gromadzimy przez dziesiątki lat, potem znowu wprowadzamy do obiegu. Natomiast jest też bardziej dramatyczny scenariusz i w dobie ekstremalnych zjawisk pogodowych, między innymi suszy, jest coraz bardziej realny i powszechny, to są pożary. I wtedy taki węgiel, który wbudowujemy w drzewa, momentalnie uwalnia się do atmosfery. I to jest ten najbardziej dramatyczny scenariusz, w którym to, co skrzętnie gromadzimy i odkładamy, momentalnie jest rujnowane. W glebie nie ma absolutnie takiego zagrożenia, dlatego że to jest i na tym właśnie polega ta fantastyczność, jest on niemalże wieczny. Jeśli myślimy o tym, jaką gleba ma zdolność do sekwestrowania węgla, to te wysokie wzrosty utrzymują się przez 20, nawet 30 lat. Potem ta sekwestracja się stabilizuje i tego węgla już nie przerasta aż tak bardzo dużo. Natomiast przy dobrze zarządzanych łąkach to może być nawet 3 tony węgla, które się przekładają na 12 ton dwutlenku węgla na hektar rocznie. To są wartości, które mogą być porównywalne z lasem. Natomiast ta stabilność i też dodatkowo funkcja ekosystemowa, dlatego że pamiętajmy, że to, że działamy na rzecz klimatu, wbudowując węgiel w glebę, no to jest działanie, na którym nam zależy, no bo chcemy tym sposobem schładzać atmosferę. Natomiast przy tej okazji, utrzymując łąki, dzieje się cała ta magia ekosystemowa, czyli ta bioróżnorodność, te dziesiątki gatunków roślin, zwierząt. To są też działania na rzecz filtrowania, czy powietrza, czy wód gruntowych. Takie łąki zapobiegają spływom powierzchniowym. Potrafią także schładzać. Łąki mają specyficzny mikroklimat. Także jest cały szereg dodatkowych korzyści, które płyną za tym, że podejmiemy decyzję o tym, żeby odkładać węgiel w glebie. Więc dlatego to działanie jest tak fantastyczne, bo jest bardzo kompleksowe.
1: To odkładanie węgla w glebie dzieje się samo, to znaczy my mamy nie przeszkadzać.
0: To znaczy musimy taką łąkę kosić jak każdą łąkę, dlatego że ona do funkcjonowania właśnie potrzebuje tej ingerencji człowieka w postaci skoszenia, usunięcia biomasy, żeby łąka mogła się odrodzić w kolejnych sezonach czy po miesiącach. To koszenie jest niezbędne, więc to jest jedyny zabieg, który wykonujemy na łące, ale możemy też takie wspomaganie, taką akumulację węgla w glebie wspomóc. To wspomaganie polega na odpowiednim utrzymywaniu terenu. Można łąkę po prostu skosić i to jest w porządku, ale można tam też wprowadzić zwierzęta, które w czasie wypasu dodatkowo zwiększają tą akumulację węgla, dlatego że pasąc się produkują odchody, które użyźniają glebę. Im żyźniejsza gleba, tym tego węgla będzie w niej więcej. Można zastosować specjalne rośliny. Nie takie specjalne, to są zwykłe rośliny, tylko...
1: Nasze rodzime.
0: Oczywiście, nasze rodzime rośliny motylkowate, które mają zdolność magazynowania azotu w glebie. Im więcej azotu znowu, tym więcej tego węgla, więc wykorzystywanie takich roślin, jeśli myślimy o łące, które już funkcjonuje, no to wiadomo, ona już ma pewien skład gatunkowy, którego najlepiej jest nie ruszać, zostawić ją tak, jak ona jest, tylko utrzymywać. Natomiast takie glebowe banki węgla można powoływać i my to robimy też w fundacji, czyli na dawnych gruntach ornych, czyli tych gruntach, które były emitentami węgla, dlatego że rolnictwo powoduje ogromne emisje. Za każdym razem, kiedy rozpruwa się ziemię, kiedy się orze, kiedy ta ziemia jest otwarta, węgiel wydobywa się do atmosfery.
1: Czyli on się uwalnia, a jak nie ruszamy, to on tam zostaje.
0: Dokładnie tak, dlatego...
1: Ale nie znika.
0: Nie. Część z niego jest metabolizowana, no bo wiadomo, gleba żyje i do tych procesów życiowych potrzebuje węgla, natomiast część jego jest odkładana i my myślimy właśnie o tym fragmencie, który zostaje na stałe w glebie i można o nim myśleć właśnie jako takim zasobie trwałym. Więc takich działań, które mogą dodatkowo zwiększać tą akumulację, jest kilka i my też to testujemy, dlatego że łąka łące nierówna i doświadczenia, które mają naukowcy na innych kontynentach czy nawet na innych obszarach Europy, nie będą do końca sprawdzały się u nas, dlatego podjęliśmy taki projekt badawczy wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, dotyczący badania dokładnie tego, jak ta sekwestracja przebiega. Mamy poletka doświadczalne, które założyliśmy 2 lata temu i sukcesywnie badamy, jak taki przyrost węgla będzie wyglądał, właśnie stosując różne metody, które mają na celu zwiększanie tego potencjału akumulacji gleby.
1: Bo to chodzi bardziej o to, żeby ten węgiel był wychwytywany z atmosfery, czy żeby tę glebę użyźnił? Czy to jest jakby połączone i jedno i drugie wydarza się przy okazji?
0: Tak, dokładnie. To jest połączone, czyli my działamy proklimatycznie, czyli zabieramy nadmiarowy dwutlenek węgla z atmosfery, a rośliny przekładają go po pierwsze właśnie na to, żeby wbudowywać ten węgiel w glebę, ale też także wykorzystują je w procesach, które my uznajemy za regeneratywne. Jest dział rolnictwa regeneratywnego, które właśnie polega na tym, żeby działaniami rolniczymi nie niszczyć, nie dewastować gleby. No bo to, o czym rozmawiamy, czyli to oranie, ta cała chemia, którą się leje w grunty orne, to wszystko jest ogromna dewastacja dla środowiska, ale da się robić rolnictwo tak, jak się je robiło dekady temu, kiedy ono ono było naprawdę bardzo proprzyrodnicze i te działania rolne, które podejmowaliśmy kiedyś, zanim rozwinęliśmy tą przemysłową produkcję żywności, były bardzo prośrodowiskowe, tylko no, w dobie nowych technologii i możliwości, które mamy, no oczywiście robimy to tak.

0: żeby było łatwo, szybko, dużo i tanio. No i na końcu cierpi na tym przyroda. Natomiast wykorzystywanie właśnie rolnictwa w tych procesach akumulacji węgla w glebie jest coraz powszechniejsze. Ciekawostką jest to, że Dania jest krajem, który ma teraz nawet ujemne wartości, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. To znaczy oni tak przemodelowali swoje rolnictwo, że to rolnictwo akumuluje węgiel. I to tylko ta mała, znaczy mała, to jest ogromna zmiana, ale tylko taka korekta powoduje, że kraj przestał być emitentem, a zaczął
1: pochłaniać.
0: Nawet, tak, no, Dania sprzedaje swoje offsety, bo ma więcej węgla pochłania niż produkuje, co jest niesamowite. I to jest no, w zasadzie rzut beretem od nas. I da się.
1: I da się, można się zainspirować i spróbować u nas, chociaż tak jak pani wspomniała, no nie każda gleba ma taki sam potencjał do magazynowania węgla.
0: Tak, no są gleby, które z zasady już są mocno wysycone. To są na przykład gleby torfowe, gdzie tam już tego węgla jest bardzo dużo. My myślimy o tym, co można zrobić, czyli właśnie o powoływaniu kolejnych tego typu obszarów i przede wszystkim myślimy właśnie o słabej klasy gruntach ornych, które już nie za bardzo nadają się do produkcji żywności, no bo po prostu nie są płodne. Wyjaławiamy glebę w bardzo szybkim tempie i to będzie niedługo powszechny problem z tym, że mimo, że ziemia będzie wyglądała na rolną, to nie będzie w stanie produkować żywności, bo tam po prostu nie będzie tych zasobów, które są niezbędne do tego, żeby takie rośliny, które no łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli coś ma wyprodukować plon, no to musi mieć do tego potencjał, musi mieć do tego możliwości i na przykład jak wyobrazimy sobie słonecznik, taki wielki kwiatek, no to żeby takie coś powstało, czy kukurydza, potrzeba naprawdę bardzo dużo zasobów składników odżywczych w glebie i jest ich coraz mniej i nawozy sztuczne nie są w stanie tej gleby zaszczepić tak, żeby ona była produktywna. Więc naszą ideą jest to, żeby wykorzystywać właśnie takie grunty, które już nie do końca nadają się do produkcji rolnej, właśnie po to, żeby robić tam łąki, żeby ten węgiel sekwestrować, no bo im niższy ten poziom początkowy, tym więcej ta gleba jest w stanie w dłuższej perspektywie tego węgla odłożyć. Jednocześnie wykorzystujemy grunty, które no właśnie nie są w gospodarce typowej przydatne, a wiadomo, że ciężko będzie rolnikowi rozstać się z gruntem, który produkuje i jest w stanie się z niego utrzymać, natomiast taki, który leży odłogiem i z którego za bardzo nic już więcej nie wyniknie, no to na pewno lżej. A wiemy, że przywiązanie rolników do gruntów jest no, bardzo wysokie.
1: A każdego do naszej własności jest
0: oczywiście,
1: spore.
0: Dlatego też trzeba to uszanować i mając tą perspektywę, łatwiej jest planować działania tak, żeby one faktycznie były korzystne dla wszystkich stron, a nie tylko dla środowiska, no bo wiadomo, mało komu zależy na samym środowisku. Zawsze to jest tak, że znajdowanie...
1: Coś musi być z tego dla nas.
0: Tak, dokładnie. Znajdowanie takich rozwiązań, które są korzystne z różnych perspektyw, no jest najskuteczniejsze, no bo nie trzeba się poświęcać i na tym nam zależy.
1: No ale możemy mieć taką korzyść, że być może te temperatury ogromne, które ostatnio mieliśmy, będą mniejsze, jeżeli zaczniemy więcej myśleć i działać na rzecz, przeciwdziałać tym zmianom klimatu, chociaż często mówimy o tym, że tego się już nie da zatrzymać, no można spowolnić. Takie działania mają rzeczywiście realny wpływ, to znaczy tak jak ta przykład Danii pokazuje, że no rzeczywiście ta emisja spadła, no ale na ile ten efekt skali znowu tutaj ma znaczenie w naszym większym kraju?
0: Wydaje się, że cały świat myśli o tym, jak powstrzymać tą katastrofę klimatyczną u progu, której jesteśmy. I znowu, suma wszystkich ruchów, które są podejmowane na rzecz tego celu, wydaje się doprowadza nas coraz bardziej do tego celu. I absolutnie to nie jest tak, że tworząc te globalne banki węgla jesteśmy w stanie rozwiązać cały globalny kryzys. Absolutnie nie. Natomiast też warto mieć taką perspektywę, że 90% globalnych zasobów węgla jest zgromadzone właśnie w glebie. I my o tej glebie nie myślimy pod tym kątem, ale warto zacząć to robić, dlatego że naprawdę ma ogromny potencjał, a jednocześnie jest to proste, łatwe i przyjemne, żeby taki węgiel móc w naturalny sposób, a jednocześnie właśnie zachowując te wszystkie inne korzyści środowiskowe realizować. Gleba w ogóle jest fantastyczna. To ile dzieje się pod ziemią. Mało o tym wiemy, no bo nie za bardzo mamy możliwość obserwowania i towarzyszenia tym procesom podziemnym. Natomiast mówi się, że pod ziemią jest zgromadzona dużo większa bioróżnorodność i to są takie grube liczby, które mówią o tym, ile tego życia jest więcej w glebie, a nie mamy o tym zielonego pojęcia, to jest, wydaje się podobnie jak z dnem oceanów. Lepiej zbadaliśmy kosmos niż dno oceanów i tutaj jest podobnie. O glebie wiemy wciąż mało, a ona wydaje się kluczem do tego, żebyśmy mogli na Ziemi funkcjonować, no bo bez gleby no nie będzie ludzi. Jak mówi się o tym, że jak pszczoły wyginą, to nie będzie ludzi, to jest oczywiście kłamstwo. Natomiast jeżeli nie zadbamy o glebę, to faktycznie ludzi nie będzie, no bo ludzie muszą jeść.
1: To chciałam jeszcze zapytać, gdzie te banki węgla są, ten wasz eksperyment? W jakim to jest miejscu? Jak to wygląda?
0: My mamy nasze szeflagowe doświadczenie w Nieborowie. To jest na styku województwa mazowieckiego i łódzkiego. W bardzo pięknym miejscu na tyłach Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie mamy taki duży teren, to jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy Nieborów, który dostaliśmy od łódzkich parków krajobrazowych w zarząd i robimy tam

0: szereg różnych doświadczeń, między innymi właśnie to z Glebowym Bankiem Węgla. No i tam odbywają się te nasze działania. Jest to duże pole orne, które przez 70 lat było eksploatowane. No i teraz staramy się przywrócić je do tej pierwotnej funkcji, czyli do bycia łąką i jednocześnie robimy tam szereg różnych doświadczeń. Przenosimy nasiona, badamy przyrodę i między innymi właśnie tą sekwestrację węgla w glebie. Więc jeżeli słuchacze mieliby ochotę, to my bardzo zapraszamy, chętnie podzielimy się, opowiemy i no, zapraszam do Nieborowa.
1: I można tam zaglądać w tą glebę, badać ją, no bo skoro mówimy, żeby tej ziemi nie przerzucać, żeby ten węgiel się tam odkładał, to w jaki sposób to badać? Czy jakaś
0: tak, my pobieramy próbki glebowe, tak. 3 razy do roku zbieramy z naszych poletek doświadczalnych, mamy ich tam na razie 30, ale już mamy pomysły na kolejne warianty naszego doświadczenia, które będziemy rozwijać. Pobieramy próbki glebowe, ale to są takie małe ilości, wielkości kilku łyżek z każdego poletka, a poletko ma 100 metrów kwadratowych, więc to są każde z poletek ma 100 metrów. Więc to są drobne ilości, które no musimy pobrać po to, żeby mieć świadomość tego, jak te procesy wyglądają. Ze źródeł naukowych wiele można wyczytać, ale dopiero sprawdzając, jak to faktycznie wygląda w naszym klimacie, na konkretnej glebie, bo też te procesy wyglądają inaczej, kiedy gleba jest bardziej żyzna albo mniej żyzna. Ta nasza jest super jałowa. Punktem wyjścia do badania było właśnie sprawdzenie, jaki jest punkt zero. No jest dramat w takim znaczeniu, że nie ma tam składników odżywczych, nie ma tam minerałów, no nie ma tam w zasadzie nic. I to też jest ciekawe, no bo sprawdzamy, jak z takiej zupełnie jałowej gleby będziemy w stanie, mam nadzieję, wrócić do prawdziwego, tętniącego życiem pola, na którym będą rosły dzikie kwiaty.
1: No i to jest kilka różnie uprawianych tych poletek, różnie zagospodarowanych, różnie pielęgnowanych.
0: Na razie sprawdzamy 2 warianty. Pierwszym jest mieszanka nasion, to znaczy wykorzystaliśmy w podstawie mieszankę taką tradycyjną, w której są trawy i rośliny bobowate, ale w drugim wariancie dodaliśmy też dzikie kwiaty, te właśnie naturalnie występujące w naszym klimacie, bo z naszych założeń wynika, że im większa jest ta różnorodność korzeni, im więcej jest tej jakby sieci podziemnej, tym ten proces powinien przebiegać szybciej. To jest raptem 5% naszej mieszanki, ale jest tam ponad 50 gatunków, każdy z nich funkcjonuje trochę inaczej. Ta mieszanka jest jednym wariantem, drugim jest reżim koszenia, czyli to, czy kosimy częściej, czy rzadziej. Bo to jest też istotne, być może wyjdzie z tego, że wystarczy po prostu kosić w odpowiednim rytmie i to już spowoduje zmianę. Więc to są takie podstawowe warianty, które bierzemy pod uwagę przy doświadczeniu. Chcemy także wprowadzić wypas, czyli sprawdzać, jak wprowadzenie obsady zwierząt, najchętniej gdyby były to małe przeżuwacze, kozy albo owce. Kolejną rzeczą, którą będziemy chcieli badać, jest biowęgiel. To jest taki materiał, który jest węglem, który się nie metabolizuje. To jest taki trwały węgiel, który jeżeli się wprowadzi do gleby, to on tam jest wiecznie. Czyli jak wrzucimy do takiego na taki hektar pola tonę takiego węgla, to ona tam będzie zawsze. Nie zmetabolizuje się, nie zostanie wykorzystana w tych procesach życiowych. A najciekawsze w tym jest to, że ten biowęgiel można pozyskać z łąki. To znaczy ten pokos, który w tych dawnych scenariuszach był zjadany przez zwierzęta gospodarskie. Teraz tego popytu na siano za bardzo nie ma, natomiast można to siano spirolizować, czyli jakby zgazować w takim procesie, który troszeczkę symuluje to, co się kiedyś działo na łąkach, czyli wypalanie. W inny sposób, ale generalnie chodzi o to, żeby znowu ten węgiel do gleby wprowadzić. To też ma bardzo duży potencjał do tego, żeby tą akumulację zwiększać, więc mamy szereg pomysłów na to, jak rozwijać nasze doświadczenie, ale na razie jesteśmy w tym miejscu, gdzie mamy 2 czynniki i myślimy nad tym, jak doświadczenie rozwinąć na jesieni.
1: Bo jeszcze zbyt wielu wniosków nie ma, bo to za wcześnie jeszcze, żeby mieć... No niestety pewnych procesów nie da się przyspieszyć. To wszystko musi iść w swoim rytmie natury.
0: Dokładnie tak. Jesteśmy zależni od pogody, zależni od tego, jakie są warunki. No bo kiedy jest susza, kiedy nie ma opadów albo jest zimno, rośliny rosną wolniej. To wszystko wpływa na to, że potem tej masy jest też mniej. Kiedy byłoby ciepło, wilgotno, słonecznie, no to wtedy rośliny rosłyby jak szalone i ta sekwestracja by się też zwiększała, więc to wszystko zależy i my jesteśmy bardzo, no mamy bardzo wyczuloną uwagę na wszystko to, co przychodzi z zewnątrz, no bo przyroda jest właśnie takim działaniem, gdzie trzeba spuścić trochę stonu, schylić karku i otworzyć się na to, co przychodzi z zewnątrz i temu poddać.
1: Chodzi później o to, żeby te tereny, które okazuje się, że dobrze wchłaniają ten węgiel, że on jest magazynowany, zostawić, czy żeby to potem wykorzystywać w inny sposób?
0: Z naszej perspektywy oczywiście zostawić, dlatego że jeżeli zaczniemy ten grunt wykorzystywać, no to znowu ten węgiel wróci do obiegu, więc jeśli myślimy o tym działaniu klimatycznym, no to na pewno zostawić. Natomiast fakt jest taki, że te grunty po takich 20-30 latach regeneracji będą fantastycznymi gruntami ornymi. Być może w ciągu tych 30 lat uda się znaleźć inny sposób na klimat i już nie będzie potrzeby, żeby ten węgiel akumulować w glebie, bo zrobimy to w jakiś zupełnie inny sposób.
1: No ale wtedy dostaniemy piękną glebę.
0: Dokładnie, wtedy dostaniemy piękną glebę do uprawy, z którą już wiemy teraz, że jest problem, a będzie coraz większy, więc

0: To jest takie działanie, które nie ma negatywnego scenariusza w finale.
1: I mogą być różne wersje. Albo tak wykorzystamy, albo tak wykorzystamy, albo tak to się przyda, albo inaczej. No ciekawe, jakie wnioski te eksperymenty przyniosą i za ile lat można mieć jakiekolwiek takie większe już rozeznanie w tym, co się tam dzieje.
0: No właśnie ciekawe jest to, że łąka zaczyna działać od razu. To znaczy najwięcej węgla zostawiają w glebie te szybko obumierające drobne korzonki, które działają niemalże od razu, kiedy taka roślina zacznie wegetować. Pierwsze wyniki już mamy, natomiast ciężko na nich cokolwiek budować, bo dopiero zakładamy, że po 3, a pewnie 5 latach optymalnie będziemy mogli powiedzieć cokolwiek z taką większą dozą przekonania. No a im dłużej będziemy to doświadczenie realizować, tym te efekty będą bardziej mierzalne i bardziej rzetelne. Istotne jest też to, że my robimy nasz projekt z prywatnymi sponsorami, z firmami, które sponsorują nasze badania i to daje nam tą fantastyczną możliwość, że nie jesteśmy ograniczeni w czasie. Przeważnie projekty naukowe trwają 3 lata, po czym projekt się kończy i w zasadzie na tym się...
1: I co się udało dowiedzieć i wywnioskować, to się udało.
0: Tak, ale przeważnie jest tak, że pierwsze 2 lata zajmuje biurokracja, przygotowanie, a samo działanie to jest ostatni rok i w zasadzie ciężko z tego cokolwiek wyciągać. Natomiast my mamy taką możliwość działania w zasadzie bez ograniczeń, dlatego że nie jesteśmy związani w zasadzie niczym. Mamy też możliwość, dużo większą elastyczność, bo możemy modyfikować nasze założenia. Jeżeli w toku takiego działania okaże się, że są scenariusze, których nie wzięliśmy pod uwagę, to mamy swobodę zmian, no to znowu w projektach naukowych jest to przeważnie dosyć ściśle określone i sztywno. My mamy tą swobodę, więc bardzo cenimy sobie ten model taki właśnie wykorzystywania zasobów, które no niemalże leżą na ulicy i robienia z nich rzeczy, które mają pozytywny wpływ i na środowisko, no ale też jak w przypadku tego glebowego banku węgla na klimat.
1: Przyroda jest nieobliczalna, więc dobrze też, że można właśnie dostosowywać te swoje badania do tego, co się wokół niej dzieje, jakie będą wnioski, no to pewnie jeszcze się spotkamy za kilka lat. Karolina Nawrot z Fundacji Kwietnej była gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I oczywiście zapraszam Państwa na kolejne przyrodnicze, ekologiczne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: I Błażej Wrośniewski razem ze mną. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. A
3: zaczniemy od tego, co dzieje się na stacjach paliw. W niektórych miejscach ceny przekroczyły już poziom 7 zł. No to oczywiście pokłosie eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale naprawdę 7 zł powyżej, bo widziałem 7,07
4: zł. A będzie jeszcze drożej. Faktycznie sytuacja jest bardzo napięta i dynamiczna i też wydaje się, że jak na razie obie strony tego konfliktu nie chcą schładzać temperatury tego sporu. Wręcz przeciwnie, prezydent Donald Trump grozi kolejnymi atakami na Iran. Z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że operacje odwetowe bojowników będą kontynuowane, a cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do czasu, aż, tu cytat, Stany Zjednoczone zakończą swoje akty agresji. No to wszystko naturalnie sprawia, że ceny ropy idą w górę. A na jakim poziomie mogą one się zatrzymać? Wicedyrektor działu analiz w XTB Michał Stajniak mówi w tym kontekście o granicy $100 za baryłkę.
5: Choć Stany Zjednoczone przywróciły blokadę morską dla Iranu, a ten decyduje się na ataki na infrastrukturę naftową w regionie oraz na tankowce przepływające przez cieśninę Ormus, to umiarkowany przepływ w dalszym ciągu jest kontynuowany. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą gwarantem transportu ropy i innych towarów z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormus. Jeśli przepływ statków będzie kontynuowany i nie dojdzie do dalszej eskalacji sytuacji, na przykład w postaci zajęcia wyspy Kark, gdzie znajduje się terminal naftowy Iranu, wzrost ceny ropy naftowej powinien zatrzymać się przed poziomem trzycyfrowym, czyli $100 za baryłkę.
4: Na razie te ceny, przynajmniej jeśli chodzi o ropę Brent, ustabilizowały się w okolicach około $85 za baryłkę. No, oznacza to jednak, że w perspektywie tylko ostatniego tygodnia surowiec ten podrożał o ponad 12%, no, ale też niewykluczone, że za chwilę to się zmieni i będzie jeszcze drożej. I na przykład ropa poszybuje w okolice $90 za baryłkę. No a to oczywiście przełoży się na ceny paliw na stacjach. Przy założeniu takiego scenariusza, według Rafała Zywerta, dyrektora działu prognoz i analiz w firmie Reflex, średnie ceny benzyny już niebawem przekroczą 7 zł, a diesel zbliży się nawet do 8 zł za litr. Dodajmy jeszcze, w ubiegłym tygodniu te średnie ceny kształtowały się na poziomie 6,85 dla benzyny i 6,99 dla diesla.
3: A to wszystko jeszcze w sezonie wakacyjnym, sezonie wyjazdów. No i oczywiście pojawia się pytanie, czy w związku z tą sytuacją jest szansa na to, że rząd wróci do pakietu ceny paliw niżej.
4: No, minister energii Miłosz Motyka w ostatnich wypowiedziach sugerował, że jeśli doszło by do takiej radykalnej radykalnej eskalacji.

I to oczywiście możliwy jest powrót do działań osłonowych. Na razie jednak jego zdaniem obecne warunki nie uzasadniają wprowadzenia takich rozwiązań. Jednak nawet jeśli jakieś działania osłonowe by się pojawiły, to zapewne i tak nie będzie to powrót do pakietu CPN w formie, którą znaliśmy z przeszłości. Minister Motyka mówi bowiem o takim rynkowym doprowadzeniu do niższych cen paliw z wykorzystaniem narzędzi, które

0: inwestycyjnym NBP. Co dalej?
1: Tak, to prawda, jednak zapewne w tym punkcie celu inflacyjnego ta inflacja długo się nie utrzyma, bo w lipcu z uwagi chociażby na zakończenie programu CPN zapewne zobaczymy już odczyt w okolicach 3%, choć dodajmy to wciąż będzie dobry wynik, mieszczący się w dopuszczonym przedziale odchyleń, który wynosi plus minus 1%. Natomiast jeśli chodzi o ten czerwcowy odczyt, to on pozytywnie zaskoczył analityków, którzy obstawiali wzrost nieco wyższy w okolicach 2,7%. Jak mówi Urszula Kleńska z PKO Banku Polskiego, to co było największą niespodzianką w tych czerwcowych danych, to spadek cen żywności.
2: Jeśli chodzi o żywność, no to ona w ostatnich 2 miesiącach zaskakuje. Notujemy spadki miesięczne, a w minionym miesiącu spadek był również w ujęciu rocznym. To jest taki zaskakujący czynnik, który nam jeszcze obniża inflację w tej chwili.
1: Ten spadek cen żywności według analityków jednak długo nie potrwa i w kolejnych miesiącach może on ponownie pójść w górę. Do tego nałożą się jeszcze oczywiście wyższe ceny paliw. W efekcie, w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, inflacja może zbliżyć się, a nawet nieznacznie przekroczyć poziom 3,5%.
0: Czyli paliwa w górę, inflacja w górę, a wspomniane wyżej niż 3,5% w górę ma pójść jeszcze pelet. Mówimy tutaj o podwyżkach rzędu 20-30%. To może być nieco zaskakujące, szczególnie na fakt, że mamy środek lata. Sprawa jest poważna na tyle, że dziś odbyło się w tej sprawie nawet spotkanie z branżą w Ministerstwie Energii. Coś ustalono, coś wiadomo?
1: Tak, to spotkanie się odbyło i rozmawiano o aktualnej sytuacji na rynku peletu. Mówiono też o wyzwaniach, z którymi mierzy się obecnie sektor oraz użytkownicy indywidualni, którzy ogrzewają swoje domy peletem. No i jak się zdaje, dziś kluczowy problem to cena peletu, bo za ten surowiec trzeba już zapłacić ponad 2000 zł. To jest o tyle trudna sytuacja, bo peletem ogrzewa swoje domy już około 450 tysięcy gospodarstw domowych. No a podaż tego surowca jest ograniczona. Z uwagi chociażby na to, jak przynajmniej twierdzi branża, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczyło możliwość pozyskiwania drewna z polskich lasów. No i stąd też w trakcie tego dzisiejszego spotkania Polska Rada Peletu zaproponowała m.in. przeprowadzenie takiej kompleksowej analizy wpływu polityki surowcowej państwa na rynek biomasy oraz wypracowanie długoterminowej strategii, która miałaby zapewnić stabilną dostępność tego surowca. Ponadto wśród tych postulatów zgłoszonych przez branżę pojawiła się propozycja utworzenia rejestru producentów i sprzedawców peletu, którzy spełniają wymagania jakościowe. Branża także w kontekście wysokich cen proponuje chociażby rozważenie możliwości obniżenia stawki VAT na pelet drzewny, co miałoby sprawić, że ten surowiec będzie tańszy. A o sytuacji na rynku peletu mówił dziś także w popołudniowym wydaniu magazynu Saldo ekspert do spraw energetyki Daniel Krzyżewski. Według niego ta obecna sytuacja na rynku to jest pokłosie chociażby tegorocznej długiej i mroźnej zimy. To doświadczenie sprawiło m.in., że wielu klientów przezornie już teraz kupuje pelet na zapas przed kolejnym sezonem grzewczym.
3: Mrozy tej zimy właśnie spowodowały mniejszą ilość trocin, czyli surowca, z którego pelet jest tworzony, i stąd ta podaż jest mniejsza, więc te ceny są tym spowodowane i podejrzewam też, że są spowodowane wyższym popytem, ponieważ zwłaszcza właśnie ostatniej zimy wiele osób przekonało się, czy też może usłyszało w mediach, bo ja sam o tym mówiłem, że zakupy na sezon grzewczy trzeba robić w lato, jeżeli chodzi o źródła ogrzewania.
1: Tu też może dodajmy, że sprawą cen peletu zajmuje się, czy też ma zająć się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ma się przyjrzeć no właśnie temu, czy te ceny nie są sztucznie zawyżane.
0: Może proponowane CPN2, czyli ceny peletu niżej. To dwa, żeby się to nie pokrywało.
1: Myślę, że jest to propozycja, za którą wielu by zagłosowało.
0: Masz też ciekawe dane o tym, że pojawiające się od czasu do czasu informacje o śmierci tradycyjnych, stacjonarnych sklepów są zbyt wczesne. Co to oznacza? Wycofujemy się z zakupów online?
1: Okazuje się, że po prostu przybywa powierzchni handlowych i to w takim tempie dość rekordowym. Jak wynika z analizy firmy Cushman & Wakefield, w drugim kwartale tego roku, czyli od kwietnia do czerwca, oddano do użytku około 150 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni handlowej. To jest najlepszy wynik od 6 lat. W budowie też pozostaje jeszcze około 650 tysięcy metrów kwadratowych, a 90% tego stanowią parki handlowe. No i to jest dosyć ciekawe, bo parki handlowe to jest taki dosyć specyficzny rodzaj obiektów handlowych, który zyskuje na popularności. To są obiekty trochę mniejsze od galerii handlowych, które umożliwiają dostęp do sklepu z poziomu parkingu. Tam najczęściej kupujemy takie rzeczy codziennego użytku. One są zlokalizowane blisko blisko osiedli mieszkaniowych, tak aby można było się do nich łatwo dostać. I to jest taki ciekawy trend, który pojawił się w Polsce po pandemii.

0: Doskonale to rozumiem. Straszne pieniądze tam zawsze zostawiam. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
1: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
2: Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a ze mną Karolina Kostrzewska-Manowiecka, Origin Way Longevity Living, menadżerka ochrony zdrowia, ale i filozofka, malarka, przez wiele lat zajmująca się onkologią, ale działająca również w tej chwili w obszarze longevity. I ja, wymieniając te wszystkie rzeczy, już Państwa troszeczkę naprowadziłam na temat naszej dzisiejszej rozmowy, bo z panią Karoliną Kostrzewską-Manowiecką będziemy mówić o sztuce. I tu ktoś powie, co ma piernik do wiatraka, co ma zdrowie do sztuki albo sztuka do zdrowia. Okazuje się, proszę Państwa, że ma bardzo wiele. Pani Karolino, Pani przez lata zajmując się i sektorem ochrony zdrowia, no i właśnie sztuką, jest absolutnie przekonana, że ten wpływ jest bardzo wyraźny, namacalny i niezwykle pozytywny.
4: Jak najbardziej. Zaczynając od mojego doświadczenia i testując na sobie tego właśnie, że ten pozytywny wpływ sztuki i tego oderwania się od zwykłego schematu, od zwykłego dnia w działalności artystycznej daje duże efekty zdrowotne, które są związane oczywiście głównie z psychiką, z relaksacją, z tym, że radzimy sobie lepiej ze stresem i to jest taki oczywisty aspekt. W pierwszym etapie bardzo marzyło mi się, żeby połączyć zdrowie ze sztuką i poszłam tą ścieżką artterapeutyczną. Zajmowałam się zajęciami artterapii z pacjentami onkologicznymi przez kilka lat. Było to niezwykłe doświadczenie, ale pokazało mi, że sama artterapia i to działanie sztuki w takim klasycznym ujęciu w procesie tworzenia jakby nie wyczerpuje tych wszystkich pozytywnych aspektów tego, jak sztuka na nas wpływa. Dlatego teraz zajmuję się troszeczkę z innej strony tym wpływem i analizuję go również, obserwuję właśnie po tych doświadczeniach. Wpływa to również na nasze mechanizmy kognitywne i to wydaje się bardzo ciekawym aspektem w budowaniu naszego zdrowia, w dopełnieniu tego dobrego samopoczucia, z którym chcemy cały czas codziennie się budzić i z tym, jak chcemy kreować swoją przyszłość również. Chcemy zadbać o zdrowie, tak? Cały nurt longevity się tym zajmuje. Mamy bardzo dużo możliwości teraz. Nauka postępuje bardzo szybko. Wyniki są obiecujące, że możemy wpływać bardzo mocno również na te czynniki fizyczne.
3: A właśnie, tylko że w tej chwili, jeżeli przyjrzeć się w ogóle ochronie zdrowia i temu, jak to się wszystko odbywa, no to wiemy, że jest zawrotne tempo, bo jest mało czasu na to, żeby, czy lekarz, czy ekspert, czy specjalista miał kontakt z pacjentem. Wszystko jest szybko, szybko, jesteśmy my przebodźcowani, a wydaje mi się, że system ochrony zdrowia raczej postrzega pacjenta jako no, jednak taką osobę, no zdrowy, chory. Wyniki badań najważniejsze, a cała reszta gdzieś tam jest spychana na margines. Jak rozumiem, warto zobaczyć, co jest też obok, dookoła. No,
4: warto zobaczyć, co tak naprawdę buduje to nasze zdrowie, że to nie tylko jest brak choroby, ale to jest też takie budowanie zdrowia na lata, budowanie takie świadome, gdzie mówimy o profilaktyce po pierwsze i tą profilaktykę znamy, tak? Znamy badania, które oferuje też nasz publiczny system zdrowia. Znamy programy profilaktyczne w prywatnej służbie zdrowia, które też są coraz bardziej atrakcyjne i ciekawe, tak? Możemy zbadać sobie panele genetyczne i wiemy, że może mieć to wpływ na to, jak nasze zdrowie będzie wyglądać. Wiemy również i wiele badań jest na ten temat, że bardzo bliski związek jest tego zdrowia psychicznego i fizycznego i że momentami się przenika wręcz. Dużo wiemy o tym, że chcemy unikać stresu na przykład. Natomiast to, czego nie wiemy, to nie wiemy, jak robić to w praktyce.
3: Tak, wszyscy o tym mówimy, ale później jak przychodzi co do czego...
4: Wiemy, że kortyzol jest zły, wiemy, że cały układ nasz jest bardzo podatny też na nas ten stres i może negatywnie wpływać na to nasze zdrowie fizyczne, no, ale jak to zrobić, żeby się nie stresować, żeby tego kortyzolu było jak najmniej i jak na to wpływać.
3: Dzisiaj jesteśmy zestresowani, zmęczeni, nawet jeszcze czasami zanim zachorujemy, zanim jakiekolwiek objawy wystąpią. I skąd w tym wszystkim sztuka i co ona może nam w tym kontekście dać?
4: Jeszcze raz, zaczynając od samego procesu tworzenia, zachęcam do różnych aktywności, bo ona może naprawdę nas w taki sposób bezpieczny wprowadzić w rodzaj medytacji, też można

0: no tak to nazwać, gdzie rzeczywiście ta nasza percepcja jest skupiona na czymś innym. Mamy wyłączony jakby taki cały obszar tego przebodźcowania. Jesteśmy skupieni na tworzeniu. I to już bardzo mocno pozwala nam wejść w taką głęboką relaksację. Jeżeli to powtarzamy, no to tych efektów jest oczywiście więcej, one są bardziej trwałe. Natomiast no nie musimy lubić malować, nie musimy lubić rysować, nie musimy lepić w glinie, prawda? Możemy iść i oglądać sztukę i dać sobie takie wyzwanie, żeby wynieść z tego jak najwięcej.
1: A właśnie, bo gdy pani mówi o art-terapii, która oczywiście nie jest niczym nowym, to większość z nas postrzega art-terapię jako trochę taką formę zajęcia rąk, że to jest coś, co po prostu zajmuje przez chwilę, żeby się człowiek nie nudził. Ale jak rozumiem, to nie tylko o to chodzi.
0: No nie tylko o to chodzi. Na pewno jest w tym dużo takiej infantylności. Postrzegamy tą art-terapię jako takie zajęcie trochę dla dzieci, trochę dla osób, które mierzą się z jakimiś bardzo ciężkimi przeżyciami, też wtedy jak najbardziej tą metodę się stosuje i to znamy i to wiemy. Natomiast no właśnie to nie wyczerpuje tego doświadczenia i nie wyczerpuje tego, jakie efekty też ta art-terapia w takim nawet sensie tradycyjnym może dać. To, co ja zaobserwowałam, co mnie bardzo zdziwiło właśnie w prowadzeniu tych zajęć, to jest fakt, że uczestnicy, którzy przychodzili regularnie na zajęcia, zaczęli interesować się sztuką. Tak w ogóle. Zaczęli w inny sposób rozumieć twory sztuki. Zaczęli się interesować, chodzić, dyskutować na ten temat. I inaczej trochę rozumieć rzeczywistość, tą swoją dookoła, rzeczywistość artystów. No i to wydało mi się bardzo ciekawe i bardzo inspirujące.
1: Czy człowiek w jakiś sposób biologicznie reaguje na sztukę i na estetykę?
0: Jak najbardziej. Cała neuroestetyka w ramach nurtu kognitywistycznego, już dosyć, myślę, osadzonego w nauce i takiego prawomocnego, mówi o tym, jak bardzo nasze neurony odkształcają się, rozciągają się pod wpływem poznania artystycznego.
1: W pozytywny sposób.
0: W różny sposób, tak? No bo tutaj możemy mówić o tym, że świadomie chcemy wpływać na przyjemne odczucia, które się mogą pojawić, czyli otaczamy się dobrym designem, otaczamy się ładnymi miejscami. Tutaj przytoczę może też z doświadczeń, z eksperymentów prowadzonych już w latach 80., tak? Taki eksperyment Rogera Urlicha, który zrobił badanie na pacjentach, którzy byli po zabiegu pęcherza. I to był zabieg chirurgiczny i były dwie grupy pacjentów. Jedna grupa pacjentów była umieszczona w sali, której za oknem był mur, a druga grupa pacjentów była umieszczona w sali, gdzie był ładny krajobraz. Ładny, taki kojący. No i okazało się w tym doświadczeniu, ono było takie przełomowe, w zasadzie pierwsze takie, które pokazało w bardzo wyraźny sposób, że pacjenci, którzy no, są w tym lepszym otoczeniu, no, lepiej znoszą też rekonwalescencję, mniej środków przeciwbólowych zużywają i szybciej opuszczają szpital. No i po tym już to weszło w taki kanon i w taki udowodniony nurt tego, że warto jednak zadbać o to otoczenie, bo to na nas wpływa.
1: Bo nasz organizm reaguje. I fizycznie, i psychicznie, i na przestrzeń, i na kolor, i na dźwięki. I to wszystko jest potwierdzone. Pani, zanim nagrałyśmy tą audycję, zanim usiadłyśmy w studiu, pani również przypominała taki raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku dotyczącego wpływu sztuki na zdrowie i ten dzisiaj modne pojęcie well-beingu. Ogromny raport analizujący setki badań naukowych.
0: 3000.
1: I tam jasno pokazano, że co? Że kontakt ze sztuką obniża poziom kortyzolu?
0: Jak najbardziej. Może obniżyć poziom kortyzolu i tu cały czas mówimy o tej art-terapii w tym pierwszym rozumieniu. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo interesujące jest również to, co dzieje się z naszym mechanizmem poznawczym. Dlatego, że sztuka jest takim fenomenem i takim wyjątkowym przedmiotem poznania, który przechodzi tak naprawdę specyficzną ścieżkę w naszej percepcji. Tak? Najpierw jest ta percepcja zmysłowa, gdzie no, widzimy i tu ważne jest też, żeby właśnie oglądać na żywo, żeby ta percepcja była taka bezpośrednia tego dzieła, bo dużo więcej jesteśmy w stanie z tego wynieść. I mamy jakby pierwszy etap, czyli przepuszczenie przez zmysły. Drugi etap to jest ten taki emocjonalno-oceniający interesujący w tej pierwszej wersji, czyli coś nas zaczyna interesować, coś nas pobudza pozytywnie, coś nas wzdryga, wręcz odrzuca, ale ciekawi też jednocześnie. A na końcu zaczynamy integrować to racjonalnie, zaczynamy szukać znaczenia, sensu i

0: innych wniosków. I tu właśnie ta ważna jest, jak my to sobie budujemy, to doświadczenie. Czy na przykład robimy jakiś wstęp, rozeznanie, czy poszukujemy kontekstu tego dzieła, czy odnosimy, jak mamy jakąś wiedzę, do naszej wiedzy też o artyście, czy do wiedzy o innych artystach, o podobnym stylu, o podobnych dziełach. I wtedy buduje się, nam ja to tak ładnie nazywam, nowa półka w głowie, bo tam często są rzeczy, których nie da się normalnie opisać, doświadczenia, których nie da się opowiedzieć, a można je przeżyć właśnie zaraz za artystą. I za każdym razem też, jak w to wchodzimy, to doświadczenie jest o tyle fenomenalne, że ono jest zawsze prawdziwe, to znaczy tam nie ma błędu, tak? Bo to my mamy prawo do tej interpretacji, ona jest nasza i ona nam buduje i rozbudowuje właśnie ten układ neuronalny. Więc na tym polega moim zdaniem ta najwyższa wartość właśnie dzieła sztuki, czy sztuki w ogóle, tak? No i teraz od razu, jak już wiemy o tym, że to tak działa, to też zaczynamy zastanawiać się, co tym dziełem sztuki może być, a co nie. I zaczynamy oddzielać dobry design od tego, co jest sztuką. I tu jest, myślę, też taki fajny smaczek, którym warto się też posłużyć i pamiętać, oglądając różne wytwory, które są wytworami artystycznymi, no ale nie zawsze są dziełami sztuki, tak?
1: Ale to niezwykle poruszające. Ja wracam do tego raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Ten kontakt ze sztuką, który obniża poziom kortyzolu, wspiera regulację emocji, pomaga redukować lęki, depresję, mówiąc wprost, wpływa na proces zdrowienia. Tam wyraźnie powiedziano, poprawia jakość życia pacjentów przewlekle chorych. Pani to pięknie opisała też tymi półkami, na których się odkładają rozmaite emocje i doświadczenia prawdziwością. Ogromny wpływ na organizm człowieka.
0: Tak, jak najbardziej tak. Właśnie przez tą specyficzną konstrukcję i też tu jeszcze powiem o jednym mechanizmie może, bo to też jest bardzo ciekawe, bo często te dzieła właśnie mają w sobie sprzeczność. To znaczy patrzymy na dzieło, może tu podam przykłady, tak? Mamy ulubionego naszego, wszyscy lubimy w jakiś sposób, albo podziwiamy Beksińskiego, albo Jamesa Gina, japońskiego malarza. I na czym polega sprzeczność? Sprzeczność polega na tym, że z jednej strony mamy do czynienia z czymś niezwykle przyjemnym, bo widzimy arcygenialne pociągnięcia pędzlem, tak? One tam się zgadzają, one są wręcz niewidoczne. Jak się przyjrzymy z bliska, to wygląda jak niestworzone ręką człowieka. A z drugiej, i to jest ta część przyjemna, a z drugiej mamy różne trudne treści, które tam są i mamy taki dysonans poznawczy. I co to nam robi? No, nasz mózg lubi upraszczać rzeczywistość i szybko ją segregować, no bo to jest wygodne i taki jest naturalny mechanizm. A sztuka pozwala nam zmierzyć się z wieloznacznością w jednym czasie i pokazać, że właśnie ta rzeczywistość jest dosyć złożona i pozwala nam sobie z tym poradzić również w emocjach. I to jest takie pole doświadczeń tego, że ta rzeczywistość nie jest czarno-biała również i to nam może uświadomić właśnie takie dzieło sztuki. Tu widzę też taki duży pozytywny wpływ. Jeszcze wracając do art-terapii i do tego procesu tworzenia, w którym poczucie sprawczości też daje nam takie pozytywne, właśnie odstresowujące z jednej strony odczucia, a z drugiej jest takie zjawisko, które jest przez filozofię z kolei opisywane z fenomenologii francuskiej. Michel Henry pisał o autoafekcji. I to jest niesamowite pojęcie, nie jest takie powszechnie może znane. Natomiast w momencie, kiedy tworzymy i mamy ten wytwór przed sobą i to właśnie w art-terapii jest bardzo fajne miejsce na to, żeby to przeżyć, zaczynamy siebie widzieć jako przedmiot poznawany, czyli podmiot poznający staje się też przedmiotem poznawanym i to jest takie wyjątkowe wydarzenie, w którym inaczej możemy spojrzeć na siebie i tu autentycznie też mówię z doświadczenia z pracy z pacjentami. Ja nie sądziłam, że aż tak to będzie działało tak szeroko, gdzie pacjentki, akurat z pacjentkami pracowałam, bo też pewnie większa otwartość jest akurat pacjentek na takie doświadczenia i eksperymentowanie też tak naprawdę, odkrywały siebie w inny sposób, w relacji z ludźmi. Odkrywały, że one malując w pewien określony sposób widzą, dlaczego w świecie jest im w jakiś określony sposób, tak? Widzą się poprzez te barwy, których używają, zaczynają rozumieć siebie w kontekście nawet porównania z innymi. To jest bardzo ciekawe też, tak? Także tych aspektów jest bardzo wiele.
1: Tak jakby na chwileczkę stanąć obok siebie. Sztuka wspiera tak funkcje poznawcze. Mówiłyśmy już o tym. Poprawia jakość życia pacjentów przewlekle chorych, ale według tego raportu i według ocen naukowców może nawet wpływać na długość życia. To jest coś, na czym nam wszystkim bardzo zależy, bo teraz wszyscy mówią o longevity. Chociaż czasami zapominamy, że oprócz tego, żeby żyć dłużej, to fajnie

0: jest też żyć w dobrej formie, więc nie tylko
1: ciekawiej.
0: Długo, ale i ciekawie, tak? I w dobrej kondycji, i w dobrej formie. W jaki sposób sztuka przekłada się właśnie na tą długość życia?
1: No to tutaj tak ostrożnie o tym mówmy, bo wiadomo, że bezpośrednio to w taki sposób nie działa. Natomiast no, ona może wspierać jak najbardziej. Najważniejsze oczywiście jest to, że dbamy o siebie na tych różnych płaszczyznach fizycznych i psychicznych i ta sztuka jest świetnym dodatkiem, żeby utrwalić ten efekt właśnie innych, no, innych czynności, które mają do tego zdrowia prowadzić. Nawet to, że ćwiczymy mózg, prawda, to zapobiega albo pomaga zapobiegać zmianom demencyjnym na przykład, tak? Bo te neurony neuroplastyczne są przez całe życie, trzeba o tym pamiętać. One muszą być bodźcowane, żeby działać. Trochę tak jak mięsień, ale nie do końca, tak? Nasz mózg jest, no nie jest skonstruowany jak komputer. Ten nasz hardware jest cały czas podatny na zmiany i właśnie to jest ważne, żeby o tym pamiętać, żeby się nie zamknąć w momencie, kiedy na przykład zaczynamy być już mniej aktywni zawodowo. Sztuka jest wtedy bardzo fajnym bodźcem, który nas może cały czas rozwijać, kształtować i wpływać na te neurony. Redukcja kortyzolu, no kortyzol zabija, tak? On zabija, tak? Już wiemy, że możemy zrobić sobie dobrą kolonoskopię, robić ją regularnie, badać sobie genetykę całą, wiedzieć, co nas może czekać i możemy super dietę wprowadzić, możemy ćwiczyć. To też na pewno też poprawia jakość zdrowia psychicznego, to też wiemy. Niemniej jednak dalej jest kortyzol, dalej jest ten stres i musimy szukać różnych dróg do tego. I fajnie jest potestować te drogi i zobaczyć, co jest dla mnie, tak? Nie do każdego sztuka trafi, nie do każdego trafi malarstwo. Ja się głównie do tego odnoszę.
0: Można mieć świetne wyniki badań, jak rozumiem, ale wewnętrznie być wypalonym i zniszczonym. Można być bardzo sprawnym fizycznie, ale po prostu gdzieś tam psychicznie
1: z ogromną presją.
0: I nam nie pomoże tutaj żadne super nowoczesne badanie w tym.
1: Absolutnie, absolutnie tak. I właśnie to takie dobre doświadczenie sztuki może wesprzeć. No i tutaj wchodząc jeszcze w taki aspekt szczegółu, bo no nie samochodzenie po galerii, samochodzenie po wystawach różnego rodzaju, doświadczanie, no na pewno nie wystarczy. To właśnie chodzi o takie świadome wejście w ten kontakt ze sztuką. I tutaj podam też przykład takich pracowni malarskich Merlot. To są pracownie, które były rozwijane przez Arno Sterna, który zrobił tak naprawdę też pewien rodzaj eksperymentu i go rozwijał przez wiele lat i doszedł do perfekcji. Okazuje się, że sam proces twórczy jest bardzo właśnie pozytywnie wpływa na nasz rozwój, taki psychospołeczny również, jest tym wycieszającym bodźcem, ale nie jest też obojętne, jak to przebiega. I on doszedł do wyliczenia wręcz, jak powiesić kartkę papieru i gdzie umieścić farby, jak skonstruować tą pracownię, żeby ten efekt był jak największy. Uczestnicy zajęć w tych pracowniach Merlot nie wynoszą prac na zewnątrz, nie pokazują światu tego, co powstaje w tej pracowni. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że Stern twierdził, że wyniesienie tej pracy, szczególnie dla dzieci, to było takie bardzo symptomatyczne. Jak wynosiły dzieci te prace i pokazywały swoim rodzicom, rodzice oceniali. Nawet nieświadomie. Pytali, a co tu jest? No i dziecko czuło no, pewien dyskomfort, no bo przecież wie, że namalowało jaszczurkę, no, a mama nie widzi, prawda? Więc już się czuje oceniony. No i właśnie o to chodzi, że ten diabeł tkwi w szczegółach. Także jak najbardziej sztuka tak, ale przygotujmy się na to. Idźmy raz na wystawę taką kuratorską z przewodnikiem, posłuchajmy i wtedy mamy szansę stworzyć te półki dodatkowe właśnie, tak?
0: A czym dla pani jest połączenie longevity i sztuki? Czym jest prawdziwe longevity i gdzie tam jest miejsce dla sztuki?
1: To jest takie świadome zbudowanie po pierwsze swojego otoczenia również, tego wpływu właśnie, jak wygląda to otoczenie nasze najbliższe, tak? Czyli co wybieramy, jakie przedmioty również, które na nas mogą oddziaływać, które mogą nas też wyciszać, że się czujemy dobrze, tak? Że musimy zadbać o to swoje po pierwsze otoczenie, tak? To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest właśnie ciągła też chęć takiego poznawania świata, tak? To znaczy przez tą sztukę możemy poznać dużo więcej niż się na przykład ucząc. tutaj też może podam taki przykład fajny, bo połączenia nauki i sztuki akurat. Jest taki artysta, który się nazywa Norman Letton.

0: i on eksperymentuje z malarzem, robi instalacje, ale też nakręcił bardzo fajny film Foton, który wyświetlano w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, bo był tak doskonale przekazujący wiedzę również naukową, a z drugiej strony był ekstrapolacją pewną artystyczną, tak? Także też ta sztuka może nas cały czas jakby rozwijać i te przykłady w sztuce są tak szerokie, sztuka współczesna jest niesamowita, bo tam jest prawdziwa wolność też.
1: I rozumiem, że elementem longevity może właśnie stać się kontakt ze sztuką, jako ten element bardzo rozwijający, pobudzający?
0: Jak najbardziej tak. I powinien wejść w taką kulturę, w zasadzie powiedziałabym naszego, może nie codzienności, ale tego, że raz w tygodniu czy raz w miesiącu faktycznie tak sobie zafundujemy to doświadczenie sztuki, że ono nas naprawdę wzmocni i pobudzi nasz umysł, pobudzi nasze synapsy, zbuduje jakąś nową rzeczywistość i nowy obszar, z którego będziemy czerpać.
1: Jak według pani wygląda zdrowe życie?
0: Zdrowe życie to wygląda tak, że wstaję rano i chcę. I chyba to jest taka kwintesencja, że mam siłę wstać, to po pierwsze, a po drugie chcę. Tak? To też jest bardzo ważne, bo często jesteśmy tak zmęczeni, że mamy, nie wiem, stanowiska, mamy pieniądze, ale nam się nie chce, bo jesteśmy tak zmęczeni, tak wyczerpani, że tutaj po prostu już nic się nie da zrobić, tak? I to zdrowe życie to ma być takie, gdzie, no, gdzie nam się chce żyć po prostu, tak? I chce się nam wychodzić również do ludzi. Mamy te relacje, mamy na to czas, mamy na to przestrzeń i mamy tą chęć poznawania, eksploatowania świata cały czas.
1: I rozumiem, że to jest też coś, sztuka w pani przypadku jest tym, co daje ten napęd i wtedy się chce, bo wiem, że jest pani bardzo aktywną osobą.
0: Tak, dużo rzeczywiście, dużo lat spędziłam na poszukiwaniu też jakiejś swojej ścieżki takiej pozazawodowej, można powiedzieć, która jest moją pasją. I cały czas tym się zajmuję, natomiast teraz jestem na takim etapie zintegrowania tych dwóch elementów, to znaczy chciałabym, żeby ta wiedza z tej pasji również mogła przełożyć się na moje życie zawodowe i rzeczywiście pokazać ludziom też, jak mogą tą percepcję sztuki budować, żeby z niej jak najwięcej wynieść i to wydaje mi się bardzo fascynujące i ciekawe, bo już fizycznie to wiemy, jak w długowieczności, dużo wiemy, tak? Nie wiemy wszystkiego, ale dużo wiemy i możemy z tej wiedzy czerpać, no ale cały czas ta nasza psychika, no ona wymaga takiej precyzji i wymaga pomysłu też na to, jak ją stymulować w sposób pozytywny.
1: Szanowni Państwo, żeby nam się chciało, bo to jest sens i to jest jeden z tych elementów układanki długowieczności, longevity, żeby nam się chciało, bo nie zostaliśmy przecież stworzeni wyłącznie do tego, żeby przetrwać ileś tam dni w swoim życiu jakoś. Jesteśmy czymś znacznie więcej niż sam organizm i procesy fizyczne. O roli sztuki w naszym życiu, o roli sztuki dla naszego zdrowia. Dziś na antenie Polskiego Radia 24 mówiła Karolina Kostrzewska-Manowiecka, Origin Way Longevity Living, filozofka, menadżerka ochrony zdrowia, ale też malarka i twórczyni projektów opartych o sztukę wizualną. Serdecznie dziękuję za
0: bardzo
1: dzisiejszą
0: dziękuję.
1: Rozmowę. A Państwa
0: dziękuję.
1: Zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Witamy Państwa z Arturem Wolskim, a dziś żegna się już z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.

0: Jest pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Finał mundialu będzie hiszpańskojęzyczny. Z Hiszpanią właśnie, która awansowała wcześniej, zmierzy się Argentyna. Biało-błękitni pokonali wieczorem Anglię 2-1. Wprawdzie pierwsza bramka padła dla Albionu, strzelił ją Anthony Gordon, ale Argentyńczycy w końcówce aż dwa razy pokonali angielskiego bramkarza. Najpierw Enzo Fernandez, a w doliczonym czasie Lautaro Martinez. Przy obu trafieniach asystował Leo Messi i to właśnie jego rolę podkreślali kibice z Poznania, z którymi rozmawiał Maciej Szefer.
1: Argentyna już 4 lata temu pokazała, jak potrafi pięknie wygrywać i w tym roku również zobaczymy wielki triumf. Pewnie ostatni mundial Messiego, więc tym bardziej będzie się starał, żeby jednak jeszcze tego gola gdzieś tam wrzucić. Myślę, że będzie dobrze.

0: dobrze, jestem dobrej myśli.
1: Myślę, że legendy muszą odchodzić z pucharami. To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
2: Mam też takie poczucie, że Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
3: Finał Mundialu w niedzielę. Wcześniej w sobotę o trzecie miejsce Anglia zagra z Francją. Rosyjski atak na Kijów. Agresor wystrzelił rakiety balistyczne. Według agencji Ukrinform w mieście było słychać eksplozję. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że trafione zostały magazyny na zachodnich przedmieściach. Odłamki pocisków spadły też na wschodnim brzegu Dniepru. Odpowiedzią na zmasowane ataki Moskwy ma być wielomiliardowe unijno-ukraińskie porozumienie dronowe. Ogłosiła je wczoraj w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
4: Unia Europejska i Ukraina wniosą do umowy swoje mocne strony. Ukraina wiedzę i doświadczenie. Chodzi o pomysłowość Ukraińców sprawdzaną każdego dnia na polu bitwy. A Unia, jak mówiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, ma z kolei bezpieczne zakłady produkcyjne. Potencjał przemysłowy Unii umożliwi produkcję na dużą skalę i w krótkim czasie. Nowością jest możliwość budowy i przechowywania dronów na terytorium Unii, a nie na Ukrainie, co ma uchronić je przed atakami Rosji. Po 2-3 miesiącach drony będą przekazywane Ukrainie lub państwom zainteresowanym wzmocnieniem swoich zdolności, szczególnie na wschodniej flance. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: W Ostrówkach na Wołyniu badacze Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli szczątki jednej osoby. Znajdowały się w leśnej mogile niedaleko cmentarza, poinformował IPN. W komunikacie napisano, że szkielet był niekompletny i nosił ślady naruszenia, do którego doszło prawdopodobnie podczas wcześniejszych prac leśnych. Prace ekshumacyjne na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu ruszyły w poniedziałek. Potrwają do 7 sierpnia. W obu miejscowościach w minionych latach odnaleziono, ekshumowano i godnie pochowano szczątki ponad 670 polskich ofiar rzezi wołyńskiej.
5: To są aktualności jedynki.
3: Do 10 lat więzienia grozi dwóm byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Cezaremu J. i Maciejowi Eś. Chodzi o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy ze środków fundacji. Zdaniem prokuratury działania te naraziły fundację na straty ponad 8 milionów złotych.
6: Zarzuty nie opierają się na przypuszczeniach, ale są wynikiem wielomiesięcznej pracy i zebranego materiału dowodowego, zapewnia prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak.
7: Było przesłuchanie kilkudziesięciu osób, zabezpieczono bardzo dużą ilość dokumentów, korespondencji elektronicznej.
6: Prokuratura zarzuca również przekazanie korzyści w postaci usług marketingu politycznego na rzecz Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski.
7: Korzyść polityczna tych dwóch partii była motywem uruchomienia i przeprowadzenia tej kampanii. Jest na to konkretny materiał dowodowy.
6: Obaj podejrzani nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Zastosowano wobec nich zakaz opuszczania kraju i zatrzymano paszporty. Sylwia Miś, Polskie Radio Rzeszów.
3: Pomogli ponad 300 pacjentom. Misja poznańskich stomatologów wróciła z Jamajki. 8 wolontariuszy, lekarzy, dentystów i studentów stomatologii przez 3 tygodnie przyjmowało mieszkańców. Teraz chcą zebrać pieniądze na nowy unit stomatologiczny, czyli fotel z urządzeniami i stanowiskiem pracy dentysty. Jeden z dwóch takich zestawów zepsuł się w Jamajce, mówi organizator wyjazdu profesor Kacper Nijakowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
8: Koszt takiego unitu to około 60 tysięcy złotych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu zbiórki pieniężnej. Ten unit będzie niezbędny dla kontynuacji naszej misji, ponieważ w przyszłym roku ponownie planuję pojechać z kolejnymi wolontariuszami.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: W nocy głównie w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Bez opadów tylko na północnym wschodzie. Temperatura od 10 do 17 stopni.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
9: Roch Kowalski, mówię Państwu, dzień dobry.
5: Komentarz.
9: Mamy połączenie z profesorem Tomaszem Gajownikiem,

0: ekspertem do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam pana, witam naszych drogich słuchaczy.
0: Czy mamy do czynienia z powrotem pełnoskalowej, czy też no, takiej skali, jakiej obserwowaliśmy, konfliktu Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, Stanów Zjednoczonych z Iranem?
1: Na razie nie. Na razie widzimy tę sytuację, w której no, obie strony de facto tak w sposób demonstracyjny pokazują swoje możliwości militarne. Natomiast na razie no, po prostu nie ma takich ruchów, przede wszystkim widocznych ze strony Stanów Zjednoczonych, żeby wrócić do tego stadium, którego byliśmy świadkami jeszcze kilka tygodni temu.
0: Ale nie ma takiej, bo Donald Trump cały czas straszy, że jeśli Iran nie usiądzie do rozmów, to znowu będzie bombardowanie infrastruktury cywilnej.
1: No strasznie, no, już nie raz na antenie mieliśmy okazję komentować decyzje i słowa prezydenta Trumpa. On zmienia zdanie chyba szybciej niż niektórzy, no nie powiem co, ale generalnie takie mam wrażenie, że to wszystko zależy od jego widzimisię. Przedstawiane mu są na pewno wszelkie warianty i scenariusze, bo do tego służy administracja. Natomiast on podejmuje decyzje pod wpływem, mam wrażenie, impulsu, rodziny, a przede wszystkim, no ja to zawsze patrzę na Trumpa jako na biznesmena, czyli na korzyści ekonomiczne, w tym wypadku no powiedzmy korzyści ekonomiczne wypływające z bieżącej sytuacji dla państwa, bo tutaj się okazuje, że rzeczywiście najpierw próbował coś zrobić, żeby wprowadzić te opłaty zacieśnienia Ormuz, teraz odwrócił się od tego, ale też ciągle mówi o tych finansach, więc to wszystko będzie jakby determinowane, te postępowanie Trumpa wydaje mi się w stosunku do Iranu będzie determinowane po prostu tym chęcią zysku.
0: Ale czy mamy się obawiać takich konsekwencji jak z tej pierwszej odsłony wojny, to znaczy zablokowanej cieśniny Ormuz, problemów z przesyłaniem surowców na świecie?
1: To jest realne. Bardziej, dlatego że to jest taki środek nacisku, który obie strony wykorzystują w tym konflikcie. Każda oczywiście patrzy przez perspektywę takich, bym powiedział, niewerbalnych zysków, jakie niesie ze sobą zamknięcie ciśniny. Trochę inaczej na to patrzy Iran, inaczej Stany Zjednoczone, ale obawiam się, że takie ryzyko istnieje. Zresztą w ogóle sam fakt, że ta ciśnina w dalszym ciągu jest taką kartą przetargową i wynikające z tego perturbacje na rynku surowców i paliw pokazuje, że takie scenariusz jest bardzo możliwe.
0: Dziennik Gazeta Prawna przynosi dzisiaj najnowszy sondaż z pytaniem, czy w najbliższych miesiącach uważasz za możliwy atak zbrojny Rosji na któreś z państw NATO. 60,3% respondentów uważa, że nie, że Rosja jest zbyt mocno zaangażowana w wojnę z Ukrainą, a tylko co czwarty z nas uważa, że Polska może zaatakować jedno z państw NATO, w tym Polskę. Czy ten optymizm jest uzasadniony w patrzeniu Polaków?
1: Znaczy muszę przyznać, że tak jak 4 lata temu, gdyby wybuchała wojna, to byłbym jednym z tych w tej większości, która by definiowała potencjalne zagrożenie i jego stopień jako bardzo wysoki. Natomiast dzisiaj patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, na to, w jakiej sytuacji jest Rosja, jaka jest geopolityka, ja po prostu stawiam pytanie. Tutaj w tym przypadku tego scenariuszu ja bym postawił takie pytanie. Dobrze, Rosja może zaatakować. Ma kim? Ale czy ma czym? To, co się dzieje w Rosji, wewnątrz państwa rosyjskiego, pokazuje, że w moim odczuciu ja zgadzam się z tymi respondentami, którzy wskazują, że to realne zagrożenie jest nieduże, bo nawet rozpoczęcie ataku na Europę tak naprawdę jest też niejako atakiem wymierzonym w stronę dwóch państw, z których jedno ma dosyć już mocno osadzone swoje interesy w tej części Europy, czyli Stany Zjednoczone, a drugim tym państwem, które rozwija bardzo mocno interesy w Europie, są Chiny. Więc atak Rosji, my patrzymy przez perspektywę nas, jako Europy Wschodniej, Paktu Północnoatlantyckiego, ale nie zapominajmy o tym, że te interesy chińskie i amerykańskie są bardzo mocne w Europie. Czy Rosja też by chciała w tym mieszać, żeby tak naprawdę straciły pieniądze oba te kraje? No też ten scenariusz bierzmy pod uwagę. Już pomijam ten wątek militarny, więc to są te czynniki, na które warto patrzeć, gdy mówimy o takim potencjalnym ataku Rosji na Europę, to znaczy na kraje Paktu Północnoatlantyckiego.
0: Dlaczego politycy, w tym premier Donald Tusk, tak bardzo nas przestrzegają? Radosław Sikorski mówi, wiemy co planujecie, nie realizujcie tego do Rosjan. Także swojego czasu przedstawiciele państw bałtyckich mówili, że to zagrożenie znacząco rośnie.
1: To jest zawsze forma odstraszania, to jest forma też

0: mobilizację społeczeństwa. To jest też forma pokazania, że jest zagrożenie ze strony Rosji, ale nie te takie typowo militarne. Natomiast Rosja jest państwem, które uwielbia prowokować. Rosja, ja zawsze to powtarzam, to jest kraj, który osiągnął perfekcję w takim organizowaniu różnego rodzaju akcji prowokacyjnych. I tutaj ta destabilizacja, która może być elementem takich akcji, albo raczej wynikiem takich akcji, destabilizacja w państwach, może wpływać na zmianę sytuacji wewnętrznej danego państwa, czyli do głosu mogą dochodzić siły, które będą bardziej skłonne do tego, ażeby w jakiś sposób no jednak zmienić nastawienie danego państwa do polityki wobec Rosji. Więc z jednej strony te ostrzeżenia niewątpliwie mają swoją wagę, natomiast oczywiście trzeba pamiętać o tym, że z tej perspektywy, o której mówiłem wcześniej, takie militarne zagrożenie nie jest w tym momencie, mi się wydaje, ze strony Rosji jakimś naprawdę bardzo poważnym takim wyzwaniem stojącym przed państwami tutaj naszego regionu, ale także w dalszej perspektywie całej Europy. Natomiast Rosja jest krajem, który, jakby to powiedzieć, lubi mieszać w kotle i tutaj niewątpliwie te różne przypadki i sygnały, które otrzymujemy o działalności agentów służb specjalnych rosyjskich, o różnego rodzaju prowokacjach, mają swoje gdzieś uzasadnienie w tej retoryce, którą stosuje pan premier. Natomiast no, ja przyznam szczerze, patrzę na to wszystko z bardzo dużym dystansem.
1: Profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dobrego dnia, panie profesorze.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: A gościem Polskiego Radia 24 jest generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry.
3: Były dowódca jednostki GROM. Premier Donald Tusk zapowiedział po spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu, że jesienią w Polsce odbędą się międzynarodowe ćwiczenia koalicji, przede wszystkim wojsk francuskich i brytyjskich, żeby przygotować nas wszystkich i zapewnić nam realne gwarancje bezpieczeństwa, także dla Ukrainy i regionu. To jest, panie generale, rodzaj prężenia mózgów, żeby świat zobaczył, zwłaszcza ten na wschodzie, ta część świata?
4: No to nie jest sprężenie mózgów, tylko po to budujemy sojusze obronne, żeby działać razem, a żeby działać razem, no to musimy po prostu ćwiczyć razem, poznawać się nawzajem, poznawać potencjalny obszar przyszłego działania, stąd też Polska powinna przejawiać najwięcej inicjatywy w takim kierunku, żeby szczególnie teraz, kiedy budujemy NATO 3.0, kraje europejskie, państwa europejskie no, budowały tą interoperacyjność, kompatybilność, lepiej rozumiały siebie i przekazywały sobie tą wiedzę, know-how, sposób operowania po to, aby w sytuacjach bojowych już bez słów po prostu mieć zdolność do prowadzenia operacji połączonych razem.
3: To może oznaczać, że będziemy się przygotowywać nie tylko do stałej obecności wojsk amerykańskich, ale także sojuszniczych?
4: Zdecydowanie tak. To, że w Polsce być może powstanie stała amerykańska baza, nie zmienia faktu, że to Europa przejmuje odpowiedzialność za kontynent. Tak uzgodnili tak naprawdę wszyscy sojusznicy NATO. Stąd też potrzeba większego współdziałania i realizacji takich misji właśnie chociażby z Brytyjczykami, z Francuzami, z Niemcami. No na pewno Polska jako ten kraj najbardziej zainteresowany tym, aby NATO było silne, aby rzeczywiście państwa europejskie wzięły odpowiedzialność za bezpieczeństwo, powinna wychodzić częściej niż nawet dotychczas z inicjatywą, z propozycjami wspólnych ćwiczeń, manewrów. Tym bardziej, że mamy doskonałe poligony, które są cenione przez naszych partnerów.
3: Panie generale, lider największej partii opozycyjnej w naszym kraju, typowany na przyszłego premiera, wzywa do wstrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy. Proponuje uchwałę nawet w tej sprawie. Czy w związku z tym możemy się dziwić, że Ukraina nie chciała nas w sojuszu antybalistycznym?
4: To znaczy, nie wiadomo, czy chciała, czy nie chciała, bo żeby nas...
3: No czytam, uzupełnię, panie generale,
4: żeby nas też chciała w jakimkolwiek sojuszu, no to trzeba mieć jakąś propozycję, bo trudno kogoś przyjmować do sojuszu polegającego na tym, że mamy razem wspólnie coś produkować, jeżeli nie ma żadnej propozycji z naszej strony.

0: Znaczy, a jaka mogłaby to być propozycja? Ja się powołuję na informacje Onetu. Dziennikarze Onetu twierdzą, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że my swoją obronę antyrakietową opieramy na współpracy z Amerykanami. I między innymi dlatego możemy nie być zainteresowani tym europejskim sojuszem, ale czytam tutaj, że po prostu Ukraina nas w tym, mimo wszystko, w tym sojuszu nie chciała.
1: No to może zaczniemy od tego, że takie wypowiedzi żelazo za krew, no to naprawdę jest cynizm do nie wiadomo której potęgi, mówiące o tym, że dajemy Ukraińcom, daliśmy im złą, a oni płacą za tą własną krwią, stanowiąc taki bufor chroniący nas przed Rosją. No to to jest rzeczywiście obrzydliwe, tego się ciężko słucha. Teraz mamy wypowiedź, z której Kreml się jeszcze bardziej cieszy, polityka, który mówi, że Polska no, właściwie powinna wyjść z inicjatywą, żeby Zachód nie wspierał Ukrainy. No, strzał w stopę to mało powiedziane. Rzeczywiście Rosji od początku o to chodzi i po to nawet wywołała kryzys migracyjny na granicy, żeby właśnie Europa zajęła się sama sobą i nie wspierała Ukrainy, która jest tym buforem. Przejęcie aktywów ukraińskich przez Rosję oznacza wzrost potencjału, bo na wszystkich terenach okupowanych Rosja siłą wciela lokalną ludność do tej armii, która składająca się z mięsa armatniego. To jest przejęcie uzbrojenia, przejęcie również mocy produkcyjnych, przejęcie surowców. Jest to z punktu widzenia polskiego interesu narodowego szalenie niebezpieczne, dziwnie taka retoryka. Te rzeczy, kwestie historyczne należy oddzielić od tego, co jest polskim interesem narodowym, polskim bezpieczeństwem. No i teraz dochodzimy do też podejścia właściwie wszystkich opcji politycznych, że polegającego na tym, że w koalicji chętnych to my nie weźmiemy udziału, noga polskiego żołnierza nie stanie na Ukrainie, no to jak mamy czerpać doświadczenia bojowe jako żołnierze, jeżeli z góry zakładamy, że nie weźmiemy udział w żadnej misji w Ukrainie, nawet jeżeli to będzie misja teoretycznie pokojowa, na którą się zgodzi strona rosyjska. Kolejna rzecz, parasol ochronny czy tarcza nad Europą, no to nie jest kwestia ostatnich dni, tygodni, czy ta koalicja antybalistyczna, tylko o tym się mówi od 2022 roku i też pojawiały się głosy, że no ale przecież my mamy swoją budowaną z Amerykanami, po co nam Europa, a po co nam Niemcy, które na pewno będą chciały na tym zarabiać, zapewniając, że Niemcy już mają system Arrow, możliwość zestrzeliwania właśnie takich rakiet balistycznych, budują u siebie Arrow 3, to jest o wysokim pułapie, gdzie my takich zdolności nie posiadamy. Naprawdę, żeby też wejść w tego typu projekty, no to trzeba wejść z konkretną propozycją, a nie powiedzieć, że nie mamy nic do zaproponowania, ale chcemy w tym uczestniczyć.
0: Albo że coś nam się należy, bo w lutym 2022 roku zareagowaliśmy tak, a nie inaczej. Zareagowaliśmy wspaniale, ale...
1: Dokładnie tak.
0: Prawda? Panie generale, to ja zacytuję dalej Onet. Najbardziej zaskakujące w tym oświadczeniu, a propos koalicji antybalistycznej, jest to, że nie ma w nim Polski. Przedstawiciele rządu negocjowali z Ukraińcami nasz udział w koalicji, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Trzy resorty, MSZ, MON i Ministerstwo Aktywów Państwowych negocjowały, bo to umowa dotycząca współpracy tych przemysłów i tych zakresów gospodarki. Ukraińcy odegrali rolę w doprowadzeniu do wykluczenia nas z koalicji. To jeden z rozmówców z MON-u. Ostatni raz spotkaliśmy się z nimi bodaj w kwietniu, potem kontakt się urwał. Bardzo się starali, żebyśmy się nie dowiedzieli, co wynegocjowali z innymi krajami, które wchodzą do koalicji. Kolejny rozmówca Onetu, u nich się niewiele zmieniło, jeśli chodzi o podejście do biznesu. Rozmowy z nimi są ciężkie. Na każdym kroku próbują coś ugrać naszym kosztem. Bo że próbują coś ugrać, to mnie nie dziwi, ale że naszym kosztem. Sytuacja się zaognia. Dokąd to zmierza, panie generale? Myślę o sytuacji, w której z absolutnych sojuszników możemy stać na cienkiej, czerwonej linii porozumienia albo jego braku.
1: To znaczy, no, znów jest taki egocentryzm tutaj, ugrać naszym kosztem. Otóż jeżeli mają coś do ugrania obie strony i rozmawiają biznesowo, no to wiadomo, że każda strona chce coś uzyskać, chce coś też przekazać i z pewnością, jeżeli ta oferta polska byłaby sensowna, to nikt by jej nie odrzucał. No, jeżeli

0: mamy taki głos cyniczny premiera Morawieckiego, który mówi, że daliśmy im złom, a oni zapłacili własną krwią, no to teraz się dziwimy, że chcemy dać znów złom w postaci chociażby naszych migów Ukrainie za to know-how dotyczącego systemów antydronowych, no bo Ukraińcy chcą samoloty, ale chcieliby samoloty sprawne, które działają. Jeżeli powstaje koalicja antybalistyczna, no to znów jest pytanie, jakie konkretnie propozycje macie, co możecie w tym zakresie robić. Niestety u nas bardzo często te stanowiska w spółkach zbrojeniowych są traktowane jako zdobycz polityczna, synekury, i są tam ludzie, z którymi trudno konstruktywnie rozmawiać biznesowo o tym, co mogliby zrobić, jaki udział w tym realizować, tylko po prostu właśnie dokładnie taka bierna postawa, siadamy tam, bo nam się należy, ale co wnosimy, no to już trudno uzyskać. No, te pretensje w mojej ocenie do Ukraińców są o to, że Ukraińcy, mimo że są w stanie wojny piąty rok, to potrafili odbudować własny przemysł obronny, właśnie te systemy antydronowe, systemy rakietowe, mają pomysły, przejawiają inicjatywę, a u nas właściwie jest taka bierność, apatia, bo się należy, no po prostu trzeba zakasać rękawy, zabrać je do pracy, przedstawić konkretne propozycje i z pewnością nikt nie zrezygnuje z udziału Polski w takiej koalicji, jeżeli pojawią się jakieś pozytywne pomysły.
1: To pora, żeby zacząć traktować Ukraińców jak partnerów, jak...
0: I znów pan, panie redaktor,
1: partnerów także biznesowych,
0: a nie tych, którzy muszą całować po ręce, dziękować i być dłużnikami. Jako partnerów biznesowych, którzy też mają coś do zaproponowania, my im też przedstawiamy propozycje, działamy razem. No wtedy rzeczywiście będziemy się nawzajem dopingować i wtedy jest szansa, że ten projekt, o którym zresztą media też piszą, że on taki był, ale taki tylko na papierze i nic się nie dzieje, no to pytanie, jeżeli to jest nasz projekt i nic się nie dzieje, to co my zrobiliśmy, żeby ten projekt został skutecznie zrealizowany?
1: Bo panie generale, o którym projekcie pan teraz mówi?
0: Mam na myśli o tarczy antyrakietowej nad Europą, bo to o czym teraz mówimy.
1: Ale o kopule? Mówi pan o kopule, o tej żelaznej,
0: dokładnie tak, kopule? Bo to jest tylko jeden z elementów tej kopuły, bo mówimy o systemie antybalistycznym, ale przecież tak samo chcemy w Europie budować system antydronowy, czyli chodzi o to, żeby wszystkie warstwy obrony powietrznej były pokryte i żeby to realizować we współdziałaniu z naszymi partnerami europejskimi.
1: Panie generale, no, podobno jeden z powodów, dla których nie jesteśmy w tej koalicji, to to, że nasz system, jak wspomniałam, opiera się na amerykańskich patriotach, ale czy jedno wyklucza drugie? To znaczy to, że dysponujemy amerykańskim systemem, automatycznie powoduje, że nie zgramy tego z europejskim projektem? To jest nie do zrobienia?
0: To jest do zrobienia. No jedno nie wyklucza drugiego. To, do czego dąży Europa, to żeby to realizować 5-6-krotnie taniej, bo tu o takich kosztach mówimy. Bo Ukraińcy też mają pomysły, jak to zrealizować, nie wydając wielu milionów dolarów. I Polska powinna być tym żywotnie zainteresowana, a nie tylko realizować ten program Wisła, który był wynegocjowany gdzieś tam ileś tam lat temu. No, świat idzie z postępem. Drony w ciągu kilku miesięcy się starzeją. Znajdują się nowe rozwiązania, no i Europa ma ten potencjał innowacyjny, potencjał technologiczny, żeby przecież samemu budować te zdolności, które do tej pory zapewniali nam Amerykanie. I o tym jest ta koalicja antybalistyczna. Stąd się pojawiają te propozycje, w szczególności w sytuacji, w której chociażby te rakiety systemu Patriot zostały zużyte w ilości około 1000 sztuk, czyli więcej niż przez te ponad 4 lata Amerykanie przekazali jako wsparcie Ukraińcom w Iranie. Otóż Europa ma możliwości, ma zdolności, chce je realizować. Jestem przekonany, że Polska wstąpi do tej koalicji antybalistycznej, tylko to, co mówił pan premier. No przecież to nie politycy wstępują do tej koalicji, tylko polski przemysł obronny musi się zmobilizować i wyjść tam z konkretną biznesową propozycją, partnerską propozycją, która będzie zaakceptowana przez wszystkich, którzy w tej koalicji już są.
1: Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę. Generał Roman Polko z nami w Polskim Radiu 24.

0: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Palestyny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, redaktor.
1: Panie Michale, za wcześnie, ja wiem, to pytanie tylko pośrednio związane z tym, o czym będziemy rozmawiać, ale za wcześnie rząd zrezygnował z CPN-u, to znaczy nic nie wskazuje na to, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się na trwale unormuje?
2: Sytuacja na Bliskim Wschodzie z pewnością do stabilności będzie dochodzić jeszcze przez dłuższy okres. Niemniej ten etap, powiedziałbym, pewnego rodzaju deeskalacji, tak, bo o tym trzeba w takich kategoriach myśleć. No, on mógł dawać asumpt do jakby takich czy innych działań, ale widzimy, że tutaj faktycznie ta materia związana z no już nie tyle całym regionem, tak, co jest stricte chociażby przepływem przez cieśniny Ormus, tak, i tego, jak podchodzą do tego i Amerykanie, i Irańczycy, no stawia tutaj no ciągle duży znak zapytania, jeśli no właśnie widzimy to przełożenie tak na globalne rynki, więc tutaj jakby biorąc pod uwagę też inne aspekty jakby światowych jakby zasobów, tak, czyli tego, że jesteśmy no, słusznie tak od ropy i zasobów rosyjskich, tak, to co tutaj dzieje się w Wenezueli. Tutaj faktycznie widzimy, że no jeszcze długa droga jakby ustabilizowania tych cen. No i jest to odczuwane nie tylko w Polsce, ale też tak naprawdę na całym świecie, tak, i ma też wpływ na polityczne decyzje na całym świecie, patrz chociażby Stany Zjednoczone.
1: Do której grupy analityków pan należy? Do tych, którzy przewidywali, że to będzie sinusoida, czy może do tych, którzy są przekonani, że tego rozejmu w ogóle nie będzie. Ja już wykluczam trzecią opcję trwałej stabilizacji.
2: Czy trwałego? No, czy ja będę skłaniał się raczej ku tej pierwszej opcji. Mówimy na wszystko o pewnej grze interesów, tak? I tak naprawdę obie strony najwięcej uzyskają koniec końców na rozejmie. Pytanie o jego cenę, tak? I tutaj Irańczycy niewątpliwie, mimo że w tej wojnie, tak? Po tym ataku izraelsko-amerykańskim, no, ponieśli olbrzymie straty, tak mówimy o państwie, które straciło swoich przywódców, tak, które straciło znaczną część swojego zaplecza zbrojeniowego i możemy to jeszcze mnożyć te kolejne elementy, ale politycznie, wykorzystując właśnie tą no, po prostu geopolitykę, tak, swoje umiejscowienie geograficzne i to, jak łatwo tą wąską ciśnienie tak naprawdę zablokować bardzo niskim kosztem, tak, bo nie mówimy tutaj o olbrzymiej flocie, armadzie, która blokuje inne tankowce, mówimy o dronach, mówimy o minach, mówimy o rzeczach małych, które jednak no, zwiększają ryzyko, tak, a ludzie, rynki nie lubią ryzyka, więc w tym momencie faktycznie mało kto się odważy na ten przelot. Obecnie jesteśmy znowu w tej gorącej fazie konfliktu. Albo no jakby powiedziałbym no, coraz bardziej gorącej, tak, bo to jeszcze nie jest pełnoskolowe zerwanie stosunków, to nie jest jeszcze powrót do tej bardzo intensywnej wymiany. Ale jednak no, tutaj i Irańczycy więcej zyskają na tym, jak koniec końców ten konflikt się zatrzyma na jakimś etapie, Amerykanie podobnie. No, ale znowu wracamy, pytanie o cenę i co tak naprawdę Irańczycy politycznie będą w stanie na Amerykanach wymusić, bo jednak nie ma co ukrywać. Tutaj pewnego rodzaju inicjatywa no, ciągle jest trochę bardziej po stronie irańskiej, tak, mimo otrzymanych strat.
1: Patrzę na punkty memorandum tego sprzed wielu, wielu dni. Punkt czwarty brzmi, że natychmiast po podpisaniu niniejszego memorandum Stany Zjednoczone zniosą blokadę morską i zapobiegną wszelkim ingerencjom i utrudnieniom wobec Islamskiej Republiki Iranu, a także przywrócą ruch morski do pełnej przepustowości w terminie maksymalnie 30 dni. To już wiemy, że to jest pobożne życzenie, prawda? Nic takiego się nie stało, bo doszło też do wznowienia ataków. Ruch statków będzie proporcjonalny do przedwojennego poziomu ruchu po stronie Islamskiej Republiki Iranu, ale też to memorandum przewidywało, że kontrolę nad tą częścią świata będzie miał Iran. Amerykanie wracają do pomysłu pobierania opłat i pełnej kontroli nad tym rejonem, tylko to by się wiązało między innymi ze stałą obecnością wojsk amerykańskich w tym rejonie. To jest możliwe? Mogą sobie na to Amerykanie pozwolić?
2: Póki co Amerykanie mogą tutaj faktycznie takie deklaracje składać. Pytanie, czy znajdą ku temu również partnerów w regionie, czy faktycznie też no, nie ma co ukrywać, światowe rynki, czy jakby światowi inni gospodarcze gracze zgadziliby się na to, że będą musieli teraz oddawać choćby część, no, powiedzmy sobie wprost, myta, tak, Amerykanom. W momencie, kiedy na przykład Amerykanie nie są w stanie zagwarantować tego bezpieczeństwa, tak, to Irańczycy przyciągają z kolei w swoją stronę. Tu teoretycznie, oczywiście, znaczy teoretycznie w praktyce, mimo że ani USA, ani Iran nie są stronami konwencji o prawie morza, tak, które no, jasno wskazuje, że żegludze jest okręty, statki są uprawnione do bezpiecznej żeglugi, tak, na przejścia przez tego typu właśnie cieśniny. I to jednak pewnego rodzaju no, uzus obie strony stosował. Niemniej tutaj faktycznie Irańczycy zagrali, no zgodnie z niektórymi z przewidaniami, tak, że złamią to status

państwo, które do tej pory panowało na tej cieśninie, wykorzystają jakby swoje możliwości, właśnie tak naprawdę wprowadzając tak naprawdę nowy problem, nowy kryzys, tak, do

0: izraelskich, jakieś też odszkodowania za ten konflikt. Więc jakby tutaj tak naprawdę podbito bardzo mocną stawkę i tak naprawdę na stole negocjacyjnym jest kwestia, której tak naprawdę kilka miesięcy temu, no, czy parę lat temu nie było, bo jakby czego innego dotyczyły negocjacje związane z Iranem, przede wszystkim właśnie programu nuklearnego.
1: Mhm. Czytałam wczoraj, że statki transportujące, nie wiem, ropę czy gaz przez cieśninę Ormuz jakoś sobie radzą, to znaczy dopływają do kulminacyjnego punktu tej cieśniny i wyłączają urządzenia, które pozwalają na lokalizację takiego statku, bo chcą pozostawać niewidoczne dla, no właśnie, dla której strony. Nie wiem, czy to jest trwałe, no na pewno nie jest to trwałe rozwiązanie i dość ryzykowne, i co na to ubezpieczyciele, bo słyszeliśmy też o tym, że to oni mają, prawda, bardzo dużo do powiedzenia w sprawie transportu. Trudno się dziwić. Pierwszy punkt tego memorandum przewidywał trwałe zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Właśnie. Pan się uśmiecha. Co się dzieje w Libanie w tej chwili?
0: No, póki co konflikt ten faktycznie został troszeczkę minimalnie tak naprawdę wygaszony, ale mówimy znowu o tak naprawdę perspektywie kilku ostatnich dni tych ataków. Nie ma tam z tych tak naprawdę działań zbrojnych nie ma aż tak dużo, ale tak naprawdę ciągle trwa izraelska okupacja południowego Libanu. Przede wszystkim tego pasa do 10 km od granicy z Izraelem. Trwa pacyfikacja tego obszaru. Większość miast, znaczy tam miasteczek, wsi, które tam były obecne, zostało czy zburzonych, czy poważnie uszkodzonych. Trwają negocjacje między rządem libańskim a Izraelem w sprawie, no właśnie, jakiejś formy porozumienia pokojowego, jakiejś formy ustabilizowania tego obszaru. Mowa tak naprawdę o tak zwanych strefach pilotowych, które mają Izraelczycy opuścić na tym obszarze i gdzie wejdzie libańska armia. Dlaczego wejdzie libańska armia? Ponieważ ona ma przejąć rolę, tak naprawdę, czy jakby podjąć się ponownie wcześniejszych deklaracji mówiących o likwidacji obecności Hezbollahu w tym obszarze, tak? Bo mówimy jednak de facto o konflikcie między Izraelem a Hezbollahem, a nie wojnie izraelsko-libańskiej.
1: Pozwolę sobie tu pana dopytać, żeby nam to nie umknęło. Czy to jest dowód na to, że w samym Libanie sytuacja jest na tyle skomplikowana, że mówimy o swojego rodzaju wielowładztwie i właściwie nie wiadomo, z kim ten pokój tam... Znaczy, no wiadomo, tak? Izrael chce się dogadywać z Hezbollahem. Armia libańska jest gotowa do stopniowego przejmowania kontroli nad obszarami, z których wycofuje się armia izraelska. Ale co na to Hezbollah?
0: Hezbollah to porozumienie odrzuca, tak, bo przypomnijmy, że paręnaście dni temu zostało podpisane takie wstępne porozumienie między właśnie stroną libańską a izraelską. Tutaj negocjacje toczą się chociażby właśnie w Stanach Zjednoczonych z dużym udziałem właśnie Amerykanów, czy chociażby nowa runda trwa bodajże w Rzymie.
1: W Rzymie, tak.
0: Więc tutaj faktycznie widzimy, że Izrael bezpośrednio z Hezbollahem nie może rozmawiać, nie chce. Liban jest pewnego rodzaju tutaj, no, i polem boju, i też pewnego rodzaju narzędziem, tak, do wprowadzenia tutaj pewnych rozwiązań. Przy czym jest to, umówmy się, instytucja bardzo słaba, tak, państwo libańskie samo w sobie. A Hezbollah póki co te wszystkie punkty odrzuca, tak, czując się faktycznie i słusznie trochę lepszej sytuacji politycznej i też taktycznej w ostatnich miesiącach, bo jakby ten konflikt, który trwał równolegle do wojny, czy ataku na Iran, tak, no, były bardzo sprzągnięte ze sobą. Tutaj no, i faktycznie Hezbollahowi poszło trochę lepiej niż w tej poprzedniej konfrontacji, więc to jakby też jest pewnego rodzaju, no, gra polityczna. I tak, Hezbollah jest de facto, no, nie sobie równoległym państwem, bo to byłoby zbyt dużo do powiedzenia, ale tak naprawdę, no, ma dysponuje większą armią niż armia libańska, tak? Jest tak naprawdę partią polityczną, która Hezbollahem, przepraszam, Libanem współuczestniczy w rządzeniu tym państwem. Mówimy o państwu, która reprezentuje libańskich szyitów, tak? Więc tutaj też jest to de facto równoległa struktura, silniejsza w wielu aspektach od instytucji państwowych. I też jakby tutaj jakby ta wojna między tym terroryzmem a Izraelem dodatkowo jeszcze dodajmy pewien aspekt, no, geopolityczny, tak, no, mówimy de facto o elemencie też irańskiej polityki bezpieczeństwa zagranicznej, no tak należy też Hezbollah postrzegać.
1: No właśnie, czy Iranowi odpowiadałaby sytuacja porozumienia Hezbollahu z Izraelem, jeśli to jest w ogóle możliwe, bo z armią libańską czytamy, że byłoby możliwe, prawda, zawieszenie broni, porozumienie z Hezbollahem niekoniecznie, a co na to Iran?
0: Iran może potraktować tę sytuację tak naprawdę, no też dość, powiedziałbym, wedle bieżących interesów, bo o ile jeszcze parę miesięcy temu faktycznie ta kwestia libańska była na pierwszym planie, tak, i była używana też jakby całkiem uzasadnionie jako pretekst do jakiś element nacisku w ramach negocjacji, tak, że jakby faktycznie konflikt ma się zakończyć na wszystkich frontach, tak, i Liban należy do jednych z nich, to Izrael bardzo chciał, żeby tę kwestię rozdzielić, tak, wojnę stricte irańską i tą konfrontację z Hezbollahem, ale w momencie, kiedy faktycznie, no, będzie na stole, powiedziałbym, lepsza oferta amerykańska, tak, czy jakby te negocjacje będą

0: dość bardziej zaawansowane. To też po stronie irańskiej nastąpi kalkulacja, tak? Czy w imię, znaczy na pewno ten sojusznik Hezbollah nie zostanie porzucony, ale w momencie, kiedy tam będzie, tak powiedziałbym, jakaś forma jednak uspokojenia, tak, nie ma pełnego zawieszenia broni, to czy, no znowu mówiąc trochę obrazowo, jeśli na stole będzie likwidacja sankcji amerykańskich, taki jakby do zastrzyk miliardów dolarów, tak, dla Iranu, a tu kwestia, no, czy zginie jakiś członek Hezbollahu, czy nie, no to...
1: Jasne, był taki warunek w memorandum, tak, prawda? Tak, było tak, takie, że zniesienie sankcji i jeszcze te 300 miliardów. Tak. Ja się do tego uśmiecham, bo sam Donald Trump najpierw próbował... Nie wiem, no, zamieszać wszystkim w głowie, mówiąc, że właściwie to nie wiadomo, o co chodzi z tymi 300 miliardami, no bo kto miałby te pieniądze wysupłać i jaką one miałyby formalną treść, czy to odszkodowanie, czy to wsparcie, prawda?
0: Struktura sankcji na Iran jest bardzo, bardzo różna. Mówimy też o tych amerykańskich, mówimy też o starych, powiedziałbym, nierozwiązanych transakcjach między tymi państwami z czasów szacha.
1: Jakie to transakcje na przykład?
0: Reparacji.
1: Takie związane z ropą?
0: Też, ale też kwestie też zamrożonych chociażby funduszy irańskich, tak.
1: Kto jest komu winien pieniądze?
0: No więcej jednak jest tych środków irańskich po stronie amerykańskiej, czy po prostu no, światowej, tak, tych zamrożonych aktywów tego państwa, które no, teraz tego bardzo potrzebuje, tak, na odbudowę i na wzmocnienie jakby obecnych władz i też nie ma co ukrywać, na wzmocnienie też swoich sojuszników w regionie, no i też kasa dla Hezbollahu by się w tym pakiecie również w jakimś stopniu znalazła. Ale wracając właśnie do tej kwestii z Libanem, to faktycznie ona może zostać podchowana tak bardzo no, partykularnie, jako jakiś pretekst. Pytanie, na jakim etapie będzie w konflikcie tym głównym, tak, amerykańsko-irańskim. Też widzimy, że Izraelowi no, na tym etapie również no, bardziej opłaca się takie właśnie niedookreślone status quo, bo można działać, tak, użyćmy to słowo w cudzysłów, i wykazywać się jakąś sprawczością, bo to też ważne na tym poziomie politycznym, ale żeby właśnie do jakichś ustępstw sprowadzać, na przykład właśnie do wycofania się z wschodniego Libanu, dodajmy kolejnego, no to jeszcze trochę długa droga. Też pamiętajmy, w Izraelu trwa kampania wyborcza.
1: No tak, ale oni robią tam podobne rzeczy jak w Strefie Gazy na południu Libanu, prawda? Burzą domy, wyganiają ludzi i co się dzieje w miejsce tych domów i tych ludzi?
0: No tworzy tak pewnego rodzaju strefa niczyja pod kontrolą izraelska. Pod kontrolą
1: no to
0: Izraela,
1: nie jest to
0: tak,
1: strefa niczyja w takim razie.
0: No mówimy właśnie o okupacji
1: formalnie
0: wojskowej.
1: Niczyja,
0: formalnie
1: niczyja,
0: znaczy formalnie to jest terytorium Libanu okupowane przez Izrael. Ze Strefą Gazy jest sytuacja troszkę inna, jeśli myślimy o państwowości palestyńskiej.
1: Nie w Strefie Gazy, tylko o zachodnim brzegu Jordanu na przykład, ja myślę. To
0: też
1: jest
0: nie do końca, to bardziej bym podał analogię chociażby z Syrią, tak, gdzie Izrael też zajął terytoria już z Górze Golan, ale jakby dodatkowo ponad ten obszar i tworzy tam taką strefę buforową, bo jakby to jest obecnie ta główna mantra izraelskiej polityki bezpieczeństwa, czyli musimy mieć kontrolę nad terytorium jakby przygranicznym, nie naszym, ale właśnie przygranicznym, żeby lepiej prewencyjnie tak naprawdę zwalczać różnego rodzaju zagrożenia, czy bardzo powiedziałbym odległe, albo takie no, wirtualne jak państwo syryjskie obecnie, czy jednak to bardzo adekwatne typu Hezbollah, tak, no mówimy jako organizacji, która z Izraelem ma napięku już od wielu dekad, no, ale właśnie no, takimi środkami, które no, uderzają w suwerenność państw ościennych, w ludność cywilną, tak, bo mówimy de facto o sytuacji, w której na tym etapie pół miliona mieszkańców południowego Libanu nie może wrócić do swoich domów, a często tych domów po prostu już nie ma.
1: Rozmowy rzeczywiście trwają w Rzymie. Izrael jest gotowy, do, tak jak mówiliśmy, do stopniowego wycofywania się pod warunkiem, że Hezbollah zostanie usunięty z tych ewakuowanych obszarów, a armia libańska, jak wspominałam, będzie dysponować możliwościami utrzymania tych sektorów zdemilitaryzowanych i zapobieżeniu ewentualnemu, przepraszam, powrotowi Hezbollahu. Tylko czy obie strony są gotowe, znaczy Izrael i Liban, na sytuację, w której to Hezbollah zerwie zawieszenie broni i sam we własnym zakresie wznowi działania wojenne?
0: Te działania takie na jakimś etapie trwają, tak więc tutaj jakby Izrael trochę na to czeka, tak, żeby móc dalej atakować już z większym jakby swobodą, tak, chociaż tej swobody i tak mu nie brakuje, cele Hezbollahu. Najbardziej poszkodowany będzie oczywiście no, państwo libańskie i też jakby wiarygodność władz i też no, cierpi na tym już też mocno naruszona wiarygodność amerykańska, którą tutaj widzimy, że bardzo mocno amerykańska administracja wspiera ten proces między Izraelem a Libanem. Netanyahu, prezydentowi Trumpowi marzy się taki właśnie pokój między tymi zwaśnionymi stronami, że musi się tym pochwalić jeszcze przed wyborami, ale no, droga do tego jest dość jeszcze bardzo, bardzo wyboista i tak naprawdę no, raczej skłaniam się do tego, że to będzie pewnego rodzaju taka właśnie cicha stabilizacja niż trwałe rozwiązanie i na pewno też nie w najbliższym czasie.
1: To jest jeden z tych niekończących się konfliktów. Sięga 40 1968 roku, zdaje się?
0: Jeden z tych
1: niekończąca się wojna?
0: One się kończą, tak, chociażby spojrzymy na wojny izraelskie, egipskie, one się zakończyły na pewnym etapie, ale faktycznie stabilizacja, dorzucając jakby te wszystkie dodatkowe elementy, no bardzo, bardzo długa perspektywa.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz, Michał.

0: Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Palestyny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
1: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Mam dla Państwa pewną ciekawostkę od Narodowego Centrum Kultury. Mundial to oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. O tym wie chyba każdy, mały czy duży, kopiący piłkę, oglądający ją, czy ściągający członków rodziny z boiska lub sprzed telewizora, albo ci, którzy mają dość sytuacji, w której to niektórzy członkowie rodziny na czas trwania tego piłkarskiego święta wyłączają się kompletnie z życia rodzinnego. Ale uwaga, skąd wzięło się to słowo i co oznaczało? Mundial to po hiszpańsku światowy. To nie jest rzeczownik, tylko przymiotnik. Pierwsze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbyły się, kto wie, pewnie wielu naszych słuchaczy to wie, w 1930 roku. Gdzie? W Urugwaju. W Urugwaju językiem urzędowym jest hiszpański. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to po hiszpańsku Campeonato Mundial de Futbol. Tak też nazywały się pierwsze mistrzostwa i ciekawe jest to, że jako ogólna nazwa Mistrzostw Świata w piłce nożnej przyjął się nie główny rzeczownik, czyli Campeonato, jak można się było spodziewać, tylko określający go i towarzyszący mu przymiotnik Mundial. To tyle ciekawostek, ale ciekawostka też wczoraj na boisku, półfinał Mistrzostw Świata i o tym teraz w Polskim Radiu 24. Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
0: Hiszpania, Francja, pan stawiał na?
3: Stawiałem, może zaskoczę, ale stawiałem na Hiszpanię, ponieważ miałem takie poczucie, że ten zespół jeszcze nie odpalił do półfinału, nie pokazał jeszcze swojego najlepszego oblicza i widziałem znacznie większe rezerwy w Hiszpanii niż we Francji, ale oczywiście tutaj trzeba jeszcze dodać, że Francja dysponuje największą na świecie siłą w ataku. Mamy Dembele, Mbappé, Olise, Doué i Barcole. Moglibyśmy jeszcze wymieniać kilku innych zawodników, ale ci Hiszpanie nie odbiegają, jeżeli chodzi o zespołowość, o środek pola i tutaj miałem wrażenie, że Hiszpanie całkowicie zneutralizowali wszystkie atuty Francuzów i byłem wręcz zszokowany, jak ten mecz wyglądał, jak bezradna była Francja na tle reprezentacji Hiszpanii. Wydawało mi się, że to właśnie Hiszpania jest jedyną taką drużyną, która w ten sposób może z Francją zagrać.
0: No i co z tego, że Mbappé, co z tego, że Dembele, po prostu Hiszpania rozłożyła Francuzów na łopatki. Wie pan, przysłuchiwałam się komentarzom ze studia TVP i pan Jakub Wawrzyniak, właściwie wzruszony do głębi, powiedział, że on chyba pierwszy raz w życiu widział perfekcyjny mecz w wykonaniu jakiejś drużyny. Była nią Hiszpania.
3: To prawda, trzeba się zgodzić z tymi słowami, bo ciężko znaleźć słabe ogniwo, ciężko znaleźć coś, co nie funkcjonowało w reprezentacji Hiszpanii, począwszy od pewnego bramkarza Unaia Simona, boki obrony, Pedro Porro, drugi gol na tym turnieju, jest bodajże drugim obrońcą w historii mundialu, który strzelił dwa gole na jednym turnieju. Świetny Kukureja, środek pola, Rodri, który wymienił najwięcej podań ze wszystkich piłkarzy na Mistrzostwach Świata od 1966 roku. Taką statystykę znalazłem, bodajże ponad 600 podań w całym turnieju. To są kosmiczne liczby. Nawet Lamine Yamal, od którego wydawałoby się, że może być poniekąd uzależniona Hiszpania, że tak jak błyszczy Messi, błyszczał Mbappé, błyszczał Haaland, błyszczał Kane, to ten Yamal nie błyszczał do końca, a tutaj i tak on wczoraj wywalczył rzut karny. Nawet jak nie był taki widoczny, no to miał na tyle duże wsparcie kolegów, że po prostu Hiszpania wygrała zespołowością.
0: Podobno, nie wiem, ja nie umiem tego liczyć tak precyzyjnie jak komentatorzy, ale podobno Francja oddała tylko dwa celne strzały na bramkę w całym meczu.
3: Dwa celne strzały i tutaj też warto wspomnieć, że to nie były nawet na tyle groźne strzały, które mogłyby Hiszpanii wyrządzić wiele krzywdy. To XG, czyli to expected goals, taki wskaźnik, który mówi nam o tym, jak groźne były sytuacje danej drużyny, był przeraźliwie niski. Jeden w ogóle z najniższych w historii reprezentacji Francji na mundialach, gdzie wydawałoby się, że to jest napędzona drużyna. I do tego meczu z Hiszpanią powiedziałbym, że to była najlepsza drużyna turnieju, aczkolwiek Hiszpanie pokazali, jak w takim spotkaniu trzeba zagrać i co trzeba zrobić, żeby perfekcyjnie tych Francuzów wyłączyć z gry o wielki finał.
0: Jasne. Geniuszem jest trener Hiszpanów? Zresztą to pokazał nie tylko ten wczorajszy

0: dzisiejszy mecz, ale i poprzednie, umiejętność prowadzenia zmian i rozgrywania przeciwników.
1: Właśnie pani wspomniała o ważnej rzeczy, ta umiejętność prowadzenia zmian, to jak najbardziej jest coś, o czym powinniśmy tutaj wspomnieć, przepraszam. Za każdym razem,
0: w samochodzie,
1: kiedy
0: pewnie.
1: Tak. Za każdym razem, kiedy rezerwowi wchodzili na boisko, to dawali bardzo dużo i tutaj też Luis de la Fuente wygrał Mistrzostwo Europy, wygrał Ligę Narodów. Teraz jest już w finale Mistrzostw Świata i w krótkim okresie może po prostu zgarnąć wszystko, co najważniejsze w światowym futbolu.
0: Ja jestem kibicem oglądającym, a nie analizującym, działającym tylko na emocjach i ja podobnie jak pan trzymałam kciuki za Hiszpanię. Nie wiem dlaczego. Może dlatego,
1: że ta Hiszpania się kojarzy z taką piękną piłką, dużym posiadaniem, efektownymi akcjami. Tak się przyjęło, że ten futbol hiszpański mówi się, że jest najlepszy, najpiękniejszy na świecie. I wczoraj, nie wiem, czy to był najpiękniejszy futbol na świecie, ale to był futbol najbardziej poukładany, najbardziej drużynowy, najbardziej kompletny, przekładając to na reprezentacyjną piłkę.
0: No tak, a Jakub Wawrzyniak był naprawdę wzruszony, jak mówił o tym, jaki to piękny, fantastyczny mecz oglądaliśmy wczoraj. Dzisiaj drugi półfinał, Anglia-Argentyna i znowu pan kieruje się sercem czy statystykami?
1: Jestem od wielu lat jestem ogromnym fanem Lionela Messiego, jego talentu i tego, co osiągnął w piłce, jak wiele znaczy dla światowego futbolu. Obawiam się, że za naszego życia drugiego takiego piłkarza już nie zobaczymy i cieszę się, że mogłem żyć w jego czasach.
0: W czasach Diego Maradony, to myśli pan, że Leo Messi tę legendę czy tę historię przebija?
1: Diego Maradonę nie widziałem na żywo, tylko z jakichś tam dokumentów, filmów, skrótów i tutaj...
0: to nie wiedziałam tego.
1: Tak, aż tyle o jego talencie i karierze. Nie wiem, co o Lionelu Messim. Wydaje mi się, że Maradona miał swoje momenty, w których był absolutnie wybitny, genialny. Messi jest taki, mam wrażenie, przez całą karierę, że ta jego kariera trwa już ponad 20 lat. To jest jego piąty mundial, 5x4. No to tak jak powiedziałem, 20 lat na tym najwyższym światowym poziomie. On z niego nie schodzi, nawet po transferze do MLS, do Interu Miami, gdzie wydawało się, że może być trudno Messiemu wrócić na ten poziom, na przykład jeszcze z poprzedniego mundialu i z tych jego najlepszych lat w Barcelonie. On tutaj pokazuje, że jest najlepszą wersją Messiego. Jeżeli Argentyna wygra, no to kandydatem do zdobycia kolejnej złotej piłki, głównym moim zdaniem. I tutaj chciałbym tego finału Hiszpania-Argentyna też ze względu na taki pojedynek Lamina Yamala z Lionelem Messim, czyli absolutnie największą gwiazdą na świecie, z takim młodym piłkarzem młodej generacji, który nie powiem, że Messiego zastąpi, bo nie da się Messiego zastąpić, ale który będzie chciał gdzieś tam do tych jego sukcesów może dorównać.
0: To prawie, to mogłaby być taka relacja rodzicielska. Lamin Yamal niedawno 13 lipca skończył 19 lat.
1: Lionel Messi 39, to nawet
0: no to
1: nie,
0: prawie,
1: nawet nie
0: no,
1: ma tutaj
0: prawie.
1: Nic. Nawet nie ma tu nic kontrowersyjnego, szczerze mówiąc, że 20-latek mógłby mieć potomstwo i tak jak pani redaktor wspomniała, Lionel Messi mógłby być bez wątpienia ojcem Lamina Yamala.
0: Panie redaktorze, co oprócz łez Cristiano Ronaldo zapamięta pan z tego mundialu?
1: Zapamiętam świetną historię Republiki Zielonego Przylądka, która była skazywana przez wszystkich na porażkę, która w teorii nie powinna mieć żadnych szans, żeby cokolwiek na tym turnieju ugrać, a tu się okazuje, że Republika Zielonego Przylądka jest jedynym zespołem, który potrafił zdenerwować Hiszpanów i zremisować z nimi, co teraz, patrząc w skali całego turnieju, jest kosmicznym wynikiem. Na pewno to zapamiętałem słaby występ Niemców, słaby już kolejnej w turniej z rzędu, który pokazuje, że troszkę Niemcom ten największy futbol powoli odjechał i to już nie jest tak, że zaczynają się Mistrzostwa Świata czy Europy i my mówimy, że Niemcy są w top 3 faworytów. Tak się nie dzieje i tu jeszcze wymienię case z Brazylii, która ponownie rozczarowała, która nie jest już galaktyczna, nie jest już wielka, nawet jak popatrzymy na skład, na zawodników, kto w tej Brazylii gra, no to szczerze mówiąc te nazwiska na przykład na kibicach francuskich, hiszpańskich... Nie...

0: nie wiem, argentyńskich, może jeszcze kilku innych krajów nie robią aż tak dużego wrażenia.
1: Gdyby mnie pan poprosił o to, żebym wymieniła jedno nazwisko, to właśnie się na tym złapałam, wie pan? Przepraszam za to określenie, ale nie byłabym w stanie wymienić jednego nazwiska gracza, zawodnika Brazylii. Szukam w pamięci. No nie.
0: Był Neymar, ale tutaj słowo był, oj, to jest chyba takie, to jest odpowiednie, no bo on wchodził na końcówki, do końca nie był przygotowany i bardziej moim zdaniem z sentymentu został powołany i z tego, jak jest kochany wciąż przez Brazylijczyków za dokonania z przeszłości, a nie za to, że on rzeczywiście na ten mundial zasłużył.
1: No dobrze, a z tego, co działo się poza boiskiem, na przykład czerwona kartka Amerykanina? Wie pan, bo ja jestem przekonana, że pod wieloma względami ten mundial wpłynął na kolejne i już nic nie będzie takie samo.
0: Na pewno ten mundial zostanie z nami na długo pod względem rozmachu, pompy i przepychu, który Amerykanie przygotowali. Na pewno zapamiętamy to ze względu na kosmiczne ceny biletów, miejsc parkingowych i całej otoczki. I mam wrażenie, że to nie był mundial dla przeciętnego nawet kibica, tylko to był mundial dla elity, bo tak to trzeba nazwać. Nie wiem, jeżeli kibic z Polski chciałby nawet na dwa mecze pojechać, no to jest kwota nawet nie kilkunastu, ale kilkudziesięciu tysięcy złotych, podsumowując wszystko, no to nie są pieniądze, na które wydajemy na sport, które przeciętny kibic jest w stanie sobie na taką podróż przeznaczyć. Zapamiętamy też na pewno z przerwy na wodę, które były no dość kontrowersyjne, ponieważ no te stadiony
1: dyktowane
0: były
1: długością trwania pasm reklamowych.
0: I jeszcze na dodatek, że te stadiony były niektóre klimatyzowane, no to ta przerwa na wodę no troszkę jest taką
1: albo
0: abstrakcją.
1: Albo w deszczu na przykład, prawda?
0: Tak, a też piłkarze w każdej, może nie w każdej chwili, ale piłkarze mogą się napić w trakcie meczu, jest przerwa w grze, oni nie mogą boiska opuścić, ale ten bidon z wodą może im zostać wrzucony w jakimkolwiek momencie tak naprawdę gry, no to nie jest tak, że oni są odcięci od nawodnienia, tak się nie działo, no i tutaj kilka takich kuriozalnych decyzji było na tym turnieju.
1: Myśli pan, że czekają nas kwarty albo tercje w meczach piłkarskich?
0: Nie, aż tak daleko bym nie poszedł. Myślę, że to nie zostanie zaburzone, aczkolwiek nie zdziwiłbym się, jakby na przykład patrząc na to, jakie halftime show Amerykanie przygotowali, gdyby sobie nagle wymyślili, że przerwa w finale mundialu nie potrwa 15 minut, ale na przykład 30, to by mnie wcale nie zdziwiło.
1: No tak, bo można na tym zarobić, prawda? No właśnie, polityka i pieniądze. Ja już wspomniałam o tej czerwonej kartce Amerykanina. Włosy się jeżą na głowie, ile mogą zdziałać interesy. To jest powszechne? A pierwszy raz to tak naocznie doświadczyliśmy? Czy to było jakieś kuriozum? Myślę o ingerencji Gianniego Infantino i Donalda Trumpa.
0: Pierwszy raz z czymś takim mieliśmy do czynienia, patrząc na skalę i ogrom tego wszystkiego, no bo tak to nie wyglądało. Gdzieś tam w kuluarach się mówiło, że ktoś więcej może, jakaś federacja więcej może, a tutaj jeden telefon Donalda Trumpa do Gianniego Infantino sprawił, że bardzo ważna decyzja o przywróceniu amerykańskiego kluczowego zawodnika została podjęta i tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Oczywiście świat kilka dni o tym mówił, ale no, turniej się skończy i myślę, że to nie będzie nawet kluczowy aspekt tego mundialu.
1: No tak, jak się komuś przyznaje złoty medal pokoju, no to trzeba być konsekwentnym.
0: Tak.
1: To ironia. To zamykając temat mundialu, myśli pan, że to będzie pan stawia na Argentynę, tak? Hiszpania, Argentyna.
0: Tak, chciałbym takiego finału i mam nadzieję, że to będzie ten pojedynek Jamala z Messim, o którym wspomniałem, i że zobaczymy dwie pięknie grające drużyny i tutaj już wtedy, no, kto by wygrał, to jakby po prostu zasiadłbym do tego spotkania z wielkimi wypiekami na twarzy, nie miałbym swojego faworyta, no bo byłbym zadowolony i tak naprawdę z każdego scenariusza albo z drugiego Mistrzostwa Świata Messiego z rzędu, co by było absolutnie czymś niewyobrażalnym, czy kolejnego trofeum Hiszpanów, Jamala, tego genialnego pokolenia. Jeszcze tutaj warto wspomnieć o Pau Cubarsim, 19-letnim obrońcy z Barcelony, dwóch 19-latków w składzie finalisty Mistrzostw Świata. No to też jest czymś wybitnym.
1: To tutaj się, o ile w sprawie Hiszpanii, w kwestii Hiszpanii byliśmy jednomyślni, to tutaj się, pozwolę z panem rozejść w tych oczekiwaniach, bo ja bym chciała jednak finału Hiszpania-Anglia, ale to jeszcze potrwa. To znaczy będziemy to wszystko wiedzieć dziś wieczorem, bo dziś drugi półfinał. To tak króciutko, jeśli, bo mieliśmy jeszcze o Robercie Lewandowskim w Chicago Fire porozmawiać, ale może ma pan jakąś refleksję?

0: Eksję, bo w sumie niewiele czasu zostało o samym Robercie Lewandowskim za oceanem?
1: Mam takie wrażenie, że Robert Lewandowski spotka się z zupełnie inną rzeczywistością, patrząc na opakowanie tego transferu na całą otoczkę. Wydaje mi się, że najbardziej ten transfer interesuje nawet nie polskich kibiców, ale polskich dziennikarzy, polskich dziennikarzy i polskie media, które się tam wybrały, które to relacjonują. Dla nas to jest duża sprawa. Dla Amerykanów kompletnie nie. Już nawet abstrahując na to, że jest mundial, że konferencję prasową zorganizowano pół godziny przed półfinałem. Tylko no, Ameryka żyje koszykówką, żyje hokejem, żyje innymi sportami. Ta piłka nożna staje się coraz ważniejsza, ale Robert Lewandowski nie jest dla Amerykanów jakąś globalną postacią, która sprawi, że nagle cała Ameryka, może całe Chicago też nie. Na pewno będzie większa frekwencja na stadionie. Na pewno Polonia z Chicago będzie chciała z ciekawości przyjść, wybrać się, zobaczyć tego Lewandowskiego w akcji, ale patrząc na to, jak Amerykanie ten transfer opakowali, jak o nim mówią, jak to wszystko zostało rozegrane, że tam nawet koszulek Lewandowskiego w sklepie kibica nie ma i to nie ze względu, że się wyprzedały, tylko po prostu no, klub nie przygotował nawet takiej ilości, no to już dużo o tym mówi, jakie jest podejście do tego transferu.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz w oczekiwaniu na drugi półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, który dziś wieczorem. Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Argentyna drugim finalistą mundialu w Ameryce Północnej. Mistrzowie świata sprzed 4 lat znów zagrają o tytuł. Po wczorajszym zwycięstwie 2-1 nad Anglikami awansowali do drugiego z rzędu finału. Zwycięstwo zapewnili sobie w dramatycznych okolicznościach, odwracając losy meczu w 85. i 92. minucie. Strefa kibica przed stadionem w Atlancie oszalała.
1: Właśnie tego chcieliśmy, choć cały świat był przeciwko nami, było ciężko, ale to sprawia, że wygrana jest jeszcze piękniejsza. Gratulacje dla Messiego, dla drużyny i wszystkich Argentyńczyków. Naprzód Argentyno, do finału. Najlepszy jak dotąd mecz naszej reprezentacji. Wyszliby wygrać i przypomnieć, dlaczego są mistrzami świata i dlaczego za chwilę znów nimi będą.
0: W finale mundialu w niedzielę Argentyna zagra przeciwko Hiszpanii. Dzień wcześniej mecz o 3. miejsce pomiędzy Anglią i Francją. Jest dochodzenie w sprawie noworodka z alkoholem we krwi. Dziecko 36-letniej mieszkanki Ozorkowa w województwie łódzkim trafiło do szpitala w Zgierzu. Chłopiec przyszedł na świat w domu. Po interwencji służb medycznych został przewieziony na oddział neonatologii. Badania wykazały, że kobieta